0: punkt widzenia osoby niewidomej, ale myślę, że to jest niepotrzebne.
1: Ale łatwo
0: bo jest
1: go
0: tylko jeden.
1: zlokalizować.
0: Łatwo go zlokalizować, bo jest tylko jeden, także wie pan, to jakby nie ma problemu. I oprócz tego jeszcze mamy u góry słuchawki, czyli tam, gdzie jest jakby miejsce osadzenia mikrofonu, dwa przyciski. Jeden przycisk to jest głośniej, drugi to jest ciszej. I jeżeli tą słuchawkę odłożymy na tą bazę i naciśniemy dwa jednocześnie, no to wtedy jakby mamy funkcję tych profili, o których już wcześniej mówiłem, tak? No i oczywiście, jeżeli długo przytrzymamy ten duży, okrągły przycisk, to następuje wyłączenie słuchawki, no tak, żeby ona nie była aktywna, nie pobierała prądu, a jeżeli cokolwiek do nas tam dzwoni, no to wtedy tym dużym klawiszem odbieramy połączenie z przechodzącego źródła. Słuchawka, znaczy baza jest przez komputer widziana jak karta muzyczna, czyli jeżeli używamy jakiegoś czytnika ekranu, czy tego typu historii, no to wiadomo, że ona się pojawia w komputerze jako karta muzyczna i sobie możemy ustawić, że na przykład korzystamy z mikrofonu słuchawki, albo na przykład, że dźwięk, który do nas dociera, dociera przez słuchawki, a mikrofonem jest coś tam innego. Kolejną sprawą, jaką możemy zrobić, spróbujemy to jakoś tu zasymulować, to też możemy sprawdzić poziom baterii. Robimy to w ten sposób, że mamy słuchawki na głowie i pierwszy klawisz od strony dockstation, czyli od tego portu, na który odkładamy słuchawki, który jak się go krótko naciśnie, to służy do wyboru telefonu, kanału telefonu stacjonarnego. Jak go naciśniemy długo?
2: Bateria 100%.
0: Nie wiem, czy było słychać.
3: Było słychać. Bateria 100%.
0: Okej, no to jest 100%. On ma 4 poziomy baterii, podaje co 25%. Może nie jest to super
3: co
0: precyzyjne.
3: 20.
0: O, przepraszam.
3: 20, 40, 60, 80, 100 podaje też, że bateria pełna i bateria słaba. A jak słaba, to wiadomo, musimy odłożyć z powrotem na bazę, na tą stację dokującą.
0: Albo kupić nową słuchawkę.
3: I podładować.
0: No i teraz, i to proszę Państwa tak naprawdę, ale to trzeba sobie najlepiej dotknąć. Znaczy ja tu też nie mam takiego daru do opisywania, bo ja też tą słuchawką już od iluś lat jakby obcuję, już ileś tam wersji widziałem, bo to jest jakby wersja ostateczna, były tam pośrednie to, co, o co pan Michał pytał. To niech może pani Paulina powie, gdzie to można przyjść, zobaczyć, dotknąć. I jeszcze różne case'y związane z tym produktem, jakie tam są. To z mojej strony tyle. No jakby jakieś pytania, no to będziemy odpowiadać.
3: Proszę państwa, niebawem, bo 22-24 maja odbędą się takie targi IMC18. Te targi odbędą się w Centrum Nauki Kopernik i my jako producent Axtel oczywiście wystawimy się tam również z naszymi słuchawkami, także serdecznie zapraszamy. Będzie może, no, można przyjść, dotknąć, wparować swój telefon komórkowy. Zrobimy tam takie dwa stanowiska, gdzie będzie można pobawić się i wypróbować tą słuchawkę, także serdecznie zapraszamy. Pan Jan też oczywiście będzie nas gdzieś tam supportował na tym stanowisku, także wszyscy chętnie tutaj pokażemy i udzielimy wszelkich odpowiedzi, jeżeli chodzi o produkt. Niemniej jednak też już utworzyliśmy linię, tak panie Janie? Linię taką telefoniczną, gdzie można
0: tak
3: śmiało się kontaktować.
0: Mamy numer przygotowany, który ja mogę podać, panie Michale.
1: Proszę bardzo.
0: Więc jest numer, wydaje mi się, że prosty, tak się łudzę, 502 142 i 30. Jeszcze raz, 502 142 i 30. Numer, pod który będzie można zadzwonić i jakąś tam wiedzę pozyskać na temat produktu i tak dalej. To teraz ja jeszcze powiem, że te targi, o których powiedziała pani Paulina, to są te targi, gdzie też będzie recha, więc uczestnicy rechy też zapraszamy na to stanowisko, żeby sobie na to samo, żeby sobie te słuchawki obejrzeli. Będzie wersja i polskojęzyczna, i wersja angielskojęzyczna, więc tak jakby zapraszamy, będzie można dotknąć się, pobawić, zobaczyć, czy to jest dla nas. Ja chciałem od razu powiedzieć tak, proszę Państwa, to nie są słuchawki audiofilskie, to jest produkt, który jest narzędziem pracy dla osób, którzy pracują dużo przy telefonie i przy komputerze, dla osób, którzy pracują właśnie w biurze obsługi klienta, dla osób, które pomagają osobom niewidomym w konfiguracji komputerów zdalnie, doradzają nawet nie zawodowo, ale taką mają pracę, więc albo taką mają potrzebę. Niestety jeszcze nie są to słuchawki audiofilskie, ale już tam z panem Filipiem, który jest szefem H-Konstruktorów,

0: tym trochę tam mówimy, żeby ten produkt był taki bardzo audiofilski, ale jest to narzędzie do pracy, wytrzymałe, solidne, stabilne, oprogramowanie jest tworzone w Polsce. To, co pani powiedziała, pani Paulina, jest kontakt z ekipą, po pierwsze są szanse na poprawę błędów i są też szanse na zmiany, oczywiście mówimy o zmianach rozsądnych, tak? Oczywiście mam dobrą wiadomość, ja nie decyduję, co to jest zmiana rozsądna, więc możecie państwo różne tam prośby składać, bo ja już tak z wiekiem jestem trochę tak odporny na te zmiany, bo to się prosto mówi, a potem z realizacją bywa różnie, a potem bardzo często się mówi, a po co to myśmy zrobili, zresztą na wielu aplikacjach wiemy, jak to wygląda, ale jest kontakt z ekipą, to jest najważniejsze. Są tu na miejscu, fabryka w Biłgoraju, koło Biłgoraja, biuro w Warszawie, więc daleko nawet nie trzeba tam, że tak powiem, jechać, żeby coś z państwem ustalić. No i przede wszystkim trochę będzie autoreklamy. Państwo są pozytywnie nastawieni do naszych potrzeb. To tak dodałem. Na wyżej się to wytnie, jakby źle to pasowało.
1: Ale myślę, że to jest jak najbardziej pozytywna cecha. Natomiast z opisu i z tego, co wnioskuję, to jak rozumiem, no słuchawki z pewnością sprawdzą się, jeżeli chodzi o korzystanie ze smartfona, z telefonu. Moją wątpliwość budzi tutaj kwestia korzystania z jakichś aplikacji komputerowych i gdybyśmy chcieli na przykład skorzystać tutaj.
0: Już odpowiadam. To znaczy, dobra, to mam już dwie wątpliwości. Pierwsza wątpliwość, na którą nie odpowiedziałem. Jak ten system w ogóle jest wymyślony? Ponieważ tu padało słowo deki i tak dalej. Ponieważ jak wszyscy wiemy, to może zacznę od tego. Jak wszyscy wiemy, Bluetooth jest to fajna technologia, ale ma pewne ograniczenia. Pomimo tego, że już mamy wersję tam 5 ileś, to jakby te ograniczenia, które są w Bluetoothie, są nadal. Więc chodziło o to, żeby można się było na dużą odległość ze słuchawkami oddalić, więc między słuchawkami a bazą, tą, która jest podłączona do komputera i do telefonu, jest transmisja DECT, czyli to jest taka transmisja, która była używana w telefonach bezprzewodowych, stacjonarnych. Kiedyś to było bardzo popularne, dzisiaj pewnie jest mniej popularne, bo ludzie mają mniej telefonów stacjonarnych. Jakie to ma zalety? Zalety to ma takie, że ma dosyć duży zasięg, natomiast jest to też technologia taka bardzo zoptymalizowana, jeżeli chodzi o zużycie energii. Niestety wadą tej technologii jest to, o czym już mówiliśmy, czyli nie ma tu jakości hi-fi-nej, jak to może się popularnie mówi. Natomiast i tak to wygląda, więc tak jakby ta odległość się stąd bierze, natomiast tak jak mówiliśmy, Bluetooth to Bluetooth, telefon musi być w zasięgu bazy Bluetooth, ale jeżeli mamy większe biuro, większe mieszkanie, my tu nawet na dużych powierzchniach robiliśmy różne testy i nie wygląda to najgorzej. Natomiast do drugiej wątpliwością się zajmujemy, mamy taką aplikację w tej chwili w wersji wstępnej, gdzie ponieważ ta baza oprócz tego, że udaje słuchawkę, to jeszcze można z niej przechwycić klawisz ten na słuchawkach. I powstała taka wersja aplikacji na razie testowej. Myślę, że to się zakończy, że chyba jednak zrobimy wtyczkę do NVDA, gdzie będzie można przypisać, jaką aplikację ma kliknąć ta słuchawka. Ponieważ my też mamy takie problemy. Nasi pracownicy pracują na infolinii i bez sensu jest mieć słuchawkę bezprzewodową, jak dzwoni telefon, to biec do komputera, żeby odebrać połączenie. Więc trwają prace nad stworzeniem takiego rozwiązania, żeby można sobie było to zdefiniować do telefonów. Na przykład my używamy takiego telefonu, takiego softfonu MicroSIP, który przerobiliśmy, bo on nie miał gorącego skrótu do odbierania połączeń. No i zmierzamy w takim kierunku, że albo powstanie jeszcze lepsza wersja aplikacji, albo zrobimy wtyczkę do NVDA, gdzie będzie można sobie przypisać, jakby którą aplikację ma wywołać klawisz na słuchawkach, żeby nie było takiej sytuacji, jak powiedziałem wcześniej, że dzwoni telefon, mamy bezprzewodowe i biegniemy do komputera, bo to nie ma żadnego chyba większego wtedy sensu.
1: Zgadza się, natomiast no tu już odpowiedział pan też na moją wątpliwość. Jeżeli ktoś myśli o tym urządzeniu w kontekście korzystania z jakichś aplikacji, chociażby do rozmów z wykorzystaniem komputera i o takiej naprawdę bardzo dobrej jakości, takiej chociażby jaką my tu mamy rozmawiając ze sobą, no to nie, to jednak nie jest to urządzenie, ono jest dedykowane do innych rzeczy.
0: Pocieszę pana Michała, ale zmartwię producentów miksera, Są takie terminale dedykowane, dosyć kosztowne, gdzie można zapiąć słuchawki do komputera przewodowo i uzyskać podobny efekt, ale to jest, że tak powiem, chyba temat na inny materiał. Nawet mamy taki terminal, gdzie można uzyskać to, o co nam chodzi, czyli wysoką jakość połączenia audio. Ale to już, że tak powiem, inna historia, tak? Tutaj chodzi o pracę. Tak naprawdę jakby motorem, co już mówiłem wcześniej, i taką było powstanie narzędzia do pracy w miarę prostego w obsłudze, jak najmniej skomplikowanego takiego, żeby można było pracować. My o telepracy mówiliśmy dawno, dawno przed pandemią, nikt w to nie wierzył. Dzisiaj pandemia przybliżyła, jakby spowodowała, że ta praca, jednak telepraca się pojawiła.
1: Tak, teraz już nawet nie mamy w kodeksie pracy pojęcia telepracy, zostało zastąpione pracą zdalną i to się okazuje, że to nie jest wcale dedykowane tylko dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Oczywiście, a jeszcze oprócz tego, że to zostało zastąpione, to jeszcze zgodnie z, że tak powiem, z najnowszymi regulacjami, pracownicy, którzy pracują w tym trybie, muszą dostać dodatek, także już właściwie jakby można powiedzieć, że to się pewno przyjęło w kanonie na stałe i myślę, że prędko nie zniknie. Także jeżeli ktoś potrzebuje takiego zestawu, to jest to zestaw dla niego.
1: A jeszcze za ile może stać się to pani właścicielem się tego zestawu?
0: Tego dla niego zestawu, tak?
2: Tak. Drodzy Państwo, to jeżeli chodzi o cenę tego zestawu, to my go wpuszczamy na rynek w cenie 299 euro netto. Tutaj musielibyśmy przeliczyć, ile aktualnie kurs euro wynosi.
0: Jakieś 4,70.
2: Złotówki.
0: Ale ja, proszę Państwa, tutaj skorzystam z sytuacji. Pani Pamina liczy chyba, nie wiem zresztą. Natomiast ja powiem coś, co tutaj z dużą przyjemnością. Przede wszystkim oprócz tego, że dostajemy produkt, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Do produktu, i potem pani Paulina opowie, co to znaczy, do produktu wraz z produktem dostajemy pełną gwarancję. I to jest moim zdaniem jakby też, owszem, cena nie jest niska, ale myślę, że ta pełna gwarancja to rekompensuje. A co to znaczy pełna gwarancja? Naprawdę to niech nam pani Paulina przybliży ten termin.
2: Dobrze. Jeżeli chodzi o pełną gwarancję, my jako producent świadczymy tutaj pełen support do tego produktu. Jako jedyni też na rynku dajemy pełną gwarancję, bo zazwyczaj przy tego typu produktach mamy coś takiego jak standardowa gwarancja, która obejmuje uszkodzenia techniczne spowodowane jakąś wadliwością produktu. My natomiast supportujemy wszystko, czyli nieważne co się wydarzy, czy uszkodzenie jest techniczne, które wynika właśnie tak jak wcześniej już wspominałam z jakiejś wadliwości produktu, czy uszkodzenie jest typowo mechaniczne, coś się wydarzyło, gdzieś nam ta słuchawka spadła, cofając się, przejechaliśmy krzesełkiem, coś nam się wyłamało, tutaj bez względu na to, jakiego typu jest uszkodzenie, my w czasie trwania gwarancji naprawiamy i odsyłamy produkt. I jeżeli chodzi o gwarancję do tego produktu, czyli do naszej słuchawki Axtel Prime X3 Duo SE, gwarancja producenta to jest pełna gwarancja 24 miesiące od momentu zakupu. I już tutaj mam nadzieję, że wstępnie dobrze przeliczyłam. Jeżeli chodzi o cenę złotówkową, to jest 1730 zł brutto cena tej naszej słuchawki na rynku polskim.
1: No to rzeczywiście tanio nie jest, ale jeżeli ktoś myśli o zakupie tego jako narzędzia pracy, swojej pracy, no to z drugiej strony prędzej czy później i lepiej, żeby prędzej niż później to się zwróciło. No w takim razie pytanie, gdzie ten zestaw słuchawkowy można kupić?
2: Jeżeli chodzi o możliwość zakupu, to na rynku polskim tutaj Tonopraca jest dystrybutorem tego produktu, także panie Janie.
0: Nad tą słuchawką tej wersji dla osób niewidomych my mamy opiekę. Będziemy się starali zbudować taką sieć, żeby te słuchawki mogły dotrzeć wszędzie. Zawsze na pewno można u nas obejrzeć to w warstwie opieki nad ociemniałymi, ale też będziemy się starali, żeby one się pojawiły w różnych miejscach kraju, no bo nie każdy, wiadomo, może przyjechać do Warszawy, nie każdy będzie na Resze, czy też nie każdy może tutaj dotrzeć, więc będziemy taką sieć budować. I będzie można taką informację pozyskać, bo produkt jest świeży, ciepły, także od nas się zaczyna, ale będzie pewno wszędzie dostępna. Wszystkie tyflofirmy o produkcie będą miały informacje i pewno dema, także żeby jak najbliżej Państwa domów dało się z produktem zapoznać.
1: A czy o tym produkcie można gdzieś poczytać w internecie?
2: Tak, również można poczytać w internecie i o tym chciałam wspomnieć. Wystarczy wpisać axtelprimex3.pl i już się przekierujemy do strony w języku polskim, tam wybrać zakładkę produkt i będzie dokładnie opisany produkt, jego działanie. I jeszcze tylko tutaj może wspomnę, że Axtel przez X, żeby było łatwiej na pewno Jasne. Trafić do tej właściwej strony. Panie Michale, jeszcze też byśmy prosili, że może tam pod naszą audycją, żeby zamieścić taki
1: link
2: do produktu. Ja panu już dokładnie nawet prześlę, żeby już przekierowywało na stronę opisu produktu.
1: Oczywiście, nie ma najmniejszego problemu. Ten link będzie pod naszą audycją. No i cóż, i tak naprawdę to chyba wszystko, chyba że jeszcze coś warto
0: dodać. Ja jeszcze chciałem
1: dodać.
0: Wykorzystać, jak to ja, tą sytuację, że
1: Proszę
0: jesteśmy
1: bardzo.
0: Na antenie. Więc proszę Państwa, jeszcze na stoisku obok słuchawek będą inne fajne produkty. Nie będą to produkty związane z audio, więc, ale nie powiem co, żeby było trochę tajemniczo, więc zapraszam, jeżeli kogoś interesuje technika związana z inteligentnym domem, to będzie też coś do obejrzenia dostępnego dla osób niewidomych. Także, ale nie jest to konkurencja dla słuchawek, także to tak zamiast pozdrowień dla innych, jak to ludzie robią, jak są na antenie, to ja to takie pozdrowienia przesyłam.
1: Prime X3 Duo SE, zestaw słuchawkowy zaprojektowany z myślą o potrzebach użytkowników niewidomych. Zestaw przede wszystkim do pracy firmy Axtel. To było urządzenie, o którym dziś opowiadaliśmy w Tyflo Podcaście, a właściwie opowiadali o nim moi dzisiejsi goście, pani Paulina Kostrzewa i pan Jan Gawlik. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
1: I ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego spotkania.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Na naszych zegarach już 3 minuty po godzinie 19. Witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszej w tym tygodniu audycji w Tyflo Radio. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. Witam w studiu Michała Dziwisza. Witaj.
1: Witam serdecznie zarówno naszych słuchaczy, jak i Ciebie, Robercie. Dziś trochę się rolami zamieniliśmy.
4: A trochę tak wyszło, ale dzisiaj będzie myślę, że dość ciekawie. Natomiast ja jeszcze powiem, że mamy 17 dzień maja, jakby ktoś nie wiedział, i to jest 2016 dzień roku. No i mogę powiedzieć, że słuchacie Tyflo Radia i nasze numery, że tak powiem, kontaktowe, bo audycja ma formę interaktywną. Czyli można do nas dzwonić, jak również skype'ować, o tak, może powiem, skype to tyflopodcast.net, a telefon 123 834 835. Kiedyś inaczej wymawiałem ten numer, ale jakoś tak jest chyba łatwiej, więc tak wychodzi. Dzisiaj kolejna audycja stricte techniczna dla miłośników urządzeń wszelkich. Konkretnie będziemy mówić o urządzeniu, konkretnie będziemy mówić o routerze. Zaraz się dowiemy, jakiej klasy i dla kogo i co to jest w ogóle, Michale.
1: To jest router, który między innymi napędza naszą dzisiejszą audycję, bo gdyby nie to urządzenie, no to nie bylibyśmy połączeni z internetem i nie dałoby się prowadzić dzisiejszego programu. Jest to router firmy Netgear, konkretnie o modelu R7000. Ma jeszcze taką swoją nazwę kodową, Nighthawk, czyli nocny jastrząb. Konstrukcja rzeczywiście ciekawa, nie tania, ale do pewnych
4: zastosowań.
1: No właśnie,
4: bo myślę, można się ja przeglądałem przed naszą audycją ceny tego urządzenia. No i powiem szczerze, jak na urządzenie do domu, ceny oscylują w granicach 670-800 zł. Czym ono się tak naprawdę wyróżnia i dlaczego to, a nie na przykład coś tańszego?
1: Przede wszystkim muszę powiedzieć tak, to każdemu według potrzeb. Ja w swoim życiu przetestowałem troszeczkę routerów różnego rodzaju. Pewnie są wśród nas słuchacze, którzy przetestowali tego typu urządzeń więcej. Są także i tacy, którzy przetestowali mniej. Natomiast ja ze swoich jakichś tam doświadczeń wiem jedno. Jeżeli nawet jest to nasza domowa sieć, jakaś niewielka, ale z internetu chcemy korzystać dość świadomie i chcemy korzystać z niego w pełni możliwości, warto zaopatrzyć się w sprzęt, który nam to umożliwi. Jeżeli pobieramy dużo różnych plików z internetu, jeżeli tu jeszcze w grę wchodzi jakieś przesyłanie mediów strumieniowych, jeżeli chcemy mieć nad tym wszystkim kontrolę i także chcemy mieć urządzenie, którego nie będziemy musieli resetować co kilka lub kilkanaście dni, to naprawdę od czasu do czasu myślę, że warto rozważyć zakup sensownego routera. Router to jest tak naprawdę mały komputer. Jego podstawowym zadaniem, to myślę, że warto powiedzieć, jest przekształcanie pakietów z jednego typu sieci na drugi typ sieci. Czyli tak naprawdę z sieci, jego zadaniem jest przekazywanie pakietów z sieci lokalnej, naszej, po naszej stronie, gdzie mamy ileś tam różnych urządzeń podłączonych, teraz tego jest coraz więcej, mamy komputery, smartfony, być może niektórzy telewizory sobie podłączają do internetu i różne, tak, różne
4: i
1: inne.
4: Smart TV.
1: Tak, i różne inne cuda. Urządzenia. Do internetu te urządzenia się łączą i one coraz więcej wymagają od tego routera. Jego zadanie jest proste. On po prostu pakiety przekształca z jednych na drugie, no ale im więcej urządzeń, tym ten router ma więcej do roboty. Są różne protokoły. Te protokoły wymagają nierzadko tego, że no, te pakiety są niewielkie, jest ich dużo, chociażby protokoły peer-to-peer. No i okazuje się, tak.
4: Dla kogoś.
1: Tak. I okazuje się, że po prostu te routery, te takie tańsze i o słabszych parametrach, mogą sobie z tym nie radzić. W związku z tym ja jakiś czas temu postanowiłem po różnych bojach z różnymi routerami sprawdzić sobie, jak mi będzie działał router z nieco wyższej półki. No i właśnie dlatego padło na Netgeara, chociażby ze względu na to, jak przeczytałem specyfikację tego urządzenia, która jest naprawdę imponująca. Bo kilka lat temu no to takie komputery mieliśmy do swojej dyspozycji, a teraz to pod maską ma takie domowe urządzenie jak router.
4: No właśnie, bo powiedzmy sobie, co ten, bo oprócz tego, że ten router przekształca te pakiety, to jeszcze, no, ten router coś jeszcze może. To nie tylko, że przekształcanie pakietów, to on jeszcze coś może. W końcu te 700 zł, 600 ileś, za coś się płaci. Za co się płaci jeszcze te pieniądze?
1: Te pieniądze w przypadku modelu R7000, tak, płaci się między innymi za dwurdzeniowy procesor o zegarze z częstotliwością taktowania 1 GHz na rdzeń, więc trzeba przyznać, że już dość mocne,
4: dość
1: mocna maszyna. Za 256 MB pamięci operacyjnej RAM, no, mogłoby być więcej ewentualnie, bo takie konfiguracje, no to jeżeli chodzi o pecety, to pamiętamy kilkanaście ładnych lat temu. I za 128 MB pamięci flash, na której to zapisane jest oprogramowanie tego routera. Za to płacimy. Płacimy za trzy anteny zewnętrzne, bo ten router...
4: Które są dokręcane, tak, można je wymieniać, tak, co z nimi robić.
1: Tak, są to anteny dokręcane. Niestety nie pamiętam, jakie to jest złącze, czy można tu coś innego podłączyć, jakąś inną antenę, ale są to anteny dokręcane.
4: Czy te anteny są to pałki, czy to są takie skrzydełka?
1: Nie, to są skrzydełka.
4: Czyli prawdopodobnie RPSMA Mobile. nie chcę wróżyć, ale prawdopodobnie.
1: W każdym razie anteny są na pewno odkręcane, nie są na stałe, są widoczne, można je tam sobie ustawiać pod różnym kątem. Dodatkowo też router posiada dwa porty USB. Jeden z przodu, drugi z tyłu, są to
4: jeden
1: porty,
4: 3, drugi
1: tak,
4: 2.
1: Dokładnie, jeden port USB 3.0, drugi USB 2.0. Co ten router jeszcze posiada? Posiada przełącznik gigabitowy, nie jest to 100 megabitów, tylko jest gigabit, i także posiada gigabitowy port WAN. Więc możemy już podłączyć sobie tu internet o całkiem sensownych prędkościach, co w przypadku nawet i naszego polskiego już podwórka wydaje się być całkiem zasadne, bo operatorzy dostarczają nam już taki internet, gdzie 100 megabitów to troszeczkę mało, jeżeli chodzi o port, żeby całość wykorzystać.
4: Chociaż ja powiem szczerze, za 100 megabitów też bym chętnie podziękował tutaj, gdzie mieszkam. Tutaj na razie tylko mogę marzyć o 10 megabitach. Ale cóż, no takie życie. Natomiast ja chciałem zapytać się w ogóle, żebyśmy uporządkowali, co ten router tak naprawdę posiada, ale uporządkujmy, bo gdzieś przełącznik, ale tak naprawdę są to 4 gniazda.
1: Tak, to jest czteroportowy przełącznik. Przełącznik.
4: Może być nawet jednoportowy czy dwuportowy, a tu żeśmy tego nie uciściślili. Właśnie, czyli czteroportowy przełącznik gigabitowy, czyli tak. Możemy sobie rozdzielić to na internet, załóżmy 4, znaczy internet jednogigabitowy na 4 gigabitowe. W ogóle, jakiej to jest klasy router?
1: To jest router klasy Soho, jeszcze klasy Soho. To nie jest router do... To nie jest... To znaczy Soho to jest akurat small home office, nawet bardziej. Czyli natomiast do domu, chodziło, do biura.
4: Natomiast mi chodziło też o klasę, tak zwaną klasę szybkości.
1: Potrafi obsługiwać także i pasmo AC, które no już coraz więcej urządzeń, typu jakieś konsole albo urządzenia tego typu są w stanie obsłużyć Wi-Fi w standardzie AC. Mamy na pewno tu także wcześniejsze standardy, czyli 802.11b, G, N.
4: I A. Także też tak. Mamy. Natomiast mi chodziło o, bo poprzednio, kiedy omawialiśmy router TP-Link Archer, był to router klasy 700. A tutaj?
1: No tu już mamy ponad 1000. Teraz 1000... To musiał...
4: może ja podpowiem. Dobrze. 1900,
1: tak, nie, to dobrze, że powiedziałeś, bo szczerze mówiąc, no akurat tej klasy dokładnie nie pamiętałem, jaka to klasa.
4: 1900, oczywiście te największe szybkości, bo to prawdopodobnie MN jest, nie wiem, do 300, a może jakiś szybszy, nie wiem, jak jest N na B. No ale prawdopodobnie na G i na AC jest dużo
1: szybciej. Od razu muszę powiedzieć, że ja tu nie jestem najbardziej miarodajną osobą do testowania tego typu rzeczy, ponieważ u mnie tak naprawdę jedynym urządzeniem, które podłączone jest po Wi-Fi w przypadku tego routera, jest mój smartfon. Do tego jeszcze no tam jeden komputer, ze względu na to, że jest tak, a nie inaczej usytuowany, jest połączony po Wi-Fi. I to po prostu działa, ale ja wychodzę z założenia, że możemy, że im więcej i możemy tylko, to lepiej korzystać z połączeń kablowych. Mogę powiedzieć jeszcze, bo powiedziałeś o tym, że czteroportowy przełącznik to 4 urządzenia. Nie, to nie jest do końca tak i to od razu trzeba uczulić naszych słuchaczy. Można sobie jeszcze kupić dodatkowe przełączniki, jeżeli będziemy mieli taką potrzebę i sobie podłączyć tych urządzeń więcej oczywiście.
4: Nie, jeżeli po prostu chciałem uściślić, tak, dlatego tak, że czasami mamy coś takiego, że mamy tylko jedno gniazdo, tak?
1: Nie, tu mamy standardowo routery mają czteroportowe przełączniki, tak też jest i w tym przypadku mamy
5: 5 gwiazdek RJ45 tak naprawdę. Mamy 4 porty LAN, 1 port WAN. Żaden z portów LAN nie może być dodatkowym portem WAN.
4: A no właśnie, czyli tutaj mamy tak, ale dlaczego mówię, że standardowo, no nie do końca standardowo, jak wiesz, w naszych urządzeniach, które żeśmy omawiali, były 3 gniazda tylko WAN, 3 gniazda LAN, a jedno WAN.
5: To znaczy, wiesz, ja mówię standardowo, czego jest dość sporo na rynku jednak. No jednak standardem takim powszechnym jest konfiguracja 4.1, tak? Konfiguracje typu tam, nie wiem, 3.2, to są jednak mimo wszystko, wydaje mi się, że w mniejszości.
4: Tak, jest
5: tu mamy standard, standard po prostu.
4: I teraz jak to urządzenie wygląda, bo tak mówimy, ale jak to tak naprawdę wygląda, to urządzenie?
5: To jest dość ciekawa konstrukcja, w ogóle jeżeli dobrze kojarzę, to Netgear dostał jakieś wyróżnienie czy jakąś nagrodę za design tego urządzenia, bo ponoć, ja nie wiem, nie widziałem, ale ponoć kształtem przypomina trochę ten amerykański myśliwiec, jeden z amerykańskich myśliwców. I właśnie stąd ta nazwa, taka kodowa, Nighthawk. Co mogę powiedzieć? Jest to bryła, która z tyłu jest nieco szersza, to znaczy nieco wyższa w ten sposób i obniża się ku przedniej ściance. Więc mamy taki skos na górnej pokrywie. Boki tego urządzenia są umieszczone pod kątem. Więc to mamy tak, jakby tak ktoś troszeczkę jakieś pudełko tak trochę zgniótł, można tak powiedzieć. To nie jest taka bryła standardowa, taki zwykły, zwyczajny prostopadłościan. Ona ma dosyć specyficzny kształt. Po bokach, boczne ścianki tego urządzenia, to są kratki wentylacyjne. Zresztą z tyłu i pod spodem tego urządzenia też są otwory, więc urządzenie jest bardzo przewiewne, co nie jest bez znaczenia, bo sprzęty firmy Netgear, co już gdzieś tam z doświadczenia wiem, dosyć się nagrzewają.
4: Tu
5: muszę powiedzieć. No wiesz, tu jest, Robercie, procesor też dość silny, więc tam jest co liczyć i ma co pracować. Ale nie ma wiatraczków, spokojnie. Tu nie ma wiatraczków.
4: A, czyli nie mamy różnych dźwięków po drodze?
5: Nie.
4: Natomiast jak są usytuowane gniazda, przełączniki, anteny, jak są umieszczone? Czy w trójkąt, czy w jakiś taki kółko, czy w jakiś rąb, czy
5: anteny są umieszczone standardowo. Mamy z tyłu routera 3 anteny. One są dokręcane na tylnej ściance. Mamy takie 3 bolczyki. Nasadzamy na nie anteny, dokręcamy i już tak naprawdę.
4: Czyli one są takie w szeregu umieszczone.
5: Tak, one są obok siebie.
4: Obok siebie, tak, czyli tak. Czyli to nie jest tak na całej, jakby,
5: na całej tylnej ściance routera mamy tak naprawdę anteny. To znaczy, co kawałek tam jest antena umiejscowiona.
4: A przełączniki, USB-ki, przyciski i tak dalej?
5: Na tylnej ściance mamy jeden przełącznik.
4: To może inaczej. Mhm. Uściśliśmy, żebyśmy bo tak ja się pytam, może opiszmy to po prostu. Zacznijmy od tyłu, potem boki, potem przód, albo odwrotnie, jak ci łatwiej.
5: Dobrze, możemy w ten sposób. Ja będę starał się teraz dotykać tego routera, co nie będzie taką wcale prostą sprawą, bo no niestety, ale ten router pracuje, więc...
4: Ma jakiś wyświetlacz, jakieś coś?
5: On ma tu diody. Diody, które się chyba świecą, no, ciężko mi powiedzieć. Tak jest. Ale
4: pewnie
5: to...
4: można je wyłączać i włączać.
5: Zdaje się, że tak, bo tam w ustawieniach było coś takiego, że można je włączać i wyłączać. W każdym razie można wyłączać miernik.
4: Nie, przypomniałem sobie
5: historię
4: z panami.
5: Ale wiesz co, to jeszcze potem rozszerzymy, bo ja dziś jeszcze czytając o tym routerze dowiedziałem się dość ciekawej rzeczy, dlaczego tak mogło być. Ale to później. Teraz przejdźmy do omówienia.
4: Opisu,
5: tak. Tylna ścianka od lewej strony idąc, mamy gniazdo anteny pierwsze, później mamy włącznik. Włącznik to jest taki standardowy, klikalny izostat. Taki, że naprawdę osoba niewidoma bez problemu się zorientuje, kiedy router jest włączony, kiedy jest wyłączony. Kiedy przycisk jest wciśnięty, jest włączony, kiedy jest wyciśnięty, to jest router wyłączony.
4: Tak, taki pstrykacz.
5: Tak. Następnie mamy port USB, to jest port USB 2.0.
4: Tak. Później?
5: Później już patrzę. Później, później mamy gniazdo jedno RJ45, to jest gniazdo WAN. To jest akurat dość fajnie zrobione, bo ten, bo to gniazdo jest odseparowane. No nie jest tak, że się pomylimy. Na przykład niektórzy operatorzy telewizji kablowej bardzo nie lubią, kiedy ktoś podłącza swoje routery. Chociażby Multimedia Polska tak ma, co wiem z ich infolinii. Oni nawet mają w swoich regulaminach odpowiednie kary, ale jak rozmawiałem z ludźmi z infolinii Multimedii, to powiedzieli, że to po prostu chodzi o to, żeby ludzie nie mylili tych gniazdek i żeby sami nie grzebali, bo czasem zdarza się tak, że później są jakieś konflikty adresów IP, na przykład cały blok może nie mieć internetu przez takiego kogoś.
4: No proszę.
5: Więc, no, a powiedzmy sobie szczerze, w przypadku osoby niewidomej, to jeżeli te gniazdka by były bardzo podobne do siebie, a RJ45 są podobne do siebie, no to jest łatwo się pomylić. Nie ma takiej opcji, żeby się pomylić, bo to jest jedno gniazdko, jest oddzielone antenką, kolejną, gniazdem na antenę. Następnie mamy czteroportowy przełącznik, ten właśnie, o którym mówiliśmy, cztery gniazda RJ45, to jest, to przypomnę, gigabitowe są to gniazda. Następnie mamy kawałek wolnego, ale nie do końca, bo mamy kawałek wolnej przestrzeni i tam jest taka malutka dziurka. Mały otworek. Ten mały otworek to jest przycisk reset.
4: Reset.
5: Tak. Tam trzeba włożyć. Tak, tam trzeba włożyć jakiś długopis, jakąś właśnie szpilkę, cokolwiek, no, żeby ten router zrestartować. Trzymamy ten przycisk przez kilka sekund. No i czekamy, i router się resetuje do ustawień domyślnych, wstaje to wszystko. Możemy to konfigurować albo od zera, albo po prostu przywracamy sobie ustawienia gdzieś tam zapisane wcześniej w pliku konfiguracyjnym. Następnie mamy, teraz muszę się upewnić,
4: to Tyflo Radio 823 834 835, to jest numer do nas, jak ktoś chce dzwonić. Dzisiaj rozmawiamy o urządzeniu Netgear R7000, urządzeniu belgijskiej firmy, bodaj.
5: Tak, i jeszcze mamy jedno gniazdo anteny. A, i zapomniałem chyba jeszcze powiedzieć, że po lewej stronie, na samym początku, już mówię, jak to jest, obok, po prawej stronie tego gniazda pierwszej anteny, mamy wtyk zasilacza. O, to jeszcze o tym zapomniałem powiedzieć.
4: Dobrze, boki?
5: Boki. Na bokach nie mamy nic. Na bokach nie mamy nic. Mamy same otwory wentylacyjne. I tu jest, no, dobra rada dla wszystkich słuchaczy, którzy by chcieli zainteresować się tym routerem, żeby nie zasłaniać tego niczym. Czytałem swego czasu, że ten router, na przykład kiedy ma zainstalowane oprogramowanie alternatywne, jeszcze bardziej potrafi się nagrzać. I ktoś właśnie zasłonił to czymś, tego typu te otwory wentylacyjne, bo miał ten router w jakiejś szafce takiej, żeby to ładniej wyglądało. No i źle to się skończyło, bo się router na przykład przegrzewał i się zaczął sam wyłączać. Jakieś mechanizmy bezpieczeństwa zadziałały. Jeżeli chodzi o górną ściankę, bo to jest górna ścianka. Ta górna pokrywa, w ten sposób powiem. Tu mamy tak naprawdę dużo pustego, to jest gładka powierzchnia, taki gładki plastik. Następnie z przodu, z samego przodu, czyli bliżej nas, na tej górnej pokrywie, po lewej stronie, mamy lampki. Tych lampek jest dość sporo, tych lampek jest dużo. One tu wyświetlają jakieś różne rzeczy, to jest przez cały, to jest taki pasek z takimi lampkami, biegnący praktycznie przez całą szerokość tego urządzenia. Więc on tu myślę, że wyświetla dość dużo różnych informacji. To są pewnie sygnalizatory tego, czy nam się wszystko podłączyło, jak tam to działa. Tu mogą też się wyświetlać informacje, na przykład jeżeli chodzi o jakiś miernik ruchu chociażby, bo możemy sobie to skonfigurować. No i jeszcze na górnej ściance mamy dwa przyciski. Pierwszy przycisk, patrząc od lewej strony, to jest Wi-Fi, a obok niego mamy przycisk WPS, do konfiguracji WPS.
4: Znaczy do łączenia się przez WPS.
5: Tak.
4: Może tak mi się wydaje. No i z przodu, na przodzie nie mamy, podejrzewam, nic.
5: Mamy. Na przedniej ściance mamy jedną rzecz, mianowicie jest to gniazdo USB 3.0. Tu możemy sobie też coś na USB wpiąć.
4: Bo właśnie, bo router posiada różne inne jeszcze funkcjonalności, proszę Państwa. Nie tylko router, ale posiada jakieś serwery, jakieś, a to tam będziemy chyba o tym mówić za chwilę. No i teraz... z jakim oprogramowaniem najlepiej współpracuje? Mówię o oprogramowaniu internetowym, ale i o screenreaderach, tak? Z jakim screenreaderem najlepiej nam go obsługiwać?
5: Ja korzystam przede wszystkim za pomocą NVDA i przeglądarki Firefox. Nie ma jakichś rzeczy, z którymi miałbym problem. Inna rzecz, że ja naprawdę, ten router ma bardzo dużo różnych funkcji i nie wszystkie wykorzystuję. Nie korzystam na przykład, przynajmniej jeszcze na razie, z USB, z serwerów plików, z pendrive'a podłączonego do USB. Do
4: tak,
5: tego routera...
4: Ten router ma serwer
5: do
4: plików,
5: tego routera można też podłączyć drukarkę. Drukarki też nie mam, nie podłączam, bo mam drukarkę sieciową, więc nie miałoby to sensu. Wolę sobie skorzystać z drukarki sieciowej, która mi się z tym routerem połączy. Więc nie wszystko też miałem okazję przetestować i nie wszystko też jest mi potrzebne. Natomiast ja mogę śmiało powiedzieć, że NVDA plus Firefox będą działać i stanowić dobry duet.
4: Dobry duet, o właśnie. Więc za chwilę wejdziemy w router i wejdziemy w jego interfejs. Ja tylko jeszcze powiem, że router posiada właśnie na przykład możliwości pobierania na przykład, to się chyba nazywa ekologiczne pobieranie.
5: Tak,
4: ekologiczne pobieranie. Na przykład można sobie pobierać torrenty albo emule. Możemy mieć wyłączone wszystko, tylko router może działać i on nam wszystko pobierze, co trzeba. O tym będzie za czas jakiś. Jak wejdziemy do funkcjonalności, nie każdy router ma takie rzeczy. Router też chyba ma serwer Samba.
5: Router ma serwer Samby i ten serwer Samby umożliwia nam korzystanie właśnie z tego pendrive'a, który podpięliśmy pod USB. Router ma także, to jest myślę, że dla niektórych naszych słuchaczy dość istotna rzecz, posiada serwer VPN.
4: O właśnie, tak, to też może być bardzo ważne. VPN to jest coś takiego, że możemy sobie przy pomocy czyjejś sieci... się zaplątałem.
5: To jest, to może ja Robercie powiem, to jest tak zwana wirtualna sieć prywatna. Za pomocą wirtualnej sieci prywatnej możemy się połączyć do czyjegoś komputera, do czyjejś sieci poprzez internet i widzieć komputery znajdujące się w tej sieci, tak jakby były to komputery znajdujące się w naszej sieci lokalnej. Za pomocą VPN-ów zazwyczaj łączymy się z naszymi miejscami pracy, ale VPN-ów używa się chociażby w takich sytuacjach, na przykład kiedy chcemy skorzystać z jakiegoś zasobu, który jest niedostępny w naszym regionie.
4: Kraju,
5: tak,
4: regionie,
5: bo na przykład z danego adresu IP coś jest niedostępne, a z innego adresu IP coś jest dostępne, więc można wtedy używać serwerów proxy, można także używać VPN-ów. No i jeszcze jedna rzecz, VPN-y także są bardzo dobrym środkiem na zabezpieczenie poufności swojej transmisji, bo połączenie VPN jest zawsze szyfrowane, a czasem zdarza się tak, że jeżeli łączymy się z jakimś hotspotem, na przykład hotspotem Wi-Fi, który jest niezabezpieczony, albo nie mamy tak do końca pewności, co to jest za sieć, to łącząc się dodatkowo z VPN-em, zwiększamy swoje bezpieczeństwo, bo w tym hotspocie nawet administrator tego hotspotu nie widzi wtedy, co my przeglądamy, gdzie my wchodzimy, co my robimy. To jest dla niego niewidoczne, bo to jest dla niego zaszyfrowane i wtedy no, mamy zwiększone gdzieś tam bezpieczeństwo.
4: Tak, ale jednocześnie odpowiedzialność, jeśli chodzi o tego właściciela tego serwera VPN, jest też zwiększona, bo on nie wie, co my robimy, a my robimy w jego imieniu.
5: Tak, oczywiście, bo wtedy, kiedy łączymy się z serwerem VPN, to widoczny jest adres tego serwera VPN, więc no, bardziej w przypadku takich domowych routerów, to taki VPN jest przeznaczony do naszego prywatnego użytku, nie do udostępniania tego gdzieś tam komercyjnie dalej, ewentualnie kilku osobom, do których mamy jakieś tam zaufanie, to możemy coś takiego dać, możemy udostępnić i wtedy to po prostu działa. Ja od razu powiem, w przypadku Netgeara R7000 mamy do czynienia z wbudowanym OpenVPN-em, który możemy sobie włączyć i wygenerować pliki konfiguracyjne, skonfigurować sobie później OpenVPN-a, czy to na komputerze, czy to w systemie mobilnym Android albo iOS, bo dla iOS-a też już OpenVPN jest dostępny.
4: Także to bardzo ułatwia i powiedzmy sobie, normalnie trzeba użyć komputera, który zawsze działa, a tutaj mamy w routerze taki VPN i nie musimy mieć komputera włączonego, tylko sam router działa, a router jest cichutki, więc ktoś może sobie tam korzystać, jak kogoś bardzo lubimy, a czasami to jest potrzebne. Szczególnie tutaj muszę się uśmiechnąć do ludzi w Wielkiej Brytanii, którzy blokują wszystko, co się da i jak się da, nawet
5: no i w Stanach Zjednoczonych też.
4: Nie trzeba. No w Stanach też, chociaż troszkę chyba mniej, ale chyba też to jest nagminne. W Wielkiej Brytanii na razie się spotyka. Dało mi w kość, może tak. 19.
5: Zgadza się.
4: Tak?
5: Ja jeszcze mogę powiedzieć, że to pobieranie, Robercie, to tak na przykład tobie by się przydało, bo wiem, że ty bardzo nie lubisz, że ty bardzo nie lubisz, jak pracuje komputer u ciebie w
4: Nie lubię, mnie to głośno działa, ja tak, się budzę z piskami w uszach, więc to pobieranie to mi bardzo ułatwiło życie, ale jak patrzę, że żeby ten to urządzenie miało modem ADSL, prawda, jeszcze to byłoby
5: no nie,
4: całkiem fantastycznie, ale niestety,
5: to nie ma. I jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć od razu, zanim przejdziemy gdzieś dalej, to jest ważne. Nie ma tu możliwości, przynajmniej w oprogramowaniu netgearowskim, podłączenia modemów zewnętrznych. Z tego co wiem, alternatywne oprogramowanie Tomato, któraś jego modyfikacja, chyba już nawet Shibiego, to ta modyfikacja, naszego rodzimego twórcy, umożliwia podłączenie modemów USB do routera i korzystanie z nich jako na przykład rozwiązania zapasowego, jeżeli nam coś padnie na naszym głównym łączu. Ale oprogramowanie netgearowskie nie pozwala na to. Oprogramowanie Netgeara pozwala na podłączenie dysków, pendrive'ów i drukarek.
4: Czy wszystkie dyski obsłuży? Czy mamy jakieś ograniczenia?
5: Nie doczytałem się nigdzie, jeżeli chodzi o ograniczenia. Nie doczytałem się także a propos dysków, czy na przykład obsłuży nam te dyski, które są zasilane same...
4: Tylko pulsowe, właśnie dwupłucalowe.
5: Nie doczytałem takiej informacji, a sam, tak jak mówię, z tego nie korzystam. Na pewno obsłuży pendrive'y, bo mam podłączonego pendrive'a i on jest widoczny. Bez problemu. Natomiast na pewno będzie też obsługiwało to dyski, które będą miały swoje zasilanie. To na pewno. No ale z dyskami takimi bez zasilania, dwójpółcalowymi, może być różnie, więc tu zalecałbym jakąś taką ostrożność albo sprawdzenie we własnym zakresie.
4: Na naszym zegarze 35 minut po 19. I czy teraz przerwa muzyczna, czy zaczniemy już interfejs routera i bo to już jakby... A może mamy jakieś pytania, albo...
5: Pytania się nie pojawiły, więc dobrze, ja proponuję, żebyśmy teraz coś sobie zagrali i za jakiś czas...
4: Po przerwie muzycznej będziemy już pokazywać router po prostu, jak on wygląda od wewnątrz, jak go obsługiwać mniej więcej.
5: Zgadza się. To teraz odrobina muzyki i za chwileczkę do was wracamy.
4: Wracamy.
5: Tak, i zajmiemy się sprzętem na tyle, na ile będziemy w stanie.

0: Zagraliśmy sobie ładny kawałek muzyczny, nawet nie wiem jaki, ale jakiś tam poszedł, pani zaśpiewała. 19 minut do godziny 20 na naszych zegarach, tak? Nie 18, 20, tak ten czas szybko leci. To jest Tyflo Radio i dzisiaj rozmawiam z Michałem Dziwiszem na temat routera R7000 firmy Netgear, belgijskiej firmy Netgear. Routera z wysokiej półki, mogę tak powiedzieć.
1: Ale jeszcze klasy Soho,
0: ale tak już zaawansowane urządzenie. No i w to zaawansowane urządzenie teraz wejdziemy. Ja jeszcze powiem, że cały czas jest do naszej dyspozycji, do waszej dyspozycji telefon 123 834 835, jak również Skype tyflopodcast.net. Jakieś pytania, proszę bardzo, zgłaszajcie, mówcie, postaramy się odpowiedzieć. Jak wspomniałeś, Michale, w poprzedniej części audycji duet Firefox i NVDA będzie dobrze obsługiwał ten router, więc spróbujmy, wejdźmy w jego środek, że tak powiem.
1: Dobrze,
0: pokażmy,
1: proszę
0: co
1: bardzo.
0: On potrafi.
1: Proszę bardzo, już za moment to uczynię, już za chwileczkę się tu przełączę na drugą kartę, żeby nasi słuchacze mieli możliwość usłyszenia tego, co się tu dzieje, już sobie szykuję, tak, i już będzie działać. Zaczynamy jak zawsze od tego, że wchodzimy na stronę routera, w tym przypadku będzie to 192.168.1.1. No i proszeni jesteśmy o podanie nazwy użytkownika i hasła. Cóż my tu mamy? Może jeszcze nam się uda.
0: Jak tutaj mamy? Czy mamy różnych użytkowników? Czy mamy tylko admina?
1: Admin. Jest tylko admin. Jest użytkownik admin.
0: To czyli wszystko jest zależne od różnego typu hasła.
1: Tak, dokładnie. Zobaczmy. Tu jest chyba nawet jakiś komunikat. A, tylko tyle.
0: Czy tylko możemy wejść w ten sposób, czy mamy też inny sposób?
1: Mamy sposób też jakiejś domeny, która jest do tego przypisana. Zdaje się mynetgearrouter.com, ale ja szczerze mówiąc nigdy nie pamiętam tych adresów, bo one są dla mnie za długie. Ja pamiętam zawsze te cyferki. Jest też aplikacja i tu warto o tym powiedzieć, bo to jest istotne. Netgear oferuje także aplikację Genie, która teoretycznie ma nam całą sprawę uprościć i być takim panelem do zarządzania naszym routerem.
0: Pisze się to Genie.
1: Tak, Genie. Niestety,
0: Genie.
1: Dla peceta ta aplikacja jest po prostu niedostępna. Zainstalowałem, sprawdziłem, wiem. Jeżeli chodzi o iOS-a, aplikacja ta dostępna jest jakoś. To znaczy mamy ileś przycisków poopisywanych w ten sam sposób. Jak tam wejdziemy już w dany przycisk, pojawiają się informacje, możemy tym zarządzać, ale też jakoś. To nie jest warte za bardzo zachodu, bo i tak nie mamy dostępu do pełnej konfiguracji. Możemy tam włączać gościnny dostęp, skonfigurować podstawowe parametry Wi-Fi, no i jeszcze kilka innych rzeczy zrobić, ale to wszystko jest takie naprawdę no, bardzo uproszczone. Pełen dostęp do konfiguracji mamy tylko i wyłącznie z panelu www. Więc teraz...
0: Czy też mamy logowanie na przykład Telnet albo SSH?
1: Sprawdzałem to, zdaje się, ale nie. Przynajmniej, to znaczy, tak, w oprogramowaniu Netgeara nie mamy. W jakimś alternatywnym oprogramowaniu, które można też zainstalować na tym routerze, no to zapewne będziemy mieli,
0: tak,
1: jeżeli...
0: Tak, bo powiedzmy sobie szczerze, można tu zainstalować albo Tomato, albo DDWRT, natomiast producent mówi, że tracimy wtedy gwarancję, jak to zrobimy. No to jest inna kwestia. Niestety, ale tak jest. No to tak.
1: Więc teraz się zalogujmy. Admin i moje hasło. I mamy stronę naszego routera.
0: Więc może jeszcze taka drobna prośba, bo nie wiem, czy warto, troszeczkę

0: 1183.
1: Tak, i tu mamy informację o tym, jakie mamy teraz oprogramowanie. Bywa tak, że jeżeli oprogramowanie się pojawi w nowej wersji, to dostaniemy tu komunikat, że jest to nowe oprogramowanie. Ale często bywa tak, że musimy sobie to sami sprawdzić. Tu mamy taki filtr ustawień, podstawowe, zaawansowane. Ja od razu polecam wszystkim, żeby klikali od razu w te zaawansowane, bo nam się otwiera wtedy cała lista ustawień i wtedy jest to jakoś tak wygodniejsze.
2: Tak, a co mamy pod, a co mamy niżej jeszcze?
1: Tu mamy język.
2: A, języków mamy ile? 50?
1: Czekaj, zaraz.
0: Lista rozwijana polski zwinięte. Automatyczna.
1: Tak, mamy automatyczne.
0: Automatyczna.
1: Przeszedłem na koniec.
0: Lista rozwijana zwinięte.
1: Tak, tu chyba rosyjski, turecki.
2: O, dużo tego mamy.
0: Norweski.
2: Dansk. Holenderski, duński, szwedzki, francuski, polski, hiszpański. Pewnie mamy też i chińskie jakieś.
1: I mamy automatyczny, angielski. Tak. I jest trochę
2: zostawmy.
1: Tych... Tak, zostawmy może jednak polski.
0: Odwiedzony link, strona główna. Odwiedzony link, internet.
2: Mamy tych języków trochę.
0: Odwiedzony link, sieć bezprzewodowa. Link podłączone
2: urządzenie. Sieć bezprzewodowa, podłączone urządzenie.
1: Arlo. Co to jest Arlo? Arlo to jest kamera. To jest kamera stworzona przez Netgeara, jak dobrze pamiętam. Kamera IP. Możemy sobie ją połączyć. Ten router specjalnie jest przystosowany do obsługi tej kamery. Nie mam, nie powiem nic na jej temat więcej.
0: Link ochrona rodzicielska. Link
1: RadyShare.
2: ReadyShare.
1: To są rzeczy związane z USB.
0: Link gościnny dostęp do sieci.
1: Gościnny dostęp do sieci.
0: Odwiedzony link program Netgear Downloader Beta.
1: Tak, program Netgear Downloader w wersji beta, co prawda, ale jest udostępniony.
0: Ramka klikalne, grafika klikalne.
1: I tyle. I to są tak naprawdę ustawienia podstawowe. Te rozszerzone nam się troszeczkę później rozwijają. Ja zaraz tam przejdę.
0: Internet.
1: Tu mamy taką ramkę. Zazwyczaj właśnie to menu jest w jednej ramce, a później poniżej mamy taką ramkę z dodatkowymi ustawieniami, które sobie wybierzemy. Natomiast w tej ramce teraz mamy ustawienia, a właściwie informacje dotyczące tego, co tu się dzieje.
0: Stan dobrze.
1: Tak, internet. Stan dobrze.
2: Stan dobrze.
1: No, nie wiem, co to... Jesteśmy połączeni, no.
2: Ale dlaczego nie ma bardzo dobrze?
1: Bo może nie może być.
0: Sieć bezprzewodowa. Nazwa sieć Krangmiong. Nazwa sieć Krangmiong.
2: Klucza z
1: tak, tu mamy...
0: Nazwa sieć Krangmiong. Nazwa sieć Krangmiong.
2: Nazwę SSID twojej sieci,
0: ilość urządzeń 5. Pusta. Klikalne grafika. Klikalne parental control. Ochrona rodzicielska. Stan wyłączone.
2: Parental control, ochrona rodzicielska.
1: Wyłączone.
0: Klikalne grafika. Klikalne readyshare. Readyshare. Pusta. Stan gotowe.
1: Stan gotowe.
0: Pusta. Klikalne grafika. Klikalne guest network. Gościnny dostęp do sieci. Koniec, ramka, stan wyłączony.
1: O, stan wyłączony, tak. Ja od razu może powiem a propos tego gościnnego dostępu do sieci. Tak naprawdę właśnie. Ten gościnny dostęp do sieci, bo miałem okazję to swego czasu sprawdzić, to się w zasadzie z mojej ich obserwacji nie różni niczym od dostępu standardowego, poza tym, że możemy włączyć sobie separację, że jeden użytkownik nie ma dostępu do plików innego użytkownika, na przykład nie ma dostępu do jego udziałów sieciowych i tak dalej. Więc no tyle.
0: Koniec, pusta. Pomoc, obsługa techniczna.
1: I tu mamy pomoc, obsługa techniczna.
0: Link, dokumentacja.
1: Dokumentacja możemy sobie otworzyć.
0: Link, często zadawane pytania. Link, często.
2: Czyli taka instrukcja.
1: Techniczna, tak.
2: Online.
1: Tak. Link, dokumentacja. Dokładnie. Pomoc techniczna online.
0: Link, pomoc techniczna online. Link, często zadawane pytania związane z routerem. Link, open source. Wyszukaj pomocy. Pole edycji z autouzupełnianiem. Wprowadź temat wyszukiwania. Przyciskić. Pusta.
1: Tak.
0: Pusta. Pusta. Pusta. Pusta.
2: Czyli mamy też wyszukiwarkę.
1: Tak, mamy taką pomoc.
2: Open source.
1: Open source dostęp dlatego, że... Pewnie dlatego, że bazowane to jest na jakichś rozwiązaniach open source. Netgear bazuje w swoich produktach.
2: No, jak większość też tak. Niestety firm.
1: No, czemu niestety? Dobrze, że bazują.
0: Pusta. Nikta, przycisk wyloguj. Pusta.
1: Dobrze. I teraz przechodzimy na górę.
0: Odwiedzony link podstawowy. Odwiedzony link zaawansowany.
1: Proponuję wejść w zaawansowany.
0: Podaj nazwę użytkownika.
1: No i już.
2: I niestety zostaliśmy wylogowani.
0: Ostrzeż

0: ale już...
1: Czyli długo nie mamy sesji na...
0: Nie. I tu już mamy troszeczkę inaczej. Kreator instalacji to, przez co przechodzimy na samym początku. Kreator WPS, czyli możemy za pomocą tego, bez naciskania przycisku WPS, sobie skonfigurować tu jakieś urządzenie do połączenia z siecią.
2: Klikamy odwiedzony link, zainstaluj.
0: Zainstaluj. Zainstaluj to jest bardzo dziwnie nazwany link, dlatego że on nam się rozwija w różne dodatkowe ustawienia, takie bazowe, dotyczące konfiguracji tego routera. Ja za chwilę go rozwinę, ale jeszcze chcę pokazać, co tu mamy.
2: Klikamy odwiedzony link, funkcję USB.
0: Funkcję USB.
2: Klikamy odwiedzony link, program NetBear, downloader beta.
0: Tak, to już było. Zabezpieczenia tego nie było. Administrowanie, między innymi możemy tam zaktualizować sobie oprogramowanie. I ustawienia zaawansowane. I tak naprawdę to jest to, co my tu mamy. To jest to rozszerzone menu. Robercie, co cię interesuje?
1: Zainstaluj oczywiście,
2: Zainstaluj.
0: Rozwijam. I teraz...
2: Odwiedzony link, ustawienia internetowe.
0: I teraz mamy coś takiego jak ustawienie... I teraz to zainstaluj, rozwinęło nam się.
2: Klikamy odwiedzony link, zainstaluj.
0: Bo proszę bardzo, o, tu mamy zainstaluj.
2: Odwiedzony
0: i teraz
2: link,
0: poniżej mamy ustawienia internetowe.
2: Odwiedzony link, konfiguracja sieci bezprzewodowej.
0: Konfiguracja sieci bezprzewodowej.
2: Link, konfiguracja sieci WAN.
0: Konfiguracja sieci WAN.
2: Link, konfiguracja sieci LAN.
0: Konfiguracja LAN.
2: Link, konfiguracja usługi QoS.
0: Usługi QoS.
2: Link, gościnny dostęp.
0: Gościnny dostęp.
2: Link, nazwa urządzenia.
0: Nazwa urządzenia.
2: Klikamy odwiedzony.
0: I to jest tyle w ustawieniach w tej opcji zainstaluj. To jest bardzo dziwnie nazwane.
1: Jak załóżmy, mamy ustawienia internetowe, bo no ja się domyślam, że tu w ustawienia sieci Wi-Fi to sobie wejdziemy i zobaczymy, co tam można. Ale ustawienia internetowe, no co można zrobić w ustawieniach internetowych dla sieci WAN?
0: Ale ustawienia sieci WAN to jest coś innego niż ustawienia internetowe. W ustawieniach
2: internetowe.
0: Ustawienia internetowe.
2: Odwiedzony link, konfiguracja usługi QoS.
0: I teraz jestem w ustawieniach internetowych i najprościej przejść sobie z ustawień od ustawień internetowych, od tej pozycji menu, do tych ustawień, naciskając literkę M.
2: Ustawienia internetowe.
0: Od razu. Pomijamy sobie to menu.
2: Przycisk zastosuj.
0: Przycisk zastosuj. Przycisk anuluj.
2: Przycisk test.
0: Przycisk test.
2: Ramka link, czy twoje połączenie internetowe wymaga podania nazwy logowania. Przycisk opcji oznaczone.
0: I tu mamy...
1: A,
0: tu mamy konfigurację rzeczy. Naszego...
1: Czyli protokół PPPoE, tak, PPPoE i tak dalej.
0: Dokładnie. I to sobie to ustawiamy. Bardzo fajnie to jest, tak naprawdę bardzo prosty sposób, że osoba o nawet niewielkiej wiedzy będzie w stanie to skonfigurować, bo tu są takie pomocnicze nawet pytania. Czy twoje połączenie wymaga? Moje wymaga. I mam przycisk opcji
2: nieoznaczone.
0: Tak.
2: Link, przycisk opcji nieoznaczone.
0: Mam nie. Nie będę tego
2: lista.
0: Zmieniał.
2: Koniec ramka linku usługodawca internetowy. Lista rozwijana z liniem TPP.
0: Tak. I tu mamy listę.
1: Właśnie.
0: I możemy sobie
2: PPP
0: wybierać.
2: L2TP.
1: A, PPTP. L2TP.
0: PPTP.
2: PPP.
0: PPPoE.
2: L2TP.
0: L2TP.
1: Aha.
2: PPP.
0: Tak.
2: Pusta. Link identyfikator logowania. Pole edycji z autouzupełnianiem GDC-Bend.
0: Tak. No i tu mam identyfikator logowania mojej sieci.
2: Link hasło.
0: Pole
2: edycji zabezpieczone. Link nazwa usługi, jeżeli jest wymagana.
0: Nazwa usługi.
2: Pole edycji z
0: nie jest wymagana, mam pusto.
2: Link tryb połączenia.
0: Tryb połączenia.
2: Lista rozwijana zwinięte, niedostępne, zawsze włączone.
0: Zawsze włączone. Akurat...
2: Link limit czasu bezczynności w minuta. Pole edycji inne dostępne.
1: Link. Takie coś tutaj
0: tak.
1: Zrobiono.
2: Pusta. Link internetowy adres. Przycisk opcji oznaczone uzyskaj dynamicznie od usługodawcy.
0: No i tu wybieramy sobie, czy ma być statyczny, czy dynamiczny adres IP. Ja mam stały, ale na zasadzie DHCP, że mi po prostu do mojego identyfikatora użytkownika jest przypisany ten konkretny adres. I mam
2: link, przycisk opcji nieoznaczone, użyj statycznego adresu.
0: Statyczny, mógłbym sobie zmienić. I tu mam w takich polach, adresy serwerów DNS, też mogę sobie skonfigurować automatycznie, a mogę sobie wpisać ręcznie, jeżeli bym chciał.
1: Statycznie.
0: Tak.
2: Podstawowy serwer DNS. Pole edycji niedostępne, żem, pole edycji niedostępne, żem, pole edycji niedostępne, żem, pole edycji niedostępne, żem.
0: A, googlowy, serwer DNS.
2: Pomocniczy.
0: Mój dostawca internetowy sobie taki serwer zażyczył.
2: Pole edycji niedostępne.
0: No właśnie, zaraz zobaczymy, co to jest. Zobaczymy, kto do nas coś napisał, sprawdzimy.
2: Pole edycji niedostępne.
0: Bo to na Skype'ie, no bo ja mam ten na tej samej karcie.
2: Pole edycji niedostępne, jeden, pusta. Link adres makro routera. Przycisk
0: adres makro routera. I tu jest bardzo ciekawa rzecz też. Niektórzy dostawcy tego wymagają. Użyj
2: przycisk opcji oznaczone użyj
0: adresu domyślnego. Ja to mam, bo ja nie muszę się tak bawić.
2: Przycisk opcji nieoznaczone użyj adresu MAC komputera.
0: Mogę wybrać sobie jakiego komputera. Z jakiego komputera mam sobie sklonować adres.
1: A właśnie, bo on ma klonowanie.
0: Tak,
1: ma klonowanie
0: adresów MAC.
2: Przycisk opcji nieoznaczone.
0: A mogę zrobić też coś takiego. Użyj tego adresu MAC i mogę wpisać ten adres.
1: A no właśnie.
0: Mogę wpisać dowolny adres MAC.
1: Pełna elastyczność. Tak. Pełna elastyczność.
0: No i tu mamy...
2: Grafika klikalne,
0: centrum pomocy, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest to. Co cię, Robercie, interesuje dalej?
1: Co mnie interesuje mnie to, co napisała chyba Ilona Borowska.
0: Dobrze, to zaraz zobaczymy, co się... zobaczymy, co się pojawiło.
1: A potem interesuje mnie na przykład sieć bezprzewodowa, albowiem ten router, jeśli chodzi o sieć bezprzewodową, posiada pewne ekstra funkcje.
0: Zgadza się.
1: Posiada pewne ekstra funkcje i te ekstra funkcje trzeba tutaj troszkę według mnie omówić. Czy mamy coś od pani Ilony?
0: Nie mamy nic, to po prostu się pojawiła informacja, widocznie, że ta pani zmieniła sobie status na Skype'ie. Więc tyle.
1: Zdarza się. Ale cały czas Skype jest do państwa dyspozycji, do waszej dyspozycji, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net lub numer telefonu 123 834 835. Cały czas czekamy. Michał Dziwisz i Robert Łabęcki jeszcze na żywo tutaj dla was do 21.
0: Jeżeli słuchacie, 17 maja 2016 roku tej audycji.
1: 2016 roku, dokładnie, bo audycję będzie można pobrać oczywiście z naszego jedynego, niepowtarzalnego super serwisu tyflopodcast.net. Tyflopodcast.net. No i przejdźmy może do tych funkcji bezprzewodowych, bo jeszcze bym chciał też zobaczyć QoS, ale nie wiem, czy najpierw, ponieważ bliższa koszula ciału, a mnóstwo ludzi będzie zainteresowanych i jest zainteresowanych tą bezprzewodowością, to może przejdźmy do tych funkcji bezprzewodowych.
0: Okay.
1: Ja wyczytałem, że to urządzenie ma coś takiego jak Beamforming Plus nawet. A cóżeż to takiego jest? Bo większość urządzeń nie ma, a to ma.
0: To jest taka technologia, dzięki której urządzenie sobie jest w stanie, jeżeli mówimy o tym samym, jest w stanie dobierać sobie parametry w zależności od tego, jakie urządzenie jest po drugiej stronie. Jest w stanie dostosować swoją prędkość pracy i parametry sieci bezprzewodowej do tego urządzenia, jakie my tam mamy, z czego korzystamy.
1: Ponoć rewelacja. Przejdźmy więc może do tych ustawień.
0: Ja mam akurat wyłączone.
1: Wiem, bo rewelacje działają różnie, proszę państwa. Ja tu słyszałem, że ta rewelacja... Jest różna ta rewelacja właśnie.
0: Jak to z rewelacjami, jak to z urządzeniami i z rozwiązaniami, które chcą być mądrzejsze od użytkownika i coś robić za niego.
2: Dobrze.
0: Znowu.
1: To można gdzieś regulować?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie było mi to jakoś specjalnie potrzebne. Zobaczymy w ustawieniach administracji, być może tam gdzieś coś da się zmienić. Konfiguracja rzeki bezprzewodowej. Wybór regionu. Europa.
2: Pusta. Pole wyboru oznaczone kontaktem smartfonem. Pozwól, aby router inteligentnie wybrał najlepsze.
0: Właśnie. To jest ta opcja Smart Connect.
2: Opcja Smart Connect wymaga, aby łączność
1: na sformułowanie wiązki.
2: Z wykorzystaniem rzeki wizji o tej samej nazwie sit opcja zabezpieczeń. Pisze. Pusta.
0: Być może tu jest jeszcze coś, ale to jest na pewno to, dzięki czemu to urządzenie jest w stanie tak sobie dostrajać te parametry.
1: A Smart Connect,
0: tak. I tu mamy konfigurację. Tak, najpierw mamy
2: 2.4.
0: Tak, włącz dwupasmowość, może działać na dwóch pasmach.
2: Lista rozwijana, zwinięte, automatyczna. Tryb. Lista rozwijana, zwinięte do 600 MB.
0: Tak, tu sobie wybieramy.
1: A jak można jeszcze? A to już. Jest do 600 MB.
0: Proszę bardzo.
2: Do 280 MB. Do 600 MB. Do 280 MB. Do 54 MB.
0: I tyle.
2: Do 600 MB. Przeszli kontrolę zasilania.
0: Właśnie.
1: Ja jeszcze tylko dopowiem, do 600 MB, czyli już wiemy, że 600 MB ma w trybie N ten router, czyli w trybie w trybie N, bo niektóre N-ki są tylko 300 MB, a niektóre 150.
0: A tu mamy 600.
1: A tu mamy 600 MB w trybie N, czyli już mamy jakby tą odpowiedź na pierwsze moje pytanie. Zobaczymy, jak będzie w przypadku 5 GHz.
0: Natomiast zanim przejdziemy do 5 GHz, to mamy tu taką opcję. I to jest niestety urok tłumaczenia polskiego. Tak. Prześlij kontrolę zasilania, a prześlij kontrolę zasilania
2: 100.
0: A możemy ustawić. Tak. To jest, proszę Państwa, moc sygnału Wi-Fi.
1: Wi-Fi, tak. Bo po angielsku nazywa się to Transmit Power Control.
0: Tak.
1: Czy tam jakoś tak.
0: Tak. A tu mamy prześlij kontrolę zasilania.
1: Zasilania, także czasami przestrzegamy przed tymi tłumaczeniami, co mi się tam
0: różnie z tym bywa.
1: Ja bym na to nie wpadł.
0: Tak.
2: Pusta. Link opcje zabezpieczeń.
0: Tu mamy opcję zabezpieczeń.
2: Przycisk opcji nieoznaczone brak. Przycisk opcji oznaczone H2PSKS. Przycisk opcji nieoznaczone H2PSKS. Przycisk opcji nieoznaczone H2Enterprise. Pusta.
0: Tak. I tu mamy opcję zabezpieczeń.
1: Tutaj mamy trochę tego.
0: Tak, jest tego troszeczkę.
2: Pusta. Hasło klucz sieci.
0: Tu mamy klucz sieci. Jest. No właśnie, otwartym tekstem. No ale jeżeli ktoś już się zaloguje do naszego routera, to wtedy... Zakładamy, że ma prawo to widzieć. Chociaż przydałoby się ukrywanie tego. No i mamy ANAC.
2: Pole wyboru oznaczone włącz rozgłaszanie identyfikatora SIT.
0: Mogę włączyć.
2: Nazwa SIT. Pole edycji z autouzupełnianiem krangmiąk lęcz. Kanał. Lista rozwijana zwinięte 44.
0: Tak, tu mamy kanał.
2: Tryb. Lista rozwijana zwinięte do 1300 MB.
0: No. I?
1: No i właśnie mamy już wszystko.
2: Do 600 MB.
0: Tak, 1300 plus 600.
1: 1900, proszę Państwa. I
0: tak.
1: Dlatego router ma klasę 1900. Wszystko jakby jasne dla porównania urządzenie, które żeśmy omawiali poprzednio, to było tylko 700, bo tam było 433 MBS. I 300. Tak.
0: Więc ja jeszcze pokażę, ile może być najmniej.
2: Do 280 MB.
0: No tak.
2: Do 600 MB.
0: 600.
2: Do 1300 MB.
0: I 1300.
2: Przeszli kontrolę zasilania. Lista rozwijana zwinięte 100.
0: Tak, i znowu to samo.
1: No tak.
2: Link opcje zabezpieczeń. Przycisk opcji nieoznaczone brak. Przycisk opcji oznaczone H2PSKS. Przycisk opcji nieoznaczone H2PSKS. Przycisk opcji nieoznaczone H2Enterprise. pusta, pusta, pusta, hasło, pole edycji,
0: i tu znowu
2: pusta,
0: hasło.
2: Pusta, pusta, graf, klikalne centrum,
0: i to tak naprawdę wszystko. Ja jeszcze zobaczę, czy nam się ta lista...
2: Odwiedzony link, ustawienie internetowe, odwiedzony link, konfiguracja sieci, link, konfiguracja sieci.
0: Nie, tu już nam się nie rozwija w nic dodatkowego. Podstawowe...
1: Nie, mnie jeszcze interesuje, bo tam był link zabezpieczenia, czy link, jak w to się wejdzie...
0: Już! Już sprawdzam.
2: Tak,
0: opcje zabezpieczeń.
2: Przycisk opcji nieoznaczone, brak, link, lista rozwijana.
0: Nie,
1: to jest taki sztuczny.
0: Nie, to jest taki, to mam wrażenie, że to jest taki
1: fake.
0: Tak, bo tu nie możemy w nic dodatkowego wejść. Nie widzę, żebyśmy byli w stanie, jeszcze sprawdzę, tak od dołu patrząc. Nie możemy.
1: No, to jeszcze mam takie, jakbyś mógł włączyć to Smart Connect i zobaczyć, czy to Smart Connect się nam na coś rozwinie.
0: To Smart Connect jednak... to jest tylko pole wyboru. To jest tylko pole wyboru i tak naprawdę, żeby to nam zadziałało.
1: Przycisk?
0: Nie. Nie. To było pole wyboru. I tak naprawdę, Robercie, ja bym musiał zmienić w ogóle całą konfigurację sieci. Bo Smart Connect działa wtedy, kiedy ustawimy naszą jedną i drugą sieć, czyli tą na 2.4 GHz i na 5, na takie same identyfikatory SSID, takie same szyfrowanie i takie same hasło. I wtedy, właśnie to urządzenie sobie wybiera, w jaki sposób ma się z naszą siecią komunikować dane urządzenie.
1: A nie mamy takich samych, takich samych.
0: Nie, ja to zrobiłem z premedytacją, mam to zrobione po swojemu.
1: Bardzo dobrze, albo źle, jak to dla kogo. O gustach się nie dyskutuje. Natomiast jeszcze chciałbym zobaczyć QoS-y.
0: Dobrze.
1: Jak funkcje wyglądają, jeśli jest to możliwe. I przejść do tak zwanych funkcji extra, czyli extra features. Bo to myślę, słuchaczy może zachęcić do kupna bądź rezygnacji z kupna tego routera.
0: No i jeszcze dodam, że urządzenie obsługuje także IPv6. I u mnie to IPv6 rzeczywiście działa. Pozdrawiamy Roberta, który jest dostępny na Skype'ie. Tak. Natomiast obsługuje także to urządzenie tak zwane tunele. I ja sobie na przykład...
1: Bo nie każde urządzenie obsługuje tunele.
0: Tak. Ja sobie taki tunel na przykład zestawiłem i działa.
1: No właśnie, a nie każde urządzenie obsługuje tunele. Powiem szczerze, urządzenia, bodajże chyba firmy TP-Link, te bardziej zaawansowane, obsługują tunele. Natomiast na przykład ten router, który żeśmy omawiali, X1000 z Linksysa, on nie obsługuje tej funkcji niestety. A powiedzmy szczerze, takie tunele się bardzo przydają. Dlatego, że wyobraźcie sobie Państwo, załóżmy taka Neostrada, ona nie ma wspólnej podsieci, ona ma dwie odrębne sieci. Odrębną sieć IPv6 i odrębną sieć IPv4.
0: Ja tylko jeszcze dodam, że takie tunele, na przykład ja akurat korzystam z tunelu, który zestawiłem sobie w firmie Hurricane Electric, oferują coś takiego za darmo, tylko warunek jest jeden, musimy mieć stałe IP. Jeżeli nie mamy stałego IP, będzie problem. Ale jeżeli mamy, to możemy sobie zestawić taki tunel, skonfigurować i mamy dostęp do IPv6.
1: Dokładnie, także tak to mniej więcej działa. Na razie, jeśli chodzi o IPv6, jest... to miało wejść z wielkim boomem, ale jakoś to nie wychodzi. Z jakiejś przyczyny. Nie działa tak, jak trzeba.
0: Przynajmniej nie w Polsce, wiesz, bo na świecie, na przykład chociażby w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, w krajach azjatyckich, to IPv6 jest już coraz bardziej popularne. Mi się zdarza widzieć, że ludzie korzystają z tego IPv6. Zdarza mi się gdzieś tam w sieci trafić na różne połączenia z komputerami, które mają adresy IPv6. Więc jest to jakoś już wykorzystywane, Natomiast fakt faktem, no nie da taką skalę, na jaką by się mogło wydawać, bo o IPv6 to już było głośno w roku 2003 albo 2004 i wtedy już był taki program pilotażowy, w który nawet się jeszcze ówczesny operator nasz narodowy, Telekomunikacja Polska, zaangażowała. Można sobie było właśnie tam coś, też takie tunele zestawiać, ale później oni się z tego wycofali, jak dobrze pamiętam, i jakoś to IPv6 tak naprawdę powoli wchodzi.
1: Czy w tej chwili w Telekomunikacji Polskiej albo Orange'u, jakby tam kto zwał, to można powiedzieć, że działa to tak, i to mogę Państwu powiedzieć z własnej autopsji, że łączymy się przez IPv6, owszem, i na przykład działa dostęp do Google'a, działa dostęp, załóżmy, do WP.
0: No bo oni są po IPv6.
1: Też, ale nie działa dostęp do mnóstwa innych serwerów, nie działa dostęp do radia, żadnego radia mi się nie udało włączyć przez to IPv6. Nie mamy mnóstwa usług tak naprawdę, więc... że tak powiem.
0: No bo te sieci, niestety problem jest taki, że część tych sieci jest jakby równolegle prowadzona. Mamy, jeżeli na przykład Google ma swoje adresy, to ma adresy zarówno IPv6, jak i IPv4. Ale
1: dokładnie.
0: Na przykład jakiś mniejszy dostawca stron www. ma tylko adres IPv4, nie ma adresu IPv6. Albo nie chce mu się go skonfigurować, bo wychodzi z założenia, że na razie to tam jeszcze żadnego ruchu z tego nie ma. No i w takim przypadku po prostu nie będzie to działać. I tyle.
1: I tak niestety to jest zrobione.
0: Więc trzeba się ratować jakimiś takimi tunelami, albo jeżeli nasz dostawca internetowy oferuje taką możliwość, żeby mieć i to, i adresy IPv4, i IPv6, to wtedy można, ale tylko w takiej sytuacji.
1: No, ale jeżeli dostawca oferuje albo to, no to...
0: To na razie IPv4. Na razie zdecydowanie
1: no, IPv4. Niestety. Tak to wygląda. Ale my wracajmy do naszego routera R7000. Chcieliśmy tam zobaczyć QoS, czyli zarządzanie priorytetami. To istotne.
0: To jest swoją drogą dość fajne zabezpieczenie, że...
1: Tak, ale zobaczymy w tych narzędziach administracyjnych, co tam możemy.
0: Dokładnie.
1: Ale to później, najpierw zobaczmy ten QoS.
0: WMM to jest jakaś taka usługa, jak dobrze pamiętam, multimedialna.
1: QoS dla Wi-Fi. QoS dla Wi-Fi.
0: A nawet to dobrze, że mówisz, nawet na tym się taki nawet nie zajmowałem.
1: Najkrócej tak mówię, tak, bo to jest dla Wi-Fi.
0: A, dlatego, że Wi-Fi, za specjalnie nie używam, to... A trzeba się będzie tym zająć. Dobrze.
1: Ale generalnie jest tylko włącz albo wyłącz.
0: I mamy tutaj... możemy sprawdzić.
1: Mamy oddzielny właśnie QoS możemy dla sprawdzić wysyłania, najpierw oddzielny ten, tak. dla odbierania.
0: A możemy sprawdzić ten WMM. Pole wyboru oznaczone. Link włącz ustawienia WMM Wi-Fi. Pole wyboru oznaczone. Link włącz ustawienia WMM Wi-Fi Multimedia 2.4.HZM. Tak, możemy włączyć dla... Link włącz ustawienia WMM Wi-Fi Multimedia 2.4. Dla 2.4GHZ i dla 5. Pole pusta. Grafika klikalne. I tyle. Tak. I to jest tyle.
1: No bo tyle tylko chyba na razie można. Ja nie widziałem w żadnych innych routerach, żeby coś... Tylko na przykład o ile w TP-Linku to można było włączyć i wyłączyć WMM po prostu. Albo się go włączało dla wszystkich sieci, albo się włączało go w ogóle. I tyle, no. Ale generalnie i tak się preferuje, żeby był włączony.
0: Włączony, tak. Dobrze. I teraz mamy... Odbierania danych.
1: Właśnie.
0: QoS odbierania... Tak, QoS odbierania danych, polepszone strumieniowanie wideo. Pole wyboru nieoznaczone. Link automatyczna aktualizacja bazy danych strumieniowania. Przycisk aktualizacja ręczna. Wersja bazy danych strumieniowania V1.9. Pusta. Graf klikalne centrum. I tak. Ja QoS odbierania mam wyłączony. Dlaczego? Dlatego, że ja mam łącze 30 megabitów na 15 megabitów. I o ile w przypadku łącza tego 15-megabitowego, no to się jednak mimo wszystko przydaje, o tyle 30 megabitów nie tworzyłem sobie żadnych regułek na pobieranie. On sobie z tym po prostu radzi. Bez jakiegoś większego
1: problemu. Poza tym,
0: problemu.
1: Jak widzimy, jest możliwość tutaj włączenia pewnych rzeczy automatycznych.
0: Tak, tak, to się zgadza.
1: Których rzeczywiście nie ma nigdzie indziej.
0: To się zgadza. I jaka rzeczywiście, baza, tak, jest baza i ta baza rzeczywiście jest aktualizowana. Można sobie pobierać informacje dotyczące tej bazy. Ja kiedyś to testowałem i działało to całkiem nieźle. Fakt faktem, że ja wtedy miałem zdecydowanie wolniejsze łącze i musiałem z tego korzystać i wtedy rzeczywiście był odczuwalny tego efekt, że ten...
1: No właśnie, ja tylko przypomnę, że w takich routerach tańszych nie mamy takich możliwości, tylko właśnie takich nieco droższych niestety.
0: Tak, no płacimy tu jednak
1: mamy.
0: Także za takie dodatkowe funkcje. Raz, że to jest warstwa sprzętowa, która jest całkiem fajna, imponująca pod względem parametrów, ale też płacimy za to, żeby
1: procesor
0: mieć wygodę.
1: Dual core.
0: Tak, dwurdzeniowy po 1 GHz. Tak. To teraz zobaczmy jeszcze. Wysyłania.
1: Bo to może być ciekawe.
2: Link pust, przycisk, pole wypusta, pole wyboru oznaczone, włącz kos, wysyłania danych optymalizowane dla gier.
0: Tu już włączyłem.
2: Pusta, przepustowość łącza rzeczą zewnętrzną, maksymalna.
0: Tu akurat jest przepustowość, którą on mi wyliczył kiedyś. Bym musiał sobie to zaktualizować, chociaż on i tak sobie z tym radzi, bo tu mam wpisaną jakąś wartość...
1: 93,30.
0: Tak, no zdecydowanie nie mam teraz takiego łącza.
2: Lista rozwijana z limitem MBS.
0: Tak, MBS, no, trochę dużo.
2: Przycisk test prędkości.
0: Ale
1: jakbyś teraz
0: mogę zrobić test prędkości, tak. Z tym, że nie będę tego zapisywał, bo on wtedy jednak potrzebuje zrobić jakiś restart. Mam nadzieję, że teraz mi tu nie zatka się wszystko, ale dobrze, zróbmy taki test, bo mam przycisk test prędkości.
1: No właśnie.
2: Pusta, przycisk test prędkości. Lista rozwijana z linie, pole edycji z auto uzupełnianiem, że wiem, 63,
0: cały
2: pusta,
0: czas.
2: Pusta, pole edycji z auto uzupełnianiem, że wiem, lista, pusta, sprawdzanie przepustowości łącza internetowego, pole edycji z auto uzupełnianiem, tryb quest, przycisk opcji, tryb, pole edycji z auto uzupełnianiem, sprawdzanie przepustowości.
0: Sprawdzanie, on teraz testuje, próbuje wysyłać jakieś tam różne rzeczy.
2: Pusta, sprawdzanie przepustowości łącza internetowego, pusta, sprawdzanie przepustowości, pole edycji z auto uzupełnianiem.
0: I czekamy. Tak, to chwilę trwa.
2: Pusta, czy lista rozwijana, pole edycji z auto uzupełnianiem 12.20.
0: O, 12.20 wyszło. No tak, no bo coś tam nadajemy, coś tam robimy jeszcze, tak. Więc takie testy robi się najlepiej w momencie, kiedy łącze jest nieobciążone niczym. W tym przypadku jednak tu trochę się dzieje, wysyłane są różne rzeczy. Więc po prostu dlatego tak, a nie inaczej to wygląda. A ten test...
1: Ale to jest fajna funkcja.
0: Tak, to jest fajna funkcja, on sobie automatycznie jest w stanie to wyliczyć.
2: Wykryta prędkość,
0: tak. Tu mamy...
1: A co, to wykryta prędkość prytkość. Wystarczy, co?
2: Wykryta prędkość, wysyłania to 12.20 Mbps. A.
0: Tak, 12.20.
1: A, na tej zasadzie.
0: Tak.
1: Tak, prędkość to idzie.
0: Oczywiście megabitów, nie megabajtów. Tak. I tu mamy tryby. QoS.
2: Przycisk opcji oznaczone zasady QoS.
0: Zasady QoS.
2: Pusta, dodaj zasady. Przycisk opcji oznaczone QoS Buki usług. Przycisk opcji nieoznaczone QoS Buki Chosen. Przycisk opcji nieoznaczone QoS Bylandport. Pusta, aplikacje.
0: Tak.
2: Priorytet,
1: no to tutaj mamy. Aplikacje. Interesująco.
2: Tak, i
0: tu wygląda to dość specyficznie. Jeżeli chodzi o wybór tej kolejki, bo tutaj mamy coś takiego, możemy według portu, według urządzenia sobie filtrować, ale ta pierwsza opcja jest najlepsza, bo mamy w tym momencie różne kolejki i możemy sobie do tych kolejek dodawać...
1: Czyli według zasad.
0: Tak, według zasad.
2: Pusta, przycisk, reset, zasady, kwele 1, najwyższy.
0: Właśnie.
2: Kwele 2, wysoki, kwele 3, normalny. Kwele 4, niski, lista klikalne.
0: I tu niestety jest problem z dostępnością tego. To jest najgorsza, najtrudniejsza rzecz w tym routerze. Ustawianie tych kolejek, bo trzeba sobie wyłączyć tryb przeglądania. To do zrobienia jest oczywiście. O.
2: Zaznaczony.
0: Tak.
2: Icon element. Reset przycisk. Lista icon. Icon.
0: Tak. I tu na przykład mamy właśnie. I tu mamy listę. Klikamy sobie w tę listę, wyłączamy tryb przeglądania i teraz mamy te kolejki. To jest kolejka najwyższa.
2: I
0: tu mamy jakiś tam IP phone, to część rzeczy jest dodana przez Netgeara, część rzeczy jest dodana przeze mnie. Na przykład DHT jest dodane przeze mnie. To jest ta regułka.
2: Lista MSM, MSMBR, nie
0: tu mamy kolejkę drugą.
2: Zaznaczony. MSM, AHO, NetMapping 3, AIM 4-11, SSHIM 3-11.
0: Tak. Lista FTP nie zaznaczony. Tu mamy trzecią kolejkę.
2: Zaznaczony. SMTP 2. www.3.dlenk. DNS4.dlenk.
0: Tak, www na przykład mam dość nisko na wysyłce.
2: Lista MULE DONKER nie zaznaczony.
0: No. 1.4. I tu są programy peer-to-peer w tej czwartej kolejce.
1: Czyli nie mogę zrobić sobie, że na przykład z czwartej kolejki będę miał najwyższy priorytet.
0: Nie. To tak nie działa. Tu mamy
1: czyli on jakby też narzuca w pewnym sensie.
0: Tak, ale możemy sobie te rzeczy do konkretnych kolejek dodawać. Możemy sobie rzeczy do konkretnych kolejek dodawać.
1: Czyli nie to...
0: Tak.
1: Zaraz. Bo załóżmy, jak mam
0: Robercie,
1: kolejkę numer
0: jeden. Robercie, tu mamy cztery listy. Tu mamy cztery tak. listy i w tych...
1: Gdzie jedynka jest najwyższy priorytet, dwójka tak. tam wysoki, średni, niski.
0: Dokładnie.
1: Tak dobrze rozumiem? I teraz w każdej z tych list masz te aplikacje, które
0: tak,
1: tam...
0: które sobie pododawałem.
1: A dodaję aplikacje jak?
0: Dodajemy aplikacje, zaraz to spróbuję pokazać.
2: Lista rozwijana, MSMBR.
0: Właśnie.
2: Lista rozwijana, przycisk.
0: Mamy coś takiego.
2: Przycisk opcji oznaczone 1 z 3. Lista rozwijana, skrypę.
0: Właśnie, na przykład tu mamy listę usług.
2: Aplikacje, lista rozwijana, zwinięte.
0: Właściwie listę aplikacji.
2: Lista rozwijana, zwinięte, najwyższy, pusta.
0: Na tej stronie.
2: Przycisk dodaj.
0: I mamy... I mamy coś takiego, że wybieramy sobie... Others.
2: Podaj nazwę użytkownika i hasło dialog użytkownik.
0: Znowu się muszę... Zalogować.
1: Dobrze.
0: Tak, mamy to zabezpieczenie. Ale już zaraz będę ci w stanie powiedzieć...
1: Czyli powiem tak, ten QoS jest tak naprawdę jest bardzo taki zautomatyzowany i dosyć prosto ustawiany generalnie.
0: Tak.
1: To nie jest taki ustawiany jak w naszym poprzednim urządzeniu, gdzie naprawdę trzeba się nagłowić, bo trzeba wyliczyć te wszystkie kilobity, megabity.
0: Właśnie to jest plus tego urządzenia, bo on jest prosty. On jest zaawansowana maszyna, ale ona jest dość prosta.
2: Klikalne programy. Konfiguracja.
0: Zaraz spróbuję to pokazać.
2: Konfiguracja usługi QoS.
0: Usługa QoS, można tu wejść. Wchodzimy.
2: Ramka, link QoS, odbieranie, link QoS, wysyłanie.
0: Wysyłanie.
2: Link PUS, przycisk, zastos, przypust, QoS, wysyłanie, pole, pusta, pusta, pole, list, przypust, przycisk, PUS, dodaj zasad, przycisk, opcji, oznaczone, QoS, przycisk, pusta, aplikacje, lista rozwijana, zwinięte, MSM,
0: MSMBR. I teraz mamy właśnie aplikację. Szukamy tutaj tej aplikacji i mamy, wybieramy Others.
2: Lista rozwijana, NetBR, router, RGD, link. Dokumentację pomocę.
0: Tak. Teraz odświeżyła mi się strona. Odświeżyła mi się strona i pojawił mi się kolejny ekran.
2: Lista rozwijana, zwinięte, najwyższy.
0: I co my tu mamy? Zasada QoS dla. Wprowadzamy nazwę.
2: Priorytet. Lista rozwijana, zwinięte, najwyższy.
0: Najwyższy.
2: Wysoki.
0: Wysoki.
2: Normalny.
0: Normalny.
2: Niski.
0: Niski.
2: Najwyższy. pusta. Typ połączenia.
1: Nie, tylko mnie to na przykład zdziwiło, że na przykład dla www priorytet nie jest wysoki.
0: Wiesz co, nie, no bo na przykład przez www wysyłasz różne rzeczy. Pamiętaj, to jest wysyłanie. Wysyłanie.
2: Typ połączenia. Lista rozwijana zwinięte TCP.
0: I tu wybieramy sobie połączenie, typ połączenia. Mamy TCP, UDP, TCP, UDP.
2: TCP. Port początkowy.
0: Port początkowy. Tu automatycznie jest anonsowana informacja na temat tego, jaki jest zakres portów.
2: Port końcowy.
0: Port końcowy. I tu niestety szkoda, że nie da się wpisać nieco jednak więcej rzeczy, bo możemy tu bazować tylko na zakresie portów.
1: A no właśnie, nie mamy jeszcze IP-ków.
0: Tak, niestety nie. Niestety nie.
1: Ale i tak to jest rzecz interesująca, bo rzeczywiście QoS oddzielny dla wysyłania, oddzielny na odbierania, a jak mamy zawsze te QoS-y, tylko takie konkretne, to już naprawdę jest ciężko.
0: Tak, mamy te cztery kolejki i one naprawdę całkiem fajnie sobie radzą z tą priorytetyzacją tych różnych rzeczy. Chociaż ja muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że także duże znaczenie ma tu zasobność sprzętowa tego routera. Oprócz tego, że on potrafi sobie dobrze radzić z jakby tymi QoS-ami i tak dalej, on po prostu dość szybko liczy. A to też jest nie bez znaczenia, żeby te pakiety w odpowiednim czasie gdzieś tam nasz router opuszczały, żeby się nie przycinały i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie, no oczywiście, no tutaj jest bardzo reklamowany pod tym względem, że nie ma żadnych opóźnień. Zobaczmy teraz Michale administrowanie.
0: Dobrze.
1: Ja cały czas operuję w języku angielskim, wybaczcie Państwo, ale generalnie routery są w języku angielskim i ten interfejs, ja jestem przyzwyczajony, że jest to po angielsku, tak? Jest to administration, jest to...
0: A tu jest po polsku tłumaczenie, jest jakie jest.
1: Po polsku.
0: ale dla osób początkujących myślę, że będzie całkiem fajne. Administrowanie rozwija nam się w kilka dodatkowych rzeczy.
2: Odwiedzony link stan routera.
0: Stan routera.
2: Dzienniki.
0: Link podłączone urządzenia.
2: Link tworzenie kopii zapasowej
0: ustawień. Ustaw hasło.
2: Odwiedzony link aktualizacja routera.
0: Aktualizacja routera. Czyli mamy takie rzeczy. Nie wygląda, żebyśmy mogli tu zmienić, obawiam się.
1: Te sprawy logowania.
0: Tak.
1: A zobaczmy jeszcze aktualizację routera, bo to jest też ciekawe. Zaraz
0: proszę
1: powiem
0: bardzo.
1: Dlaczego.
0: Aktualizacja
2: ustaw
0: routera. Prąta. Przechodzimy sobie literką M.
2: Aktualizacja routera. Link sprawdź dostępność nowej wersji w internecie. Przycisk sprawdź.
0: Tak, przycisk sprawdź. Klikam sobie w przycisk sprawdź.
1: Tak.
0: I czekamy.
2: Ustaw próba nawiązania połączenia z serwerem NetBear. Proszę czekać.
0: No to czekamy.
2: Ustaw nie jest dostępna żadna nowa wersja oprogramowania sprzętowego.
1: Nie jest dostępna żadna nowa wersja oprogramowania sprzętowego. To jest, proszę Państwa, też interesujące. W wielu routerach trzeba sobie samemu ściągać oprogramowanie nowe, patrzeć na stronie, jest, nie ma, może jest, może nie ma. Tutaj, proszę Państwa, dostajemy je prawie że na tacy, tak jak w tych routerach mobilnych. I to jest też bardzo sympatyczne.
0: Ja tylko mam jedno do dodania i do powiedzenia na ten temat. Warto jednak mimo wszystko robić sobie kopię ustawień routera. One z wersji oprogramowania na wersję oprogramowania są kompatybilne ze sobą. Nie powinno być żadnych problemów, ja nie doświadczyłem. Natomiast doświadczyłem czegoś innego. Kiedyś pojawiła mi się informacja o tym, że dostępna jest nowa wersja oprogramowania routera. Wszystko świetnie. Niestety, no wybrałem opcję aktualizuj. Niestety, no po prostu po aktualizacji ten router się nie włączył. Nie wstał. Miałem dostęp do internetu. Nie miałem dostępu do na przykład interfejsu sieciowego. No i cóż zrobić? Trzeba było resetować ten router za pomocą szpilki, więc celowo powiedziałem już, gdzie tego miejsca na wbicie tej szpilki szukać, bo to się może jednak przydać. No i po resecie tego urządzenia, kilkukrotnym, żeby było jeszcze ciekawiej, no router w końcu wstał, zaczęło to wszystko działać, oprogramowanie działało prawidłowo. Ja sobie, no niestety, nie zachowałem ustawień, dlatego przestrzegam przed tym, żeby jednak mimo wszystko sobie robić od czasu do czasu te kopie ustawień, więc musiałem skonfigurować to jeszcze raz. No i dobrze, przypomniałem sobie, co jak i gdzie się konfiguruje. Zrobiłem, skonfigurowałem, no i po prostu działa do dziś. Później jeszcze jakaś jedna aktualizacja się pojawiła, to już bez problemu, bezboleśnie przeszło przez proces tej aktualizacji, więc no, miejmy nadzieję, że już tak teraz będzie. Widocznie Netgear jakieś tam problemy miał w międzyczasie związane z tym oprogramowaniem.
1: Na naszych zegarach 20:31, cały czas rozmawiamy tutaj z Michałem Dziwiszem na temat routera R7000 firmy Netgear, bardzo zaawansowanego sprzętu, ale jednak klasy dom i małe biuro. No i jeszcze chciałem już prawie na zakończenie, żebyś przedstawił te ekstra funkcje, te ekstra feature'y, czyli na przykład downloader, prawda, troszeczkę, co on tam, może troszkę tą sambę, jak tam, co można, te udziały sieciowe.
0: Proszę bardzo.
1: Bo to może być ciekawe.
0: To może być ciekawe.
1: Bo już nie będziemy wchodzić w te firewall'e i w te inne rzeczy, bo to w każdym routerze praktycznie jest.
0: Mamy kontrolę rodzicielską, możemy sobie blokować. O, ja nawet mogę pokazać, wpiszę jakiś tu, tak, wpiszę, mam zablokowaną jedną domenkę. Tak. A, źle wpisałem. O. I czy się uda?
2: Sprawdź przycisk na główek poziom 1, nie odnaleziono serwera.
0: Właśnie, nie odnaleziono serwera, ale czy jeszcze mi się coś to uda zrobić? Sobie testowałem kiedyś ustawienia blokowania na takiej właśnie, no, egzotycznej domenie, która nie będzie mi do niczego potrzebna na co dzień, bo mam już to oprogramowanie zakupione, więc w razie czego sobie będę w stanie odblokować stationplaylist.com. Przez Google sobie spróbuję wejść na przykład. O, i to chciałem pokazać. Możemy blokować konkretne domeny, na przykład. Jest zablokowane. Tak, i tu mamy dość rozbudowany ten harmonogram, bo możemy sobie na przykład wyznaczać, kiedy dany użytkownik ma mieć dostęp do sieci, kiedy ma być on blokowany. No całe regułki możemy sobie tworzyć. Jeżeli komuś jest to potrzebne, to naprawdę...
1: Podejrzewam, że jest też blokowanie pingów, tak?
0: Blokowanie pingów właśnie jest bardzo specyficzne, bo nie mogę tego ani... to jest jakby blokowanie pingów jest wyłączone. Blokowanie pingów jest wyłączone i nie da się tego blokowania za bardzo włączyć. Być może jest zależne od jakiejś innej opcji jeszcze po prostu.
1: Aha, czyli tutaj jest tak zrobione. No więc może przejdźmy już do tych funkcji, do tych ekstra funkcji, które też się płaci, które mogą Państwa zachęcić do zakupu tegoż urządzenia.
0: Proszę bardzo. Funkcje USB.
2: Odwiedzony link Amlen Radysare. Link Radysare Printer. Odwiedzony link Netbear Radysare Out. Klikalny odwiedzony link program Netbear Downloader Beta.
0: Teraz tak, co my tu...
1: Netbear Radysare Vault. Co to jest?
0: To jest oprogramowanie przeznaczone do wykonywania kopii zapasowej naszych komputerów, ale z racji tego, że wymaga też obecności Genie, czyli tego niedostępnego oprogramowania routera, no to z tym się akurat niespecjalnie zajmowałem. Pamięć Ready Share. Czyli po prostu nasz podłączony pendrive.
2: Link Radysare Printer.
1: Albo.
0: Tak.
2: Drukarka.
0: Zgadza się. Tak, bo tu mamy serwer multimediów. Możemy stworzyć sobie konto w serwisie Netgeara i mieć dostęp za pomocą tego loginu.
2: Pamięć USB, konfiguracja zaawansowana.
0: Pamięć USB.
2: Przycisk zastosuj. Pusta. Link nazwa sieci urządzenia. Long Long.
0: Tak.
2: Przycisk edytuj.
0: Moja nazwa sieci urządzenia.
2: Pusta. Pole edycji. Link grupa robocza. Pole edycji z autouzupełnianiem work group.
0: Czyli tu są ustawienia tak zwanej samby. Grupa robocza, nazwa udziału, Pyongyang GW.
2: Pusta. Włącz. Metoda dostępu. Łącze. Port. Pole wyboru oznaczone.
0: I tu wybieramy sobie metodę dostępu do naszego urządzenia USB.
2: Połączenie sieciowe.
0: Połączenie sieciowe. Tak. Dwa backslashe, czyli samba. Standardowa samba.
2: Pole wyboru oznaczone. HTTP. Link HTTP. Longlang router login net address.
0: Tak, możemy po HTTP się łączyć z tym.
2: Pole wyboru nieoznaczone. HTTP za pośrednictwem internetu.
0: Mam to wyłączone, bo to jest istotne. Mamy tu HTTP i HTTPS za pośrednictwem internetu. To też jest ważne, bo HTTP domyślnie dostępne jest tylko i wyłącznie z naszej sieci lokalnej. Nie jest dostępne z zewnątrz. A możemy włączyć też dostęp za pomocą internetu, jeżeli mamy takie życzenie, jeżeli chcemy, żeby to było dostępne na zewnątrz. Tak, tu jest mój IP-k podany i od razu mógłbym sobie z tego tak skorzystać. Tu jest port, na którym jest to dostępne.
2: Pole wyboru nieoznaczone. Link FTP, long, long, router, login, net, adres.
0: Tak, dostępne FTP.
2: 21, pole wyboru nieoznaczone. FTP za pośrednictwem internetu.
0: Nie, zwykłe FTP, 88, FTP. Niestety zwykłe FTP, ale za pośrednictwem internetu, czyli dostępne na zewnątrz. Szkoda, że nie ma FTPS.
2: Pole edycji, pusta,
0: szkoda.
2: Pusta, link, dostępne foldery sieciowe.
0: I to jest tyle pusta, tutaj, pusta, ale mamy...
1: Dostępne foldery sieciowe.
0: Tak, dostępne foldery sieciowe.
2: Dostęp odczytu, dostęp zapisu, nazwa folderu, nazwa voluminu. Całkowita ilość miejsca, dostępna ilość miejsca, przycisk opcji oznaczone, Pyongyang Boost Store AB, Albe hasła, U, Winlite, 7 5G, pusta,
0: tak,
2: pusta,
0: czyli
2: pusta,
0: to jest,
2: przycisk edytuj.
0: Czyli to jest mój jakby główny udział. Mogę sobie tworzyć nowe foldery sieciowe, nowe udziały sieciowe i ustalać, jakie one mają być, czy one mają być dostępne dla wszystkich, czy ma być na przykład dostępny odczyt dla wszystkich, a zapis tylko dla administratora, bo nie można niestety tu tworzyć użytkowników, chyba że wtedy za pomocą tego serwisu cloudowego. Ale tak domyślnie to może być tylko admin. Tylko admin może mieć dostęp. Więc nie możemy na przykład stworzyć użytkownika, który się będzie tam nazywał, powiedzmy, nie wiem, user i go do czegoś uprawnić. Nie, niestety nie. Ja zresztą pokażę, jak to działa.
2: Przycisk utwórz folder sieciowy.
0: Utwórz folder sieciowy.
2: NetBear router 7000.
0: I tu jest ważna rzecz. Dla naszych...
1: Nowe okno się pojawiło.
0: Tak, nowe okno się pojawiło i tu jest istotne, Firefox to blokuje. Trzeba zezwolić na wyskakujące okienka na tej stronie. Jeżeli nie zezwolimy na wyskakujące okienka, to się możemy zaklikać w ten przycisk i niczego nie osiągniemy.
1: I nie stworzymy.
0: Tak. I tu mamy takie proste okienko. Urządzenie USB jest...
1: Czy się nazywa Winlite?
0: Tak, tak.
1: Czy ty nazwałeś Winlite?
0: Ja to nazwałem, dlatego, że kiedyś tu miałem obraz ISO Windowsa i nie zmieniłem tej etykiety do dziś na tym
2: pendrive'ie.
0: Tu mamy, tu możemy sobie wpisać jakąś ścieżkę. Możemy też skorzystać z przycisku przeglądaj i wskazać ten folder, ale nam się otworzy taki dość dziwny menedżer, więc będzie to cokolwiek dziwnie wyglądało. Ale mamy tu nazwę udziału, możemy wpisać nazwę udziału jeszcze dodatkowo, czyli jak to się ma nazywać, jaka ma być do tego ścieżka.
2: Dostęp odczytu.
0: No i właśnie to jest to, o czym mówię. O bez hasła, ktoś nie przetłumaczył. że wszyscy.
2: Admin.
0: I admin. Tylko to mogę sobie wybrać.
2: Al bez hasła. Dostęp zapisu.
0: Dostęp zapisu.
2: Lista rozwijana, zwinięte, al bez hasła. Admin.
0: I to samo. Albo admin.
2: Pusta, pusta. Przycisk zastosuj.
1: Można zrobić dostęp odczytu al bez hasła, ale dostęp zapisu tylko admin.
0: Tak. Tak, na przykład,
1: tak,
0: jeżeli mamy tu jakieś dane, które byśmy nie chcieli, żeby były modyfikowane, ale chcemy zezwolić, żeby ludzie sobie z tego odczytywali w naszej sieci, to możemy coś takiego zrobić i w ten sposób to skonfigurować. Dobrze, to sobie zamkniemy i tak naprawdę to jest tyle. Ja może pokażę... proszę bardzo. Nacisnąłem teraz Windows R i... Mam tu już w historii.
2: Longlang zaznaczone. Longlang. Backslash. J-O-M-G-J-A-M-G-G-W.
0: Tak, to jest nazwa mojego routera. Tak sobie wpisałem.
2: Pulpit lista winamp 101 z toszem. Longlang widok elementów lista ustorabem nie zaznaczony 1 z 1 zaznaczony.
0: Tak, USB storage.
2: Widok elementów netbeardownloader 2 z 3. Readydlna 1 z 3. Netbeardownloader 2 z system volume information 3.
0: I tu już są rzeczy z moich... plików. To teraz już jestem na pendrive'ie, tym podpiętym do przedniego
1: tam
0: portu.
1: Jest Netgear Downloader?
0: Tak, jest Netgear Downloader. Też jest. Bo zaraz będę chciał pokazać downloader.
1: Tylko ten downloader, on nie jest w routerze, tylko trzeba go ściągnąć?
0: Nie. To jest po prostu folder, który sobie ten Netgear tworzy na rzecz tego downloadera. Żeby on sobie tu pobierał zapisywane pliki. Aha.
1: Czyli on tylko pobiera do tego folderu, nigdzie indziej nie może, tylko tam.
0: Być może można to zmienić. Zaraz się temu przyjrzymy. Być
1: tak,
0: może
1: bo Netgear Downloader jest czymś interesującym. Naprawdę i za chwilę to nam...
0: Tak, i to całkiem...
1: Ja myślałem, że to po prostu jest ten program, a to folder.
0: Nie, to jest folder, oprogramowanie jest wbudowane w router. I to muszę powiedzieć, że to też pojawiło się dopiero razem z jednym z ostatnich uaktualnień oprogramowania do tego routera, bo to też nie jest tak, że ono było dostępne od początku. Netgear Downloadera nie było na samym początku, kiedy dostałem ten router w swoje ręce. Mam go mniej więcej od... chyba nie całego roku. No nie, może już z rok będzie. W każdym razie nie było go od początku. On jest obecny od którejś tam kolejnej edycji oprogramowania, więc tu się coś dzieje, tu cały czas jest coś dodawane. Dobrze. To teraz przejdźmy sobie do tego downloadera. Program Netgear Downloader. Ustawienie pobierania. Menedżer pobierania. Zobaczmy. Ustawienie pobierania. Pierwszą rzecz.
2: Ustawienie pobierania. Pusta, przycisk, czy pusta, gdzie na dysku zachować pobierany plik.
0: No widzisz, Robercie.
2: Przycisk, przeglądaj.
0: Mogę sobie wybrać.
2: Pusta. Maksymalna łączna liczba jednoczesnych zadań pobierania. Lista rozwijana, zwinięte 5. Maksymalna łączna liczba zadań pobierania dozwolona bez względu na typ usługi. FTP, lub BT. Pusta. Maksymalna prędkość pobierania 0 bez ograniczeń. Pole edycji z autouzupełnianiem 0 KBS. Maksymalna prędkość przesyłania 0 bez ograniczeń. Pole edycji z autouzupełnianiem 10 KBS. Ustawienie górnego limitu na zadanie po skonfigurowaniu. Każde zadanie pobierania lub wysyłania może przebiegać z prędkością równą lub niższą niż wartość, która została tu wprowadzona. Pusta. Pole wyboru nieoznaczone uruchom automatyczne odświeżanie stanu. Stan zadania pobierania będzie automatycznie odświeżany z określoną częstotliwością. Prędkość odświeżania. Lista rozwijana, zwinięte, niedostępne czy częstotliwość minuta.
0: No tak, mam to wyłączone, więc to różnie może zachowywać się z naszymi czytnikami ekranu, więc może to irytować. Chyba lepiej sobie odświeżać czasem ręcznie tę stronę. No ale to już jak kto woli, będzie można sobie, dla tych, którzy będą z tego korzystać, na co dzień będzie sobie można przećwiczyć, co będzie wygodniejsze.
2: Pusta. Po zakończeniu zadania w programie Downloader przeszli powiadomienie pocztą elektroniczną.
0: O! Też fajna sprawa.
1: Interesujące, tak.
0: Tak.
2: Pusta. Przycisk skonfiguruj adres elektroniczny.
0: Skonfiguruj adres elektroniczny. Możemy sobie ustawić.
2: Pusta. Pusta. Grafika klikalne. Elpicon prober.
0: Tak. I tyle. Teraz to są ustawienia pobierania. Natomiast...
2: Link kreator. Link klikalne. Odwiedzony link program. Netbeardowny. Odwiedzony link.
0: Sobie jeszcze wejdziemy tutaj.
2: Bramka.
1: Właśnie.
2: Pusta. przycisk zastosuj, przycisk pusta, pole wyboru nieoznaczone, włącz funkcję ekologicznego pobierania.
1: Właśnie,
0: włącz funkcję ekologicznego pobierania. Bardzo fajnie ktoś to przetłumaczył. Dobrze, zaznaczamy sobie to.
2: Oznaczone, ścieżka zapisu, pole edycji tylko do odczytu. Przycisk skonfiguruj ustawienia.
0: Skonfiguruj ustawienia.
2: Lista rozwijana, zwinięte pobieranie BT.
0: Mamy. Typ pobierania. Pobieranie BT. BT, BitTorrent.
1: BitTorrent.
0: Tak. Można za pomocą protokołu BitTorrent pobierać różne ciekawe rzeczy, OpenOffice'a, dystrybucję Linuxa i wiele, wiele innych rzeczy, na przykład
1: Driver
0: serwisu...
1: Pack Solution.
0: Tak, Driver Pack Solution, na przykład z serwisu Archive.org, który ostatnio, ile to lat?

0: Emule to był jeden z klientów najbardziej taki popularny tej sieci.
1: FTP-HTTP.
0: Pierwsze FTP-HTTP. I tu myślę, że warto to pokazać, bo to jest ciekawe.
1: Pusta. Odnośnik dla pobierania FTP-HTTP.
0: Odnośnik dla pobierania. I tu sobie wklejamy to, co chcemy pobrać, tak? Adres do pliku.
1: Nazwa użytkownika optional. Pole edycji z autouzupełnieniem. Hasło optional. Pole edycji z autouzupełnieniem.
0: Gdyby coś trzeba było tu podać, się zalogować.
2: Nazwa użytkownika optional, hasło optional.
0: Tak. I mamy przycisk dodaj. Proste.
1: Przycisk reset. Przycisk pusta. Pole edycji. Lista rozwijana z imieniem.
0: Teraz mamy pobieranie BT.
2: BT.
0: No tu już troszeczkę to inaczej wygląda.
1: Lokalizacja pliku BitTorrent.
0: Lokalizacja pliku BitTorrent.
1: Przycisk opcji nieoznaczone tamten pust. Przycisk opcji nieoznaczone łącze BitTorrent. Pole edycji przycisk niedostępne przeglądaj.
0: I tu już mamy...
1: Przycisk przeglądaj.
0: I tu już mamy to troszeczkę inaczej. Bo tu wybieramy sobie, gdzie jest ten plik torrent. Może być na pamięci USB, może być na naszym komputerze, możemy też wskazać łącze, tylko niestety też nie doczytałem, czy ma być łącze do pliku torrent po HTTP, on będzie pobierał, czy właśnie łącze magnet. Logika wskazywałaby, że łącze magnet.
2: Też mi się tak wydaje, ale
1: Nie, pusta, przycisk dodaj.
0: Tak, i możemy dodać i możemy sobie pobierać.
1: Lista rozwijana z imieniem te pobie.
0: Idonki.
1: Pusta, stacja. Pusta, odnośnik dla pobierania donkę.
0: I to jest najprostsze. Tu po prostu wklejamy te linki, które się zaczynały tam od e2k/// jak dobrze pamiętam.
1: Pusta, przycisk reset.
0: Tak, dodaj
1: tabela informacji o pobieraniu.
0: I tu mamy tabelkę.
1: Pusta, wybierz wszystko. Pole wyboru nieoznaczone. MR, nazwa plik, rozmiar plików, priorytet. Download, prąd, download. Stan, protokół, pusta. Przycisk odśmierz, przycisk wzmów. Przycisk pauza, przycisk niedostępne remowe.
0: I tu możemy sobie z tym sterować, bo możemy sobie zaznaczać te pliki, które byśmy tu pododawali i możemy wznawiać, usuwać i robić wszystko, co tam mamy, na co tylko nam przyjdzie ochota. Jest to dość
2: fajne. A na co nam też pozwala? Router.
0: Tak.
2: Czyli to urządzenie. Także router urządzeniem zaawansowanym jest, Michale. Jeszcze tak na zakończenie byś
0: Wiesz co, ja na zakończenie ja bym chciał jeszcze pokazać, jeszcze na zakończenie właśnie. Chciałbym pokazać jeszcze kilka tych zaawansowanych rzeczy.
2: Dobrze, takie coś co ważniejsze.
0: Tak, ja się udam do opcji zaawansowanych, bo tego jeszcze nie pokazywaliśmy, a to uważam, że
2: jest to ciekawe, to jak najbardziej.
0: Ustawienia zaawansowane.
1: Klikalne odwiedzony link ustawienia zaawansowane.
0: I tu jeszcze, Robercie, są twoje ulubione ustawienia sieci bezprzewodowej. Jeszcze może tu zajrzyjmy.
2: Tak, tu powinniśmy zajrzeć. Rzeczywiście są to...
1: Ramka, ust trzeci bezprzewod, pusta, przycisk pusta, link zaawansowane ustawienie komunikacji bezprzewodowej 2.4GHZBGM. Pole wyboru oznaczone włącz komunikację radiową. Pusta, długość pofragmentowanych elementów 256-2346. Pole edycji z autouzupełnieniem 2346. Próg CTRS-1 2347.
2: Próg CTRS-1 2347.
1: Próg preambuły. Lista rozwijana z imieniem krótka preambuła. Pole wyboru nieoznaczone wyłącz sygnał bezprzewodowy według harmonogramu.
0: Tak, wyłącz sygnał bezprzewodowy według harmonogramu to jest w ustawieniach tych zabezpieczeń. Tam możemy sobie harmonogram tworzyć. Kiedy ma być włączone, kiedy wyłączone.
1: Sygnał bezprzewodowy w okresach. Okres. Początkowy, zakończenie, powtarzanie, pusta, przycisk dodaj nowy okres.
0: Tak, i tu nawet możemy sobie to też skonfigurować.
1: Pusta, link zaawansowane ustawienie komunikacji bezprzewodowej, klient GHZMAX, pusta, pole wyboru oznaczone włącz, pusta, długość pofragmentowanych elementów 256-2346, pole edycji z autouzupełnieniem 2346, próg CTRS-1-2, pole edycji z autouzupełnieniem 2000, tryb preambu, lista rozwijana zwinięte, krótka pre, pole wyboru nieoznaczone włącz, sygnał bezprzewodowy według harmon, sygnał bez okropu.
0: Tak, też możemy sobie ustawiać harmonogram.
1: Ustawienia WPS.
0: Ustawienia WPS.
1: Kopim routera.
0: Routera, tak.
1: Pole wyboru oznaczone włącz kopim routera. Pole wyboru oznaczone, aby zapobiec ujawnieniu kodu PIN po nieudanych próbach nawiązania połączenia z jego użyciem. pole edycji z autouzupełnianiem, czy automatycznie wyłącz kopii w trybie automatycznego wyłącz.
0: Tak, gdyby ktoś na przykład chciał nam, o czym jakiś czas temu pisał niebezpiecznik, zhakować WPS jakąś tam metodą, to można sobie tu

0: się zabezpieczyć przed tym.
1: WPS routera będzie wolno mi dać. Pole wyboru, pole edycji z autouzupełnianiem, czy automatycznie wyłącz kopin w trybie automatycznego wyłączania diodalet. WPS routera będzie wolno mi dać.
0: A no to dla nas, tak, to dla nas mało istotne.
1: Pole wyboru oznaczone zachowa istniejące ustawienia komunikacji bezprzewodowej 2.4GHZBGM. Pole wyboru oznaczone zachowa istniejące ustawienia komunikacji bezprzewodowej 5GHZMAC.
0: Tak, to w przypadku WPS.
1: Pole wyboru oznaczone włącz opcję ukryte kształtowanie wiązki przyspiesz prędkość.
0: I to jest to, o czym ty mówiłeś.
2: Właśnie.
0: Tak, o czym ty mówiłeś. Jeszcze
2: to
0: dodatkowo. To jeszcze nie jest smart connect, tylko to jest jeszcze ta dodatkowa opcja.
1: Pole wyboru oznaczone włącz opcję ukryte kształtowanie wiązki przyspiesz prędkość wiązki. Niezawodność oraz zasięg wszystkich urządzeń mobilnych. Pole wyboru oznaczone włącz opcję uczciwe wykorzystanie czasu transmisji przeciwdziałaj. Pusta opóźnieniom ruchu rzeczowego, gdy podłączane są wolniejsze urządzenia.
2: Przeciwdziałaj opóźnieniom. Też tu jakieś takie coś, co
0: tak,
2: jest...
0: to jest, no to jest to jest już typowo pod Wi-Fi, pod urządzenia różne.
2: Tego nie ma przy takich tańszych routerach.
0: Z naszych jakichś tam testów wyszło, że na przykład potrafiło to spowalniać niektóre urządzenia, tak? Bo sobie, dajmy na to, smartfon wymusił jakieś tam wolniejsze działanie na Wi-Fi.
2: No cóż.
0: Więc. No więc tak to niestety czasem działa. W każdym razie, no to są już zaawansowane ustawienia Wi-Fi. Można sobie to potestować, popróbować, co komu będzie działało. Ja nie jestem za bardzo, jeżeli chodzi o Wi-Fi, miarodajnym użytkownikiem. Niewiele tego mam. U mnie jednak wykorzystywany jest przede wszystkim ten przełącznik sieciowy, czteroportowy. I to się sprawdza. I to jest wszystko tutaj.
2: Natomiast jeszcze właśnie to przekierowanie, które chciałeś pokazać.
0: Tak, jeszcze te przekierowanie, bo to jest dosyć fajne. Router punkt dostępowy, tak, bo on może, działać, on może działać jako mostek, jako, no nie wiem, kto by chciał wykorzystywać taki zaawansowany sprzęt jako tylko jakiś mostek albo wzmacniacz, bo on może łączyć się też z innymi sieciami i przekazywać sygnał dalej, działać jako repeater.
2: Ale może działać jako repeater i jednocześnie jako router na raz, czy nie?
0: Nie wiem, bo nie miałem okazji tego przetestować, Robercie, niestety.
2: Ajajajajajaj.
0: Ale możemy tu wejść.
2: No tak,
0: Tryb access pointa.
1: Przycisk opcji imię oznaczone tryb mostka.
0: Tryb mostka.
1: Klikalne grafika, klikalne okno debridbe. Przycisk opcji imię oznaczone tryb wzmacniania.
0: Tryb wzmacniania.
1: Klikalne grafika, klikalne okno de extender. Koniec ramka pusta.
0: No i to są wszystkie tryby, w jakich on może pracować.
2: Czyli nie da się naraz.
0: Nie,
2: nie. Myślę, że się da naraz.
0: No niestety.
2: Czyli może albo tak, albo tak. Znajdę jakieś takie... urządzenie, które będzie pracować i jako router, i jako access point jednocześnie, i jako extender jednocześnie. I będę mógł sobie w zależności od tego, jak mi się chce, to sobie włączać albo włączać dodatkowe moduły.
0: Przekierowanie i inicjalizacja portów, do tego przejdziemy za chwilę.
1: Dynamiczny DNS.
0: Dynamiczny DNS. Dynamiczny DNS jest o tyle ciekawy, że możemy dostać adres w domenie mynetgear.com.
2: O!
0: Tak. Netgear oferuje swój własny dynamiczny DNS. I sobie tu możemy skonfigurować właśnie ten MyNetGear.
2: Ale
0: Netgear.
2: Tylko mając Jastrzębia.
0: Tak, tylko mając Jastrzębia. No albo może jakieś inne routery Netgeara, to wiesz, przecież Netgear ma sporo tych routerów. Ja co prawda testowałem kiedyś router zdecydowanie starszy, no to tej opcji jeszcze nie było, ale to był router gdzieś, wiem, z 2009 roku, więc tam się trochę też zmieniło. Usługa VPN. To też myślę, że warto pokazać będzie. Trasy statyczne, czyli to już typowy routing. Ustawiamy sobie jakieś tam różne trasy przez różne bramy i tak dalej. No już zaawansowane zabawy sieciowe.
1: Zdalne
0: zarządzanie, czyli czy interfejs routera ma być dostępny przez jakąś tam zdalną sieć, przez internet, czy nie, czy tylko z sieci lokalnej. UPnP, włączamy, Universal Plug and Play. Universal Plug and Play.
2: Generalnie powinien być włączony.
0: Powinien być włączony. IPv6, tu jest właśnie ta cała konfiguracja tunelu i tak dalej. Możemy sobie to poustawiać. Miernik ruchu. Rzecz, która najbardziej mnie rozczarowała, bo ja ten miernik ruchu włączyłem. Możemy tu ustawiać wszystko. Możemy wymusić, że router ma się wyłączyć, jeżeli przekroczymy jakiś limit transferu. Że ma nam tam czymś migać, jeżeli przekroczymy ten limit transferu. Jeżeli za długo będziemy korzystać z internetu. I tak dalej, i tak dalej. Ja oczekiwałem od tego tylko jednego, żeby pokazał mi, ile ja danych przewaliłem przez to łącze. Jeżeli chodzi o korzystanie z routera. Niestety nie da się tego odczytać. Wszędzie mam zero, mimo tego, że miernik ruchu mam włączony, że mam tu go zresetowanego. Nie działa. Nie wiem czemu. Może w następnym oprogramowaniu, w następnej wersji jakiejś tam jest to no jakiś, być może jest to jakiś bug i zostanie to naprawione. A może to nie do tego służy, no ale na to by wszystko wskazywało i wszystkie opcje wskazują na to, że powinno się dać. Ustawienia USB, jeszcze dodatkowe. Ustawienia wskaźników LED.
2: Właśnie, tak. I tutaj chodzi o te słynne miganie, nie miganie.
0: Tak, pozdrawiamy Piotra.
2: Można wyłączyć sobie całkiem te światełka.
0: Tak.
2: Ustawienia
0: mostów. Tak. Pokażmy może te ustawienia wskaźników LED.
2: I ustawienie USB.
0: Tak.
3: Oznaczone włączni banner wskaźników LED dla internetu trzeci bezprzewodowe i złącz usta wykryciu przesyłania danych. Przycisk opcji nieoznaczone wyłączni banner wskaźników LED dla internetu trzeci bezprzewodowe i złącz usta wykryciu przesyłania danych.
0: Kiedyś miałem to wyłączone, nie wiem czemu się to teraz łączyło.
3: Przycisk opcji nieoznaczone wyłącz wszystkie wskaźniki LED z wyłączkiem wskaźnika zasilania.
0: I tak będę musiał zrobić, bo po co mi to? Ale jeszcze jakiś czas...
2: Chyba ci panowie włączy.
0: Wiesz co, nie, bo panowie nie mieli dostępu do routera. Aha. Nie, ale właśnie, a propos tego... A propos tych panów, to taką anegdotkę powiem. Kiedy zmieniałem dostawcę internetu na lokalną firmę...
2: Na światłowód.
0: Tak, taki światłowód, który do bloku... Do bloku jest doprowadzony, a w bloku jest skrętka, więc to taki światłowód, powiedzmy, no, w jakimś tam procencie, ale dużym.
2: Każdy by chciał taki mieć.
0: Dobrze. Natomiast przyszli panowie się bardzo zdziwili, co to jest za router i jak ten router w ogóle obsłużyć. Więc no ja sobie skonfigurowałem wszystko, ale okazało się, że panowie nie bardzo widzieli, jakie tam lampki się palą. Ja sobie kiedyś to wyłączyłem, być może właśnie przy jakichś tam zmianach ustawienia to się przełączyło, ale wyczytałem też w internecie, że lampki na tym routerze są bardzo nieintuicyjne. Dziś o tym czytałem. Więc być może te lampki to nam nawet się paliły. Ja niestety nie mam za bardzo nawet poczucia światła, więc ciężko mi jest powiedzieć, czy tu się coś świeci, czy się nie świeci.
2: Panowie się pytali, gdzie jest sieć LAN.
0: Tak, panowie się pytali. Ale ponoć w ogóle te lampki są nieintuicyjne. Więc albo to, ale sobie tak czy inaczej to później wyłączę. Muszę pamiętać.
2: A ja powiem tylko, minęła 20, słuchacie Tyfloradia. 21 minęła, tak. Słuchacie Tyfloradia, słuchacie audycji na żywo. Dzisiaj router Netgear R7000. No i mamy jeszcze ustawienia USB, prawda?
0: Ustawienia USB, tak. Zajrzyj. Tak, ale to wiesz co, nie chcę tego robić teraz, bo ten router czasem... Właśnie, jedna rzecz. Ten router, no, nie zawsze, ale dość często... jakiś tam restart czyni. Nie w każdej sytuacji, ale tak naprawdę nie zawsze wiemy, kiedy on się będzie chciał zrestartować, a kiedy nie.
2: Znaczy po zmianach firmware'u. Tylko po zmianach jakiejś rzeczy w oprogramowaniu. Nie restart taki, jak chodzi. Nie, słuchajcie, nie bójcie się o to. On tak. Się z nami nie zrestartuje, jak on na przykład coś robi i my go nie zrestartujemy. To nie.
0: Tylko po zmianach, po ustawieniach. Ale czasem to się restartuje, a czasem nie. Na przykład jeżeli odblokowujemy sobie jakiś port, to się nie restartuje. Ale na przykład, jeżeli dokonujemy już zmiany w ustawieniach QoS, no to już jest zupełnie inna sprawa. Co my tu mamy w ustawieniach QoS?
2: Wstaje dosyć szybko.
0: Tak.
3: Pusta.
0: Tak, no, tu mamy tyle. Dozwolone urządzenia, czyli czy ma włączać, czy ma nie wyłączyć, czy nie włączać. A zobaczmy jeszcze sobie te
2: dozwolone urządzenia.
0: Zobaczmy sobie jeszcze te dozwolone urządzenia.
3: Pusta. Nazwa volumimu. Nazwa urządzenia. Pojemność. Pusta. Przycisk usuń. Pusta. Pusta. Dostępne urządzenia. Pusta. Nazwa urządzenia. Pojemność. Przycisk opcji oznaczone. Winlite. Smust blisk. 7-5-7. Pusta. Przycisk dodaj. Pusta.
0: Tak, czyli mogę sobie tu jeszcze dodawać. Tak, tu pokazuje po prostu to, co mam podłączone.
2: On sam wykryje, tylko muszę.
0: Nie, on sam wykryje. Nie, Robercie, sam wykryje. To zostało tak dodane, być może na wszelki wypadek, gdybyśmy mieli jakiś z tym problem. Tak, gdybyśmy mieli z tym jakiś problem. Natomiast on sam wykrywa, ja podłączyłem tego pendrive'a, bez problemu, wykrył, działa.
2: SB disk.
0: Tak, wszystko jest w porządku. Tak.
3: Dobrze.
2: Czyli mamy już za sobą ustawienia USB. Mieliśmy pokazać te przekierowania.
0: Przekierowanie, tak, tak, tak, tak. Już to pokazuje.
2: Usługa chyba VPN.
0: Tak, VPN to też pokażę za chwileczkę. Już teraz mamy tak. Przekierowywanie, inicjowanie portów.
2: Czyli tak zwany port triggering.
0: Tak. Zgadza.
2: Przekierowywanie, a co innego inicjowanie, chyba.
0: Zgadza się. To się wszystko zgadza. Inicjowanie to jest po prostu tylko takie jakby odblokowanie danych portów, że tam coś się może dziać. Ale w domenie dzisiejszej popularności UPnP tak naprawdę tego się raczej nie używa. I tu mamy znowu zdefiniowane usługi. Tu mamy zdefiniowane usługi. Tak, ale możemy sobie poszukać takiego przycisku, jak dodaj usługę.
3: Przycisk dodaj usługę. Przycisk RAM BBinter. Przycisk dodaj.
0: Dodaj usługę. Wybieramy sobie ten przycisk.
3: Pusta. Ponoć grafika klik. Pusta. Przycisk. Desktop.
0: Dobrze. I teraz tu
3: tak.
0: Bo musimy sobie dodać po prostu konkretną usługę, żeby odblokować w niej. Tak. Już właśnie, już się ustawiłem jakby na tym, żeby o tym opowiedzieć. No teraz, żeby przekierować port, no to musimy stworzyć usługę.
2: Tak.
0: I teraz. Nazwa usługi. Wpisujemy jakąś nazwę.
3: Protokół. Lista rozwijana z liniem TCP.
0: Tak samo jak w przypadku QoS, wybieramy sobie
2: TCP/UDP.
0: Tak, TCP/UDP, może być samo TCP, może być samo UDP.
3: Lista rozwijana z liniem TCP, external port range.
0: External port range.
3: Pole wycisk auto uzupełnianiem 1.
0: Wpisujemy albo jeden port, albo albo porty w formacie od myślnik do, na przykład tam, nie wiem, 110 do 120, powiedzmy.
3: Speci wyport santor portran bez pili, bytom na spek sample 30, 5, 10, 6, 10.
0: Tak, właśnie, bo albo możemy wybrać sobie jeszcze, możemy wybrać sobie porty, kilka portów, jeżeli są to porty nietypowe. Ale z myślnikiem widziałem, że też to działa, więc z myślnikiem też możemy, jeżeli ma to być ileś tam portów różnych. Może być tak albo tak.
3: 65, pole wyboru oznaczone, użyj tego samego zakresu portów dla portu wewnętrznego.
0: Użyj tego samego zakresu dla portu wewnętrznego. No bo na przykład możemy chcieć przekierować na zewnątrz, bo to były zewnętrzne porty, na bramie naszego routera. Więc na przykład przekierowujemy coś na port, dajmy na to 80, a mamy tę usługę posadowioną na naszym komputerze w sieci wewnętrznej na porcie, dajmy na to 1024. Bo tak chcemy, mamy do tego prawo.
3: Internal port RAM B.
0: Jest niedostępne, bo to pole wyboru jest zaznaczone. Użyj tego samego zakresu portów. Więc jeżeli przekierowujemy port 80, to na zewnątrz, no to i wewnątrz będzie też przekierowany port 80. I tu jest bardzo fajnie. Lub wybierz z podłączonych urządzeń. I tu mamy przyciski opcji. Tak, chyżyruj, to jest jeden z komputerów. Emisja komputer. Desktop, drugi. Drukarka, tak. No i takie mam właśnie urządzenia, obecnie podłączone do mojej sieci. I mogę sobie po prostu zaznaczyć pole wyboru, znaczy wybrać po prostu ten przycisk opcji i przekierować te porty. Także bardzo wygodne to jest, jak dla mnie.
2: No, wygodne, dosyć wygodne. Chociaż, bo to dla każdej regułki inne urządzenie, to byśmy musiał kilka regułek, jakby chciał dla każdego urządzenia inne porty przekierować.
0: Bo tak to działa, bo portów jest, wiesz, skończona ilość, więc nie mogę przekierować portu na przykład, nie wiem, 80 z jednego i z drugiego i z trzeciego. No tak się nie da. Ale mogę zrobić tak, że na przykład każda usługa wewnątrz sieci jest na porcie 80, a po prostu zaczepiam ją na innych portach na zewnątrz, czyli na przykład jest, nie wiem, trzy serwery www, jeden jest na porcie 80, drugi jest na porcie tam, nie wiem, 82, trzeci jest na 84.
2: A możesz zrobić odwrotnie, czyli na wewnątrz masz na różnych portach, ale wychodzisz na port 80.
0: Nie mogę tak zrobić, dlatego że, no, Robercie, tak pomyślmy. Jeżeli mam dwie usługi i obie byłyby na jednym porcie, to skąd ten biedny router by wiedział, do kogo kierować ruch?
2: Znaczy nie, no i usługa w sieci wewnętrznej byłyby na różnych portach.
0: Tak, zapytania przychodziłyby na ten sam port.
2: A, no tak.
0: Zapytania przychodziłyby na ten sam port i on biedny nie wiedziałby, gdzie ma kierować te pakiety. Nie można tak zrobić. Można tylko zrobić to w drugą stronę, że no tak. Mamy...
2: Czyli to takie są przekierowania portów, to jeszcze VPN-y na
0: jeszcze
2: zakończenie.
0: Jeszcze VPN na zakończenie, proszę bardzo.
2: VPN, czyli Virtual Network.
0: Private network,
2: czy wirtualna sieć prywatna. Może wam się przydać.
0: No tak. Zalogujemy się,
3: Instrukcje dotyczące konfiguracji klienta OpenVPN. Odwiedzony link Windows, link Macos, odwiedzony link Ikone, link Android.
0: Tak, i tu mamy wszelkie instrukcje dotyczące tego. Otwierają nam się po prostu strony z opisem, co tam trzeba zrobić.
3: Odebranie pakietu konfiguracyjnego OpenVPN. Przycisk dla systemu Windows. Przycisk dla systemu innego niż Windows. Przycisk na smartfony. Pusta. Konfiguracja zaawansowana. Punkty usługi. Przycisk opcji oznaczone UP. Przycisk opcji nieoznaczone TCP. Punkt serwisowy. Pole edycji z autouzupełnianiem 12973. Tak typ usługi. Przycisk opcji oznaczone UP. Przycisk opcji nieoznaczone TCP, tak port serwisowy, pole edycji z autouzupełnianiem 12974.
2: A czemu robisz UDP zawsze?
0: Wiesz co, tak było to ustawione i z moich doświadczeń gdzieś tam w przypadku smartfonów lepiej to działa.
3: Klienci będą używać tego połączenia VPN w celu uzyskania dostępu. Przycisk opcji oznaczone wszystkie miejsca w internecie i sieci domowej.
0: Tak, i tu jeszcze wybieramy, gdzie ma być dostęp. Wszystkie miejsca w internecie i w sieci domowej?
3: Przycisk opcji nieoznaczone tylko sieć domowa.
0: Tylko sieć domowa. Że na przykład chcemy mieć... To akurat nie uważam tego za sensowne, ale być może ktoś tak chce, więc wtedy ma dostęp tylko do komputerów
2: jeszcze
0: w sieci domowej.
2: Powinni mieć...
3: Przycisk opcji nieoznaczone automatyczna.
0: I automatyczna.
3: Pusta.
2: Automatyczna to co?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie testowałem tej opcji, być może on sobie na jakoś sam wylicza. Ja mu wolałem zaznaczyć, że mam mieć dostęp i do internetu, i do sieci domowej. Ja chcę, żeby to wszystko przechodziło przez VPN. Jeżeli ktoś się łączy z VPN-em, to ma się łączyć i mieć cały ruch po VPN-ie.
2: Może narobić.
0: Słucham?
2: Bigosu. Może ci narobić bigosu, jak zna konfigurację.
0: No jeżeli ktoś zna konfigurację, no to prawda, natomiast nie ma tu jakiejś takiej, na szczęście, nie ma problemów
2: wie,
0: z tym względem. No, ja wiem, bo widzę, co się dzieje. Na całe szczęście.
2: Czyli no nie możemy pobierać już VPN-ów, bo chyba dostaniemy ten sam klucz i te same pliki konfiguracyjne, tak?
0: Tak, dostaniemy pliki konfiguracyjne, które po prostu trzeba umieścić w konfiguratorze narzędzia OpenVPN, trzeba sobie to poustawiać, skonfigurować. No jest to trochę zabawy, ja dodam tylko tyle, że warto sobie te pliki przeedytować, bo na przykład Netgear podaje tam tylko adres IP. Ja bym wolał, żeby on podawał domenę, więc ja sobie edytuję taki plik i wpisuję mój adres domenowy zamiast IP. Można w dodatniku to przeedytować.
2: Mi chodzi po prostu o to, czy możesz wygenerować jakąś tam ilość tych plików konfiguracyjnych.
0: Nie, to jest cały czas jeden i ten sam plik konfiguracyjny.
2: Aha, jeden i ten sam.
0: Natomiast w razie nie zmienia się. To można albo włączyć, albo wyłączyć.
2: Na tej zasadzie.
0: Tak, no można zmieniać porty.
2: No tak, ale to tutaj troszkę gorzej. No i czy jeszcze coś warto by pokazać? Wiadomo, że jeszcze mamy firewalle, które są dość zaawansowane. Ja już bym powiedział, bo już się robi późno troszkę. Podsumowanie. Jak myślisz, dla kogo można polecić tego typu urządzenie? Czy warto zainwestować te pieniądze w to urządzenie? Że tak powiem, czy może warto jednak coś tańszego wziąć?
0: Ja powiem w ten sposób. Ja może zaraz przełączę sobie jeszcze naszą kartę i zobaczymy na Skype'ie, czy ktoś
2: coś napisał.
0: Tak. Nie, no. Widocznie na tyle wyczerpująco mi się udało o tym opowiedzieć, że pytań nie było. Chyba, że jeszcze jakiś telefon może się pojawi. Natomiast
2: 123 834 835 cały czas czekamy, jeszcze czekamy, także korzystajcie, bo czasu coraz mniej.
0: I tyflopodcast.net na Skype'ie.
2: Skype.
0: Tak. Jeżeli ktoś miałby ochotę. Czy warto? Przede wszystkim każdemu według potrzeb. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że użytkownicy internetu są naprawdę różni. Są tacy, którym absolutnie nie przeszkadza to, że ten internet gdzieś tam się, powiedzmy, zatnie. Nie przeszkadza im to, że na przykład co jakiś czas trzeba będzie ten router resetować. Że nie przeszkadza im, jeżeli coś tam, powiedzmy, chodzi źle i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tyle. Wcześniej, zanim zmieniłem dostawcę internetu, miałem dość wąskie łącze, jeżeli chodzi o wysyłkę. No i musiałem naprawdę dość mocno się postarać, żeby z tego internetu być w stanie korzystać. Ale jedyne, co się wtedy zawieszało, to zawieszał się tak naprawdę modem. Router się nie zawieszał. Jeżeli chodzi teraz o tę sytuację, to prędzej ja ten router zrestartuję, bo zmieniam w nim jakieś tam ustawienia, na przykład język na dzisiejszą audycję. Nie ma potrzeby.
2: Właśnie.
0: Nie ma potrzeby restartowania tego routera. Nie zdarzyło mi się, żebym musiał to robić. Nie ma czegoś takiego, że na przykład ten router się zacina albo nagle zaczyna coś działać źle, zaczynają się pakiety zaczynają się pakiety gubić. Zaczyna być problem z tym, że na przykład zaczyna coś rwać. No nie ma takich problemów. A robiliśmy tu już różne testy, między innymi takie, między innymi, że stawiałem u siebie serwer FTP i prosiłem ludzi z naprawdę dość solidnymi łączami niekiedy, żeby spróbowali ten router zawiesić, żeby spróbowali go jakoś tak obciążyć, na ile tylko byliby w stanie.
2: Nagrzewał się dość solidnie.
0: Oczywiście po jakimś tam czasie zaczynało to troszeczkę coś tam przycinać, jeżeli już łącze nie wyrabiało jako takie. Natomiast już to naprawdę trzeba było się solidnie postarać i musiał to być już dość mocny ruch.
2: No, to był dość mocny ruch, tak.
0: Tak. Ja w tym momencie nie korzystam tak naprawdę z żadnych ograniczeń pobierania, wysyłania w programach. No po prostu działa wszystko. Tak jak kiedyś musiałem ustawiać jakieś tam ograniczenia, że ma to pobierać tak, wysyłać tak, czy w programach FTP, czy w jakichś programach typu peer-to-peer, czy w innych. No, różnie z tym bywało. Teraz nie. Teraz po prostu to wszystko działa. Więc jeżeli ktoś korzysta dużo z internetu, dużo różnych rzeczy robi naraz, to naprawdę taki router może się przydać. Tylko jedna rzecz. Jeżeli mamy po drodze modem kablowy, który jest nie najlepszy, to nawet i bardzo dobry router nie zda nam się na wiele. Bo w takiej sytuacji zatka nam się prędzej modem i co z tego, że my będziemy mieli modem o nie wiadomo jakich parametrach, router o nie wiadomo jakich parametrach, kiedy będziemy mieli kiepski modem, kiepski port w tym modemie, który będziemy w stanie przytkać jakimkolwiek niewielkim ruchem sieciowym, bardziej wzmożonym. To w takiej sytuacji nie ma najmniejszego sensu, żeby w taki router inwestować. No bo on po prostu nie będzie w stanie pokazać swoich możliwości.
2: A ja powiem, macie państwo światłowody, łącze światłowodowe do internetu, proszę bardzo, taki Nighthawk jak najbardziej może się przydać i zda państwu, że tak powiem, zda się państwu, tak, na różnych tych. A z tymi łączami innymi to różnie może być.
0: Tak, no i to jest modem, to jest router bez modemu ADSL, to też warto
2: tak,
0: powiedzieć.
2: Tak, właśnie, szkoda.
0: Nie ma tu żadnych możliwości, żeby tak łatwo dopiąć sobie. Oczywiście, no jeżeli są jakieś modemy ADSL na RJ45, to można wtedy. Natomiast, natomiast no to nie wiem, czy ma to sens, bo ADSL to jest niewielki.
2: Są tak marne prędkości.
0: Tak, to są małe prędkości.
2: Chociaż jak wszystko dobrze pójdzie, to zapoznamy państwa z urządzeniem, ale nie ADSL-owym, tylko VDSL-owym. Ale to zobaczymy. To wkrótce. Zobaczymy, jak się uda.
0: No to co, Robercie, jeszcze jakieś pytanie o coś warto by było?
2: Chyba już wszystko wyczerpaliśmy na to, na tyle, na ile mogliśmy. No bo wiadomo, router jeszcze posiada i firewall, i posiada różne tablice i tak dalej, ale to są już takie zabawy.
0: To są rzeczy zaawansowane, tak naprawdę trzeba by było...
2: Skomplikowane?
0: Tak, trzeba by było tu bardzo dużo tłumaczyć także z zagadnień sieciowych i też ja mówię...
2: Poza tym firewall, no firewall'e są... Podobne, tak, no są pewnie różne te ustawienia tego firewallu na taki średni, wysoki, niski, jakiś tam.
0: I też no, muszę to powiedzieć, że ja wszystkich ustawień i wszystkich opcji tego routera nie wykorzystuję. U mnie to jest tak, że jeżeli coś jest mi potrzebne, jeżeli chcę sobie coś skonfigurować, no to po prostu na ten temat muszę sięgnąć do pomocy, przeczytać i też wiedzieć, co ja chcę osiągnąć, jakie chcę osiągnąć konkretne ustawienia. Jeżeli ten router na to pozwala, a w większości przypadków tak, to po prostu z tego korzystam i to konfiguruję. Jeszcze jedna rzecz, która jest myślę, że dość istotna, jeżeli chodzi o konfigurację przycisków, bo chyba o tym nie powiedziałem. Mamy tu dwa przyciski, włączanie i wyłączanie Wi-Fi po lewej stronie, po prawej WPS. To Wi-Fi, to jeżeli chcemy włączyć albo wyłączyć, nie wciskamy tego krótko. trzeba przytrzymać. Takie krótkie długo? Kliknięcie, tak, długo. Krótkie kliknięcie tego przycisku nam nic nie da. Nie wyłączy ani nie włączy.
2: Czyli jest to troszkę inaczej niż w
0: przypadku. Tak, to jest ważne. Wystarczy.
2: A żeby się połączyć przez WPS, ile trzeba przytrzymać przycisk WPS-u?
0: Też chwilę, kilka sekund. Można też skorzystać z tego kreatora WPS, który jest na stronie dostępny. Są dwie alternatywy. Aha,
2: czyli tutaj jest troszeczkę inaczej.
0: Tak,
2: no właśnie,
0: trzeba dłużej po prostu to trzymać, te przyciski.
2: Aha. To są przyciski jakich kształtów?
0: Takie okrągłe. Zwykłe. Nie, to nie są okrągłe, to są takie podłużne przyciski. Dwa podłużne przyciski,
2: kwadratowe.
0: Dobrze wyczuwalne. Podłużne.
2: Dobrze wyczuwalne.
0: Tak, dobrze wyczuwalne, nie będzie problemu. Nie są jakieś duże, ale też nie są jakieś takie malutkie. Jak na przykład w wcześniejszych modelach Netgeara widziałem takie maleńkie te przyciski dosłownie i bardzo łatwo było też je wcisnąć, co mogło prowadzić do kłopotów.
2: Designerski kształt, proszę Państwa.
0: Designerski,
2: Nighthawk,
0: bardzo.
2: Tak, R7000. Nie wiem, ja się pokusiłem o to, że jest to piramida. Ty mówisz, że to raczej nie jest piramida, tylko bardziej pudełko. Takie pognięcione, ale stabilnie to stoi.
0: Tak, stabilnie to stoi. Możliwe też jest zamocowanie tego routera na ścianie, jeżeli ktoś by chciał. Tak, są pod spodem.
2: Dużo waży? Ciężki?
0: Nie, jakoś bardzo nie jest ciężki. To nie jest jakieś monstrualne urządzenie. Jest na pewno...
2: Plastik.
0: Jest to plastik i jest na pewno...
2: Jest to plastik, ale jest taki plastik mocny, czy jest taki plastik raczej... Plastikowy plastik.
0: Wiesz co?
2: Łatwo ulegający uszkodzeniom.
0: Na razie u mnie się nic nie uszkodziło. Górna pokrywa sprawia wrażenie takiej lekko odstającej, jakby tam dość łatwo było to otworzyć, ale nie próbowałem tego otwierać, chociaż z tego co wiem, tam jeszcze pod spodem są jakieś różne złącza, które można coś tam jeszcze próbować z jakimś fleszowaniem i tak dalej, albo jeżeli na przykład by nam coś nie wstało, być może dlatego tak to jest zrobione, żeby ten router można było jednak w miarę łatwo rozebrać i się do niego dobrać tam do środka. Natomiast no, ja jeszcze nie miałem takiej potrzeby, żeby do takich rzeczy się uciekać.
2: No proszę. Także, ale tak to jest dość solidnie wykonane urządzenie.
0: Dość solidnie wykonane, dość solidnie. Plastik u góry jest gładki, te ścianki pozostałe to takie bardziej chropowate. Nie jest to już takie gładkie. No i wszędzie, gdzie się tylko da, otwory wentylacyjne. Przewiewny router. Naprawdę przewiewny.
2: No tak, to raczej być musi. Powinno być przewiewne. Grzeje się, jak nie patrzeć. Router też dość szybko wstaje. O tym też się mogliśmy przekonać. Nie w audycji, ale no po prostu naprawdę dość szybko wstaje, jeśli o to chodzi. Na naszych zegarach 24 minuty po godzinie 21. Za chwilę wybije nam 25 minut po godzinie 21. No i cóż, będziemy kończyć powoli. Dzisiaj rozmawialiśmy o routerze R7000 firmy Netgear, Nighthawk R7000 firmy Netgear. Ja dziękuję Michałowi Dziwiszowi za uwagę.
0: Dziękuję bardzo.
2: I za to, że nam tutaj opowiedział. Z wami był Robert Łabęcki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. To i za jakiś czas. To było Tyflo Radio na żywo. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: 6 października, parę minut po godzinie 20 i jesteśmy, udało się, to jest Tyflo Przegląd, z tej strony Katarzyna Ślipek. I co, coraz zimniej, wieczory już są naprawdę coraz chłodniejsze, chociaż pogody w dzień rozpieszczają. Ze mną dzisiaj Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz,
1: witajcie.
0: Tomasz Bilecki.
2: Dzień dobry, wieczór.
0: Oraz ja, Katarzyna Ślipek.
2: I ja.
0: I ojej, no i widzisz, jak ja mogłam, no, jak ja mogłam.
2: Michał Dziwisz, dobry wieczór.
0: Nasz tu naczelny zza konsoli i tak dalej. To tak, na początek, zanim zaczniemy opowiadać o tym, co dzisiaj będziemy, o czym będziemy dzisiaj mówić, to zdradzę, że naprawdę może zostać pobity rekord, bo dużo tego mamy. Ale nim to wszystko, to trzeba by wam wiedzieć, co już zapewne wiecie, ale warto przypomnieć, że z nami się można kontaktować i to na różne sposoby. Przede wszystkim można do nas zadzwonić z Zooma, można telefonicznie, można poprzez aplikację i można się tutaj wprosić do nas na antenę. Jeżeli macie dla nas coś ciekawego do przekazania, zawsze warto. Kolejną taką alternatywą jest Facebook, gdzie trwa transmisja. Oprócz tego, że trwa transmisja, to również możecie pisać komentarze, które tutaj Michał na bieżąco odczytuje. Dużo pytacie, co jest fajne i w poprzedniej audycji naprawdę daliście temu wyraz. Kolejną taką alternatywą jest aplikacja na PC. Tam również możecie do nas pisać komentarze. I Tyflo Podcast i taka strona, gdzie
2: kontakt tyflopodcast.net.
0: Właśnie, tak, to o to mi chodziło, Michale. To co, mogę zaczynać hedy, czy jeszcze chwila?
2: Nie no, możesz zaczynać hedy, proszę bardzo.
0: To zapraszam.
3: W dzisiejszym programie. Od teraz witryny internetowe sektora publicznego powinny być dostępne. W związku z tym nagroda dla PZN-u. W warszawskich urzędach tabliczki z Braillem. ICC w tym roku online. Jak po niewidomemu zweryfikować, czy mamy do czynienia z prawdziwym policjantem? Tales Wally Police ma na to sposób. Powstał dostępny emulator Windowsa Mobile. Jest szablon do tworzenia dostępnych publikacji naukowych. YouTube i wiele ścieżek we filmach. Jest też audiodeskrypcja. Tylko co czwarte przejście dla pieszych dostępne dla osób niewidomych. Zapytamy Pawła, co nowego w dostępności Firefoxa. Etykiety brajlowskie na pralki Samsunga można zamawiać. Kosmetyki marki L'Occitane też mają etykiety w brajlu. Facebook i opis dostępności jego głównej strony. Jak zrobić konferencję online tak, żeby przypominała najbardziej spotkanie w realu? Paweł ma na to patent. Asystent Google zajmie za nas kolejkę i poczeka na połączenie telefoniczne. Listen and Write. Co to za narzędzie? Chcesz odtworzyć na Spotify piosenkę, ale nie pamiętasz jej tytułu? Od teraz to nie problem. Aplikacje koronawirusowe różnych krajów. Łączcie się. Google Pay i jego nowe funkcjonalności. Denerwują cię śmieci na ekranie aplikacji? Już niedługo ma się to zmienić. Można zmienić silnik wyszukiwania w Windowsie 10. Jak tego dokonać, opowie Mikołaj.
0: To i jeszcze trochę. Myślę, że tego sporo, a jeszcze sporo mamy takich zanadrzu informacji. Także dużo, dużo rzeczywiście.
2: Trochę z wami tu dziś pobędziemy, po prostu.
0: Mikołaj powraca do naszego takiego już chyba cyklu w miarę nagrywadeł na iOS-a, które by nagrywały w stereo i znalazł jeszcze następne takie narzędzie.
1: Tak, bo te funkcje otrzymała ostatnio aplikacja Alon MP3 Dictaphone. Aplikacja znana zresztą wielu osobom z Symbianów, bo to na tej platformie była aplikacją bardzo popularną. Teraz się też pojawiła na iPhone'ie. Znaczy na iPhone'ie ona już jest od jakiegoś czasu, ale teraz otrzymała możliwość nagrywania w stereo. Ja się szczerze mówiąc aplikacją nie bawiłem, bo sam nie mam urządzenia, które pozwalałoby mi na to, żeby w stereo nagrywać, ale z tego, co gdzieś słyszałem od ludzi, to podobno aplikacja wyróżnia się tym, że ma bardzo dużo wszelkiego rodzaju opcji konfiguracji. Co, gdzie, jak, gdzie zapisywać, jak nagrywać, do czego nagrywać, kiedy nagrywać. Że jesteśmy w stanie sobie na przykład zrobić coś takiego, co no, wydaje się fajną opcją, jak na przykład wymuszenie nagrywania od razu po kliknięciu ikonki aplikacji, od razu po starcie. Czyli jeżeli, nie wiem, mamy jakieś sytuacje albo obawiamy się takiej sytuacji, że musimy szybko włączyć nagrywanie, to sobie umieszczamy taką aplikację na przykład w doku, szybko sobie ją jesteśmy w tym momencie w stanie uruchomić. Nie musimy szukać przycisków gdzieś, włączyć, tylko od razu klikamy, jest, nagrywa. Też mamy jakąś opcję, żeby postawić, żeby się połączyć bodajże pod serwer jakiś FTP i te nagrania bezpośrednio tam załadować, żeby jakoś się z komputera do tej aplikacji podłączyć i sobie te nagrania wyciągnąć. Jest tam tych opcji sporo. Myślę, że jeżeli ktoś lubi, to może sobie gdzieś tam pobrać i potestować. Kosztuje ta aplikacja ze 20 zł, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, Alon MP3 Digitab Hone w App Store będzie w stanie bez problemu znaleźć.
0: I proszę bardzo, oby więcej takich pozytywnych informacji. Pozytywną informacją jest jeszcze to, że dostajemy od Was komentarze dotyczące poprzednich audycji. Jednym z nich jest komentarz od Agi, bardzo długi, ale dosyć taki przydatny. Tomku, czy jesteś w stanie chociaż go zreferować jakoś?
4: No myślę, że tak, znaczy no, mogę go przeczytać. Nie
0: wiem, że Aga się odnosiła do Always on Display, tak, o którym ja mówiłam.
4: Natomiast...
0: I ona to mówiła w kontekście zegarka, że bo ja pamiętam, jak to było. To było tak, że ja mówiłam, że ktoś, moja przewodniczka chciała się stać screen readerką i informowała mnie o mailu, który to do mnie przyszedł i powiedziała mi, od kogo to jest. I dlatego ja teraz mam czarny cyferblat po prostu i czarny wyświetlacz na zegarku. I ona znalazła taką funkcję, co prawda, na Apple Watchu, że jakoś z boku nie da się podejrzeć, co tam na tym zegarku mamy. Ale może przeczytaj po prostu ten komentarz, to będzie prościej niż tak wychwytywać pojedyncze takie sytuacje.
4: Tak, to jest jakby jedna rzecz. Tam jeszcze wspomnę o tej funkcji, o której się robi coraz głośniej, bo się okazuje, że różne aplikacje sobie czytają to, co mamy w schowku, i też Aga zauważyła, że taką aplikacją jest na przykład gazeta.pl i VoiceOver nam to anonsuje podobno w ten sposób. Wklejono z wiadomości wszystko. Zależy, w której aplikacji kupia jakiś tekst do schowka.
0: Tak, i przepraszam, że tak sobie będziemy może po prostu analizować ten komentarz, bo rzeczywiście Aga też stwierdziła, że fajniej się coś tam na przykład do banku jakiś kod autoryzacyjny wpisuje, bo sobie na nadgarstku po znaku nawiguje i wpisuje sobie to w telefon. I to też rzeczywiście to jest jedyne, znaczy kolejne ułatwienie dzięki zegarkowi, że nie musimy wchodzić z okienka do okienka. W Androidzie jest to przez przegląd realizowane albo przez aplikację, to zależy w jakim telefonie. Rzeczywiście no, ten smartwatch ułatwia i to jest na to dowód. Tak, Aga, zgadzam się z tobą.
4: No i na koniec jest takie małe, powiedzmy, ostrzeżenie, bo może się okazać, że wersja iOS 14.01 może powodować problemy. Tam też w tym komentarzu była informacja, że na jakimś telefonie były jakieś problemy, pojawiały
0: bodajże się... Bodajże SE 2020, tak, właśnie. No. I to
2: czyli
0: jest...
2: stosunkowo nowym urządzeniu.
0: Tak, no właśnie tak. Pojawiają się jakieś białe plamki na wyświetlaczu, które bardzo przeszkadzają jakby widzieć i wiedzieć, co jest na ekranie, i tylko reset może to, że tak powiem, przywrócić. I to też nie zawsze, a nawet jeżeli, to potem znowu sytuacja się pojawia na nowo, więc to jest takie niepokojące. To tyle, wydaje mi się, od Agi, ale jeszcze jest komentarz od Romana.
4: Tak, jeszcze jest komentarz od Romana odnośnie aplikacji Recorder HQ. Też całkiem sprytnie wyciąga tekst z nagrań w pliku wynikowym. Niestety nie ma interpunkcji, ale rozpoznawanie jest niezłe. Testowałem około 8-minutowe nagranie, rozpoznawanie trwało około minuty i naprawdę byłem zaskoczony pozytywnie rezultatami.
2: Inna rzecz, że jeżeli chodzi o te interpunkcje, no to przecież zazwyczaj, jeżeli to jest jakaś notatka głosowa, czyli transkrypcja z jakiegoś nagrania, no to i tak tam nie będziemy przecież mówili przecinek, kropka, znak zapytania, no, wykrzyknik, więc i tak nie bardzo on ma z czego te interpunkcje
4: tak,
2: wyciągnąć.
4: Chociaż podobno Google przymierza się do algorytmu, który podobno jest w stanie wyciągnąć interpunkcję z tego, co i w jaki sposób mówimy, czyli nie tylko jakby rozpoznają tekst, ale również intonację i na tej podstawie podobno te algorytmy, chyba już w języku angielskim jest taka możliwość.
2: W języku angielskim żeby... to nawet od jakiegoś czasu są takie możliwości, że on pewne rzeczy wykrywa, typu jakiś tam śmiech, jakieś inne efekty
0: chyba
2: tła.
0: Klaśnięcie.
2: Tak, i potrafi to po prostu też zapisać, że jest taka informacja w notatce.
4: Tak,
0: ale na... miło, że do nas piszecie i właśnie fajnie, że...
4: Tak,
0: że
4: no i ten, ta aplikacja właśnie Recorder Hachu nagrywa. Nie wiadomo, czy w, czy w darmowej wersji, bo to jest aplikacja, która ma darmową i płatną wersję. Ta płatna kosztuje około 20 zł. No i tam na pewno to działa. Także no...
0: No i to jest na iOS-a, nie wiem, czy jest...
4: Tak, to jest na iOS-a aplikacja, no bo chodzi o to, że ta aplikacja nagrywa... nagrywa co? A, nie wiem.
2: Nagrywa w stereo?
0: Nagrywa po prostu... Nie,
4: a nie, tak, tylko tekst, że jest nagrany.
2: A, że tekst, tak. Tekst, okej.
0: Okay. Ale może
4: i jest
0: pomocą...
4: link w komentarzu do aplikacji.
0: Jest.
4: Chciałbym się jeszcze tylko wytłumaczyć, bo też Adela mnie tutaj pogoniła, można powiedzieć. Szczerze mówiąc, gdzieś mi tam umknęło to. Ta strona, na której są komendy do asystenta Google wszystkie wylistowane, spróbuję to rzeczywiście znaleźć i dzięki za przypomnienie.
0: No, widzisz, dostało ci się. Dyscyplina musi być.
4: No, czasem trzeba, widocznie.
0: To co, zaczynamy rubryczkę Tyflowieści. No i PZN dostał nagrodę, bo od 23 września wszystkie witryny internetowe, wszystkie strony sektora publicznego muszą już być dostępne. Jestem ciekawa, jakby to, no nie da się tego tak całego prześledzić, ale jestem ciekawa, jakby to sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest i co grozi takim podmiotom, które się do tego nie zastosowały, ale właśnie szerzej o tym Paweł, może nie o tym, co komu grozi i jak to sprawi i czy wszystko sprawdził, no ale przynajmniej o tej nagrodzie i o takiej ankietce też.
5: Ja wszystko sprawdził. Ojej, to dużo tych stron by było.
0: No więc mówię, że nie, nie każe ci tego.
5: Nie,
0: robić.
5: Ale sposób na sprawdzenie tego poniekąd jest, jest nim ankieta, która również jest pod linkiem, który zostanie umieszczony w komentarzu, ankieta, którą to po raz kolejny rozsyła Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych, European Disability Forum. I ankieta jest do wypełnienia, jest w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim i możemy sobie ją wypełnić, oczywiście opisując, skąd jesteśmy, z czego korzystamy, jaka niepełnosprawność, jakie potrzeby dostępności, no i jak wygląda sytuacja w naszym kraju, jeśli chodzi właśnie o dostępność wedle tej europejskiej dyrektywy o dostępności stron internetowych. Wyniki tej ankiety posłużą do stworzenia zbiorczej publikacji EDF-u, w której właśnie sytuacja w różnych krajach europejskich zostanie przeanalizowana. Miejmy nadzieję, że będzie to rzetelne, że dostateczna ilość osób wyrazi swoją opinię, żeby właśnie pomóc stworzyć taki solidny materiał. Więc jeżeli władacie jednym z tych języków i macie taką potrzebę, doświadczenia i macie dużo do powiedzenia na ten temat, to śmiało wypełniajcie, bo ankietka jak zwykle dostępna na SurveyMonkey i można się przysłużyć i można w ten sposób też no, mieć swój głos i swój wpływ na te różne wielkie europejskie sprawy, które dużo się o nich słyszy, a potem pozornie mało efektu, chociaż jak się tym zainteresować, to się okazuje, że efekty są. Efekty są też inne, bo Europejska Organizacja Osób Niewidomych, European Blind Union, po raz kolejny zorganizowała konkurs najlepszych praktyk dostępnościowych. I w tym roku akurat tematem tego konkursu są praktyki dostępności w zakresie stron internetowych. No i pomimo małej ilości ponoć zgłoszeń, wymienione zostały trzy kraje. Ja tak to rozumiem, że jakby PZN, na ręce PZN-u jakby spadła nagroda jako organizacji, która jest, reprezentuje nasz kraj w EBU. Natomiast nagroda jest poniekąd dla Polski, bo chodzi o po prostu praktyki, które są w konkretnym kraju zaimplementowane. PZN tam pewnie też pomagał. Natomiast nagroda jest jakby dla całego kraju, dla jakby struktur rządowych,
0: to warto o tym wiedzieć,
5: że się udało. I nagroda jest za właśnie całokształt programu Dostępność Plus. Czyli no, może nie za jakieś konkretne działanie na zasadzie, że tutaj zrobiono to, tamto, tylko ogólnie na to, że za to, że udało się tą dyrektywę unijną przetłumaczyć na konkretną ustawę, tą ustawę przegłosować, wprowadzić i że rzeczywiście Ministerstwo Cyfryzacji też szarpnęło konkretne zmiany. Na ich stronie są też różne zasoby odnośnie właśnie dostępności, tworzenia dostępnych stron. W publikacji, która została nominowana do konkursu, jakby cała ustawa jest opisana, jak działa, jakie są wyjątki, jakie są różne tam, jaka była jej historia troszkę, jak do niej doszło. No i za to właśnie PZN został nagrodzony nagrodą drugiego miejsca, bo pierwsze miejsce zdobyli Czesi. Ano Czesi, Czeski Związek Niewidomych. Tu może Roberto nam więcej opowie, czy to rzeczywiście jakoś widać to w działaniu. Przy współpracy z jakimś tam podmiotem, z którym tam działali na rzecz dostępności, opracował listę 10 porad, jak wprowadzać tą dostępność efektywnie, jak współpracować z organami sektora publicznego, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No między innymi co tam mamy? Mamy tam na przykład poradę, żeby oferować prezentację na temat dostępności, gdzie się tylko da, czyli na różne wydarzenia właśnie około cyfryzacyjne, IT, gdzieś tam w sektorze rządowym i government, jeździć i prezentować, że dostępność ważna i się zgłaszać z tymi prezentacjami i głosić dobrą nowinę. Po drugie, angażować się w te projekty dostępnościowe i namawiać do tej dostępności od samego początku, czyli w momencie, kiedy powstaje nowa jakaś strona, nowa jakaś aplikacja, to już od razu się interesować i gdzieś tam naciskać, że dostępność powinna być też wzięta pod uwagę. I taki model trochę przynęty zaproponowano, że taki pierwszy wstępny test dostępności, takie pierwsze oszacowanie powinno być za darmo, żeby gdzieś tam pokazać, że ta organizacja, która się tym zajmuje, rzeczywiście się na tym zna, żeby dać taką próbkę swoich możliwości i zachęcić też trochę, że jakby jest jakieś pole do działania i możemy współpracować, a dopiero potem niech ten podmiot się zdecyduje na konkretny już taki płatny, całościowy, pełny audyt. Tych porad jest tam też trochę więcej, oczywiście jakieś zaangażowanie użytkowników z niepełnosprawnościami jako testerów, dużo, dużo takich dobrych praktyk. No i Czesi tym sobie zagwarantowali pierwsze miejsce w tymże konkursie. Natomiast trzecie miejsce przypadło Włochom, którzy to również na szczeblu rządowym zadziałali, przetłumaczyli sobie całą tą dyrektywę odnośnie dostępności i różne towarzyszące dokumenty. Oraz, mówimy o Związku Niewidomych Włoch, weszli we współpracę po pierwsze ze Związkiem Banków Włoskich i tam zadziałali na rzecz dostępności, a po drugie z RAI, czyli znanym włoskim koncernem medialnym, tym państwowym, w którym jest tyle kanałów i radia włoskiego. I powstała dzięki temu specjalna podstrona RAI z dostępnymi materiałami i informacjami o tym, co, gdzie, jak można dostępnie obejrzeć, czy tam na żywo, czy VOD, czy jak. Pytanie, czy to jest dobre podejście, żeby robić osobną, specjalną stronę i oddzielać w ten sposób troszkę społeczność osób niewidzących od widzących, bo raczej dąży się w kierunku universal design, czyli projektowania uniwersalnego i nie chodzi tu tylko o sam jakby efekt getta, że ktoś się czuje wykluczony, że korzysta z czegoś osobnego, tylko bardzo łatwo w takim podejściu popaść potem w zaniedbanie tej wersji alternatywnej, tej wersji drugiej, bo to jest zawsze to drugie coś do aktualizowania.
0: Chociażby dopilnować bezpieczeństwa takiej strony, nie?
5: Bo to jest, no czy nawet, bo tam powiedzmy,
2: bezpieczeństwo
5: że...
2: jak bezpieczeństwo, bo tak to może być na tym samym portalu, ale po prostu może być odrębna podstrona. I zazwyczaj niestety to potem jest tak, że jak ktoś tego dogląda, to oczywiście materiały się będą pojawiać, ale no widzimy to chociażby po przykładzie Telewizji Polskiej, że oni kiedyś tam publikowali właśnie na osobnych podstronach jakieś materiały z audiodeskrypcją, trochę tego było, ale później przestało to być uaktualniane i tak naprawdę to teraz... Jak to kiedyś zostało parę rzeczy wrzuconych, to tak chyba jest po dziś dzień. Tymczasem telefon mamy. Kto jest z nami?
6: Witajcie, Krzysiek z tej strony.
2: Cześć, Krzysztofie.
6: Ja tutaj dzwonię z takim newsem dla was, ponieważ na kanale Tyflo Akademia wczoraj po dokładnie 2 tygodniach ukazała się premiera odnośnie filmu, odnośnie zegarka Apple Watch, który właśnie prezentowałem. Tak mniej więcej podstawowe funkcje, jak on wygląda, także wszystkich słuchaczy zachęcam do subskrypcji kanału Tyflo Akademia, no i zachęcam do zobaczenia właśnie tego filmiku o zegarku Apple Watch, gdzie jest opisywane przeze mnie, jak czy on jest dla nas przydatny i takie podstawowe funkcje. Natomiast kolejny filmik będzie trudniejszy, którego się zamierzam podjąć, czyli wymiana pasków, bo niestety nie każdy to potrafi i wie, jak to zrobić.
2: Okej, Krzysztofie, no to zachęcamy do Tyflo Akademii, zachęcamy, żeby dać suba, jak to się kolokwialnie mówi, i kliknąć w dzwoneczek.
5: Dzwoneczek, łapka w górę, subix, komentix.
2: Tak, oczywiście.
6: Nam dokładnie też,
2: nam,
6: tak.

0: iPhone'a, bo znalazłem w iOS 14 coś takiego, że wchodzimy w ustawienia i jest taka funkcja w iPhone'ie: rozpoznaj dźwięki. Jak w to wszedłem, to mi się pokazała lista dźwięków, które iPhone może rozpoznać i gdzieś tam nas zawiadomić, że on te dźwięki rozpoznaje. Nie wiem, jakiś kwar dziecka, przykładowo, nie wiem, syrenę jakąś. Nie wiem za bardzo, co by to nam miało dawać i do czego to miałoby służyć nam.
1: To jest bardziej dla osób niesłyszących.
2: Tak.
1: Że jak na przykład dzwoni ci dzwonek do drzwi, albo alarm przeciwpożarowy się włącza, to iPhone wykrywa ten dźwięk i daje informację, że hej, hej, ktoś chyba dzwoni do drzwi, może warto by otworzyć, albo może warto by się ewakuować. I to jest właśnie bardzo przydatne dla osób niesłyszących.
0: To dlatego mi właśnie, bo ja tak, Paweł, się zacząłem tym bawić i zacząłem zaznaczać te wszystkie pola i nawet tam było, żeby rozpoznało moje urządzenie, czyli w naszym przypadku iPhone'a. I rzeczywiście przyszło powiadomienie z Messengera i on mi wysłał komunikat, że jest właśnie powiadomienie z Messengera. No to już wiem dlaczego.
1: Tak, ciekawa funkcja, eksperymentalna. Ja kojarzę opowieści osób niesłyszących na Twitterze, które się bardzo cieszyły, mając na przykład smart dzwonek do drzwi, który wysyłał im powiadomienia push na Apple Watcha, jak ktoś dzwonił. To jest dla takich osób bardzo
2: Płacz
1: ważne.
2: Płacz dziecka, myślę, też jest taką fajną funkcją,
1: tak.
2: Bo o to się najbardziej tego się obawiają osoby niesłyszące, więc to też jest dobre. Czy coś
0: to
2: jeszcze?
0: To myślę, że ode mnie tyle.
2: O, dobra. Dziękujemy bardzo serdecznie i będziemy pamiętać, żeby tutaj klikać na Akademię.
0: Dzięki serdecznie. Jak coś jeszcze będę miał newsy, to będę.
2: Jasne, dbać. Zapraszamy. A teraz Mikołaj, który nam opowie o emulatorze Windowsa Mobile. Po co? Po co to, Mikołaj? Tak się zastanawiam, co nam to ma dać?
3: No to jest zabawka. To jest głównie zabawka.
4: Z sentymentu po prostu.
3: Z sentymentu, tak, względnie historyczna. Jeżeli ktoś, na przykład tak jak ja, nie doświadczył nigdy, bo ja na przykład nie doświadczyłem Windowsa Mobile, to się może pobawić.
2: Jak? To przecież to niedawno zniknęło.
1: Jak? Windows Mobile, nie Windows Phone, tylko Windows Mobile 6.1. To mówimy o latach 3 za wcześnie, to był Pocket PC. 2005-2006. Coś takiego.
3: No tak, mniej więcej.
1: Nowszy Pacmate Omni się na to załapał, zdaje się. Pacmate Omni już miał tego Windows Mobile'a. I chyba były nawet całe stronki z dostępnymi, sprawdzonymi apkami na tego Pacmate'a.
3: Aha, no ale teraz można sobie zaemulować Windowsa Mobile. Jest to emulator, bo to oczywiście to już można było dawno zrobić ze strony Microsoftu, ale ktoś po prostu przygotował dużą taką paczkę z już gotowym obrazem, z zainstalowanym na tym angielskim mobile speakiem. Czyli nie musimy się bawić gdzieś tam w instalację screenreadera, bo ten screenreader po prostu od razu nam będzie mówił. Problem jest tak naprawdę jeden. Ten mobile speak jest w trybie demo 10-minutowym, no i my po 10 minutach musimy sobie ten emulator zrestartować, bo po prostu no mobile speak nam się wyłączy. Nie zrobimy tym za dużo, nie jesteśmy na przykład w stanie w fajny sposób wgrać apki z komputera, bo musimy zainstalować ActiveSync'a, który działa tylko na Windowsie XP, więc sobie musimy maszynę wirtualną Windowsa XP jeszcze do tego postawić. Ale jak się chce tak ktoś tylko pobawić, zobaczyć w ogóle, jak to wyglądało, jaki to miało interfejs, co to umiało, co tam się dało zrobić, że to było normalnie menu start na telefonie i tak dalej, to sobie można normalnie wejść, pobrać i skorzystać. To rzeczywiście to jest na razie jakaś taka pierwsza wersja. Gdzieś człowiek, który to zrobił, chce pisać do Dolphina, żeby na przykład Pocket Hala udostępnić już w pełnej wersji na tym urządzeniu.
4: No tak, bo jeszcze przecież Hal miał swoją wersję. Nawet kiedyś były takie, chociaż nie, to jeszcze a propos wcześniejszych systemów, to były takie próby, to teraz mi się tak przypomniało, bo przecież Joss to tam był, no bo Pacmate, ale były takie próby i były takie działania gdzieś tam podejmowane w Freedomie i jeszcze chyba może nawet wtedy w Joyce, ale chyba to już w Freedomie, żeby Jossa napisać na Symbiana, słuchajcie, to takie były prototypy, ale to poza laboratorium nigdy nie wyszło.
3: No, ale na Pocket PC był. Chyba tylko na Pacmacie. Nie,

0: Wydaje mi się, żeby on poza Pac-Mania kiedyś wyszedł, chyba że się mylę.
1: Ja nic na ten temat nie wiem, natomiast no, u nas to chyba bardziej właśnie ten HAL, jeżeli już. Mhm. To takim był wolnostojącym czytnikiem ekranu, który można sobie było zainstalować i on mógł sobie działać. Jeszcze tu tak tylko nawiasem dodam, że Roman do nas napisał, że recorder HQ czy HQ tak właściwie to również nagrywa w stereo, czyli to tak a propos tej aplikacji, o której mówiliśmy chwilkę temu. Dzięki Romanie za info.
0: Wracając jeszcze do emulacji, co jest ciekawe, możemy oczywiście obsługiwać interfejs za pomocą strzałek, taba i klawisze na przykład Windows normalnie zwykłego, którym wchodzimy sobie do menu start i to jest to menu start systemu Windows Mobile, a nie menu start naszego komputera, ale możemy też, jeżeli przywołamy sobie myszkę odpowiednim skrótem do okienka, które to okienko jest dość małe, jeżeli przytrzymamy na przykład przycisk myszy i przesuniemy myszkę w dół, czyli no odpowiednik wykonania gestu przesunięcia palcem w dół po ekranie, to Mobile Speak nam to wyłapie i w ten sposób również jesteśmy w stanie korzystać z systemu. Możemy też gdzieś się pobawić, spróbować tak mniej więcej od tego przywołania myszki, oczywiście włączając sobie jakieś tam oznajmienie audio, pozycji myszy, coś takiego, powyszukiwać na ekranie te takie cztery kwadraty, z których ten Mobile Speak korzystał i coś próbować nawet za pomocą myszki obsługiwać to, ale ekran dotykowy. To jest oczywiście wszystko takie bardziej eksperymentalne i zabawkowe, ale jeżeli ktoś się chce po prostu pobawić i zobaczyć trochę, co te takie lepsze, porządne telefony kiedyś umiały i co tak naprawdę osoby niewidome mogły na czymś takim zrobić, to może sobie potestować. Co jest na pewno bardzo zauważalne, bo mimo tego, że syntezą, która tam działa, jest bodajże DeckTalk, czyli syntezator no...
1: Oj, i chyba Mikołaj nam uciekł na moment.
0: O, już jesteś.
1: O.
0: No, mówię, mimo że tam działa DeckTalk, czyli syntezator, który no nie wymaga jakichś większych zasobów, to opóźnienia są masakryczne. Ja szczerze mówiąc współczuję osobom, które z czegoś takiego musiałyby korzystać, bo no nie byłoby to, myślę, przyjemne.
1: Ale myślisz, Mikołaju, że to nie jest czasem kwestia po prostu tej emulacji?
2: Właśnie,
1: bo
2: ja też o to chciałam
1: ja tak kojarzę, że te Pac-Mate'y, to one jakoś tak bardzo źle to nie działały. No to nie było nigdy, to nie było nigdy urządzenie super ekstra działające naprawdę tak bardzo, bardzo przyzwoicie. Natomiast, ale to z innych powodów. Natomiast no, faktem nie testowałem nigdy Mobile Speaka na tym.
0: Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby to była kwestia emulacji o tyle, że dźwięki interfejsu to takie t, t, t. Jak się poruszasz po tym, słychać natychmiast.
1: Rozumiem.
0: Więc jakby on reaguje na te klawisze od razu. Może jest kwestia taka, że jakiś ten, w cudzysłowie, procesor, który tam jest emulowany, ma jakiś większy problem. Może faktycznie na telefonie działałoby to trochę szybciej, ale no... Nie chciałbym musieć korzystać na co dzień z czegoś takiego, szczerze mówiąc.
2: Ale pamiętaj, że kiedyś, możliwe, że po prostu jest też tak, że kiedyś nie mieliśmy tego, co teraz i nie wiedzieliśmy, że coś może działać szybciej.
0: No tak.
2: W sensie, rozumiesz, że teraz wiemy, że to wszystko jest takie responsywne i tak dalej. A może kiedyś to był po prostu rarytas, że coś takiego w ogóle było komu nie przyszło do głowy, że to w ogóle jest wolne, tylko że to jest.
0: No tak, bo przecież w ogóle urządzenie z Windows Mobile to nawet wśród widzących to był taki gdzieś tam palm top, to w ogóle mieć coś takiego i to może mieć faktycznie rację, że cud w ogóle, że to było dostępne, tak. Ale co by nie mówić, podobno jak się popatrzy na używanym rynku gdzieś tam na jakichś eBayach, to podobno za naprawdę niewielkie pieniądze można kupić obecnie takie rzeczy. Więc jeżeli ktoś...
2: A podasz przykład jakiegoś smartfona z Windows Phone'em?
0: Windows Mobile. Wiesz co, nie wiem dokładnie, nie podam ci dokładnie teraz modelu, ale jest właśnie na tym forum, na tym wątku, w którym jest ten emulator, w którym jest link, jest podany jakiś model, który podobno na eBayu, przynajmniej w Stanach, chodzi po $10. Więc...
3: Ja pamiętam, że kiedyś były bardzo... HTC Ozone chyba był dość popularny
0: w Stanach. Tak. To jest ten
3: jeśli
0: właśnie.
3: O to chodzi. U nas w Polsce ja bardziej kojarzę takie hybrydy telefonów, które miały klawiaturę i taki mały ekranik dotykowy. To były, na nie się mówiło palmtopy teoretycznie, albo palmofony nawet. Natomiast one w praktyce miały i klawiaturę, i ekran dotykowy, i slot na kartę SIM, i wszystko.
0: I to jeszcze z rysikiem.
3: Tak, dokładnie. I na przykład takie telefony robił Fujitsu Siemens swego czasu w Polsce. Mhm. No pewnie więcej producentów również. Ja... Pamiętam trochę pobieżnie, ale wiem, że były takie urządzenia dość w modzie.
0: No, ale jeżeli ktoś by chciał się pobawić fizycznym urządzeniem, znalazłby to w jakiejś malutkiej cenie. Oczywiście wiadomo, musiałby gdzieś wyszperać mobile speaka, wyszperać osobę widzącą, która mu tego mobile speaka zainstaluje, ale myślę, że mógłby się jakoś pobawić czymś takim.
2: A ciekawe, jak to jest słem.
0: Nie, wiesz co, wydaje mi się, że na rynku europejskim się znajdzie coś takiego.
3: Tak, jak nawet nie ten model, to jakiś podobny stary. Tak. Mocny odzysk, ale no, znajdziesz. Dokładnie. Bo to były popularne urządzenia kiedyś też na przykład GPS-y do auta, jak jeszcze nie było wbudowanych w samochodach nawigacji,
0: to różnego rodzaju
3: palmtopy i palmofony z Pocket PC z Windowsem Mobile szły jako nawigacja na przykład.
0: Tak, nawet bez karty SIM bardzo często. I to wtedy kosztowało tam ze 200 zł, więc teraz to myślę... nie będzie jakaś tragedia. Ale tak, tu masz rację, Windows, właśnie ten mobile, to był bardzo popularny system właśnie w takich urządzeniach. Tak.
2: Okej, to może teraz przejdźmy sobie do urzędów warszawskich, bo tam czy już się pojawiły, czy mają się pojawić tabliczki z Braillem? Czego one mają dotyczyć?
4: Tak, chyba mają się pojawiać, to znaczy Warszawa wydała ileś pieniędzy, podobno 800 ponad tysięcy na to, żeby w urzędach, które mają cokolwiek związanego z nami, z niewidomymi, pojawiały się tabliczki z napisami w Braille'u różnymi przy wejściu do urzędu, że to jest ten urząd, jakieś jeszcze tabliczki z godzinami otwarcia, tabliczki obok pokojów, zwłaszcza tych, w których się załatwia te, jak to się mówi, nasze sprawy. No, tych tabliczek ma być dość sporo, one mają
2: ale
4: być już w tych dzielnicach.
2: Moment, bo czy to ma być tylko w tych, że tak powiem, działach, w których jakby nasze sprawy załatwiamy? To trochę
4: tego nie wiem, czy tylko, ale jest to niestety dość
2: tak
4: możliwe. No
2: szkoda.
4: No szkoda, ale no co.
2: No bo co
4: zrobić?
2: Jak ja już chcę wziąć i założyć sobie paszport, to już na taką tabliczkę ja się nie natknę, bo.
4: No
2: jest
4: właśnie
2: zbyt
4: ciekaw jestem, jak to.
2: Dostępna, tak? Ale
4: jak to wygląda?
2: Iść po jakąś, nie wiem. Po
4: jeszcze nie sprawdzam, bo to jest na którymś z tych portali.
2: Do barier,
4: różnych.
2: To już tabliczka będzie. To takie.
4: No tego nie wiem rzeczywiście. No może jakiś słuchacz jest gdzieś tutaj bliżej. I może, nie wiem, dowiemy się czegoś jeszcze od was. My z kolei.
2: To teraz znowu śmigamy za granicę i będzie o ICC Weekend, które teraz w tym roku odbędzie się online, tak Pawle?
3: Tak, zostało to ogłoszone wczoraj. ICC Weekend, nie mylić tego z obozem ICC. No zbieżność nas nie jest do końca przypadkowa, bo za imprezą stoi ICC Belgium, czyli organizacja, która formuje grupę belgijską. Ale nie jest to jakby oficjalny obóz ICC, nie jest to wydarzenie zastępujące obóz w pełnym wymiarze. Bardziej jest to wydarzenie weekendowe o trochę luźniejszej formie, gdzie nie trzeba mieć grupy narodowej, żeby przyjechać, a można sobie spróbować, jak to jest być prawie na takim pełnym obozie. No jako, że jest jak jest, to ekipa, która się tym zajmuje, postanowiła zorganizować to wydarzenie w wersji online. Będzie cały weekend warsztatów, od piątku wieczora do niedzieli będą warsztaty, różnego rodzaju. Będą zapowiadane były między innymi jakieś warsztaty o aplikacjach mobilnych, tworzenie dźwięku. Coś było nawet o gotowaniu. Nie mam pojęcia, jak to zostanie zrobione. Nawet o jakimś swego rodzaju escape roomie. To już też nie mam pojęcia, jak to zostanie zrobione. Więc nie tylko komputerowe, ale też takie bardziej społeczne, integracyjne, socjalne, coś takiego. I będzie też możliwość interakcji z innymi w formie takiej bardziej wolnej, po prostu spędzenia czasu gdzieś tam online, żeby się poznać, żeby się zintegrować. Wszystko się będzie działo na Zoomie. W komentarzu będzie link do wydarzenia na stronie ICC Belgium. Będzie można się zapisać. Koszt rejestracji to 15 euro. I rejestracje trwają do 18 października, więc spieszcie się, bo liczba miejsc jest ograniczona. I tak naprawdę pewnie kto pierwszy, ten lepszy. Więc rezerwujcie sobie miejsca. I
2: ty już masz bilecik?
3: Ja zobaczymy jeszcze, czy się pojawię i w jakiej formie, ale planuję być. Więc jeżeli to wszystko się uda, za wiele jeszcze nie chcę mówić, to do zobaczenia. A jeżeli nie, to bawcie się dobrze. Jeżeli znacie angielski, jesteście w wieku od 16 do 30 lat i chcecie, i macie czas ten weekend, jest to weekend, bo zapomniałem powiedzieć, 15 zdaje się, tak, listopada, 15-17, tak to jest? Bo ten drugi weekend listopada, nie, trzeci weekend listopada, bo 1 listopada 8, czyli 13 do 15. No to jeżeli macie wtedy czas, rejestracja jest wasza. Ja szczerze powiedziawszy, ty Miki też chyba byłeś, nie, rok temu?
0: Tak.
3: No, polecamy, nie? Dobre,
0: no,
3: chyba to.
0: Oczywiście.
3: Dobre rzeczy. Fajna organizacja i fajne warsztaty są i przede wszystkim, że można poznać ludzi, więc jeżeli znacie ten język jakkolwiek, chociaż troszeczkę i nie macie co do roboty w ten weekend, to się zapiszcie, bo możecie poznać sporo ludzi w waszym wieku niewidomych i jakoś poszerzyć sobie przy okazji też umiejętności. I mimo że nie możemy wyjść z domu aż tak daleko, jest wszystko poograniczane w kwestii wydarzeń, to możemy przeżyć coś naprawdę fajnego.
0: Tylko jedna mała sugestia, załóżcie sobie Revoluta, bo tam z tego co pamiętam opłatę się robi przelewem międzynarodowym i czasami jeżeli będziecie to robić ze zwykłego banku, to może się skończyć, że wy więcej zapłacicie opłaty za przelew niż faktycznej opłaty. Więc Revolut polecamy.
3: Owszem, to jest prawda.
2: No, to ja również. Nic mi nie pozostaje innego, jak też zaprosić i zachęcić. Thames Valley Police. Co to takiego i na co oni wpadli, Michał?
1: To jest...
2: Trochę już mówiłam w headach.
1: Tak. Thames Valley Police to jest taki... Jeden z oddziałów brytyjskiej policji, jedna z formacji brytyjskiej policji, oni tam funkcjonują w pewnych miejscach Wielkiej Brytanii, to nie jest chyba w całym, teraz szczerze powiedziawszy już nie pamiętam w których tam hrabstwach i gdzie to dokładnie jest, natomiast oni wpadli na bardzo prosty, ale wydawać by się mogło, że dość skuteczny pomysł na to, żeby się niewidomemu zidentyfikować, że to są oni. Bo, no wiadomo, problem jest taki, że jak policja do nas przychodzi w jakiejś tam sprawie, nieważne już jakiej, no to zwykle, żebyśmy my ich mogli wpuścić, czy chcieli wpuścić, no to oni nam się powinni jakoś zidentyfikować, mają swoje odznaki, legitymacje, no i wtedy po prostu wiadomo, z kim mamy do czynienia, że to nie są jacyś ludzie, którzy podają się za policjanta, tylko no to są ludzie, którzy faktycznie mają prawo na przykład do naszego domu wejść albo w jakiś sposób tam nas przesłuchać na jakąś okoliczność. No i teraz z niewidomymi jest sprawa taka, jest taki problem, że po prostu no my nie jesteśmy w stanie się zapoznać z tą odznaką w żaden sposób, że no ktoś nam może dać kawałek jakiegoś, nie wiem, metalu, plastiku i wszystko wmówić. A ta organizacja, ta instytucja policyjna wpadła na taki pomysł, żeby osoby niewidome zgłaszały się na komisariaty, żeby sygnalizowały, że są niewidome, no, mogą się skontaktować, zdaje się, że nawet to może być i telefonicznie, i ustalają hasło. To hasło jest znane tej osobie niewidomej i policji. I w tym momencie, kiedy funkcjonariusz udaje się na służbę gdzieś tam, na interwencję na przykład, w dane miejsce, gdzie mieszka osoba niewidoma, to po prostu od dyspozytora dostaje taką informację, że słuchaj, tu jest osoba niewidoma w tym miejscu i możesz się zidentyfikować tym a tym hasłem. I on to hasło musi podać. Jeżeli tego hasła nie zna, to nie ma obowiązku, żeby tego funkcjonariusza wpuszczać. Proste i chyba dość skuteczne.
2: prawda? No właśnie, fajnie, dobrze, że na coś takiego wpadli. Można by było to zaimplementować tutaj w naszej policji. Nic by się nie stało, a też myślę, że zdałoby egzamin. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie.
1: No co ale... najwyżej kwestia przechowywania, ale myślę, że policja to raczej ma to jakoś zabezpieczone, no bo to jest kwestia przechowywania danych wrażliwych, tak? Że gdzieś tam powiedzmy ten i ten, czy pod takim i takim adresem jest osoba z taką i taką niepełnosprawnością, no ale to myślę, że nie jest jakiś wielki problem.
2: A to jest jakaś tajemnica, bo nie sądzę.
1: No niepełnosprawność jest daną wrażliwą, RODO.
0: Tak. I to bardzo często się pojawia właśnie ten problem, że i to mi się już parę razy w życiu zdarzyło, że a panie, my nie możemy, bo RODO. I jakby w pewnych rzeczy nie do końca chce się robić, bo wtedy trochę są inne obowiązki nakładane. Tam też nie wiem do końca, jak to wygląda, ale wiem, że na przykład no, u nas na przykład na uczelni pojawia się taka kwestia, że oni tam przy rejestracji nie mogą już teraz pobierać tej informacji, czy jesteśmy osobą niepełnosprawną. Jedyne, co mogą nam zrobić, to wyświetlić komunikat, że jeżeli jesteś, to prosimy o kontakt i liczyć na to, że postąpimy zgodnie z tą wskazówką, co się nie zawsze sprawdza. Więc jest faktycznie taki problem, jeżeli chodzi o te dane wrażliwe.
3: Jest to tym argumentowane, Kasiu, na przykład na Zachodzie, przynajmniej tak kojarzę sytuację ze różnych tam reportaży ze Stanów, że właśnie, żeby uniknąć dyskryminacji, żeby ktoś, nie mając do dyspozycji taką daną, że my jesteśmy osobą niepełnosprawną, nie aplikował wobec nas żadnych uprzedzeń. Na przykład w procesie rekrutacji gdzieś tam na stanowisko pracy albo w czasie oceniania jakichś egzaminów na uczelnie i tak dalej.
0: Dokładnie.
2: Oczywiście.
0: Chociaż to też w drugą stronę czasami powinno działać, bo właśnie czasami chce się, żeby nam, jako osobom niepełnosprawnym, coś dać, coś przyznać, no i tu się pojawia problem, że trzeba o nas przechowywać pewne informacje, żeby zweryfikować, że my jesteśmy na pewno niepełnosprawni.
3: Ja czytałem o sytuacji w drugą stronę, że dziewczyna jakby celowo nie ujawniła przed swoim pracodawcą, przed HR-ami, aplikując o pracę, że jest niepełnosprawna, bo się właśnie bała dyskryminacji. Przez co nie dowiedziała się o tym, że oni mają dostosowania na proces rekrutacyjny.
2: No, takie kwiatki. To teraz, bo no pojawiło... Aha, proszę Tomku.
4: Nie, tylko tu chciałem powiedzieć, że to jest ciekawe.
1: I tu jeszcze mamy informację, którą napisał do nas Mojsior. Jedna z osób z fundacji Wismajor opublikowała filmik, jak korzystać z Dolphin Easy Reader z powodu tych znaków wodnych. Jak macie konto w DZDN, to powinniście dostać maila. Zatem taka ciekawostka
4: tak,
1: na marginesie.
4: Tak, rzeczywiście ja to miałem wrzucić i zapomniałem. Ja mam, słuchajcie, taką prośbę... Czy ja mógłbym teraz powiedzieć te wszystkie newsy, które mam, bo tu u mnie się robi trochę fajnie i będę musiał niedługo kończyć chyba, niestety.
2: Jasne, jakby ja nie mam problemu.
1: Dawaj, Tomku.
4: Dobrze, to w takim razie szybko powiem najpierw o etykietach na pralkach Samsunga. Generalnie Samsung, jak się okazuje, też ma coś takiego, że może swoje pralki udostępnić nam, niewidomym. Pralki z najnowszej serii. Te z tym... Jak to oni nazywali?
3: Drive coś tam.
4: W każdym razie o tyle to jest ciekawsze, moim zdaniem, przynajmniej od propozycji firmy Miele, że to nie jest jedna dedykowana pralka, którą tam, nie wiem... którą sobie tworzą, nie wiem, z jakąś tam instytucją i ta pralka jest dostępna tylko gdzieś tam, tylko to jest pralka, która jest normalnie w sprzedaży, czy pralki, bo to chyba tych pralek jest kilka. I wydaje mi się, że bo to nie jakby, nie ja dzwonię na infolinię Samsunga, tylko tam jeden z znajomych. Podobno Samsung twierdzi, że może na te nowe pralki dostarczyć i zamontować pracownik może taką etykietę. Niestety to trochę kosztuje, bo 300 zł. No i też jest w tych najnowszych pralkach taki system nawigacji też oparty na dźwiękach, właśnie trochę jak w Miele. To jest to, co ja o czym mówiłem też w przypadku mojej pralki Samsunga, Tylko teraz ten system jest trochę bardziej dopracowany. To znaczy chodzi o to, żeby również to, co się nie dało na przykład u mnie w pralce dźwiękiem sprawdzić, czyli na przykład no, największy problem był z programami, ponieważ te programy się no, w kółko sobie szły i nie dało się sprawdzić, który jest ten tym pierwszym, że tak powiem, tym domyślnym. Teraz to się ponoć da sprawdzić. Jest jakiś specjalny dźwięk, który mówi, że o, teraz jesteśmy na programie pierwszym i w ten sposób możemy sobie no, jakoś nam się odnaleźć w tej liście programów, bo to rzeczywiście było dość trudne.
2: Bo to się taka pętla robi. Ła.
4: Tak. Jest jedna tylko rzecz, która troszkę mnie tak smuci, bo rzeczywiście jak się wpisze odpowiednią frazę w Google, czyli na przykład, nie wiem, tam po angielsku pralki, dostępność dla niewidomych, no to jest nawet na stronie Samsunga taka informacja. Natomiast z tego co wiem, ale proszę mnie poprawić, bo mogę się źle mylić, że przynajmniej na polskich stronach jest zupełnie wycięte to info na temat tego, że te pralki są dostępne. I to jest niestety praktyka, o której, znaczy na którą się natknę nie po raz pierwszy u Samsunga. Znaczy problem polega na tym, że jest kilka firm, które swoje sprzęty w jakiś sposób no dla osób niewidomych są w stanie jakoś tam no zmienić i ulepszyć dla nas. No tylko rzadko kiedy jest o tym taka pełna, fajna informacja. Kiedyś widziałem taką producenta wtyczek VST, który właśnie też miał specjalnie w ogóle skompilowane wtyczki dla osób niewidomych, które tam miały mocno uporządkowany interfejs i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym nie było ani słowa w dokumentacji. I trzeba to wszystko było się, nie wiem, domyślać, czy być na jakichś wtajemniczonych stronach. I to jest ciekawe, że sporo takich, no nie wiem, czy graczy, czy firm, w każdym razie ukrywa u siebie na stronach dość skutecznie czasami informacje, że ten, nie wiem, odkurzacz, deska do pasowania, golarka, co tam mamy w ogóle, głośniki, nie wiem, czasami. W każdym razie, no nie może głośniki, to ten. W każdym razie.
1: No, nie ma informacji. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu brak przepływu tej informacji od jakichś inżynierów czy jakichś zespołów, które dbają o zapewnienie dostępności, do tych tak zwanych menedżerów produktów, którzy, czy tam jakiegoś marketingu, którzy są odpowiedzialni za publikowanie tych treści. I to ja się tak obawiam, że to z tym może być problem właśnie z takich większych firmach, które jeszcze nie do końca mają uporządkowany ten proces dostępności i tej świadomości dostępności nie mają.
4: Tak, ale właśnie w tych małych firmach, bo ta wtyczka, o której mówiłem, to była przez jakąś tam malutką firmkę stworzona, możliwie, że nawet jednoosobową. I ta firma też nie miała ani słowa informacji o tym, że coś takiego jest i to gdzieś
1: to
4: trzeba było
1: o tym
4: wiedzieć.
1: A to tego to już nie rozumiem, szczerze mówiąc.
2: Oby to nie było tak, że to jest ukrywane dlatego, żeby dać, że tak powiem, mainstreamowi, czyli wszystkim w cudzysłowie zdrowym ludziom, że nie, my to tak naprawdę produkujemy i tworzymy dla was, a dla niepełnosprawnych to raczej nie. I jakby, żeby ich nie zanudzać tymi wszystkimi naszymi dostępnościowymi sprawami na stronach, żeby to
0: słuchajcie,
2: wszystko, co jest, to było to
0: powinno,
2: dla
0: powinno tak naprawdę wyglądać tak, że tam na dole, gdzie zawsze mamy linki, polityka prywatności, warunki użytkowania.
1: Jest accessibility po
0: tak,
1: prostu.
0: I te wszystkie takie prawnicze bełkoty, które no, muszą być, jest po prostu link, deklaracja dostępności, tutaj klikamy.
2: Zgadzam
0: i tu mamy
2: się.
0: Wszystko napisane, że ktoś, kto nie chce tam wejść, tam nie trafi,
2: tak,
0: ludziom to nie przeszkadza.
2: Bo wiesz, mi chodzi o to, że na przykład no, my potrzebujemy w opisie dokładnie wiedzieć, jak polega, na czym polega ta dostępność, pewna instrukcja tej dostępności, jak ją rozczytywać i tak dalej, jaki dźwięk co oznacza i
0: no, ale
2: tak dalej.
0: To tam można bezpiecznie po prostu schować.
2: Tak, zgadzam się.
0: No. Zakładka dostępność na dole w stopce, przy regulaminach, przy tym wszystkim. Mhm. Kto chce, ten kliknie.
4: Tak.
2: I to co Tomek, teraz o Spotify?
4: Teraz o Spotify. Bo Spotify dostanie bardzo ciekawą funkcję, bo generalnie ileś programów tego typu właśnie jak Spotify ma pewien problem w momencie, gdy chcemy od nich, żeby zagrali coś, ale nie do końca wiemy, co by to miało być. To znaczy, znamy utwór, możemy go, nie wiem, coś tam o nim powiedzieć, ale nie znamy nazwy tego utworu. No i co teraz zrobić? No są różne pomysły. Shazam może sobie kawałek utworu posłuchać i powiedzieć nam, co to jest. I wtedy możemy sobie na jakimś Spotify'u w ten sposób jakiś utwór znaleźć. Która z tych aplikacji konkurencyjnych dla Shazama, już nie pamiętam, jak ona się nazywa, tam nawet można zanucić...
1: SoundHound.
4: Tak, SoundHound. Tam można zanucić fragment utworu i po takim nuceniu teoretycznie SoundHound jest tam w stanie utwór rozpoznać. To taki level wyżej, powiedziałbym. Natomiast Spotify wymyślił, że będzie miał, czy ma już integrację z różnymi serwisami do tekstów piosenek, więc można wpisać kawałeczek tekstu piosenki w jakieś tam pole edycji i Spotify na tej podstawie przeszuka w poszukiwaniu takiej, w której ten tekst jest.
2: To co, tata wraca do swoich dziewczynek, żegnamy Tomka.
0: Spotify'u i o muzyce, jak już tak mówimy, fajnym sposobem też na takie wyszukiwanie, tak naprawdę dwie takie fajne rady. Po pierwsze, skorzystać z serwisu, który wyszukiwaniem stoi, biorąc pod uwagę, kto go tworzy, czyli albo z YouTube'a, albo ogólnie z Google'a. I to nawet jeżeli na przykład nie lubimy słuchać jako taką muzyki na YouTube'ie, bo ja na przykład nie lubię, to jeżeli wiemy, nie wiem, znamy artystę, kawałek tekstu, coś, to jest bardzo duża szansa, że my to wpiszemy, nawet czasami źle to literując, źle to pisząc, bo powiedzmy po angielsku i nie do końca wiemy,
4: to
0: jak to się pisze.
4: Zgadza.
0: Wpiszemy naprawdę to w Google. Tak.
4: Google pod tym względem jest bardzo inteligentny. Znaczy, jak nie lubię, bo czasami Google rzeczywiście poprawia coś, co nie ma poprawić, ale nieraz było tak, że ja miałem coś, co ktoś przekręcił jeszcze z angielskiego. Ja się domyśliłem, jak to powinno być napisane.
2: Bardzo często tak. Mhm.
4: I Google mimo wszystko zrozumiał, o co mi się rozchodzi. Oczywiście dobrze by było, żeby na przykład nie wpisał samej nazwy, tylko nie wiem, na przykład głośnik przenośny coś tam, albo nie wiem, utwór muzyczny jazzowy, czy tam metalowy, i tam tą nazwę nas przekręconą i jest jakaś szansa, że Google faktycznie to znajdzie, czy YouTube.
0: Tak. I YouTube nam znajdzie po prostu tylko tytuł. No a jak już znajdziemy tytuł, to już sobie tytuł jesteśmy w stanie bez problemu wpisać w Spotify, dodać to, gdzie chcemy i słuchać sobie normalnie ze Spotify'em. A druga taka przydatna usługa, bo gdzieś nie zawsze się załapiemy na Shazama, nie zawsze zdążymy, nie zawsze mamy opcję, jest strona, która się bodajże nazywa radiospis.pl. Tam możemy sobie wybrać stację radiową polską, wszystkie te takie duże stacje, które gdzieś tam w samochodach na FM-ie lecą, są. Wybieramy sobie godzinę na zasadzie od pierwszej do drugiej i mamy listę rzeczy, które o tej konkretnej godzinie, w tym konkretnym dniu, w tej konkretnej stacji były odtwarzane. I jeżeli wiemy, że nie wiem, jechaliśmy samochodem o 7:30 i był odtwarzany RMF i coś nam się trafiło, co nam się powiedzmy spodobało, a nie za bardzo mamy tytuł, to nawet sobie możemy włączyć po prostu taką stronę, wpisać odpowiednie zapytanie, czy tam wprowadzić, dostaniemy tych piosenek, nie wiem, 20, odfiltrujemy, powiedzmy, że polskie nie, bo to na pewno było angielskie, to znam, zostanie nam z 10, wpiszemy sobie te 10 na YouTubie i w końcu znajdziemy, a dobra, to jest ta. Więc też takie narzędzie jest i warto być jego świadomym. Jeżeli coś tam się takiego zdarzy, to można sobie właśnie wpisać na tej stronie, wybrać stację, wybrać godzinę i sobie zobaczyć, co w danej chwili było odtwarzane.
3: Ja też kojarzę tą aplikację Online Radio Box. Ona jest i na iOS-a, i na Androida. Kolejny taki katalog różnych stacji radiowych, tam można nawet przez ich stronę te stacje dodawać. I oni chyba też w jakiś sposób sobie spisują, czy tam zakodowują, cache'ują, jakby to nazwać, historię tego, co dany stream odtwarzał, jeżeli tylko posyła informacje o zmianach tytułu. I już mi się zdarzyło tam podglądać, w której stacji co leciało wcześniej. Więc możecie też spróbować tak, jeżeli to jest jakaś stacja mniej popularna niż te.
1: A tak w ogóle to już są takie usługi, które są używane, że wcale stacje radiowe nie są monitorowane pod kątem tego, czy są zmieniane tytuły, tylko po prostu są odpowiednie mechanizmy API, taki Shazam na żywo.
2: Wygrywają.
1: Tak, które po prostu słucha danego streamu audio i na bieżąco wychwytuje to, jaki utwór w danym momencie jest odgrywany. To niektóre nawet stacje radiowe z tego korzystają ze względu na to, że prezenterzy no, są ludźmi starej daty na przykład, albo tak bardzo różnorodną muzykę prezentują, że po prostu nie wszystko jest wgrywane do komputera, że część osób gra z płyt, czy tam z jakichś winyli jeszcze, czy z kompaktów, czy z innych nośników, a jednak mimo wszystko dobrze by było z różnych względów, od informowania słuchaczy począwszy po rozliczenia z organizacjami zbiorowego zarządzania skończywszy, to dobrze by było wiedzieć, co tam właściwie było grane. I w tym momencie właśnie przychodzą nam z pomocą tego typu usługi, które już są dostępne i to one już są dostępne od paru lat.
2: To co, Tomku, czy coś jeszcze chciałbyś tutaj powiedzieć? Jest jakiś temat?
4: Nie, dzisiaj. O, normalnie teraz jestem przepytywany jako standardowy słuchacz. Ciekawe, tego się słucha z drugiej strony. Można powiedzieć barykady, ale nie, już nie mam nic więcej do dodania, także trzymajcie się ciepło i no niestety dzisiaj muszę pożegnać. Także no, pozdrawiam też wszystkich tutaj słuchaczy i no i życzę dalszego, dobrego słuchania Tyfloprzeglądu.
2: Słuchaj nas gdzieś tam drugim, trzecim uchem.
4: Postaram się.
2: To co, dziękujemy Tomkowi. I
1: dziękujemy
2: teraz...
1: Tomkowi, a teraz mamy kogoś na linii. Ktoś do nas dzwoni. A kto jest z nami? Halo? Halo? O, tu jakiś mamy... O, słyszymy się?
5: Halo, dzień dobry. Witam, Marcin z tej strony.
1: Witaj, Marcinie. Słuchamy.
5: Witam. Michale, mam do ciebie takie pytanie. Zresztą pozdrawiam, bo jesteś kierownikiem, jak to się mówi. Także świetnie prowadzisz tą audycję. Pozdrawiam też oczywiście no, panią. Mam takie pytanie po prostu. Bo podpisałem umowę w plusie i czy... chodzi mi o to na przykład, że mam 24 giga internetu, a potem mi zwolni do 2 megabitów na sekundę. Czy będę mógł na przykład oglądać Netflixa w ogóle i czy to będzie się chciało?
1: 2 megabity? Czy ktoś z was pamięta, ile tam ten Netflix?
5: Bo normalnie jest 1 megabit, po prostu miałem do wyboru albo 70 giga na pół, jak to się mówi, i potem do zwolnienia do 1 megabitu, a wziąłem tańszą wersję, że po prostu tam 24 giga internetu i 2 megabity na sekundę po prostu. Jak to w ogóle działa ten internet po zwolnieniu?
0: Myślę, że może być problem, ale myślę, że opcją gdzieś tam wartą rozważenia byłoby to, żeby po pierwsze...
5: Bo zawsze mogę jeszcze zrezygnować po prostu, ale...
0: O czym mówię? Opcją wartą rozważenia byłoby to, żeby sobie gdzieś w ustawieniach te jakości pozmniejszać do minimalnej możliwej i po prostu gdzieś tam kliknąć pobierz odcinek. To potrwa, to się tam będzie ciągnąć, ale to się w końcu ściągnie i jak już się ściągnie, to po prostu będziemy sobie to mogli odtwarzać z formy ściągniętej. Wiadomo, że no, spędzimy trochę czasu na tym, żeby się to ściągnęło. Musimy mieć wtedy aplikację otwartą, ekran odblokowany, ale po prostu sobie odtwarzamy to pobrane już, bo myślę, że na tym 1 megabicie, nawet jeżeli nie będziemy w stanie tego odtwarzać na żywo, to powinniśmy teoretycznie być w stanie no, prędkością bardzo wolną, ale jak już naprawdę nie mamy dostępu do Wi-Fi i się nie możemy zaopatrzyć wcześniej, spróbować w ten sposób. Nie wiem, mówię, nie wiem jak to szybko pójdzie, podejrzewam, że sporo czasu się na tym spędzi, ale jest to
2: ale
0: jeszcze ewentualna opcja.
2: Ale czy gra jest warta świeczki? Bo ja sobie wyobrażam, że nie wiem, mamy wolny wieczór i chcemy sobie posiedzieć na Netflixie i zanim nam się pościągają, nie wiem, chociażby 2-3 odcinki, no to minie trochę czasu i
0: no,
2: czy to
0: może
2: nie
0: być
2: jest
0: tak.
2: Szkoda?
5: No to mi tam powiedzieli, że jest 2 megabit, a nie jeden. Po prostu to nie jest dużo więcej, jak to się mówi, bo tak, takie mam pytanie, bo tak się nie znam. Normalnie w LTE w plusie jaka jest szybkość ściągania, tak jak jest internet w pełni przepustowości?
0: Tak, do 100 dochodzi, jak się...
1: Do 100 albo i ponad, wiatr. Albo i jest ponad no. 100. Ponad 100.
0: Wiadomo, aha. Że 100 to będzie co trzeba.
5: No bo miałem do tej pory taką starą umowę po prostu, że mi zwalniało do chyba do 16 kilobitów po prostu, tak, że po prostu, aha. No dlatego, dlatego teraz tak zmieniłem właśnie, czy raczej. Lepiej zrezygnować, załóżmy z umowy takiej i na przykład dopłacić trochę więcej i mieć tam 70 giga i potem zwalniało do 1 megabitu, czy po prostu zostać przy tej umowie, żeby
2: to
5: mi ten internet
2: jakoś
5: tak w miarę działał po
2: prostu. Zużywasz.
0: To ile wykorzystuje, dokładnie. Jedną rzecz, którą na pewno warto zrobić.
5: Na przykład, no nie wiem, na przykład, chodzi mi głównie o TuneIn Radio, bo to żeby działało w miarę YouTube po prostu.
2: No tak,
5: no
2: ale
5: i...
2: nam chodzi o to przynajmniej mi, żebyś mógł określić, ile na miesiąc
0: dokładnie.
2: Giga zużywasz.
0: Bo to jest bardzo trudno powiedzieć. Są osoby, którzy zużywają.
5: A no właśnie,
0: giga
5: nie,
0: dwa,
5: no tak w miesięcznie mam UPC w domu, czyli tak 24 giga tak i tak nie przekraczam, jak ktoś mówi. Chodzi mi tylko po prostu o tak na zapas po prostu, czyli jak na przykład gdzieś był gdzieś tam na zewnątrz, czy po prostu będę miał bardzo duże obciążenie internetu przy tych 2 megabitów na ściąganie po prostu.
1: Marcinie, myślę... to wtedy po prostu zastosuj poradę Mikołaja, która myślę, że w ostateczności może się przydać. Po prostu pobieraj sobie te odcinki, mhm. Właśnie chociażby te odcinki Netflixa, no bo to wiesz, no, ciężko stwierdzić, czy to się będzie odtwarzało. My nie robiliśmy jakichś takich prób obciążeniowych. Ja pamiętam, mm-hmm. że jak kiedyś na przykład, ale to już dawne czasy były i zdecydowanie bardziej mnie operator limitował niż do 1 megabita, tylko do zdecydowanie mniejszego lejka, no to się nie dało oglądać, ale szczerze powiedziawszy to już dawno nie byłem w takiej sytuacji, żeby mnie mm-hmm. tam powiedzmy zlimitował, no bo aż tak z tego mobilnego internetu nie mam potrzeby, by korzystać.
0: Jedną rzecz warto zrobić na pewno. Warto powchodzić w te ustawienia i sobie już zawczasu powymuszać po prostu najniższe możliwe jakości.
1: Dokładnie, bo to głównie na obrazie będzie miało odbicie. Mhm.
0: Tak, dźwięk zajmuje sobie... mało, obraz zajmuje dużo. Obraz w najniższej jakości zaoszczędzi nam sporo tego transferu, a jako osoba niewidoma, której ten obraz nie jest potrzebny...
5: Nam to nie tak potrzebujemy, jak ktoś mówi.
0: Dokładnie, my nie stracimy za wiele na tym, że my wymusimy ten obraz w najniższej jakości.
2: Mhm. A teraz, żeby
5: no dokładnie.
2: Sprawdzić,
5: Kaj, tu jeszcze mam takie pytanie do ciebie. Bo też pisałem w ogóle wcześniej w komentarzu, co sądzicie o telefonie Capsys, bo dla mnie to jakaś jest porażka cenowa, jak to się mówi po prostu, i żeby to jakoś działało. Nie wiem, czy mieliście w ogóle w ręku ten telefon.
1: Znaczy, moim zdaniem, moim zdaniem te telefony dla niewidomych, tak ogólnie mówiąc, to już nieważne, czy to Capsys, czy Blindshell, czy inne tego typu, jeżeli nie ma potrzeby, żeby to kupować, to tego nie kupować.
0: Dokładnie.
5: Mhm, no. No i tak to właśnie wygląda. A mam takie pytanie, bo jak już jestem na antenie, trochę się może mało znam, po prostu mam iPhone'a 6s i 8 ewentualnie w zapasie. I czy jest jak na przykład jakiś program, żeby można było sobie ściągnąć z App Store'a, żeby można było na przykład czytać książki typu w PDF-ie czy coś takiego?
1: Voice Dream Reader.
0: Polecamy Voice Dream Reader, wyda się
5: to jest
0: na to płatny, jakieś
5: czy to jest bezpłatnie,
0: 40
5: jak to wygląda?
0: Zł czy 60, ale naprawdę jest to inwestycja aha. Warta swojej ceny w porównaniu do urządzenia dla osób niewidomych, które by nam to robiło, które kosztują złoty 1000 i to myślę zaczynamy.
5: O to chodzi po prostu, bo to bez sensu kupować po prostu jakieś... No, po prostu z mojej strony miałem taką przypadek, że zepsuł mi się po 1,5 roku i powiedzieli mi, że nie ma naprawy po prostu, ale to już stare dzieje, jak to się mówi.
0: No, Voice Dream, ja korzystam od dobrych paru lat. Mhm. kupiłem to raz.
5: A mógłbyś Mikołaju na maila ewentualnie przesłać, jak się nazywa dokładnie, bo teraz sobie
0: mogę
5: nie mam jak...
0: Mogę w komentarzu wysłać pod audycją linka do App Store'a. Na przykład.
5: Aha, no to super, jak to się mówi. No, także dzięki, pozdrawiam wszystkich, no i super prowadzić tą audycję, słuchajcie.
1: Dzięki,
5: no,
1: Marcinie, także, pozdrawiamy no, i też, również.
5: Oczywiście, Michał, kurczę, ty co prowadzisz zajebiście, jak to się mówi, także pozdrawiam, no, także wszystkiego dobrego. Kłaniam
1: pozdrawiamy.
5: Się. I wracam, jak to się mówi, na Facebooka, bo na Facebooku was słuchałem po prostu, a teraz w ogóle dzwonię właśnie tam, no, też z iPhone'a, jak to się mówi. No i wracam do słuchania, także kłaniam się i do widzenia.
1: Cześć.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia, dziękujemy. Powstał taki szablon do tworzenia dostępnych publikacji, tak szczególnie naukowych. I tak. Tutaj Mikołaj.
0: To stworzyła moja zresztą obecna uczelnia. Już zresztą kilka publikacji na tym szablonie. Publikacji oczywiście udostępnić nie mogę, bo to copyright, bo to wiadomo. To jest tylko i wyłącznie gdzieś tam funkcjonuje w obiegu wewnętrznym, ale szablon jest udostępniony otwarcie na licencji MIT, jest publicznie dostępny na GitHubie, więc może się komuś przyda. Jest to po prostu plik HTML z jakimiś takimi wytycznymi, jak należy w tym pliku pisać i co należy robić, żeby to było fajne, dostępne i czytelne dla osób niewidomych. I ja widziałem jakieś książki przygotowane w ten sposób. Jest to robione naprawdę, naprawdę fajnie. Generuje nam się spis treści, mamy nagłówki odpowiednich poziomów. Mamy numery stron, mamy taki mały widżecik, w którym sobie na przykład wpisujemy numer stron, naciskamy Enter i nas przenosi do konkretnej strony, możemy czytać od konkretnej strony. Mamy no, nawigację po nagłówkach, tam rozdziały, podrozdziały, odpowiednie poziomy, że się możemy bardzo szybko, bardzo fajnie po tym przemieszczać. Mamy fajny sposób na przykład na opisy grafik, bo grafiki są opisywane w jakiś taki, no takim krótkim opisem, wykres i tyle na przykład, a pod spodem mamy coś takiego jak zwinięte szczegóły, czy tam szczegóły grafiki. Naciskamy Enter, słyszymy rozwinięte i mamy opis. Mamy jakieś deklaracje języków, czyli jeżeli mamy tę opcję przełączania języków włączoną w programie odczytu ekranu, to w tym momencie będziemy słyszeć tekst w takim języku, w jakim tekst jest napisany, czyli jeżeli jest jakaś wstawka po angielsku, to będziemy słyszeć tę wstawkę po angielsku i nam będzie czytał to angielski syntezator, a nie syntezator polski. Mamy mnóstwo takich właśnie jakichś rzeczy, więc jeżeli ktoś, nie wiem, gdziekolwiek by nie studiował i chciałby, żeby ktoś mu na przykład przygotowywał jakieś adaptacje, różne publikacje, to może gdzieś podlinkować, bo szablon, no, jak mówiłem, jest dostępny na licencję bodajże MIT, czyli tak naprawdę może z niego korzystać każdy. I będzie po prostu można na tej podstawie, bazując na tym, coś zacząć działać. Mówię, ja kilka takich publikacji dostępnych u nas, dostępnych w obiegu wewnętrznym widziałem i osobiście mogę powiedzieć, że jest to zrobione naprawdę fajnie, jest to zrobione naprawdę dobrze i mało się widzi rzeczy robionych tak dostępnie. W ogóle z Politechniką Wrocławską, bo dopiero no, zaczyna w tym roku studia, mam bardzo pozytywne przygody, jeżeli chodzi o dostępność, że tam widać, że ta adaptacja naprawdę spełnia swoje zadanie, działa, robi to, co ma robić. To nie jest tak, jak bardzo często się zdarza na uczelniach, że są jakieś biura osób niepełnosprawnych, ale tak naprawdę te biura nic nie robią, że w ogóle osoby grzebią stołki. Tutaj to w ogóle tak nie wygląda. Tu to, co ma być robione, absolutnie jest robione i no, ja uważam, że to, że jakby wszystkie uczelnie w Polsce wyglądały tak jak ta, to wtedy niewidomi byliby szczęśliwi.
2: A co to za uczelnia?
0: Politechnika Wrocławska. Mhm.
2: Ja wiem, ale ktoś może nie wiedzieć, dlatego...
0: Tak.
2: Zapytałam.
0: Jasne.
1: Tymczasem na Facebooku mamy komentarz od Krzysztofa, który napisał do nas tak. Ja co do programów muzycznych, to właśnie ostatnio kupiłem sobie subskrypcję bezpłatną Apple Music i z tego co zauważyłem, ta aplikacja jest fajnie dostępna. Czy ktoś z Was ma tę usługę włączoną i czy polecacie po tych 3 miesiącach wykupienie tej płatnej subskrypcji co miesiąc?
0: Inaczej, ja korzystałem chwilę z triala i szczerze mówiąc nie było to nawet takie złe. Jeżeli chodzi o iPhone'a, na pewno bardziej dostępne niż Spotify. Jeżeli chodzi o Windowsa, no da się, ale mogłoby być lepiej. Bo iTunes do najprzyjemniejszych programów nie należy, to mu trzeba niestety przyznać. A strona music.apple.com, czyli wersja przeglądarkowa, jest dostępna, ale tam na przykład, no, za moich jeszcze czasów był taki problem, że bardzo często włączało nam się to na jakiejś okropnie wysokiej głośności i tak naprawdę, żeby to ściszyć, to nie było skrótu, tylko musieliśmy się ze screen readerem dokopać do suwaka głośności, który był w jakimś takim nieoczywistym miejscu, a to wcale nie było takie proste, jeżeli nam na przykład muzyka zagłuszała screen reader. Więc trzeba potestować i myślę, że właśnie bardzo warto zwrócić uwagę na testy tej komputerowej wersji, jeżeli ktoś zamierza korzystać, bo mówię, może od tego czasu się coś zmieniło, ale ja na przykład za moich czasów stwierdziłem, że ja wracam do Spotify'a, bo to nie do końca o to chodzi.
2: To teraz porozmawiamy o YouTubie, który wprowadził wiele ścieżek audio i nawet jest audiodeskrypcja. I tutaj też chciałeś wspomnieć o pewnej grze, która ma zakusy ku temu, że może będzie dostępna. Paweł?
3: Tak, to ja. Na konferencji GA-Conf poświęconej...
2: Jak to tablicy w szkole.
3: GA, czyli Game Accessibility, dostępności gier. Przy okazji właśnie zwiastuna gry Assassin's Creed Valhalla, która to właśnie ma taki zwiastun z audiodeskrypcją. I prawdopodobnie sama też będzie w jakimś stopniu dostępna, aczkolwiek tutaj jakichś więcej informacji nie mam. Może ktoś, kto się bardziej interesuje tematem, się odezwie. Okazało się, że YouTube gdzieś tam po cichu udostępnił taką opcję, że można wraz z filmem ładować wiele ścieżek audio. No i istotnie, jak wejdziemy sobie na zwiastun Assassin's Creed'a, do którego też będziemy linkować w komentarzach, to po rozwinięciu przycisku ustawienia w tym obszarze, gdzie są kontrolki wideo różne, znajdziemy nową opcję, której wcześniej tam nie było, bo do tej pory było na przykład automatyczne odtwarzanie, były napisy, była prędkość, jakość, a teraz mamy ścieżkę audio. I mamy 2 ścieżki do wyboru, angielską oraz angielską z audiodeskrypcją. I rzeczywiście po przełączeniu na angielską z audiodeskrypcją, ta audiodeskrypcja jest. Niestety nie znalazłem żadnych innych filmów, które korzystałyby z tej funkcji, więc nie wiem, czy ta funkcja w ogóle jest dostępna dla wszystkich twórców i czy...
0: Jeszcze nie.
3: Właśnie jakkolwiek ona jest udokumentowana, bo też nie widziałem żadnego ogłoszenia ze strony Google, że coś wprowadzili. Ani żadnego bardziej technicznego wyjaśnienia, na przykład czy te ścieżki się doładowuje po wrzuceniu filmu głównego, czy one mają być już wtopione w film. Chyba nie, bo nie wiem, czy w ogóle MP4 na przykład jako format ma jakieś zunifikowane kody pod audiodeskrypcję. Może ma. To jest dobre pytanie. Natomiast no coś się święci i coś się definitywnie dzieje. Nareszcie chciałoby się powiedzieć, bo długo czekaliśmy. Były już różne projekty poboczne typu YouDescribe, typu no właśnie różne jakieś grupy opisujące i tak dalej. Natomiast na to od Google czekaliśmy długo no miejmy nadzieję, że to się rozkręci na dobre. Pytanie też, ilu twórców będzie z tego tak naprawdę korzystać, z tych, których tak na co dzień oglądamy. No bo wiadomo, jedno to świadomość, jedno to w ogóle dostępność funkcji, że ona jest. Drugie to świadomość, trzecia to chęć użycia, więc no, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast funkcja na szczęście i nareszcie zdaje się, że jest.
0: Ale no, na razie jest informacja, że to jest beta prywatna, czyli no, każdy użytkownik może sobie coś takiego otworzyć, ale tylko niektórzy twórcy mogą coś takiego umieszczać. No myślę, że za jakiś czas trafi to po prostu publicznie do wszystkich.
2: A teraz informacja, która przyznam się, że trochę mnie zmroziła, bo zaledwie 1/4 przejść dla pieszych jest jakoś przystosowana dla osób niewidomych.
1: Tak
2: i
1: jest.
2: Tutaj Michał znalazł taką przykrą informację.
1: Tak jest, to znaczy wynika tak z audytu przejść dla pieszych na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Był zrobiony audyt właśnie dróg tego typu. No i co się okazuje? Że największe problemy, jeżeli chodzi o te przejścia dla pieszych, no to jest brak sygnalizacji świetlnej i w ogóle brak sygnalizacji audio, jeżeli chodzi o światła. Ja bym powiedział, że to nawet bardziej w ogóle, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju przejścia, chociażby w moim mieście, to o ile kiedyś były jakieś jedne światła i to nawet z sygnalizacją dźwiękową, no to tak teraz to nie ma w ogóle sygnalizacji świetlnej na przykład u mnie. No, a druga rzecz to, że są poważne problemy, jeżeli chodzi o niektóre przejścia i to rzeczywiście, bo czasem naprawdę ciężko się zorientować, czy my właściwie jesteśmy jeszcze na chodniku, czy my już przeszliśmy na ulicę, bo te przejścia no, są takie, to się wszystko tak zlewa, jezdnia z chodnikiem, że po prostu naprawdę momentalnie to się trzeba zastanawiać, czy, gdzie my właściwie się znajdujemy. No i tak naprawdę to są takie największe problemy, które wynikają z tego audytu. Pytanie, co tam zostanie zrobione dalej, jak to będzie, no jakie wnioski zostaną wyciągnięte i czy zostaną podjęte jakieś dalsze kroki w tej kwestii, bo rzeczywiście to trzeba przyznać, problemy są.
2: Są i to też jest problem z natężeniem dźwięku światła, bo o ile u mnie no zdarza się, że są te światła dźwiękowe, to one są tak cicho ustawione, że naprawdę ja ich prawie w ogóle nie słyszę, co dopiero osoba niesłysząca, a co dopiero, znaczy niedosłysząca, a co dopiero jak jadą samochody, to już w ogóle jest niesłyszalne. To jedno, a drugie rozstawienie słupów świetlnych. Bywa, że te światła są tak blisko siebie, że ja nie wiem, czy to moje światło pika, czy to nie moje światło pika, bo są tak blisko. Także no jest problem i to duży i on też odstrasza mnie od samodzielnego poruszania się po małym mieście, w jakim mieszkam, więc...
0: Małe, duże problemy są tak naprawdę wszędzie.
1: Tylko mogą być po prostu inne.
0: Dokładnie. No, ostatnio zacząłem ogarniać Wrocław i się okazuje, że to też wcale nie jest tak różowo, że duże miasto, że to też różnie z tym bywa wszystko.
2: Nie no, zapewne, tylko że masz większe szanse i że jednak coś będzie dostępnego, a ja mam u mnie w mieście...
1: Wiesz co, Kasiu, ja mam wrażenie, że okej, teoretycznie masz większe szanse, ale w praktyce możesz się natknąć na zdecydowanie większe problemy. Im większe miasto, tym większy problem, jeżeli coś dostępne nie będzie. Bo tego ruchu ulicznego po prostu może być zdecydowanie więcej i po prostu jest to bardziej niebezpieczne.
2: Ale ja nie zgodzę się. Nie zgodzę się, dlatego że im większe miasto, tym więcej ludzi. I większe szanse, że ci ktoś pomoże. A jak masz małe miasto, gdzie są małe uliczki i mało osób tamtędy przechodzi, gdzieś między blokami albo nie wiem, no gdziekolwiek, no to możesz sobie stać i czekać na pomoc, nie?
0: A to jest akurat prawda. Ja na przykład u mnie w wiosce, w której ja sam mieszkam, to szczerze mówiąc, na pojechanie samemu pociągiem bym się nie odważył z jednego prostego powodu. U nas bardzo często na przykład nikogo nie ma na peronach, pociągi są w tym momencie otwierane na przycisk. Nie ma automatycznie otwierających się drzwi.
1: No tak, i to
0: ja
1: jest
0: tak
1: problem.
0: Ja naprawdę nie mam żadnej gwarancji, że ja do tego pociągu w ogóle wsiądę.
2: To prawda.
0: Bo o ile będzie normalny konduktor i myślący konduktor, to on mnie jeszcze gdzieś tam spojrzy, może zauważy.
1: Ale
0: to
1: też pytanie, jak wyglądają w ogóle, wiesz, te kontrole konduktorskie na takich bardzo małych stacjach.
0: Dokładnie.
1: Ja czasem mam wrażenie, przejeżdżając przez takie stacje, że tam ktoś jak wyjrzy, to tak pro forma tylko.
0: No, więc ja jak już na przykład muszę jechać, gdzieś i nawet jak miał tam jechać sam, to po prostu zawsze, no chcąc nie chcąc, po prostu proszę osobę widzącą, żeby mnie chociaż podsadzić, pomóc wejść, no a potem to już mogę na przykład jechać sam. No ale no z tym, wyjść to jeszcze, bo to się Seeing Assistanta ustawi, to nam nawigacja powie, dobra, zbliżasz się do stacji, konduktorowi się powie, jak się wsiądzie, że tu mi proszę pomóc. W razie jakby konduktor nie przyszedł, to się pasażera poproszę, że proszę pana, ja tutaj wysiadam, ale wsiąść, no to jest większy problem. To jest większy problem. I ja byłem bardzo zadowolony, jeżeli w ogóle chodzi o wszelkiego rodzaju pojazdy, jak podczas pandemii było to zarządzenie, że drzwi były otwierane automatycznie. I ja uważam, że kompletnie jest nieprzemyślane to i w ogóle ja się dziwię, że nikt tak naprawdę w kwestii dostępności tego problemu nie porusza właśnie kwestię otwierania drzwi, jeżeli chodzi o osoby niewidome. Bo wiem, że niektóre kraje mają piloty i oni to rozwiązali i oni widzą problem, a ja mam wrażenie, że w Polsce tego problemu

0: No tak. Myślę, że tu by było trzeba czegoś jak przypadek z metrem, z tym niewidomym, któremu tam sporo obcięło wtedy, żeby w ogóle problem jakiś medialny rozgłos dostał. Bo zanim to myślę, że niestety, ale problem tak jak był, tak jest, tak będzie. Mówi się o tym, że temperatury, żeby zimą nie było zimno, żeby tego, żeby oszczędzać na kosztach, a niewidomy jak zawsze jest gdzieś tam na koniec rzucany.
1: To rzeczywiście, to piloty mi się wydaje, że są
0: Wiesz co,
1: taką fajną
0: albo
1: kontrolą.
0: piloty, albo faktycznie na małych stacjach wymuszanie otwierania i tyle. Żeby na tych dużych, jak to stoi faktycznie 20 minut, to może faktycznie niech się zamyka samo, bo wtedy to jakoś zawsze ktoś się trafi, ktoś tego, ale na tych mniejszych uważam, że to jakoś powinno być, bo...
1: Ja się z Tobą zgadzam. A trochę mi teraz ciężko przejść do drugiego tematu, bo nie chcę jakby stracić wagi tego, o czym mówiliśmy, bo jest to też ważne. Natomiast program toczy się dalej i tutaj poproszę Pawła, żeby nam opowiedział, co nowego jest w wersji najnowszej Firefoxa.
2: A no w najnowszej wersji Firefoxa przede wszystkim doszło wiele usprawnień, jeśli chodzi o odtwarzanie multimediów. Takim pierwszym, najważniejszym, nie bezpośrednio związanym z dostępnością, ale myślę, że dla nas też ważnym, jest to, że wreszcie można kontrolować media, przynajmniej robić pauzę i wznawianie, za pomocą klawiatur multimedialnych. Więc jeżeli macie klawiaturę z przyciskiem play pauza, to spokojnie możecie to robić w mediach, które odtwarzacie. Na pewno w tym odtwarzaczu takim Firefoxa, w którym się otwierają pliki, na przykład jak Tyflo Podcast sobie włączacie, naciskacie na pobierz pliki, się włącza ten odtwarzacz z Firefoxa, taki mały, to tam na pewno. Czy też na przykład na YouTubie, Netflixie i tak dalej, nie wiem, trzeba by sprawdzić.
0: Zastanawia mnie, skoro już, czy klawisze Bluetooth też tutaj działają?
2: Dobre pytanie. Jeżeli wysyłają te kody same, co klawiatura multimedialna, to bardzo możliwe. Jeżeli to jest gdzieś tam zuniwersalizowane. No, trzeba by spróbować. Dla użytkowników w Stanach i Kanadzie na razie wchodzi możliwość wypełniania danych o kartach kredytowych w czasie zakupów. Czyli coś, co mamy już w Chromie na przykład. No, ciekawe, czy dotrze też to do Europy. Dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, czyli w niemieckojęzycznej części Europy, pojawiają się rekomendacje artykułów z Pocket. Ale też jest wprowadzony, czy wkrótce zostanie wprowadzony jakiś standard AcroPDF czy AcroForm. Uciekła mi nazwa. W każdym razie pozwalający na wypełnienie i podpisanie dobrze oczywiście przygotowanych formularzy w PDF-ach. Więc no, tutaj jest nadzieja, że może wypełnianie tych formularzy, takich, które dostajemy w pliku, a niekoniecznie na jakiejś stronie, będzie jakoś tam łatwiejsze. Też jakieś usprawnienia w samym czytniku PDF wizualne. Natomiast jeśli chodzi o usprawnienia dla screenreaderów, takie typowo, no to na przykład mamy wreszcie naprawiony błąd, który no, od dawna był i nie rozumiem, czemu tak długo im to zajęło. Jeżeli odtwarzamy jakieś multimedia, w tym odtwarzaczu właśnie Firefoxowym, o którym mówiłem, no to przeczytać tam pasek postępu było jakąś chyba niemożliwością i sprawdzenie, ile już upłynęło. Bo podawane były kompletnie z księżyca wzięte wartości, jakieś 1,05783. Teraz ma być wreszcie normalnie. Pewne przyciski, które zaetykietowane nie były, mają zaetykietowane wreszcie być. I mają też w niektórych sytuacjach być pokazane przyciski do obsługi multimediów, kiedy wizualnie są one ukryte. No więc to wszystko będzie jakoś tu ujednolicone i poprawione. No i super, i chwała. Już Marco Ceje zapowiada, co będzie się działo w Firefoxie 82. Mianowicie w Firefoxie 82 będzie lepsza współpraca z Braillem i z odczytywaniem akapitów. Jeżeli w NVDA załączymy opcję odczytywania akapitów w Braillu, to te akapity będą lepiej sformatowane i będzie się to wszystko lepiej przewijało w Braillu w Firefoxie, na przykład w dokumentach Google. Tutaj też nas to ominęło, ale Mikołaj o tym lekko wspominał przy okazji konwencji NFB, że to ma być. Natomiast to już ponoć weszło. Usprawnienia w trybie Braille'a w dokumentach Google.

0: samych w sobie. Teraz jest skrót Alt Ctrl H, który ma ten tryb Braille'a aktywować, więc już nie trzeba polować na niego gdzieś w ustawieniach. Ponadto, jeżeli będziemy się przemieszczać skrótami klawiszowymi w różne elementy dokumentu, do jakichś błędów, do jakichś tam nagłówków i tak dalej, to otrzymamy już informację zwrotną, gdzie się przenieśliśmy. Mają być oznajmiane w czasie czytania błędy gramatyczne, błędy pisowni i obrazki. Usprawniona jest w ogóle responsywność całego interfejsu i całego tego doświadczenia przy przeglądaniu dłuższych dokumentów i list. No i mają być też poprawki czy też usprawnienia w tym, jak oznajmiane jest zaznaczanie tekstu i zaznaczanie rzeczy oraz nawigacja w tabelach, na przykład odczytywanie całej kolumny naraz. Więc takie no, znaczące zmiany i myślę, że warto o nich wspomnieć i warto się z dokumentami Google zaprzyjaźnić.
1: To teraz moja tutaj wiadomość, bo mówiliśmy już, Tomek mówił o pralkach Samsunga, które mają możliwość naklejenia, zainstalowania etykiet w Braille'u. I okazuje się, że podczas wczorajszych zakupów, na które się wyrwałam, trafiłam do takiego sklepu L'Occitane, to się nazywa. To jest taka francuska marka kosmetyczna. I powiem szczerze, że nawet nie wiedziałam, ja mało kosmetyków od nich miałam, a jeśli już, to z kalendarza adwentowego, a w kalendarzu adwentowym raczej są próbki kosmetyków, więc tam nie było tego Braille'a, ale na pełnowymiarowych opakowaniach jest Braille i on dotyczy tego, co to jest za produkt, czyli na przykład, nie wiem, maska do twarzy, szampon do włosów, olejek do ciała i potem jest nazwa tego produktu. To są nazwy takie, o dziwo nazwy tak brzmią włosko, mimo że to jest francuska chyba raczej z tego co czytałam marka, no to te nazwy mają takie włoskie, pewnie dla jakiegoś tam marketingu. Więc na pewno nie jest to po polsku, ale jeżeli lubimy tą markę i mniej więcej wiemy, co jak się nazywa, no to jesteśmy w stanie sobie właśnie zidentyfikować ten produkt. No zwłaszcza po tym, że jest napisane, nie wiem, night mask albo, nie wiem, face mask, body mask i tak dalej, więc jesteśmy w stanie, bo jakby czemu służy produkt, to jest po angielsku, natomiast same nazwy są raczej takie z włoska brzmiące. I teraz tak. To nie jest takie bardzo do wyczucia. Może dlatego wcześniej na to nie wpadłam. Bo na opakowania, na te kartoniki, na których są wytłoczone te nasze napisy, jest nałożona folia. No i ta folia skutecznie utrudnia. A jeszcze na te napisy brajlowskie często są nakładane naklejki. No i pani, która właśnie stała za ladą, jak ja sobie tak czytałam, no mówi, no kurczę, rzeczywiście, bo my tu ponaklejaliśmy naklejki i to teraz nie jest dla pani wyczuwalne i tak dalej. Więc to też dla niej była taka nauka, że tego Braille'a nie warto zakrywać, bo dla nas, chociażby dla jednej osoby może, albo dla dwóch, trzech, ale jest to potrzebne i jest to rzeczywiście miłe. To było bardzo fajne i miłe zaskoczenie i oby takich miłych zdarzeń było więcej.
2: A teraz swoją drogą taka refleksja mi się nasuwa, jak wiele osób, mimo tego, że Braille to jest jednak dość, myślę, powszechny gdzieś tam fakt istnienia tego naszego pisma punktowego, to jak wiele osób, właśnie widząc jakiś na przykład kartonik podpisany Braillem, to jak to widzi, to tak a propos tych naklejek, to sobie myśli, że to jest jakaś ozdoba i że w sumie jak tam się przyklei tę naklejkę, to się nic
1: nie
2: stanie.
1: Nie, mi się wydaje, że ta pani wiedziała, że to jest ten, tylko po prostu myślała, że pewnie nikt nie przyjdzie niewidomy i co. No i po prostu, że to nie jest jakieś super przydatne i że można to zakleić. Nie, ja jakoś nie mam pretensji. Ja się cieszę, że w ogóle marka coś takiego oferuje, bo to i tak nie jest jeszcze taki super standard. To już jest, ale nie wszędzie. zwłaszcza w tych takich większych, prestiżowych markach, o dziwo, nie jest to takie bardzo praktykowane. Mikołaj, coś chciałeś dodać? Owszem.
3: Tak, że w ogóle to, jak się traktuje Braille'a, to jest inna historia. Przecież nie pamiętam teraz nazwiska, a powinienem, ale kandydat w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, który konkurował z Obamą, miał na swojej stronie newsy jakieś w Braille'u, po prostu w obrazku. Już nie mówię o dotykowej windzie w Braille'u, gdzie dotknięcie numeru piętra powodowało aktywację, o Braille'u na wysokości 4 metrów, o komunikacie nie dotykać urządzenia elektryczne na skrzynce w Braille'u.
0: O Braille'u na drzwiach z fotokomórką.
3: Słucham?
0: O Braille'u na drzwiach z fotokomórką, to ja widziałem. Czeskie koleje, dotykam palcem.
3: Też można.
0: MC Hammer zarapowałby Can't Touch It, myślę.
3: Braille jakiś tam, już nie pamiętam teraz co, opisujący chyba jakiś budynek, i to był taki Braille wielkości, nie wiem do czego to porównać, ale no jedna kropka to było duże, po prostu duże, za duże, żeby z tego się dało cokolwiek odczytać. Czy nawet idea, która teoretycznie wydawała się fajna, drukowanie rzeczy z opisami brajlowskimi, wszelkiego rodzaju makiet w druku 3D, no tylko że właśnie problem był taki, że te drukarki no, nie są na tyle dokładne, albo modelarze, którzy tworzą te modele, nie są na tyle staranni, żeby te wypukłości, które tam były, no spełniały ten standard, jaki powinny spełniać standard kropki brajlowskie. I to były bardziej po prostu takie no, okrągłe, nie jakby wypukłe, tylko takie płaskie na górze, o, i zdecydowanie za duże, no nie wyglądało to tak, jak powinno. Mhm. Czy nawet stare dowody osobiste, gdzie po prostu proporcje tych liter były nie takie, no. Osoby widzące, robiące Braille'a źle, to jest bardzo częste i popularne, niestety.
0: A ja się może jeszcze dołączę do wątku a propos tego, że to są francuskie kosmetyki. Chyba już o tym kiedyś mówiłem, ale może się powtórzę, bo myślę, że warto o takich rzeczach mówić, bo to jest dobra praktyka. Dużo w ogóle francuskich produktów, nawet takich przemysłowych, gospodarczych, ale użytku domowego, nawet takich jak jedzenie, picie, też ma etykietki w Braille'u. Widziałem już na herbacie i na ciastkach na przykład. Normalnie na pudełku.
1: Tak, na herbacie, tak. Ja już też się spotkałam na herbacie i rzeczywiście...
0: Tak, mają nadrukowane, jaka to herbata. To jest najprostsza etykietka. Herbata cytrynowa, nie wiem, herbata jakaś tam.
1: Ale w polskich herbatach też gdzieś widziałam. Tak, Boże, teraz już nie wiem, jaka marka.
0: A coś chyba słyszałem.
1: Tak. Ale to jest naprawdę... Fix, albo nie wiem, Rumianek.
0: Naprawdę, wystarczy. To taka prosta rzecz. Absolutnie. Nie musi być cały skład. Ale żeby po prostu odróżnić, no to jest spoko.
1: Tak, no, to prawda. To teraz porozmawiamy o Facebooku. Nie uciekaj nam, Pawle, bo to twoja działka. Sam ją wybrałeś na dziś. I o dostępności, i o tym, jak Facebook ją opisuje.
0: Tak, bo jakiś czas temu zwróciliśmy uwagę na fakt, iż główna strona Facebooka znacząco się poprawiła w kwestii dostępności, że dużo tam powstało różnych rozwiązań, że ona też dla osób widzących zmieniła wygląd. I to był gdzieś tam wielki news, natomiast dla nas przy okazji się dostępność poprawiła i cały czas poprawia. No i okazało się, że to nie żaden przypadek, ani nie żaden tam drobny incydent, czy coś, co się zdarzyło tak swoją drogą, ale tak w zasadzie to nic nie powiemy. Tylko zespół techników Facebooka sporządził cały post na blogu o tym, jakie zostały zastosowane procedury i jak wcześniej zostało zaplanowane całe tworzenie dostępności, żeby się upewnić, że jakichś większych niedoróbek i większych nawet porażek w przyszłości nie będzie. Ano zastosowali oni różne mechanizmy testowania automatycznego. No bo warto wiedzieć też, że Facebook to po pierwsze nie jest typowa strona, więc tam ta struktura wszystkiego jest na tyle rozbudowana, na tyle szybko się gdzieś tam i często zmienia i na tyle zawiera dużo nietypowych elementów, że tam takie proste zastosowanie WCAG no nie do końca chwyta, bo te relacje między nagłówkami nie są aż tak oczywiste, to jest dość bogata treść. Nad tym pracuje wiele zespołów różnych inżynierów, którzy w ogóle chyba niezależnie wypuszczają różne opcje, jakby trochę, jest to gdzieś pewnie koordynowane u góry, ale to nie jest tak, że jeden zespół pracuje nad tą stroną, tylko każdy podzespolik jest odpowiedzialny za coś innego i te jakby release cycles, te cykle wydawnicze są troszeczkę różne. Więc żeby się upewnić, że nikt niczego w tych zespołach nie pochrzani, to jest dużo systemów, po pierwsze automatycznego wychwytywania błędów, a po drugie robienia pewnych rzeczy już za ludzi. Bo z jednej strony mamy testy automatyczne, które sprawdzają na przykład, czy jak ktoś implementowuje jakiś przycisk albo jakąś tam typową kontrolkę, czy ona posiada etykietę, czy ona jest zaetykietowana w ogóle pod kątem screen readerów, a ponadto czy ta etykieta we wszystkich językach, w których jest oferowana, zawiera też tłumaczenie. Więc nie powinno już być problemu, że nawet jak jakaś opcja wyjdzie, to ona wyjdzie tylko w niektórych krajach, a w niektórych nie, bo ktoś zapomniał dorzucić etykietkę. Z drugiej strony nagłówki. No jest system, który samodzielnie gdzieś tam przyporządkowuje w miarę jak tam głęboko jest komponowana treść nagłówki. Czyli który jest nagłówek poziomu pierwszego, który drugiego, który trzeciego. I to jest tam, nawet są podane przykłady kodu, że w momencie, kiedy wizualnie deweloper gdzieś tam zagnieżdża coś w czymś i w czymś i jeszcze w czymś, to te nagłówki są tam gdzieś automatycznie przyporządkowywane. Po trzecie, dużo jest takich kontekstowych różnych rzeczy, typu skróty klawiszowe, że nieważne, gdzie byśmy byli, jak naciśniemy sobie znak zapytania, oczywiście przy włączonym trybie formularza, to wyświetli nam się informacja o skrótach klawiszowych, ale tylko w kontekście miejsca, w którym aktualnie jesteśmy. I to jest tak też programowane, żeby dla każdego miejsca, dla każdej opcji te skróty były dostępne. Ponadto dużo używają komponentów gotowych już z Reacta, czyli z jednego z popularniejszych ostatnio mechanizmów do tworzenia różnych interaktywnych rzeczy w internecie.
3: Który to zresztą Facebook stworzył.
0: A widzisz nawet, to mi umknęło. Dzięki. I w tym Reakcie mają już taki gotowy zestaw różnych typowych kontrolek z Arią, jakiś karuzel, jakiś przycisków, jakiś tam pull kombi, rozwijalnych list i tak dalej, które w momencie, kiedy jakiś zespół chce dodać nową funkcję, po prostu się ich używa na poziomie kodu, na poziomie tego, co widać w HTML-u i co będzie nam z, jakby z modelu obiektowego odczytywał czytnik. Wyglądają tak samo, już są gotowe, mają przewidywalny sposób i mechanizm interakcji. Natomiast potem można sobie nakładać na nie już jakby końcowo tam UX designer czy osoba odpowiedzialna za projektowanie graficzne, nakładać sobie już może różne graficzne, wizualne nakładki na to, jakie jej się tylko podobają, nie rujnując przy tym dostępności i nie musząc pamiętać o tym, że dla każdego zdarzenia trzeba zaprogramować jeszcze podpięcie do skrótu klawiszowego, że jak się naciśnie na klawiaturze coś, to coś się powinno stać. To już jest wszystko ogarnięte w komponencie. Jakaś tam minimalna praca jest wymagana, żeby to pospinać z jakimś tam z tą warstwą graficzną i potem można już na tym sobie rysować, ile wlezie. Czy coś jeszcze pominąłem? Bardzo możliwe, natomiast dużo, dużo takich mechanizmów, no właśnie po to, żeby jak przede wszystkim jak najmniej, jak najbardziej uniknąć różnych takich typowych, głupich błędów, które wynikną po prostu z nieuwagi tego czy innego programisty.
1: Tak, bo no. W Facebooku dużo się dzieje, tam jest co chwilę, są jakieś zmiany i po prostu nadążyć za tym, żeby to wszystko dopasować.
2: I te zmiany też potrafią być rozrzucane po różnych grupach użytkowników, także niekoniecznie tak. Wszystko musimy tak. Dostać od razu. Natomiast rzeczywiście dostępność Facebooka się sukcesywnie poprawia, chociażby ta kwestia transmisji na żywo, w których to jeszcze do niedawna trzeba było bawić się w klikanie w pewne elementy nawigacją obiektową NVDA, żeby w ogóle móc uruchomić transmisję na stronie i później wybrać tę stronę, bo akurat Tyflo Podcast to jest jedna ze stron, którymi administruję i nie jest ona domyślną stroną, więc muszę wybrać tak naprawdę rzeczy z dwóch list w Chromie i właśnie z użyciem NVDA, no to wymagało to zabawy w klikanie, teraz już jest lepiej, teraz jest znacznie więcej odczytywanych informacji, że już tej nawigacji obiektowej używać nie trzeba, także progres istotnie jest.
1: To teraz tak. Porozmawiamy
3: A jeszcze, sobie... mówiąc o Facebooku, mówiąc o wykorzystaniu, właśnie warto zauważyć, że jest taki trend teraz i to jest, jeżeli chodzi o dostępność trend bardzo fajny i bardzo pozytywny, że no idzie się w tworzeniu tych aplikacji internetowych w stronę tych właśnie frameworków, które nam wiele różnych rzeczy dają, ale między innymi dają nam to, że łatwo jest wykorzystywać te tak zwane komponenty, czyli coś, co już ktoś raz zrobi, gdzieś udostępni w internecie jako taki zbiór, powiedzmy, różnych komponentów interfejsu i my, tworząc aplikację, nie musimy wszystkiego robić od nowa, od zera, tylko możemy sobie po prostu wziąć coś takiego i z czegoś takiego skorzystać. I bardzo często jest tak, że jeżeli, powiedzmy, nie wiem, mamy wybór daty, to jest taki bardzo dobry przykład. To kiedyś to się robiło samemu, gdzieś to się tam pisało jakoś. Z dostępnością to najczęściej miało niewiele wspólnego, bo żeby zrobić dostępny kalendarz, to się trzeba trochę natrudzić. No i był z tym zawsze problem. A teraz, jeżeli się używa takich frameworków, to bardzo często nikomu się po prostu nie będzie chciało tego samemu robić, bo po co? Skoro on sobie może wziąć, wejść w internet, znaleźć jakiś taki komponent, który ktoś już raz zrobił, udostępnił gdzieś tam na jakiejś otwartej licencji i sobie to po prostu wykorzystać. I bardzo często jest tak, że te rzeczy albo dostępność już w ogóle mają, bo osoby, które no, zajmują się tworzeniem tylko tego, raczej to już właśnie robią, tak, żeby i języki pisane od prawej do lewej, i właśnie dostępność dla osób niewidomych i inne takie, a nawet jeżeli nie, to jeżeli korzysta z tego 1000 stron, to jest całkiem duża szansa, że 1 na 1000 to będzie jakaś strona rządowa i ktoś się przyczepi, że tutaj ma być dostępność i ta dostępność zostanie zrobiona jakby nie tylko na tej jednej stronie, tylko powiedzmy w tym kalendarzu ogólnie, bo tak będzie najprościej i po prostu wszyscy dostaną, że tak powiem, w gratisie dostępność. Więc ja to już też widzę, że właśnie wiele takich rzeczy dostaje tę dostępność i że to są po prostu, to są te same rzeczy wykorzystywane na wielu stronach i one już tę dostępność raz dostały i tę dostępność mieć będą.
2: A jeżeli nawet tej dostępności jeszcze nie dostały, to taka ostatnio ciekawostka, jak przeglądałem Facebooka, jak przeglądałem różnego rodzaju grupy, to na jednej z grup, wyobraźcie sobie, że widziałem post jakiegoś programisty, który stworzył właśnie jakiś taki komponent i szukał ludzi, którzy dokonają audytu dostępności już nie strony internetowej, tylko właśnie tego konkretnego komponentu, bo po prostu potrzebna była informacja odnośnie tego, czy to jest dostępne, czy są z tym jakieś problemy i co tam należałoby poprawić. Więc rzeczywiście jest dobrze, jeżeli nawet są jakieś problemy z dostępnością, to ludzie mają coraz większą świadomość tego, że ta dostępność powinna być wdrażana i żeby to po prostu wszystko jednak było dostępne dla jak największej ilości osób. Mamy telefon, kto jest z nami?
4: Cześć, Monika mówi.
2: Cześć, Moniko.
4: Ja się chciałam właśnie odnieść jeszcze do tego, co mówiliście o pociągach, że czasami jest problem. Myśmy mieli właśnie tutaj z Krzysztofem, który często wam komentuje, taki przypadek, że jechaliśmy na urlop do Wisły 2 lata temu. No i wsiedliśmy w Katowicach w pociąg. I były wyciszone te komunikaty głosowe, które oznajmiały stację, jaka jest. No i przyszła konduktorka bilety sprawdzać. Myśmy ją poprosili, żeby podgłośniła. To ona powiedziała, że nie podgłośni, bo to innym pasażerom przeszkadzało. No ale my mówimy, że nie wiemy, gdzie dokładnie kiedy będzie ta stacja, żeby wysiąść. Nie, no to z łaską podgłośniła. Nie bardzo miała ochotę nam pomóc. No i jeszcze była taka sytuacja po tym, że już myśmy wysiadali w tej Wiśle i padało, było ślisko i ja się poślizgnęłam i po prostu przewróciłam się na ten żwir, bo to był dworzec wtedy w remoncie, no i niestety złamałam nogę. Krzysiek poleciał na mnie i złamał sobie rękę i konduktorka nagle wyrosła jak spod ziemi i powiedziała, że gdyby wiedziała, to ona by wyszła.
3: W ogóle z konduktorami na kolei to bardzo często jest tak, że 90% pomoże, a 10% się trafi takich, którzy będą tylko życie uprzykrzać.
2: No to się niestety zdarza i zresztą konduktorzy czy obsługa dworca czasem też, no to są problemy. Natomiast w ogóle mnie bardzo zdziwiła ta argumentacja, Moniko, a propos tego, że to pozostałym pasażerom będzie przeszkadzać. No przecież te informacje to się w większości, mam wrażenie, pasażerów przydają.
1: Absolutnie.
2: Przecież kto tam siedzi i patrzy się przez okno, czy już dojechał, czy nie dojechał. Jak siedzi w tym pociągu przez ileś godzin i zazwyczaj czy siedzi z nosem w gazecie, laptopie,
1: tak
2: czy smartfonie. No to,
1: tak
2: no naprawdę, no argument...
5: No ale że też się tu trącę, bo jestem tutaj też obok. No właśnie też myślę tak jak właśnie wy ty, że tak jak wy, że właśnie to nawet ktoś czyta gazetę, czy za przeproszeniem se kimnie gdzieś tam, nie? No to jednak
2: oczywiście.
5: Te komunikaty pomogą, więc no, a pani była tak na tyle nieuprzejma, że po prostu no trzy razy musiałem interweniować i prosić. Ja mówię, wie pani co, no ja bym chętnie pani oczy zasłonił do białą laskę, bo już po prostu tego argumentu użyłem, wiecie, żeby to jakoś zadziałało, no ale to tak na pół gwizdka było podgłośnione i to tak, ja i tak korzystałem z nawigacji, żeby się podeprzeć, kiedy wysiąść co i jak, bo jednak umieć liczyć na siebie i niestety, no, bo to tak wyglądało. A jeszcze te, bo to był w ogóle stary skład, z tymi trzema stopniami metalowymi takimi, gdzie no jeszcze lało dworzec w remoncie, ale dużo nie
4: tymi,
5: trzeba.
4: Ale z tymi, znaczy nie taki ten całkiem stary, co nie taki całkiem stary, tylko ten jeszcze taki trochę nowszy i z tymi rozsuwanymi drzwiami też, to tak też wypikały, jak się otwierały, nie? No i no a w Wiśle jest dworzec niski, ten peron, no i niestety no, stało się to, co właśnie wspominałam, że mieliśmy ten wypadek, bo w Katowicach jest peron wysoki, a w Wiśle jest niski.
2: Jest
4: no i
2: niski.
4: Niestety.
2: Mhm.
3: To jest w ogóle no problem tak, z pociągami, tak. Że nigdy nie wie się tak naprawdę, co to w ogóle przyjechało, jak do tego wsiąść, jak to wygląda,
4: no, ciężko
3: co to
4: odczytać,
3: jest,
4: ciężko.
3: Czy to jest duże, czy to jest małe, czy
2: i
3: to
2: czego
3: jest
2: się
3: niskie,
2: mamy spodziewać i czego się mamy spodziewać dokładnie. Właśnie jak będziemy wysiadać, bo jeżeli już gdzieś tam któryś dokładnie. Raz jesteśmy, to już też wiadomo, czego się spodziewać można, natomiast jak jesteśmy gdzieś pierwszy raz, to zawsze jest jedna wielka niewiadoma.
3: Dokładnie. Który to peron w ogóle, w którą
4: no,
3: stronę,
4: tak,
3: to co to w ogóle jest? To w ogóle kolej to jest tym spory problem.
4: Ja zawsze współpasażerów pytamy, czy to jest aby na pewno ten pociąg, żeby nie wsiąść do niewłaściwego.
2: Chociaż to akurat wsiadanie do niewłaściwych pociągów to się zdarza też i pocieszę was widzącym. Ostatnio znajomy pisał, że chciał pojechać do Warszawy, to wsiadł w pociąg do Szczecina.
4: Ojej.
5: Przy okazji Szczecin zwiedził.
2: Tak. Jakoś tam sobie potem poradził, ale okazało się, że jednak wsiadł nie do tego, co
4: jeszcze,
2: miała człowiek zupełnie widzący.
4: No bo
3: to jest fakt.
4: Bo jeszcze jest ta asysta właśnie, że ale podobno oni też nie zawsze się zjawią o określonej godzinie i w określonym miejscu. Podobno to też tak do końca nie działa.
2: Tak, to różnie bywa. Różnie bywa. Generalnie działa, ale no i... Prawo Murphy'ego, tak? Jak potrzeba i jak rzeczywiście trzeba, żeby ktoś pomógł, to akurat mogą się nie zjawić.
4: No tak.
2: Dobrze, słuchajcie, no dziękujemy wam bardzo za telefon i za podzielenie się tą historią. Fakt faktem niewesołą, no ale takie życie. A przypominamy, że można do nas też, dzwonić. Tyflopodcast.net, ukośnik Zoom oraz jesteśmy też na Facebooku. Tu możecie do nas pisać, no i możecie do nas również pisać na kontakt.tyflopodcast.net.
3: Jak jeszcze mówimy o pociągach, to myślę, że warto przestrzec osoby, to nie tylko niewidome, ale niewidome też, przed popełnianiem jednego błędu. Wsiąść do pociągu, który jedzie na dobrą stację, ale nie tą firmę od trzeba. I zawsze zapytać o spółkę, o to, jaki to jest pociąg, bo ja na przykład miałem taką sytuację, na szczęście wsiadłem do dobrego, ale był peron i był pociąg do Poznania Intercity, który się zatrzymywał na mniejszej ilości stacji, i był pociąg do Poznania Regio, który się zatrzymywał na większej ilości stacji. I ja na przykład szedłem ze sobą widzącą, więc nie był to problem, bo ona akurat wiedziała, do kogo wsiąść. Ale jeżeli ja bym się zapytał pasażera do Poznania Głównego, to ten, wsiadam. No i jest problem w tym momencie.
2: I trochę więcej za bilet mógłbyś zapłacić niż...
3: Wiesz co, za bilet jak za bilet. Nie dojechałbym tam, gdzie bym chciał dojechać, bo on by się tam nie zatrzymał.
2: Okej.
3: O to bardziej chodzi. I po prostu bym się musiał gdzieś tam przesiadać. Względnie też się na przykład zdarzają takie sytuacje, i to nawet widzącym, że chcą wsiąść do Intercity, a wsiądą do regionalnego i na przykład zamiast jechać godzin 3, pojadą godzin 6. No i też oczywiście zapłacą jeszcze raz, bo się konduktor... Bo się nagle zdziwią, jak im biletu nie chce przyjąć, bo to nie ta spółka. Więc uważać, pytać zawsze dwa razy
1: widzącego.
3: Ale to są
1: komunikaty na dworcu.
3: Wiesz co, komunikaty komunikatami, ale jeżeli ci staną dwa pociągi na jednym peronie do dwóch stacji, w sensie do jednej stacji, a dwóch spółek, to ty się wiesz, zapytasz, do Warszawy, wsiadasz, a nie patrzysz, jaka spółka, a się okazuje, że to nie ta spółka i masz problem w tym momencie.
2: A to akurat prawda, bo czasem się tak zdarza, że dwa pociągi w to samo miejsce, ale właśnie zatrzymujące się na innych stacjach albo innych spółek, no jadą bardzo blisko siebie, jeżeli chodzi o ten rozkład.
1: Tak, jeden się przyjedzie wcześniej, bo się podstawi, drugi się opóźni.
3: Dokładnie.
1: I są o tej samej porze. Tak, tak,
3: więc tak. Ja na szczęście nie na własnym doświadczeniu, ale już się nauczyłem, żeby się zawsze dwa razy zapytać, czy to jest na pewno ten pociąg. Względnie jak wsiadamy, prosimy konduktora, żeby nam pomógł, to się zapytamy, czy on się zatrzymuje na tej stacji, na której my chcemy wysiąść, bo to jest zgubne, bo to może być zgubne.
1: To prawda. Kończąc już nasz wątek tyflowieści, ja tego nie mam w notatkach, ale to trochę też myślę, że nie ma potrzeby tutaj wstawiania linków w komentarze, bo notatki temu służą, żeby później móc odnośnik do źródła, o którym mówimy, Państwu tutaj do komentarza wkleić, ale taki mam patent od niedawna, znaczy będę go testować. Co zrobić, kiedy chcemy sobie zapalić świeczki, bo lubimy, jak nam pachnie w domu, bo nie wiem, bo lubimy to ciepło, ale nie za bardzo umiemy podpalić tą świeczkę. No i teraz ja mam problem tego typu, że zapalniczką podpalę, ale zapałkami już nie, bo ona mi się za szybko pali w ręce i parzy i w ogóle... Jakoś nie mam odwagi. Wiem, że są osoby niewidome, które palą papierosy i w ogóle da się, ale ja mam jakiś taki problem bardziej psychiczny z tym, znaczy, jak to zabrzmiało.
2: Zdecydowanie nie zachęcamy was do tego, żeby się jakby przełamywać swój stres przed korzystaniem na przykład z zapałek czy z jakiegoś takiego innego źródła ognia, paląc papierosy. To tak jeszcze tylko nawiasem.
1: Ja zaraz powiem, że jeżeli chodzi o świeczki, to jest fajniejszy pomysł. Otóż są kominki elektryczne. Jak wygląda takie coś? I do czego to służy. Później powiem, jak tego szukać też. Przypomnijcie mi, żebym powiedziała na koniec. To do współprowadzących. Kominek elektryczny wygląda w ten sposób, że jest to sobie takie szklane naczynko z kablem. Podpinamy to do kontaktu. Ono ma pod spodem, pod miseczką, którą są różne modele, albo ją się wyciąga, albo nie. Zaraz powiem, dlaczego się wyciąga miseczkę i czemu to służy. I ten kominek, do tego kominka, on się rozgrzewa, tak? Pod miseczką jest grzałka i on się dosyć mocno rozgrzewa. Do tych kominków dokupujemy sobie woski zapachowe. To jest taki coś w rodzaju trochę świeczki, tylko mniejsze i bez knotka. To jest na podstawie stearyny i też jak w świeczce, w ten wosk zaimplementowane są olejki zapachowe. No i teraz co się dzieje? Podłączamy sobie taki kominek. Są też takie kominki elektryczne z timerami, że na przykład 3 godziny się pali, znaczy pali, no grzeje, 6 albo 9 godzin, i potem się sam wyłączy, ale tutaj nie ma szans, żeby spowodować pożar. Podczas tego grzania, jak ten kominek działa, wytapia nam się stearyna. Ona się topi, robi się taka rzadka, taki krem trochę, albo taka woda. I uwalniają się te olejki. Czyli mamy ten sam proces, jak przy paleniu świecy. Uzyskujemy ten sam efekt, tylko nie ma płomienia. Ale też nam pachnie, no i jakby mamy to samo. Tylko unikamy właśnie zapalenia świecy. Ja zapalniczką zapalę, ale ja mam taką ładowaną na USB, więc często ona się rozładowywuje, więc jak nie mam, no to muszę korzystać z oka widzącego, żeby mi ten knotek podpalił. A teraz się zaopatrzyłam w takie urządzenie, kupiłam sobie woski i będę testować. Teraz tak. Woski są w różnych pojemnościach i w różnych opakowaniach. Ja się tutaj będę wzorowała na woskach i kominku od Yankee Candle, ponieważ postanowiłam się zaopatrzyć w produkty tej marki. One nie są najtańsze i no i absolutnie są na rynku alternatywy dużo tańsze, ale no też jakościowo są gorsze, no i te zapachy mają takie ubikacjowo coś. Więc może niezbyt fajne, może taki breeze trochę. A jednak Yankee Candle czy Wood Wick, no to są takie marki, które się rzeczywiście specjalizują w świecach zapachowych. I takim produktem, taką odnogą właśnie są też woski zapachowe. Gama zapachów jest łohoho i jeszcze trochę można wybierać. W Yankee Candle jedyny minus to jest to, że one mają nie nazwy angielskie, nie polskie. Natomiast strona jest po polsku i jak się wejdzie w opis, no to możemy sobie przeczytać, jakie są nuty zapachowe w głowie, w korpusie i tak dalej. No i teraz jak ten wosk tam się wytopi, znaczy roztopi i przestanie już tam pachnieć, bo wszystkie olejki ulecą, no to należałoby ten wosk jakoś usunąć. I teraz co się robi? Na początku, jak kupujemy kominek, to należy najfajniej sobie kupić taki większy, troszeczkę większą pojemność wosku, ponieważ ono jest w takim plastikowym pudełeczku. To pudełeczko warto sobie zachować, bo nie wkładamy wosku bezpośrednio w tą miseczkę do kominka, bo później nam to będzie trudno wyskrobać i wyjąć, ale właśnie wkładamy do tego pudełeczka i potem to pudełeczko wkładamy w miseczkę od kominka. To pudełeczko nam się nie stopi. Mój kominek ma miseczkę zintegrowaną, dlatego to jest bardzo ważne, bo teraz, jeżeli nam się wytopi wosk i mamy sobie taką rzadką stearynę, to co robimy? Czekamy, aż to nam ostygnie. Wyciągamy sobie takie pudełeczko, wkładamy je z tą stearyną już bez olejków do zamrażarki i następuje obkurczanie tego wosku. Jak ten wosk nam się obkurczy, no to obstukując to pudełeczko powinien nam łatwo wyjść. Co za tym idzie, pudełeczko mamy na następne woski, nawet już możemy mieć te mniejsze, a starą stearynę wyrzucamy. Chyba że chcemy sobie zrobić swoją świecę, no to gdzieś tam wkładamy do słoiczka, ale wtedy ona nie będzie zapachowa, no i trzeba się bawić w poszukiwaniu knotka, a taka już brudna robota. W każdym razie można obejść palenie świec. No teraz mamy jesień, długie wieczory, no i to się kojarzy przynajmniej mi i pewnie kobietom, chociaż mężczyźni też używają świec zapachowych, jest bardzo duża gama męskich zapachów, więc polecam. No i to oto sobie taki sposób na palenie, ale wosków. Wosków można używać też w ten sposób, że mamy kominek taki, że na dole jest miejsce na podgrzewacz, na tak zwany tea light, a u góry jest miseczka, to jest takie po prostu zintegrowane naczynie szklane, do której wkładamy woski. No ale tutaj znowu musimy się bawić w podpalanie tea lightów. Teraz jeszcze o czymś miałam powiedzieć. Mieliście mi przypomnieć. I co to było?
2: Mieliśmy ci przypomnieć chyba, czy gdzie można to kupić, tak? Czy...
1: A widzicie, też nie pamiętacie. No nieważne, jak mi się przypomni, też ci powiem, gdzie można to kupić. Ja nie chcę tutaj celowo podawać linków. Ja kupiłam w sklepie Yankee Candle, bo generalnie to się nazywa to stanowisko Pachnąca Wyspa, co jest mylące, bo my szukaliśmy właśnie Yankee Candle w manufakturze, gdzie ja to kupiłam w Łodzi. No się okazało, nie ma Yankee Candle, no trudno. Ale się okazało właśnie, że ta Pachnąca Wyspa, no to tam są te produkty Yankee
2: Candle. Ale zakładam, że również i online gdzieś mają
1: online,
2: też swój sklep,
1: tak,
2: i można się w to zaopatrzyć.
1: Jak najbardziej, słuchajcie, no są takie całe sklepy, bodajże Cocoland się nazywa ten sklep, ale też już teraz nie powiem. Są całe sklepy, gdzie oferują różne zapachy, czy to jakieś do szafek, czy jakieś takie patyczki zapachowe, z dyfuzory i tak dalej. Nie trzeba się kierować tą konkretną marką. No ja polecam Woodwicka i polecam Yankee Candle, ale to naprawdę to nie są tanie rzeczy, acz bardzo takie dobre jakościowo i długo one starczają. No ale naprawdę tego jest cała masa, nawet w jakimś zwykłym markecie czy sklepie chemicznym często są na półeczce takie woski. One mają to do siebie, że są całkiem malutkie i jeszcze są dzielone na cztery kosteczki, jak taka czekolada, więc już w ogóle jest fajnie, bo można sobie po prostu codziennie ten wosk palić inny. I nie mamy pięciu pootwieranych, tylko możemy sobie w jeden dzień wypalić cały jeden wosk. No także to tyle z mojej strony.
0: Ja chyba kiedyś to miałem, nie wiem jakiej firmy, nie wiem skąd.
1: Wiem już, co miałam powiedzieć, dokończ.
0: No i tragiczne to było, to co ja miałem. W sensie to pachniało jak typowa świeca, no kominek z woskiem. Ja wiem, że to powinno działać, ale ja miałem jakiś taki felerny model, gdzie po prostu, no jedyny zapach jaki czułem, mimo że tam obiecywali mi drzewo sandałowe i nie wiadomo co jeszcze.
1: Tak.
0: To ja czułem taki typowy zapach po prostu ognia, tak? Jak się świeca pali, no taki wosk.
1: Ale miałeś elektryczny?
0: Nie wiem.
1: No zapalałeś go zapałką?
0: Tak, on po prostu, chyba tak, on był zapalany zapałką z tego co pamiętam.
1: A jakie miałeś woski?
0: No właśnie jakieś takie różne drzewa. Nie wiem, czy to miało być sandał, czy eukaliptus.
1: Tak, ale jaką markę, nie wiesz?
0: Nie wiem.
1: To właśnie
0: naprawdę
1: jest to, o czym ja mówię. Wieki.
0: Nie wiem, czy to nie był jakiś AliExpress.
1: No właśnie. I to jest to, dlaczego ja kupiłam Yankee Candle. Bo wtedy mam, czy Woodwick. Mam pewność, że rzeczywiście te zapachy są intensywne, mocne, że to mi się otuli mi ten zapach całe mieszkanie moje. Albo całą sypialnię, cały pokój, zależy jakie mamy duże mieszkanie. No i dlatego ja po prostu wolę zainwestować i czuć to, a nie się denerwować, że nakupiłam różnych zapachów i w sumie to każdy jeden jest taki sam.
0: A te zapachy są wzajemnie kompatybilne? W sensie jak kupuję, nie wiem, kominek jednej firmy, to zapachy muszą być też te same?
1: Nie, absolutnie. Okay. Kominków też jest różnych dużo i wiem, o czym miałam powiedzieć. Jeżeli chcemy właśnie online sobie wyszukać taki kominek, no to musimy wpisać kominek elektryczny na woski. Dlatego, że jak wpiszemy sam kominek elektryczny, to nam się pojawią takie do salonu, takie wiecie...
2: Takie duże, kominki, takie...
1: Duże,
2: tak.
1: Takie, no, jak
2: i ceny to was rzeczywiście wtedy mogą przerazić. No to,
1: tak. A kominek kosztuje w granicach 100 zł. Woski, ten ma mniejszy na Yankee Candle, to jest około 25 zł jeden wosk, ale to są naprawdę małe woski.
2: Zaglądam na naszego Facebooka, bo tu do nas piszecie i to piszecie ciekawe rzeczy. Łukasz napisał, a ja natrafiłem na czynność wygeneruj pełen opis zdjęcia, tylko jak w niego tapię, to się nic nie dzieje. To znaczy, Łukaszu, przypuszczam, że to na Facebooku trafiłeś na taką czynność, tak? Bo to chyba z tego czasu, kiedy o Facebooku rozmawialiśmy. Ja na to nie trafiłem jeszcze, szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktoś z was trafił. Chyba nie, ale mamy jeszcze jedną wypowiedź, tak w sumie rozbitą na dwie wypowiedzi. Wojtek do nas napisał, a co was dziwi taka argumentacja, że pasażerom będzie przeszkadzać? Ja taką argumentację usłyszałem, wiecie gdzie? W Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych. Wiele lat temu wyłączyli tam komunikaty dźwiękowe, w kolejkomacie i tak mi dyrekcja tłumaczyła, to przeszkadza obsłudze i innym petentom. I tu jeszcze Wojtek doprecyzował, jak może dziwić postawa jakiejś konduktorki, jak to samo usłyszałem w tymże centrum. Teraz już od dawna działa tam zapowiedź dźwiękowa. Na szczęście. No rzeczywiście z tym ostatnim nie sposób się nie zgodzić, że na szczęście.
1: Tak jest. I zamykamy tym sposobem dział tyflowieści. Przechodzimy do technikaliów. I tutaj Paweł, który nam obiecał i my obiecaliśmy, że on obieca, opowiedzieć o tym, jak zrobić konferencję albo takie spotkanie przypominające najbardziej to w realu. Bo ty czegoś takiego dokonałeś.
0: Tak, właśnie dlatego mnie nie było tydzień temu. Brałem udział w szkoleniu. Miałem na to szkolenie pojechać i miało się ono odbyć fizycznie. Natomiast w ostatniej chwili, z uwagi na zmiany odnośnie wiadomo czego, stwierdzono, że nie może się ono odbyć fizycznie i przenosimy się na formę online. Organizatorzy obiecali, że będzie to, postarają się nie stracić tej właśnie formy takiej integracyjnej, bo to miało być takie szkolenie, które miało też trochę zintegrować ze sobą ludzi, no sprawić, że się trochę lepiej poznamy też i że jakieś się tam potworzą, powiedzmy, więzi, kontakty, przyjaźnie. No ja szczerze mówiąc troszkę sceptycznie patrzyłem na to, bo dużo się mówi o tym, że tak dużo się da zamienić tych wydarzeń na online i że w zasadzie to, no wiadomo, że to nie jest jak w realu, ale i tak jest fajnie. Dla mnie zawsze, a uczestniczyłem ostatnimi czasy w niemałej liczbie webinariów, jakoś brakowało tego elementu integracji, kontaktu czy z prelegentkami, prelegentami, czy też z innymi uczestnikami. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że to się da zrobić. Jak się chce i jak się ma taki cel, to się da zrobić. Oczywiście wiadomo, że nic nie zastąpi nam kontaktu z ludźmi w świecie fizycznym. Natomiast da się tak dużo zrobić, jak to tylko możliwe, żeby to jak najbardziej przybliżyć. Tutaj poszedł w ruch Zoom. Może warto zaznaczyć, że szkolenie było dedykowane osobom nie tylko niewidomym, znaczy głównie to były osoby widzące, osób niewidomych w tym całym, czy w ogóle jakkolwiek niepełnosprawnych, ale to akurat choć były same osoby niewidome, tak się złożyło. Były dwie sztuki, jedna osoba plus ja. I to też ma znaczenie, bo właśnie nasze potrzeby też zostały wzięte pod uwagę. Nie było aż tak dużej potrzeby, żeby tam coś dostosowywać, ale zawsze o nas pamiętano, jak coś trzeba było przeczytać, jakąś graficzną treść objaśnić, jakąś alternatywną formę przygotować i tak dalej. Dobrać narzędzia dostępne, to im się też udało.
1: No to masz ekstra, bo ja studiuję z moimi kolegami już trzeci rok i tak przysyłają na Messengerze zdjęcia z treścią maili od...
0: A nie, to u nas to było też na studiach, to też było u nas praktyką, że
1: i,
0: wszystkie...
1: I mimo, że mówisz i piszesz im natrętnie, a co jest na zdjęciu? To oni i tak to robią. Pozdrawiam, jak słuchają.
0: Facebook jako grupy facebookowe jest wtedy lepszy, bo można powątkować te dyskusje i wtedy w komentarzu elegancko można wrzucić podpis. Jak kogoś nie interesuje, to nie czyta.
2: Swoją drogą taki lifehack facebookowy, w sumie oczywiste, ale dopiero ostatnio widziałem, jak ktoś tak robił. Wrzucał różnego rodzaju notatki z przedmiotów właśnie na grupy facebookowe, zmieniając po prostu rozszerzenie pliku, na przykład z zip na JPG. I była tylko informacja, tylko jak pobierzecie, to zmieńcie sobie rozszerzenie.
3: A czemu tak? Pliki.pis, to ja już widziałem.
0: O, piz. To ciekawe. Ale czemu w sumie tak się robi? To Facebook nie puszcza zipów? Nie.
2: Facebook zdaje się, że nie pozwala na umieszczanie plików jako takich, czy zipów właśnie, bo faktycznie w grupach można zamieszczać pliki jako pliki. Tam widziałem jakieś dokumenty czy coś, ale ostatnio właśnie widziałem, że ktoś zamieszczał zipy i chyba z zipami Facebook ma jakiś problem.
3: Ale to dużo tych serwisów, słuchajcie, ma tak, że archiwów nie da się zamieścić. Też Gmail na przykład tak ma, że jeżeli wysyłamy z czegoś, co nie jest stroną Gmaila, to nie jesteśmy w stanie wysłać niektórych typów załącznika. Kiedyś na przykład pliki .7z przechodziły, teraz już nie przechodzą z tego, co pamiętam. I tu właśnie chodzi o to, że on nie za bardzo jest w stanie zweryfikować, czy w tych plikach nie ma pliku .exe. A jeżeli mailem jest wysyłany plik .exe, to bardzo często jest to spowodowane tym, że ten adres e-mail został po prostu zhakowany, przejęty i ktoś próbuje rozprzestrzenić jakieś wirusy typu faktura.pdf.exe, temat maila, wezwanie do zapłaty, żeby ludzie kliknęli i się zainfekowali.
0: No tak, a to już z zipami od dawno, dawno, dawno był problem, pamiętam już nawet jak ja zaczynałem komputerów sam używać, to już wtedy ci dostawcy poczty byli na tyle połapani, nawet ci polscy. Żeby,
1: a ja nie lubię zipów.
0: Żeby nie puszczać archiwów. Znaczy zipy jeszcze by jakieś przeszły, ale właśnie egzeki były problematyczne. Z zipami potem Gmail miał problem. No i tak to jest. Natomiast wracając do tego, o czym rzeczywiście chciałem mówić. No to wszystko odbywało się, tak jak wspomniałem, na Zoomie. I tutaj w ruch poszły wszystkie możliwe opcje z podcastu, w naszym przypadku numer 2. Czyli te zaawansowane z opcji płatnej. Po wejściu do pokoju spotkań, do naszego meetingu, leci muzyczka. Muzyczka puszczona opcją transmituj dźwięk z komputera. Czyli udostępnianie ekranu, ale na sam dźwięk ustawione. Bez pokazywania ekranu jakby fizycznie, tylko sam dźwięk i leci sobie muzyczka w tle. No bo przecież jak przyjdziemy na jakiekolwiek spotkanie fizycznie, no to też bardzo często, zanim się wszyscy zejdą, zanim przemówi gospodarz, pani gospodarz, pan gospodarz spotkania, no to leci jakaś muzyka, żeby coś się działo, żeby już jakiś dźwięk leciał, żeby ludzie się rozgościli i tak dalej. W przerwach zresztą to samo. W momencie w ogóle do całego wydarzenia została założona grupa WhatsAppowa, tak jakby to było wydarzenie fizyczne, więc mieliśmy też kontakt między sesjami, między spotkaniami. Więc wszystkie możliwe linki, jakieś zadania, albo dostaliśmy też zadania do zrobienia w domu, żeby mieć jakiś impuls do korzystania z grupy na WhatsAppie. Więc wszystkie takie tego typu komunikacja szła WhatsAppem po naszym czacie grupowym, takim do wydarzenia.
1: A dlaczego nie mogliście zoomowego?
0: Bo to chodziło o to, że jak zamknie się meeting, żeby dalej był kontakt między uczestnikami.
1: Aha, okej.
0: Okay. Czyli nawet po południu, wieczorem i tak dalej. I rano i się zwołujemy i sprawdzamy, czy każdy jest obecny, bo to też
2: generalnie
0: nie jest tak, że
2: Zoom ma jakąś opcję do czatów, do tych kanałów, ale to
0: mało kto z tego
2: mało
0: korzysta.
2: Kto z tego korzysta. Tak.
3: I oni chcą trochę wejść na pole Slackowi, im to trochę nie wychodzi, mam wrażenie.
2: Dokładnie. Mhm.
0: No i co dalej? Wiele było takich, no przede wszystkim oczywiście każdy się przedstawiał, więc to było tak, że jakby każdy uczestnik tego spotkania był ważny. To nie było tak, że loguje się 20 osób i jedna mówi i tylko reszta słucha, tylko rzeczywiście każdy został poproszony, żeby się przedstawić, żeby włączyć gdzieś tam obraz z kamerki i się pokazać, żeby coś o sobie opowiedzieć. Były nawet robione jakiegoś rodzaju ćwiczenia typu well-being, czyli jakieś właśnie nie yoga, tylko takie podstawowe rzeczy z Qigonga, czyli takie pokrewne coś do tai chi, do jogi. Tam na szczęście mogliśmy już kamerki wyłączyć. Natomiast były one opisywane, jak powinniśmy je robić, bo ja wiem, czy byłbym w stanie je zrobić dobrze. Nie wiem, tego nie wiem. Natomiast potem były też rozgrywane różne pytania. Były podawane pytania do rozważenia, kwestie do przegadania i byliśmy dzieleni na mniejsze grupy. I tu zostały użyte ślicznie breakout roomy. Do breakout roomów byliśmy przydzieleni losowo, więc co każda rundka, co każde pytanie dyskutowaliśmy z innymi osobami. Więc trochę taka formuła speed dating. I rzeczywiście, jako że tego czasu było troszeczkę, no to czasem się z tych pytań gdzieś tam schodziło na tematy poboczne i rozmawiało się tak po prostu na zasadzie integracji. Jak były jakieś tam zbiorowe rzeczy, typu czy ktoś z was coś tam, to albo ręka w górze na Zoomie, albo kciuk do góry, thumbs up takie typowe, pokazane do kamery, albo za pomocą opcji reakcje i się pokazywało reakcjami kciuki do góry. W momencie, jak coś było właśnie do opisania, jak coś było do przeczytania, jakiś tekst, jakiś filmik, coś, jeden filmik chyba tylko oglądaliśmy i tutaj no powiedzmy, że on był na tyle gdzieś werbalnie dobrze zrobiony i dźwiękowo, że dużo się dało zorientować, jakby nakreślony był kontekst tego filmu. Natomiast zawsze była prośba od organizatorów też, że i w tych grupach mniejszych i ci organizatorzy też o to dbali, opisywać nam, opisywać. Była taka sytuacja, że dziewczyna stworzyła mapę uczestniczka. Stworzyła mapę, gdzie my wszyscy, bo to chodzi o wolontariat, w którym teraz biorę udział, i gdzie my wszyscy wolontariusze jesteśmy porozdzielani. Chodzi o różne miasta i tak dalej. I zanim w ogóle opublikowała jeszcze na grupie tą mapkę, najpierw dostałem od niej wiadomość na priv z pytaniem, jak to można zrobić dla nas w sposób dostępny. Więc jej powiedziałem, że ja na przykład bym sobie to widział jako wersję tekstową, gdzie ona po prostu od północy na południe, od zachodu na wschód, z wymienieniem oczywiście miast i tak dalej, wypisze to po prostu w tekście. No i tak też zrobiła. Więc najpierw poszło zdjęcie, potem poszedł opis tekstowy. Ponadto używaliśmy troszkę różnych narzędzi. Dostaliśmy prezentację, dostaliśmy slajdy na Google Slides i mogliśmy sobie te slajdy podglądać. Ja miałem potrzebę odniesienia się do czegoś, co było w slajdach, i z ciekawości włączyłem sobie na szybko, bo nie chciałem komputera otwierać, slajdy Google'owe na Androidzie, na telefonie. No dało się to czytać, łącznie z tym, że na każdym slajdzie dostawałem informację od screenreadera, że tutaj jest obiekt wyśrodkowany, tutaj jest coś tam po lewej, po prawej, zawiera tekst, obraz, tło i coś tam. Więc do takiej prostej nawigacji, gdzie ja potrzebowałem odczytać coś, co ktoś napisał w tym slajdzie, jak najbardziej się to sprawdziło. Mieliśmy użyte narzędzie Padlet, padlet.com, i Padlet to jest już coś, co moglibyśmy w sumie my użyć do tego przeglądu, gdyby nie to, że Miki napisał nam świetne narzędzie do tego. I wcześniej używaliśmy RWTXT, gdzie po prostu organizator tworzy sekcję. Znaczy najpierw jest Padlet i Padlet jest nagłówkiem poziomu pierwszego. Potem tworzone są sekcje. Sekcje są nagłówkami poziomu drugiego, na przykład jaka jest twoja opinia na temat czegoś tam, albo jakie są twoje sugestie, co byś widział gdzieś tam, albo jak widzisz siebie, coś tam, coś tam. To są różne, albo takie do zbierania sugestii, albo do zbierania publicznie jakby wpisów w ramach jakiegoś projektu, czy zadania, które zostało zadane uczestnikom. I każdy wpis, który wrzucają uczestnicy pod nagłówkami poziomu drugiego, staje się nagłówkiem poziomu trzeciego. Tam może być wrzucony tekst, tam może być wrzucone zdjęcie, tam może być wrzucony dowolny plik, włącznie z tym, że nagrania głosowe. I to jest też super, bo w momencie, kiedy wszyscy dostawali ćwiczenia typu, żeby coś tam udowodnić albo opisać, wrzuć zdjęcie albo rysunek, albo jakieś tam takie dzieło artystyczne, to koleżanka niewidoma i ja mogliśmy wrzucać spokojnie nagrania głosowe, gdzie coś opisywaliśmy albo nagrywaliśmy i tak dalej. W ogóle było też trochę takich ćwiczeń, gdzie ludzie byli proszeni o nagrywanie czegoś w formie wiadomości głosowych. To był Padlet i rzeczywiście na Padleta można w takiej strukturze wrzucać różne rzeczy, jakieś materiały, jakieś właśnie, gdzie każdy ma jakąś swoją opinię wyrazić albo jakieś wrzucić zadanie takie, którym się ma publicznie pochwalić albo coś, to można na Padlecie spokojnie takie rzeczy robić. Użyty był również Actionbound, również dostępne narzędzie, jest to taki kreator do różnego rodzaju gier, takich prostych gier typu quiz na czas, typu jakiś scavenger hunt tak zwany, czyli jak u nas się to mówi, wyszukiwanka albo podchody, czyli że dojdź gdzieś, zrób coś, jak jesteś w tym miejscu, to zrób tamto, jak już zrobiłeś to, to przeskakuje do następnego etapu, zrób to, więc takie proste gierki z kreatora. No my mieliśmy akurat quiz, w którym trzeba było sprawdzić coś tam, naszą wiedzę, więc to były pytania na czas. No czasu było dość, bo tam chyba było 40 sekund na jedno pytanie, więc spokojnie, żeby się zaznajomić z pytaniem i udzielić odpowiedzi ABCD. Po wybraniu odpowiedzi jest dźwięk kasy takiej, krzykczyń, catching tak zwany, jak ktoś Shania Twain kojarzy jeszcze. jak jest odpowiedź dobra i takie pa-bap, jak jest zła. I podawana jest nam odpowiedź dobra, możemy ją przeczytać. Znaczy sama aplikacja na Androida wygląda jak widok webowy, więc to jest po prostu strona internetowa i tam to jest wszystko po nagłówkach podane. Na koniec można sprawdzić, które miejsce się ma, z ilu osób, które wzięły udział w takim quizie. No i w ten sposób można sprawdzić i też administrator tego quizu widzi na przykład na podstawie tego quizu, z którym pytaniem były największe problemy. Więc takie statystyki też są generowane. No fajne, jak ktoś sprawdza wiedzę na temat tego, co było podane na szkoleniu, na przykład. Mhm. To jest Actionbound.
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale czy ty to wszystko robiłeś z poziomu smartfona?
0: Zooma i Padlet... Znaczy tak, Zooma robiłem na komputerze, bo było mi wygodnie. Ale na przykład Padleta troszkę z komputera, ale troszkę ze smartfona, bo jeżeli nagrywałem treść zadania domowego na telefonie, to łatwiej było mi wrzucić to z telefonu na Padlet. I Padlet ma swoją aplikację mobilną, która ma już troszkę niezaetykietowanych przycisków, natomiast w momencie, kiedy bawimy się Padletem, to pojawia się już widok webowy, więc mamy tą samą strukturę nagłówków. Ale są dziwnie poetykietowane przyciski albo niepoetykietowane. Natomiast to się da obejść i z tym się da pracować, więc to nie jest problem. Co myśmy jeszcze tam zrobili? Zrobiliśmy sobie afterparty. I była sugestia, żeby zrobić afterparty, niech ktoś z uczestników zajmie się koordynacją tego. No więc ja zaproponowałem narzędzie, które już kiedyś omawialiśmy, czyli High Fidelity. Narzędzie, które, jeżeli dobrze pamiętacie, wrzuca nas na mapę, po której to mapie my możemy strzałkami nawigować i w ten sposób albo się przysuwać do ludzi, albo odsuwać. I w ten sposób, jak jest większa grupa,

0: z jakąś muzyką, albo z jakimś odgłosem ogniska, albo czymś takim, żeby nas jakoś zebrać w jakiejś fajnej atmosferze dźwiękowej. Osoby widzące też stwierdzały, że im się to podobało nawet, że fajnie tak słychać to w tym 3D, że ktoś stoi po lewej, ktoś po prawej, że można się przemieszczać, więc jakby sama idea
1: Pawle,
0: też chwyciła.
1: A to od razu zapytam, czy miałeś okazję zapytać, co my tam właściwie widzimy na tej stronie, jak to jest przedstawione?
0: Niezbyt dokładnie pytałem, ale wiem, że jest punkt na mapie. Na pewno nie ma obrazu z kamerki, ale jest punkt na mapie i pamiętajmy, że możemy wrzucić zdjęcie profilowe. Więc nasze imię też jest gdzieś ozdobione zdjęciem, które wrzucimy. Ja tego nie robiłem, akurat koleżanka niewidoma, która też przyszła, również tego nie zrobiła. Natomiast nam się udało. No i wszyscy się gdzieś tam podłączyli. Jedna koleżanka miała jakiś problem, nieważne na jakiej przeglądarce to robiła, że był jakiś connection error i w końcu udało jej się wejść ze smartfona. Ze smartfona też jej się to udało i też miała jakby w pełni doświadczenie. Czy
2: tak,
0: coś jeszcze...
2: A propos High Fidelity, odpowiadając trochę Michale na twoje pytanie, tam jest po pierwsze jakieś tło i tam to tło też, to tam trzeba trochę bardzo technicznie jakimiś parametrami w JSONie, ale możemy zmienić.
1: To znaczy nawet chyba nasz kolor to my możemy zmieniać naszego punktu. Tak, tam ja coś takiego widziałem, to na zasadzie wartości RGB możemy wpisywać te wartości.
2: Ale gdzieś tam w URL-u jak to tworzymy, tam możemy coś podać, jakiś linka do jakiegoś pliku, który my tam stworzymy.
1: Jeszcze bardziej.
0: Jakaś bitmapa.
2: Zmieni nam się tło, ale co ciekawe i to chyba nie jest niestety dla nas dostępne, ale możemy na poszczególnych koordynatach umieszczać takie jakby ikony graficzne z jakimś konkretnym obiektem. Czyli możemy utworzyć sobie High Fidelity, utworzyć sobie, nie wiem, jakiś obiekt, powiedzmy, z muzyką czy z czymś, który nam będzie odtwarzał. Zapraszamy do firmy coś tam, jakąś reklamę i ten obiekt w tym miejscu będzie miał ikonę, w którą my możemy kliknąć i ona nas przekieruje do linka. Więc my tam możemy się trochę pobawić z tego, co wiem, w tym High Fidelity.
0: No widzisz, no to dobrze wiedzieć, bo to są bardzo cenne informacje i no to nie wszystko jest niestety dostępne. Oni tam mieli robić jakieś usprawnienia dostępności. Jak na razie jest chyba z tym różnie, bo nie widzę większych zmian, odkąd tam ostatni raz byłem. Ale żeby się spotkać i sobie tak pogadać, no to jak najbardziej.
3: Szkoda, że to nie wypaliło i że tak mało osób przyszło.
0: Też żałuję. Nie wiem, czy to jest kwestia czasu, czy kwestia tego, że po prostu każdy miał inne plany, jak już byliśmy offline. Może nie wszystkim się chciało. No, nie dostałem też żadnej informacji zwrotnej, żeby coś zmienić, czy żeby zrobić inaczej, więc no tyle mogłem zrobić, nie? Natomiast ogólnie myślę, że poformowały się całkiem sensowne znajomości. Gdzieś tam będziemy w kontakcie ze sobą, myślę. Aktualnie mam otwarty teraz formularz, stworzyliśmy sobie tego arkusz w Google, gdzie się wpisujemy na tandemy językowe, czyli na przykład ja znam polski, a chcę się pouczyć rosyjskiego, no to szukam kogoś, kto zna rosyjski, a chce się pouczyć polskiego, no i się będziemy tak wymieniać. Więc się tam zapisujemy. Jest też grupa na Facebooku osób właśnie związanych z tym, co robimy. No i, że tak powiem, bardzo, bardzo fajnie zostało to zorganizowane i tutaj naprawdę dla organizatorów czapki z głów, bo wszystko zostało fajnie przemyślane.
3: Fajnie. A ja teraz chciałabym powiedzieć o... Chyba, że coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, Pawle?
0: Nie, spokojnie, możemy przejść dalej.
3: Dobra. To teraz dziwne czasy nastały, bo za PRL-u mieliśmy cypanią na centrali, która nas łączyła, a teraz może to złączyła z jakimś tam innym numerem, a teraz poniekąd może to zrobić asystent. Ano, ile razy nam się zdarzyło, że czekamy w kolejce i w uchu brzęczy nam muzyczka i jesteś któryś tam w kolejce do oczekiwania na rozmowę. W tym momencie wszyscy są zajęci. No i okazuje się, że asystent Google od pewnego czasu ma lub będzie miał, zaraz powiem dlaczego, możliwość taką, że on nam tą kolejkę przytrzyma, stanie nam w tej kolejce i poinformuje nas albo dźwiękiem, albo wibracją, albo tekstem na wyświetlaczu, albo w naszym przypadku syntezą, że jak ktoś odbierze finalnie, jak ktoś podniesie słuchawkę i rzeczywiście dojdzie już do rozmowy z tą osobą.

0: no, że należałoby coś powiedzieć, bo już ktoś tam odebrał. I to jest fajna funkcja i ja bardzo czekam na tą funkcję, bo w takim teraz okresie teleporad, w okresie dzwonienia po receptę, w okresie wszystkich tam infolinii i tak dalej, no to to rzeczywiście byłoby fajne. Na razie to działa na nowych pikselach, bo wyszły nowe piksele, Pixel 5 i 4a 5G. I na razie to działa na tych telefonach, ale to na pewno będzie działało na wszystkich. I teraz tak, żeby to mieć, jak już zacznie to działać na wszystkich telefonach na Androidzie, nie wiem jak jest z Apple'em, ponieważ nie doszukałam się takiej informacji.
1: Nie ma opcji. Tam jest za bardzo blokowane to
0: tak
1: API
0: myślałam.
1: Do rozmów telefonicznych, żeby jakieś zewnętrzne aplikacje miały w ogóle coś takiego.
0: To, żeby z tego skorzystać, trzeba mieć aplikację tą androidową, telefon od Google, to się chyba nazywa, czy telefon Google. W każdym razie tą taką najbardziej podstawową właśnie aplikację od Google'a. Bo ona teraz dostała aktualizację i jest jeszcze bardziej zintegrowana właśnie z asystentem Google. I ta usługa nazywa się Hold for Me. Czyli tak w sumie prosto. I oparta jest na systemie Duplex AI. Cokolwiek to znaczy, chodzi o to, że no Google się chwali, że ponoć idealnie nadaje się do takich rzeczy. Bo może on rozpoznać różne systemy firm, które każą nam oczekiwać na połączenie. W sensie, że on chyba jest w stanie poznać, co to jest za firma, z jakich narzędzi korzysta, no bo on musi jakoś wykryć to, że to nie jest muzyczka, tylko że rzeczywiście tam się coś przełączyło i że ktoś już rzeczywiście chce finalnie z nami rozmawiać. No, uważam, że funkcja jest przydatna, jak tylko wejdzie, to bardzo bym chciała. Jest tutaj link do artykułu oczywiście, w którym możemy się zapoznać. Teraz pogram trochę w ping-ponga z Pawłem, bo już byłam ja, teraz Paweł, no i teraz... Nie, byłam ja, Paweł, ja i teraz znowu Paweł. Bo teraz jest narzędzie... Teraz jest, no będzie opowiadane o narzędziu Listen and Write. Bardzo fajna nazwa, szczerze mówiąc. I to jest w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy już w poprzednich audycjach, bodajże dwóch po sobie, o przetwarzaniu i o tym też Roman pisał w komentarzu tutaj, którym nam Tomek przytaczał, o takim dyktafonie, który jest w stanie przetworzyć nam audio na tekst.
2: Oj, chyba nie. Ale
3: nie
2: to,
3: do końca.
2: Ale to Paweł.
3: Nie do końca. To jest narzędzie dla osób, które tworzą transkrypcję słowa mówionego, natomiast ręcznie, od zera.
2: Powiem szczerze, Pawle, ja dlatego już wiem, że oj, chyba nie, bo jak przeczytałem ten twój opis, to od razu sobie pobrałem tę aplikację, ale jak zauważyłem, że ma ona tam zaledwie 1,4 MB, to się domyśliłem, że tym narzędziem przepisującym mowę na tekst to jednak będzie musiał być człowiek.
3: Tak, natomiast no, są osoby, które to robią zawodowo. I szczerze powiedziawszy, fajne narzędzie, które może im tą robotę ułatwić. A nawet nam, jak my okazjonalnie potrzebujemy coś z nagrania gdzieś tam przepisać. Dlaczego? To jest narzędzie, w którym możemy sobie załadować plik audio, możemy otworzyć edytor tekstowy. No i tak, puszczamy plik, on sobie leci. My stwierdzamy, ok, usłyszeliśmy dość, żeby zacząć pisać. Stukamy w klawiaturę, włącza się pauza. W momencie, kiedy my przestajemy stukać w klawiaturę, pauza się odkręca na odtwarzanie, tekst leci dalej, znowu sobie chwilkę możemy posłuchać i znowu stukamy, pauza i znowu odpauzowuje i możemy sobie słuchać dalej. Ponadto mamy globalne skróty klawiszowe, które z poziomu tego edytora możemy stosować, czyli pauza play, czyli przewijanie nagrania w tył, w przód, czyli przyspieszanie, zwalnianie i kilka różnych jeszcze innych. No i jak już skończymy robotę nad takim tekstem, to możemy sobie go oczywiście, to jest pole edycyjne zwykłe, jakoś zaznaczyć, skopiować, wkleić gdziekolwiek indziej. Aplikacja jest dość konfigurowalna, bo na przykład wszystkie skróty klawiszowe możemy sobie skonfigurować. Możemy sobie skonfigurować, ile ma trwać pauza, znaczy ile ma czekać na nasz ruch po zakończeniu pisania, żeby wyłączyć pauzę i też po ilu tą pauzę włączyć. Różne rzeczy, chyba kroki przewijania również można sobie spersonalizować.
0: A to rzeczywiście kapitalne.
3: Tak, więc rzeczywiście...
0: To strasznie ułatwia, bo wiesz, nie musisz się do drugiego okienka przesuwać i robić pauzy i coś
3: czy
0: tam...
3: Są ludzie, wracać, którzy też mogą sobie połączyć zwykłego Worda na przykład z Fubarem, który ma globalne skróty klawiszowe. No tylko z drugiej strony po co, skoro tutaj możemy sobie po prostu puścić plik i w nim pracować, prawda? I jak ktoś nie lubi konfigurować i się grzebać z Fubarem i nie ma gotowej konfiguracji, to myślę, że Listen and Write to jest bardzo fajne rozwiązanie. Ono jest trochę denerwujące, jak na przykład poprawiamy już transkrypt robiony przez kogoś i robimy tak zwany proofreading, czyli po prostu czytamy to, co już ktoś napisał i poprawiamy błędy. Po prostu odczyt kontrolny. No właśnie. Musimy zrobić poprawki stylistyczne typu tutaj nie ma przecinka. Tutaj wypadałoby coś do nowej linii przenieść. Tutaj wypadałoby coś. I naciskamy jeden Enter, a on już robi pauzę.
0: Okay.
3: I to tak potwornie spowalnia i tak działa na nerwy, że nie polecam. Więc ja wtedy tymczasowo wyłączyłem tą smart pauzę. Natomiast rzeczywiście jak piszemy od zera, no to jak najbardziej. Aplikacja jest darmowa, jest po polsku chyba nawet jest dostępna, o ile dobrze kojarzę. Chyba, że mi się już coś mrowi w głowie.
0: Michale?
3: Ale chyba ona jest...
2: Szczerze mówiąc, nie pamiętam.
3: Bo strona jest na pewno po
2: angielsku. Po angielsku, tak. Strona jest po angielsku.
3: I po włosku. A interfejs to zaraz sprawdzę i do was wrócę. Mam wrażenie, że był po polski w wyborze instalatora. Natomiast czy sama aplikacja jest po polsku? Może być, że nie. Ale zobaczę.
0: No w każdym razie bardzo mi się podoba to. I no...
2: Tu jeszcze mamy informację od Łukasza a propos tego właśnie, o czym pisał przed momentem, czyli tej funkcji na Facebooku. Niech tylko sobie to przewinę do początku, tę wypowiedź Łukasza. O, już mam. Tak, na fejsie iPhone'em i ta funkcja jest dostępna, jak są jakieś zdjęcia. Jak przewija się na poście palcem w dół i macie opcję zareaguj, polub i tak dalej, no i natrafiłem właśnie na tę funkcję. No i nie wiem, ma to działać jak na Google Chrome, czy jakiś typ z Face'a opisuje, czy ulepszają swoje algorytmy do lepszego opisu, bo nauczyli sztuczną inteligencję lepiej rozpoznawać. No my też tego, Łukaszu, nie wiemy i ja powiem więcej. Właśnie przed momentem tak sobie trochę przeskrolowałem Facebooka w poszukiwaniu jakiegoś zdjęcia, na którym mógłbym to sprawdzić i u mnie tego nie ma, ale tu jeszcze wyżej Krzysztof pisał, że u niego to jest, więc no to jest właśnie to, słuchajcie. Że Facebook nierównomiernie rozdziela wszystkim te nowe funkcje. Ja będę pewnie jeszcze musiał na to troszkę poczekać.
3: Ja tu szybko dopowiem. Listen and Write jest po polsku, ale nie domyślnie. Po pierwsze instalacji on się otworzy po angielsku i procedura ustawienia języka na polski jest też trochę głupawa, bo trzeba wejść w menu lewym altem, przejść w prawo do Options, tam wybrać language. Nie wiem, czy ta opcja nie ma skrótu Ctrl-L, chyba nawet ma. I wtedy pokazuje się nam okienko otwierania pliku LNG. Na szczęście domyślnie jesteśmy umieszczeni w folderze z plikami językowymi, które przyszły nam z programem, więc wystarczy tam chyba ze dwa razy dać Shift-Tab i podświetlić plik Polish LNG i nacisnąć Enter. I wtedy rzeczywiście ten polski się już załaduje i po restarcie programu również zostaje.
0: To rzeczywiście jest intuicyjne strasznie.
3: No takie techniczne mocno, tak? Nie jest to jakieś super trudne, ale też no, mogę sobie wyobrazić, że ktoś będzie miał z tym problem. Aczkolwiek
0: nie, po prostu nie mogło być gorzej. Moim zdaniem. To teraz o nowej funkcji w Google Pay. Nie wiem, czy my o tym nie mówiliśmy. Poprawcie mnie, jeżeli tak. Ale będzie można podzielić rachunek wreszcie. Jak płacimy za kino, za restaurację i nie wiem, nas jest kilka osób, no to jedna osoba stawia, no a ta reszta wypadałoby się, żeby kiedyś też się złożyła na to. No i w Google Pay nie było takiej możliwości do niedawna. To znaczy, to też nie jest takie proste, o czym za chwilę, bo jeszcze u nas tego nie ma. Ale generalnie usługa nazywa się Split a Bill i na razie to działa w Singapurze. Ale historia pokazuje, że jak coś jest, zaczyna Google coś robić w Singapurze, to najprawdopodobniej będzie to później rozszerzane na całą, znaczy globalnie, na cały świat, na, po prostu dla wszystkich użytkowników. No, uważam, że to jest taka też fajna, przydatna, bo na razie to ma Revolut na przykład i Twisto, czymkolwiek jest Twisto, ja nie wiem, ktoś ma jakieś doświadczenia z Twisto?
3: To jest ten fintech, który pozwalał kupować rzeczy na poniekąd kredyt, czyli my kupujemy, Twisto płaci, a jak w ciągu 14 dni zwracamy, no to kasa im się zwraca, więc de facto my nie płacimy. To chyba jakoś tak działało, tak? Mhm. Ale oni tam coś ostatnio porobili, że jakieś opłaty weszły nawet dla użytkowników, którzy już mają, czyli jakby troszkę zmieniono zasady gry i już widziałem pierwszych użytkowników, którzy się wykruszają z tego.
0: Wracając do Google Pay, no to czekamy po prostu, ale no fajnie, że już to testują, że już jest to w Singapurze, no i mam nadzieję, że to będzie, bo to powinienem być.
3: A przesyłanie środków dalej tylko w Stanach chyba. W sensie, że możemy sobie pieniądze posyłać. Szkoda. Znaczy chyba tak jest. Mhm. Szkoda. Mogłoby się w końcu pojawić, wyślij pieniądze.
0: No, to prawda. To teraz, Pawle, jako że mamy ping-ponga, to...
3: A ty nie chciałaś o Google Pass?
0: Chciałam, ale... No chciałam, no ale dobra. Na razie ty powiesz.
3: No dobra.
0: Bo ja to źle zatytułowałam i to nie jest.
3: A dobra, nie ma problemu. Czyli co, korona, tak?
0: Tak. I
3: no właśnie.
0: Różne kraje i
3: tak.
0: Aplikacje.
3: No bo w tym momencie sytuacja wygląda tak, że każdy kraj ma swoją aplikację do alertowania nas i do wymiany tych informacji a propos zakażeń. Czyli gdybyśmy tam spotkali kogoś, kto miałby taką sytuację, no to i nasze telefony wymieniły się wcześniej tymi identyfikatorami, no to my dostaniemy info, że, no, że taka sytuacja miała miejsce i wiadomo, trzeba podjąć kroki. Problem polega na tym, że wszystko spoko i wszystko fajnie, dopóki jesteśmy w kraju, no i stykamy się z użytkownikami również tej aplikacji tu w kraju. W momencie, kiedy wyjeżdżamy za granicę, to aplikacja staje się totalnie bezwartościowa i możemy ją sobie między bajki wsadzić, bo w konkretnym kraju obowiązuje albo inna aplikacja, albo w ogóle jej nie ma, bo taka jest polityka danego kraju. No i Unia Europejska postanowiła coś z tym zrobić. I 17 października pilotażowo rusza tak zwany gateway, czyli brama łącząca 6 pierwszych krajów. Polski nie ma na tej liście, ale spokojnie, bo do końca zdaje się października tych krajów ma być już 11 i Polska ma na tej liście być. I ta brama zostanie włączona przez specjalną aktualizację tej naszej aplikacji covidowej, czyli w naszym przypadku Protego Safe, która to połączy się z danymi z innych aplikacji w innych krajach. No i w tym momencie, jeżeli będziemy podróżować lub z jakichś innych przyczyn będziemy za granicą, no to możemy naszą polską aplikacją również wyłapywać informację, że spotkaliśmy kogoś, kto używał innej aplikacji covidowej dla danego kraju i jeżeli coś się tam no, podzieje i kogoś spotkamy, kto ma, no to się dowiemy, że jakieś kroki powinniśmy podjąć. Kraje, które w skład tej bramy wchodzą, w tej pełnej jakby liście i tam kolejne mają dochodzić z czasem, to oprócz Polski to Niemcy, Austria, Holandia, Łotwa, zdaje się, że Malta, o ile się nie mylę, no i tam jeszcze kilka innych krajów. Trzeba by dokładnie Hiszpania, zdaje się, o. Trzeba by to po prostu posprawdzać. Zdaje się, że tam Francja nie jest gotowa, bo coś, no oni mają jakiś problem z tą aplikacją. Nie chcieli z Applem, Google iść na współpracę, to teraz ta aplikacja u nich jest awaryjna. Nie działa w tle, no i cóż, taka szarpanina polityczna.
0: No tak.
2: A tymczasem mamy telefon. Tymczasem mamy kolejny telefon, zatem odbieramy. Jeszcze czekamy, aż nam się tu wszystko to przełączy. Coś się nie bardzo chce przełączyć, ale może teraz się uda. Już tu Próbuję. Proszę bardzo, raz jeszcze. O, kogo witamy?
4: O, dobry wieczór. Masakra, żeby się do was zrobić.
2: Ale w końcu się udało. Kto jest z nami?
4: Tak. Mam na imię Rafał, ale tak powiem...
2: Słuchamy,
4: tak,
2: Rafale.
4: Mam dwie sprawy. Tak, słucham. Mam dwie sprawy. Jedna sprawa, zgłoszę od razu, że na systemie iOS mam tą najnowszą wersję, czyli 14.0.1. To jak żeby zadzwonić się do was tutaj na, no właśnie do podcastu przez tą infolinię, znaczy przez tą linię tą telefoniczną, to i ten identyfikator, ten, żeby wybrało samo automatycznie, to niestety nie działa.
2: O, to popsuli. To szkoda. A to muszę
4: sprawdzić.
2: No
4: popsuli właśnie. Tak. Niby na przykład wybiera, tam jest tam taki dźwięk tuit, ale i tak prosi o wpisanie. Dopiero jak ręcznie wpisałem, to zadziałało.
2: Aha, no to miejmy nadzieję, że naprawią to, bo to rzeczywiście może być uciążliwe w dłuższej perspektywie. A druga sprawa, Rafale?
4: A jeszcze tak dodam, a to najciekawsze, u znajomej nawet tego dźwięku nie ma, że wybiera.
2: O, to ciekawe. To już w ogóle interesujące.
4: No i jeszcze mam taki jeden news ciekawy, że chodzi na przykład, ktoś by chciał wypłacać na przykład pieniądze, to nie musi iść do bankomatu. Można wypłacać pieniądze w sklepach, na przykład w Dino i w Żabce.
2: A w jaki sposób?
4: To się odbywa w ten sposób, że na przykład robimy jakieś zakupy, jakiekolwiek zakupy, idziemy do kasy i zaznaczamy, że chcemy te zakupy zapłacić za zakupy kartą i też kiedy płacimy kartą, informujemy, że też chcemy wypłacić pieniądze. Pani mówimy ile, no i wtedy płacimy za zakupy kartą i plus jest ściągane pieniądze za tę kwotę, która jest ściągnięta, czyli po prostu kasjerka dodaje tą
2: kwotę. Po prostu
4: kwotę,
2: zwiększa rachunek o tę kwotę.
0: Wydaje mi się, że nie trzeba robić zakupów.
4: Nie wiem, ponoć trzeba. Ponoć jak byłem w niej, no to gadali.
2: Okej. Okay. No dobrze, to fajnie wiedzieć, bo rzeczywiście to takie nieoczywiste, ale z drugiej strony, jak tak człowiek sobie pomyśli, no to faktycznie, no... Prosta sprawa, tak? I okej. I można tak w ten sposób sobie pieniądze wypłacić. Okej, Rafale, dziękujemy bardzo za informację.
4: I w Żabce tak samo.
2: I w Żabce też. Czyli Dino, Żabka, no, na pewno tam to działa. Aha,
4: i wpłacać też można.
2: Aha.
4: I wpłacać też można.
2: Okej.
4: Okay. Tylko nie mniej, tylko można wpłacać w Żabce, nie mniej, tylko że nie mniejszą kwotę jak 500 zł.
2: O.
0: Ojej.
2: No to już sporo. Ale tak, dobrze, ale ważne, że można, no, że jest taka możliwość. Dziękujemy ci za telefon.
4: Do usłyszenia.
3: Pozdrawiam. Drogą też ostatnio czytałem gdzieś, że któraś z większych firm zajmujących się bankomatami, coś Nixdorf, ale nie Wincor Nixdorf, tylko jakiś inny Nixdorf, który ponoć, no we Francji na pewno jest gdzieś tam jednym z większych dostawców bankomatów, nie wiem jak w Europie, pracuje nad bankomatami, które pozwolą na wypłaty bez kontaktu z maszyną, czyli inicjowane będzie wszystko przez NFC za pomocą smartfona i jakby cały proces obsługi bankomatu pójdzie przez aplikację. Oczywiście wszystko w odpowiedzi na koronawirusa i potrzebę dotykania klawiatury, ekranu dotykowego i innych różnych tam powierzchni, które zarazki przenoszą, więc miejmy nadzieję, że i w Polsce kiedyś to też zawita. Jakby ja wiem, że są możliwe wypłaty chyba już od jakiegoś czasu, od kilku lat chyba zdaje się, były jakieś pilotaże. Przynajmniej już przed kilku lat widziałem artykuły na Cashlessie a propos wypłacania z bankomatów za pomocą smartfonu, ale to chyba było jakieś jeszcze tam wymagało jakiejś interakcji z bankomatem, a tu chodzi chyba o to, żeby to zajęło parę sekund i nie wymagało chyba interakcji z bankomatem.
0: A propos interakcji z jakimiś urządzeniami i właśnie koronawirusem, a to nie sądzę, żeby to była praktyka sieciowa, ale w Monarii, w takim sklepie odzieżowym, spotkałam się z sytuacją, że pad, ten taki do wpisywania pinu, pin pad po prostu, terminala, w ogóle cały terminal był zafoliowany. Więc jakby odnalezienie sobie piątki było dosyć problematyczne. i wpisanie PIN-u, co za tym idzie, też. Chyba, że ktoś...
3: Ja kojarzę, ale to jeszcze w latach 90., że telefony się jakoś foliowało. Też klawiatury telefonów gdzieś w takich instytucjach właśnie medycznych, jakieś przychodnie, gabinety lekarskie. I nawet nie wiem, czy one nie były w jakimś stopniu dotykowe, że miały jakieś sensorowe te przyciski wtedy.
0: No tak, ale no, dla nas to trochę jest takie niezbyt wygodne.
3: No tak, jasne.
0: To teraz porozmawiamy o Google. Było o Google Play, no właśnie. A teraz będzie o Google Play. No bo wraz z nowymi pikselami, jeszcze chyba jakimś głośnikiem nowym, na konferencji Google'a, weszła do nas usługa Google Play Pass. Co to takiego? W zamian za comiesięczny abonament dostaniemy dostęp do aplikacji i gier bez dodatkowych płatności. Czyli wykupujemy sobie taki abonament, no i tam możemy sobie wybrać w ramach tego abonamentu jakieś tam aplikacje, czy to gry, czy jakieś tam inne pomocne narzędzia. No i to samo się tyczy płatności wewnątrz aplikacji. Jeżeli już mamy wykupiony ten abonament Google Play Pass, no to już nas nie dotyczą opłaty wewnętrzne. Biblioteka ma być taki katalog z aplikacjami, które współpracują z tą usługą, ma być aktualizowana o różne premiery, bo premiery też mają właśnie wchodzić w tą usługę. I jest jeszcze taka specjalna zakładka, żeby można było wygodniej te aplikacje odnaleźć. No i właśnie, jeżeli przeglądamy te aplikacje w katalogu sklepu Play, no to ona jest oznaczona, aplikacja, która należy do tej usługi, jest oznaczona takim specjalnym, taką specjalną ikonką bilecika. Jestem bardzo ciekawa, jak nam to będzie odczytywało. Czy to będzie nam, nie wiem, odczytywało jakoś?
3: Pewnie jak się wejdzie w szczegóły, tak samo jak teraz jest informacja, że można kupić w bibliotece rodzinnej i można coś tam... No, że można do biblioteki rodzinnej dodać. To jest
0: właśnie, bo jeżeli chodzi o bibliotekę rodzinną, no może i rzeczywiście w szczegółach, ale jeżeli chodzi o bibliotekę rodzinną, no to tutaj jeżeli jesteśmy administratorem takiej biblioteki, to możemy dodać 5 osób. To też jest fajne. Tylko ja jestem ciekawa, czy te 5 osób, bo tego nie udało mi się zidentyfikować, czy te 5 osób musi mieć te same aplikacje, czy te 5 osób może mieć zupełnie różne aplikacje. Nie? To jest właśnie też ciekawe.
3: Znaczy ja myślę, że oni będą dzielić, to nie jest tak, że oni będą musieli mieć je zainstalowane, no ale będą mieli do nich dostęp, tak? Jak wejdą do biblioteki, no to będą je widzieć tam w tej bibliotece, ale nie będą musieli chyba obowiązkowo ich trzymać na telefonie, jak ich nie chcą.
0: Ale mi chodzi o to, że na przykład, nie wiem, Dzidek chce, nie wiem, jakąś tam telewizję, cyfrę plus czy tam coś tam, a nie wiem, jakaś tam osoba chce jakąś grę. No i teraz,
3: jak jesteś na pas, no to nie robi ci różnicy, no bo na pasie i tak masz dostęp do wszystkiego, a poza pasem, no to jest raczej tak, że do tylko konta rodzinnego.
0: Ale wybierasz sobie przecież, co chcesz.
3: No wybierasz, no ale to wtedy będzie w bibliotece po prostu. W sensie na pasie płacisz za pas raz jako rodzina, bierzesz sobie aplikację, którą chcesz, ona jest w bibliotece całej rodziny, ale ktoś sobie indywidualnie ją zaciąga na swoje urządzenie, nie? Tak ja to sobie wyobrażam. Bo to chyba tak działa w tych rodzinach, że no jak jest podpięta jedna metoda płatności, jak na przykład dziecko chce kupić sobie gierkę, to rodzic musi autoryzować zakup. No, ale jak już współmarzonkowie coś kupują, no to chyba autoryzacja, chyba że to jest jakoś tam administracyjnie uregulowane przez osobę
0: zakładającą. No jest administrator właśnie z tego,
3: tak.
0: co widzę.
3: Czy musi zatwierdzać te zakupy pewnie jakoś.
0: Tak,
3: no i...
0: tak.
1: Znaczy
0: tak.
1: W Apple z tego co wiem jest tak, że można dać komuś uprawnienia do kupowania bez autoryzacji. Czyli jeżeli powiedzmy mamy dorosłych w rodzinie...
2: No tak jest w przypadku osób dorosłych. Jeżeli ktoś ma ten status dziecka, to jest, to tam ta autoryzacja musi być zatwierdzana, natomiast w przypadku osób dorosłych i to jest właśnie też taki sposób, mam wrażenie, Apple'a, żeby po prostu w tej chmurze rodzinnej faktycznie była rodzina i to taka raczej, z którą mamy dobry kontakt, bo do chmury rodzinnej, kiedy podpinamy członków naszej rodziny na tych pełnych prawach, to z naszej karty ciągną wszyscy.
1: I nie można mieć swoich kart, czy można?
2: Z tego, co zauważyłem, no ja akurat jestem jako administrator chmury rodzinnej i zdaje się, być może tu mnie ktoś poprawi, ale zdaje się, że to tak nie działa, że jeżeli ktoś jest w chmurze rodzinnej, to nawet jeżeli ma podpiętą swoją kartę gdzieś tam, to jeżeli jest w chmurze, to jak ktoś kupuje, to kupuje na chmurę i jest obciążana karta tej osoby, która jest administratorem chmury.
1: Co jest trochę, nawet jeżeli sobie ufamy, nawet jeżeli się znamy, jest to trochę mało fajne, bo powiedzmy, mogą być dwie osoby o trochę dwóch różnych potrzebach i powiedzmy, nie wiem, ja bym był w rodzinie z moją faktyczną rodziną i ja za aplikację dla niewidomych chciałbym płacić sam, a chciałbym, żeby za aplikacje jakieś inne płacił ktoś inny, a nie żeby to była jedna karta i potem jakieś
2: rozliczanie. No tylko wiesz, Mikołaj, to jest podejście właśnie takie stricte biznesowe Apple'a, żeby oni też za dużo na tym nie stracili. Na zasadzie okej, są wam wszystkim potrzebne te wszystkie aplikacje, które chcecie, no to dobra, no to miejcie sobie tę chmurę rodzinną, ale generalnie w różnych takich skrajnych przypadkach to właśnie prawdopodobnie będzie tak, że jednak mniej osób właśnie przez takie zachowanie i przez takie rzeczy się zdecyduje na to, żeby z tej chmury rodzinnej korzystać.
1: Korzystać, aha. No, rozumiem, co można myśli.
0: No.
3: A ile kosztuje ten Play Pass? 20 zł, nie? Czy 30?
0: Tak, 22,90. Ale to, o czym jeszcze chciałam powiedzieć, to jest miesięczny okres próbny. Czyli możemy sobie sprawdzić, jak to działa, czy te aplikacje, które są które wchodzą właśnie w tą usługę, czy tam wśród tych aplikacji jest coś dla nas. No i w ogóle jak to działa. Jest też roczna i ona jest 139,99. Taki jest jej koszt.
3: Ciekawe, czy dużo w nią wejdzie aplikacji takich dla niewidomych właśnie, jakichś nawigacji, jakichś tych OCR-ów.
0: No właśnie, nie wiem.
3: Mi się wydaje, że ktoś to kiedyś już w Stanach testował na tych listach zagranicznych, ale tak nie kojarzę jakoś konkretnych apek, żeby były.
0: No jestem ciekawa. No i właśnie po to uważam, że dobrze, że jest ten okres próbny, nie?
3: No tak, jasne.
0: Kończąc ten temat, bo po prostu nie mamy, mi się wydaje, że nikt jeszcze z nas tego nie ma, bo to wiadomo, jak Google to wprowadza pomalućku, cichcem, więc jak będziemy wiedzieć coś więcej, to po prostu się podzielimy, a chyba, że ktoś z naszych słuchaczy będzie wiedział pierwszy, to też prosimy, dawajcie znać, bo to ciekawa sprawa jest. A teraz Mikołaj nam opowie o wyszukiwaniu w menu Start, gdzie można zmienić silnik takiego wyszukiwania.
1: Bo jest problem, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę Windowsa 10 w menu Start, bo po pierwsze ona nam zawsze szuka w Bingu, bo oczywiście wiadomo, szuka nam rzeczy z Windowsa, czy tam z jakiejś aplikacji z tego, ale no mamy pod spodem też wyszukiwanie w internecie. A wiadomo, no, że łatwiej jest po prostu coś wpisać w menu Start, niż gdzieś odpalać przeglądarkę, wpisywać i szukać. Tak po prostu jest szybciej. No i na razie domyślnie jest tak, że wszystko, co wpiszemy, po pierwsze szukane jest w Bingu, który, no nie ukrywajmy, nie jest najlepszą wyszukiwarką. Po drugie, odpalane jest w Edge'u, nieważne jaka jest nasza domyślna przeglądarka. Jest kilka narzędzi, tutaj też gdzieś podrzucimy artykuł, ale myślę, że jeżeli by ktoś chciał, to warto sobie poszukać, potestować, bo tego jest trochę i różne są mniej lub gorzej dostępne. Ja szczerze mówiąc jeszcze sam nie zabrałem się tak poważnie za testy, które nam właśnie pozwalają zmienić te wyszukiwarki, zmienić tych providerów, zarówno właśnie wyszukiwarki w menu Start, żeby szukał w Google, a nie w Bingu, jak i przeglądarkę. Więc jeżeli ktoś lubi eksperymentować, to sobie warto gdzieś tam, tak sygnalizuje po prostu, że takie narzędzia są i że warto sobie ich poszukać.
0: No to rzeczywiście. A teraz coś dla tych, którzy jak odpalają nowy telefon i go sobie konfigurują, to dostają białej gorączki. Ponieważ no sama konfiguracja i nowy telefon to jest super sprawa, ale to, ile na nim od początku jest śmieci i różnych nieprzydasiów, już nie jest takie fajne. Mowa o aplikacjach preinstalowanych, takich reklamach, no bo o ile Spotify czy jakiś Facebook, który jest już zainstalowany, no to jeszcze dobra, dużo osób z tego korzysta, ale jest mnóstwo jakichś tak zupełnie niszowych aplikacji, które są wpychane na te nasze ekrany główne, z których nie da się tego usunąć, że po prostu, nawet jeżeli to nie jest w ekranie głównym, to to jest gdzieś w katalogu i po prostu przeszkadza w przeglądaniu naszych aplikacji. No i Unia Europejska postanowiła, nie, temu kres. Pod koniec roku ma się to zmienić. Jest praca nad taką dużą ustawą, która to będzie ustanawiała takie prawo. I to ma się dotyczyć też brandingu. Czyli jeżeli kupujemy telefon u operatora i tam też jeszcze dodatkowo dostajemy swoją, znaczy ich porcję aplikacji. Play, z tego co wiem, naprawdę dosyć dużo takich aplikacji nam tutaj dawkuje i dozuje i tak dalej. Jakieś Legimi, jakieś tam zupełnie swoje też playowe, rodzina, bezpieczny internet, coś tam jeszcze i tego się w ogóle nie da usunąć. To samo jest z kontaktami, co jest w ogóle idiotyzmem. O kontaktach nic nie wiem, żeby to się miało zmienić, no ale dobrze, że Unia Europejska się za to zabrała, no i nowo produkowane smartfony mają być już pod tym względem czystsze, wyczyszczone z tych śmieci. No, to się tyczy tylko Unii Europejskiej, a Stany Zjednoczone będą musiały się niestety z tym jeszcze borykać.
2: Stany Zjednoczone mają inny dominujący tam jednak system, na którym nie ma takich problemów. Tam jedyną nieprzydatną aplikacją, przynajmniej jak dla mnie, to była giełda.
0: No.
2: I tak. Tyle. A teraz chyba tę giełdę można już nawet odinstalować. Nie wiem, gdzieś ją dawno temu schowałem.
1: Prawie wszystko odinstalować. Takie najważniejsze, jakieś kluczowe aplikacje, na przykład wiadomo, no App Store'a nie usuniemy.
2: No tak, no bo to wtedy jak go zainstalować?
1: Dokładnie, ale dużo takich apek, nawet jakiś FaceTime, jakieś pogody, coś, to jesteśmy bez problemu w stanie wyrzucić. Latarkę. Na przykład niestety nie jesteśmy w stanie wyrzucić aparatu ani zdjęć, bo podejrzewam, że tam jest za dużo komponentów, które są gdzieś wykorzystywane. Więc
2: no zwłaszcza w przypadku aparatu, bo każda aplikacja, która robi zdjęcia, a są przecież różne, które dokonują takich operacji, to wykorzystuje ten komponent aparatu. Zresztą to dobrze, bo dostajemy wtedy bardzo często informacje, jak go tam ustawić odpowiednio. Także ma to też swoje
0: dobre
2: strony.
0: No, nam się teraz aparat bardzo przydaje do OCR-a.
1: Ale
0: w ogóle nie było nam, jakiś to był taki parametr w ogóle nieistotny i na to się nie zwracało za bardzo uwagę. No a teraz jednak my, osoby niewidome, zwracamy uwagę na to, jakiej jakości mamy ten aparat, ile on ma tam megapikseli.
2: Wiesz co, to nawet o co innego mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że dostaję informacje na temat tego, jak powinienem ustawić ten aparat, żeby zrobić zdjęcie i co tam jest, jakie są obiekty na tym zdjęciu potencjalnym, które chcę wykonać. Także to o to bardziej mi chodziło w
0: no
2: tej
0: ale
2: wypowiedzi.
0: To też się... jakby z tym wiąże, że nam się coraz bardziej aparat
2: oczywiście, staje. No to już poza wszystkim. Natomiast słuchajcie, jeszcze mam tu taką wypowiedź od Mileny, która już dawno napisała, a dopiero teraz to zauważyłem. Witajcie, pierwsze pytanie kieruję do Mikołaja. Czy dowiedziałeś się może, jak wyłączyć te dane wrażliwe w iOS 14?
1: Zaraz zapytam, zaraz to zrobię.
2: A kolejne pytanie jest już do wszystkich. Czy można coś zrobić w systemie iOS, żeby przy oglądaniu filmów w WP Pilocie tekst z obrazka był czytany w języku polskim? Nie można, bo na razie te mechanizmy, które są odpowiedzialne za to, to mają bazę słów anglojęzycznych, ale jak mówiłem w poprzedniej audycji, zdaje się, możemy od czasu do czasu mieć taką zbitkę wyrazów typu photocontaining a przewód albo photocontaining a wazon albo podobne rzeczy.
3: To tu nie chodzi o tekst, jakby tekst, że na obrazie jest coś napisane i że on to ma odczytać po polsku, w sensie...
2: To znaczy tekst z obrazka to w ogóle nie będzie czytany w języku polskim, bo się nie da tego zrobić. Ale obrazy, żeby, jak będą obrazy rozpoznawane, obrazy będą rozpoznawane, no to będziemy mieli taką zbitkę wyrazową niekiedy. Ale te słowa będą raczej po angielsku. Natomiast tekst z obrazka, żeby przeczytać, bez polskich znaków oczywiście, to sobie niestety, ale trzeba iPhone'a przełączyć na angielski.
0: Czy my coś jeszcze mamy? Bo w notatkach już...
1: Mamy trochę kwestii takich dostępnościowych. To tak trochę może nawiązując do Pawła i do tego, co on gdzieś tam na początku audycji powiedział. Dwie takie a propos tej tam europejskiej ustawy dostępnościowej. Po pierwsze, dostałem takie informacje, że podobno w Estonii ta właśnie europejska ustawa dostępnościowa i przestrzeganie jej zostało tak naprawdę wyrzucone do osoby, która ma się zajmować RODO, czyli no niby ustawa jest, niby super, niby tego, ale się na przykład okazuje, że niektóre kraje to tak trochę będą traktować po macoszemu i wrzucą to nie do końca wiadomo gdzie, więc też nie ma się co cieszyć na przyszłość, bo to różnie jeszcze z tym może być. A druga rzecz, to Ameryka, do kongresu w Stanach trafiła ustawa, która ma wykluczyć wszelkiego rodzaju serwisy online i aplikacje z tej ustawy ADA, czyli z ustawy no, wymagającej dostępność. I to jest, mimo że informacja dotyczy Ameryki, smutny news dla nas, dlatego no, że jak już kilkukrotnie wspominaliśmy, to, że serwis zostanie stworzony w formie dostępnej w Ameryce, bardzo często przełoży się na to, że my korzystamy z dokładnie tej samej wersji tego serwisu i my tę dostępność też dostaniemy. Więc jeżeli tam nie będzie trzeba pewnych rzeczy robić, to tutaj też pewne rzeczy po prostu no, mogą nie być robione. Więc no, nie jest to dla nas fajna informacja.
2: I tu jeszcze od razu mówiąc o voiceoverze i o rozpoznawaniu i o tych danych wrażliwych, to ja już znalazłem te informacje, gdzie zmienić te dane wrażliwe. To jest voiceover, rozpoznawanie voiceover i rozpoznawanie obrazków. I tam mamy coś takiego właśnie jak dotyczące tych danych wrażliwych i co on ma tam nam dokładnie powiedzieć w tej kwestii. Ja sobie może o tu wejdę. Opisy obrazków i mamy wrażliwe informacje. I tu mamy powiedz, odtwórz dźwięk albo nic nie rób. Właśnie.
0: Nic nie rób.
2: Nic nie rób. Może być tak. Natomiast co to jest, czym są te informacje wrażliwe w praktyce, to szczerze mówiąc nie wiem do teraz.
1: To jest złe tłumaczenie. To się nazywa sensitive content po angielsku. I to nawet nie do końca tu chodzi o wrażliwe, ale o jakieś takie delikatne, o może, czyli coś, czego nie wszystkie osoby sobie mogą życzyć, no czyli właśnie wszelkiego rodzaju kwestie związane z golizną, z pornografią.
2: Tylko ja właśnie to, Mikołaju, testowałem i nawet jak jest to włączone i natrafisz na taki materiał, to i tak voiceover mówi ci tylko adult content.
1: A to jest ciekawe, bo część osób się udało uzyskać ten efekt goła kobieta, a części osób się tego efektu nie udało uzyskać. I części osób te obrazy są rozpoznawane i telefon opisze, co to jest. I no, dochodziły do mnie takie raporty, że część osób była w stanie to tak zrobić, żeby im telefon zaczął to mówić, a część osób nie.
2: A część osób nie, no to jest w ogóle ciekawe.
1: Ja nie wiem, co tu jest do zrobienia. Szczerze mówiąc, i to jest powodem.
2: Po prostu część ma bardziej pruderyjne iPhony.
1: albo on coś, powiedzmy, rozpozna, ale też może nie wszystko, może też nie wiem.
2: On się jeszcze musi nauczyć. No okej, to czy coś jeszcze mamy?
3: No, mamy konferencję Apple za tydzień. iPhone'y nowe będą. No. Prawdopodobnie. Znaczy, wiele źródeł podaje, że oficjalnie, natomiast no, nie było jeszcze wydarzenia, więc no, ciężko powiedzieć, co jest oficjalnie. No. Ja tak zawsze się trzymam tego. Bo już jakieś kryptyczne gdzieś tam wiadomości niby przemycono, że jakieś już te AirTagsy znowu, że jakiś HomePod nowy, czy inny kompot.
0: Co to jest HomePod?
3: Głośnik od Apple'a. Ten taki smart. Głośnik z Siri. Ciekawe, czy będzie iPhone 12 mini. Ja bym chciał w sumie.
0: No.
3: Ja bym...
0: Ale ja się, bo ja mówiłam o tym w tamtej audycji, jak ciebie nie było, że w takim razie, skoro będzie iPhone mini, to po jaką cholerę był
3: no bo tańszy.
0: iPhone SE 2020?
3: No tańszy.
2: Ale to mogą być różne podzespoły po prostu.
3: iPhone 12 mini będzie miał to wszystko, czego, co mają te nowe dwunastki prawie, może tam z pominięciem.
1: Ekran, aparat,
0: no,
1: wszystko.
0: Chodziło o
2: rozdzielczość.
1: Nowy, tak. Nowoczesny, jakością.
3: Dokładnie, 5G ma nie mieć ponoć według plotek, no ale tak poza tym to na przykład właśnie będzie miał te rozpoznawanie różnych obrazów. SE 2020 ma te rozpoznawanie obrazów?
0: No ponoć tak, jak pytałam. Aha.
3: Nie, bo ja już się gubię teraz, kto, który co ma.
1: Myślę, że SE 2020 jest... może być ciekawym telefonem do kupienia, jak wyjdzie iPhone 12 mini, bo dużo osób, którym gdzieś tam zależy może na wielkości, ale chcieliby dobry ekran, chcieliby dobry aparat, kupią sobie te mini i myślę, że te SE jakieś mało używane mogą się pojawić na wszelkiego rodzaju serwisach aukcyjnych, więc myślę, że warto wypatrywać takiej okazji.
0: Dla mnie jest dziwna taka taktyka Apple'a, bo zawsze było tak, że to było takie proste. Wszystkie urządzenia tej linii, powiedzmy wszystkie iPady, wszystkie iPhony, mają mieć to samo. A teraz się okazuje, a co ten ma, a czego ten nie ma, a co ja na tym mogę zrobić, a dlaczego na tamtym nie
3: no
0: mogę
3: No dobra, ale
0: zrobić?
3: Bo SE to jest odpowiednik iPhone'a, zdaje się 8, tak? Ja się teraz też nie pamiętam, w podzespołach i tak dalej.
0: Ale ja nawet nie mówię o SE, tylko nawet chociażby to rozpoznawanie obrazu, te inteligentne procesory, ze sztuczną inteligencją.
3: Nie, to mają od dziesiątki w górę chyba, tak? Czy,
0: nie.
3: Nie, jedenastki, przepraszam.
0: No właśnie.
3: No, ale to któraś konkretna generacja? Chyba wszystkie modele.
0: No właśnie tego nie wiem.
2: Dobrze, słuchajcie, to... Ja proponuję, bo nic tu mądrego chyba nie wymyślimy.
3: Okay.
2: Jak coś pokażą, to pokażą, to będziemy o tym wtedy rozmawiać. Ja tylko jestem ciekaw, czy pokażą ten właśnie ten lokalizator, AirTag. Tak, bo to może być rzeczywiście coś interesującego, coś nowego, coś, co może być przydatne, tylko obawiam się, że niestety będzie miało cenę, jak to w przypadku Apple'a.
0: To co? Za pół godziny witamy środę, to my się żegnamy.
2: A my się żegnamy.
3: Jeszcze jedną rzecz mogę, może...
2: Zdążysz.
3: Znaczy dwie. Jedna to jest taka ciekawostka, krótka ciekawostka. Nie wiem, czy wiedzieliście, NASA nazwała jedną z asteroid, którą w 99 roku minęły ich urządzenia fotograficzne, ich sonda, eksplorując coś zupełnie innego. I na cześć Ludwika Braille'a nazwali tą asteroidę Braille. Więc jest asteroidę Braille w kosmosie.
2: Jak ładnie. Fajnie.
3: A druga rzecz bardziej istotna, to już też jakiś czas temu, ale mi w ogóle umknęło, bo to był ten okres, kiedy ja nie mogłem specjalnie z wami tu być. Blind Square 5 wyszedł. I ten Blind Square 5, no on tam ma różne nowe funkcje, tam na przykład korzysta teraz ze wbudowanego rozpoznawania mowy Apple'a do przetwarzania komend głosowych. Natomiast Apple, znaczy Blind Square 5 doczekał się aplikacji na Watcha. I w tym momencie to jest oczywiście aplikacja wspomagająca, więc jakby musi być na iPhone'ie odpalony w Blind Square, żeby na Watchu to działało. Ale możemy sobie podglądać, ile nam jeszcze zostało do punktu, jaki jest kierunek, jaka odległość i to jak podniesiemy sobie za każdym razem, jak spojrzymy, w takim sensie, że podniesiemy zegarek na tą komplikację, to nam się pokaże ta informacja, zostanie nam odczytana. Możemy się rozejrzeć dookoła, czyli jakie tam punkty nas otaczają. Możemy wrzucić go w tryb uśpienia, możemy sprawdzić, gdzie jesteśmy, czyli nasz obecny adres. Możemy dodać sobie punkt do ulubionych. i tam jeszcze parę jakichś akcji wykonać i to ma być sukcesywnie rozbudowywane ponoć. Natomiast to, co jest w tym wyjątkowe, to to, że wykorzystywany jest kompas z Watcha, więc możemy się rozglądać, przekręcając się po prostu kompasem na zegarku, tak? Czyli jak my się obracamy, to obraca się z nami zegarek, to obraca się też kompas i nam są podawane te kierunki w miarę tak dokładnie, chyba dokładniej niż jak z telefonem paradujemy. No i też ciekawa funkcja, która doszła do Blind Square'a, to jest tworzenie POI ze zdjęć. Więc jeżeli ktoś nam udostępni zdjęcie, a w tym zdjęciu są metadane, z których to można wyczytać lokalizację, to po udostępnieniu tego zdjęcia w Blind Square'ze odpala nam się lokalizacja, która jest w tym zdjęciu i możemy sobie rozejrzeć się dookoła niej, czyli ją zasymulować, dodać ją sobie do ulubionych, oznaczyć ją sobie na azymut, że chcemy tam iść i różne inne akcje, więc taka ciekawa funkcja doszła. Poza tym respektuję teraz też ustawienia motywu ciemnego i różne inne poprawki.
0: Mimo tego, że tych informacji naprawdę było dzisiaj sporo, to jakoś się uwinęliśmy dosyć sprawnie.
2: A tak jeszcze a propos Blind Square'a, to ja tylko zapytam, nadal to jest takie drogie?
3: Chyba niestety tak.
0: A możesz powiedzieć cenę?
3: 70 euro to było?
2: Jakoś tak. To...
3: Tak, bo największą jakby częścią tej ceny były głosy a cappella, które robiły self-voicing w tej apce.
0: Jezu.
2: To chyba była najdroższa aplikacja do nawigacji.
3: Ale trafiłem ostatnio na osobę niewidomą, która mi powiedziała, że używa dalej Blind Square'a i sobie nim nawiguje i jest zadowolona. I jest to osoba mało techniczna, taka, która nie do końca się odnajduje w tej całej technologii.
2: No proszę. Znaczy działa.
0: Bo ja kończę i skończyć nie mogę. To co, definitywnie się żegnamy z Państwem?
3: No chyba już tak.
0: Tak, no dobrze. Paweł, audycja jest naprawdę za tydzień, to nie jest długo.
3: Nie, okej, wytrzymam. Jest okej.
0: Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i do następnego. To dzisiaj był z nami tutaj Tomek Bilecki, który już się wcześniej pożegnał, musiał do rodzinki biec. Michał Dziwisz, tutaj
2: dobrej nocy.
0: Jako nasz realizator i newsodawca również. Paweł Masarczyk,
3: do usłyszenia.
0: Mikołaj Kołysz. No i ja, Katarzyna Ślipek. Dziękujemy serdecznie.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu środa, to jest 15 dzień grudnia 2021 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Dariusz Marchewka. Dobry wieczór, Darku.
6: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, kłaniam się nisko.
2: Dziś będziemy uczyć. Dziś będziemy uczyć, będziemy prezentować narzędzie, za pomocą którego można, można uczyć i się, i można uczyć kogoś. Ale my bardziej będziemy pokazywać, jak za pomocą platformy Web2Learn można przekazać swoją wiedzę, bo ty właśnie jesteś osobą, która w ten sposób z tego narzędzia korzysta. Bo gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, nie zauważył tytułu audycji, to dziś rozmawiać będziemy o platformie Web2Learn, platformie, za pomocą której można tworzyć różnego rodzaju webinary, kursy online, i przy okazji także na tym zarabiać. Jeżeli mamy jakąś wiedzę unikalną albo taką, na którą jest, krótko mówiąc, popyt, to możemy taką wiedzę spieniężyć i tworzyć tam różnego rodzaju kursy dzięki tej platformie. Tyle tak tytułem wstępu. Ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę do nas dzwonić, to śmiało, tyflopodcast.net/zoom, jeżeli chcecie pisać, kontakt.tyflopodcast.net, bądź też nasza transmisja na Facebooku i komentarze pod nią, bo to jest audycja w końcu dla was, więc jeżeli macie ochotę o coś dopytać, to śmiało. Natomiast, Darku, na dobry początek myślę, że w ogóle warto powiedzieć o tym, jak to się wszystko zaczęło, zaczęła się twoja przygoda z przekazywaniem wiedzy.
6: Tak, przygoda z przekazywaniem wiedzy. Generalnie bardzo się cieszę, że w ogóle mogę zagościć znowu w Tyflo Podcaście, bo można powiedzieć właśnie, że przyszedł podcaster do podcastera.
2: Tak jest.
6: I to jest fantastyczne, bo można powiedzieć, że tak na dobrą sprawę to gdyby nie też Tyflo Podcast, to i można powiedzieć, że nie byłoby tego, co jest dziś, czyli nie byłoby poniekąd mojego podcastu, bo to się wszystko tak naprawdę zaczęło. I teraz tak, jak zaczęła się ta moja wiedza, jak zaczęło się to, że docelowo będziemy mówić o Web to Learn właśnie. Zaczęło się w ten sposób, że ja, można powiedzieć, reprezentuję kanał podcastowy, kanał Dobry Poziom Dźwięku i bardzo serdecznie zapraszam. Rok temu, słuchajcie, 1 stycznia, leżąc sobie któregoś ranka, wpadłem na taki pomysł, żeby zacząć troszeczkę pomagać ludziom, zacząć przekazywać wiedzę na temat dźwięku, bo ja generalnie znam się trochę na kawie i trochę na dźwięku. Wydaje mi się, że na niczym innym raczej się nie znam, a na kawie i na dźwięku dobrze. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i wiecie, jak to jest. Szukamy, jak chcemy znaleźć jakieś wiedzę, to i szukamy w internecie. Jak o dźwięk chodzi, to tej wiedzy jest różnie. Generalnie o dźwięku bardzo dużo się mówi, zwłaszcza na YouTubie jest mnóstwo różnego rodzaju poradników, natomiast ich, że tak powiem, poziom jest bardzo różny. I teraz jest tak, że jeżeli na przykład chcemy dowiedzieć się, jak ustawić kompresor, jak ustawić korektor, jak ustawić bramkę szumową, jak chodzi o dźwięk, no to różnie to jest z poziomem tej wiedzy i albo znajdziemy coś konkretnego, albo nie. No i rok temu w styczniu wpadłem na taki pomysł, żeby zacząć nagrywać takie podcasty, w których w bardzo prosty, przystępny i konkretny, bez lania wody sposób będę po prostu opowiadał o tym. Podcasty będą adresowane generalnie do osób widzących, bo taki sobie postawiłem cel. Tak, żeby adresować to do każdego, może tak, do każdego.
2: No bo jeden podcast dla niewidomych jest i wystarczy tak naprawdę tutaj. Każdy ma możliwość się pojawić, żeby pokazać coś z perspektywy użytkownika niewidomego, do czego zresztą serdecznie zapraszamy. A takie podcasty, no cóż, dla osób widzących to może być problem, żeby widzący z tego skorzystał, bo mu tu coś będzie gadać, mu to coś będzie zaburzać ten odbiór. Dla nas to jest normalne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tej syntezy. Widzący nie.
6: Dokładnie. I pomyślałem sobie, no zobaczymy, co to będzie. Generalnie pomyślałem sobie, okej, nie mam żadnego problemu, żeby nagrać podcast, natomiast stwierdziłem, spróbuję. Tak pół na pół, pesymistycznie trochę w sumie podchodziłem do tego, no bo przecież wszyscy widzący oglądają. To jest jednak YouTube, wideo i te sprawy. Ale spróbujemy, zobaczymy. I w ten sposób wymyśliłem sobie nazwę Dobry Poziom Dźwięku i zacząłem nagrywać pierwsze odcinki. Wyobraźcie sobie, że kompletnie nie znałem się na branży podcastingu, nie wiedziałem w ogóle, że nie wiedziałem, w jaki sposób te podcasty publikować. Więc pierwsze moje odcinki publikowałem na moim prywatnym Facebooku, na Dropboxie. I zacząłem generalnie nagrywać te podcasty. Pierwszym tak naprawdę odcinkiem to był nasz wspólny, Michale, podcast o DBX-ie. Coś tam lampy, procesory lampowe, coś takiego.
2: Tak. Ty pokazywałeś sprzęt ze swojego studia, procesory, mikrofonowe procesory lampowe.
6: Tak, lampowe. No i później kolejnym już, to już były moje odcinki stricte. No i co się okazało, na jednej z grup, ja zacząłem dołączać do grup facebookowych, już takich typowo branżowych, podcastingowych, jak to się mówi, na otwartym rynku, jak to się w naszym żargonie osób niewidomych mówi, wyszedłem na zewnątrz, bardzo nieśmiało, no i tam jakby ktoś mnie po prostu zdybał, no i okazało się, że podpowiedział mi po prostu znajomy, że są portale podcastowe, na których warto się pokazać. Wobec tego, tak żeby gdzieś tam dojść za momencik do sedna sprawy, po prostu zacząłem pokazywać się na wszelakich portalach podcastingowych. Wobec tego zacząłem pokazywać się już na Spotify'u, na Anchorze, na Castosie, na Apple Podcaście i

0: sposób powstał podcast Dobry Poziom Dźwięku, w którym dzielę się wiedzą za darmo z zakresu realizacji dźwięku.
1: Podcast pojawił się w dobrym czasie, bo dzięki przede wszystkim serwisowi Spotify, który no kiedyś kojarzył nam się przede wszystkim z platformą do odsłuchu muzyki, ale dzięki Spotify'owi podcasting w Polsce tak naprawdę zyskał popularność, bo na przykład Tyflo Podcast to jest podcast jeszcze z czasów, kiedy podcasting to była rzecz, którą kojarzyło bardzo wąskie grono internautów. Dziś dokładnie. Podcasting, no to już jest coś, co kojarzy coraz więcej osób, co zyskuje popularność dzięki przede wszystkim Spotify'owi czy YouTube'owi, no i na czym też już powoli można zacząć zarabiać.
0: No, nawet powiedziałbym, że dochodzimy już do takiej sytuacji, w której co bardziej świadome firmy czerpią bardzo świadome korzyści z podcastu, bo tak jak na przykład po roku 2000, wyżej 2010 i wyżej utarło się oczywiście w standardzie mieć odpowiednią komórkę marketingową, blogi, fanpage na Facebooku i to już było normą, to dziś tak naprawdę podchodzimy do takiej sytuacji, w której normą zaczyna być to, że każda szanująca się firma ma swój podcast i jest to takim kanałem właśnie zarabiania pieniędzy, takim kanałem zdobywania, budowania własnej marki. Do tego się zmierza. W innych krajach, bo dość mocno śledzę tą branżę podcastingu, w innych krajach coraz bardziej się kładzie na to nacisk, a w Polsce jeszcze nie, ale już właśnie wchodzimy w tą sferę, gdzie właśnie idzie się ku temu, żeby budowanie marki również szło przez podcast.
1: Tak, bo tego klienta trzeba łapać w różnych miejscach. Teraz nie tylko Facebook, ale chociażby Instagram. Coraz więcej firm ma konto na Instagramie. TikTok to jest w ogóle dla mnie abstrakcyjna forma, jak działa marketing na TikToku, ale są już ludzie, którzy znają się na tym i którzy potrafią tego typu rzeczy i sprzedawać coś nawet za pomocą TikToka, naganiać klientów danej marki. Podcast też to jest, podcast to jest w ogóle ciekawa sprawa z takiego marketingowego punktu widzenia, no bo tu nie da się zrobić tylko materiału na zasadzie takiego promocyjnego bardzo wprost, słuchajcie, nasza firma jest super, jesteśmy fajni, kupujcie u nas, tylko już teraz już ten marketing, no to musi działać na zasadzie takiej, żeby sprzedać jakiś ciekawy temat i włączyć w to naszą firmę. Ale do tego wszystkiego no, trzeba też zadbać o jakość tego dźwięku. I też no, dzięki temu mają pracę realizatorzy, mają pracę montażyści, lektorzy oczywiście także mają pracę. Bo jeszcze myślę, że warto powiedzieć, że oprócz realizacji dźwięku, którą się zajmujesz na co dzień, no to jesteś też lektorem i też działasz w tej branży.
0: Tak, zgadza się. Też działam w tej branży, jestem lektorem. Oczywiście jak najbardziej oferuję takie też usługi właśnie lektorskie i może do tego wróćmy troszeczkę później. Pogadamy o tym, o innych jeszcze usługach, jakie
1: tak
0: oferuję,
1: jest.
0: Bo przejdźmy teraz od podcastu do tego, że mamy podcast, dzielę się tym podcastem, wiedzą za darmo, jest fajnie, tak upłynął mi rok, no rok się
1: kończy.
0: No i
1: co teraz właśnie?
0: I co teraz? I postanowiłem sobie, tak sobie myślałem, a jakby to było fajnie, żeby można było i fajnie robić, jeszcze na tym zarobić. No i szukałem i pukałem po agencjach, które zajmują się tworzeniem stron www, które by mi po prostu zrobiły jako osobie niewidomej czy sklep, czy platformę kursową, która by mi jakoś tam zadziałała, bo pomyślałem sobie właśnie, wymyśliłem, że może takim sposobem będzie platforma kursów, platforma e-learningowa.

0: Natomiast dwie rzeczy oczywiście, jak to zwykle w naszym przypadku osób niewidomych, były ciężkie. Po pierwsze, no to wiadomo, że cena. Natomiast drugą opcją to oczywiście kwestia dostępności. Kwestię ceny sobie podarowałem, ponieważ ceny wahają się generalnie od 1500 zł za naprawdę bardzo prostą stronę i w zasadzie nic więcej, do 7000 i to powiedzmy możemy mieć już jakąś tam platformę teoretycznie pod nasze zamówienie autorskie, ale to dalej będziemy uzależnieni oczywiście od osoby czy agencji, podmiotu, który nam to zrobi. No i wiadoma sprawa, czy będzie to dostępne, czy nie. Wobec tego szukałem, pomysł mamy, że platforma e-learningowa i co dalej. Pomysł więc po przejrzeniu kilku takich platform padł na platformę właśnie Web2Learn. Web2Learn. Strona tej platformy to webtolearn.pl i generalnie tak, ta platforma została mi polecona przez znajomego, no i ogólnie rzecz biorąc jestem zachwycony dostępnością tej platformy, bo jej obsługa jest bardzo prosta. Ja powiem wam szczerze, jestem tylko dźwiękowcem, realizatorem, lektorem, podcasterem, czyli naprawdę znam się tylko na dźwięku i trochę na kawie i absolutnie nie kumam administrowania stroną internetową, a zrobiłem sobie naprawdę wypasioną stronę internetową. Co myślę, że potwierdzili również moi partnerzy biznesowi, konkurencja, którą bardzo gorąco pozdrawiam, jeżeli tylko branżowa konkurencja będzie tego podcastu słuchać, no bo generalnie zostałem bardzo mocno zauważony, mocniej niż zwykle, więc chyba ta strona źle nie wygląda. Generalnie platforma Web2Learn jest platformą e-learningową, czyli platformą, dzięki której możemy zbudować sobie stronę internetową oraz dostajemy w pakiecie możliwość zaimplementowania produktów w postaci kursów audio, wideo oraz różnego rodzaju plików tekstowych. I to daje nam platforma kursowa Web2Learn.
1: Tam dostajemy, jak rozumiem, jakąś przestrzeń dyskową, na której możemy sobie wgrywać te pliki i po prostu jak mamy klienta, który nam za to zapłaci, no to on otrzymuje dostęp do danego kursu, wchodzi tam i może z tych plików korzystać.
0: Zgadza się. Wygląda to w ten sposób, że w ofercie tej platformy mamy do wyboru kilka pakietów. Pakietów nie będziemy omawiać, natomiast powiem tylko, jak to pokrótce wygląda. Oferta to kilka abonamentów. Wybieramy sobie, tak jak Michale powiedziałeś właśnie, przestrzeń dyskową.
1: Bo to też jest uzależnione od pakietu. Tak, tak. Im więcej zapłacimy, tym więcej dostajemy.
0: Dostaniemy przestrzeni właśnie dyskowej. Jak chodzi o wideo, to mamy po prostu dysk Vimeo i na tym Vimeo wgrywamy sobie filmy wideo, kursy wideo. Podczas wgrywania kursu wybieramy, czy chcemy udostępnić użytkownikowi kurs wideo, audio, czy formę tekstową. I na tej zasadzie to działa. Dostajemy dodatkowo na silniku autorskim tej platformy, dostajemy dodatkowo możliwość zbudowania własnej strony internetowej, dostajemy szereg innych opcji. No i tak, i tyle na początek.
1: Okej, okay, ale żeby skorzystać w ogóle z tej platformy, ja powiem szczerze tak od razu, a propos tych pakietów, o których ty wspominałeś i że nie będziemy ich omawiać.
0: Dokładnie omawiać. Tak,
1: nie będziemy ich omawiać, ale też wydaje mi się, bo ja, to była jedna z pierwszych rzeczy, jakie chciałem sprawdzić i niestety Moje odczucie jest takie, że my nawet nie za bardzo możemy omówić te pakiety, bo po prostu ta tabelka, która porównuje te różne pakiety, które tam są, ona jest średnio dostępna. To jest jedna z tych rzeczy, niestety, która się twórcom F2Learn nie udała.
0: Nie udała.
1: Bo tam mamy po prostu puste komórki tabeli i nie bardzo nawet wiemy, co w jakim pakiecie się znajdzie. Na przykład przestrzeń dyskową, to sobie oczywiście odczytamy. Parę innych rzeczy też, ale co do całej reszty, to ja powiem szczerze, do końca nigdy nie miałem pewności, czy w tym najtańszym pakiecie ja to dostanę, czy muszę zapłacić więcej.
0: No tak, ja wybrałem po prostu pakiet najtańszy, bo mi ten najtańszy odpowiada.
1: Od czegoś trzeba zacząć.
0: Po prostu. I ja w tym pakiecie mam 70 giga Vimeo i w zasadzie no, stronę internetową. Można sobie podpiąć własną domenę. Ja sobie podpiąłem własną domenę dobrypoziomdźwięku.pl. W momencie, kiedy zarejestrujemy konto, dostajemy ichniejszą domenę, to jest domena emls.pl, czyli na przykład tyflopodcast.elms.pl, co za chwilę na przykładzie pokażemy. Ile mamy miejsca na audio, to tego szczerze mówiąc, słuchajcie, nie wiem. Ja tego po prostu nie sprawdzałem, bo tak jak mówię, moje kursy to są głównie tutoriale wideo, więc ja tak naprawdę, no i tak jak mówię, one są, to są kursy sprzedażowe, to nie jest wolontariat, więc dla mnie liczyło się strona internetowa i ilość miejsca Vimeo. I te 70 giga mi na razie, na obecną chwilę wystarcza. Mam też własne Vimeo, jeżeli mi zabraknie, bo to mi wyjdzie taniej po prostu, niż nawet kupować u nich drugi pakiet. Choć nie wiem, no jeszcze mi po prostu nie wydałem tych 70 giga. Jeszcze nie zapchałem moimi kursami, bo ja dopiero ruszyłem ze sprzedażą tych kursów. W międzyczasie przecież mam jeszcze moją pracę w Storyboxie, więc jeszcze jest co robić. Ale generalnie ja się kierowałem przy wyborze tym Vimeo, bo tutoriale wideo były dla mnie najważniejsze, żeby użytkownikowi dać subskrypcję roczną na dobrym hostingu, bezpiecznym i stabilnym.
1: No jasne. Ale teraz tak. Żeby w ogóle móc skorzystać z tej platformy, to my się musimy tam zarejestrować. I ta procedura, ona jest może nie jakaś bardzo skomplikowana, ale warto o niej powiedzieć, żeby nasi słuchacze nie byli zaskoczeni, jeżeli chcieliby skorzystać z Web2Learn.
0: Tak. Procedura generalnie jest automatyczna. Nic nie trzeba robić. Żadnych tam formalności jakichś wypełniać, aczkolwiek warto, tak jak Michał powiedział, o tym wspomnieć. Mianowicie wypełniamy najnormalniejszy w świecie kwit w postaci formularza online, w którym wypełniamy nazwę, znaczy e-mail użytkownika, wypełniamy to, o co nas system poprosi, maila i tak dalej, i tak dalej. Teraz nie pamiętam dokładnie, co tam jest, ale nawet możemy to tak na dobrą sprawę sprawdzić. Nic nie stoi na przeszkodzie się, nawet na incognito. Zobaczymy, co my tam mamy. Załóż konto, tylko dam może tą syntezę wolniej, nie?
1: Dokładnie.
0: I mamy tak.
2: Imię. Adres e-mail. Pole edycji wymagane nieprawidłowy wpis adres e-mail. Numer telefonu. Pole edycji wymagane nieprawidłowy wpis numer telefonu. Nazwa twojej akademii.
0: Nazwa twojej akademii. I to jest bardzo ważne, dlatego że tutaj powinniśmy wpisać tak naprawdę to, co chcemy i w ten sposób będzie się nazywać nasza strona. Czyli na przykład powiedzmy, nie wiem, kursy o dźwięku, no to jeżeli tak napiszemy, no to będzie później nasza strona się nazywać kursyodźwięku.elms.pl. Względnie, jeżeli wykupimy sobie, bądź mamy już jakąś domenę, no to będzie się to nazywać kursyoddźwięku.pl albo .com albo .eu, jakkolwiek mamy. Jeżeli na przykład będzie to, nie wiem, powiedzmy soft kursy, bo ktoś robi o oprogramowaniu, albo nie wiem, jakakolwiek inna, tak? Kursy z masażu na przykład. No nic mi teraz mądrego do głowy, słuchajcie, po 8 godzinach roboty nie przyjdzie.
1: Przypuszczam, że to też będzie tytułem naszej strony, prawda? Strony głównej.
0: I to będzie też tytuły. To na pewno. Co warto powiedzieć, wszystko później możemy zmienić, ale to jest bardzo ważne, no bo jednak to będzie ta, z tym będziemy identyfikowani.
1: To będzie taka nasza wizytówka. Więc warto przemyśleć, jak chcemy to nazwać. No to zawsze tak jest przy wyborze nazwy jakiejś marki, jak to górnolotnie nazwijmy.
0: Dokładnie. I jedziemy dalej.
2: Po edycji wymagany nieprawidłowy wpis nazwa twojej akademii.
0: Tak.
2: Elmspel.
0: Właśnie to, co powiedziałem, to Elmspel. Okej.
2: Okay. Pole edycji niedostępne, wymagane Elmspel, pole wyboru nieoznaczone, wymagane nieprawidłowy wpis, akceptuję.
0: Dobra, i tu mamy te wszystkie regulaminy, je po prostu akceptujemy.
2: Umowy. Pole wyboru link, kliknij ważne, jeśli Google widzicie, ewentualnie napisz do nas na pomoc vectorial.pl. Jeśli Google nie otrzymujesz maila aktywacyjnego, sprawdź w folderze spam lub oferty, często tutaj. Prowiderzy pocztowi tacy jak WPL od Materinteria.pl często nas klasyfikują w ofertach. Ewentualnie napisz do nas na pomoc vectorial.pl.
0: No, to wiadomo, o co chodzi. I w zasadzie, jak chodzi o wypełnianie czegokolwiek, to tyle. Tylko teraz ważna rzecz. Dostaniecie później maila, w którym najpierw dostaniecie dane do logowania z hasłem, natomiast jeszcze ten link nie będzie działał. Bo właśnie będzie trzeba poczekać około pół godziny. Michale, ty się bardziej znasz na tych informatycznych, na jakąś propagację DNS.
1: Tak. Czyli na to, żeby po prostu ten nowo założony adres w tej domenie lms.pl, czy podobnie, jeszcze nie zapamiętałem. Natomiast w każdym razie na to, żeby ten adres w tej domenie został założony i został zarejestrowany w tym ogólnoświatowym systemie nazw, w systemie DNS.
0: I w zasadzie tyle. Później, jak już dostaniemy, jak już ten link będzie działał, no to tak naprawdę możemy działać. Co ważne, od razu dostaniemy szereg różnych maili z instrukcjami obsługi, a to filmikami, co jak zrobić, co jak działa. Filmiki od właściciela tak naprawdę chyba tej platformy. Bardzo przemiłego faceta, słuchajcie. Bardzo taki miło nastawiony człowiek. Zresztą w ogóle trochę się czeka, słuchajcie. Jak tam ktoś coś będzie chciał zapytać, to proponuję mailowo. Inaczej to ciężka sprawa. Ale naprawdę bardzo serdecznie nastawieni ludzie i bardzo fajnie tam można uzyskać informacje na pomoc. Nie ma żadnego problemu, mają też własną grupę na Facebooku. Wiedzą, że ja nie widzę, już zdążyłem zakomunikować, więc tam nikt, jeżeli ktoś z was się zainstaluje, zarejestruje i na przykład napisze na pomoc web2learn, bo taki jest ich mail, to o tyle fajnie, że no nie będzie sytuacji w stylu na przykład, o Boże, to osoba niewidoma pisze
1: ale
0: na komputerze.
1: Jak to? To pan pisze, tak. Czy tam pani pisze na komputerze? A jakim tak. Cudem?
0: Cudem.
1: No i oni już wiedzą, że to się da, przetarłeś szlak.
0: Tak. Są w ogóle bardzo miło zaskoczeni, że no stronę zrobiłem sam i w ogóle do tego za chwilę dojdziemy. I bardzo, bardzo mi dużo pomogli. Także naprawdę muszę tutaj ogromna piątka z plusem. No i tym sposobem dostajemy instrukcje mailowe, filmiki i artykuły. Bardzo fajnym, prostym językiem pisane. Takie, że nawet ja zrozumiałem. No i logujemy się na panel linkiem, w którym mamy jako login mail, a jako hasło wygenerowane przez system. Jeżeli chcemy je zmienić, to w panelu administracyjnym mamy taką możliwość, wlogujemy się w panel administracyjny, szukamy wówczas linku Moje konto i tam już każdy z Was sobie na pewno poradzi, bo jest edycja profilu taka jak w każdym sklepie internetowym. To tyle, myślę, jak chodzi o to, w jaki sposób założyć konto, wlogować się i opcja w stylu mamy konto na Web2Learn.
1: Okej, okay, no to mamy. I co dalej?
0: No to mamy. I co dalej? I dalej fajnie by było tak na dobrą sprawę na przykład dodać jakąś kategorię i jakieś, powiedzmy, szkolenie. Bo myślę, że stronę to trochę później. No bo żeby dodać stronę, to najpierw trzeba, żeby zagrać, to trzeba grać. Najpierw trzeba mieć ten instrument, żeby coś tam zagrać.
1: Trzeba mieć co promować po prostu.
0: Promować. Tak, tak. Powiem tak. Do czego by się tu najpierw zabrać? Generalnie warto jeszcze wspomnieć, że mamy ileś dni, ileś, to znaczy, zaraz zobaczymy, ile nam się tu...
1: Słuchajcie, ja założyłem... 2 tygodnie.
0: Tak, ja założyłem taką testówkę, Tyflo Podcast się nazywa, ta platforma, ale nie, słuchajcie, nie podamy wam loginu i hasła, nie wejdziecie. Bo to będzie niedobrze, wtedy każdy doda jakąś kategorię.
2: Instrukcje, abonament WTL 27/12/2021.
0: O! Po świętach się skończy. To może, Michał, dodamy jakąś kategorię?
1: Możemy dodać.
0: Generalnie
1: póki jeszcze jest za darmo.
0: Póki jeszcze jest za darmo. Generalnie mamy już wgraną standardowo pierwszą kategorię, która się nazywa przykładowa kategoria. I mamy ją wgraną, żeby użytkownik mógł przetestować sobie platformę. Nie wiem, czy jest to jakieś przykładowe szkolenie, ale zobaczymy. Może najpierw generalnie, jak tu wygląda cały panel. Prześledźmy.
2: Instrukcje 14/12/2, abonament WTL, smart pulpit, odwniedzony link.
0: Tutaj mamy link pulpit, ja w niego kliknę.
2: Metodologia, strona główna, odwniedzony link pulpit, link panel administracji, przykładowa, dodatkowe informacje, link, czat publiczny, link, użytkownicy, link, współpraca, link, FAQ, link, moje konto, link, kontakt, link, wyloguj, link, tyflopodcast.pl, odwniedzony link, metod pomoc,
0: siedmiu, edycji. No i to w sumie tyle. To wejdźmy w panel administracyjny.
2: Abonament pulpit, panel administracyjny, link.
0: Panel administracyjny. Wchodzę w panel administracyjny. I co my tu mamy?
2: Moje produkty, link.
0: Moje produkty.
2: Moja sprzedaż, link. Moi klienci, link. Moja strona, link. Marketing produktów, link. Moja księgowość, link. Współpraca z MetaLearn, link. Moje multimedia, link. Konfiguracja platformy, link. Logi administracyjne, błędy integracji, link. Przykładowa kategoria, link.
0: O, i mamy na przykład przykładowa kategoria. Jeżeli chcemy sami dodać jakąś kategorię,
2: dodatkowe info, czat, użyt, FAQ, moje konto, link.
0: No to trzeba...
2: FAQ, użyt, czat, dodat, szyk, błędy, link, logi, admin, konfigur, moje współpraca, moja księgowość, mark, moja, mój klient, moja sprzedaż, moje panel, admin, moje produkty, link.
0: Moje chyba produkty...
2: Trzeba, bo mamy certy, egzamin, medikowy, moja...
0: Zaraz.
2: Instawo, pulpi, panel, admin, pan, moje produkt, przykładowa, czat, panel, administracji, przykładowa, dodatkowe informa, przykładowa, dodat, czat, użytkownik, współpraca, FAQ, moje konto, Instawo, pulpi, to zmierzony, panel, moje produkty, link. Szkolenia, kursy, odwniedzony.
0: Moje produkty, szkolenia, kursy.
2: Abonamenty, certy, egzamin medikowy, moja klient, moja strona, mark, moja współpraca, met, to pomoc, met, siedem, edytu, regulamin, polityka, met, regu, polityka, brak nas.
0: Ja jeszcze tak naprawdę też uczę się, słuchajcie, tej platformy.
1: A to jest edytuj, coś tam było edytuj.
0: Edytuj, ale nie, to edytuj to jest edytowanie pulpitu.
2: Abonamy pulpit, odwniedzony, panel, pan, moje produkty, przykładowa, dodatkowe info, chat, plate, setting, enter, food, brak nas.
0: Szukam tego.
2: Abonamy pulpit, odwniedzony, panel, moje produkty, link.
0: Moje produkty, szkolenia, kursy, odwniedzony, link. Kursy.
2: Abonamenty, abonament, pulpit, użyt, moje produkty, szkolenia, abonament, certyfikowej, komentatowaj, przycisk,
0: tak, moje produkty, szkolenia, kursy i szukamy przycisku dodaj. Daję dodaj.
2: Odwiedzona, przykład, nazwa, dodawanie kategorii szkoleń.
0: O, i pojawia nam się dodawanie kategorii szkoleń. I mamy pole
2: nazwa. Na przykład taniec Zumba po edycji.
0: No prawda. Ja na przykład tutaj napiszę, powiedzmy, oprogramowanie. Piszę oprogramowanie.
2: Oprogramowanie.
0: Oprogramowanie. Następnym tabulatorem idziemy do pola.
2: Lista rozwijana, tak, zwinięte.
0: To znaczy...
2: Kategoria włączona. Lista rozwijana, zwinięte, tak. Ikona w menu. Tak.
0: Ikona w menu. Możemy albo brak, albo nie.
2: Czemu musi pisać ten produkt, aby miał do niego wgląd edycja i temu podobne? Musi mieć nadaną odpowiednią. Rangę uprawnienia opcjonalnie. Lista rozwijana.
0: I tu mamy do wyboru. Co mamy do wyboru?
2: Lista rozwijana marchewaux.gmail.com.
0: To jest mój mail, marchewaux.gmail.com. To jest, chodzi o to, że administratorom możemy to przypisać, w większej ilości osób.
1: Bo tu jest ważne, myślę, że o tym można wspomnieć, że w jednym koncie możemy mieć iluś użytkowników z różnymi uprawnieniami.
0: Mieniami, tak. Tak, tak,
1: i wtedy po prostu na przykład mamy wspólną jakąś tam platformę dotyczącą jakiegoś zagadnienia, bo możemy wejść w jakiś tam biznes życia z kimś i tworzyć sobie na tej platformie wspólnie te kursy i na tym gdzieś tam zarabiać.
0: Zarabiać, zgadza się.
2: Przycisk dodaj.
0: No i dodaj, okej, okay, dodaję tą... tu chodzi o to, czy dodać tą kategorię, czy nie. No to...
2: OK, przycisk, okay. Metoda, przycisk dodaj.
0: Zobaczymy, czy nam teraz dodał.
2: Kategoria szkoda, jeżeli film, instrumentarz, dodaj się oprogramowanie, link.
0: Oprogramowanie. Poruszamy się po prostu po, tak jak po stronie, tak, po linkach. Wchodzimy i teraz mamy... teraz kolejnym przyciskiem, jaki szukamy, to przycisk dodaj, żeby dodać na przykład jakiś kurs. Wobec tego klikam na ten przycisk dodaj.
2: Brak następny, pusta.
0: I tutaj szukamy
2: link dodawania szkolenia kursu.
0: Dodawanie szkolenia kursu.
2: Aplikacja.
0: I tutaj mamy taką aplikację, taki edytor, aplikacja, więc tutaj aplikacja. Trzeba się tak poruszać jak w edytorze.
2: Brak następny, informacja, nazwa szkolenia kursu.
0: Nazwa.
2: Informacje podstawowe, nazwa szkolenia
1: kursu. Na te aplikacje to ja jeszcze może dopowiem, bo tego tak. nie wspomniałeś. Po prostu wciskamy Enter i wyłączamy Enter, tak. Ten tryb przeglądania w NVDA.
0: Formularzy, tak, właśnie tak.
2: Nazwa szkolenia kursu.
0: Nazwa szkolenia kursu. No to na przykład. No nie wiem. Można wpisać na przykład. Szkolenie.
2: Szkolenie.
0: Aha. Powiedzmy. Szkolenie.
2: Szkolenie.
0: Z czego?
1: Obsługi Windowsa na przykład. Wpiszmy.
2: Pusta. Stacja. Z. Stacja.
0: Szkolenie obsługi,
2: Windows. Tak, dla wszystkich. Szkolenie kurs ma być widoczne w platformie.
0: I to jest bardzo fajna opcja, bo szkolenie możemy zrobić, że będzie widoczne.
2: Lista rozwinięte. Lista tak tylko dla tych, tak dla wszystkich.
0: Albo
2: tak tylko dla tych, którzy je już posiadają, nienaznaczony.
0: Bardzo dobra opcja. Ja ostatnio, słuchajcie, miałem taką właśnie sytuację, że przez pomyłkę zaznaczyłem dwa kursy, które są bardzo podobne w nazwie i klient, który kupił jeden z tych kursów, zapytał mnie, czy ma wejść w ten, a ten, a okazało się, że nie. I to była dla mnie bardzo cenna sugestia, bo zaznaczyłem akurat te dwa kursy, żeby były widoczne dla wszystkich, a lepiej, żeby właśnie zaznaczyć, żeby dany kurs był widoczny najlepiej dla tych osób, moim zdaniem, które zrobić opcję
2: tak, tylko dla tych, którzy je już posiadają, nienaznaczony.
0: Dla tych, którzy posiadają. Ewentualnie, jeżeli na przykład promujemy jakiś kurs, nie wiem, teraz są święta i na przykład szczególnie polecamy taki, a taki kurs przez dwa tygodnie w świetnej cenie, no to wtedy można dać dla wszystkich, żeby wszyscy na pulpicie, jak się zalogują, na przykład widzieli ten dany kurs. Natomiast jeżeli mamy, powiedzmy, 50 kursów, ja akurat oczywiście tyle nie mam, no ale powiedzmy, i teraz jak ktoś się zaloguje i będzie widział 50 kursów, a kupił na przykład tylko dwa, no to jest trochę bez sensu. Także dla mnie to była cenna wskazówka. Nadążasz, Michał?
1: Jak najbardziej.
0: Dobra. No dobra, wybierzmy tą, zatem tą opcję, o której ja powiedziałem.
2: Tak tylko dla tych, którzy je już posiadają. Lista rozwijana. Tak tylko dla tych, którzy je już posiadają. Zwinięte. Kategoria.
0: I kategoria. I teraz mamy kategorię.
2: Przykładowa kategoria nienaznaczony.
0: Albo.
2: Oprogramowanie.
0: Nowo wybieramy.
1: Czyli tę kategorię, którą tworzyliśmy wcześniej.
0: Tak.
2: Oprogramowanie. Lista rozwijana, zwinięte oprogramowanie.
0: No i super.
2: W ramach jakiego abonamentu pakietu grupy można mieć dostęp do tego szkolenia kursu? Możesz wybrać kilka opcji, klikając myszką palcem.
0: Powiem tak. Ja rozwiązałem sobie to tak, że po prostu mam jeden abonament, natomiast w kursach i w szybkich sprzedażach, o których no raczej nie zdążymy powiedzieć, ale to zachęcam po prostu, żebyście, no zachęcam do zakupu Web to Learn, robię im niezłą reklamę, ale po prostu są tego warci. Ja sobie ustawiłem po prostu w innych opcjach, natomiast ja mam ustawiony jeden abonament, że tak powiem darmowy, a rozwiązałem to sprawę tak, że w kursach mam ustawione różne ceny. Jeden kurs kosztuje tyle, drugi kurs kosztuje tyle, bądź na przykład jakiś kurs jest darmowy, a lekcje są płatne, bądź kurs na przykład jest płatny, a dana lekcja jest w jakiejś cenie, inna lekcja jest na przykład darmowa, bo można to sobie zrobić tak, że można swój biznes podzielić na abonamenty i na przykład w ramach abonamentu X, który kosztuje na przykład 50 zł, mamy dostęp do kursu powiedzmy za 100, 150, 200, 250 i tak dalej, płacąc abonament 50 zł. Płacąc abonament 100 zł, mamy dostęp do kursów za i tak dalej, No, ja nie widząc, wolałem zrobić sobie jeden abonament dla klientów, natomiast cennik to po prostu kursy. No, jednak w naszym przypadku trzeba po prostu jednak jakoś tą dostępnością sobie priorytetowo zarządzać, nie?
1: To się zgadza, chociaż trochę nas to ogranicza jakoś biznesowo. Tak. No ale tak z drugiej strony, to jeżeli twórcy Web to Learn są otwarci na różnego rodzaju sugestie, no to może uda się zrobić to tak, żeby to było dla nas dostępne. Także i ta kwestia abonamentów.
0: Tak, myślę, że tak. Nawet ja się nawet zastanawiam, czy sobie tego gdzieś tam nie zmienić, bo to w każdej chwili można jak najbardziej sobie zmienić. W sumie ja dopiero wdrożyłem ten Web to Learn. Nie wiem, czy akurat zostanę z Web to Learn, to też nie jest powiedziane, że ja zostanę z nimi do końca świata i jeden dzień dłużej, tak?
1: Bo będziesz eksplorował też na pewno inne różne rzeczy. No jest tych platform, na przykład jest Moodle, też całkiem fajna platforma do e-learningowa i ona też jest całkiem dostępna, więc...
0: Tak. Jest T-Hable jeszcze, T-Hable. Tylko tam w dolarach trzeba płacić, ale się da i jest też dostępna. Ale te dolary mnie troszkę, jednak nie każdy ma PayPala, nie każdy chce mieć PayPala. No a tutaj mamy, co jest bardzo fajne, wszystkie płatności dostępne, więc...
1: I też ważna rzecz, bo o tym to mi się rzuciło w oczy od razu, taki miły gest ze strony twórców platformy, jak płacimy im abonament, to już nie płacimy im procenta od sprzedaży. Tak jest.
2: Lista rozwijana, zwinięte wszystkie abonamenty, tak. Ikonka w menu.
0: No właśnie, to jest to, co mówiłem, więc jeżeli coś mocno promujemy, to możemy pokazać lub nie, no ale wtedy warto pokazać.
2: Lista rozwój ustawienia płatności. Informacje dodatkowe, zaawansowana konfiguracja.
0: To są zakładki, czyli, bo to jest taki kreator, który nas prowadzi, więc idziemy po prostu...
2: Element menu, następny krok.
0: Następny krok. Jeżeli się gdzieś pomylimy, zawsze możemy...
2: Element menu, niedostępny, poprzedni krok.
0: No teraz mamy niedostępne, bo na razie jesteśmy w pierwszym
1: kroku. Jesteśmy w pierwszym, tak jest.
2: Element menu, następny krok.
0: Słuchajcie, 2 tygodnie temu uczestniczyłem w webinarze, gdzie gościu tej platformy mówił to samo. To jest niewiarygodne. A dzisiaj w Tyflo Podcaście tutaj wam opowiadam o tym z piękną technologii, naprawdę. Słuchajcie, jedziemy więc dalej.
2: Informacje ustawienia płatności.
0: Ustawienia płatności.
2: Typ płatności za szkolenie.
0: I teraz tak, typ płatności za szkolenie.
2: Lista rozwijana, zwinięcie.
0: Bardzo fajna sprawa. Więc mamy.
2: Darmowe na przykład w ramach abonamentu pakietu.
0: Prawda? No chyba nie trzeba tłumaczyć.
2: Płatność jednorazowa na dany okres, na przykład 47 zł miesiąc, 100 zł rok niezaznaczony. Płatność jednorazowa na dany okres z pierwszym okresem promocji, na przykład 7 zł za 3 dni, a później 100 zł rok miesiąc niezaznaczony. Płatność jednorazowa dostęp do żywotnika, na przykład 100 zł niezaznaczony. Płatność automatyczna subskrypcja, na przykład 27 zł co miesiąc czy 300 zł co rok niezaznaczony. Płatność automatyczna subskrypcja z pierwszym okresem promocji, na przykład 7 zł za 3 dni, a potem 27 zł co miesiąc, 300 zł co rok niezaznaczony.
0: Ja wybiorę opcję
2: Płatność jednorazowa dostęp do żywotnika, na płatność automatyczna subskrypcja, na przykład 27 zł co miesiąc czy 300 zł co rok niezaznaczony.
3: Płatność jednorazowa na dany okres, na przykład 47 meter miesiąc, 100 meter euro. Płatność jednorazowa na dany okres, pierwszym okresem w promocji, na płatność jednorazowa dostęp do żywotnika, na przykład 100 meter nienaznaczony. Płatność automatyczna subskrypcja, na przykład 27 meter co miesiąc, czy 300 meter co rok nienaznaczony. Płatność.
0: Darmowe. Momencik.
3: Darmowe, na przykład w ramach. Płatność jednorazowa na dany okres, na przykład 47 meter miesiąc, 100 meter rok nienaznaczony.
1: No na przykład to sobie możesz.
0: Tak. Płatność jednorazowa.
3: Typ, lista rozwijana, zwinięte, płatność jednorazowa na dany okres, na przykład.
0: Tak.
3: Na ile miesięcy przyznawać dostępność, na przykład. Dwa,
0: i wybierzemy na przykład.
3: Autouzupełnianie lista 1, 12, 1, 12.
1: Powiem
3: 12.
1: Szczerze, jest to dla mnie trochę dziwne, no bo płatność, wybieramy płatność jednorazową, czyli dożywotnią, tak. A tu na ile miesięcy przyznawać dostęp, czyli no, nie tak, tak znowu tak. Do końca dożywotnio.
0: Nie tak dożywotnio.
3: Na przykład dwa pole edycji rozwijane z autouzupełnianiem 12.
0: Wybieram na rok.
3: Płatny przez punkt płatności lub szybka sprzedaż.
0: Tak, i tu mamy...
3: Lista rozwijana, zwinięte, przykładowy punkt płatności PayPal Combiver 2.
0: Słuchajcie, i tutaj trzeba sobie ustawić tak zwany punkt płatności. Punkty płatności się ustawia w ustawieniach, w konfiguracji. Tutaj też nie zdążymy tego zrobić, bo naprawdę nie starczyłoby nam czasu, ale możemy sobie ustawić punkty płatności. DotPay, PayPal, przelewy 24, wszystkie te płatności.
1: Ale czy my musimy się tam rejestrować, czy oni już jakby są zarejestrowani i to obsługują w naszym imieniu?
0: Generalnie to jest tak, żeby ustawić PayPala, no to wystarczy tylko wpisać nasz PayPalowy...
1: No musimy mieć tam konto.
0: I tak jest też w każdym innym. To znaczy, jeżeli na przykład chcemy ustawić DotPay, no to musimy mieć też tam konto. Więc no ja, jako że mam usługi multilektor.pl, no to już od 2017, to pierwsze co, to oczywiście sobie zarejestrowałem wówczas konto w DotPay, wobec tego to po prostu wpisałem tylko te dane, które trzeba, czyli identyfikator DotPaya, tam zdaje się, jeszcze trzeba było odblokować jakieś zewnętrzne linki czy coś tam trzeba było odznaczyć. Generalnie w tych ustawieniach jest instrukcja obsługi, co trzeba zrobić. Tam jest odhaczenie jednego checkboxa, wpisanie identyfikatora DotPaya. No też bez problemu można sobie to, myślę, zrobić. Ale tak, Michale, trzeba mieć konta w każdym z tych, bo to jest twoja płatność, to są twoje jakby konta, a nie konta, to nie idzie przez płatność Web2Learn, tylko przez swoją płatność.
1: Okej, bo myślałem, że może być też taka opcja, że na przykład my mamy jakby takie wirtualne konto w tym systemie, a później co ileś czasu dostajemy zwyczajnie przelew na nasze konto bankowe, no bo też tak by mogło być, ale to dobrze, że mówię, że tu się po prostu trzeba porejestrować w tych integratorach płatności.
0: Tak, i do tego dostajemy też księgowość od Web2Learn, bądź możemy sobie zintegrować z programem fakturowym. Tak. Ja akurat korzystam na obecną chwilę, to faktury wystawiam z tego systemu do fakturowania z Web2Learn. Idzie to ładnie z automatu. Klienci dostają fakturki, jest wszystko w porządku.
1: Czy oni, a jak to jest właśnie? Ty musisz mieć tam swoją działalność, czy oni to jako podmiot są na tych fakturach?
0: Ty musisz mieć.
1: Musisz mieć, okej.
0: Tak. Ty musisz mieć... No i kolejna rzecz, to też jest bardzo ważne. Generalnie tak, żeby zacząć sprzedawać takie kursy online, no bo zakładamy, że tutaj nie robimy żadnych przekrętów, tylko wszystko idzie na legalu, jak to się mówi, warto zainwestować, nawet trzeba, w regulamin i politykę prywatności. Wobec tego warto też zaopatrzyć się w takie dokumenty. No i tutaj macie szereg różnych rozwiązań. Można też zaopatrzyć się albo w Web to Learn, można to zakupić po prostu, też po prostu skontaktować się z Web to Learn i powiedzieć, że chce się u nich to zakupić. To jest również usługa jak każda inna u Web to Learn. Tak jak abonament, tak też można zakupić politykę prywatności i regulamin. I oni zajmują się całą formalnością. Nie robicie nic, tylko płacicie. A można też zakupić u innej zewnętrznej firmy, gdziekolwiek, byleby to była polityka prywatności i regulamin kursów online, tak? No bo to muszą być dokumenty, które upoważniają nas, czy pozwalają nam jako podmiotowi, który sprzedaje takie cyfrowe specjały. To muszą być inne dokumenty, nie na przykład takie jak, nie wiem, sprzedajemy powiedzmy, nie wiem, płyty, kasety, czy nawet usługi lektorskie, tak? Na przykład do usług lektorskich mam zupełnie inny regulamin, inną politykę prywatności, zupełnie inne treści, a inne zupełnie treści i regulaminy do kursów online.
1: No po prostu tu warto się skonsultować ewentualnie tak. Z albo Web to Learn, albo po prostu z jakimś zaprzyjaźnionym prawnikiem, który nam to przygotuje. Tak, tak.
0: Tak, to są takie... No, powiedzmy, takie rzeczy formalne, nikt tego nie lubi. Natomiast nie są to jakieś kwoty z kosmosu, które miałyby nas zablokować przed sprzedażą. Także warto mieć po prostu święty spokój i spać spokojnie. Nawet ja to mówię, a ja bardzo nie lubię takich, ani wydawać pieniędzy na takie rzeczy, ani się w to bawić, a naprawdę też można w internecie bez problemu spotkać, wygooglać fajnych ludzi. Czy to Web to Learn, czy poza, też także bez problemu pomogą i naprawdę mogę wam powiedzieć, że na osobę niewidomą reagują bardzo pozytywnie ludzie, otwarci. Kurczę, no naprawdę jestem pod mega wrażeniem, jak świat się zmienił. Tylko trzeba wyjść na zewnątrz, trzeba naprawdę być otwartym. Nie ma takiej opcji, żeby tam ktoś... Jeżeli gdzieś tam wejdziemy w branżę takich właśnie opcji, że tam chcemy sprzedawać te kursy online i zapukamy czy do Web to Learn, czy gdzieś do ich grupy, że żeby ktoś powiedział, o Boże, proszę Pana, ale o co chodzi, gdzie pan, z czym Pan do ludzi? Nie spotkałem się z czymś takim.
1: Wiesz, no tak powiedzmy sobie szczerze, też z drugiej strony tym ludziom też opłaca się być miłymi, bo my jesteśmy takim samym klientem jak każdy inny i jak nie będą dla nas mili, to my sobie jako ten klient pójdziemy gdzie indziej.
0: No teoretycznie tak, ale wiesz, Michał, jak jest. Różnie to bywa. Dobra.
3: Cena aktualna lub promocyjna.
0: Tak, tutaj cena aktualna lub promocyjna, ja bym to pominął na razie. To jest coś w stylu, jak mamy w sklepach internetowych przed promocją 57 zł, po promocji 25 zł, czy przed promocją tam, nie wiem, 300 i tak dalej, po promocji tam powiedzmy 280 i tak dalej.
3: Na przykład cena regularna przed promocji, na przykład w miesięcznie 99 tytuł na fakturze i w transakcjach bez znaków specjalnych.
0: No i tutaj wiadoma sprawa, tytuł na fakturze. Jedziemy dalej.
3: Włączyć faktury VAT.
0: Tak, i tutaj włączyć faktury VAT. Możemy je włączyć, jeżeli jesteśmy VAT-owcami. Jeżeli nie jesteśmy VAT-owcami, trzeba je wyłączyć. A i też w ustawieniach księgowych to też je należy wyłączyć lub włączyć. To jest kolejna rzecz, którą warto sobie ustawić w momencie, kiedy ustawiamy tą platformę, kiedy zaczynamy w niej działać.
1: No, teraz sami musimy wiedzieć, czy jesteśmy VAT-owcami, czy nie.
0: Generalnie ustawianie księgowości jest taki tutaj księgowość, taki link i on też będzie takim kreatorem, zresztą to jest wszystko takim kreatorem, który nas prowadzi za rękę. Przy tych polach edycyjnych są etykiety, w których jest wpisane, zaznacz to, jeżeli to, jest zaznacz tamto, jeżeli tamto. Także to jest tak zrobione pięknie.
3: Lista rozwija informacje, dodatki.
0: Ja tu nic nie będę na razie
3: robił.
0: Miniaturka szkolenia będzie, to jest tylko tak napisane, ale będzie później tak naprawdę istotna. Pojedziemy dalej.
3: Następny krok. Suchent step zapłatna po informowaniu płatności. Informacje dodatkowe. Czy menu po lewej wyświetlać podział na moduły oraz lekcje w obrębie tego szkolenia kursu?
0: Jeżeli mamy kurs składający się z lekcji, to będziemy zaznaczać, że tak.
3: Lista rozwój, krótki opis szkolenia kursu, na przykład zachęcający do wyczytania panel. Aplikacja edytor tekstu sformatowany.
0: No i właśnie tu mamy znowu ten edytor z formularzem, więc tutaj piszemy, o czym jest ta lekcja, z tej lekcji dowiesz się, ile stracisz.
3: Treści aplikacji umożliwić zakupienie tego szkolenia kursu bez potrzeby posiadania abonamentów pakietów. Przypisany do tegoż zakupić produkt. Opcjonalnie ta opcja nadpisuje opcję z poprzedniego kroku z wyborem punktu.
0: No i...
3: Płatna lista rozwój zaawansowana miniaturka tabulation element menu następny krok.
0: Jedziemy dalej.
3: Suchent step info ustaw informacje dodatkowe zaawansowane, gdzie przekierować klienta po zakupie adres URL strony typu dziękuję lub sell cross-sell.
0: To jest taka opcja, że możemy na przykład przekierować naszego klienta na jakąś inną stronę, jak już zakupi produkt, to możemy go przekierować na przykład na naszą drugą stronę, żeby zakupił jeszcze inny. Albo na przykład, żeby zapisał się na nasz newsletter, jeżeli gdzieś tam wcześniej nie mieliśmy czegoś takiego, no albo na przykład możemy go przekierować do podobnego produktu, że na przykład dziękujemy za zakup, może jeszcze ciebie zainteresować coś jeszcze. No mamy tutaj taką kombinację, możemy tutaj wpisać taki...
1: Tak, to bardzo popularne teraz jest na przykład na Allegro. Jak coś kupimy, to super, fajnie, że kupiłeś, ale może jeszcze więcej pieniędzy chcesz u nas wydać.
0: Słuchajcie,
1: jeżeli tak, nie ma problemu, tu podpowiadamy.
0: Generalnie, tak jak mówię, ja nie kupiłem tego po to. Rok nagrywałem z Afriko. Dalej będę oczywiście nagrywał z Afriko. Dobry poziom dźwięku, że tak powiem, autopromocja. Zapraszam bardzo gorąco. Dobry poziom dźwięku.pl. Tam jest chyba z 30 odcinków, czy może więcej, nie wiem ile tam nagrałem. Jak ktoś się realizacją dźwięku interesuje, To z Afriko zapraszam, dużo wiedzy jest. A jak ma ochotę mi dać zarobić, to zapraszam też. No, ale ile można z Afriko, nie? Za coś te wtyczki Wavesa i tego, i Izotopa trzeba kupić.
3: Tabulation menu element menu następny krok. Elementom lista rozwijana z klientem Archewald. Markantom lista autorom trenerom, których są autorzy.
0: Moment, bo coś pominąłem chyba.
3: Integracja danych przed płatnością. A lista rozwija pokazać szkolenia kurs na liście w programie partnerskim.
0: To jest program partnerski, ja tego nie używam.
3: Czy program part lista rozwija abonamentu pakietu czy na gdzie przekierować.
0: Dobra, nie pominąłem nic. Jedziemy dalej. Nic ważnego nie pominąłem. I teraz tak.
3: Info opcja jest dostępna. Web tabulation menu element menu dodaj.
0: Dobra, generalnie...
3: Element menu dodaj.
0: I słuchajcie, mamy dodany...
3: Element menu dodaj. Pusta.
0: Dodałem, tak. Mamy teraz...
3: Panel a strona główka tego szkolenia dodać obejrzyj film instrukt, dodać szkolenia odznie, dodać obejrzyj med, politykę, med, obejrzyj, dodać szkolenia odznie,
0: wchodzę w szkolenia.
3: Dodaj się link, med, polityka,
0: akcja,
3: szkolenie?
1: Może się nie, a może się nie dodało, dlatego że tam praktycznie nic nie uzupełniałeś.
3: Film importu, dodaj przycisk, link, med, politykę, med, link, dodaj import, obejrzyj szkolenia, kategoria, strona główka, logu, błędy, logi, adkom, film, moje multi.
0: Czekaj.
3: Link, nowości, instrukcja na pulpit.
0: Zaraz.
3: Link, nowości, instrukcja na pulpit. Moje produkt, szkolenia, kursy, odznie. Metto, odznie, link, zero, trzy, odznie, zony, link, jeden, metto, dla polity, akce, raknas, raknas.
0: Moim zdaniem powinno być.
3: Odznie, zony, link, nowo, instrukcje, cztery, odznie.
0: Wiesz co?
3: Metto, real, czatu, żyt, wfu, efak, moje, kontakt, wylogu, li, tyflu, met, pomoc, metto, real, przed, edytu, odznie,
0: przepono,
3: met, tyflu, podcast, el. Metodealist, met, pomoc, siedmiu, szanon, edytu, nowe, polityka, metodeale, dla min, politykę, prywatną, akceptuję,
0: moment, no właśnie mi się tu coś...
3: Pulpit,
0: panel administracyjny.
3: Moje produkty, moja sprzedaż, link, moi klienci, link, moje produkty, link.
0: Moje produkty,
3: szkolenia, kursy,
0: szkolenia, kursy.
3: Link, nowy, szanon, pul, moje szkolenia, klawon, akceptyw, egzamen, klowy, moja, smoik, moja, marketing, propane, strokate, obejrzyj, komentarz, dodaj, sieć, oprogramowanie, zony, link.
0: Czekaj.
3: Odnie, oprogramowanie,
0: oprogramowanie.
3: Metodeale, panel, admin, panel, admin, strokate, obejrzyj, film, portu,
0: No, niestety. Nie dodał chyba mi tego szkolenia. Nie wiem czemu. Chociaż. Czekaj.
1: A jak dasz właśnie to zarządzaj?
3: Link, strona główna, link, przycisk, obejrzyj film, zarządzaj, szkolenia, link, przycisk, importunek, główny filar, szukaj. Pokaż lista rozwój pozycji 0.0 dostępny.
0: O, nie dodał.
1: Czyli nie dodał, nie.
0: Czegoś, coś tutaj pominąłem.
1: To znaczy, no nie uzupełniałeś tam wielu tych różnych
0: rzeczy. Nie uzupełniałem wielu rzeczy. Pól.
1: Tak, i widocznie
0: no może
1: dlatego.
0: No w każdym razie generalnie pokazałem wam, jak dodać to szkolenie. No nie wpisywałem tych pól, no nie wpisałem opisu tego szkolenia. No generalnie ja u siebie no nie robiłem czegoś takiego, że dodawałem szkolenia, nie opisywałem tych szkoleń, prawda? A więc generalnie tak działa dodawanie szkolenia. Co jeszcze pokazać, Michale, powiedz, bo się zmęczyłem trochę, słuchaj.
1: No, słuchaj, ja tej platformy nie znam, więc moje pytanie jest takie, a co uważasz, że jeszcze jest takiego istotnego, co wymaga pokazania? Bo
0: Myślę, że wymaga, znaczy, można by może wspomnieć o stronie internetowej, bo okay. Można tutaj zrobić stronę internetową. Wchodzimy w pulpit.
3: Instrukcje, abonament, pulpit, odniec, panel, ad, moje produkt, moja się, mój klient, moja strona, marketing, moja się,
1: moja strona.
0: Moja strona.
3: Katalog produktów i podgląd, katalog link.
0: I teraz tak, generalnie, żeby utworzyć stronę, no to mamy dwie opcje. Znaczy, opcji jest w sumie kilka tak naprawdę. Ale tak, mamy katalog produktów, w którym będą nasze produkty te, które sprzedajemy, ale naszą główną stroną jest, żeby utworzyć naszą główną stronę, klikamy w
3: konfiguracja.
0: Konfiguracja.
3: Panel administracyjny.
0: I na przykład
3: brak następnego, pusta, akcept.
0: Też szukamy tego
3: pusta,
0: formularza.
3: Aplikacja.
0: O.
3: Aplikacja.
0: Okay. I tak. Brak mamy kreator.
3: Mamy link zakład.
0: Ogólne. I tutaj.
3: Ogólne strona na przykład. Twoja nazwa firmy, zasiadasz produktów, pole edycji, zasiadasz kursów, online, metodeary.
0: Mamy nazwę firmy. Czyli na przykład możemy tu wpisać na przykład kursy Tyflo Podcast, powiedzmy, tak? Czy to, co mówiłem, tą nazwę akademii.
3: Ogólne strona, na przykład zasiadajemy kursy dla ludzi zainteresowanych mechaniką, pole edycji.
0: Drugie pole to jest to, co będzie w opisie tej naszej strony.
3: SEO dla wyszukiwarek.
0: Właśnie, SEO dla wyszukiwarek, czyli po czym nas...
1: Słowa kluczowe.
0: Słowa kluczowe.
3: Pomyślnie SEO tytuł. Na przykład twoja nazwa firmy, zasiadasz produktów, pole edycji, zasiadasz kursów, online, metodeary. Domyślnie SEO opis na optymalnie, użyj do tego około 150 tysięcy wniesie znaków.
0: No i tu też warto, te pola naprawdę warto wypełniać. Ja mówiłem, Michał, tobie właśnie poza anteną, że no tutaj trochę szkoda, że nie ma więcej, że nie można tutaj sobie trochę więcej pozwolić, no ale no trudno. Bo z jednej strony no, odchodzi się już od tego, żeby pisać dużo na froncie strony, ale odchodzi się od tekstu, natomiast daje się możliwość wpisywania czy wkładania linków, referencji w postaci filmików na YouTubie, w postaci tego, co zrobiliśmy dla klientów. Tutaj nie ma takiej możliwości, nie ma też bloga, ale
1: bo to chyba,
0: będzie.
1: Wiesz co, mam wrażenie, że nie jest to strona dedykowana temu, chyba żeby na... zrobić nasze portfolio.
0: Olio, tylko sprzedaż.
1: Tak, tylko sprzedaż.
0: To jest
1: więc to,
0: e-commerce. Więc
1: to jest po prostu tak. Coś na zasadzie nawet nie naszej strony głównej, tylko nie. Tak jakbyś, załóżmy, że chciałbyś wszystko sprzedawać pod brandem multilektora.
0: Tak.
1: No to wtedy byś sobie tak. Na tej platformie mógł zrobić co najwyżej coś w rodzaju sklep multilektor.pl, powiedzmy, tak?
0: Tak?
1: Ale nie stronę główną.
0: Właśnie, no ale, że tak powiem, ale można sobie poradzić. No w każdym razie tutaj mamy w ten sposób. I tutaj, mamy, możemy właśnie sobie słowa kluczowe. No na przykład, jeżeli ktoś robi, nie wiem, kursy angielskiego, no to może sobie tutaj, ja co proponuję? No jeżeli na przykład, powiedzmy, robimy kursy językowe z angielskiego, to co bym zrobił? Wpisałbym w Google kurs angielskiego, a potem zobaczyłbym, na jakie frazy, jakie strony się wyświetlają, jakie są nagłówki tych stron, co dokładnie ludzie wyszukują i wpisałbym tutaj w tych słowach kluczowych, no bo wtedy no na te frazy będzie się nasza strona teoretycznie prędzej czy później wyświetlać, no to będziemy pozycjonowani. No od tego bym zaczął. No nie daje nam to oczywiście gwarancji, że będziemy, nie wiem, w trzecim wyniku na pierwszej stronie, bo do tego trzeba trochę czasu. Ale na pewno mogę zagwarantować, że nie będziemy, jeżeli się postaramy, to nie będziemy na ostatniej pozycji. O, to mogę zagwarantować, bo to przećwiczyłem. Na przykład jak wpiszecie podcast o dźwięku, co wam nawet mogę pokazać, to mój podcast wyskoczy. Moja strona nie, bo ona jest nowa, ale proszę bardzo, wpiszę podcast o dźwięku i pozdrawiam bardzo gorąco dziewczyny. Drugi wynik. Proszę bardzo, jestem na Audiblu. Co robiłem? Każdego dnia wieczorem dodawałem sobie do moich stron wszędzie, gdzie się da, hasztagi różne, po prostu, może tak, bo to gdzieś tam też moje jakieś trochę tajemnice, ale powiedzmy, że właśnie to, co wam mówię, wpisywałem to, co jest najczęściej wyszukiwane w dźwięku na stronach branżowych u partnerów moich biznesowych. No i to naprawdę robi cuda. Tylko niestety trochę trzeba nad tym posiedzieć. No i za to też agencje SEO biorą se duże pieniądze. Natomiast można sobie to po prostu zrobić samemu. I trzeba sobie poczekać trochę czasu, no ale warto. Kolejna rzecz.
3: Na przykład kursy z sprzedażą linek, kursy o mechanice, pole edycji, wektorialny kursy, domyślny SEO obrazek, wyświetli się on na przykład
0: tak.
3: Przy wrzucaniu linku do strony głównej.
0: Obrazek. No obrazek to nam oko musi jakiś wgrać, natomiast tu akurat no niestety musimy się posłużyć okiem. Warto. Wada stron typu e-commerce, no jest taka, że jak mi to powiedział facet, który mi robi reklamy Google AdWords, bo czasem reklamuje się w usługach lektorskich na reklamach Google, strona typu sprzedażowa musi wyglądać. Niestety, nie wygląda, to nie sprzedamy. Więc tu musimy poprosić oko, ale to się robi raz i nie ruszamy. I tu mamy normalne...
1: Ale dostępne, samo wrzucanie jest dostępne. Mamy przycisk do przeglądania zasobów naszego komputera.
0: Nawet powiem wam więcej. Generalnie w całej tej platformie, jeżeli poprosimy na przykład oko, słuchaj, tu jest takie zdjęcie, ono pasuje na tą stronę, pasuje. Jak wybierzemy sobie jakieś kilka uniwersalnych zdjęć, to potem sami je możemy wstawiać nawet bez oka. Byleby tylko były te zdjęcia uniwersalne na tyle, że one będą pasować do naszej strony, żeby kolor się zgadzał, żeby się zgadzał rozmiar i tak dalej, to później to wszystko nawet możemy robić sami. Dobra, co mamy tu dalej? No właśnie, następny krok. I następnym krokiem to jest menu naszej strony. I tu jest to, co się będzie wyświetlało na stronie, jak wejdzie na naszą stronę klient.
3: Pole wyboru oznaczone wyświetl w menu.
0: Wyświetl w menu.
3: Wyświetlana nazwa strona główna katalogu, na przykład blok pole edycji kursy online.
0: No właśnie, kursy online.
1: I przy każdym tym polu edycji, to warto wspomnieć, jest ten checkbox, bo pewne elementy możemy chcieć wyświetlać, a pewnych po prostu nie.
0: Nie.
1: bo nam nie pasują.
0: To jest świetne, słuchajcie, to jest super. Możemy sobie to odhaczyć, ten checkbox, dokładnie. I to możemy tu również tą nazwę wyedytować. Na przykład Jana, za chwileczkę przejdziemy już do mojej strony, pokażę wam, jak ona wygląda i to wam pokażę, jak to jest u mnie. Możemy każdą nazwę przeedytować.
3: Pole wyboru, naświetlacz, blok, pole edycji, zaznaczone, blok.
0: Blok.
3: Pole wyboru, oznaczone, naświetlacz, blok, pole edycji, zaznaczone, kontakt.
0: Kontakt.
3: Pole wyboru, oznaczone, naświetlacz, blok, pole edycji, zaznaczone, pozostałe podstrony.
0: To znaczy, że możemy sobie zrobić menu i możemy dodać własne podstrony i dodatkowo możemy później, gdy utworzymy katalog produktów, możemy utworzyć nowe podstrony. Na przykład, oprócz tego, że zrobimy kursy, szkolenia, to możemy również utworzyć dodatkowe linki, podstrony.

0: które później możemy włączyć i wyłączyć. To też jest fajne, dlatego że jeżeli będziemy mieli więcej już na stronie z czasem, no to dla, że tak powiem, oka, dla osób widzących, możemy sobie, żeby nie było za dużo na banerze, to już mówię tak, bo po prostu no, pomaga mi moja partnerka, która jest widząca, więc ona mnie tam sprawdza i mówi, że na przykład już tutaj na banerze jest za dużo, to już jest zamazane, coś tam. No ja robię na ile mogę najwięcej sam, ale no jednak skoro są to usługi dla osób, że tak powiem, dla wszystkich. No
1: kwestii
0: no tak to
1: graficznych
0: nazwijmy,
1: tak? Nie przeskoczymy po prostu.
0: No nie przeskoczymy, tak? I na przykład NVDA wszystko, powiedzmy, ten 2-3 słowa czyta mi tak samo, natomiast powiedzmy, mam już feedback od niej, że ale tutaj masz w dwóch linijkach, a wcześniej tak nie było. No i to wówczas możemy sobie poradzić w taki sposób, a na przykład zależy nam na dwóch linkach, powiedzmy oferta miesiąca i na przykład nowość na 2022. No i wówczas możemy sobie zrobić menu rozwijane, zrobić dwie podstrony w tym rozwijanym menu. Ja tak na stronie mojej nie mam, co prawda, no ale właśnie tak bym to rozwiązał i wówczas takie menu rozwija się w momencie, kiedy ktoś chce to rozwinąć, a zwija się, gdy ktoś chce to schować. Oku to nie przeszkadza i każdy jest zadowolony. Dobra, jedziemy dalej. Panel. To się nazywa, to jest panel do tak zwanego logowania i warto, od razu bym powiedział, zmienić nazwę tego. Ja zmieniłem sobie u siebie na słowo logowanie. Warto zmienić sobie na zaloguj na przykład, albo panel szkoleniowy. Warto generalnie ludziom wydawać proste, zrozumiałe i takie komendy naprawdę, nad którymi nie trzeba myśleć. I teraz mamy do wyboru kilka zakładek, które możemy sami, jakby operator nam daje możliwość wyedytowania tej strony pod naszą kieszeń, to znaczy pod naszą opcję, tak jak my chcemy. Możemy sobie tą stronę dopasować. Link numer jeden. Tutaj możemy coś wpisać. Na przykład możemy wpisać oferta. I potem tutaj możemy wkleić bezpośredni link. Możemy na przykład wkleić link przekierowania, który już mamy gdzieś na jakiejś innej stronie, bądź możemy zrobić sobie link w katalogu produktów albo pod stronę, bo w platformie możemy też zrobić w ogóle zewnętrzną podstronę poza katalogiem produktów i możemy tutaj taki link wkleić.
2: Tak, lista rozwijana, tak.
0: No i później mamy do wyboru.
2: Otwieracz w nowej karcie. Lista rozwijana, zwinięte, tak.
0: Czy chcemy otwierać to w nowym oknie, czy nie?
2: Lista rozwijana, zwinięte, pusta. Wyświetlić jako wyróżniony przycisk, na przykład w przypadku jakiejś akcji promocyjnej.
0: To jest też bardzo fajne, bo możemy na przykład to wyświetlić jako wyróżniony przycisk. To się przydaje, owszem, w promocjach, ale nie tylko, bo jeżeli na przykład zależy nam akurat na tym, żeby ta dana treść była bardziej zauważona, bo nie tylko promocja musi być zauważona. Ja na przykład jakiś czas temu miałem posłuchaj moich podcastów takim przyciskiem, bo akurat chciałem, żeby moje podcasty były bardziej zauważone, żeby miały zwiększoną, powiedzmy, słuchalność, nie tylko sama.
1: Ale też przy okazji na przykład pokazujesz, dając ten darmowy content, no bo tak, dobry poziom dźwięku to jest taką, powiedzmy, trampoliną darmową do treści płatnych.
0: Dokładnie.
1: Więc przy okazji ktoś może sobie zobaczyć, aha, to ten Darek to robi takie audycje, on coś wie, no to chyba jak tu wydam te parę złotych, to nie stracę.
0: No w niedzielę nagrałem kurs, znaczy nagrałem podcast o mojej stronie dobrypoziomdźwięku.pl, bo naprawdę czasu mam mało przez pracę i tak na dobrą sprawę strona ruszyła już kawał czasu temu, a odcinek na dobrym poziomie dźwięku ukazał się dopiero w niedzielę i w godzinę po ukazaniu się odcinku sprzedałem kurs, nie?

0: Więc no, siła podcastu jest niesamowita. Zakładam, że jakbym tak powiedzmy codziennie nagrywał podcast i codziennie nagrywał jakiś kurs, powiedzmy tutorial, nie wiem, z zakresu realizacji dźwięku, to pewnie taka korbka by się kręciła. Natomiast nie mam na to naprawdę czasu. Ale tak właśnie to działa, tak, że podcast prowadzi do sprzedaży kursu. Taki mam zamysł. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że Tyflo Podcast może kogoś z Was zaprowadzi. Zapraszam bardzo serdecznie. Dobrypoziomdzwieku.pl.
1: Lista rozwijana,
0: Jedziemy
1: zwinięte,
0: dalej.
1: tak. Lista rozwijana, zwinięte. Pusta. Pole wyboru nieoznaczone, wyświetl menu. Wyświetlana nazwa, własny link URL, na przykład blok pole edycji.
0: Dobra, i generalnie tak wygląda menu. Pójdźmy dalej.
1: Tabulation menu, element menu, następny. Następny, 3 stopka, link, zakładka.
0: Stopka.
1: Zakładka, link, 4.
2: Tu w ogóle warto zakładka. Zwrócić uwagę, że te wszystkie kreatory mają bardzo podobny wygląd. Więc tak. Jak już się z jednym zapoznamy, to już wiemy mniej więcej, czego się spodziewać.
0: Tak, dokładnie. To jest naprawdę świetna sprawa. Co my tu mamy w tej stopce? Ja proponuję, żeby się wyświetlała.
1: Lista rozwijana, zwinięte, tak. Lista rozwijana, ustaw, co ma być widoczne na dole menu stopki katalogu produktów oraz w jakiej kolejności.
0: No i to też jest fajne.
1: Kolejność usta pusta. Kolumna 1 na skróty. Link. Kolumna 2 kontakt z nami. Link. Kolumna 3 o nas. Link. Wygląd. CTA wezwania do akcji. Social media. Kontakt. Tabulation menu, element menu, następny krok.
0: I następny krok.
1: Zakładka, menu. Stopka. Wygląd panie, która się pojawi na zdi. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz nowe logo lub banner, to aby je zapisać, musisz kliknąć ikonkę strzałki, która się pojawi na zdjęciu. Logo. Wymiar przycisk nie wybrano pliku.
0: Tu wybieramy logo strony wobec tego. No ale nie wybierzemy nic.
1: Pusta. Kliknij, aby dodać zdjęcie. Banner tło. Wymiary 1920 JP. Przycisk nie wybrano plik. Pusta. Kliknij, aby dodać zdjęcie. Edycja to CTA bez social me kontakt. Tabulatio element menu. Następny krok.
0: Fik.
1: Zakładul menu. Stopka. Wygląd CT. Chip. Napis na menu. Chip. Przycisk ma być włączony. Wyświetlony na banerze na stronie głównej. Na przykład jakaś promocja.
0: No i to jest też bardzo ważne. Ja u siebie, no zaraz wam pokażę, ja mam u siebie włączony newsletter.
1: Napis na webinar. Lista rozwijana, zwinięte, nie. Lista rozwijana, zwinięte.
0: Możemy włączyć, wyłączyć.
1: Social media. Kontakt. Tabulat element menu, następny krok.
0: Następny krok.
1: Menu, stop, wybrzete social, możesz wyświetlić poniższe social media w stopce, o ile nazwa Facebook, link. Na przykład HTTPS, facebook.com, wettolearn, pole edycji, YouTube, link. Na przykład HTTPS, Instagram, link. Na przykład kontakt. Tabulation element menu, następny krok.
0: Następny, jedziemy.
1: Odwór menu, stop, wybrze, social, kontakt, podstrona z formularzem kontaktowym ma być włączona w katalogu produktów, nie w panelu użytkownika. Lista rozwijana, zwinięte, tak. Lista rozwija tytuł strony. Na przykład kontakt, pole edycji. Podtytuł strony. Na przykład masz pytania, pisz śmiało, pole edycji.
0: No i tutaj, jeżeli chcemy na przykład, żeby w formularzu tak to się nazywało, na przykład masz pytania, pisz śmiało lub jakikolwiek inny tekst, no to musimy to napisać. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, żeby klient pisząc do nas wszedł w taki formularz kontaktowy, no to musimy to uzupełnić, czyli
1: na przykład kontakt pole edycji, tytuł strony, na przykład kontakt pole edycji.
0: To musimy tutaj wpisać kontakt.
1: Pod tytuł strony, na przykład masz pytania, pisz śmiało, pole edycji.
0: No to tu w tym polu edycji musimy tak napisać, na przykład masz pytania, pisz śmiało, albo napisz do mnie, chętnie pomogę na przykład, tak?
1: SEO tytuł, na przykład kontakt pole edycji.
0: No to właśnie, musimy podążać po prostu z tym kreatorem. Możemy też skopiować sobie, rozpoznać tym Ctrl R.
1: Pusta, pust, pust, pust,
0: nie,
1: pusta.
0: Tutaj nie rozpozna.
1: Napisze,
0: dobra.
1: Napisze, kontakt pole edycji.
0: No ja generalnie po prostu pisałem albo to, co mi tam przyjdzie do głowy, albo kopiowałem to, co było napisane tutaj w tym kreatorze. No i ja bym tutaj napisał, tak? Masz pytania, pisz śmiało, albo serdecznie zapraszam do kontaktu.
1: Twój adres e-mail, na jaki chcesz dostawać wiadomości z formularza kontaktowego z katalogu produktów.
0: No chyba jasne.
1: Na przykład e-mail, twoje dane kontaktowe, na przykład dane firmy oraz jakiś opis wyświetlony obok formularza. Aplikacja edytor tekstu sformatowanego.
0: No, myślę, że też jest jasne. Co jest fajne i to jest w każdym z tych edytorów.
1: Edytor, sekcja,
0: ja tutaj wejdę. Możemy
1: pusta.
0: Zrobić na przykład. Ja na przykład napiszę Dariusz.
1: Dariusz.
0: Marchewka.
1: Marchewka.
0: I teraz dam skrót Ctrl-K.
1: Pusta. Odnośnik, dialog, informacje, strona, adres, level, pole edycji wymagane z autouzupełnianiem, pusta.
0: I tu możemy na przykład wstawić jakiś link.
1: Przeglądaj przycisk. OK przycisk. Anuluj przycisk. Dialog z zakładkami. Informacje, zakładka zaznaczony. Informacje, strona, wyświetlany tekst, pole edycji z autouzupełnianiem, pusta.
0: Jeżeli chcielibyśmy na przykład wstawić, powiedzmy, link jako mail, możemy tutaj w tym tekście napisać. Napisz.
1: Napisz. Typ odnośnika, lista
0: i wybrać.
1: Odnośnik wewnątrz strony, kotwica. Adres e-mail.
0: Adres e-mail.
1: Typ odnośnika, lista rozwijana, adres i pusta. Odnośnik, dialog, informacje, strona, adres e-mail, pole edycji wymagane, pusta.
0: Na przykład marchewauks.
1: Marchewauks.
0: Gmail.com.
1: Pusta. Odnośnik, dialog, informacje, pusta. Pusta. Odnośnik, dialog, informacje, strona, temat, pole edycji, pusta.
0: Możemy wręcz napisać temat, wiadomość.
1: Wiadomość, pusta, odnośnik, dialog, informacje, strona, treść, pole edycji, wielowierszowe, pusta.
2: Już jakąś treść zdefiniowaną.
0: Treść, tak.
1: Treść. OK, przycisk. Anuluj przycisk, dialog, zakładka, informacje, strona, wyświetlany tekst, pole edycji, zaznaczony, napisz. Dialog, anuluj przycisk, OK, przycisk, edytor tekstu, Mariusz Marchewka, odznaczono, link, napisz.
0: Prawda? Moim zdaniem bardzo fajna sprawa. I tak mamy w zasadzie wszędzie w tym edytorze. Możemy dodawać linki do różnych rzeczy. Ja teraz wybrałem maila, ale możemy wybrać do telefonu, możemy wybrać link jako link do dowolnej strony. Tylko wtedy ważne, żeby wybrać jeszcze protokół, czy HTTP, czy HTTPS. I wpisać link bez HTTP, czyli bez protokołu i bez www. Czyli na przykład jeżeli chcemy podać do na przykład do nie wiem, do powiedzmy YouTube'a jakiegoś filmu, to wtedy wpisujemy samą opcję struktury strony, bez www,
2: czyli
0: bez
2: zaczynamy od youtube.com, ukośnik tak, coś tam, tak. Coś tam.
0: No i generalnie dajemy po tym wszystkim zapisz i mamy gotową stronę. Tak jak przejdziemy całe, ja zamknę już to wszystko. Zapisz i mamy gotową stronę, gotowe menu, taką podstawową stronę w Web to Learn. I tak wygląda budowanie wszystkiego, katalogu produktu. Warto oczywiście nauczyć się całości, bo ja tutaj pokazałem wam i to już naprawdę dużo. Natomiast cała platforma jest bardzo rozbudowana.
2: To ja jeszcze, Darku, zapytam o taką jedną rzecz. No bo okej, ty tu pokazujesz platformę jako taką, ale ja jestem niemal pewien, że osoby niewidome w tym momencie, które nas słuchają, będą się zastanawiały nad taką rzeczą. No okej, content audio to ja zrobię, bo no, znam się na edycji dźwięku, aha. Umiem.
0: A jak wideo, tak?
2: A jak to zrobić, żeby to było wideo, żeby to było w miarę atrakcyjne dla użytkownika? Masz jakieś takie wskazówki? Coś podpowiedziałbyś naszym słuchaczom?
0: No ja już robię w zasadzie 90% mojego kontentu na kursach płatnych, to jest wideo. Bo podcasty, no to podcasty oczywiście, audio, natomiast to, co można u mnie kupić, to już są tylko wideo. Jak ja rozwiązałem sprawę? Ja rozwiązałem sprawę tak, że nagrywam filmy jako zrzut ekranu i tutaj możecie sobie poradzić dowolnym programem, który będzie dostępny, byleby zrobić tak zwany zrzut ekranu, no i nagrywać po prostu zrzut ekranu, czyli...
2: A czym ty coś mógłbyś polecić z takich rozwiązań? No bo mamy OBS-a, tak. Chociażby wspominałeś jeszcze, gdzieś tam widziałem jakieś twoje wypowiedzi, że OBS ci się do czegoś nie sprawdził, to zdaje się,
0: nie,
2: na LT nie
0: sprawdził.
2: Pisałeś.
0: Split Broadcaster.
2: Mhm. Ja jeszcze dorzuciłbym do tego, słuchajcie, bo pod latarnią najciemniej, ja jeszcze dorzuciłbym do tych poleceń Zooma. Bo Zoomem możemy nagrywać zarówno audio, jak i możemy nagrywać wideo, możemy sobie to fajnie łączyć, jedno z drugim jest dostępne, wybieramy sobie na przykład okienko, które chcemy udostępniać i po prostu je udostępniamy na spotkaniu.
0: O, to może się umówimy na jakiś dzień, to byśmy spróbowali przetestować tego Zooma.
2: Mogę ci to gdzieś tam pokazać, jak to działa, no. Bo ja akurat też mam taką pracę, co prawda nie tworzę kursów online, ale w ramach innych działań mam takie zadania, w których muszę na przykład nagrywać ekran, nagrywać to, co robię i żeby to było jeszcze z dźwiękiem i żeby to wszystko było jakoś tam fajnie pokazane, no to akurat u mnie się nikt nie skarżył, żeby mu ten Zoom nie działał, żeby te materiały wideo były złej jakości, więc ja ze swojej strony tego Zooma też mogę polecić. A Split Broadcaster, jak rozumiem, też dostępne narzędzie. Ono zdaje się jest w edycji darmowej i w płatnej też.
0: Tak, to znaczy dostępne. Nam jest potrzebny tylko program, który nagra ekran i nic więcej, bo całą edycję, cały montaż tego filmu robię w Reaperze.
2: Tak, dlatego, że... bo warto o tym wspomnieć, że Reaper ma możliwość edycji materiału wideo. Z ciekawości, bo ja kiedyś bawiłem się w edycję wideo i nawet mi się udało coś tam zrobić, natomiast czy jako osoba niewidoma ty jesteś w stanie robić jakieś takie profesjonalne rzeczy w rodzaju różnych przejść, w rodzaju takich kwestii, czy jeszcze się nie bawiłeś i raczej to było na zasadzie, dobra, przytnę, zaznaczę, wytnę jakiś tam fragment i wyrenderuję sobie to po prostu do wideo.
0: Jeżeli nagrasz film i na tym filmie jest zrzut ekranu, to znaczy pokazujesz tutorial, na którym pokazujesz ekran komputera, wobec tego to, co dzieje się na komputerze, a nie pokazujesz siebie, to później możesz edytować to dokładnie tak jak
2: audio.
0: Dźwiękowy.
2: Tak, bo tam jest raczej to wszystko po prostu bardzo statyczne. Nie, zastanawiałem się, czy już jesteś na tym etapie, że na przykład tworzysz coś takiego, że najpierw nagrywasz gdzieś tam siebie, potem dodajesz coś jeszcze z tego ekranu komputera, potem na przykład robisz jakieś przejście z jednego na drugie, bo z tego, co ja gdzieś tam czytałem, to Reaper też ma takie możliwości, no tylko właśnie pytanie, jak to z dostępnością dla nas.
0: Panie, słuchaj, to, co już w tym momencie robię, to już jest niesamowita rzecz, bo a ty już idziesz dalej. Ja dzisiaj, słuchaj, zmontowałem film z lektorem, bo usługi multilektora cały czas trwają i dzisiaj, słuchaj, poszła opcja zmontowania lektora. Temat był film. Film montowałem, muzyka plus efekty plus lektor i to był normalny film wideo, temat Grom, Żołnierze.
2: Aha.
0: Z muzyką. Także dostałem po prostu film, rzeczywiście normalny film, pod który po prostu miałem podłożyć wideo i tam był timing. Lektor miał to wszystko i powiedział, nagrał wszystko w odpowiednim czasie. No, on to nagrał pod film. Ja miałem to wszystko zgrać. I tak to też zrobiłem.
2: I się udało.
0: I się udało.
2: I się udało, super. Także słuchajcie, gdybyście szukali jakiegoś programu do edycji wideo, bo też się czasem pojawiają takie pytania, no to tak, Reaper. I to dobrze, że o tym mówimy, bo ja szczerze mówiąc, no ja nigdy nie miałem specjalnie potrzeby bawienia się jakoś tak w edycję wideo. Jak kiedyś, ja szczerze powiedziawszy to o tym zapomniałem, bo ja się bawiłem tym chyba ze 2 lata temu, sprawdziłem, aha, da się, dobra, no to fajnie, jak będzie mi to kiedyś potrzebne, to
0: tylko
2: to sobie do tego wrócę.
0: VLC.
2: Tak, VLC, bo on sobie dekoduje za pomocą VLC tam tymi kodekami różne rzeczy. Czasem kiedyś były z tym problemy, ale podejrzewam, że im nowszy Reaper, tym tych problemów mniej.
0: Okej. Słuchajcie, powiem tak. Jedna jeszcze rzecz, którą chcę powiedzieć. Bo naprawdę bardzo gorąco zachęcam, słuchajcie, do skorzystania, jeżeli, zwłaszcza teraz, jak jest pandemia, to a bardzo dużo osób w naszym niewidomym środowisku ma potencjał, uczyć można naprawdę wielu rzeczy. Zacznijcie, słuchajcie, zarabiać, nawet na opcji przy wiecie, no... jakiejkolwiek, no, że tak powiem, ale zacznijcie zarabiać, zmotywujcie się do działania. Można wypróbować różne opcje, czy działalności gospodarczej, czy działalności nierejestrowanej, czy firmy na kogoś, ale jest platforma dostępna. Można zacząć i świat do niewidomych należy również. Jest potencjał ogromny. Jest, słuchajcie, na LTN-ie ten wątek, dlaczego nie wychodzimy na zewnątrz. Wyjdźmy na zewnątrz, bo naprawdę po to też Michałowi zaproponowałem ten podcast, żeby zrobić, żeby kiedyś nastał taki dzień, żeby nikt nigdzie już wreszcie takiego wątku nie zakładał. Dlaczego nie wychodzimy na zewnątrz? Bo właśnie wyjdźmy na zewnątrz, dlatego że ludzie chcą teraz, żebyśmy wychodzili na zewnątrz. Ja jestem na otwartym rynku każdego dnia w branży podcastingowej. Bardzo mocno uczestniczę w tych grupach w branży. Mnie bardzo dobrze znają i niech poznają osoby niewidome w każdej innej dziedzinie, w której tylko mogą nas znać. Naprawdę dlatego też ten podcast z Michałem tutaj chciałem zrobić, żebyście się po nim zarejestrowali, zobaczyli i nasze talenty niech usłyszy cały świat, kurczę, słuchajcie.
2: Bo zdolnych ludzi nam nie brakuje.
0: Dokładnie, zdolnych ludzi nam nie brakuje.
2: Okej, Darku, to może pokażmy jeszcze, jak wygląda taka strona,
0: moja strona
2: na Web2Learn, która już jest zrobiona, która działa, no i która jakiś tam zysk jest w stanie przynieść.
0: Dokładnie, na piwo.
2: Albo dwa.
0: Tak. Dobra, to słuchaj. Czekaj, bo syntezę zabrałem. Dobry poziom z wieku. Pokażemy dwie moje strony. Więc wchodzimy. Zobaczymy. Dobra. Słuchajcie, wszedłem jako klient, czyli zapraszam was wszystkich do wejścia. dobrypoziomdzwieku.pl. I to jest strona, którą zrobiłem dokładnie tak, jak wam pokazywałem tutaj razem z Michałem w tym odcinku. Wchodzimy na stronę i od samej góry, jadąc strzałkami, mamy.
1: Odwiedzony link dobry poziom z wnieczu.pl. Odwiedzony link home tursy. Odwiedzony link kontakt. Odwiedzony link lodowania. Odwiedzony link posłuchaj podcastów. Odwiedzony link oferta. Odwiedzony link bank lektorów. Odwiedzony link o mnie. Odwiedzony link sieci zbudować więcej. Kursy online dobry poziom dźwięku, bank głosów. Cześć, jestem Darek, fajnie, że mnie odwiedzasz. Przygotowałem kursy, w których nauczę cię obróbki. Audio w podcaście, radiowego brzmienia lub nagraniu lektorskim, a jeśli wolisz miks utworu muzycznego, napisz do mnie, a doradzę to może z księtu. Wyślij tekst, a przeczytam lektorskim głosem. Podadamy, a zrobię z twojego podcastu radiową audycję. Bądź na bieżąco z nowościami ze świata dźwięku. Przycisk zapisz się na newsletter.
0: No i w ten sposób, jak wejdzie do mnie klient, ma naprawdę... No, z grubej rury ma co robić, nie? No bo może albo posłuchać podcastu, albo może zapisać się na newsletter. No, albo oczywiście zapoznać się z moją ofertą, może wybrać sobie lektora. Jak wejdzie na... Posłuchaj podcastów, no to wejdzie na... Moje podcasty. I tu ma
1: dobry poziom dźwięku, Fetling, dobry poziom dźwięku podcast RFUCJ0, dobry poziom strona dobrego poziomu i nowości na platformie kursów oraz plany na najbliższy czas link.
0: No różne podcasty, Więc tutaj no nie będę pokazywał podcastów, po prostu jak będziecie mieć ochotę, to bardzo gorąco zapraszam. Tu jest po prostu darmowa baza wiedzy o wszystkim tak naprawdę związanym z dźwiękiem. Są testy mikrofonów, na przykład możecie posłuchać sobie, jak brzmią różne majki. Także bardzo gorąco zapraszam. Oferta. Bank lektorów. Jak ktoś wejdzie na bank lektorów,
1: Multilektor, Dariusz Marchewka, lektor, producent, nagrania,
0: wejdzie na multilektora. No i tutaj może sobie posłuchać.
1: Witam serdecznie na moim
0: banku.
1: Posłuchaj wszystkich głosów, przycisk.
0: Wejdzie i fik.
1: Brak na te wszystkie prawa zastrzeżone. Witam serdecznie, posłuchaj wszystkich głosów, dodat, przycisk. Ustawienia list do karty przegląda.
0: No, to trzeba pewnie jakieś zgody.
1: Posłuchaj, dodat, multilektor, Dariusz, odnie. Witam, posłuch, karty, nawigacja, konta, grafika, prawi, nazywam się Dariusz, prelearning, person, posłuch, karty, prze, multilektor, kontaktow, posłuch, kart, multilek, karty, prze, nawig, Firefox, nie. Od kontaktów mnie podnie, witam serdecznie, brak następnego i kontakt, dobry, relaksów, preferencji.
0: Z tymi zgodami.
1: Kartownie, oferta, ceni, pan głosów.
0: Z tymi zgodami.
1: Multilektor, Dariusz, posłuchaj naszych głosów, Dariusz.
0: O.
1: Multilektor, kartownie, oferta, ceni, pan głos. Preferencji. Dobry, posłuchaj naszych głosów, brak następ, Dariusz, link 1. Link lektor do reklamy. Właściciel konta i prowadzący mogą oglądać nagrania w OnCloud.
0: Aha, wyszło mi.
1: Multilektor, Dariusz, ma.
0: Jesteśmy?
1: Link 1.26.
2: Jesteśmy
1: płatności
2: cały
1: link.
2: Czas.
1: Odniesiony link kontakt. Płatności link. Dobry poziom link. Pła, posłuch, Dariusz. Link 1, Dariusz. Właściciel konta i prowadzący.
0: Ach, nie chcę mi tego otworzyć, bo wchodzi mi ten twój Zoom.
1: Link lektor.
2: A to
1: reklamy.
2: Ciekawe.
1: Link 1.26. No. Właściciel konta i prowadzący mogą oglądać nagrania w on. Link 0.47. Właściciel konta
0: daję enter i wchodzi. Właściciel konta prowadzący mogą oglądać.
2: No? Oglądać materiał w... A to ciekawe.
0: No nie wiem. Czekaj, a jak zmaksymalizuję?
1: Zmaksymalizuję. Multilek, płatności link. Cześć. Dobry poziom reklamy, bo posłucha. Dobry poziom reklamy, link od posłucha. Dariusz, link 1. Właściciel konta i prowadzący mogą oglądać nagrania w on.
0: No to nie wiem, dobra.
2: Ale poczekaj, jaki tam jest dokładnie ten komunikat? Wciśnij.
1: Spotkanie jest nagrywane okno. Właściciel konta i prowadzący mogą oglądać nagrania w on. A dowolny uczestnik z pozwoleniem może je nagrać na lokalne urządzenie. Osoby te mogą udostępniać nagrania aplikacjom i innym osobom. Kontynuacja uczestnictwa w spotkaniu oznacza zgodę na nagrywanie.
2: Tak, to musisz dać tutaj po prostu tabem przejść.
1: Właściciel, rozumiem. Popuść,
2: o, rozumiem.
1: Multilektor, tak, dobry i teraz. Płatności link, posłuchaj nasz Dariusz. Link 1.
3: Jest takie miejsce, gdzie niepowtarzalny klimat łączy się z doskonałym smakiem.
0: No. No i tu jest, powiedzmy, mój głos jako jedno z dema, nie? No i to można sobie posłuchać.
1: O mnie, odniesiony link.
0: O mnie.
1: Zobacz więcej.
0: Zobacz więcej, zobacz więcej. I to pokażmy jeszcze. To sobie zrobiłem moją taką stronę, bo mówiłem wam, że tutaj nie ma właśnie takiej opcji, że można sobie coś więcej napisać i tak dalej, i tak dalej. No a na przykład jeżeli, ja mam akurat o dźwięku, ale na przykład daj Boże każdemu z was, jeżeli będziecie sobie chcieli taką platformę założyć, na przykład będą osoby, które sprzedają może jakieś e-booki. I wówczas, jeżeli ktoś będzie chciał sprzedawać kursy takie bardziej pisane, no to zdecydowanie będzie chciał mieć na takiej stronie coś bardziej pisanego i będzie chciał tam napisać kilka słów o sobie albo prowadzić bloga. I ja sobie zrobiłem drugą moją stronę, która się nazywa audiopodcast.pl, audiopodcast.pl, audiopodcast.pl. I zapraszam bardzo serdecznie na tą stronę również, audiopodcast.pl. I właśnie tutaj wykorzystałem tą stronę tej platformy jako przycisk wyróżniony, tak jak wam pokazywałem, że można tworząc stronę, można tam zrobić, żeby, czy przycisk ma być wyróżniony i tam link numer 1, link numer 2. Jeden z takich linków wykorzystałem do zrobienia sobie przycisk
1: zobacz więcej.
0: Zobacz więcej. I on jest bardziej wyróżniony. I wówczas klikniemy.
1: Produkcja podcastu na dobrym poziomie dźwięku intra do podcastu, odszumiania gotowych nagrań, porady sprzętowe i materiałowe pomocne w budowaniu jak i urządzeniu własnego studia nagrań, montaż podcastu zajęty, audio podcast PL, Dariusz Marchewka, link.
0: No nie? I tutaj ma już tyle pisania,
2: audio.
0: Że 350... Ile chcę. No i tu już mam taką stronę dużą, już nie będę, powiedzmy, się chwalił, bo też nie o to chodzi. Chodzi o, po prostu, żeby pokazać wam, ile można z tej platformy plus drugiej strony wycisnąć. I tu po prostu jest strona.
1: Kursy odzwięku, odzwięku, link. dobry poziom zmieczu, pelot, zmiedzony link, pan głosów lektorskich, to HTTPS, open, Spotify, Comshop,
0: i tu mam różne, i tutaj na przykład mam opinie o moich, opinie od moich klientów i kilka stron z portfolio. Tu już są na przykład rzeczy, które zrobiłem dla moich klientów. Tu jest bardzo dużo takiej treści, którą napisali moi klienci. Więc tu już jest więcej takich rzeczy pisanych i ta strona to już wygląda jak typowa strona firmowa, a nie e-commerce. To już nie jest właśnie strona sprzedażowa, taka typowo jak sklep, tylko taka typowo biznesowa strona.
2: Taka której... rozszerzona wizytówka.
0: Wizytówka, tak. I jest nawet na niej blog, więc w ten sposób. Także no jest taka interakcja z klientem w zależności od wymagań klienta. Jeżeli jest klient, który chce tylko hop, skupić i na razie, no to okej. Okay. Jeżeli chce więcej, no to więcej. Wrócę jeszcze tylko na chwilę do strony sprzedażowej, bo chcę wam jeszcze pokazać, jak się zejdzie niżej, to właśnie jest katalog produktów, który sobie możecie zrobić w momencie, kiedy założycie stronę na platformie Web to Learn. Kolejne zakładki to są kategorie, które sobie zrobimy, tak jak ja zrobiłem tą oprogramowanie. One się wtedy pokażą w taki sposób. U mnie one wyglądają tak.
1: Zakładka wszystko. Zakładka dla realizatora w miękku. Zakładka dla lektora. Zakładka dla podcastera. Zakładka meta darmo.
0: No i na przykład, co mamy w zakładce dla...
1: Zakładka dla podcastera.
0: Dla podcastera. To już są płatne kursy.
1: Zakładka meta darmo separat pusta. Odmiedzony link kurs odszumiania w miękku.
0: Kurs odszumianie dźwięku.
1: Odmiedzony link 59.00.pl.
0: No i on kosztuje 59 zł.
1: Odmiedzony link kurs odszumiania.
0: I wejdźmy w ten kurs. Jak w momencie, kiedy w niego wejdziemy, mamy opis tego kursu. To już wszystko wypełniałem sam.
1: Przycisk. W twoich podcastach słychać szumy komputera i myślisz, że nic nie da się z tym zrobić. Próbowałeś bramki szumowe na łacity, jednak ingerencja w dźwięk jest zbyt duża i brzmi to niezadowalająco. Czy są jakieś narzędzia, które...
0: No jest cały opis tego kursu. Możemy i teraz na przykład ja zrobiłem też coś takiego, że tak jak wam pokazałem tą opcję z tym linkiem, że można sobie wkleić linka i go opisać, zrobiłem taką opcję, żeby klient mógł sobie obejrzeć fragment demo przed zakupem. No i klikamy.
1: Kliknij, by obejrzeć demo od niedzony link. Odsumianie demo mod from Direct Marchewka on Vimeo Mozilla Firefox.
0: I otwiera nam się Vimeo.
1: Play, przycisk.
0: Dajemy przycisk play.
1: Pause.
0: Dialog. Ale jest film. Normalne wideo.
2: Na przykład Gentle.
0: Wybieramy. I tutaj Threshold DB. No może 10 to nie. Na przykład 5. Master wybierzemy. Też 5. Reduction wybierzemy 20. No posłuchajmy, co on nam z tym zrobi.
4: Słyszymy teraz nagranie, w którym dość głośno huczy komputer i to nagranie zdecydowanie będzie potrzebowało rehabilitacji.
0: Uzyskasz zadowalające efekty.
2: Teraz no od razu zapytam, czy takie demo, taki film demo tworzy się automatycznie, czy ty musisz przygotować, po prostu wyciąć jakiś fragmencik i wstawić to jako demo?
0: Wyciąć jakiś fragmencik i wstawić demo. Kurczę, okay. To by było dobre, nie? Jakby takie coś... Zrób demo automatycznie.
2: Zrób demo, zaznacz, pokaż oddo i już. No, to...
0: A, to by było coś. Tylko wiesz co? Dobra. Dobra, pokaż od do jako demo, przygotuj jako demo. No, to by było coś. No tylko, że są różne kursy w dźwięku. Wiesz, ty już myślisz tak jak ja, dźwięku, no ale...
2: Nie no, ale w wideo w sumie, to podejrzewam, wideo, że też wideo, można by było pokazać jakiś fragment, tak? Jakiś konkretny. No, i tyle.
0: No,
2: zastanawiam się właśnie,
0: dobre,
2: czy to musiałeś edytować, czy...
0: Tak, to
2: czy
0: musiałem
2: się robi
0: edytować. A nie, to już
1: zamknąłem.
0: Dobra, to już zamknąłem. No i w każdym razie to, co, że tak powiem, usłyszeliśmy, to było normalne wideo, to był normalny fragment tutorialu. Także, że tak powiem, do takiego etapu, do takiej technologii doszliśmy. Więc mam nadzieję, że że się spodobało.
2: Okej, okay, no to tak podsumowując. Web to Learn, platforma, przypomnijmy, nie jest platformą darmową. Żeby się zwróciło, no to musimy tak mniej więcej stówkę na miesiąc zarobić na, ten, na tych naszych kursach.
0: No tak, tak. Albo zarobić stówkę na miesiąc, albo no na przykład ja wykorzystuję tą platformę nawet do nagrań lektorskich. Ostatnio zrobiłem coś takiego, że po prostu wygenerowałem fakturę na kurs. No przy okazji jeszcze po prostu nagranie lektorskie. Dałem po prostu kontakt jeszcze na nagranie lektorskie. No, no trzeba sobie kombinować. No.
2: Tak jest. No po prostu musicie sobie to policzyć. W każdym razie 2 tygodnie są za darmo. Tam mniej więcej tak. 2 tygodnie. Więc warto spróbować, jeżeli macie jakieś materiały, które chcielibyście pokazywać. No tak jak w twoim przypadku, to jest akurat stosunkowo prosta rzecz, żeby nagrać taki materiał wideo. Jeżeli ktoś na przykład chciałby robić kursy z czegoś innego, niekoniecznie takiego typowo komputerowego, no tu już może być większy problem z nagrywaniem tego wideo, ale czemu by nie spróbować? W końcu nic nie tracimy. Najwyżej ktoś po prostu nie kupi.
0: Ale audio też można nagrywać. Słuchajcie, audio też można nagrywać. I ja kupiłem niedawno książkę, jak robić... Nie, jak to się... Chodzi o to, że tematem było, jak robić kurs online. E-book, stwórz swój pierwszy kurs online, czy jakoś tak. I tam jest forma e-booka plus audiobook MP3 i czyta autor normalną MP3 audiobooka na platformie Web to Learn właśnie.
2: Tak, więc można i w ten sposób, no tu trzeba mieć po prostu pomysł. Zawsze zrobieniem czegoś własnego to jest tak, że trzeba jakiejś koncepcji. Trzeba coś wymyśleć, a jak już wymyślimy, no to wtedy po prostu pomyśleć nad tym, jak to zmonetyzować. W każdym razie, platforma Web to Learn to dziś było narzędzie, które prezentował na antenie Tyflo Radia Dariusz Marchewka. Dziękuję ci, Darku, bardzo serdecznie.
0: Dzięki wielkie za zaproszenie. Pozdrawiam gorąco.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym podcaście. Dziś przy mikrofonie Katarzyna Ślipek, to ja, ale nie jestem sama, jest ze mną Dorota Bilecka.
7: Dzień dobry.
6: Dzisiaj będzie taki kobiecy odcinek, ale dlaczego? W sumie o mężczyznach też trochę będzie, bo produkty, które będziemy przedstawiać dla mężczyzn też są. Dzisiaj zaprosimy Państwa do spa, ale takiego spa, które można sobie samemu przygotować w domu. Prawda? Jest taka możliwość.
7: Tak jest.
6: Na początku od razu powiem, żeby było jasno i ja wolę coś takiego powiedzieć. Ten odcinek nie jest w żaden sposób sponsorowany. My opowiadamy o produktach, które po prostu my same posiadamy, przetestowałyśmy, sprawdziłyśmy, jakie są i chcieliśmy Państwu opowiedzieć. Marka tych produktów, o których będziemy mówić, nazywa się Foreo. To jest szwedzka marka z serii Beauty Tech, dlatego że oni wytwarzają takie trochę gadżety, nie? Tak mi się wydaje. Można to też tak nazwać, ale przydatne.
7: Sporo osób tak twierdzi, ale fajne gadżety takie. Tak. Relaksujące bym powiedziała.
6: Tak, właśnie dlatego powiedziałam o tym spa. Bo będziemy mówić na przykład o szczoteczce do twarzy, będziemy mówić o takim fajnym urządzeniu, które nam rozprowadza i maseczkę do twarzy, nam jeszcze upiększa tą twarz w inny sposób niż tylko na przykład sama maseczka w płachcie. Będziemy mówić o fajnym masażerze pod oczy i będziemy opowiadać o tych urządzeniach, ponieważ no właśnie większość mamy obydwie i jednego urządzenia, które ma Dorota i ja nie mam i bardzo jej tego zazdroszczę. Ale zaczniemy sobie o tym, co już mówiłam na początku i chyba zaczniemy sobie o szczoteczce. Generalnie na rynku mamy szczoteczek kilka, na przykład takie silikonowe, o których my dzisiaj będziemy opowiadać, ale dla wiadomości są też takie z włóknami takimi, takie szczoteczki, jak taką, mają taką szczecinkę, no nie? Ty masz też z innej firmy takie, taką szczoteczkę z Włosia.
7: Tak.
6: I ona troszkę innym charakteryzuje się, trochę inaczej w ogóle czyści, ale my dzisiaj się skoncentrujemy na szczoteczkach silikonowych. Foreo ma w swojej ofercie sporo tych szczoteczek, no nie? Jest kilka serii. Jest Foreo, po pierwsze szczoteczki, same wszystkie szczoteczki do twarzy będą miały dopisek Luna. I na przykład Foreo Luna 1, czy tam Foreo Luna 2, to są takie poprzedniczki. Najnowsza jest chyba trójka.
7: Trójka, tak.
6: Tak, trójka już jest właśnie z aplikacją, że możemy sobie podglądać, jak ta nasza skóra wygląda, kiedy robiliśmy zabieg i tak dalej.
7: Są też wszystkie mini, one. Nie?
6: Tak, tak, będziemy o tym mówić. Jeszcze są mini w tej wersji takiej podróżnej. I wszystkie te właśnie szczoteczki wibrują. To jest taka technologia, która nazywa się T-Sonic. T-Sonic się pisze. To jest już taki opatentowany, to jest w ogóle znakiem towarowym. Jak wpiszemy T-Sonic, to zobaczymy właśnie ten taki znaczek, że to już jest taka zastrzeżona nazwa i nikt inny za bardzo, żaden producent nie może tego używać. Dzięki tym wibracjom i dzięki temu, że te silikonowe szczoteczki mają takie wypustki, no to po nałożeniu żelu na twarz możemy sobie umyć twarz, ale o tym będziemy mówić właśnie w dalszej części, bo ja skupimy się na jednym rodzaju szczoteczek, na Foreo Fofo, ponieważ wydaje się, po pierwsze obie je mamy, ty też masz, prawda?
7: Tak, tak, tak.
6: I wydaje nam się, że te szczoteczki z naszego punktu widzenia, tylko i wyłącznie takiego bardzo subiektywnego, najwięcej oferują. Najwięcej mogą nam dać i mają fajną opcję, które inne szczoteczki z marki Foreo tego nie mają. Mówię na przykład o sensorach, które badają skórę twarzy. To tylko
7: tak,
6: możemy
7: chociaż
6: dostać
7: jakby
6: Fofo.
7: Ludzie mówią, że tamte pozostałe są większe, więc ogarniają jakby większy obszar twarzy, nie? A te Fofo malutkie, to prawda, one są malutkie. Ale
6: tak, one
7: za
6: są
7: to mają te sensory.
6: Od tych mini. Tak. Mają sensory i spróbujemy sobie opowiedzieć, jak taka szczoteczka wygląda. Takie kółko trochę, jakby z odkrojonym kawałkiem, gdzie jest podstawa. Można to tak nazwać?
7: No tak. Kółko z kawałkiem odkrojonym. Jakby.
6: Tak, jakbyśmy nożem odkroili kawałek kółka, no bo to musi na czymś stać.
7: Tak.
6: No i co się znajduje na tym kółku? Na stronie, zaczniemy sobie od strony, nie wiem, przedniej, w sumie nie wiem jak to określić, ale zaczniemy sobie na stronie, którą czyścimy twarz. No i tutaj znajdziemy właśnie takie malusieńkie, malutkie, króciutkie gumeczki. Na prawie całej powierzchni tego kółka znajdziemy taki obszar wysiany takimi gumeczkami, no nie?
7: Tak, takimi silikonowymi drobnymi wypustkami.
6: Tak, takie włoski. Mhm. Ale na przykład u góry te włoski już są troszkę inne.
7: Grubsze.
6: Tak, one są grubsze, jest ich trochę mniej, są rzadsze i służą do tego, żebyśmy mogli sobie wyczyścić tutaj obszar nosa. A reszta tych włosków jest do całej twarzy, tu przy brodzie, pod oczami, ale nie tak bardzo przy oczach, tylko jakby po jednej i po drugiej stronie nosa. I tak wygląda właściwie jedna część szczoteczki. Na dole mamy napis i ona jest cała zrobiona z takiego silikonu, no nie? Ona jest taka
7: tak,
6: bardzo
7: ona jest
6: miłutka.
7: Cała ubrana jakby w silikon,
6: tak.
7: A spód ten odkrojony.
6: Tak.
7: Tam od spodu są, dobrze mówię, dwie śrubki.
6: Tak, dobrze mówisz. Są dwie śrubki, ponieważ szczoteczka jest zasilana bateryjnie i o tym będziemy jeszcze mówić, bo są też ładowane urządzenia od Foreo. Ta akurat ma baterię.
7: Właściwie większość jest ładowanych.
6: Tak, no tak.
7: Powiedzmy, że to jest jakiś wyjątek.
6: Nie, no jeszcze te Luna Play chyba są na baterie, te jednorazowe takie.
7: A to tak.
6: O tym też będziemy mówić. Ale po drugiej stronie ta szczoteczka nasza ma bardzo ciekawe elementy. Po pierwsze, dla widzących u góry mamy takie sensorki. O tym, co ja mówiłam. I to są dwa takie oczka, które naprawdę wyglądają dla widzących jak oczy malutkie. Bo one mają taki kształt, takiej troszeczkę jakby elipsy tak,
7: one
6: malutkiej.
7: Są metalowe jakieś takie.
6: One są, kochana, pokryte złotem.
7: O, widzisz.
6: Tak, to one są pokryte jakąś taką złotą powłoką. I te sensory to są takie dwie malutkie elektrodki, które przykładamy do skóry twarzy i one nam badają poziom nawilżenia naszej skóry, poziom wieku skóry. No wiadomo, że to nie jest takie profesjonalne, gdzieś tam w laboratorium zbadane, tylko to ma określić tak mniej więcej. Niektórzy powiedzą, że to jest zbędny gadżet, że to tego się nie używa. Niektórzy powiedzą, że fajne. Mnie na przykład się to podoba. I...
7: Tak, ale też w aplikacji jakby zastrzegają, żeby nie brać tego tak super dosłownie. W sensie, że to jest takie... To, co ta szczoteczka, tam te sensory zbadają, no to jest to, powiedzmy, zbliżone do prawdy, ale wcale jakoś nie musi się w 100% zgadzać, nie, z tym, jaka ta skóra jest.
6: To jest tylko dla naszej takiej wiedzy, tak, to że jest tak takie... powiem, w domu, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście leczy nam się ta skóra, bo ta szczoteczka potrafi nam troszkę skórę wyleczyć poprzez regularne czyszczenie. I sprawić, że ta skóra będzie troszkę bardziej jędrna, trochę właśnie taka bardziej promienna. Dlatego właśnie po to jest nam potrzebny te sensory, żeby jakby sprawdzały, czy mamy lepszy poziom nawilżenia na przykład tej skóry. Jasne, że to może być też czysta jakaś tam forma marketingu, ale nie wiem, mnie się to podoba i ja tego używam. I na przykład ja używam przed każdym myciem twarzy. Najpierw sobie badam skórę. Wiadomo, że to trzeba zrobić z telefonem, zaraz o tym opowiemy. I że nie każdemu chce się to robić, że lepiej po prostu włączyć szczoteczkę i niech ona nam tam robi co trzeba. Ale ja na przykład bardzo lubię, kiedy mi pani mówi, co mam zrobić. O tym też będziemy opowiadać, no ja to właśnie pokażę.
7: Ja no już mam inaczej fajne w aplikacji,
6: tak,
7: także.
6: Tak, tak. I no to ja mam jeszcze to szczęście w nieszczęściu, ale no jeszcze mam, nie wiadomo do kiedy, że jeszcze mam starą wersję aplikacji i tam pani mi mówi dokładnie, co mam robić, jak mam używać tych sensorów. Co byś jeszcze chciała dodać o Foreo Fofo? Luna
7: no,
6: Fofo?
7: Co? No jeszcze ważną rzecz, że jakby pod sensorami jest przycisk do włączania. Tak.
6: I jest ikonka aparatu. Właśnie ta ikonka aparatu jest dosyć wypukła. Ona jest na takiej jakby linijce, takiej fali gumowej zrobiona.
7: Tak.
6: I ta ikonka aparatu służy właśnie do tego, że te sensory nam skanują tą twarz. I dlatego jest ta ikonka aparatu, żeby widzący wiedzieli, że do tego służą te sensory, a swoją drogą on naprawdę ładnie wygląda. Ten aparat. Wiem, że widzącym się podoba, jak tak spogląda z półki szczoteczka swoimi oczkami i ten aparat jest taki dosyć wyraźny i wiem, że niektórym się to podoba. No i właśnie, pod aparatem mamy okrągły przycisk. I tym przyciskiem po prostu uruchamiamy naszą szczoteczkę. I co? Teraz chyba kilka słów trzeba powiedzieć o aplikacjach. Właściwie jednej aplikacji, ale na kilka urządzeń i jest kilka wersji tej aplikacji. To znaczy ja mam tą starszą wersję, o czym już mówiliśmy.
7: Tak, a ja już mam dwie.
6: Tak.
7: W sensie na iOS-a i na Androida, ale no, w miarę najnowsze.
6: Tak. I teraz co? Może ja pokażę, jak to było kiedyś.
7: No tak, no niech to będzie jakaś historia, nie?
6: Tak, tylko że to jest ostrzeżenie. Ja nie wiem nawet, czy da się znaleźć APK, czyli taki link do starszej aplikacji. Próbowaliśmy kiedyś, żebyś ty też miała i było trudno znaleźć tą starą
7: wersję.
6: Tak,
7: bo to się instalowało, nie chciało działać albo się nie chciało instalować.
6: Tak, także i my nie proponujemy tego. Jeżeli jest ktoś, kto na przykład ma Foreo, ale nie wie za bardzo, jak tego używać, ale ma na przykład starszą wersję aplikacji, to ja teraz pokażę, co kiedyś umiała szczoteczka i aplikacja, a co szczoteczka potrafi teraz, to opowie o tym Dorotka. Ważną rzeczą jest to, że jakby nie używamy szczoteczki na sucho. Nie, nie wolno tego robić, dlatego że no, możemy sobie zaszkodzić, możemy sobie po prostu bardzo podrażnić skórę. Robimy to z żelem. Z czymś takim, co nie ma granulek, nie może to być peeling. Ty miałaś też kiedyś takie mleczko, które miało granulki i ono też raczej odpada, nie?
7: No, ja to rozwiązałam w inny sposób. Po prostu mleczkiem sobie czyszczę twarz inną maszynką. Znaczy no, inną szczoteczką, a Foreo mam takie serum z witaminą C i E i bardzo fajnie mi ono wmasowuje w głąb skóry to serum i to jest fajne rozwiązanie też.
6: Tak, bo szczoteczka oprócz tego, że mnie służy do mycia twarzy, to może też właśnie rozsmarowywać nam różne kremy, właśnie serum. Na przykład, nie wiem, jakieś tam maści, jeżeli musimy używać, nie wiem, na trądzik czy na coś, to bardzo fajnie nam wsmarowywuje. Gdzieś tam w
7: tak,
6: rozszerza pory.
7: Tak.
6: Bo właśnie to, że też te silikonowe gumeczki są takie cieniutkie, no to one poprzez te wibracje rozszerzane są nasze pory skórne, czyli otwiera się nam, takie dziurki nam się troszeczkę robią podskórne. Dzięki temu wszystkie te składniki odżywcze mogą głębiej wejść. Tak samo jest z kremem, z jakąś maścią. Inne szczoteczki Fofo, na przykład już te Luna Foreo, nie Fofo. Inne szczoteczki Foreo, na przykład Luna 2 albo Luna 3, zamiast tych sensorów z tyłu i zamiast tego aparacika z tyłu, mają takie fale. I one mają zaimplementowaną technologię anti-aging. To są takie zrobione z tych, takie wypustki falowane, takie kreseczki, tylko w formie fali, po drugiej stronie. Nie po tej stronie, gdzie mamy włoski, te takie, co czyszczą, tylko obracamy szczoteczkę w dłoniach na drugą stronę i po tej stronie mamy właśnie te fale i one przypominają taki układ zmarszczek na twarzy, no nie? Nie wiem, czy ty widziałaś te szczoteczki z falkami takimi.
7: Kiedyś raz, ale już mało pamiętam. Tak przy okazji oglądałam.
6: I one właśnie jeszcze bardziej, jeszcze troszkę inaczej, w inny sposób rozprowadzają te różne preparaty jakieś tam, które nakładamy na skórę, ale Fofo też daje radę. No i teraz albo trzeba wybrać, albo jeżeli zależy nam na tym badaniu naszej skóry, na tych sensorach, no to wybieramy Fofo i tylko Fofo to ma. A jeżeli chcemy jakąś inną szczoteczkę właśnie z takim rozsmarowywaniem kremów przez te fale, przez tą funkcję anti-aging, no to musimy się zdecydować na inną szczoteczkę z serii Luna Fofo, no bo Foreo tego Fofo Luna Foreo Luna, bo Fofo tego nie ma. Nie? I to trzeba jasno zaznaczyć, że no Fofo możemy sobie zrobić tylko tą jedną z gumeczkami tą częścią i wtedy jakoś tam wsmarujemy, ale nie ma tego zaimplementowanego tych takich anti-aging tych fal.
7: No to jeszcze może powiedzmy, ile to kosztuje, nie?
6: Ile to kosztuje? Trzeba zacząć od tego, że są różne promocje.
7: Na 349 chyba z tego, co pamiętam.
6: Tak.
7: Cena wyjściowa.
6: Tak, cena wyjściowa to jest 349 zł, ale jak ktoś umie polować i potrafi gdzieś tam sobie wygooglować, gdzie że ma jakieś tam promocje albo kody rabatowe, to czasem można sobie wyhaczyć, że tak powiem, taniej taką szczoteczkę. Ona nie będzie jakoś, wiadomo, no nie będzie to 200 zł, ale no o 50 zł, o 70.
7: A nie, ostatnio nawet Foreo była promocja, 200 tam. 26.
6: No właśnie, tak. Więc trzeba patrzeć.
7: Ale też w Sephorze można dostać, w Douglasie można też to dostać. Więc jak ktoś ma kartę, no to pewnie będzie miał jakieś tam punkty promocji, więc raczej powinno być taniej, no.
6: Ty z tego skorzystałaś, no nie?
7: Właśnie ja jak tak, drogi. Jak UFO kupowałam, to tak.
6: O, UFO jeszcze będzie, UFO fajne jest. Także zapraszamy, żeby posłuchać do końca, bo nie tylko o szczoteczkach dzisiaj będzie. Troszkę o tej szczoteczce trzeba powiedzieć, znaczy chciałybyśmy powiedzieć, ale nie tylko o szczoteczkach. Także zostańcie z nami do końca, bo UFO tak fajne.
7: No, UFO fajna sprawa.
6: Tak. Ale wracając do naszej Foreo Luna Fofo, to może powiemy teraz, w jakich opakowaniach my je kupiłyśmy, bo i jedna z nas, i druga z nas w sumie troszkę innym opakowaniem może się pochwalić. Ponieważ ja dostałam moją szczoteczkę w prezencie i była taka promocja, że ta szczoteczka była w bidonie. Była taka buteleczka, nawet ładny jest ten bidon. Ma troszkę takiej silikonowej nakładki z napisem Foreo, dosyć takiej wyczuwalnej, da się to odczytać w czarnym druku po niewidomemu. No i jak sobie otworzymy zakrętkę, to tam właśnie znajdziemy szczoteczkę. I ja jeszcze dodatkowo miałam w zestawie piankę do mycia twarzy. I to jest rzeczywiście fajna sprawa. Ja tego używam, tego się naprawdę maluteńko nakłada. Dosłownie takie ziarenko w palcach. Jak od, nie wiem, fasoli po brytońsku, albo no takiego jasia fasoli. Takie ziarenko sobie nakładam i po prostu rozsmarowywuję na dwa palce od dwóch rąk i po całej twarzy sobie rozprowadzam. To jest taka tubka dedykowana właśnie do tych szczoteczek, ale to nie jest tak, że trzeba używać tylko i wyłącznie tego foreowego produktu. Każdy jeden żel do mycia twarzy może służyć. Po prostu chodzi o to, żeby było coś, co nam będzie jakby czyściło też tą twarz. No bo sama woda, no to nam na przykład nie makijażu nam nie zmyje, jakiś tam resztek po kremie nam nie zmyje. Musi to być coś takiego, co rzeczywiście będzie nam oprócz tej szczoteczki coś takiego, co będzie miało jakieś takie aktywne substancje, no nie? Żeby wyczyścić twarz.
7: Tak. No a ja z kolei, jak kupiłam akurat też w Sephorze Foreo, czy Fofo, to dostałam w takim plastikowym pudełeczku malutkim, ale też, jak to żeśmy nazwały, z uciętym kawałkiem kółka jakby. Tak, czyli żeby to pudełko można teoretycznie postawić. No tylko, że wszystko jest teoretycznie, bo ono się, no jakby się zdejmuje z tego całą taką pokrywę. I jak to by stało tak na tym uciętym spodzie, że tak powiem, no to mogłoby się po prostu otworzyć, rozwalić. Bo,
6: otworzyć, rozwaliłoby się.
7: Bo to nie ma żadnych zawiasów.
6: Cały czas taśmą. No bo to musi ładnie stać na półeczce, no nie w sklepie, dlatego jest tak zrobione, no bo na półeczce w sklepie to wiadomo, że jest oklejone jakimiś tam małymi kawałeczkami taśmy i to się trzyma. A tak to, no to lepiej jak to leży. No ale rzeczywiście ja widziałam to pudełko plastikowe i ono jest takie solidne nawet. Nawet ładnie wygląda, można je tak, sobie zostawić.
7: No. I co tam było? Tam było oczywiście szczoteczka, taka była śmieszna. Też taka z uciętym kawałkiem koła, taka silikonowa czy gumowa, taka podstawka jakby
6: tak,
7: do przyklejenia ogóle gdzieś tam na półkę na przykład.
6: Na toalecie, w łazience na przykład, albo na przykład. Lustrze.
7: No i co tam jeszcze było?
6: Jeszcze chyba tak wspomnę baterii? o tej macie, bateria jest w środku
7: już, no właśnie. No i ale papiery
6: były. Ale o tej macie takiej malutkiej chciałam wspomnieć, dlatego że ona wygląda jak taka minimalna szczoteczka dla widzących. I ona ma taki właśnie kształt, troszeczkę jakby się Dorka przypatrzyła, to ona ma trochę kształt takiej jakby szczoteczki malutkiej, płaskiej. I ta mata służy po to, do tego, że jak odkładamy nasze produkty, to żeby one stały, żeby się nie ślizgały gdzieś. Generalnie to mój mąż dostał kiedyś w liście też takich kilka. To jest chyba jako ich logo trochę.
7: Ale oni ja chyba z Irisem tak też rozdają. Dostałam w pudełku.
6: Ja też dostałam. Więc to oni chyba po prostu to dodają do wszystkiego. To jakoś nie wiem, czy są
7: UFO,
6: jakieś groszowe sprawy.
7: UFO nie było. To.
6: Nie było?
7: Nie.
6: No widzisz. Ja z Irisem mam i Iris, o Irisie też będziemy rozmawiać. Ja rozumiem i zdaję sobie sprawę, że te wszystkie nazwy, które Państwo teraz słyszycie, są dziwne. trudne i mogą się mylić, one nam się mylą. Więc ja rozumiem, że jej jeszcze na koniec, na sam koniec zrobimy takie podsumowanie, co jest czym, żebyście Państwo po prostu wiedzieli i nie wyszli od nas z podcastu z jakimś takim chaosem w głowie.
7: Postaram się to później poukładać. Mają trochę tych rzeczy, mają, można tak, się pogubić.
6: No, jakbyśmy jeszcze dodały Issa, Ber i jakieś inne, to już w ogóle, prawda? Dokładnie. Ale skupimy się dzisiaj na tym, co my posiadamy. To co, jak już chyba

0: mam nadzieję, że Państwo będą
1: Możesz
0: słyszeć,
1: trochę
0: a jak
1: zgłośnić.
0: Nie, to podgłoszę. No, tak czyta. Ustawiona na 30%. Kliknij dwukrotnie, by ułatwić FOREO. Tak, to jest FOREO, wchodzimy sobie. FOREO. Start przycisk wyłączono poza miejscem. Zobaczymy, co tutaj mamy. Te dwa przyciski, które... Te dwa przyciski, które mamy, to te takie jakby trochę niezetykietowane baton coś tam, to wiem, że jeden służy do tego, żeby się na czacie porozumiewać, a drugi chyba, nie wiem, do infolinii, ale one nam w ogóle nie są potrzebne. To jest jakiś taki jakby pomocnik, który mamy w tej aplikacji. Ty też to masz? Chyba nie masz tego, nie?
1: Nie. Ja mam dwa niezetykietowane, ale jeden w ogóle nic nie robi. Drugi to jest chyba wróć w ogóle.
0: No właśnie, więc no, są takie różne kwiatki. I co my tu jeszcze mamy? LunaFofo, czyli mamy urządzenie, które już mam dodane i ono jest na mojej liście. Ja mam tylko LunaFofo. I mamy start. I zrobimy sobie właśnie teraz start, bo ja pokażę Państwu, jak sobie teraz zbadam twarz. Żeby zbadać twarz, najpierw nie nakładamy żelu, co mi się często zdarzało na początku, że nałożyłam sobie żel, a potem przecież ja chciałam zbadać skórę i nie mogłam zbadać, no bo oczywiście żel by bardzo, no wyszłaby mi pewnie bardzo nawilżona i...
1: No nie, no wyszłoby ci super, nie?
0: No, albo nawet wiesz, jakby wyszła jakaś taka, że mam dużo tłuszczu gdzieś tam w tych kluczowach chłojowych i tak dalej na skórze. Więc to się robi, że tak powiem, na takiej suchej, bardzo suchej twarzy, wytartej, sauté, no już bez makijażu, bez żadnych kremów. Powiedzmy, wstajemy sobie rano i przed pielęgnacją, przed takim naszym rytuałem sobie właśnie chcemy sprawdzić, badamy twarz, więc ja sobie badamy skórę twarzy, więc ja sobie teraz zrobię to start. Start przycisk. FOREO. Back. Połączmy twoje urządzenie z aplikacją. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączający przez 5 koron szwedzkich. No, koron szwedzkich, tak, tak. To niestety tak jest. Ja nie wiem, dlaczego oni tak robią. Włączam sobie teraz moje fofo. Przytrzymuję przez kilka sekund i mam... Moja Luna FOFO. 0,0. Zabiegów oczyszczania na dzień. No to nieprawda, ale niech ci będzie, że mam 0. No nie wiem, dlaczego tak mówi, że mam 0,0 zabiegów, bo ja staram się to robić raczej regularnie.
1: Może po tym wczorajszym.
0: A może po tym wczorajszym, bo wczoraj miałam bardzo duży problem, żeby się dostać do aplikacji. Mój zabieg czyszczący. No troszkę to jest dziwnie. Nie wiem, czy to jest wina syntezy, czy to jest wina przetłumaczenia tej aplikacji. Powtarzam jeszcze raz, że ja mam starszą wersję. No i tutaj mamy jakieś wideo. Powtórz. 1, 2. I tutaj mamy pokazane... Wybrano cztery i tutaj chodzi o to, że jesteśmy teraz na nosie. To jeszcze o tym będziemy mówić, bo trudno jest to opisać bez początku, no nie? Bez opowiedzenia, o co chodzi.
2: Nos.
0: No i właśnie tak jak mówiłam, nos 10 sekund. Zaraz opowiem, dlaczego tak jest.
2: Wynik analizy skóry.
0: Wynik analizy skóry mój poprzedni, czyli ostatni, który robiłam.
2: 1. Dni od ostatniej analizy.
0: Tak, no to prawda, bo robiłam wczoraj.
2: Niskie. Nawilżenie.
0: Niskie nawilżenie mam.
2: Plus 2 lata
0: wiek skóry. Niestety.
2: Zaktualizuj mój przycisk.
1: Nowa aplikacja nie ma wieku skóry, nie ma.
0: Nie ma? A, no widzisz.
2: Wiek skóry. Zaktualizuj mój.
1: Ale za to ma wskazówki, na przykład jak ja mam suchą skórę, no to oni mi tam sugerują, żeby olejkami smarować. To
0: no,
1: jakby
0: no
1: takie porady, co
0: ja
1: robić z tą skórą. Ale za to nie ma wieku. Ja tak chciałam zobaczyć, jaki mam wiek skóry. Pamiętam.
0: Ale nie ma się z czego cieszyć i w ogóle, no wiesz, ja wyglądam na dużo starzej niż jestem, więc... Chociaż według tej szczoteczki, bo według jakby oczu ludzi, to nie. Nie? Jakby mniej mi dają
1: tak,
0: ludzie lat niż mam. No to co? Spróbujemy sobie teraz zbadać moją twarz. Teraz sobie właśnie będę włączać i aktywować mój zabieg czyszczący.
2: Wiek skóry. Zaktualizuj mój.
3: Przytrzymaj sensory skóry na prawym policzku.
0: Robię to, biorę szczoteczkę do ręki.
3: Trwa
0: i przytrzymuję.
3: Analiza.
1: No, trochę może
3: teraz możesz zdjąć LunaFofo z twarzy.
0: Ściągam.

0: Teraz przytrzymaj sensorę na lewym policzku.
1: Nakładam.
0: Trwa analiza. Teraz możesz zdjąć Luna Fofo z twarzy.
1: Ściągam.
0: Następnie przytrzymaj sensory na czole. Trwa analiza.
1: Na środku czoła.
0: Teraz możesz zdjąć Luna Fofo z twarzy.
1: Zdjęłam. I to jest najtrudniejsze.
0: Na koniec przytrzymaj sensorę na nosie.
1: Bo nos ma dziwny kształt.
0: Trwa analiza.
1: O, nawet się udało.
0: Oto twoja nowa rutyna pielęgnacyjna. Zapisano w Luna Fofo. Aby zacząć oczyszczanie, naciśnij gotowe, odłóż telefon i włącz Luna Fofo.
1: No i teraz, tak jak powiedziała nam pani sympatyczna, mam już zapisany mój cykl czyszczenia w szczoteczce, czyli ile sekund mam myć, ile sekund szczoteczka ma mi czyścić nos, ile czoło, ile prawy policzek, ile lewy.
2: Z jakim natężeniem?
1: Z jakim natężeniem wibracji, no i z jakim czasem. Bo na przykład, nie wiem, nos mogę mieć bardzo dużą wibrację, a czoło mogę mieć tylko taką leciutką, bo może być się okazać, że dzisiaj nie mam wcale tak dużo tego sebum i tylko troszkę tak, żeby oczyścić. A policzek prawy... Coś tam się nagromadziło, jakieś podskórne rzeczy, więc znów może być tak, że będę miała większe natężenie wibracji, a lewy może być całkiem w porządku. Więc ja sobie tutaj robię teraz w telefonie gotowe. No i ja mi tutaj pokazuję. Jesteśmy na początku znowu. A właśnie, wynik analizy skóry od razu mi się pokazuje. Wynik analizy skóry, który mi wyszedł. Niskie nawilżenie, jak zwykle.
3: Plus 2 lata
1: nadal.
3: Wiek skóry. Gotowe, przycisk.
1: Gotowe. I ja robię sobie teraz gotowe. I odkładam sobie telefon, powiedzmy, na pralkę. I zaczynam czyszczenie. Pamiętamy o tym, że najpierw zwilżamy twarz wodą. Nakładamy żel na twarz. Jak nam zostanie coś z palcy, to nakładamy w szczoteczkę. I wciskam sobie znowu ten przycisk okrągły, który jest pod aparatem. I nie wiem, czy to będzie słychać.
2: No tak, cichutko.
1: No, niestety mam mikrofon w laptopie. I nie bardzo... O, i teraz może tak będzie lepiej?
2: O, trochę lepiej, tak.
1: Powiedzmy, zrobił mi się prawy policzek, a widzicie, teraz na lewym mam dłużej. Teraz mam czoło. No dzisiaj mam w miarę równomiernie, jakbym sobie tak czyściła. Robię sobie okrężne ruchy. O, czoło mam długo, widzicie? I nos. Dzisiaj wszystko w jednej wibracji. Robię sobie okrężne ruchy, góra, dół, na czole, a na twarzy tylko... O, i skończyłam zabieg. To jest właśnie koniec czyszczenia. W ten sposób mam umytą twarz, wiem, że żadne niedoskonałości, żadne tam bakterie, nic mi się tam nie zostało. Myję szczoteczkę, myję, spłukuję wodą twarz i mam po prostu z głowy. I już nie muszę się zastanawiać, czy ja mam na pewno czystą tą twarz, czy został mi jakiś jeszcze, nie wiem, coś tam mi zostało, może po nocy jakiś brudek, może coś, może mam jakieś przebarwienie. Mam w ten sposób umytą twarz i robi się to szybko i no to jest fajne uczucie, jak tak myję tą twarz i ona jest taka, tak, to jest takie przyjemne uczucie, ta szczoteczka tak smyra fajnie, to jest takie kojące, nie? Ty też masz takie wrażenie, że fajnie, to jest takie fajne uczucie, jak myje nam ta szczoteczka. Hmm? Jakie są twoje wrażenia?
2: Fajne, chociaż ja akurat, jeśli o mycie chodzi...
1: No tak, ale sobie no wolę mieć no to tą... sobie nakładasz krem, ale my
2: tak,
1: jak
2: ale no
1: krem...
2: fajnie.
1: I to by było tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Foreo Fofo, bo moja aplikacja już wykorzystała swoje możliwości.
2: Tak.
1: Ja już nic więcej Państwu nie mam do zaoferowania, ale Dorota
2: ja
1: ma
2: pokażę
1: dużo.
2: Najnowszą aplikację i tak. No tak jak mówiłam, są dwa bez etykiety przyciski. Pierwszy jest wróć, drugi to jest nic. Dobra. Informacje o urządzeniu, jak stosować, możesz nie będę w to wchodzić.
1: Nie, nie. Myślę,
2: że... Pielęgnacja urządzenia. Ustawienia.
1: O pielęgnacji urządzenia to ja bym może powiedziała chwilę. Bo to generalnie jest proste. Nic tutaj takiego wielkiego nie trzeba, ale wystarczy nawet sama woda. Po prostu umyć szczoteczkę pod bieżącą wodą, tak. Wytrzeć do sucha ręcznikiem, zostawić jeszcze tam do wyschnięcia. Ponieważ ten silikon jest takim materiałem, który jest bardzo higieniczny i generalnie tam mało, bardzo mało bakterii jakby ten silikon atakuje, bo jakby silikon nie jest lubiany przez bakterie. Bo to jest w ogóle zrobione z tego silikonu medycznego, więc no to ma jakieś tam swoje certyfikaty i atesty, ale jeżeli byśmy chcieli, ja chyba spróbuję któregoś razu przeeksperymentować i zakupię sobie, bo jest taki spray, taka trochę pianka, od Foreo właśnie specjalnie. Ona jest dedykowana tym wszystkim urządzeniom silikonowym, żeby je wyczyścić. Tym sprayem, tą pianką. Ja tego nie mam, po prostu używam wody i wystarcza. Natomiast jestem ciekawa, czy ta ich pianka rzeczywiście będzie miała, jakby będzie powodowała jakieś jeszcze lepsze rezultaty, czy nie wiem, będzie bardziej, nie wiem, może dłużej jakoś żywotność zachowa, ale ja nie widzę żadnej różnicy. Ja myję wodą, po prostu ciepłą wodą bieżącą.
2: Ja też. I nie ma problemu
1: w ogóle. Dobrze. Tak, i nie ma problemu. Ważne jest to tylko, żeby po prostu albo zostawić to do przeschnięcia, albo bardzo dokładnie ręczniczkiem wysuszyć. Jest jeszcze coś takiego, że do przechowywania Foreo, ja akurat miałam taki woreczek. W Irisie też mamy woreczek, ale troszkę inny, a ja miałam taki kawałek materiału, w którym obleczony był ten bidon bardziej i to pudełko. Ale ja sobie to zostawiłam i po prostu ten materiał służy mi do przechowywania właśnie mojej szczoteczki. On jest raczej oddychający, bo to jest takie mikrowłóknina, coś takiego. Więc to przepuszcza powietrze. I ja sobie po prostu w tym trzymam szczoteczkę. Z tego, co mi się kojarzy i z tego, co pamiętam, ty nie miałaś tego woreczka.
2: Nie, nie, nie. Ja miałam tylko pudełeczko. Nic takiego tam nie było.
1: No ale
2: niestety.
1: Przynajmniej masz pudełeczko plastikowe, więc. A ja w bidonie, no bidon służy do czegoś innego. No mogłabym przechowywać, ale mam ten woreczek i mi to wystarcza. Więc tyle generalnie o takiej konserwacji i pielęgnacji urządzenia. Chyba, że jeszcze, nie wiem, chciałabyś zobaczyć, co oferuje nam, co nam podpowiada ta aplikacja w tym zakresie?
2: Czy lepiej? No jeszcze pokażę, jak to jest w tej nowej aplikacji, nie? W sensie w tej nowej wersji.
1: No tak.
2: Patrzę, ustawienia.
1: A, i on teraz mówi włącz urządzenie, tak?
2: Tak.
1: I musisz włączyć.
2: Dobra, naciśnij i przytrzymaj. Uniwersalny przycisk. No i w Androidzie nie informuje mnie, że... Aha, dobra. Już kojarzę. Bo te ustawienia służą mi do tego, żebym ja sobie sama ustawiła... Pomiar, nie pomiar, tylko czyszczenie skóry.
3: 8:30 sekund.
2: Tylko no właśnie. On mi tu nie mówi, który jest obszar, nie? Czyli jest 8, 8 jakby poziom tych wibracji Tisonic i 30 sekund, ale...
1: Ale on nie mówi na przykład, czy to ma być na policzek, prawy,
2: nie,
1: lewy, czy
2: nie
1: na
2: mówi.
1: Czoło, czy na nos.
2: Nie. Tu mam plus,
1: czyli
2: minus
1: tak
2: przy każdym.
1: Czyli tak naprawdę niewiele nam to daje.
2: No niestety.
1: A to jest w ogóle dziwne.
2: Nie chciało im się przetłumaczyć,
1: ja
2: co zrobię.
1: No właśnie. Ja mam polską wersję,
2: dobra.
1: A ty masz
2: no to.
1: W tych ustawieniach jakąś angielską.
2: Tak, bo w tych nowych wersjach teraz to tak różnie z tym tłumaczeniem bywa. No dobra. No właśnie. Część menu jest spolszczona, część nie.
1: A wiesz, co to jakby, co to, jakby do czego przenosi ta nazwa?
2: O Jezus, wyleciało mi to teraz z głowy. To Pierwsze to jest...
1: Start brushing, no to czyli zacznij czyścić, nie?
2: Tak, a tu jest zaawansowany pomiar skóry bodajże. Czyli tu już dostosowuję sobie. To jest taki, powiedzmy, co on będzie chciał ode mnie. No i on teraz już mi nie mówi, proszę przyłożyć i tam... Sensory, tylko ja już muszę przyłożyć sensory. Ale gdzie? Ale powiedzmy, że do czoła. I teraz... No właśnie, i teraz już mi nie mówi. Po polsku kiedyś mi mówił, że twoja skóra jest sucha, czy tam bardzo sucha. I tam po polsku były...
3: Sucha.
2: O, nawet powiedział. Tak, i on kiedyś mówił po polsku te wskazówki, czego na przykład używać, żeby ta skóra była bardziej nawilżona. A teraz jakoś to spolszczenie takie wyszło, jakie wyszło i niestety...
1: Nie, no ja jestem w sumie... No, nie wiem, jak to powiedzieć. No, wydaje mi się, że moja aplikacja, mimo że nie ma tych wskazówek, no to nie wiem, wydaje mi się, że jest bardziej intuicyjna, bardziej taka... No nie wiem, prostsza?
2: No, ale teraz pokażę zaawansowany pomiar skóry.
1: Możesz troszkę podgłosić telefon
2: już.
1: Jeszcze?
2: Bez etykiety, przycisk, wibracje, advanced measurement. Cicho bądź. Left click. 10 sekund. Wybrano measuring. Right click. Jawline. Press the sensor, stop your profile at end of the measuring. Will start automatically. Teraz trochę zmądrzał, bo mówi mi, gdzie mam przyłożyć. Czyli w tej podstawowej przykładam gdziekolwiek. Tak.
1: Czyli obojętnie, no ale to wtedy nie wiesz, gdzie na przykład bardziej potrzebujesz tego wyczyszczenia, a gdzie mniej.
2: Źle to robię. Generalnie na Androidzie jest to bardzo trudne.
1: A co to znaczy to offline czy coś tam? Nie wiesz nawet też.
2: Nie wiem nawet, bo to niedawno aktualizacja była i to się tak porobiło jakoś w miarę niedawno. No generalnie tak. To pokazuje, że na Androidzie to dostępne jest średnio. Nawet nie będę tego zapisywać.
1: Czyli po prostu ty używasz czyteczki bez tego czyszczenia, czyli bez tych sensorów.
2: Rzadko robię tutaj czyszczenie, no bo... Znaczy czyszczenie, rzadko robię pomiar skóry, bo no, lepiej jest to na iPhone'ie, no, tylko że iPhone'a pokażę po prostu, dogram do podcasta, no bo cóż, technologia, tak to bywa.
3: Ustawienia, 4. Wykonaj pomiar skóry, 5 siódmych. Start
1: clamp. A teraz się...
3: 7 siódmych. Start. Wykonaj pomiar skóry, 5 siódmych. Start clamping, 6.
2: No i tu powinno być...
3: Bez etykiety. Clamping. 8. 30 sekund. 8. 3. 3. 8. 3. Total. 120. Start. Start. Start mirror. Start. Przycisk.
2: Uwaga.
1: No, rzeczywiście masz bardzo mocno ustawione. 8.

0: Tak, on mi nie wyli.
1: 0 sekund.
0: Dobra.
1: 8.
2: Teraz powiedzmy lewy policzek.
0: Nie, raczej idzie czoło, prawy, czoło i nos, prawy, broda, lewy, takie kółko. No i już dalej nie widzę, co on tu pokazuje. On pokazuje fajnie pierwszy ten, pierwszy obszar. Dalej to teoretycznie. No i teraz kolejny niby.
2: 21 sekund. No tu niby pokazuje, ale to jest taka loteria.
0: Ale nie wiadomo, co to jest, nie?
2: No.
0: Jakby teoretycznie, no nie wiadomo, co to jest.
1: 8, 10 sekund.
0: No i ostatnie, ale...
1: 8, 30 sekund. 8, 24 sekundy.
0: O, i tu jest. On ma inną kolejność.
2: No i tutaj troszeczkę ci się zmienia wibracja minimalnie. A może nie, może mi się wydaje.
0: Nie.
2: Czyli ty dzisiaj też masz w miarę równomiernie, bo nic tam nie zmienia ci się natężenie wibracji, więc masz w miarę równy koloryt skóry i w miarę równe nawilżenie. I to koniec.
0: Tak, to jest koniec. Ja z tego wyjdę.
2: A dlaczego jest to 8?
0: 8 to jest poziom tych wibracji.
2: Wibracji.
0: Tak. I poziomów jest 10.
1: 30 sekund.
0: Cicho.
2: I ty możesz sobie wybrać.
0: Ja mogę w tych ustawieniach sobie ręcznie to wszystko przypisać.
2: Tylko, że to w sumie
0: ilość
2: nie ma
0: czasu,
2: sensu,
0: ilość...
2: No bo... Bo jakby po to są te sensory, żeby to badały, tak, i no, żeby no same wykrywały, ile twoja skóra potrzebuje, bo tak, może powiedzmy czoło potrzebować tylko poziomu 3, a nos na przykład, nie wiem, 8, a prawy policzek 5, a lewy w ogóle, nie wiem, 10. Więc to generalnie chodzi o to, że to... Te sensory powodują, że ta szczoteczka sobie automatycznie dobiera te poziomy do zależności od tego, jaki mamy stan skóry na danym obszarze.
0: Dokładnie tak.
2: To co, przejdziemy sobie teraz może do takiego przyjemnego masażu. Bo obydwie jesteśmy posiadaczkami czegoś takiego urządzenia jak Iris. Iris to jest masażer oczu, właściwie pod oczami. Jakbyś opisała Iris? Nie mam problem, bo to nie jest oczywiste urządzenie i ono wygląda dziwnie trochę.
0: Ono jest długie, takie...
2: Tak, ale nie jest wielkie. Do
0: nie jest strasznie długie, ale takie smukłe, tak bym powiedziała.
2: Tak.
0: I na górze ma taką, no takie jest, powiedzmy, troszkę owalne ogólnie, a na tak górze ma taką dziurkę, że tak powiem, taki trochę, żeby gdzieś, nie wiem, może się to kojarzyć, żeby gdzieś to zawiesić na przykład.
2: Tak, ale może, ale to zupełnie...
0: Tu chodzi o to, że te dwa brzegi jakby krawędzie, no to właśnie są, one masują, nie, pod oczami.
2: Tak. To są jakby te dwa brzegi od tej dziurki. To są jakby takie wałeczki, takie paluszki i one się poruszają rytmicznie. I to wszystko jest pokryte silikonem.
0: I ta dziurka jest też taka owalna. Taki ma.
2: Tak, dziurka jest owalna.
0: Dłuższa,
2: dziurka...
0: owalna taka.
2: Tak. No dziurka jest jakby po to, żeby było można jakby poruszać tymi paluszkami, tymi dwoma brzegami.
0: Tak.
2: Bo gdyby nie było tej dziurki, no to byłoby całe zabudowane, no i by się nie dało.
0: I co? I te właśnie dwa brzegi są lekko skrzywione w jedną stronę, żeby dopasować to urządzenie właśnie jakby pod oczy, nie?
2: Tak, tak. No, trudno jest to opisać. Ja rozumiem, że Państwu nic to może nie mówić i ja naprawdę się wcale nie dziwię, ale no, są pewne takie urządzenia i takie rzeczy, które naprawdę jest bardzo trudno scharakteryzować i opisać. Na środku mamy guziczek, nie? Taki okrągły.
0: Tak, ale jakby od strony, jak to na przykład chcemy przytknąć pod oczy, czyli bliżej siebie, to jest bliżej dołu jest otwór na jacka do ładowania.
2: Tak, to jest gniazdo do ładowania.
0: Tak.
2: Bo to się już, to ma już w sobie wbudowany akumulator i to mamy do tego dołączany kabelek bez ładowarki, ale mamy kabelek i on jest na USB, a tutaj, jeżeli chcemy włożyć do ładowarki, to jest USB-A, a tutaj mamy taką dziurkę, jakbyśmy chcieli podłączyć coś takiego jak jack właśnie. Tylko, że to nie jest jack, tylko no wiadomo, to jest jakaś taka wtyczka, żeby podłączyć sobie.
0: Tak, z jednej strony USB, z drugiej ten jakby jack, no.
2: Tak.
0: No i z przodu są trzy przyciski. Pierwszy jakby biorąc od góry to jest plus.
2: Od tej dziurki, nie?
0: Tak, od tych ramion, które masują, może tak. Potem jest włącznik i wyłącznik. Nim się
2: i on
0: też...
2: jest taki duży.
0: On jest duży, taki okrągły, wgłębiony taki. To jest podobny też jak w UFO, takie wgłębienie. Zresztą oni w ogóle chyba to tak we wszystkich, bo w UFO też ma takie okrągłe wgłębienie jakby. No i minus pod spodem. Jak się włącza tym dużym przyciskiem środkowym, to najpierw jest... No ruszają się te ramiona i jest wibracja też. Jak się naciśnie drugi raz, to się wibracja wyłącza i jest sam jakby masaż taki. No i trzeci raz to się wyłącza w ogóle. A plusem, minusem się steruje szybkość poruszania się tych ramion jakby.
2: Tych paluszków. Generalnie te ramiona mają te takie wałeczki, jakie położymy na buzi, to one mają imitować opuszki palców takich Azjatek, które wykonują właśnie taki specjalny azjatycki masaż pod oczy i to urządzenie ma trochę mi imitować i rzeczywiście jak ja położę to na buzi, to ja czuję, że jakby mi rzeczywiście ktoś tak oklepywał opuszkami raz, dwa, no nie, masz takie wrażenie też? Że one się tak poruszają te ramiona, jak ty je nazywasz i uderzają mi o policzek. Leciuteńko oczywiście, ale
0: jakby nawet nie uderzają, tylko tak naciskają troszkę.
2: Dotykają.
0: No tak. Tak. Bo to właśnie nie ma uderzać.
2: To co, może włączymy i posłuchamy, jak to pracuje. Tylko nie wiem, ja mam ten mikrofon przy laptopie i nie wiem, czy to będzie słychać. Może spróbuj
0: to
2: ty.
0: To ja włączę. Uwaga.
2: O, mamy wibracje i mamy te ramiona, które się poruszają.
0: Tak, słychać nawet.
2: Tak.
0: No i teraz ja spróbuję
2: to... No i co czujesz, jak sobie to tak robisz? O, teraz mamy jeszcze szybciej. I to
0: fajny,
2: sobie
0: taki...
2: jakby przesuwamy pod oczami, w prawo, w lewo.
0: Generalnie można też stosować to wszędzie, gdzie są zmarszczki, nie? Żeby to...
2: Tak. Tak. Są ludzie, którzy używają tego do twarzy i spoko, bo im na przykład to się
0: podoba.
2: I na
0: przykład zwolnie.
2: No bo to ma naprawdę taki relaksacyjny, bardzo taki takie wrażenie mamy takiego relaksu.
0: I teraz to. Teraz to działa wolno i przyspieszę najmocniej jak się da. Już się bardziej nie da. Dobra.
2: Można sobie zaczynać najpierw od tego najwolniejszego, żeby się skóra przyzwyczaiła, a potem...
0: Teraz wyłączam...
2: No i... Wibracje.
0: Wibracje wyłączyłam.
2: I mamy sam ten
0: i mogę teraz jeszcze zwolnić, żeby pokazać.
2: To jest cichutkie urządzenie. Generalnie tego prawie w ogóle nie słychać, nie? To nie jest jakieś takie głośne i tak samo to fofo, nie? To są takie ciche urządzenia,
0: no i...
2: przyjemny mają ten dźwięk.
0: Wyłączę.
2: I z powrotem. Generalnie kiedy tego używamy? No jak już sobie umyjemy, wyczyścimy naszą szczoteczką twarz czy czymkolwiek innym i zaczynamy naszą pielęgnację, czyli stosujemy jakieś tam różne preparaty, kremy na twarz, no to pod oczy też powinniśmy sobie, czy to rano, czy wieczorem, na noc, najczęściej na noc, no to powinniśmy sobie troszkę też zadbać o naszą okolicę oczu. To może być krem pod oczy, Ale już bez takiego, albo może nawet być z tym aplikatorkiem takim, co się wkłada do lodówki i takimi kuleczkami.
0: Są takie kuleczki,
2: że masz jeszcze takie kuleczki, jak prysznic, to mini prysznic to wygląda. Te kuleczki. I nakładamy sobie po prostu na twarz, rozsmarowujemy pod oczy nasz krem i potem suchym urządzeniem, tym irisem, sobie po prostu to rozsmarowujemy gdzieś tam głębiej, w te głębsze obszary naszego naskórka, naszej skóry, gdzie mamy te rozszerzone pory wcześniej tą szczoteczką, czy tam czymkolwiek innym. No i to powoduje, że po pierwsze mamy masaż oczu, więc znikają nam te cienie pod oczami, te takie tak zwane worki. Mi się zaczynają niestety robić, starzeję się już i mi się zaczynają robić te worki, takie czuję, że mam takie troszkę popuchnięte pod oczami, albo na przykład mam suche, albo mnie piecze coś, albo widać, że mamy czerwone. No to właśnie możemy sobie rozmasować te okolice oczu. Możemy na przykład, jeżeli chcemy w ciągu dnia po to sięgnąć, ale nie nakładać kremu, to też oczywiście możemy.
0: Bo no to taki jest taki masażer, no to tak.
2: Bardzo relaksacyjne, tak, to jest taki masażer. A jeżeli chcemy jakby zwielokrotnić to naszą pielęgnację i jakoś odżywić tą skórę pod oczami, no to oprócz tego masażu to powoduje te paluszki, które nas tak dotykają po tej twarzy, jakby wklepują ten krem. Irisa chyba mamy w sumie opowiedzianego. On nie działa pod żadnym systemem, on nie ma, do niego nie jest wymagana aplikacja. Tutaj sobie nie możemy nic z aplikacją zrobić, on nie ma Bluetootha. On jest takim po prostu wolno działającym, że tak powiem, w sensie, że nie czy szybko, czy wolno, nie odnośnie tempa, ale odnośnie tego, że po prostu on działa, jest takim urządzeniem, które działa po prostu samo w sobie i nie potrzeba do niego urządzenia. Pudełko było, ja je wyrzuciłam, nie wiem czy ty, ale ono było zwykłe, kartonowe, no takie płaskie, no może i takie ładniejsze,
0: ja
2: trochę
0: je mam,
2: niż te takie zwykłe pudełka, jak od telefonu czy od czegoś.
0: Ale właśnie w pudełku był iris,
2: ale ja chyba z tego co pamiętam
0: pokrowiec, tak,
2: wioreczek,
0: kabel, no jakieś tam papiery oczywiście, jakieś gwarancje, nie gwarancje.
2: I dokumentacja, tak.
0: I ta śmieszna taka silikonowa podstawka, o której wcześniej była mowa.
2: Tak, którą się przykleja gdzie się chce. Tak. No i okienko miało to pudełeczko. Pamiętasz, że była pokrywka i na górze tej pokrywki była taka szybka, żeby można było przejrzeć,
0: no
2: żeby
0: tak.
2: Widzący mogli zobaczyć, jak to wygląda w pudełku.
0: Tyle.
2: I chyba tyle mamy o irisie, nie? Polecamy.
0: No,
2: jesteś zadowolona z irisa?
0: Mi się to podoba.
2: Mi też. Nie powiedziałabym, że używam regularnie, bo nie, ale jak mi się przypomni, to sobie wyciągam.
0: Nie, no bo to też jednak rano się człowiek gdzieś tam spieszy coś, no to też no musi to umyć, nie? No jakby nie było. Po kremach czy...
2: No, no tak, tak. No i
0: tak się zbiera.
2: I się tak,
0: tak.
2: Tak się zbiera. Ale no polecam. Jakby nie, nic by się nie stało, gdybym tego nie miała, ale cieszę się, że to mam. Bardzo. No i dodajemy jeszcze, przypominamy, że to jest ładowane przez zasilanie. Tutaj nie wymieniamy baterii. No i teraz przechodzimy do tego, czego ja nie mam, a co bym bardzo chciała.
0: Tak, UFO 2.
2: UFO.
0: Bo tego UFO jest też tam chyba trzy rodzaje. Okay. Jest UFO zwykłe.
2: UFO 1, UFO
0: 2, tak.
2: 2 mini i UFO 2. Normalnej wielkości, standardowej. Co to jest UFO?
0: Och Boże, to wygląda jak takie... To jest takie... Kółko. Dosłownie kółko.
2: Wiesz, co mi to przypomina? Mi to przypomina takie jakościowo takie te
0: no,
2: w miarę
0: trochę
2: gorsze
0: tak
2: głośniki
0: wygląda,
2: nadrutów.
0: Bo z jednej strony ma takie... Tak, to kółko, jak ja to mówię. Jest z jednej strony płaskie zupełnie i tam jest... Na środku jest takie... Ja wiem... Jakby metalowe, czy z czego to? I tu też przechodzą, taka powierzchnia, o właśnie, taka jakby metalowa. Tu też przechodzą wiązki świetlne, jakby przez to. I dookoła jakby jest taki pierścień plastikowy, którym się zabezpiecza maseczkę. O zakrywa maseczkach maseczkę. Też zaraz powiem. No i jakby brzegi tego szkółka sławetnego są silikonowe. Spód tego urządzenia inteligentnego jest taki właśnie trochę jak taki taki głośnik, no naprawdę.
2: Ma bo takie to jest taka siateczka,
0: tak,
2: nie?
0: Takie otworki ma. Na środku ma tam jakieś logo i on jest taki trochę by półokrągły, no takie, to nie jest płaskie, to jest takie zaokrąglone. No to nam służy raczej do niczego, żeby jakoś trzymać to urządzenie podczas robienia maseczki.
2: Żeby to było takie antypoślizgowe, żeby się nam nie ześlizgiwało. Bo ja też powiem, że mnie na przykład to odstrasza w UFO, że ono nie jest ergonomiczne dla mnie. Że ono jest takie trochę toporne. Bo gdzieś ta elektronika i te wszystkie technologie, o których będziemy zaraz opowiadać, musiały się zmieścić. I to nie jest takie płaskie kółeczko, jak nie wiem, szczoteczka, która jest w miarę płaska. No tylko ono jest trochę wysokie. To jest taka bryła. I mnie to troszeczkę, że tak powiem, odstrasza, ale absolutnie nie na tyle, żebym tego nie chciała. Że właśnie to jest dosyć toporne.
0: Czy ja wiem.
2: Dla mnie.
0: Jak ja to trzymam. Jest to cięższe, ale ja wiem, czy takie toporne. Nie miałam nigdy takiego wrażenia, no ale w każdym razie z jednej strony tego okręgu jakby silikonowego jest, no jak to UFO lubi, okrągły, wgłębiony przycisk, taki zagłębiony, a taki na palec, o. A z drugiej jest gniazdo ładowania, ponieważ to urządzenie też się ładuje na USB i też ma taki, jak to ja mówię, jackowy taki wejście.
2: Tam taki bolec, to wtyczka. I kabelek mamy w zestawie,
0: tak, kabelek jest w zestawie. W zestawie jest też taka dla odmiany plastikowa podstawka i oni tam nawet mówią, żeby opłukać UFO pod bieżącą, no zaraz pokażę, i odłożyć na podstawkę. I ta podstawka jest taka jak trochę jak czarnodrukowa litera Z.
2: Pewnie trochę pod skosem się to UFO tam kładzie, żeby...
0: Tak, ono się kładzie trochę jak czasem są takie w sklepach stojaki na książki, że te książki tak leżą z ukosa, tak jakby zjeżdżały w dół. I to UFO też się tak kładzie. A ma kabel do ładowania, jakieś papiery oczywiście, pudełko jest plastikowe. Za duże to pudło jest, chociaż rozumiem dlaczego, bo te papiery się gdzieś muszą zmieścić. Jakby miejsce na UFO jest takie jak to powiedzieć?
2: Wyprofilowane?
0: Tak, z dwóch stron. Jest taka, jest sobie pudełko, nagle się ono zagłębia i nagle się jakby tworzy taka...
2: Ma kształt, no nie kula, ale tego takie... UFO trochę.
0: Trochę tak.
2: Na środku.
0: Tak, i
2: no
0: do tego...
2: No to też fajnie, bo możesz sobie przechowywać, nie?
0: Mogę, ale to bardziej chyba, ja to tak trzymam bardziej, nie wiem, albo do transportu jakiegoś, chociaż ja też sobie tam zrobiłam taki woreczek na te różne urządzenia i po prostu mam wszystko w jednej takiej torebce szmacianej. Tak. I no bo to brać jedno pudło, drugie, trzecie, to w ogóle miejsca zajmuje tyle, że to trochę nie ma sensu. No i teraz tak, maseczki. Maseczkę gdzieś zostawiłam tu na kanapie, musiałabym po nią podejść. Ale generalnie taki jakby okrągły, taki wacik trochę. Tak to wygląda.
2: Trochę jak płatek kosmetyczny,
0: tak,
2: nie?
0: Taki to ma trochę taki... Płatek kosmetyczny, tylko że on jest płaski. On jest może o ciupinkę większy. No i taki, tak, płaski, w sensie cieńszy miałam powiedzieć, nie płaski. No i...
2: Jest taki mokry.
0: Tak, on jest cały nasączony w tym preparacie.
2: Nawet bym powiedziała, że mnie jest na przykład szkoda, ponieważ Dorka użyczyła mi jednej maseczki i miałam przyjemność wykonać taki zabieg, który był, ojej, do tej pory to wspominam. I ja naprawdę uważam, że tego jest tam za dużo w tej torebeczce tego płynu.
0: Nie, no bo generalnie...
2: Bo jakby ile może się zmieścić na taki wacik?
0: Generalnie
2: no, nie
0: kobiety
2: wiele,
0: to tego... rozwiązują w ten sposób, że... Aha, bo generalnie to jest tak, jak ja to kupowałam, ja to kupiłam z ciężkim sercem, szczerze mówiąc, bo niby chodziło o to, że jak się bierze maseczkę, to trzeba ją kodem QR zczytać i urządzenie jest na tyle inteligentne, że ono, to ty chcesz taką maskę, to już wchodzę i już będzie można robić, przygotowywać i tak dalej.
2: I on dopasowuje.
0: Tak, on ma dopasować.
2: I tak jest wszędzie opisane.
0: Tak jest wszędzie napisane, tak nie jest. I teraz ja się zastanawiam.
2: Albo może jest, ale można to inaczej.
0: Znaczy ja nigdzie nie widziałam, żeby zczytać kod QR. Albo to, ale chyba nawet z kimś widzącym patrzyłam też. Nie ma tego. Wchodzę sobie powiedzmy w zabiegi, tak? I tam mam ileś tych maseczek, które Android czyta jako item. Jak się wejdzie w ten jakiś tam item, no to on wtedy mówi, jaka to jest maseczka. Klikam start i albo sobie ją muszę pobrać, bo na przykład jej nie mam w swoich tam zbiorach, albo już ją mam i on tam mi wtedy mówi, że mam nałożyć maseczkę na UFO, zabezpieczyć pierścieniem, no i jak to zrobię, to nacisnąć przycisk start i tam sympatyczna pani, którą już wcześniej można było usłyszeć, opisuje, co to tam się dzieje z tą skórą, a jakie światło, no właśnie, bo o tych wiązkach świetlnych też zaraz powiemy.
2: Tak, zaraz.
0: Bo to jest cała istota tego działania jakby tego urządzenia. No i już, no i potem albo można sobie to zrobić jeszcze raz, powiedzmy zaraz po zabiegu, albo się to opakowanie odkłada, wacik raczej się wyrzuca, czy tam mikrofibrę zależy. I trzeba dopasować coś innego, nie? I teraz cała zabawa jest taka, że trzeba to wyciąć, żeby to pasowało jakby rozmiarami do tego urządzenia.
2: Jakiś kawałek potem, materiału takiego,
0: tak,
2: nie?
0: I potem, żeby ten pierścień tam w ogóle wszedł, to zabezpieczył. A nie, w ogóle dla mnie taka zabawa. Próbowałam. I stwierdziłam, że ja już sobie wolę zrobić drugi raz zabieg, wylać tą zawartość torebki, zrobić sobie jeszcze raz.
2: I na przykład na dekolt?
0: No nie wiem. Nie bawiłam się tak. Znaczy pewnie nic by się nie stało, bo dekolt jest też delikatny, więc raczej niewiele by tu się stało.
2: Generalnie UFO służy do nakładania maseczek i jeszcze ma parę funkcji, o których zaraz powiemy, dzięki czemu te maseczki mają jeszcze dodatkowe jakieś swoje działania i...
0: W zależności od maski, no to UFO może nagrzewać, termoterapię stosować, może schładzać, wyleciało mi słowo.
2: No właśnie nagrzewanie, tutaj ja mam nawet taką ściągę, posłużę się nią trochę. Pozwala wprowadzić aktywne składniki maseczki w głąb skóry, zwiększa blask przez rozpulchnianie i rozgrzanie naturalnej warstwy lipidowej. No i też dodatkowo zmiękcza i przygotowuje cerę do bardziej efektywnego wchłaniania składników odżywczych maseczki.
0: Tak. Jeszcze kryo jest, niektóre jest na razie mało masek widziałam z kryo.
2: Tak. A i to jest ważne, że na przykład do UFO 2, tylko 2, nagrzewa się do 45 stopni. Chociaż ja na przykład myślałam, że to jest dużo więcej, bo jak sobie robiłam, to naprawdę potrafi być dużo takie gorące. A tu się okazuje, że to tylko do... Znaczy tylko
0: ale to
2: jeszcze
0: zależy od maski,
2: to do 40 stopni,
0: bo to wcale
2: przy 45.
0: Nie nagrzewa się tak przy każdej masce. To zależy... Tak.
2: Nie no, ale
0: chyba
2: maksymalnie.
0: Do minus... O Boże, 20? Schładzało? Tak mi się coś tak widziałam, ale może tam...
2: Udowodniono, że ta temperatura otwiera pory, umożliwiając lepsze wchłanianie kremów, serum i esencji maseczkowych.
0: No tak, no. Czyli serum też pewnie by można było sobie w ten
2: czyli
0: sposób
2: ta temperatura...
0: robić. Nie? W sensie
2: na przykład później, jak już masz taką rozgrzaną buzię,
0: najpierw
2: buzię,
0: maskę, żeby oczyścić
2: serum,
0: skórę, nie? A później...
2: No tak. No. No i co? Mamy oprócz tego, mamy krioterapię. Zmniejsza widoczność porów, czyli jakby je troszkę zwęża, i obrzęków, to coś dla mnie. Ożywia i leczy niektóre schorzenia skóry. No i powoduje też taki lifting i ujędrnienie skóry, co mi się dzieje z językiem. Właściwość i też ma takie właściwości przeciwzapalne. Chłodzenie do, no tu mam napisane, że do 5 stopni, ale coś mi się nie wydaje.
0: Wydaje mi się, ale ja no, kiedyś coś tam w ustawieniach grzebałam, stąd mi się to 20 wzięło.
2: To naprawdę się robi zimne.
0: Ale może i być mniej, ale 5 to na pewno nie jest.
2: No i to niby to ta temperatura zapewnia najbardziej bezpieczne i skuteczne leczenie skóry. No i właśnie, i to też krioterapia tylko jest dostępna w UFO 2. Czyli jakbyśmy chcieli kupić to starsze UFO no to 1.
0: Nie. Znaczy tam jest w ogóle mniej tych wiązek świetlnych, tak, o których zaraz.
2: Tak, tak. No i a na przykład jestem ciekawa, czy w mini, w UFO 2 mini też by było, czy nie?
0: A no z tego, co ja wiem, UFO 2 mini się różni tylko ilością wiązek. Czyli masz mniej tych wiązek.
2: Tak,
0: masz mniej tych wiązek świetlnych, no bo to się jakby nie zmieści tam wszystko, nie?
2: No i a propos właśnie terapii światłem, to jest bardzo ważne. Ja to tak lekceważyłam. Powiem szczerze, no dobra, to światło. Najfajniejsze to jest to, że tam nam chłodzi.
0: Grzeje,
2: bo my to możemy... Tak, bo my to możemy jakby wyczuć. No a te światła, no to tam jakieś takie dodatkowe. A się okazuje, że tych świateł to jest aż 8 barw i to są szerokie spektrum działania. No bo na przykład co potrafią takie światła? Niwelują oznaki starzenia i widocznie rewitalizują skórę. I teraz są właśnie, teraz wymienię kolory tych świateł i co one jakby dają. Co one, jakie mamy korzyści z tych świateł. Jest światło czerwone i ono pobudza produkcję kolagenu i kolastyny, która ujędrnia skórę. No twarzy, bo tutaj generalnie chodzi o twarz. Tu jest jeszcze, mamy taką diodę, żebym się nie pomyliła. Elektroluminescencyjną. I o co w tym chodzi? Zmniejsza drobne linie, zmarszczki i inne oznaki starzenia. A także wspomaga proces gojenia się skóry. To też jest bardzo ważne, jak mamy jakiś, nie wiem, powiedzmy zaszkodziliśmy sobie kosmetykiem, mamy jakieś podrażnienia skóry, mamy bardzo czerwoną, no to właśnie tym światłem możemy sobie pomóc. No i mamy też barwę niebieską. To światło minimalizuje niedoskonałości, niszczy bakterie powodujące stan zapalny, to też jest bardzo ważne. I stabilizuje nadprodukcję sebum. Bardzo dużo ludzi zmaga się z sebum. Sebum, słuchajcie, to jest wtedy, kiedy przejedziemy sobie, nie wiem, po czole albo po nosie i na palcu zbiera nam się taki tłuszcz. Taki jakby olej, coś takiego.
0: Tak, taki zostają łójny, takie...
2: Nie? Takie I generalnie, tak, mamy taki film na palcu, prawda? Taki jakby atrament, coś takiego, no nie? Taki tłuszcz. I generalnie to mnie na przykład bardzo denerwuje sebum, ale jeszcze bardziej, jeszcze gorzej jest, jak to widać, bo sebum się świeci i jakby całą twarz mamy taką świecącą. Nie wygląda to za dobrze, no bo mamy taką błyszczącą, jakby wtedy ludzie mogą myśleć, że albo mamy nie wiem, nieumytą twarz, albo mamy za dużo kremu nałożone i to wygląda też no, niezbyt higienicznie. Albo właśnie mamy sebum i z sebum też powinno się walczyć, więc dobrze, że to światło jakby w jakiś pewien sposób nam to sebum jakoś tam zwalcza. Widzisz, ja na przykład tego nie wiedziałam, że UFO też działa z sebum.
0: Też nie wiedziałam, bo
2: ja
0: też
2: na przykład
0: nie mam
2: sebum w niektórych obszarach.
0: Też nie mam takich maseczek, to jest raz, więc nie miałam do czynienia. Ja miałam do czynienia ze światłem zielonym i czerwonym. Póki co.
2: No to światło, o którym teraz była mowa, to niebieskie, łagodzi stany zapalne i minimalizuje nieestetyczne zmiany skórne, czyli jak mamy takie krostki podskórne, które albo jakieś takie, dotykamy twarzy i widzimy, że no coś na tej twarzy nam się robi dziwnego, coś co nam się nie podoba, nawet w dotyku, to właśnie to światło jakby też może dłuższe stosowanie tych świateł, bo to nie jest tak, że po jednym naświetleniu pstryk i już mamy skórę super, tylko to chodzi o to, że te światła leczą. To jest terapia światłem.
0: Tak, i tych maseczek generalnie, no z reguły one są tak robione, żeby w miarę codziennie tego używać, nie? I w zestawie, w takim jednym pudełeczku jest, przeważnie jest 7. No, nie widziałam też wszystkich maseczek, więc...
2: Bo one są tygodniowe.
0: Więc się tam też co do wszystkich nie wypowiem, bo jest jakaś taka... Gdzieś tam widziałam w spisie... Boże, z kawiorem i złotym koloidalnym kosztuje chyba jakieś 400 czy 500 zł. I nie wiem, czy tego też jest 7, czy mniej, czy co. Czy jedna. No nie widziałam tej maski, więc...
2: No właśnie. No i też warto wspomnieć o tym, że maski są i na dzień, i na noc. Czyli możemy używać UFO dwa razy dziennie. Wracając do świateł, bo to nie jest jeszcze koniec. Mamy ich 8, a my dopiero przebrnęliśmy przez 2. Ale to, jakby to jest dla tych państwa, którzy lubią jakby konkretne dowody i konkretne takie szczegóły. Dlatego postanowiłam, że opowiemy trochę o tych światłach. No bo rzeczywiście, no... ja to, tak jak mówimy, ja to tak bagatelizowałam, a okazuje się, że może wcale niekoniecznie. Jest też światło zielone. Wyrównuje kolory skóry, to jest też bardzo ważne, że na przykład, nie wiem, gdzieś mamy skórę ziemistą, mamy taką pozbawioną takiej promienistości, mamy skórę zmęczoną, taką ciemną, więc to też jest ważne, żeby nasza skóra wyglądała taka błyszcząca, nie? Rozjaśnia, no właśnie, rozmiasta ziemistą cerę i minimalizuje widoczność plam starczych, no właśnie. Cieni i innych przebarwień. No to światło też jest dobre, żeby nam się ta skóra tak wyrównał koloryt. Teraz białe światło. I co ciekawe, to jest najdłuższą falą i dociera najgłębiej w skórę. Dużo głębiej niż jakikolwiek inny kolor światła. Tonizuje i napina skórę. Redukuje obrzęki, aktywuje naturalny system ochrony skóry. To też jest ważne, ten taki nasz mikrobiom, nie? I daje ogólny efekt odmładzający.
0: No niestety nie miałam na razie styczności.
2: To światło jest fajne, naprawdę.
0: Nie, z białym je.
2: Nie, nie miałaś? Aha. Jest jeszcze kolor fioletowy, słuchajcie. I tu już zaczynają połączenia różnych świateł i to też jest ciekawe, ja nawet nie wiedziałam. Połączenie światła czerwonego i niebieskiego pomaga pozbyć się toksyn, zwiększa naturalny blask skóry, łagodzi stany zapalne też i przyspiesza gojenie. No tak, bo tamto któreś z tych świateł też miało tą zaletę, więc... Światło pomarańczowe to jest, myślałam, że to jest jakaś mieszanka, ale nie, zmniejsza poparzenia słoneczne, jak się opalamy na przykład, i rewitalizuje skórę, zapewniając zdrowy blask. No to jak się opalamy i powiedzmy zdarzy nam się gdzieś tam nie użyć filtra i gdzieś się poparzymy, no to rzeczywiście warto takie światło sobie włączyć. A czy jesteśmy w stanie włączyć
0: sami
2: to
0: światło
2: ustawić, z poziomu aplikacji?
0: Wchodzi się w, powiedzmy, no powiedzmy w jakąś tam maseczkę, tylko to jest tak, że
2: nawet
0: to sobie
2: nie masz,
0: ustawisz.
2: To możesz jej użyć.
0: Czy ma grzać, czy ma chłodzić, do ilu stopni. Światła nie pamiętam, czy tam się ustawiało. Jaki czas ma trwać zabieg? Chyba pulsację też ustawiasz. Tam jest taka jedna jakby maska, która ma być spersonalizowana, znaczy ma być, może być dla ciebie. Czyli możesz sobie na przykład wziąć jakąś tam rewitalizującą i ty stwierdzasz, że ty chcesz, żeby rewitalizująca to było tak i tak. Czyli na przykład... Najpierw niech se grzeje tam jakąś do jakiejś temperatury, a potem niech ci te pory zamknie, schłodzi i tak dalej, nie? To już sobie tam ustawiasz, zaznaczasz, spróbuję to znaleźć, to gdzieś jest tam na początku.
2: A to też jest
0: w miarę,
2: fajne.
0: I pokazać,
2: że możemy
0: jak
2: sobie
0: to
2: sami.
0: Wygląda cały ten.
2: Żółte na przykład światło też łagodzi oparzenia słoneczne. tak jak to pomarańczowe, ale też zmniejsza trądzik, jak ktoś na przykład się no boryka z trądzikiem, teraz dużo osób, to jest jakaś taka, nie wiem, choroba cywilizacyjna, dużo różnych rzeczy jemy, niekoniecznie takich naturalnych, tylko przetworzonych i potem nam właśnie wyskakują różne niespodzianki w postaci trądziku, no i bardzo ciężko taki trądzik w wieku dorosłym, bo teraz dorośli też często mają właśnie problemy z trądzikiem, bardzo trudno go wyleczyć, no i takie światło może nam pomóc. To jest trądzik różowaty. Zwalcza obrzęki to światło i poprawia ogólny koloryt skóry. No to też ważne. To też, no też ja się akurat... pojawiało, nie? No i nie. Właśnie, wiedziałaś, że jest taki kolor jak cyjanowy?
0: Nie.
2: Bo ja nie. No i jest przeciwzapalnym niebiesko-zielonym światłem, czyli też pomieszany. Które uspokaja zestresowaną skórę, to coś dla mnie, sprzyja gojeniu, zmniejsza obrzęk naczyń włosowatych i redukuje ból. To naprawdę takie, wiesz, jak chcesz się zrelaksować i czujesz, że ta twoja skóra no, gdzieś tam jest, coś cię boli, jest gdzieś tam podrażniona, no to właśnie, albo jest taka zestresowana, gdzieś tam pospinana.
0: No, trzeba jeszcze właśnie też maseczkę do tego dobrać, nie? Która nie? Gdzieś tam te światła uaktywni, bo...
2: No tak, to prawda. Mówiliśmy dużo o pulsacjach T-Sonic, bo one się pojawiają i w UFO, i w szczoteczkach, i właściwie w każdym, każdym urządzeniu od Foreo.
0: Nie wiem, jak z tym...
2: Tak myślę.
0: Nie, to nie wiem.
2: Też chyba, też. Bo to jest jakby najbardziej podstawowy taka funkcja w tych wszystkich urządzeniach. I ten masaż tymi pulsacjami T-Sonic rozluźnia punkty napięcia też, czyli tak jak podobnie jak to światło. Napięcia mięśni twarzy i szyi, czyli możemy też sobie masować szyję. Sprawiając, że skóra staje się bardziej miękka i gładsza. No to tak troszeczkę tylko tyle o tym T-Sonic, ale on też jest, ten masaż jest bardzo ważny. No bo gdyby były same te naświetlania i tak dalej, no to ten masaż, te wibracje powodują, że te wszystkie składniki
0: wchodzą głębiej
2: tak, dochodzą, tak. No nie? No. Więc tyle na razie ode mnie odnośnie UFO, takiej bardziej specyfikacji. A teraz Dorotka pokaże nam, jak to wszystko działa na aplikacjach i jak to urządzenie w ogóle wygląda i działa.
0: UFO 2, trwa. No i tu mamy tak. On mi jeszcze po drodze będzie mówił jakieś dziwne rzeczy, że coś pobiera, no ale... No tu oczywiście jest tak samo, czyli przycisk wróć i przycisk nie wiem co.
2: Te dwa przyciski.
0: UFO 2. Informacje o urządzeniu 1/8 na liście. Informacje o urządzeniu. Jak stosować 2/8. Pielęgnacja urządzenia 3/8. Znajdź moje urządzenie 4/8. E-mail Douglas sklep. Pielęgnacja urządzenia 3/8. E-mail tak. Znajdź moje urządzenie 4/8. Zabiegi 5/8.
2: Maseczka w pułachcie 6/8. Ustawienia 7/8. No właśnie, może zatrzymajmy się przy tej maseczce.
0: Ja bym pokazała najpierw inteligentne sterowanie, a potem te różne zabiegi, nie? Włącz się bez etykiety przycisk poza listą. On.
2: Poją bez etykiety przycisk. Ta wibracja chyba oznaczała, że się łączy.
0: Grzeje. Inteligentne sterowanie. Tylko odchadziowe uwagę dowolią. O Jezu, jak zwykle coś schrzanili w spożyczeniu. Pulsacja intensity. Pauza. Zero. Plus. Temperaturę. Nie zaznaczono. Nagrzewanie. Przycisk opcji. Aj, tu się mogę wybrać. Czy ma grzać? Nie zaznaczono. Chłodzenie. Przycisk opcji. Czy ma chłodzić? O, i teraz. Chwila. Ja to spróbuję tu. Horyzonko. Jeszcze chwila. Pobieranie trwa. Cicho. Zaznaczono. Chłodzenie. Przycisk opcji. Zaznaczono. Wyłącz. Przycisk opcji. O, i on teraz chłodzi.
2: Czyli na bieżąco możesz sobie
0: też sterować. To jest pokazane bardziej, myślę, co on umie. On się zaraz powinien wyłączyć, ale chłodzi, schładza.

0: No i dobra. I domyślny zabieg. Podejrzewam, że tu chodzi o moją skórę, ale nie wiem, bo nie spotkałam jakby no nic ze znajomych UFO nie ma, więc nie umiem tego porównać, czy to tak jest, czy każdy ma inny domyślny zabieg.
1: Fabrycznie, czy...
2: Luksusowa maseczka do twarzy z czerwonymi algami i kwasem hialuronowym jest tym, czego potrzebuje twoja skóra na dobry początek dnia. Do tej pory stosowanie maseczki rano było po prostu niemożliwe, ale ten 90-sekundowy zabieg UFO pozostawia poczucie nawodnienia skóry, chroniąc ją i sprawiając, że jest gotowa na wszystko.
0: Nie wiem, czy nie zwolnić tego.
2: Więcej informacji. Luksus... wolniej.
1: No nie, możesz troszkę...
2: Luksusowa maseczka do twarzy z czerwonymi...
0: Jeszcze.
2: Więcej informacji. Wolniej. Luksusowa maseczka do twarzy z czerwonymi algami i kwasem hialuronowym jest tym, czego potrzebuje twoja skóra.
0: No dobra, więcej to już informacji. Było.
2: Wybrano item 1/15. Więcej informacji poza listą.
0: A i tu są teraz...
1: Jako
2: wybrano item 1/15 na liście 15
0: jakieś elementów. Maseczki.
2: Item 2/15. Item 3/15. Start przycisk.
0: Jest ich 15, tylko nie ma dostępu jest tak super do wszystkich. Trzeba by to przewijać. Na przykład, nie wiem, ja to sobie robię tak, że powiedzmy wchodzę w trzeci.
2: Item 3/15 na liście 15 elementów.
0: I mam dalej później dostępne. No trochę jest zabawy, ale jakby jest to dostępne. No a na iOSie pokażę później. No pierwsza to jest
1: ta. No na przykład jaka może być ta pierwsza, tak, albo ta druga nadziei. Maseczka, albo trzecia.
0: Teraz mogę pokazać, jak ona działa.
3: Umieść maseczkę aktywowaną przez UFO na urządzeniu i zabezpiecz ją plastikowym krążkiem skierowanym logiem Foreo do góry.
0: Dobra. Ona nie da. Ona tu instrukcji...
1: Inaczej się tego zrobić nie da.
0: Udziela prawidłowej. Bardziej się nie da.
2: Bez etykiety przycisk. Przygotuj maskę. Sensory de UFO activated mask to jabłde lizby clipping de attachment ring.
0: Tak, oczywiście. Nie można spolszczyć, no ale nic.
2: Start przycisk.
0: Uwaga.
3: Pozwól swojemu ciału i umysłowi rozbudzić się podczas kuracji czerwonym światłem LED i rozgrzewającą termoterapią, które w tym samym czasie przygotują skórę na efektywne wchłanianie składników maseczki.
0: UFO się rozgrzewa w tym momencie. Ja już mam wmasowywać.
1: I ty już możesz sobie robić.
3: Zrelaksuj się i ciesz się chwilą kojącego masażu pulsacjami
1: Tisonic,
3: które wspomagają wchłanianie składników maseczki.
0: Tak, i z telefonu można
1: to
0: spostrzegać.
1: Ona to potwierdza, opowiadając o tym.
3: Podczas gdy termoterapia jest stopniowo wygaszana, zielone światło LED zatrzymuje w naskórku formułę maseczki, która chroni skórę przed zanieczyszczeniami i dodaje jej promiennego blasku.
0: On faktycznie ociupinkę się schładza. Tak, powalutku, bez podpiechu, ale się schładza. I zaraz będzie. Będzie się wyciszał, wygaszał.
3: Twoja kuracja jest już zakończona. Jeśli chcesz, możesz powtórzyć pielęgnację. Jeśli nie, opłucz UFO pod bieżącą wodą i odłóż je na podstawkę.
0: Można by to...
3: Umieść maseczkę aktywowaną
1: przez UFO na urządzeniu. Można jeszcze raz zrobić, jeżeli nam zostanie tego płynu.
3: I zabezpiecz ją plastikowym krążkiem skierowanym logiem Foreo do góry.
0: Dobra, ale żeby tak kolorowo nie było, to UFO nie wszędzie daje muzyczkę. Oni coś teraz zmieniają. Dość dużo.

0: dużo jest aktualizacji i niektóre są po angielsku, niektóre po polsku. To jest jakaś faza taka. Oni coś tam dodają, maski, o właśnie weszły niedawno w płachcie i to tak...
1: Bez etykiety, przycisk. Luksusowa maseczka, więcej informacji. Wybrano item 1.15.
2: No bo właśnie, powiedzmy o tym, że jeżeli byśmy na przykład miały teraz bez UFO nakładać maseczkę nawet w
0: tak,
2: kremie,
0: a tu jest właśnie...
2: no to ten czas tak, oczekiwania musi cały... gdzieś położyć albo usiąść i poczekać te pół godziny, żeby te aktywne składniki się wchłonęły. A tutaj dzięki temu UFO...
0: Półtorej, dwie, zależy, nie?
2: Minuty?
0: Jak ten, no jak chce się zrobić. No ale to tak czy inaczej do 5 minut...
2: Też pewnie zależy.
0: Można faktycznie te składniki fajnie sobie tam, no nie wiem, wetrzeć, wmasować czy co. A na przykład wejdę w to.
1: Strona 3.15. Item 4.15. Item 4.15. Item 5.15. Start. Item 5.15.
0: Tak.
1: Bez etykiety.
0: No i zobaczymy, cóż ja tu wybrałam, bo nie pamiętam całej listy niestety. No właśnie, to jest ta maseczka, którą se można ustawić, tylko że... Ach, co za pech on... tak, było po polsku.
2: Ona była kiedyś po polsku, a teraz po angielsku.
1: Nie zaznaczono 120 sekund. Nie zaznaczono 150 sekund. Nie zaznaczono 180 sekund. UFO 2 Lite.
0: UFO 2 Lite.
1: Temperaturę. Zaznaczono kład przycisk opcji. Nie zaznaczono kul przycisk opcji. Nie zaznaczono off przycisk opcji.
0: A to są nic. W ogóle sobie można to wyłączyć.
1: Nie zaznaczono off przycisk opcji. Zaznaczono high przycisk opcji. Item 1.15 na liście.
0: No i tyle.
1: Elementów.
0: Nie ma tu ustawiania świateł.
1: Item 5.15.
0: Na przykład wezmę coś.
1: Start przycisk. Bez zabieg. Maseczka do twarzy z mikrofibry wzbogacona ekstraktem z pereł. Błyskawicznie rozświetla matową skórę, nadając jej promienny, zdrowy blask. Połącz z UFO lub UFO Mini, aby skorzystać z 90-sekundowego zabiegu rozjaśniającego na twarz, który sprawi, że uzależnisz się od blasku.
0: No właśnie, połącz. No. Ona sama tu udziela instrukcji połącz, czyli no jakby za pomocą, tak, a jak widać i słychać, nie
2: jakby
0: muszę
2: kodu ten
0: skanować, no po prostu nigdzie tego nie widzę.
1: Więcej informacji, item 3.15 na liście, item 4.15.
0: Ale ja jeszcze chyba używam czwórki.
1: Start przycisk. Bez celu. Nasycona kwasem hialuronowym maseczka do twarzy z mikrofibry natychmiast nawilża suchą, spragnioną skórę. Połącz z UFO lub UFO Mini, aby uzyskać wyjątkowy 2-minutowy zabieg do suchej skóry, ponieważ nawilżona skóra to zdrowa skóra. Start przycisk.
3: Umieść maseczkę aktywowaną przez UFO na urządzeniu i zabezpiecz ją plastikowym krążkiem skierowanym logiem Foreo do góry.
0: No dobrze, to jest... Ta jest na noc. Tamta była na dzień, a ta jest na noc.
1: Bez etykiety, przycisk.
2: Ona jest na dzień,
0: no
2: na
0: tym
2: noc?
0: Razem nie.
1: Przygotuj maskę. Secure, start, to przycisk.
2: Nie mówią,
0: tu jest
2: nie?
0: To samo, secure i tak dalej. No jakby ten, ta sama instrukcja, tylko że po angielsku.
1: Start.
3: Kiedy zaczniesz kurację, skup swoją uwagę na delikatnym, relaksującym cieple, które przygotowuje twoją skórę na przyjęcie maksymalnej dawki nawilżenia.
0: On się tu też nagrzewa teraz. I zaraz wejdzie masaż. No, ciepło jest.
3: Działanie pulsacji T-Sonic pozwala na wykonanie kojącego masażu twarzy, który zapewnia maksymalny poziom wchłaniania kwasu hialuronowego.

0: jakieś tu będzie chyba zielone.
1: Ciekawe, czy będzie jakieś światło, nie?
0: Zaraz się dowiemy.

0: pakowane do niższej częstotliwości pulsacji T-Sonic i zielone
1: światło
0: LED pomagają wyrównać kolorek skóry.
2: No, ja nie widzę tu niższej częstotliwości, ale nie będzie.

0: Twoja kuracja jest już zakończona. Jeśli chcesz, możesz powtórzyć pielęgnację. Jeśli nie, opłucz UFO pod bieżącą wodą i odłóż je na podstawkę. Umieść maseczkę aktywowaną przez UFO na urządzeniu i zabezpiecz ją plastikowym krążkiem skierowanym logiem Foreo do góry.
1: Nie, no to ogólnie jest tak, że opinie to ma takie sobie, ale no bardziej jest to traktowane nie takie sobie, że nie wiem, nie działa, tylko a bajer, tak. No maski w ogóle super, one mają opinie świetne. Tak, że to można zrobić bez urządzenia, że no właśnie, bo samo urządzenie kosztuje.
2: Samo urządzenie.
1: Aha, to zaraz wam się wszystko rozjaśni, bo samo urządzenie kosztuje 1199 zł.
2: To dużo. I my sobie z tego zdajemy sprawę.
1: Sporo.
2: No ale jednak w tym jednym urządzeniu mamy.
1: Ale
2: i
1: ja też poszłam na promocję,
2: i
1: tak?
2: I ciepło, i zimno, i ten masaż T-Sonic pulsacyjny. Więc jakby no jest trochę tego.
1: Maseczka w płachcie 6/8. No dobrze, pokażemy. Maseczkę w płachcie, bo to jest jakaś nowość. Nie mam żadnej z masek, natomiast pokażę. Cóż,
2: ale
1: to
2: zasada jest ta sama. Nakładamy na całą twarz maseczkę. Nie mamy tego płatu, takiego płatka.
1: Tak, i masujemy tym urządzeniem. Zresztą zaraz będzie instrukcja też.
3: Bez etykiet. Zabiegi. Sposób na ukojenie i odżywienie zestresowanej skóry za pomocą jednego z najsilniejszych przeciwutleniaczy, jaki zna matka natura. Połącz maseczkę Grendra z urządzeniem UFO, aby wykonać odświeżający zabieg, który delikatnie oczyści i ochroni skórę, zostawiając ją zdrową, promienną i pełną naturalnego blasku.
1: No dobra, na przykład, nie?
3: Więcej informacji. Mm-hmm. Start przycisk.
2: Jakie ładne.
1: Tak, ale tu
3: przycisk.
1: Przygotuj maskę.
3: Połóż maseczkę w płachcie na twarzy, ostrożnie dopasowując wokół oczu do ust. Za pomocą okrężnych kroków delikatnie przesuwaj urządzenie UFO znak towarowy do maseczki w płachcie, relaksując się i korzystając z korzyści płynących z technologii Hyperinfusion.
1: Nie wiem, czy
2: i
1: to
2: co,
1: było.
2: I ta muzyczka też się tak.
1: I ta muzyczka zaraz się wyciszy. Jak ja dam start. Tak, no bo ty masz się przygotować, a muzyczka sobie będzie tam po prostu, no jakiś kawałeczek, no. No dobrze, żeby nie przedłużać.
0: Pozwól swojemu ciału zrelaksować się. A zielone światło LED i delikatne ciepło przygotują skórę do uzyskania pełnych korzyści z tego oczyszczającego zabiegu.
4: Godzina 14.
1: Mój zegarek, niestety. Ale UFO się nagrzewa.
2: I nie mamy muzyczki.
1: Nie ma
2: to
1: nic.
2: Szkoda.
1: Na razie pulsacji nie ma.
0: Pulsacje T-Sonic zapewniają wchłanianie wyciągu z zielonej herbaty, podczas gdy niebieskie światło LED zmniejsza występowanie niedoskonałości.
2: Fajna.
1: O, i chłodzi. O!
2: Bo zielona herbata koi.
1: Chłodzi
2: no?
1: Teraz.

0: Nie pokazuje, ile tu minut jest niestety. Tudzież sekund. Łoch. Normalnie lodówka.
1: Wow. To fajnie przed jakimś takim wyjściem, nie? Gdzieś na szybko sobie takie coś zrobić. Latem na
0: przykład. Zobaczymy, że tak szybko.
2: Uczucie chłodzenia natychmiast łagodzi i odświeża skórę. A zielone światło LED i pulsacje T-Sonic pomagają odsłonić czystą, zdrowo wyglądającą skórę.
1: Czyli wtedy było niebieskie, teraz jest zielone światło.
0: Nie, nie grzeje. Myślałam, że grzeje. Cały czas utrzymuję w takiej temperaturze. I będzie kończył zabieg. I faktycznie powraca do temperatury pokojowej.
2: Twoja kuracja jest już zakończona. Jeśli chcesz, możesz powtórzyć pielęgnację. Jeśli nie, opłucz UFO pod bieżącą wodą i odłóż je na podstawkę.
0: Ale dobra, to miałam pobrane. A ja zaraz pokażę.
3: Dobrze, dobrze.
4: Bez etykiet. Przygotuj. Bez etykiet. Strona 1. Bez etykiet. Zabiegi. Sposób na ukojenie. Więcej. Wybrano item. Item 2, 5.
0: Na przykład.
4: Wybrano. Strona 2 z 5. Start. Przycisk. Bez etykiet. Zabiegi. Odzyskaj młodzieńczą witalność swojej cery za pomocą maseczki z jagodami akai stworzonej z jednego z najbardziej bogatych w przeciwutleniacze Superfood dla wyjątkowo gładkiej skóry. Połącz produkt z UFO lub UFO Mini, aby w ciągu kilku minut uzyskać elastyczną, młodo wyglądającą skórę.
0: No dobra, ale ja tego nie mam jakby pobranego.
4: Zabiegi bez etykiet.
1: Jeszcze nie używałaś tej maseczki.
0: Nie.
4: Wybierz maseczkę. Wybrana maska zostanie automatycznie dodana na ostatnią pozycję, a zabieg dla wybranej maseczki rozpocznie się automatycznie po wybraniu akai. Okay,
0: ja sobie dam OK.
4: Porią, start.
0: I znowu mam to samo.
4: Bez etykiet. Przygotuj maskę. Połóż maseczkę w płachcie na twarzy, ostrożnie dopasowując wokół oczu i ust. Za pomocą okrężnych ruchów delikatnie przesuwaj urządzenie UFO znak towarowy po maseczce w płachcie, relaksując się i korzystając z korzyści płynących z technologii Hyperinfusion.
0: Dobrze.
4: Start.
1: Czyli ta też jest w płachcie.
0: Tak, tak. To jest seria maseczek w płachcie. Ja jestem start, w tym momencie przycisk. W maseczkach. Płachcie.
5: Allow your mind and body to relax as red LED and a gentle warmth prepare your skin to receive the full benefits of this smoothing complex.
0: No i teraz mamy niespodziankę,
1: no
0: jak
1: właśnie.
0: Słuchać. Ale nic, pokażemy też jak to jest.
1: I co, nagrzewa się?
0: Tak,
1: coś?
0: Nagrzewa się. Zobaczymy, jakie tu światła będą. Na razie się nagrzewa dość.
5: Soothing T-Sonic pulsations relax facial tension points, working together with purple LED to reduce the appearance of fine lines for smooth, younger looking skin.
0: Odmładza skórę, no dobra.
1: Odmładza.
0: Ale powoli się chłodzi. Pomalutku. Znaczy, no, tak.
1: Ja jednak wolę, jak jest ta muzyczka.
0: No to nawet nie we wszystkich tych maskach, nie w płachcie jest. Oni to chyba jeszcze dorabiają, bo...
5: Gentle, low-frequency pulsations combine with red LED to enhance elasticity for plump, firmer-looking skin.
0: Pani też sympatyczna tam mówi.
1: No i fajne, że ona ci tak prowadzi za rączkę, mówi, co teraz będzie, na co się możesz przygotować.
0: Tak. No właśnie
1: to
0: w tego
1: jest takie fajne.
0: Fofo mi brakuje, no ale cóż. No już, zabieg się
1: kończy. I tak mogłybyśmy bez końca.
0: Tak, ale no chodzi o...
5: Kuracja jest już zakończona.
2: Jeśli chcesz, możesz powtórzyć pielęgnację.
3: Tak, bo to jest,
2: jeśli nie,
3: no bo to
2: opłucz UFO pod bieżącą
3: zawsze,
2: wodą
3: nie?
2: i odłóż je na podstawkę.
3: To mówią wszędzie.
0: Tak, a to są nowe maski i oni nie mają jeszcze spolszczenia do wszystkiego, bo... Mhm. Dobra.
3: Jakby jestem w stanie to zrozumieć trochę.
4: Strona 2 z 5.
0: Dobra.
4: Bez etykiety, przycisk.
3: Więc my mogłybyśmy tak długo, ale myślę, że po prostu...
0: Jeszcze mogę pokazać.
3: To
4: informacja. Jak stosować 2/8. Pielęgnacja urządzenia 3/8. Znajdź moje urządzenie 4/8.
0: O.
3: Jakbyś zgubiła.
0: Jakbym zgubiła. To proszę bardzo.
3: No tak. No dobre. Dobre. Uważam, że to jest przydatne, zwłaszcza nam niewidomym. Czasem się gdzieś coś trzaśnie, gdzieś położy i potem nie wiemy, gdzie to. I co, jak to znajdziesz, to musisz to nacisnąć?
4: Twoje urządzenie UFO 2. Znaleziono przycisk.
3: Na telefonie znaleziono i już. Bardzo przydatne. Ja bym chciała, żebym coś takiego na szczoteczce zrobił.
0: Zajdziemy sobie jeszcze w ustawienia.
4: Bez ustawienia. Informacje o maseczce. View Action Dye Mask, przycisk. View Action Adapt 4, przycisk. View Action Need Mask, przycisk.
0: O Boże.
4: View Action Adapt 3, przycisk.
0: Każe było kiedyś po polsku.
4: View Action Sustom Mask, przycisk. View Action Adapt 2, przycisk. View Action Adapt 1, przycisk. Zoling Limit. Crafting Limit. Minus Button, przycisk. 21 stopni Celsjusza.
0: No właśnie.
3: Czyli limit grzania, limit...
0: Tak.
3: Chłodzenia.
4: Plus button, przycisk. 40 stopni Celsjusza. Minus button, przycisk. Plus button, przycisk.
0: Tak, tu plus, minus się ustawia. Tak, to już wiem, skąd wziąłem 20 stopni.
4: Bez etykiety, przycisk. Ustawienia.
0: No dobra.
4: Informacje o maseczce. View Action Dye Mask, przycisk. Bez etykiety, przycisk.
0: No i cóż. Tyle. Chyba
3: myślę,
0: tyle.
3: Że wystarczy, a jeszcze pokażemy na iPhone'ie, tak, jak to działa. Mówiłaś, że jest nieco gorzej?
0: No, zależy z czym. Z UFO jest zdecydowanie gorzej, a z FOFO w pewnych aspektach lepiej. Ale zaraz pokażę może...
4: Dodaj urządzenie. UFO 2. Luna FOFO. ISSA 3. Rewolucja higieny jamy ustnej 4.1.
0: No i tu są różne reklamy. Już nie będziemy chodzić po tych reklamach. Może FOFO wejdziemy sobie najpierw. Dobra. No tu jest w miarę wszystko zaetykietowane.
3: Teraz będziemy pokazywali, wrócimy do szczoteczki.
0: Tak.
3: Bo na szczoteczce też w iPhone'ie pokażemy, jak to działa. A potem wrócimy z powrotem do UFO.
4: Informacje o urządzeniu. Jak stosować? Pielęgnacja urządzenia. Ustawienia. Wykonaj pomiar skóry. Rozpocznij oczyszczanie.
0: O, i tu wszystko jest...
4: Zaawansowany pomiar.
0: Polszczone.
4: www.foreo.com. Zaawansowany pomiar.
0: No dobrze, to co zrobimy, może zaawansowany pomiar, żeby tak...
4: Rozpocznij oczyszczanie. Wykonaj pomiar skóry.
0: Ponieważ wykonaj pomiar skóry, no to polega mniej więcej na tym samym, co na Androidzie, czyli... Przytykam do jednego miejsca, gdziekolwiek te sensory i tyle. A zaawansowany pomiar, no to jest właśnie, on tam wyznacza mi obszary, gdzie mam przytknąć sensor. Więc...
4: Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk na swoim urządzeniu Foreo. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk na swoim urządzeniu Foreo.
0: No i co? O, jest.
4: 10 sekund. Bardzo błotny, co numer 9, trwa pomiar, wielokropek.
0: Czego?
4: Lewy policzek.
0: Lewy. Fantastycznie. Dobra, muszę to położyć.
4: Prawy policzek. Lewy policzek. Trwa pomiar, wielokropek. 9 sekund.
3: Czyli on teraz pomiar, prosi cię o to, żebyś położyła, tak jak mi ta pani mówiła, połóż ten sensor na prawym policzku, to teraz synteza cię prosi o to samo, tak? Lewy policzek.
0: Powiedzmy, w sensie tu jest... No dotknęłam.
4: Urządzenie rozłączone.
0: Jak?
4: Dotknij skórę, rząd UPS, utracone połączenie.
0: Boże, nie, nie mówcie mi tego, bo ja mam jakiegoś pecha, no. Pewnie się wyczerpało.
3: A spróbuj włączyć tak po prostu bez telefonu, przytrzymać, zobaczyć, czy będzie działać.
0: Na razie nie, bo jest już chyba z aplikacją jakoś połączone. Ale... Dobra. Ty, jest pomiar. Jest.
3: Aha. Okay.
4: Przesuń urządzenie na prawy policzek i postępuj tak. Linii. Prawy policzek. Lewy policzek. Suchy. 20. Wynik. Bardzo punkt to nic on lepiej. Wynik. 20. Suchy. Lewy policzek. Prawy policzek. Linii.
3: Przesuń. Czyli lewy policzek masz suchy.
4: Przesuń urządzenie na prawy policzek i postępuj tak samo. Odczekaj 10 sekund, a wyniki pojawią się w polu. Linia żuchwy. Przesuń urządzenie na prawy policzek i postępuj
0: tylko,
4: tak samo.
0: Tylko, że on chyba się...
4: A wyniki pojawią się w polu.
0: Faktycznie czerpie.
4: Linia żuchwy. Przesuń urządzenie na prawy.
0: No przesunęłam.
4: Odczekaj 10 sekund, a wyniki pojawią się w polu.
0: Tak.
4: Przesuń urządzenie, linię prawy, lewy, suchy. 29, wynik.
0: Mi się śmiać chce już, bo to ciągle coś tu się no. dzieje.
4: Wynik. 20, suchy, lewy, prawy, linię, przesuń urządzenie na prawy, policzek i postępuj tak samo. Odczekaj 10 sekund, a wyniki pojawią się w prawy, policzek.
0: A jak to kliknę sobie? Ale to on...
4: Wynik. 29%. Suchy, lewy policzek.
3: 29% czego?
4: Policzek i postępuj tak samo. Odczekaj 10 sekund, a wyniki pojawią się w polu.
0: No nawilżenia.
3: Mhm.
4: Linia żuchwy. Prawy policzek. Lewy policzek. Prawy. Linia żuchwy. Przesuń urządzenie na prawy. Przesuń urządzenie na prawy. Policzek i postępuj tak samo. Odczekaj 10 sekund.
0: Boże się.
4: Linia żuchwy. Dotknij skórę sensorem, aby rozpocząć pomiar.
0: No przecież.
4: Jedna z lewy policzek.
0: O.
4: Suchy. 29% wynik. Bardzo punkt to wynik. Suchy, lewy policzek. 46%. Normalny.
3: O, lewy policzek. Aha. Masz 46%.
0: Nie, prawy.
3: Czyli
0: prawy.
3: Prawy policzek. Prawy. Masz 46%. Mhm. Czyli jakby jest różnica w nawilżeniu twojej skóry i właśnie to, o czym ja mówiłam, że gdybyś zrobiła tak, że tylko zrobiła na jednym... Powiedzmy na jednym policzku i to by się dostosowało i po prostu fofo by działało według skóry na lewym policzku, to byłoby trochę niemiarodajne, bo na przykład prawy policzek masz inny niż lewy. Masz inne nawilżenie tego policzka.
0: Tak. Tylko, że... Ciężko to się robi, ale tu już więcej widać.
3: A, czyli tu masz normalny.
0: Prawy mam normalny. Teraz próbuję zrobić linię żuchwy, ale on... Ale on... Może nie z...
3: To jest trochę tak jak z tym nosem, prawda? To jest trudno złapać.
0: Tak. Ciężko. Naprawdę... To się coś tu...
3: Nie wiem, teraz czy to jest będzie... zrobić.
0: Nie no, pokażę jak to działa na razie. Może kiedyś...
4: Przyciśnij czujnik do skóry i poczekaj na wyniki. Przesuń urządzenie na linię żuchwy.
0: Niestety jest jeden problem, nie widzę tu czoła.
3: No właśnie, zamiast czoła...
0: I nie będę wiedziała, kiedy to robić, więc... można z tego raczej wyjść. Było to kiedyś dostępne bardziej, natomiast jest jak jest. I teraz mogę pokazać. Teraz moje stare ustawienia.
4: Sekund.
1: 8 to jest natężenie wibracji.
0: Moje stare.
1: Z tego co.
0: Tak. 8 natężenie wibracji, 30 sekund czas.
6: 8. 30 sekund. 30 sekund. 8. 30 sekund. Włącz lustro. Przycisk.
0: Włącz lustro.
1: O!
0: Bo tu można zobaczyć. Na Androidzie tego nie widziałam.
6: Całkowity czas trwania zabiegu 120 sekund. Start. Przycisk.
0: No dobra, możemy zrobić start.
6: Stop. 120 sekund.
0: On się tutaj.
6: Stop. 119 sekund. Przycisk. Całkowity. Włącz lustro. 38. 33. 8. 8. 22. 8. Back button.
0: Nie pokazuje 30, co.
6: 8. 17
1: niestety.
6: Sekund. 8. Mm-hmm. 8. 8.
1: Tylko leci ile sekund minęło, tak. Ale nic poza tym.
6: Całkowity czas. Włącz lustro.
0: Włączymy sobie lustro.
6: Włącz lustro. Back button. 8. 3 sekundy. 8. 8. 30 sekund. 30 sekund. 8. 30 sekund. Włącz lustro.
1: Zmiana strefy skóry.
6: Stop. 84. Włącz usługę aparatu. Foreo, chcę skorzystać z twojego aparatu przedniego, aby wykorzystać go do funkcji lusterka.
0: No właśnie, a na Androidzie tego nie było.
6: Okej, okay, przycisk.
0: No to powiedzmy, okay. Że.
1: A to
0: powiedzmy,
1: się
0: widzę, że widzę w lustrze, co się dzieje.
6: Prawy policzek, 6 sekund.
0: A i teraz przy lustrze on mówi, co.
6: Prawy policzek, 2 sekundy.
0: Co robimy?
6: Wyłącz lustro, przycisk, linie szczęki, 28 sekund.
0: Tak, linie szczęki.
6: Back button, to na tyle. Przycisk, linie szczęki, 22 sekundy.
0: I teraz pokazuje, jak się włączy lustro. To pokazuje, co się dzieje.
1: Tak, czyli trzeba o tym pamiętać, żeby jeżeli będziecie chcieli właśnie używać Fofo na iPhone'ie, no to trzeba włączyć lustro, żeby wiedzieć, co on w ogóle
0: robi. Widzieć, co się dzieje, no. Bo da się zobaczyć, ale...
6: Lewy policzek, 28 sekund.
0: Aha, i na końcu jest lewy policzek. Czyli tak jak no, mówiłam, on to pokazuje najpierw czoło, czyli czoło, później czoło i nos jakby. Prawy
1: czyli
0: policzek.
1: Czyli jakby te pomiary, które robiłyśmy, się nie zapisały całe.
0: No bo ja ich nie zapisałam. To jest według moich starych.
1: Według
0: nie, ja tego nie zapisałam, no bo nie udało mi się całkowicie zrobić.
1: No właśnie.
6: Wyłącz lustro. Start.
0: Wyłączymy. No, wyłącz lustro. Po co to?
6: Całkowity start. Całkowity czas trwania zabiegu 120 sekund. Start.
0: Jest tu jakby o tyle lepiej, że widać, co trzeba robić. No ale z badaniem skóry jest problem.
1: A tak naprawdę do tego to służy i to jest na przykład zatrważające dla mnie, że i jedna, i druga aplikacja słabo sobie radzi z tym, a o dziwo stara aplikacja sobie z tym bardzo dobrze radzi. I jakbym miała polecać teraz ludziom, żeby kupowali Fofo, to chyba bym nie poleciła, bo ona traci tą swoją funkcję. Zupełnie. Ja nie widzę, żeby można było dać radę.
0: Jak kupiłam, to lepiej to było. Lepiej. Fakt, że nie było tego zaawansowanego pomiaru wtedy, ale no było to dostępne bardziej. Oni coś teraz tu zmieniają, coś robią i niestety.
6: Informacje o urządzeniu.
0: Jest jak jest na razie. Może się poprawi, no miejmy nadzieję.
1: Może zróbmy tak, że po prostu jeżeli to się poprawi, to my to zgłosimy po prostu Państwu w komentarzach, żebyście wiedzieli, że może bardziej warto kupić tą szczoteczkę niż w tej chwili. To znaczy ją warto kupić, ale nie dla tego pomiaru. Bo po prostu to nie działa, no. U mnie to działa świetnie i będę robiła wszystko, żeby tylko zostać przy tej aplikacji, bo jak patrzę, jak tutaj to działa, to no byłabym bardzo...
0: No, średnio niestety. Dlatego ja jakby wiem, że no wiem, że mam skórę taką...
1: Używasz po prostu tej
0: szczoteczki
1: do tego kremu, no i rzeczywiście w sumie to wtedy ma sens, bo do kremu
0: no ja też wiem, że ja mam suchą skórę, nie? I wiem, że to mi się gdzieś tam poprawia, ale no... Też nie na tyle, żeby to było jakieś super, nie wiem, cud się stał i nagle mam normalną.
1: To nie, to ja muszę powiedzieć,
0: albo...
1: że mi to poprawia. Normalnej nie mam, ale jak sobie zapomnę użyć szczoteczki, o, to mi się zaczyna robić nieciekawa skóra i wychodzą mi jakieś takie podskórne krostki, więcej niż zazwyczaj. I mam więcej sebum, a jak jestem regularna i systematycznie stosuję szczoteczkę, to zapobiegam temu rzeczywiście i widzę poprawę na mojej skórze. To co? No ja, szczoteczkę
0: jakby czyszczę fofo. Inną. Dobra, no, lecimy z UFO, bo będzie jeszcze ciekawiej.
1: Mamy załatwioną,
0: na iPhone'a. UFO na Androida mogę polecić, naprawdę, jak sami widzieliście. Ale na iPhone'a, yeah.
1: Trochę trwa to ładowanie aplikacji też.
0: Nie, nie, nie, ja tu włączam urządzenie.
6: Informacja o urządzeniu. Jak stosować? Pielęgnacja urządzenia.
0: Jakby każda strona... widzę, że jak właśnie otwieram jakąś stronę z urządzeniem kolejnym, mniej więcej jest to samo, no. Tylko, że...
6: Pielęgnacja urządzenia. Znajdź moje urządzenie.
0: No tu właśnie, może też znajdować urządzenie. Możemy to pokazać, myślę.
6: Jesteś poza zasięgiem.
0: O.
6: Poruszaj się. Twoje urządzenie UFO2 jest połączone.
0: O właśnie. Cicho, Jezus Maria, sobie zapomniałam.
1: No to... Bo to na stole się odbija i drży.
0: Dobra.
1: Podążaj to jest bardzo dobra funkcja.
6: Wydaje twoje urządzenie UFO2. Znaleziono. Znaleziono. UFO2. Zabiegi. Maseczka w płach. Ustawienia. Inteligentne sterowanie.
0: No możemy zobaczyć, jak tutaj to inteligentne wygląda. Inteligentne sterowanie.
6: Wypróbuj, co UFO2 może dla ciebie zrobić. UFO2 światło. Pulsacje Tesonic. Łącznik. Wygaszony. Przycisk. Zero. Znak plus. Temperatura. Grzanie. Przychodzenie. Wyłączone. Wygaszone. Wyłączone.
1: A jakbyś grzanie, weszła w przycisk. UFO2 światło? Da się w to wejść?
6: Zero. Łącznik. Pulsacje. UFO2 światło. Wypróbuj. UFO2 światło. UFO2 światło.
0: Nie.
6: Pulsacje Tesonic.
1: A nie,
0: nie, nie. Nie, tu chyba...
6: Łącznik. Wygasz. Zero. Znak plus. Temperatura. Grzanie. Przycisk. Grzanie. Wygaszone. Chodzenie. Przycisk.
0: A, tu wybieram.
6: Chodzenie. Wygaszone. Wyłączone. Przycisk. Wyłączone. Przycisk. Wyłączone. Wygaszone. Wyłączone. Chodzenie. Grzanie. Przycisk.
0: Czy ty coś robisz?
1: Czy to się włącza i wyłącza pewne funkcje, czy nie? A, UFO
0: mam wrażenie, że tu...
6: Chodzenie. Wyłączone. Wyłączone. Wygaszone. Chodzenie. Grzanie. Przycisk. Grzanie. Wygaszone.
0: O, i teraz... A, ja tu muszę klikać. Akurat tutaj muszę klikać w to, co on w ogóle może zrobić. Czyli tu jest pokazana lista, co on robi. No ja sobie w to klikam, w daną rzecz i on mi właśnie teraz na przykład grzeje, nie?
1: I grzeje, czyli to grzeje, światło. Grzeje. Jakbyś chciała sobie samym światłem coś zrobić, to też możesz. Tylko szkoda, że nie możesz wybrać barwy.
0: Nie, bo tu jest tylko pokazanie, co on potrafi.
1: Taka
0: więc on
1: wersja
0: pewnie
1: demonstracyjna.
0: Podejrzewam, ale to ja podejrzewam, bo tego nie wiem, że on pokazuje wszystkie barwy. Tylko, że tego...
1: Tylko no, dlaczego to się grzeje, nazywa sterowanie, skoro to jest wersja taka...
0: Nie no, inteligentne sterowanie, tu chodzi o to, że on pokazuje, co on potrafi. Ty sobie nic nie ustawiasz, nie wiem, co ty tam chcesz, tylko on ci, to jest takie okno, taka strona, gdzie on pokazuje... Co w ogóle to urządzenie może dla ciebie zrobić? Dobra, cały czas grzeje.
6: Chodzenie.
0: A schłodzimy.
6: Wygaszone.
0: I chłodzi. Chłodzi, chłodzi. Czyli tu jest inaczej. Ja na Androidzie pokazało tak zbiorczo, co potrafi. Puściłam włącz i robiło się to po kolei, a tu muszę sobie poklikać w każdą opcję. I on sobie chłodzi teraz.
6: Wyłączone. Przycisk. Wyłączone. Przycisk.
0: A, i tu mogę wyłączyć.
6: Grzanie. Temperatura.
0: No, tu podejrzewam, ustawiam temperaturę, ale...
6: Znak plus. Zero. Łącznik. Wygaszone.
0: Tak, minus,
6: przycisk.
0: Plus. No, nie będę się w to bawić.
6: Pulsacje Tesonic.
0: Mogę włączyć pulsację.
6: Pulsacje Tesonic.
1: 65. Nie słychać na nic.
6: Pulsacje, łącznik, zero, znak plus, temperatura, grzanie, chodzenie, wyłączone, przycisk, wyłączone, przycisk, chodzenie, wyłączone, przycisk, wyłączone, wygaszone, chodzenie, grzanie, znak plus, zero, łącznik, pulsacje Tesonic, pulsacje Tesonic.
0: No właśnie, nie chcę zawibrować.
6: 60%, pulsacje Tesonic, łącznik, UFO2 światło. Pulsacje Tesonic.
0: A pokazuje procent pulsacji, więc no nie wiem.
6: Łącznik zero, znak plus, temperatura, grzanie, chodzenie, grzaptem. Zepłącz pulsację te są.
0: Zobaczymy światło.
6: Usuwa światło.
0: Czy ja coś zobaczę? A tak, świeci się. Ale barw już nie zobaczę. Więc tak, pokazuje światło, pulsację w teorii.
6: Pulsacja, łącznik, wygaszony, zero, znak plus, przycisk.
0: Znak plus. Już wiem, o co chodzi, dobra. Zapomniałam.
1: Że można sobie sterować.
0: Zwiększam,
1: tak? Plus,
0: muszę to zwiększyć.
6: Znak plus, znak plus, znak plus, znak plus, znak plus, znak plus, znak plus. Znak plus, wygaszony.
0: No i to jest na maksa, tak, teraz muszę wyłączyć. Tak.
6: 10, łącznik, przy pulsacji to są nic. Łącznik, 10.
0: No i tu też jest do 10.
6: Łącznik,
0: przycisk. I teraz to wyciszam.
6: Łącznik, łącznik, łącznik, łącznik, łącznik, łącznik, łącznik, łącznik, łącznik, wygaszony.
0: Dobra. Można z tego ustrojstwa wyjść.
6: Bac-gbut, to nic nie napiga. Bac-gbut. UF2, message, ustawienia. Inteligentne stereo, www.for, message, zabiegi.
0: No zabiegi. I teraz będzie coraz bardziej kolorowo.
6: Message, zabiegi. Luksusowa maseczka do twarzy z czerwonymi algami i kwasem hialuronowym jest tym, czego potrzebuje twoja skóra na dobry początek dnia. Do tej pory stosowanie maseczki rano było po prostu niemożliwe. Ale ten 90-sekundowy zabieg UFO pozostawia poczucie nawodnienia skóry, chroniąc ją i sprawiając, że jest gotowa na wszystko. Luksusowa maseczka.
1: To jest też ta twoja, którą miałaś, nie?
6: Luksusowa maseczka. Luksusowa maseczka.
0: Teraz już w ogóle.
6: Start. Więcej informacji. Luksusowa maseczka. Start.
0: No i tu tyle mogę zrobić. Tu nie mogę wybrać maseczki innej. Mogę zrobić tak, ponieważ już wiemy, jak działa ta maseczka. A to wyłączę voiceovera i w coś kliknę. To nie ma innego wyjścia. I to ilość było już aktualizacji, to się niestety nie zmienia. Na iPhone akurat. Bo
1: czyli
0: na
1: nie możesz sobie w ogóle wybrać maseczki żadnej.
0: Na iPhone'a nie. Na Androida mogę wszystkie wybrać. Na iPhone'a niestety nie. W coś kliknę. Coś tam powciskam. I zobaczymy, czy coś zrobiłam.
6: Funkcja voiceover włączona. For Bacbut. Make a day. Nawilżający zabieg przeciw zanieczyszczeniom.
0: O, coś.
6: Luksusowa maseczka do twarzy z czerwonymi algami i kwasem. UFO i UFO 2 i UFO mini i UFO mini 2. Wała nawilżanie i ochrona przed nawilżanie przed zanieczyszczeniem. Bacbut to nic nie napiwa. Luksusowa maseczka do twarzy. Bacbut to nic nie napiwa. Bacbut to nic nie napiwa.
0: Weszłam w informację.
6: Luksusowa maseczka do twarzy z czerwonymi algami. Dobra.
1: Ale to w ogóle jest bez sensu, że po prostu trzeba tak w ciemno gdzieś coś, można sobie...
0: No tak, tak, tak, to jest tutaj niedorobione w ogóle.
6: Luksusowa maseczka do twarzy z czerwonymi algami i kwasem gialuronowym, więc start,
0: nie da rady.
6: Przycisk. Funkcja voiceover włączona. Nasycona kwasem gialuronowym maseczka do twarzy z mikrofibry natychmiast...
0: Nie, no litości, myślałam, że jakąś inną wybiorę.
1: Nie, pewnie więcej informacji.
0: Nie, wybrałam inną, ale już tą, którą też pokazywałam na Androida.
1: A, to jest...
0: No dobra, w każdym razie wybrałam inną. Ale
1: dało
0: to
1: się
0: naprawdę...
1: Ale to jest okupione takim...
0: Dało się, ale to jest naprawdę ciężko. I to samo będzie w maseczkach z płachtą. Niestety.
6: Ustawienia. Maseczka w płachcie. Maseczka Antialing z prawdziwego miodu manuka zmiękcza skórę i pomaga zwalczać suchość, dostarczając zastrzyk młodzieńczej energii. Połącz produkt z UFO lub UFO Mini dla więcej informacji. Start, start.
0: Dobra, zobaczymy. Bo tą chyba
1: to
0: też
1: się inna wyświetliło.
0: No właśnie.
6: Start, przycisk.
0: Spróbujemy. Tak mi się
1: wydaje. To robiły
6: wczoraj? Z prawdziwego miodu manuka zmiękcza skórę i pomaga zwalczać suchość.
0: Anti-aging.
6: Dostarczając więcej informacji. Start, przycisk.
0: Nie, to już było. Bo mam to pobrane. Dobra, spróbujemy.
6: Funkcja voiceover jest wyłączona.
0: Coś poklikać. I co będzie?
6: Funkcja voiceover włączona. For UF2. Informacje o
0: wodzie.
6: Znajdź zabieg. Maseczka w płachcie.
1: Podobna sytuacja.
6: Maseczka w płachcie.
0: Jeszcze lepsza, bo wyszłam z tego.
6: Ustawienia. Inteligentne. Maseczka w płachcie. Maseczka Antialing z prawdziwego miodu manuka zmiękcza.
0: Dobrze, ja rozumiem.
6: Przycisk. Funkcja voiceover jest wyłączona. Funkcja voice over włączona.
0: O.
6: Inteligentna maseczka rewitalizująca skórę. Maseczka anti-aging z prawdziwego miodu manuka zmiękcza skórę i pomaga UFO i UFO mini UFO. Działa za...
0: Aha, świetnie, wlazłam w informację. Nic tak jak poprzednio. Dobra. No to jeszcze do 3 razy sztuka spróbuję jeszcze raz.
1: I nie będziemy tak Państwa jest. Męczyć, bo to też nie o to chodzi.
0: Otóż to... Od tego jest też 5, więc gdzieś tam jest trudniej.
6: Funkcja voiceover włączona. Fore maseczka anti-aging z prawdziwego miodu manuka zmiękcza skórę. Bad boot, to nic na tyle. Przycisk.
0: Dobra. Bad boot. No mogę jeszcze wejść w ustawienia.
6: Znak, zabieg, masek, ustawienia.
0: Co tu mamy?
6: Informacje o maseczce. Informacje o masek, informacje o maseczce.
0: On się musi...
6: Przycisk, ustawienia.
0: Dobra.
6: Przycisk, przycisk.
0: No tu jest akurat trochę niezaetykietowanych.
6: Przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk.
0: No.
6: Przycisk, limit temperatury chłodzenia. Limit temperatury nagrzewania. Minus, 21 stopni C, plus, minus. 40 stopni C, plus, 4, mi, plus, 2, mi, limit, przycisk.
0: Tak to wygląda. Super zachęcająco. Naprawdę. No, także...
1: Właściwie nie wiem, co powiedzieć. No, jakby pokazałyśmy, jak to działa. Może, nie wiem... Może na razie to chyba byśmy odradziły kupowanie jeżeli ktoś ma...
0: Nie, no każdy zrobi jak uważa. Po prostu trzeba się liczyć z tym, że to, co się kupi teraz, to nie będzie starej aplikacji. To już przeszłość i to nie wróci raczej. Nie wiem dlaczego, ale no, tak jest.
1: Bo bardzo ludzi więc... dużo narzekało na tą poprzednią aplikację, którą ja mam.
0: No, być może w UFO się nic nie dało zrobić. Tego też nie wiemy, bo Kasia UFO nie ma. Zresztą no widzę, że z każdą aktualizacją, z każdą oni dodają maseczki, więc jest możliwe, że no mogłoby być tak, że tego UFO by się w ogóle nie wykorzystało, ale nie wiem.
1: Nie wiem. Właśnie, jakby się miało starą wersję.
0: Mogłoby tak być. Bo ja widzę, że jakby dopóki ja nie zaktualizuję, to mam jakby stary zestaw maseczek, nie mam nic nowego. To nie jest tak, że ja mi maseczki dochodzą o tak, nie wiem. Tylko właśnie jak zrobię aktualizację, to mam coś nowego. Mhm. Dopóki nie zrobię, no to mam po staremu, tak jak wiadomo. Także no trzeba się liczyć z tym, że to będą różne, mogą być różne przygody. Oczywiście no mogą też zmienić, tak?
1: Ja poprawić na to liczę, coś, powiem nie, szczerze, ale... bo ja się obawiam, że jak mi już dalej nie pozwolą używać tej starej wersji aplikacji, to...
0: No, kiedyś
1: to
0: tak
1: wiem.
0: Może
1: nie
0: być.
1: Nie chcę myśleć. Bo ja wtedy prawie nic nie będę mogła zrobić i moja szczoteczka stanie się bezużyteczna, jeżeli chodzi o pomiar skóry i... A po to ją kupiłam. I to jest takie trochę smutne, prawda? Że kupujemy coś... w jakimś celu i jakby płacę za coś właśnie w tym celu, żeby mieć to badanie skóry i mam, chwilę się nim cieszę, większą lub mniejszą i potem nagle coś mi odbierają.
0: Znaczy ja no to takie, też zrobiłam tak.
1: Może napisać
0: dlatego
1: do
0: myślę, że jednak właśnie czasem w takich różnych aplikacjach no... Z różnymi urządzeniami, nie tylko Foreo, ale dobrze jest mieć 2 systemy, bo to jednak tu coś w iPhone'ie dopatrzę. No oczywiście no, nie powinno tak być. Powinno to być dostępne i tak, żeby można było korzystać i z jednego systemu, i z drugiego niemalże tak samo. No ale no, nie ze wszystkim tak jest, więc no, trzeba jakoś kombinować.
1: Tak, ci szczęśliwcy, którzy rzeczywiście mają 2 systemy, mogą sobie żonglować tymi właśnie informacjami i na przykład, nie wiem, UFO lepiej używać przez Androida, ale może szczoteczkę komuś lepiej używać przez iPhone'a i rzeczywiście to ma jakiś sens, chociaż no generalnie no to mało kto
0: no, być
1: ma,
0: tak, tak nie że... powinno, tak? No, no, no powinno właśnie. Działać tak samo na jednym i na drugim systemie, no ale...
3: smutno nam się zrobiło, ale mimo wszystko uważam, że dobrze, że pokazałyśmy, że są takie urządzenia na rynku, że na upartego, jakby ktoś bardzo się chciał, to jakoś to dostępne jest w mniejszym lub większym stopniu, ale coś tam się da zrobić. Niewiele, ale jednak.
0: Urządzenia są bardzo fajne i godne polecenia. No, miejmy nadzieję, że aplikacja się poprawi. Jedna i druga. No, też mogło być tak, że Fofo mi się trochę rozładowało, nie? To też tak. Ale no nie wiem, będę musiała się jeszcze tym jakoś bardziej pobawić. No, natomiast póki co mniej więcej, tak. No ja znam swoją skórę, więc powiedzmy mogę sobie tam to ręcznie poustawiać. No ale wiadomo, nie o to chodzi. Zamysł tejże szczoteczki jest troszeczkę inny, więc no... Niestety.
3: To też jest tak, trochę... że teraz może się wydawać to takie smutne. Albo że na przykład po co my zrobiłyśmy o tym podcast, ale kiedy będziecie miały możliwość bo to może panowie też, spróbować takiego urządzenia, to jakby zrozumiecie, że samo urządzenie, tak jak tutaj Dorotka podkreśliła, naprawdę jest dobre i jedno, i drugie, i szczoteczka, i UFO. Z tego się używa, no tak bardzo, to jest takie bardzo ergonomiczne, komfortowe, bardzo kojące są obydwa te zabiegi, szczególnie UFO, kiedy sobie właśnie mamy to chłodzenie, grzanie, te wibracje i to jest takie miła ta powierzchnia tej maseczki. I jakby my tutaj mówimy raczej o samej aplikacji.
0: Nie, no UFO na Androida jest dostępne i można działać.
3: Jesteśmy w stanie pokazać Państwu, jakie są odczucia od tego działania, prawda?
0: No. Może nie w 100%, ale myślę, że w 90, nie wiem, 5 można. No bo mogliby te, zamiast item, któryś tam mogliby już nazwać, nie? Ale dobra. Jest jakby widać listę tych maseczek i można sobie tam w to wchodzić, więc to jest do zrobienia i to nie jest jakiś tam problem. No gorzej jakby z pozostałymi rzeczami.
3: A szczoteczkę na iPhone'a byś poleciła, jeżeli ktoś ma iPhone'a?
0: Myślę, że no więcej widać, no na pewno więcej widać niż na Androidzie. Mi też mogło się stać tak, że ona mogła gdzieś tam się wyczerpać. No raz się rozłączyła.
3: Bo ona się trochę
0: łączyła,
3: trochę się rozłączała.
0: Tak, tak. No to już też jakby oznacza, że coś tam gdzieś tam się... Nie, jedno, co jeszcze muszę dodać. Nie widać nigdzie, ja nie wiem, może widzący tam będą widzieli jakieś kontrolki, stanu baterii ani na... w aplikacji, no my w urządzeniu wiadomo, że nie zobaczymy urządzenia.
3: Ale
0: też
3: ja też nie mam stanu baterii niestety i to jest rzeczywiście problem, bo my nie możemy sobie wtedy zweryfikować,
0: tak,
3: aha,
0: więc ja nawet nie wiedziałam, że
3: nie
0: to...
3: nie umyję, bo nie będę miała baterii. Ali nie zbadam sobie.
0: No na przykład,
3: skóry.
0: Tak. Także to
3: ja
0: jest
3: też
0: jakiś
3: nie mam
0: tam minus, natomiast no mogło tak być właśnie, że mi się to trochę rozładowało i... Bo to tak... Chciało złapać tymi sensorami, nie chciało. No takie to było. No ale generalnie tam widać na iPhone'ie, no tego czoła nie widać. No ale podejrzewam, że niestety.
3: Ale ja z kolei tak mam linii żuchwy. A ty masz i nosa chyba też u ciebie.
0: No więc to jest takie...
3: A na nosie by mi zależało na przykład, bo ja na nosie potrafię mieć dużo sebum, więc na przykład mnie by zależało na tym, żeby sobie zmierzyć właśnie nawilżenie skóry i różne te inne moje parametry, że tak powiem, skórne na nosie. Więc cieszę się, że mam tą starą aplikację.
0: Do czasu niestety.
3: Wiem.
0: To wiem. Tak ze wszystkim.
3: Bardzo potrafisz pocieszyć. Reasumując, podsumujmy to, co dzisiaj pokazywałyśmy i o czym opowiadałyśmy. Tak jak obiecałam, żeby się naszym słuchaczom nie pomyliły te wszystkie nazwy dziwne, to nam się generalnie sprawdzają produkty Foreo, mimo że te aplikacje nie są doskonałe. No ja jestem w sumie, no ja nie wiem, czemu sobie poradziła z tymi aplikacjami nowymi. Wydaje mi się, że jakby ta moja jest dużo bardziej intuicyjna i nie chciałabym na ten czas jej zmieniać.
1: na tą nową, ale wiem, że kiedyś przyjdzie taki czas, kiedy każą mi po prostu zaktualizować, bo nie wiem, coś mi przestanie działać albo coś w podobie. Więc tak, szczoteczka to jest Foreoluna i tu my mamy Foreoluna Fofo i to jest szczoteczka do mycia twarzy, do czyszczenia twarzy. UFO, Foreo UFO jest już bez dopisku Luna, bo to nie jest szczoteczka. I UFO służy do takiej, do nakładania maski, do trochę takiego działania terapeutycznego, do leczenia trochę skóry tymi światłami różnymi, wiązkami świetlnymi LED, ciepłem, zimnym. To jest UFO. I po każdym takim zabiegu UFO trzeba wyłączyć, tak?
0: Można, a jak nie, to ono się tam rozłączy, ale... Nawet czasem jest, robię tak, że
1: ale ty
0: on, jak jest UFO oczywiście naładowany, żeby nie było, to ja tam na przykład wchodzę w zabiegi, nic nie włączam, UFO nie uruchamiam, on sam się połączy, tylko trzeba mu dać chwilę wtedy, wywoła jakby to UFO, no i UFO się włącza samo jakby, więc nie muszę go włączać, wyłączać, no ale jak chcę mieć jakąś tam baterię dłużej czy coś, no to sobie mogę włączyć i wyłączyć. Przynajmniej będę wiedziała, że jest rozłączone urządzenie.
1: I o tym dzisiaj szczegółowo opowiadałyśmy, ale Foreo w swoim asortymencie ma jeszcze szczoteczki na przykład do zębów. I one są tak, nazywane Foreo Issa. I nie wiem, ja nie mam tej szczoteczki, ale wiem, że one są silikonowe. Mają całkowicie silikonowe główki. Nie mają tego takiego włosia z włókien, tylko właśnie całe są silikonowe. Nie wiem, na ile to dobrze czyści te nasze zęby, ale no, trójka, one też tak. Są i teraz chyba nawet wiem, trójka wyszła, tam, nie? W aplikacji ci się pokazało.
0: Oni tam piszą, chwalą się, że jest tam 16 stopni regulacji, czyszczenia, no nie wiem, nie widziałam nawet tej szczoteczki. No oczywiście też jest wersja podróżna, także no nie wiem po prostu.
1: Jest jeszcze coś takiego jak Foreo Bear, Bear, jak miś. I ono ma rzeczywiście taką trochę formę misia. Ale to nie jest dziecinna zabawka. To służy do takich prądów. Do takiej trochę jak Jonoforeza, tylko że do twarzy, nie? Takie różne elektrostymulacje.
0: Trochę lifting. Nie?
1: Tak, i lifting właśnie też, napięcie twarzy. Trochę innymi właśnie środkami, że tak powiem, leczenia jest to realizowane, bo właśnie przez te takie prądy. Jeszcze jest jakiś Espada chyba się nazywa to urządzenie i ono już leczy samym światłem i to światło jest chyba jakieś takie bardziej intensywne i bardziej takie jakieś, no jeszcze bardziej zaawansowane. Natomiast my tych urządzeń nie mamy. Ja się zastanawiam nad tym Bear, ale one są już dużo droższe.
0: Nie no, Bear jest 100 droższy od UFO.
1: No, a Espada jeszcze
0: Espada
1: droższy.
0: To nawet nie widziałam jakoś.
1: Ja też nie, ale wiem, że jest. Wracając jeszcze do szczoteczek, bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, możecie sobie wybrać różne te szczoteczki. To, że my mamy Luna Fofo, to nie znaczy, że na jakby w asortymencie Foreo jest tylko Luna Fofo. Jest Luna 2, Luna 1, Luna Mini. Są jakieś takie Luna Play, Luna Play Plus, to są jakieś takie bateryjne, bardzo proste urządzenia, chyba one nie mają regulacji tych wibracji, nie mają połączenia z aplikacją. Luna Play to w ogóle chyba jest na taką bateryjkę gdzieś zaszytą w środku, takie unibody trochę, jej się nie da wymienić, czyli jak się na przykład nam wyczerpie bateria, no to już urządzenie jest do wyrzucenia i ja tego nie polecam, po pierwsze ze względu na środowisko, po drugie, no jakoś, nie wiem, i tak to kosztuje, nie wiem, jakąś stówkę albo nawet trochę więcej,
0: no tak,
1: więc i tak samo jest ze szczoteczką, któraś szczoteczka też jest jakaś tam Issa Play Plus czy coś i ona też na tej samej zasadzie, ale jest takie urządzenie, jeżeli byśmy chcieli tylko w podróż, jeżeli chcemy, nie wiem, albo na przykład chcemy sprawdzić, i nie chcemy płacić tyle, ale chcemy sprawdzić, czy to nam rzeczywiście pomoże. I chcemy kupić tą jedną razówkę tak zwaną. No to jest taka możliwość. Tych szczoteczek jest duży wybór. Jedne mają dłuższe te włoski, te silikonowe, jedne mają krótsze, jedne mają właśnie to takie, ten taki, tą fakturę do anti-aging, drugie nie. Także tych szczoteczek jest cała gama do czyszczenia twarzy, tak samo jak do czyszczenia zębów, nie? Tak jak opowiadałaś, że są i dla dzieci, na przykład tak, jeszcze tak. Są i z, no, Issa.
0: No tam główkę można dokupić, nie? No, tam jest parę jakichś tych akcesoriów.
1: Jakaś wybielająca, coś tam, także no...
0: Nie wiem, właśnie tego właśnie tak nie pisali, UFO. Co tam jest w zestawie.
1: UFO jest, UFO są tylko właściwie trzy rodzaje, bo jest UFO to zwykłe, bez żadnego numerka.

0: produktami beauty, jakąś urodowymi rzeczami, gadżetami, kosmetykami, to dla tych osób może to być rzeczywiście ciekawe. Tak jak Dorota mówiła, możemy sobie iść do Douglasa czy do Sephory, zobaczyć jak wygląda takie urządzenie, bo one mają na stanie panie w tych sklepach. Tam są testery, one są niestety często nienaładowane niestety i to nie rozumiem tego, ale no tak jest.
1: A nie, ja się akurat zetknęłam z naładowanym.
0: Ale możemy sobie zobaczyć też jak to wygląda, możemy sobie zobaczyć, która szczoteczka by nam bardziej pasowała. Na początku mówiłam, że nie tylko dla kobiet jest to podcast, ten odcinek, dlatego że są Foreo Luna for Men, szczoteczki do twarzy i jest... Formen 3 chyba i 3 i Luna 3 Plus, coś takiego. Też już dokładnie nie pamiętam. One są dużo droższe, ale one właśnie wspomagają skórę przy goleniu, łagodzą jakieś takie podrażnienia, mikroskaleczenia. Także dla mężczyzn też są te szczoteczki i to uważam, że jest dobre i sprawiedliwe. Tylko one kosztują jakby trochę więcej, bo on tam nie wiem, która się chyba koło 1500, nie?
1: Nie wiem, nie widziałam tak akurat.
0: Jakoś tak, te Luna for Men. One mają troszkę twardszą tą strukturę tego silikonu, tych gumek, tych włosków i mają więcej tych stref, bo my mamy tylko, Fofo są dwie strefy. Jedna strefa to są po prostu takie, ich jest zdecydowana większość, powiedzmy 80%. To są po prostu równe, równiutkie, jednolite włoski cienkie. A druga strefa to jest taka ten czubeczek tej szczoteczki. O ile okrągła szczoteczka może mieć czubek. No ale w każdym razie no, taki malutki obszar, gdzie mamy te takie gumki grubsze, rzadsze, które służą właśnie do oczyszczania nosa, na przykład z sebum. A wiem, że są szczoteczki, które mają powiedzmy na przykład jeden obszar większe, te włoski dłuższe, drugi obszar mają trochę krótsze, trzeci obszar mają troszkę grubsze, więc każdy obszar jest trochę do innego typu skóry i do innej części ciała, do innej części twarzy, ale ja wiem, że mnie by się to nie sprawdzało. Bo ja bym musiała obracać tą szczoteczkę, patrzeć, którą stroną myć, jaką część twarzy i mnie by to bardziej jakby dekoncentrowało, więc dla mnie ta Fofo jest idealna i ja się z niej bardzo cieszę. Mogłaby być ciut większa, ale no ona jest celowo, ma taki rozmiar, żeby można było sobie a to na siłownię wziąć, a to gdzieś tam pod prysznic, a to... No ona ma być taka właśnie malutka do torebki i ona ma służyć temu, żeby ją wziąć wszędzie. Więc no, a ty byś, Dorotka, jak podsumowała? Co byś chciała jeszcze dodać?
1: Ja się zastanawiam, no chyba wszystko w miarę zostało powiedziane, poza chyba ceną Iris. 599 zł. No i też oczywiście można polować na promocję, no bo...
0: Na przykład na Limango. Ja wiem, że na Limango była swego czasu promocja. Limango to jest taki portal zakupowy, gdzie właśnie głównie dla kobiet są jakieś ciuchy, kosmetyki, biżuteria. To jest taka... I tam mają różne takie kampanie, to się u nich nazywa. I powiedzmy, przychodzi powiadomienie, że dzisiaj, nie wiem, jest promocja na świeczki takie i takie. Albo dzisiaj na biżuterię. Albo na buty zimowe. Albo na coś. No i właśnie któregoś razu była promocja na produkty Foreo i właśnie na Iris była dobra promocja, bo było 430 chyba złotych.
1: No ja się akurat nie załapałam. A ja kupiłam...
0: Ale ty
1: no
0: i tak,
1: nie, no
0: ale
1: ja to...
0: ty chyba i tak miałaś jakąś
1: trochę
0: promocję.
1: Tak, trochę miałam promocji. Może nie jakoś strasznie dużo, no ale sobie pomyślałam, że kurczę, 600 zł to tak za masażer trochę ciężka sprawa, ale no fajny bajer, no tak powiem.
0: Zwłaszcza kiedy on w ogóle nie ma nic, nie jest
1: no
0: powiązany
1: tak, więc
0: żadną
1: to jest faktycznie
0: i tak
1: no
0: dalej,
1: dużo, no.
0: Nie? Tylko po prostu sobie...
1: Jednak sporo.
0: No ja nie wiem, czy jakby nie było tej promocji, to myślę, żebym nie kupiła.
1: Nie, ja w tej cenie raczej chyba też nie. No bo
0: byłoby
1: to...
0: mi szkoda. Więc w ogóle te rzeczy Foreo są droższe i o tym no, też trzeba pamiętać. Oni się cenią, bo oni są innowatorami, oni to wynaleźli. Po nich teraz na rynku jest pełno różnych szczoteczek. możecie znaleźć bardzo różne szczoteczki nieforeowe. Z tym, że no, one już nie

0: będą miały takiej jakości i nie będą już tak dobrze tej twarzy nam oczyszczały, bo to jest jakaś taki, no wiecie, produkt taki już, no nie chcę powiedzieć, że to jest podróbka, bo to nie jest podróbka, no ale no jakby najbardziej oryginalny i najbardziej taki produkt pierwotny to było właśnie z marki Foreo. I dopiero później się od tego wszystko zaczęło.
1: Na koniec faktycznie no, mogę powiedzieć, że te urządzenia, które mamy, tudzież no ja mam jeszcze to UFO, są faktycznie dobrze wykonane. To no nie wygląda tak, że ja biorę do ręki, o ja coś się zaraz
0: rozleci. Odkleja,
1: tylko faktycznie no to jest takie... No jest, widać w tym klasę, tak? Widać w tym klasę...
0: Spasowane.
1: Widać w tym jakąś taką elegancję. No, wiadomo, że z tym się na wystawę nie idzie, tak? Ale no...
0: Tak, bo one są wszystkie... Tak. One są designerskie. Ale wiesz, w łazience na półce to ładnie wygląda. To nie odstrasza. To nie jest jakieś takie... O, znowu jakiś, nie wiem...
1: No tak, nie, no to naprawdę takie, wygląda...
0: No, leżą
1: przynajmniej
0: takie
1: te urządzenia wyglądają... Tak, ładnie.
0: To
1: ładnie
0: jest wyglądają. Takie designerskie.
1: Chyba tyle, no.
0: Myślę, że tak. Mam nadzieję, że nie zanudziłyśmy Państwa i że może ktoś, chociaż jedna osoba, coś sobie z tego wyciągnie. Pójdzie do Douglasa albo do Sephory i powie, ja tu widziałam taki podcast i ja chcę zobaczyć takie urządzenie. Jeżeli macie to takie coś z Foreo, to bardzo proszę piszcie do nas w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, to myślę, że jesteśmy w stanie też, może nie natychmiast, bo każdy ma jakieś tam swoje zajęcia, ale jesteśmy w stanie na pewno odpisać. Jeżeli tylko będziemy wiedziały i znały odpowiedź na pytania, które nam zadacie, to myślę, że jesteśmy w stanie odpisać, nie? I powiedzieć wszystko, co wiemy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: To dziękujemy bardzo. Było nam bardzo miło. To był podcast o urządzeniach od marki Foreo. I przy mikrofonie Katarzyna Ślipek
1: i Dorota Bilecka.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu środa, 11 dzień maja 2022 roku, a zatem rozpoczynamy kolejne 132 wydanie Tyflo Przeglądu. To jest rzecz jedna, a rzecz druga to jest taka, że to jest 2001 audycja w historii Tyflo Podcastu. Wczoraj opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net audycję o numerze bardzo okrągłym 2000, a teraz zaczynamy trzeci 1000. Dzięki, że z nami jesteście, dzięki, że słuchacie. Swoją drogą, może się odezwą takie osoby, które Tyflo Podcastu słuchają od samego początku i może ktoś przesłuchał te 2000 audycji. Jeżeli tak, to dajcie znać koniecznie. Jesteśmy na kontakt.tyflopodcast.net. Tam możecie do nas pisać, możecie pisać też na Facebooku, a możecie dzwonić do nas na Zoomie tyflopodcast.net/Zoom. Witamy Was bardzo serdecznie w 132. Tyflo Przeglądzie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy pozostałych mikrofonach jak na razie Paweł Masarczyk i Mikołaj Hołysz. Witajcie.
4: Dobry wieczór.
3: Jeszcze Tomek Bilecki, podejrzewam, że dotrze do nas lada moment i miejmy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Ale tymczasem najpierw kilka słów o tym, o czym my właściwie będziemy dziś Wam opowiadać. A tematów jest dość dużo. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Sound Cells. Przeglądarkowy, dostępny edytor nut. Wątek dyskryminacji osób niewidomych w serialu Star Trek Next Generation. Znaczniki Your Way w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Republika Południowej Afryki. Tam nie da się produkować dostępnych książek. Android 13 ogranicza aplikacje spoza sklepu Google Play. Czy to koniec Jeszło? Jak pozbyć się globalnego paska FaceTime Audio? Chrome pozwoli na zmianę kolejności otwartych kart z użyciem klawiatury. Obywatelski projekt ustawy podwyższenia renty socjalnej. Puls biznesu w wersji audio. Ukazał się Voice Dream na Maca. Legi RSS Feed Reader. RSS-y jak audiobooki na iPhone'ie. Wskazówki dla udostępniających ekran od WebAIM. Nowa wersja aplikacji Send to Braille. Nadchodzą aktualizacje oprogramowania w monitorach brajlowskich. Strap już w sprzedaży. Nowe książki od Fundacji Edukacji Nowoczesnej. Note Manager. Kolejny sposób na notatki w NVDA. Nadchodzi kompletnie nowy Outlook. Powstaje nowy subreddit dotyczący technologii retro dla niewidomych. Ciekawe skróty w australijskim brajlu. Uber w niektórych krajach oferuje specjalną usługę dla zwierząt. Serence potwierdza, że są właścicielami syntezatora Eloquence. Open Directory Downloader. Pobieraj całe foldery z internetu. Terminal płatniczy w sklepie Play. Pojawi się mobilny Thunderbird. Kindle ze wsparciem dla plików w formacie EPUB. Nadchodzi era bezhasłowego logowania w najnowszych przeglądarkach. Sporo nowości w mObywatelu. Wrażenia z obsługi aplikacji cinkciarz.pl. Oldest Search. Szukamy staroci w sieci. To wszystko, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Zaczynamy od tego, co do nas piszecie. Na razie niewiele, ale zawsze to coś. Mamy pozdrowienia od naszego słuchacza Krzywego. No to my też cię serdecznie pozdrawiamy i czekamy na kolejne wypowiedzi, zarówno twoje, jak i tych wszystkich osób, które są z nami, które nas słuchają, zarówno na antenie Tyfloradia, jak i na Facebooku. No to teraz już możemy przejść do tematów, które przed momentem wymieniłem w tym naszym informacyjnym skrócie, a teraz zdecydowanie czas je rozwinąć. Na dobry początek zajmiemy się edytorem muzycznym, który nie dość, że jest dostępny, to jest w przeglądarce. Mikołaju, co ty o tym powiesz?
4: Tak, to jest nowe rozwiązanie, które się pojawiło na rynku. Rozwiązanie to ciekawe, w ogóle darmowe, bardzo proste, nazywa się SoundCells. Link do tego już będzie podany w komentarzu pod audycją. Rozwiązanie, które wygrało którąś z takich właśnie nagród dostępnościowych, nie pomnę teraz jej dokładnej nazwy. Chodzi w każdym razie o to, że można stworzyć coś, co działa na rzecz niewidomych. No, są to bardzo często jakieś kwestie właśnie związane z technologią i otrzymujemy za to ileś tam tysięcy dolarów. To raz w roku któraś z amerykańskich organizacji taki projekt przeprowadza. No i w tym roku zwycięzcą stało się właśnie rozwiązanie SoundCells. Na czym rozwiązanie polega? No, wchodzimy sobie na stronę, mamy pole edycji, w którym do polu domyślnie mamy wpisany jakiś przykład, kilku przykładowych nutek. Mamy tutorial, wszystkie informacje, nuty wpisujemy w takiej specyficznej notacji tekstowej, tam są odpowiednie symbole na takty, na poszczególne nuty i na wszystko.
3: Na akordy zdaje się, że też.
4: Dokładnie. To już ludzie znający się na muzyce, ja się na muzyce nie znam, będą wiedzieli dokładnie, co czym tam jest i jak się w temacie rozeznać. No ja znawcą tematu absolutnie nie jestem i za takiego się nie uważam, więc mogę co najwyżej donieść o tym, że rozwiązanie jest. A na ile ono jest użyteczne i na ile się przyda, to się myślę każdy musi przekonać sam. No ale tak, rozwiązanie ma oczywiście odpowiednie skróty klawiszowe, wprowadzając takie nuty do naszego pola tekstowego. Będziemy też słyszeć, co wprowadzamy za pomocą odpowiednich dźwięków. Zostanie nam to odegrane. Oczywiście rozwiązanie wie, co to są tam szesnastki, ósemki i tak dalej, więc to też wszystko czasowo jest w stanie zrobić to, co, czego byśmy oczekiwali od edytora nut. No i co możemy z tym zrobić? Możemy sobie oczywiście tę notację tekstową przeczytać za pomocą czytnika ekranu. Możemy sobie utwór wpisany odtworzyć. ale możemy również wyeksportować wersję brajlowską. I teraz nie wiem, ja tematu nie znam, nie wiem czy i na ile nasz brajlowski standard muzyczny różni się od standardu, no zakładam, że amerykańskiego, który to standard jest wspierany w tej aplikacji. Nie mam nawet jak, szczerze mówiąc, tego zweryfikować, bo nie znam nawet naszego polskiego standardu, a co dopiero już tamten. No w każdym razie taka opcja jest, w każdym razie wyeksportować sobie można. No i jeżeli ktoś umie, można sobie to potem w Braille'u odczytać. No, czyli...
3: Ważne też jest, myślę, Mikołaju, to, bo eksport do tego standardu brajlowskiego to jest jedno, natomiast tam są jeszcze też dwa ważne formaty eksportu, które mogą być przydatne. Jeden format eksportu to jest PDF, że możesz sobie to wydrukować w formie nut, ale drugi i też dość istotny dla tych wszystkich, którzy później chcieliby coś tam sobie podziałać w innym programie, na przykład tworząc gdzieś tam w przeglądarce na urządzeniu przenośnym. Swoją drogą ciekawe właśnie, to mnie zastanawia, bo nie sprawdzałem tego, czy uda się z tego narzędzia korzystać na przykład na iOS-ie, pisać sobie gdzieś tam nutki w przeglądarce i później gdzieś pracować nad tym dalej, a dlatego mówię o pracy dalej, bo tam jest jednym z formatów eksportu Music XML. Czyli to jest taki uniwersalny, przenośny format, który można sobie zaimportować do większości tych programów, które pozwalają na już zdecydowanie bardziej zaawansowane operacje, więc tu można by sobie coś tam popisać, a później zrobić eksport i już no, nad czymś dalej pracować.
4: W każdym razie może to też zapewnić jakąś kolaborację z widzącymi, bo myślę, że prościej widzącego nauczyć nawet takiej strony, niż nauczyć go Braille'a, a z tego co gdzieś tam obracam się czasem w środowisku ludzi, którzy się z tematem zetknęli, to temat przepisywania z wersji dostępnej dla widzących na Braille'a i osoby widzącej dyktującej i konieczności przepisywania sobie tego gdzieś potem, to się gdzieś z tego co pamiętam pojawiał, więc no jest opcja, że komuś się coś takiego może przydać.
3: Okej, no to tyle, jeżeli chodzi o to narzędzie. Jeżeli korzystaliście, dajcie znać, czy wam się do czegoś przydało. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Star Trek Next Generation. Zdaje się, że to po polsku było Star Trek Następne Pokolenie. I to był serial, który swego czasu oglądałem, ale nie pamiętam, żeby tam był jakiś wątek dyskryminacyjny niewidomych. A tu się okazuje, że jest. Więcej o tym Paweł.
5: Tak, to jest jeden z tych serialów takich, ty Michale widzisz oglądałeś, ja też znam wiele osób, które oglądały, jest to taki no absolutny klasyk, chyba jak nie chodzi już tylko o seriale science fiction, ale ogólnie o seriale, bogaty w najróżniejsze takie drobne jakieś smaczki i odniesienia do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, do popkultury, do kultury, do dyskryminacji na różnych frontach, rasowej, seksualnej i tak dalej. I nawet na studiach pamiętam, że on się przewijał gdzieś tam od czasu do czasu jako przykład, że no coś tam jak w Star Treku pokazano. No i się okazuje, że w dwóch odcinkach właśnie Następnego Pokolenia, zwłaszcza jest to widoczne, jest ten wątek poruszony. Przewija się postać niewidomego kapitana. Jordi Lafer, muszę jeszcze doczytać, szczerze mówiąc. Teraz z góry muszę przeprosić wszystkich fanów Star Treka, bo to są pewnie oczywiste oczywistości, ja tu będę spoilował pewnie troszkę odcinki i zasadniczo robił z siebie troszeczkę takiego, no takiego troszkę ignoranta, jak chodzi o ten serial i mówił rzeczy, które są dla fanów oczywiste, a dla mnie, no wiadomo, jeszcze muszę nadgonić. I tu widzę, że Jordi LaForge nazywa się ten kapitan, jeżeli dobrze wymawiam jego imię i nazwisko, Jordi LaForge. Był to kapitan jednego ze statków w uniwersum Star Treka, który był właśnie od urodzenia niewidomy, ale dzięki specjalnemu urządzeniu, specjalnemu implantowi, który przetwarzał pole magnetyczne na fale jakby wizualne, które on mógł zinterpretować jako te wrażenia wizualne. Tutaj mamy przykład pięknej, futurystycznej technologii wspomagającej. Może kiedyś bioniczne oczy, haha. postrzegał świat i był w stanie wykonywać wszystko, co było mu potrzebne. I w dwóch z tych odcinków znajduje się on w sytuacji, gdzie jego niepełnosprawność wzroku jest konfrontowana z niezbyt przychylnym społeczeństwem różnych planet, na które się dostaje. I tak oto jest odcinek, w którym trafia on na jedną z wielu planet, na której występują bardzo silne burze elektromagnetyczne, które im silniejsze się stają, tym bardziej wpływają na to, jak funkcjonują różne te komputerowo rozszerzające człowieka urządzenia, te różne zmechatronizowane, powiedzmy, narządy, chipy i tak dalej. No i sytuacja, w jakiej znajduje się nasz bohater, jest taka, że jedna z postaci żyjących na tej planecie usiłuje go napaść i porwać. Natomiast z uwagi na dość ciężkie zranienia, jakie ta postać przeżywa, nie udaje się to. No i okazuje się, że obie te postacie w obliczu tych burz elektromagnetycznych muszą współpracować ze sobą. I tenże porywacz z planety próbuje się czegoś o tym naszym niewidomym bohaterze więcej dowiedzieć. I w momencie, kiedy on się dowiaduje, że jest on niewidomy od urodzenia, no to zadaje mu bardzo ciężkie pytanie. Wow, to twoi rodzice pozwolili na to, żebyś żył? Pozwolili ci żyć i pozwolili ci istnieć, jakby stwarzać takie obciążenie dla poniekąd społeczeństwa, że żyjesz z takim, jesteś dzieckiem z takimi defektami. No a z czasem, w miarę biegu odcinka, okazało się, że ta burza elektromagnetyczna obydwu panów na tyle gdzieś tam powstrzymuje w ich działaniach, że jeden musi być dla drugiego oczyma, czyli właśnie tenże porywacz, natomiast nasz niewidomy bohater jest nogami, ponieważ element jakiś mechatroniczny w nogach tego porywacza przestaje działać i nie jest on w stanie już biec, więc muszą się wzajemnie wspierać, co pokazuje, że są sytuacje w życiu, w których właśnie osoby niewidome mają jakąś przewagę. To jest tam pokazane w kontekście takich science fictionowych supermocy. Natomiast, że potrzebujemy siebie gdzieś tam nawzajem i mamy czasem takie sytuacje, w których no właśnie jakaś nasza wykształcona umiejętność albo może spryt, jak chodzi o korzystanie z technologii, cokolwiek, jakiś nasz talent, no okazuje się tym, czego właśnie brakuje komuś innemu w naszym zespole albo w naszym bezpośrednim otoczeniu. Natomiast drugi przykład to odcinek, chyba się nazywał Tajemnicza Społeczność, Tajemnicze Społeczeństwo, Mysterious Society po angielsku, zdaje się, gdzie również nasz kapitan LaForge trafia na planetę, gdzie społeczeństwo tworzy sobie idealnych ludzi. I tam założenie jest takie, że nie mogą się urodzić ludzie właśnie jacyś niepełnosprawni, jacyś tacy, którzy trochę wolniej funkcjonują niż reszta. I oczywiście gdzieś to niewidzenie tego naszego gościa na tej planecie jest konfrontowane, są różne dyskusje. No i w końcu nasz bohater pyta się, nie wiem, czy króla, czy jakiegoś wysokiego rangą przedstawiciela tego społeczeństwa, czy gdybym się urodził na waszej planecie, czy pozwolilibyście mi tu przeżyć, pozwolilibyście mi istnieć? I otrzymuje bardzo brutalną i szczerą odpowiedź: nie, bo nasze społeczeństwo rządzi się zasadą, że tu nie ma miejsca dla osób niepełnosprawnych, dla osób właśnie, które w jakiś sposób są ułomne, czy w jakiś sposób nie domagają. Na co on stwierdził, że czuje się urażony, bo to znaczy, że to społeczeństwo decyduje za innych, czy oni mają prawo żyć. I pytanie, jak daleko można by te implikacje rozciągnąć, tak? To jeżeli nie pozwalamy takim osobom, to komu jeszcze nie pozwalamy? Gdzie jest granica? No i są to bardzo ciekawe przykłady.
3: Tak, w Star Treku w ogóle bardzo dużo, i to nie tylko w następnym pokoleniu, w Next Generation. Ja na przykład mam ogromny sentyment z kolei do tej sesji w serii Voyager, bo ona była z polskim dubbingiem emitowana w Canal Plus i to pozwalało na zdecydowanie przyjemniejsze przyswajanie tego serialu, bo Next Generation, jak dobrze pamiętam, to było z lektorem, a właśnie Voyager był z dubbingiem. I właśnie Star Trek miał to do siebie. Ja zawsze tak gdzieś tam widziałem, że się spierają miłośnicy Gwiezdnych Wojen i Star Treka. Ja zawsze byłem w obozie Star Treka, dlatego że właśnie ten serial dla mnie pokazywał bardzo dużo takich różnych zachowań i przez to, że było to serialem science fiction, mam wrażenie i do dziś mam takie przekonanie, że tam pozwolono sobie na zadawanie niewygodnych pytań pod takim płaszczykiem tego, że to w sumie jest science fiction i że możemy te pytania zadać, bo to w zasadzie nie dotyczy ludzi. Tak jak właśnie ta kwestia, że tu powiedzmy nie pozwolono na rodzenie się osób z niepełnosprawnościami, czy na przykład kiedyś był taki odcinek, że w tym odcinku właśnie to załoga Voyagera dostała się, czy tam jakiś przedstawiciel tej załogi dostał się na planetę ludzi, którzy po ukończeniu konkretnego wieku, bez względu na swój stan zdrowia, obligatoryjnie byli poddawani eutanazji. I to takie różne pytania właśnie zadawane w tym serialu, no bardzo ciekawe. Także jeżeli ktoś nie oglądał Star Treka, to ja serdecznie polecam, bo ten serial jest naprawdę ciekawy. I zarówno pod względem takim fabularnym, jak i podnoszonych kwestii różnego rodzaju etycznych na przykład.
5: Technologicznie on jest chyba też taki futurystyczny, tak. że tam różne rzeczy, które możemy dzisiaj znać, zdaje się, że już wtedy były gdzieś tam jakieś te komunikatory.
3: Tak, mówiący komputer przecież.
5: Tak, tak, dokładnie. HAL, czekaj, nie, HAL.
3: Nie, HAL to był w Odysei.
5: HAL był w Odysei.
4: Komputer, do którego można mówić, to od tego zacznijmy.
3: Tak.
4: Co było z tego, co wiem...
3: I lekarz hologram.
4: Mocną inspiracją, tak, co było z tego, co wiem, dość mocną inspiracją do wszelkiego rodzaju asystentów głosowych, które no, u nas się kompletnie nie przyjęły przez to, że one u nas nie do końca działają jeszcze tak, jak działać powinny, ale na zachodzie to się od nich naprawdę wyroiło i mało kto w domu głośniczka tego czy innego w tym momencie nie posiada w krajach, gdzie te rozwiązania już funkcjonują no, troszkę lepiej niż u nas.
5: Star Trek, z tego co pamiętam, jest na Netflixie, prawda?
3: Tak.
4: Coś
3: tak.
4: było, ale przynajmniej czy to część. Nie znikło czasem, bo tam były jakieś kwestie, że to miało właśnie zniknąć. Pytanie, jak to jest geograficznie, jak to jest u nas, bo któraś z innych usług miała to przejąć, tylko że tej usługi u nas nie ma. I pytanie, co właśnie zrobił Netflix u nas w Polsce? Mogę to zresztą teraz sprawdzić.
5: Był chyba, jak jeszcze patrzyłem, jakoś w zeszłym roku, jaki to mógł być miesiąc.
3: Tak, Voyager tam jest nawet na pewno, tylko niestety, przynajmniej był wtedy, jak ja tam zaglądałem, tylko niestety nie ma tej wersji z dubbingiem, bo ona jest wyprodukowana przez Canal Plus i tam jest wersja z lektorem. Tam jest wersja z lektorem i tu niestety.
5: Ciekawe, czy wersja oryginalna angielska jest audiodeskrypcją? Prawdopodobnie nie, bo to nie jest Netflixowska produkcja, tylko przejęta, więc to myślę.
3: Może być.
4: Wiem, że
3: problem.
4: Któryś z tych nowszych seriali, Discovery bodajże, którego ja zresztą nawet kiedyś oglądałem, był na Netflixie, bo Netflix to przejął na Europę, to właśnie na Europę, jeżeli pamiętam, i to do tego stopnia, że to było nawet w Europie sygnowane logiem Netflixa i to audiodeskrypcję miało. Przez to, że to było sygnowane logiem Netflixa, to audiodeskrypcję miało. Tak samo zresztą było z The Expanse kiedyś, które potem Amazon przejął. Ono też było sygnowane na Europę logiem Netflixa i przez to, że było właśnie logo Netflixa, no to ta audiodeskrypcja się pojawiała. No ale nie wszystkie wersje były, z tego co wiem, właśnie takie Netflixowskie.
5: Okej, no to obejrzyjcie Star Treka, ja też muszę nadrobić, więc możemy
3: ja
5: zrobić wyzwanie. Możemy
3: ja
5: zrobić wyzwanie. Dobrze.
3: Okej, okay. Dobrze, to teraz może przejdźmy, Mikołaju, do Androida. W Androidzie 13 ograniczenia nas czekają. No i zadałeś tu takie pytanie, czy to oznacza, że to może być koniec Jeshua? No to jak to z tym jest?
4: No tak, Android 13, a właściwie jego bety, które się powoli zaczynają pojawiać, wprowadziły jedną nową funkcję, która ma na celu zapobieganie wszelkiego rodzaju złośliwemu oprogramowaniu. Bo co się okazuje? Android ma takie specjalne interfejsy dla programistów, dla aplikacji, które pozwalają na dostęp do no, jakby elementów funkcji dostępności. O co chodzi? Aplikacje, którym nada się odpowiednie uprawnienie, widzą, co w danej chwili dzieje się na ekranie, mogą klikać w poszczególne elementy, mogą wyświetlać, nawet jeżeli nie są otwarte, coś dodatkowego, mogą zapoznawać się z tym, co my wpisujemy, na przykład w pola tekstowe, mogą zapoznawać się z tym, w co i gdzie klikamy, i przejmować nam sterowanie nad ekranem dotykowym. To wszystko oczywiście no, z założenia w cudze osobom niepełnosprawnym, no bo przecież osoba niewidoma, która chce korzystać z czytnika ekranu, wymaga, żeby ten czytnik wiedział, co dzieje się w systemie, żeby ten czytnik mówił jej, co znajduje się na ekranie, żeby ten czytnik mówił jej, co wpisuje i zmieniał to, w jaki sposób działa ekran dotykowy, no bo przecież mamy gesty, które w czytnikach ekranu działają zupełnie inaczej, niż gdyby taki czytnik nie był aktywny. No więc takie funkcje muszą istnieć. Okazuje się jednak, że te funkcje są wykorzystywane przez hakerów i pojawia się wiele złośliwego oprogramowania na tenże system, na system Android, chociażby trojany bankowe tak zwane, które no, maskują się poniekąd jako właśnie usługi dostępności, usługi dla osób niepełnosprawnych i co one na przykład robią? Na przykład sprawdzają sobie, jaka jest uruchomiona aplikacja w danym momencie, ale zamiast, nie wiem, odczytać nam te informacje w momencie, gdy otwarta zostanie aplikacja bankowa i w momencie, gdy my spróbujemy wykonać przelew, one na przykład potajemnie, pokryjomu, działając jak czytnik ekranu, klikną sobie w pole kwoty, zmienią sobie kwotę, klikną sobie w pole odbiorcy, zmienią sobie odbiorcę, a nam wyświetlą na ekranie nakładkę, dzięki której wydaje nam się, że nic absolutnie się nie zmieniło i nam się wydaje nadal, że wysyłamy tyle, ile powinniśmy do tej osoby, do której powinniśmy, a gdzieś tam w tle jakiś trojan wyśle nam, nie wiem, całą zawartość powiedzmy naszego konta do kogoś, do kogo my niekoniecznie chcielibyśmy tę całą zawartość konta wysłać. No i jakoś sobie trzeba z problemem poradzić i no, problem jest taki, że jak tutaj nie wylać trochę gorącej wody dziecka z kąpielą, czy jak to się ładnie na to mówiło, i jednocześnie nie usunąć z Androida aplikacji, które tych uprawnień potrzebują, czyli czytników ekranu i innych aplikacji dostępności, no a jednocześnie pozbyć się złośliwego oprogramowania. No i co zrobił Google? Google postanowił, że od Androida 13 nie będzie możliwości włączania uprawnienia dostępności dla aplikacji pochodzących z niezaufanych źródeł. Dla aplikacji zainstalowanych w specyficzny sposób, a dla aplikacji niezainstalowanych przez żadne z App Store'ów, przez żaden ze sklepów z aplikacjami, czyli przez Google Play, czyli przez Samsung App, nie pamiętam jak on się już teraz nazywał, Galaxy Store bodajże, tak, czy to przez App Gallery, czy to przez App Gallery, czy to przez którykolwiek z tych sklepów, czy to nawet przez open source'owego F-Droida, tylko aplikacje takie o po prostu zainstalowane z pliku APK. No i teraz tutaj mamy troszkę sprzecznych informacji, bo z informacji, jakie do mnie dotarły ze źródeł oficjalnych i to mam potwierdzone, wynika, że w jednej z bet, która się ukazała, to zabezpieczenie było jeszcze do obejścia, bo o ile owszem, pokazywał nam się komunikat, że to jest aplikacja zainstalowana z jakiegoś dziwnego źródła i ona nie może mieć tych funkcji włączonych, o tyle gdzieś wchodząc w szczegóły aplikacji, pokaż więcej, dało się w zdecydowanie mało oczywistym miejscu dokopać do takiej opcji jak bodajże odblokuj jakieś tam ważne, wrażliwe, dodatkowe, nie wiem jak to zostanie przetłumaczone, ustawienia tej aplikacji, gdzie byliśmy proszeni o ponowne uwierzytelnienie się, czy to odciskiem palca, czy to kodem blokady, czy to w jakikolwiek inny sposób odblokowujemy swój telefon. No i to odblokowywało nam te ustawienia, wchodzimy sobie i wtedy już mogliśmy sobie wejść w te ustawienia i nawet mimo, że te aplikacje zainstalowaliśmy z innego źródła, mogliśmy sobie je przełączyć. Mam informację, że podobno w którejś z nowych bet ta opcja kompletnie znikła i jeżeli zainstalujemy te aplikacje z zewnętrznego źródła, to po prostu nie ma takiej możliwości i koniec. Czy ta informacja jest prawdziwa? Tego nie mogę w 100% zagwarantować. Też pojawiła się taka informacja, że aplikacje podające się za sklep z aplikacjami, czyli aplikacje mogące same z siebie instalować zewnętrzne aplikacje, mają przy instalacji takiej aplikacji możliwość zadeklarowania, czy ta aplikacja, którą my instalujemy, pochodzi według naszego sklepu ze źródła zaufanego, czy pochodzi z jakiegoś dziwnego źródła podanego przez użytkownika. Co ciekawe, same sklepy z aplikacjami możemy instalować ze źródeł niezaufanych. W taki sposób działa chociażby F-Droid. Czyli najprawdopodobniej będzie możliwość stworzenia takiego pseudo-instalatora zewnętrznych aplikacji, który podaje Androidowi, że jednak ta aplikacja, którą użytkownik instaluje, jest aplikacją zaufaną, mimo że wcale aplikacją zaufaną nie jest. I jeżeli to tak faktycznie będzie wyglądać, no to efekt tak naprawdę będzie taki, że będziemy musieli zainstalować sobie instalator do komentarzy, czy w ogóle instalator do aplikacji na Androidzie, czy innego typu, nie wiem, menedżer plików, który będzie miał opcję instalacji aplikacji i oznaczenia ich, że to jest aplikacja zaufana i że ta aplikacja pochodzi z takiego źródła, że u niej te uprawnienia dostępności mogą być włączone i dopiero z poziomu takiej aplikacji instalować komentarze czy Jeshua, jak się teraz ta aplikacja nazywa. Co będzie dokładnie w wersji stabilnej Androida, tego nie wie nikt, bo ta wersja się jeszcze nie ukazała i się jeszcze nie ukaże przez czas jakiś. To są na razie deweloperskie bety i one są właśnie po to, żeby te mechanizmy przetestować i żeby też zebrać opinie, no co o tych mechanizmach sądzą ludzie, sądzą użytkownicy. Więc na ile te luki, o których my tutaj powiedzieliśmy, pozostaną otwarte, nie wiemy. No wiemy na pewno, że w ten czy inny sposób instalacja właśnie Jeshua ze źródeł zewnętrznych no sporo się skomplikuje. A weźmy pod uwagę, że o ile Jeshua jest w sklepie Play, o tyle, jeżeli się nie mylę, nad Jeshua w sklepie Play wisi trochę mit Damoklesa i ono tylko czeka, aż Google się dowie, jakie tam zbrodnie zostały popełnione i ono z tego sklepu Play wyleci. Popraw mnie teraz, Pawle, jeżeli mam złe informacje, ale z tego, co ja wiem, wersja premium Jeshua wymaga opłaty PayPalem, tak, a nie opłaty przez konto Google i wewnętrznym mechanizmem i app zakupów w aplikacji,
5: no tak, to tak.
4: Co jest absolutnie zakazane regulaminem wszelkiego rodzaju sklepów z aplikacjami, czy to App Store, czy to Google Play, czy to jakiekolwiek sklepy na konsolach do gier. Zakupy w aplikacjach, zwłaszcza... Choć
5: są już próby regulowania tego prawnie, przynajmniej
4: tak,
5: w Europie.
4: Próby regulowania tego prawnie w różnych miejscach na świecie, nie tylko w Europie, ale w Europie oczywiście również. Na razie jednak fakt jest faktem, że takie no, regulacje w twórcy sklepów wprowadzili i podejrzewam, że jeszcze troszkę potrwa, zanim te regulacje zostaną wycofane i kto wie, czy Android 13 no, nie uprzedzi wycofania tych regulacji, jeżeli one w ogóle zostaną oczywiście wycofane. Więc no nie zdziwię się, jeżeli będzie jakiś taki okres po wydaniu tejże wersji, w której użytkownicy komentarzy będą mieli w ten czy inny sposób problem i o ile może użytkownicy zaawansowani znajdą sobie sposób i znajdą sobie obejście, o tyle użytkownicy no, z troszkę mniejszym doświadczeniem i troszkę mniejszą wiedzą technologiczną mogą mieć z tym wszystkim coraz większy problem.
5: No tutaj szczęście w nieszczęściu, że świat nie działa też tak, że jak wychodzi nowy Android, to od razu wszyscy go mają, więc...
4: To nie jest iOS. Stanie,
5: no więc zanim to się stanie normą, powiedzmy, bo nawet teraz Android 12 nie jest jeszcze normą, tak na dobrą sprawę. dla wielu użytkowników. A jak ktoś ma jakieś jeszcze starsze urządzenie, to tam i Android 11 jest normą, i 10. Więc zanim dojdziemy do tego, że 13 będzie w globalnym użyciu i to będzie realne zagrożenie dla dużej liczby użytkowników, to minie, ale oczywiście od razu będą tacy, którzy to zauważą, to prawda. No sam tu jestem ciekaw, jak deweloper wybrnie, bo no, znany jest z tego, że potrafi znaleźć różne kreatywne obejścia na różne problemy. Patrzmy, ostatnie bitwy z ubijaczami aplikacji działających w tle i zżerających energię, więc zobaczymy, jak z tego wybrnie tym razem.
3: No tu mamy taki jeszcze komentarz chyba a propos tej sytuacji od naszego słuchacza Grzegorza. Cześć wam, mnie czeka Android 13 na Motorola E30 Pro i zastanawiam się, jak to będzie z wtyczką do Keepassa, która korzysta z ułatwień dostępu, a nie jest w sklepie Play.
4: No, będzie problem.
3: Wspomnieliście o Jeszło, no a właśnie, czy Android zamienia się powoli w iOS-a, czy następnym krokiem będzie blokada instalacji aplikacji z F-Droida?
4: Może powtórzyć pytanie jeszcze raz, bo mi tutaj...
5: Czy Android idzie bardziej w stronę iOS-a, że coraz mniej będzie możliwości, wiesz, instalacji rzeczy?
4: Nie. F-Droid w ogóle pozostanie nietknięty i to zostało powiedziane.
5: Tak, ale bardziej patrząc w przyszłość, Mikołaju, nie? Jak my
4: tak,
5: to oceniamy,
4: na to
5: się
4: wygląda,
5: dzieje?
4: Na to wygląda, że te systemy zmierzają trochę w stronę takiego wspólnego gdzieś tam środka, bo z jednej strony iOS się troszkę otwiera i już mamy opcję ustawienia sobie innej przeglądarki, zmiany sobie klienta poczty na inną aplikację.
3: A Android się zamyka.
4: Mamy pliki, tak. Mamy rzeczy, których kiedyś nie mieliśmy, udostępnianie treści między aplikacjami, foldery, pliki, dostęp do tych plików. Przecież nawet od którejś wersji iOS-a tej pendrive'y można teraz do iPhone'a podłączyć i jakoś z nich nawet korzystać. No a z drugiej strony właśnie Android z wersji na wersję, gdzie kiedyś to tak naprawdę mogliśmy sobie kliknąć na plik APK i zinstalować aplikację, tak teraz to jakieś zewnętrzne źródła trzeba włączać. To coraz więcej, coraz więcej różnego rodzaju zabezpieczeń i blokad. No co też niestety wynika troszkę ze statystyk, że na iOS-ie można to najwyżej wyświetlić nam stronę internetową z komunikatem, że twój iPhone został zainfekowany fałszywym formularzem do karty i liczyć na to, że ktoś się nabierze, gdzie na Androidzie odpowiednio spreparowaną aplikacją możemy tak naprawdę zrobić wszystko. Podglądać naszą kamerę, słuchać naszego mikrofonu, znać naszą lokalizację, używać naszej apki bankowej bez naszej wiedzy, pobierać wszystkie nasze dane, wysyłać wszystkie nasze dane, wysyłać SMS-y, odbierać SMS-y, wysyłać SMS-y na płatne numery i wiele, wiele więcej. Wszystko z tego, co wymieniłem, było w pewnym momencie przez te czy inne złośliwe oprogramowanie wykonywane.
5: Swoją drogą idą też regulacje unijne, że powinny wręcz systemy operacyjne oferować opcje alternatywnych sklepów z aplikacjami. Więc przynajmniej tutaj w Europie będzie to kiedyś obowiązkowe, więc tutaj będzie ciekawe takie zderzenie. Pytałeś Grzegorzu o F-Droida, o inne alternatywne sklepy. No, to jest ciekawe. Idąc za regulacjami, to ten site loading powinien być dozwolony mimo wszystko.
4: Na iOSie już przecież mamy Alt Store'a, który działa jak działa, jest dość specyficzny i na pewno nie jest prostym narzędziem w użyciu, ale istnieje. Jeżeli ktoś jest naprawdę tak zdesperowany, żeby ten sideloading mieć, no to tak naprawdę ten sideloading może mieć bez jailbreakowania urządzenia, z dość sporymi ograniczeniami, z dość sporymi restrykcjami, ale nawet mimo tych restrykcji no są deweloperzy, którzy robią coś w tym kierunku. No i mnie niestety trochę zastanawia też i smuci to, że jeżeli ten sideloading stanie się faktycznie dozwolony, to spodziewam się niestety, że za czas jakiś wyroi się po prostu na iOS-ie od aplikacji obiecujących powiększenie nam RAM-u, a tak naprawdę wykradających co się tylko da i nie, absolutnie nie działających na naszą korzyść.
3: Jeszcze jedna wypowiedź od naszego słuchacza Grzegorza. Co do Star Treka, na Amazon jest Picard 1 i 2, ale nie wiem, czy całego Star Treka nie przejmie usługa Kai Showtime, która ma wejść pod koniec tego roku. Tam jest m.in. Paramount, więc jest to możliwe. Tak nawiasem, Disney Plus będzie w Polsce od 14 czerwca, jak się nie mylę.
4: Tak, i podobno, jeżeli ktoś się zapisze do 14 czerwca, mamy okazję dostać go w promocji i biorąc pod uwagę, że Disney jest firmą amerykańską i że jest to jedna aplikacja dystrybuowana na cały świat z różnymi treściami w różnych krajach, jest no niepewność, ale spora szansa, ja uważam, że bardzo spora szansa, że angielską audiodeskrypcję dostaniemy do dużej ilości treści na tej platformie, bo no właśnie jest to coś, co na całym świecie działa tak samo. Większy problem jest właśnie w firmach, gdzie Polska ma osobną aplikację, Niemcy osobną, Wielka Brytania osobną, a Stany jeszcze jedną, no bo wtedy ta audiodeskrypcja jest bardzo często po prostu nieprzenoszona. A tutaj jest spora szansa, że ona będzie, choć pewności oczywiście brak.
3: Tymczasem pojawił się wśród naszych współprowadzących Tomek Bilecki. Witaj Tomku, czy jesteś z nami? No właśnie, teraz pytanie, czy Tomek się pojawił duchem, czy też i ciałem? Może się za moment i głosowo odezwie. Miejmy nadzieję, że tak. No dobrze, a tymczasem, skoro Tomka jeszcze wśród nas nie ma, to przenieśmy się może, Pawle, do Republiki Południowej Afryki. Akurat tak się złożyło, że tego newsa tak naprawdę wspólnie przygotowaliśmy, to znaczy i ty go umieściłeś w naszych notatkach i ja, więc ja oddaję tobie głos. Jak coś będę miał jeszcze do powiedzenia i do uzupełnienia, to z pewnością to zrobię, bo w Republice Południowej Afryki niewidomi to nawet jakby chcieli sobie książki poczytać, to nie bardzo mogą to uczynić w sposób zgodny z prawem. To ma się zmienić, ale czy się zmieni?
5: No właśnie, to jest pewien problem i to jest news serii, ale my się możemy cieszyć, że jesteśmy w Polsce, bo zdaje się, że my odpowiednią klauzulę w prawie mamy, jeżeli się nie mylę, czyli prawo intelektualne jak najbardziej należy do osoby, która daną pracę, dane dzieło wytworzyła, czyli do autorki lub autora książki. Natomiast my jako osoby z dysfunkcją wzroku możemy sobie na naszą potrzebę książkę zakupioną przetworzyć pod warunkiem, że nie będziemy tego udostępniać innym, chyba że innym niewidomym, zdaje się, że tam jest to też zawarte. Możemy ją sobie przetworzyć na format dostępny. To znaczy zeskanować i poprawić, zrobić sobie dostępny Word PDF. Można ją nagrać jako audiobook. Różne inne rzeczy cyfrowo przetwarzać, na Braille'a sobie przedrukować, jak mamy do tego sprzęt i oprogramowanie. I na tej też zasadzie chyba, z tego co rozumiem, funkcjonują biblioteki, takie jak DZDN na przykład, czy inne. I wszystko fajnie, bo my w Polsce tak możemy, ale są kraje. I takim krajem jest właśnie RPA, gdzie prawodawstwo tego nie uwzględnia. Więc w tym momencie, kiedy ktoś stwierdzi, że chciałby założyć bibliotekę dla niewidomych i powytwarzać tam książki, i je zdigitalizować, i je ponagrywać, i zrobić sobie wersje brajlowskie, przedrukować i tak dalej, popełnia przestępstwo.
3: Ale to nawet dotyczy też z tego, co ja wyczytałem i jeżeli dobrze zrozumiałem przykład, to nawet nie dotyczy bibliotek, to w ogóle nawet dotyczy indywidualnych niewidomych. Powiedzmy, jeżeli ty byś chciał sobie jako niewidomy mieszkaniec RPA kupić książkę i przystosować do swoich potrzeb, czyli de facto przerobić ją na postać cyfrową, to ty powinieneś tak naprawdę uzyskać zgodę od właściciela praw autorskich do tej książki, żeby móc ją zeskanować, przerobić przez OCR i przekształcić ją na formę elektroniczną. Mało tego, ty nie możesz tej książki udostępnić innym. Każdy niewidomy, który chciałby coś takiego zrobić, musi o taką zgodę występować oddzielnie. I problem jest taki, że tam zaledwie 0,5% wydanych w Republice Południowej Afryki książek jest jakkolwiek zaadaptowany dostosowanych do potrzeb osób niewidomych, a problem też jest taki, że właściciele tych praw autorskich bardzo często, najzwyczajniej w świecie, w ogóle ignorują te prośby. To nie jest nawet odpowiedź odmowna, bo też się takie zdarzają, albo, tak. Ale po prostu ktoś wysyła oficjalną prośbę, oficjalne pismo z wszelkimi niezbędnymi, formalnymi wnioskami, ale ono jest po prostu ignorowane i nigdy nie otrzymuje na nie odpowiedzi. To jest największy kłopot.
5: To prawda i tu pewnym błogosławieństwem jest traktat z Marrakeszu, bo traktat z Marrakeszu oczywiście dla nas tu w Polsce oznacza, że biblioteki i instytucje, które adaptują materiały i książki, literaturę dla osób z dysfunkcjami czytania ogólnie, czyli dysleksja, czyli właśnie niewidzenie i tak dalej, mogą się tym wymieniać gdzieś tam światowo i ja mogę na przykład uzyskać dostęp, będąc członkiem polskiej biblioteki wspierającej osoby z dysfunkcją wzroku, do materiałów produkowanych na przykład w RPA, gdyby tam wszedł traktat. Natomiast dla niektórych krajów, jak widać, to oznacza też to, że będzie zgoda na wydawanie zaadaptowanych wersji takich książek na rynku rodzimym. I to jest coś, co jest też bardzo ważne, bo no my co najwyżej nie mamy może dostępu do jakichś tam wydań konkretnych, co utrudnia, nie wiem, studia językowe, dostęp do jakichś literatury bardziej takiej egzotycznej. Natomiast ogólnie mamy co czytać i tego czytania jest dużo, zwłaszcza jak coś jest tłumaczone, jak jest tutaj popularne i tak dalej. Są kraje, gdzie tego nie ma, to po prostu nie działa. I tu jest problem i tu mówimy o czymś, co się nazywa... czy na to jest polski termin? Głód literacki, głód książkowy, book famine. Czyli po prostu brak materiału do czytania w dostępnej formie. Brak dostępu do informacji.
4: No tylko, że tutaj, jak wspomniałeś jeszcze o tym traktacie z Marrakeszu, ja oczywiście uważam, że traktat z Marrakeszu jest fajny, ale ja jako osoba posługująca się tym językiem angielskim i trochę śledząca temat, odkąd ten traktat gdzieś tam wchodził, w ten czy inny sposób. Szczerze mówiąc, liczyłem na sporo więcej. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że pojawi się, i może się pojawi prędzej czy później, jakiś taki automatyczny system, który mi pozwoli jako Polakowi bez większego problemu zalogować się do systemu dowolnej innej biblioteki w dowolnym innym kraju, który jest tym Marrakeszem gdzieś tam związany i sobie z NLS-u, RNIB czy innej Vision Australia wyciągnąć, co sobie chce z niej wyciągnąć. No co absolutnie obecnie tak nie działa i obecnie to jest tak, że ja musiałbym napisać do naszego polskiego DZDN-u, nasz polski DZDN musiałby napisać do Wielkiej Brytanii, Stanów czy Australii o to, żeby oni mi udostępnili tę konkretną książkę, którą ja bym sobie chciał przeczytać, oni udostępniliby książkę, która potem trafia z powrotem do DZDN-u, który musi tę książkę przesłać potem znowu mi. Co, jeżeli chodzi o język angielski, to jeszcze może by się ktoś u nas w DZDN-ie znalazł, kto by był gotów to zrobić. O tyle, jeżeli znajdziemy w Polsce kogoś, kto chciałby sobie poczytać książki po wietnamsku na przykład, to się może pojawić większy problem. Bo kto tu u nas w Polsce w bibliotece będzie znał wietnamski? No więc to jest jakby jedna kwestia, druga kwestia, że to oczywiście wszystko trwa, jak potrzebujemy te książki, że tak powiem, na już, no to nie mamy na co liczyć, musielibyśmy co chwilę wkurzać pracownika biblioteki, żeby nam coś załatwiał, a też nie wszystko w takiej formie zwyczajnie w świecie ma sens. Pamiętajmy też o tym, że są biblioteki dla niewidomych, chociażby amerykański NLS, które adaptują do naszej dyspozycji również gazety. I to raz dziennie, raz w tygodniu wychodzą takie wydania dla osób właśnie niewidomych dostępne, wszelkiego rodzaju gazet. No i co z tego, że one wychodzą, co z tego, że my teoretycznie, hipotetycznie możemy przez Marrakesz to załatwić, gdzie zanim my się dobierzemy do naszej biblioteki i oni to wyślą tam i tam ci nam to przygotują i tam ci prześlą to do naszej i oni to prześlą to z powrotem, to minie kilka tygodni i to wydanie się nam kompletnie zaktualizuje. Więc ja uważam, że traktat z Marrakeszu fajnie i jakby bardzo dobrze, że coś takiego jest i dobrze, że są biblioteki na świecie, jest chociażby ten Caliber brytyjski, który powiedział, że on po prostu będzie przyjmował członków, jeżeli jesteś tylko w kraju objętym traktatem. I tak w sumie to nawet to ty podpisujesz po prostu oświadczenie, że jesteś niewidomy i w razie czego to na tobie będzie spoczywać odpowiedzialność, że podałeś jakieś fałszywe informacje i nie ma tam jakiejś weryfikacji dokumentów. I jakby to jest fajne, no tylko chciałoby się troszkę więcej z innych, ze strony innych bibliotek wysiłku, chciałoby się troszkę więcej koordynacji, nie chciałoby się jakiś lepszy, bezpośredni, bardziej automatyczny i niewymagający kłopotania ciągle ludzi dostęp do tych zasobów.
5: Powstają te projekty różne, typu ta blinda, o której mówiliśmy parę tygodni temu, więc coś się zaczyna dziać, natomiast to jest na razie, tak jak mówisz, faza jakichś takich właśnie obejść, projektów, że ktoś coś z kimś podpisał w jakimś ograniczonym zakresie. Są oczywiście też te biblioteki na świecie, które mają dostęp do Bookshare'a w jakiejkolwiek ograniczonej formie, ale mają. I w ramach Bookshare'a też można się wymieniać. No w Polsce niestety tego dostępu tak łatwo nie mamy, a szkoda. No ale pożyjemy, zobaczymy. Natomiast właśnie w RPA jest problem taki. Ja o podobnej sytuacji słyszałem w Gruzji. W Gruzji jest o tyle mało ciekawie, że tam bardzo ciężko jest się skoordynować osobom niewidomym. O ile jeszcze się mieszka w stolicy, w Tbilisi, to możliwość podjęcia jakichś inicjatyw wspólnych, powiedzmy, jest, bo tam osoby niewidome mają właśnie jakieś oficjalne przedstawicielstwo związku, więc tam się mogą spotkać, coś stworzyć. O tyle, jak już ktoś mieszka poza Tbilisi, to jest już problem. To troszkę infrastruktura gruzińska utrudnia też przemieszczanie się. Te osoby są często, nie mają takiej świadomości, co jest dostępne, co jest możliwe, jakaś jeszcze technologia i tak dalej. I z tego, co mi się udało dowiedzieć, to z ustanowieniem jakiejś biblioteki zbiorów dla osób niewidomych po gruzińsku również jest problem. Jedyne próby powstania audiobooków po gruzińsku, no to są jakieś takie domorosłe, gdzieś tam amatorskie próby, że ktoś wolontariacko nagrał ileś audiobooków, wrzucił je na YouTube, no i właśnie, i już za chwilę się odezwały copyright strajki i to wszystko było ściągane z uwagi na prawa autorskie, które pozostają z autorami. No i to jest duży problem, bo o ile my mamy jeszcze dostęp do różnych treści, do jakichś, można by narzekać na może pojemność tych zasobów, że nie wszystko jest i tak dalej, ale coś mamy. A są takie miejsca, gdzie nie ma kompletnie nic.
4: Co ciekawe, w niektórych krajach, gdzie teoretycznie taka opcja jest i teoretycznie można, w prawie jest specjalny taki zapis, który mówi, że książki można przygotowywać dla osób niewidomych i można je udostępnić tylko osobom niewidomym, ale pod warunkiem, że one będą w formatach jakby dostępnych tylko dla takich osób. O co chodzi? Braille? Okej, bo Braille jest formatem no, słabo lub mało czytelnym dla osób widzących. Ale na przykład zwykła płyta CD czy kaseta to już jest większy problem, bo jeżeli coś takiego się wydostanie poza środowisko, no to osoby widzące będą do tego miały dostęp. I chociażby w Wielkiej Brytanii od już naprawdę dawnych czasów funkcjonowały specjalne formaty kaset i specjalne formaty taśm dla osób niewidomych, które były do tworzenia. No bez oczywiście wiedzy technicznej, elektronicznej i umiejętności łamania pewnych zabezpieczeń, tylko na odtwarzaczach dla osób niewidomych, bo właśnie tego prawo wymagało. Czego z tego, co wiem, u nas nie ma i no dopóki nie udostępniamy...
6: Dzień dobry. Ja przepraszam, no u nas jest.
3: Czy tak?
4: No tak, ale nie ma jakby wymogu, że książki udostępniane niewidomym muszą być czytakiem.
6: Jeżeli nie ma wymogu, ale trzeba też, warto pamiętać, że od pewnego czasu DZN ma znaki wodne na książkach i to pozwala dla tych, którzy nie wiedzą, zidentyfikować, z czyjego dokładnie konta została książka pobrana. Nie wiem, który to jest znak wodny. Wiem, że są takie znaki wodne, które naprawdę bardzo trudno usunąć. Są odporne na wszystko, włącznie z przegrywaniem na przykład na kasetę i z powrotem na komputer.
4: Ja jestem osobiście fanem takiego rozwiązania, bo z jednej strony daje nam to pełną swobodę legalnego korzystania z tej książki na takim odtwarzaczu, na jakim my sobie tylko zażyczymy i nie mamy takiego problemu, że format czytaka odtworzymy tylko na czytaku, bo MP3 to jest MP3 A z drugiej strony, no forma czytaka, jak go w końcu złamiemy, albo podłączymy czytaka po jacku do dyktafonu i przegramy tę książkę, to my tak naprawdę z tą książką, oczywiście niezgodnie z prawem, możemy zrobić wszystko i trochę ciężko jest temu jakkolwiek zapobiec. A mając książkę oznaczoną znakiem wodnym, my tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy my ten znak wodny do końca usunęliśmy, czy nie, co... Myślę, że sporo skuteczniej, sporo efektywniej tak naprawdę zapobiega piractwu, bo nigdy nie wiemy, czy to już, czy to wystarczy i zawsze musimy mieć na uwadze to, że zaraz możemy skończyć za kratkami i no w takiej rzeczywistości, w takim wypadku piracenie jest naprawdę złym pomysłem i udostępnianie takich książek.
6: Tak, zwłaszcza, że teraz serwisów nawet streamingowych z audiobookami jest naprawdę sporo. Również dla widzących, z tego co wiem, przynajmniej część serwisów jest na tyle dostępnych, że może nie w jakiś super wygodny sposób, ale da się z tego korzystać.
3: Tak, te wszystkie Storytele i podobne serwisy, to ja kiedyś bawiłem się Storytelem, już co prawda jakiś czas temu, ale nie był to wcale zły serwis, jeżeli chodzi o dostępność.

0: Są działania, które mają skutkować wprowadzeniem stosownej poprawki, która będzie zezwalała na adaptację książek do potrzeb osób niewidomych. Nie wiem, czy tylko niewidomych, czy również innych osób ze szczególnymi potrzebami. I to się ma dziać tak naprawdę jutro, bo Sąd Najwyższy w zeszłym roku ogłosił, że jest to niezgodne takie traktowanie osób niewidomych z konstytucją RPA, bo ta konstytucja z 96 roku mówi o tym, że no, nie może nikt być dyskryminowany i tam jeszcze sporo wielkich słów zostało użyte w tej konstytucji, no ale co za tym idzie, no, osoby niewidome tu czują się jednak mimo wszystko dyskryminowane. Zostało to ogłoszone w zeszłym roku, że to jest złe, natomiast oficjalnie ma zapaść wyrok w tej sprawie dopiero jutro. I jeżeli będzie on korzystny, no to w końcu będzie można coś zacząć działać, nie będzie trzeba pytać się właścicieli praw autorskich książek, czy można je zaadaptować na potrzeby osób niewidomych, czy też nie. Natomiast no, trzymamy kciuki, bo rzeczywiście no, nie jest to fajne, że coś takiego się dzieje. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw, jaki jest w ogóle rynek książek elektronicznych, jeżeli chodzi o Republikę Południowej Afryki.
1: Tego typu kraj. No właśnie. Ja w ogóle jestem tak negatywnie zafascynowany, jak to jest, że mamy XXI wiek i nadal są kraje, w których niewidomi mają bardzo utrudniony dostęp do tak podstawowego czegoś, jakim jest czytanie sobie książki.
0: Dokładnie.
1: Bo to jest mocno niepokojące, tak? To my mówimy o pracy, jakiejś tam komunikacji miejskiej, transporcie, ułatwieniach, ale jeżeli gdzieś są miejsca i to nie są miejsca, to nie jest najbiedniejszy kraj świata, było, nie było, Republika Południowej Afryki, no gdzie tam, no właśnie, są tego typu problemy, no to no ciekawie to się wszystko niestety tak wygląda.
0: Tomku, to może przeniesiemy się teraz do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, bo tam ułatwienia dla niewidomych, prawda?
1: Tak, tam są rzeczywiście ułatwienia dla niewidomych. Tam jest system Your Way. To jest w ogóle ciekawe, dlatego że to jest system, który zadziwiająco, z tego co mi wiadomo, przypomina system Total Point i o ile mi również wiadomo, został wymyślony czy wdrożony później niż Total Point. Nie będę wyciągał wniosków przez firmę Altix notabene i ten system właśnie został uruchomiony, znaczy znaczniki tego systemu zostały uruchomione w Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. I teraz wygląda to mniej więcej w ten sposób, że tych znaczników tam jest, zdaje się,
0: 13.
1: 13 w sumie, przy czym 3 to są te znaczniki właśnie Your Way i to są znaczniki, które mają wbudowany w sobie głośnik, który no, oznajmia, co to jest. I jest 10 znaczników takich innych, już bez głośników, których zadaniem z tego, co wiem, jest jakaś pomoc no, w nawigacji po tym Centrum Polskiej Piosenki. Jak to wygląda ta nawigacja? Gdzie to jest? Szczegółów nie znamy, przynajmniej ja nie znam.
0: Wiadomo, ile impreza kosztowała.
1: Tak, wiadomo, ile impreza kosztowała. Kosztowała 14 tysięcy złotych. No i co, jeżeli ktoś ze słuchaczy będzie w tym miejscu, no to no ciekaw jestem, jak to wygląda. Apka Your Way jest za darmo do pobrania, na pewno w sklepie Play, podejrzewam, że też w App Store.
0: W App Store też, tak, bo to jest na dwa systemy.
1: I tyle chyba o tym.
0: Okej, okay, no to przechodzimy do kolejnych informacji. Mianowicie teraz będzie informacja o tym, jak pozbyć się globalnego paska FaceTime Audio. O tym Paweł.
2: Tak, i tu jest to porada z jednego z blogów osób niewidomych, które po prostu się zetknęły z tym problemem. I no właśnie, okazuje się, że jest to możliwe. Chodzi oczywiście o pasek, który pojawia się nam na górze ekranu, gdy rozmawiamy z kimś na FaceTime'ie. Możemy sobie wejść do jakiejkolwiek innej aplikacji, nawigować sobie w czasie, jak rozmawiamy i się okazuje, że u góry jest pasek. No i co robimy? Pasek może nam się w sumie przydać, bo tam jest parę takich kontrolek, jakieś tam włączenie głośnika, jakieś tam czy wyłączenie, jakieś tam wyciszanie mikrofonu, może nawet zakończenie, parę takich rzeczy,

0: które do czegoś nam się mogą przydać. Natomiast gorzej, jak na przykład zasłania nam to przycisk wróć, który chcemy sobie wyeksplorować, albo jakiś przycisk, który znajduje się u góry ekranu. No i okazuje się, że da się tego paska pozbyć. Robimy to dotykając go. Oczywiście najpierw musimy na nim położyć fokus i go wyeksplorować. Po czym pocieramy dwoma palcami i pasek znika. Gdybyśmy go chcieli przywrócić znowu, pocieranie dwoma palcami jest dokładnie takie samo jak do przycisku wróć, więc tu o ten gest chodzi. Natomiast gdybyśmy go chcieli znowu przywołać, to i odpowiednia ikonka, znacznik, że jesteśmy w trakcie rozmowy na FaceTime'ie, znajduje się w pasku stanu, zupełnie u góry, tam gdzie bateria, zasięg, godzina i tak dalej. To jest też ten pasek, w którym na przykład możemy FaceTime'a przerzucić swoją drogą na Apple Watcha, na Maca, na jakieś inne urządzenie przez tą funkcję handoff, chyba się to nazywa. Tak. I tam też możemy ten pasek przywrócić znowu na górę, nieważne jaka aplikacja jest otwarta, żeby coś tam szybko, jakąś akcję podjąć w związku z połączeniem. No taka mała porada dla tych, którzy mogli się dziwić, jak się tego pozbyć.
1: No to teraz zaglądamy do waszych komentarzy. Tu napisał do nas, no właśnie, i tu mam zagwozdkę, bo podpisał się Piotr, ale być może pisał Braillem, nie dobił się jeden punkt i pisał do nas Piotr. Książki. Może w takim razie NFT będzie dobrym uwiarygodnieniem zakupu czy korzystania legalnie z takich książek. Przypuśćmy, że weryfikujemy się orzeczeniem w wydawnictwie i mamy dostęp do wszystkich pozycji w e-booku bez możliwości kopiowania. Takie tylko gdybanie.
2: Nie o to chodzi, bo to i teraz by się dało zrobić. Pytanie, komu tak naprawdę zależy na to, żeby to zrobić, bo na pewno nie wydawnictwom, no a właśnie bibliotekom okazuje się, że poniekąd tak, tylko że mimo tego Marrakeszu większość tych bibliotek opiekuje się tak naprawdę swoimi obywatelami i mało ich obchodzi, co się dzieje poza ich gdzieś tam rewirem i ich krajem.
1: To teraz przechodzimy dalej. Przechodzimy do przeglądarki Google Chrome, która to w wersji 102, która na razie jest wersją taką testową, doczeka się jednej bardzo fajnej funkcji, która może nam się przydać, mianowicie zmienianie kolejności kart z użyciem skrótów klawiszowych. Otóż naciskając kombinację Ctrl, Shift, Page Up i Page Down, będziemy mogli sobie te karty przesuwać. Właściwie już możemy, jeżeli zdecydujemy się na zainstalowanie przeglądarki Chrome w wersji 102, czyli to jest prawdopodobnie Chrome w wersji Canary. Po co nam się to może przydać? Ano chociażby po to, że do pierwszych 10 kart mamy dostęp z poziomu skrótów klawiszowych i możemy sobie naciskać od Ctrl 1 do Ctrl 0 i mieć dostęp do tych kart szybko. Ja powiem szczerze, jak ostatnio zamykałem karty w Chromie, to miałem ich chyba z 50, więc czekam. Czekam z niecierpliwością na wdrożenie tej funkcji, bo to będzie naprawdę przydatna rzecz. Co ciekawe, z tego co czytałem, to została ona pierwotnie zaimplementowana w przeglądarce na Linuxie, później doczekała się implementacji na macOSie, Windows jakoś na szarym końcu. No ale w końcu też ponoć jest. To teraz pozostaje tylko czekać na wejście do wersji stabilnej. A teraz Tomku, obywatelski projekt ustawy podwyższenia renty socjalnej jest. I cóż z niego wynika?
3: Martynka. I teraz tak, wynika z tego to, no, że po pierwsze, no, to jest projekt obywatelski. Co oznacza, z tego co mi wiadomo, że aby w ogóle zajęto się nim, trzeba zgromadzić 100 tysięcy podpisów pod tym projektem. Na razie z tych podpisów 3,5 tysiąca zdaje się. Nie pamiętam, gdzie można się podpisać pod tym projektem, tak szczerze mówiąc, ale jest link do strony niepełnosprawni.pl, zdaje się, Martynka, gdzie tam jest więcej szczegółów w temacie. I no właśnie, wiadomo o tym tyle, że według tego projektu renta socjalna miałaby być podwyższona do kwoty najniższego wynagrodzenia, czyli w tym momencie 3010 zł brutto. No i No właśnie, chodziło o to, żeby no żeby ta renta była wyższa, żeby jakby ona pozwalała na jakieś godne życie osób, które te pobierają. Oczywiście jak to z tego typu pomysłami bywa, jest to pomysł, który wzbudza szereg kontrowersji, bo część ludzi mówi, że to jest rzeczywiście bardzo potrzebne, ponieważ no, dość duży procent osób niewidomych nie pracuje w ogóle u nas i po prostu albo będą miały jakieś pieniądze, żeby przeżyć, albo będą miały duży problem. Ale część osób mówi, że te pieniądze można by, które włożono by w te renty, znacznie lepiej spożytkować przez to, żeby umożliwiać większej ilości osób w jakiś sposób pracę, bo tych działań jest rzeczywiście niewiele. No i jak to zwykle w takich wypadkach bywa, jest wielka dyskusja, co robić. No po pierwsze zobaczymy, czy w ogóle ten projekt wejdzie w ogóle do głosowania jakiegokolwiek.
1: No też zaangażowani w ten projekt w ogóle są członkowie opozycji, więc to już mam takie wrażenie, że troszeczkę stawia go na przegranej pozycji.
3: No to jest niestety dość prawdopodobne, to się z tego zrobiło jakieś narzędzie walki politycznej. I to jest dość ciekawe. Także, a tutaj moja córeczka chce telefon. Tak, no w każdym razie, no zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, co z tego będzie. Także myślę, że no jeszcze daleka droga przed tym projektem, ale no najpierw, jeżeli w ogóle chcielibyśmy, żeby ten projekt wszedł w ogóle na jakiekolwiek głosowanie, no to czekaj, zaraz ci dam. To musi zebrać te 100 tysięcy podpisów, także no działajmy. Oczywiście, jeżeli chcemy, żeby taki projekt się pojawił.
1: Pożyjemy, zobaczymy, co z tym dalej będzie. Warto na pewno sprawę śledzić i obserwować. A tymczasem w drugą stronę, bo niektórzy są za tym, żeby jednak coś było ze świadczeń socjalnych, a inni wolą rozwijać swoje własne biznesy na przykład, bo czemu nie? A jak biznes, to Puls Biznesu, czyli takie czasopismo, w którym na pewno ci wszyscy przedsiębiorczy znajdą coś dla siebie. Okazuje się, że nie tylko można to czasopismo czytać, ale też można tego czasopisma posłuchać.
0: Tak, i tu podziękowania od razu dla Sylwka Piekarskiego z Tyflosa, który różnymi ciekawymi rzeczami się dzieli. No, a że nie każdy jest na liście Tyflos, no to my czasem takie rzeczy z listy Tyflos przekazujemy tu. Otóż dla wszystkich subskrybentów wyżej wymienionego czasopisma, czy to w wersji papierowej, tradycyjnej, czy już elektronicznej, dostępnej nawet w ich autorskiej aplikacji, udostępnione będą teraz też artykuły w wersji audio. Tyle wiadomo, bo nie wiemy nic więcej. Reszta artykułu to są zapewnienia, że są ludzie, którzy chcieliby tego słuchać w drodze do pracy, ćwicząc, robiąc śniadanie i tak dalej. Nie wiadomo, czy to będą w takim razie artykuły nagrane przez kogoś, przez lektorkę bądź lektora, czy to będzie jakoś potraktowane syntezą mowy, czy wszystkie artykuły, czy jakieś wybrane. I w jakim formacie to ogólnie będzie, więc tu więcej niestety nie powiemy, ale to miłe. I czy to będzie dostępne w jakimś, nie wiem, formie podcastu z logowaniem, czy będą przysyłane, czy w aplikacji będą do wyklikania, nie wiem. Tyle tylko artykuł mówi, że to będzie. No i jeżeli ktoś z Was subskrybuje, abonuje to czasopismo, no to możecie się podzielić, jak tam wrażenia, czy rzeczywiście ta forma cokolwiek rozbudowuje dla Was.
1: Przed momentem widziałem wiadomość od Krzysztofa, który się uskarżał na to, że Facebook mu powiadomienie wysłał z opóźnieniem, że zaczęła się audycja. No cóż, no my na to nie jesteśmy w stanie nic poradzić, ale Krzysztofie, spokojnie, za kilka dni Tyfloprzegląd w całości od samego początku do wysłuchania będzie chociażby na naszej stronie internetowej. Zresztą ta facebookowa transmisja też później będzie dostępna i będziesz mógł sobie ją przewinąć od samego początku. Tam na początku będzie będzie ten skrót, bo Krzysztof chciałby, żeby ktoś powiedział jeszcze raz, o czym będzie. No, było już na początku i nie będziemy tego powtarzać, natomiast no, tego skrótu możesz sobie wysłuchać, przewijając audycję na jej początek. Dobrze, przechodzimy dalej. Przechodzimy do kolejnych wieści. Voice Dream na Maca, to już anonsowaliśmy tak troszeczkę, że się ukazał, że płatny, a jeszcze więcej na ten temat Mikołaj.
2: Tak, jest oficjalnie w App Store, pojawił się oficjalnie w App Store. No i co? 25,99 miesięcznie. Tyle ja mogę na ten temat powiedzieć, bo na temat samej aplikacji my już trochę mówiliśmy i na temat tego, co mi się w tej aplikacji nie podobało.
1: Ciebie jakoś nie zachwyciła, jak
2: niewiele
1: pamiętam.
2: Niewiele zmieniło. Nie, mnie ta aplikacja absolutnie nie zachwyciła. Co więcej, ja do tej pory uważam, że aplikacja Voice Dream na iPhone'a, która swego czasu była do Macu do pobrania i która swego czasu na Macu działała, działa po prostu lepiej. I jest wiele rzeczy, które ta aplikacja miała, takie jak chociażby głosy zewnętrzne, czy to Akapeli, czy to Iwony, które nie zostały aplikacji Macowej dane, bo tak. No i ja jakoś nie widzę, ja nie widzę tego, szczerze mówiąc. Sensu, dlaczego to zostało zrobione w taki sposób, w jaki zostało zrobione, zamiast po prostu przeniesienia i usprawnienia tej aplikacji katalistowej tak, żeby ona działała na tym Macu lepiej. No ale mamy co mamy, mamy aplikację na Maca, która działa, to trzeba jej przyznać, że działa, że ona działa. Możemy sobie książki w niej czytać, ona się umie się synchronizować z chmurą iCloud. Może nam odtwarzać audiobooki, może nam czytać książki tekstowe, to wszystko co Voice Dream. Nadal z tego co wiem nie ma za fajnej możliwości poruszania się po tym tekście, bo to jest to, za co ja na przykład kochałem QReada zawsze, że ja mogłem się po tekście normalnie poruszać, po znakach, po słowach, po czym tam chciałem. Włączyć sobie, czytaj wszystko w screen readerze, czytać, zapauzować, jak, nie wiem, miałem jakąś dłuższą książkę, dotarłem do jakiegoś trudniejszego fragmentu, czy na przykład fragmentu kodu, control i w tym momencie sobie jadę strzałkami, czytam sobie znak po znaku, słowo po słowie, linia po linii, takim tempem, w jakim chcę, dojdę już potem do reszty książki, znowu czytaj wszystko, czytam od tego momentu. Bardzo liczyłem, że Voice Dream na Macu mi to da, mi tego Voice Dream na Macu nie dał. I ja jestem, szczerze mówiąc, bardzo osobiście tą aplikacją zawiedziony. No, to co robił Voice Dream na telefonie, to ta aplikacja robi. To jakby trzeba jej przyznać, że no, działa. I jeżeli komuś naprawdę zależy, żeby mieć dokładnie to samo, co na telefonie, na komputerze, to ta aplikacja mu spełni zadanie. Tylko z drugiej strony, jak ja mogę sobie użyć Newspeecha lub dowolnej innej syntezy, czy to Akapeli, czy to Iwony z telefonu w iOSie, w macOSie 12, przepraszam, pojawił się AirPlay, który w iOSie już od dłuższego czasu funkcjonuje i w iOSie mogę sobie zrobić AirPlay na Maca i ja niejednokrotnie tak robiłem, że sobie właśnie za pomocą funkcji AirPlay puszczałem z iPhone'owego Voice Dreama no, treści do Maca. Co więcej, miałem nawet kontrolę z poziomu tego Maca, przewiń w tył, pauza, przewiń w przód, czyli to, na czym mi tak naprawdę najbardziej zależy. No i trochę mając coś takiego, mając płacić 25 zł miesięcznie za aplikację na Maca, która tak naprawdę niewiele więcej potrafi, no dla mnie to jest bardzo trudne sprzedaż i ja nie wyobrażam sobie w obecnej chwili tej aplikacji kupić. Jeżeli się coś faktycznie zmieni, jeżeli będzie jakiś lepszy dostęp do tej treści, może się skuszę, może się zdecyduję, ale no ja uważam, że w obecnej chwili Na to, co ta aplikacja w tej chwili potrafi, to ona absolutnie nie jest warta tego, ile ona kosztuje.
1: Mikołaju, a czy przypadkiem to nie może być tak, że właśnie dlatego ta aplikacja nie jest taka sama jak to, co mamy na iOS-ie, że gdyby była taka sama i gdyby była to taka sama baza kodowa od samego początku do samego końca, to nie mogłaby być osobno płatna?
2: No tak, to jest prawda.
1: To autor jakby musiał coś zrobić nowego, pewnie mógł część rzeczy poprzenosić, ale być może nie wszystko od razu jest tak łatwe do przeniesienia. No tu oficjalnie tłumaczył się tym, że chce zatrudnić dodatkowych programistów, żeby pracowali nad tą aplikacją, potrzebuje stałego finansowania, a nie tylko jednorazowego zakupu. No to jest wszystko zrozumiałe, tylko żeby to jeszcze niosło ze sobą jakąś wartość dodaną.
2: Tylko no właśnie, żeby to niosło ze sobą jakąś wartość dodaną, a też pamiętajmy o tym, że gdyby to była aplikacja katalistowa, no to wtedy mamy do czynienia właśnie z jedną bazą kodową, bo to, co twórca zrobił, to są dwie bazy kodowe, dwie aplikacje osobne, na Maca i na iOS-a.
1: I dzięki temu może je indywidualnie wyceniać, bo teraz gdyby chciał stworzyć Voice Dreama płatnego na obie te platformy, to musiałby co? Wycofać tego starego Voice Dreama obecnego i wprowadzić nowego? W ogóle mógłby tak zrobić?
2: No, najczęściej robi się tak i to są takie są też wytyczne App Store'a, że zmienia się ceny na free, daje się, czy na darmowe, daje się subskrypcję normalnie jako zakup w aplikacji, ale jest w iTunes App Store Connect taka opcja, żeby wszystkim obecnym klientom, którzy zakupili aplikację przed daną datą, dać jakby subskrypcję na wieczność, przyczepić za darmo i tego wymaga od nas Apple. Czyli jeżeli zmieniamy jakąś aplikację płatną w aplikację płatną subskrypcyjnie, to wszystko, co ta aplikacja do tej pory potrafiła, dla klientów, którzy tę aplikację kupili, musi być dostępne nadal. I to byłby też problem, no, że na tym Macu, gdyby to był katalizm, to ta aplikacja po prostu działała i osoby, które już za tę aplikację zapłaciły, no nie zapłaciłyby więcej. Tak?
1: A Voice Dream podejrzewam na iOS-ie ma jednak dużą bazę klientów, bo ta aplikacja jest znana od lat.
2: I to też pamiętajmy o tym, że to wcale nie są tylko użytkownicy niewidomi, bo Voice Dream jest też kierowany do uczniów, do dyslektyków, do wszelkiego rodzaju uczniów z problemami, czy to ze wzrokiem, czy to z uwagą i wszelkiego rodzaju innymi niepełnosprawnościami, też no, lekkimi, gdzieś tam intelektualnymi, gdzie taka aplikacja, która na przykład podkreśla aktualnie czytane słowo, może w pewnych przypadkach pomóc. I ja myślę, że to mimo wszystko trochę do tej grupy jest kierowana aplikacja Macowa jednak, no bo ona, nie zapominajmy, no na komputerach w szkole, gdzie bardzo często jednak do takiego laptopa możemy mieć dostęp i mamy dostęp, się sprawdzi i nie bez powodu takie CAPTI na przykład, czyli no podobne rozwiązanie, które swego czasu było darmowe, ja z niego korzystałem właśnie przez to, że było darmowe, teraz już z tego co wiem niestety darmowe nie jest. No właśnie też taki model ma, że ono działa i na urządzeniach mobilnych i na wszelkiego rodzaju, bo to nie tylko Macach, systemach PC.
1: Mi to CAPTI nigdy na Windowsie nie chciało działać.
2: Tak, ono średnio działa, to trzeba mu przyznać na tym Windowsie, ale działać jakby działa i ono się nawet integruje z jakąś taką usługą, ja teraz nie pamiętam jak ona się nazywała, która jest właśnie bardzo często w szkołach, no zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bo wiadomo, stamtąd to wszystko pochodzi, stosowana do identyfikacji uczniów i przydzielania uczniom wszelkiego rodzaju licencji na oprogramowanie, więc tam w tego typu aplikacjach no to ten rynek edukacyjny, ten rynek szkolny jest zdecydowanie brany pod uwagę, co nam Polakom może wydawać się dziwne, bo no u nas w szkole cokolwiek poza zeszytem i długopisem raczej nie występuje. No gdzie w takich właśnie Stanach Zjednoczonych, czy to iPady, czy to Chromebooki, czy to innego typu laptopy, to już jest coraz częściej norma, coraz częściej standard i właśnie tego typu aplikacji dla osób z problemami no, się dostarcza. Ja mam czasem troszkę wrażenie, że to jednak pod ten rynek mogła być ta aplikacja robiona i że tutaj ona się może faktycznie sprawdzić. No ja uważam, że jeżeli chodzi o nas, jeżeli chodzi o osoby niewidome, to ta aplikacja no, naprawdę malutko daje, zwłaszcza jeżeli jesteśmy fanami innych głosów, które nie są i nie będą wspierane na Macu, na nowej platformie, chociażby dlatego, że przez to, że to jest kompletnie nowa aplikacja, kompletnie inna platforma, a nie jakaś emulacja, no to twórca musiałby starać się o nowe licencje, co no z tego co wiem jest sporym problemem, bo od tych platform i od Acapelli, i od Iwony, i od Neospeecha to się już powoli odchodzi i teraz no, wszystkie te trzy firmy, nie wiem w sumie co z Neospeechem, ale na pewno Acapella i na pewno Amazon, czyli obecny właściciel Iwony, Idzie jednak w stronę tych chmur, więc jakby dziwić, dlaczego to tak wygląda, nie dziwi. No ale ja się jednak mimo wszystko na tej aplikacji bardzo zawiodłem i chyba pozostanę przy starym, standardowym rozwiązaniu, jakim jest AirPlay, bo szczerze mówiąc, no nic mi ta aplikacja Macowa po prostu nie daje, co byłoby dla mnie osobiście przynajmniej warta zakupu. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was ma inne zdanie, no to bardzo chętnie je usłyszę i zachęcam, żeby się tym zdaniem podzielić, ale to jest to, co ja osobiście po tej aplikacji gdzieś tam widziałem.
0: Ja mogę tylko dodać, że gdyby były jakieś uwagi odnośnie polskiego tłumaczenia aplikacji, to można je zgłaszać do mnie. Ja z tego miejsca chciałem podziękować i Mikołajowi troszkę i też Maćkowi, naszemu słuchaczowi, którzy obaj z Was w różnym zakresie podeszliście do mnie z pomocą z tym zadaniem, bo okazało się, że ja nadal jestem tłumaczem aplikacji Voice Dream na różne platformy i zostałem poproszony o przetłumaczenie paru rzeczy na język polski, co też z radością uczyniłem, przy czym nie mam Maca, więc może się okazać, że jakaś terminologia się nie zgodziła, jakieś opcje są niezrozumiałe. W takim wypadku zgłaszajcie, bo będę mógł to wtedy poprawić.
1: Nie masz, Pawle, Maca, ale masz iOS-a i teraz właśnie z informacją o aplikacji na ten system do nas przychodzisz. Kolejna aplikacja do obsługi kanałów RSS.
0: Tak, Legi, aplikacja niemieckiego dewelopera Aleksandra Klausa, na którą natrafiłem zupełnie przez przypadek w weekend, bo jeden z moich niemieckich znajomych na Twitterze udostępnił link do niej. No i się okazuje, że mamy czytnik RSS, który pozwala nam słuchać wiadomości, tak jak gdyby były podcastami, audiobookami. Oczywiście wszystko za pomocą naszej syntezy mowy w iOS-ie, ale z playerem, takim rozbudowanym playerem, gdzie mamy play, pauza, przeskocz do poprzedniego, następnego artykułu, przewiń o 10, zdaje się, sekund do tyłu, do przodu, regulacja głośności, nawet jest AirPlay. I można tą syntezę mowy AirPlayem wysłać na jakieś urządzenie zewnętrzne, żeby nam czytał te RSS-y. Jest na ekranie playera możliwość na żądanie wywołania, żeby pojawił się także obok tych kontrolek artykuł, jego tekst do przeczytania tak tradycyjnie. Możemy dodawać artykuły na cztery różne sposoby, bo z jednej strony możemy sobie oczywiście zaimportować plik OPML z wszystkim, co mamy, lub wyeksportować, ale możemy wpisać feeda ręcznie, adres kanału. Możemy wyszukać w katalogu, nie wiem jaki katalog jest użyty, ale jest dość spory i można w nim znaleźć polskie źródła też. Zresztą można wybrać język, w jakim chcemy szukać. Lub możemy udać się do wbudowanej takiej przeglądarki widoku Safari, przejść na dowolną stronę internetową i tam już aplikacja spróbuje sama wykryć kanały, a my tylko klikamy w przycisk, który na ten moment jest niezaetykietowany, ale ja już to zgłosiłem autorowi i etykiety zostaną dodane i jeżeli można posiłkować się listą zmian i notami wydawniczymi, to takie poprawki nie są autorowi obce, już w przeszłości ich dokonywał, więc jak najbardziej takie rzeczy zostaną zaetykietowane. No i dodać sobie z tamtej pozycji kanał. Aplikacja ma wiele różnych przydatnych funkcji, na przykład ma inteligentne playlisty i inteligentne playlisty polegają na tym, że tworzymy sobie playlistę, którą sobie jakoś nazywamy i ta playlista może zawierać no, prawdopodobnie nieskończoną liczbę różnych warunków. co do tego, co się ma w tej playliście znajdować. Czy nieczytane artykuły, czy wszystkie. Artykuły sprzed ilu dni maksymalnie lub minimalnie. Z których konkretnie feedów. Zawierających jaką konkretnie treść, albo jakie słowa kluczowe w treści. I tak dalej, i tak dalej. I tam tych warunków jest kilka różnych. I tworzy nam się taka playlista, którą po prostu sobie puszczamy, no i wszystkie artykuły, które pasują do naszych kryteriów, zostaną nam puszczone jeden po drugim. Całym odtwarzaniem można sterować z pilota słuchawek, jeżeli mamy. Jest opcja sleep timer, czyli możemy włączyć, żeby nam się wyłączył sam po jakimś zadanym czasie. Każdy feed jest ustawiony w swoim języku, więc głosy odpowiednio będą się również dostrajać. Możemy ustawić sobie też jako formę takiej playlisty powiadomienia. Powiadomienia o tym, że jakieś nowe rzeczy, które pasują do naszych kryteriów, pojawiły się w naszym feedzie. Co jeszcze możemy ciekawego robić? Możemy pobierać oczywiście teksty artykułów. Jest tryb offline, tylko tu trzeba uważać. Ja go jeszcze do końca nie rozgryzłem, bo tryb offline teoretycznie pozwala nam czytać artykuły, gdy jesteśmy offline, ale gdy go włączymy w ustawieniach, to on także ogranicza aplikacji dostęp do internetu. Autor mi tłumaczył, że to polega na tym, że jak jestem gdzieś, gdzie mam naprawdę słaby dostęp do internetu albo jakiś ograniczony pakiet, żeby nie pobierał sam jakichś danych, które mogłyby tego pakietu dużo mi zabrać, ale efekt jest niestety uboczny taki, na przykład, że nie da się dodać żadnego feeda i byłem przez chwilę zmartwiony, że ta aplikacja po prostu nie działa, a okazuje się, że ten tryb offline nie może być włączony, jeżeli chcemy dodawać nowe kanały. Więc tutaj trzeba uważać. Też na liście artykułów to doświadczenie użytkownika nie jest takie do końca jeszcze wyczyszczone, bo mamy tytuł artykułu, mamy obok jakieś przyciski, więcej opcji, start playback, coś tam. Mam wrażenie, że ten fokus też mi gdzieś przeskoczył, gdzie nie powinien do końca. Więc tu jeszcze z autorem będą dyskusje, ale jest otwarty zasadniczo na sugestie, więc można jak najbardziej spodziewać się poprawy. Aplikacja kosztuje 13,99 w złotówkach. Autor ma też różne inne aplikacje. Ma aplikację, na przykład ma swoją przeglądarkę internetową. Ma przeglądarkę internetową dostosowaną pod kioski, gdyby ktoś chciał uczynić z iPada, na przykład kiosk. Czyli takie urządzenie samoobsługowe w miejscach publicznych do, nie wiem, złożenia zamówienia w restauracji, do uzyskania jakichś informacji w muzeum, w urzędzie i tak dalej. Mamy aplikację na przykład do pobierania wiadomości z grup dyskusyjnych newsowych, z usenetów tak zwanych. Mamy aplikację, bardzo rozbudowany kalkulator z różnymi działaniami, zegar, który reprezentuje czas w różnych jakichś formach dziesiętnych, w jakichś innych zegarach alternatywnych i tak dalej. Aplikację do śledzenia naszej lokalizacji, do rejestrowania naszych tras na przykład. To niedawno o takiej aplikacji mówiliśmy tutaj też w Tyflo Przeglądzie. Różne inne aplikacje, można się zainteresować, jest w komentarzu link do tej jednej, ale stamtąd już będzie łatwo przejść do kolejnych. Autor ma też na swoim koncie aplikacje na Maca, no i przeróżne. A właśnie, a propos jeszcze Legii, to Legii ma, oprócz tego, że jest aplikacją na iPhone'a, ma też aplikację wspierającą na zegarek, na Watcha, na Apple Watcha. I możemy zakomenderować, aby nasze kanały RSS i wiadomości z nich pobierane synchronizowały się automatycznie lub ręcznie, gdy to wymusimy, z zegarkiem, tak żebyśmy mogli potem na zegarku odsłuchać co nowego i też w takiej formie odtwarzacza, audiobooka troszeczkę posłuchać sobie najnowszych wiadomości. Jeżeli ktoś preferuje taką formę odsłuchu wiadomości, no to jest ona już teraz dostępna.
1: Przechodzimy do kolejnej informacji. Tym razem amerykańska organizacja WebAIM, zajmująca się badaniem dostępności. To jest organizacja działająca, jak dobrze pamiętam, przy jednym z uniwersytetów amerykańskich w stanie Utah, zdaje się. Ostatnio na swoim blogu opublikowała taki artykuł odnośnie udostępniania ekranów w prezentacjach różnego rodzaju, na spotkaniach, kiedy coś demonstrujemy. Jak to z tym udostępnianiem jest? No i tam zawarli wskazówki dla prelegentów, jak powinno być to udostępnianie przygotowane, jak to powinno być przeprowadzone, taka prelekcja z tym udostępnianiem, żeby nikogo nie wykluczyć, żeby też osoby niewidome coś z tego miały. Przede wszystkim od razu zaznaczono, że nie należy się bać tego udostępnienia, nie należy się bać tego, że poprzez udostępnienie ekranu na przykład wykluczymy osoby niewidome. Absolutnie nie, po prostu należy zadbać o to, żeby to udostępnianie ekranu zostało opatrzone odpowiednim komentarzem. No i przede wszystkim jeszcze jedna rzecz, jak o tym mówić? To jest ciekawa sprawa, bo tu wspomniano też, żeby absolutnie nie obawiać się tego, że ktoś w prezentacji wspomina o tym, że gdzieś klika. Bo to absolutnie nikogo nie wyklucza. Oczywiście klikanie jest powiązane z myszką komputerową, natomiast bardzo często, ja powiem szczerze z własnego doświadczenia też, jak czasem coś prezentuję, nawet i pewnie w Tyflo podcastach zdarzyło mi się ileś razy powiedzieć, a tu sobie muszę kliknąć, tu enter na tym linku, klikamy w ten link, a nie klikam wcale z użyciem komputerowej myszki, tylko po prostu naciskam enter. Albo rzeczywiście symulowałem jakieś kliknięcie z emulacją komputerowej myszki przy programie odczytu ekranu, bo też się tak może zdarzyć. Czego należy unikać przy takiej prezentacji i przy udostępnianiu ekranu, kiedy posiłkujemy się demonstrowaniem na przykład jakiejś aplikacji i chcemy, żeby ta prezentacja była dostępna? Na pewno nie należy unikać, na pewno należy unikać i nie używać takich sformułowań jak no wchodzę tu, naciskam to, o i teraz mamy coś takiego. No to zdecydowanie nic nie mówi i tu należałoby jednak zadbać o odpowiedni opis, czyli na przykład, że wchodzę teraz do menu plik, naciskam przycisk otwórz, wybieram odpowiedni katalog, czy wybieram odpowiednią ikonę i tak dalej, i tak dalej. Warto swoją drogą, skoro już mówimy o różnego rodzaju przyciskach, elementach, to warto też zadbać o to, żeby używać odpowiednich etykiet tych przycisków, czyli jeżeli przycisk jest nazwany otwórz, to jeżeli na przykład będziemy chcieli zademonstrować jakąś aplikację, warto wspomnieć, że teraz naciskam przycisk otwórz, żeby później ktoś, kto chciałby skorzystać z tej prezentacji, no miał jakiś taki wyraźny opis odnośnie tego, czego my właściwie, co my właściwie robiliśmy w ramach tego interfejsu. Warto mówić o akcjach, jakie wykonujemy, czyli konkretnie właśnie, że wchodzimy do konkretnego miejsca, aktywujemy konkretny link, odtwarzamy jakiś materiał wideo bądź też audio i tak dalej, i tak dalej. No, nazywać się elementy interfejsu, to o tym mówiłem, ale też i nie zapomniano o osobach słabowidzących. Warto zadbać również o to, żeby odpowiednio były wyróżnione elementy, które na przykład będą wskazywały konkretne obszary, na jakich teraz należy się skupić, czyli zadbać o wyróżnienie przede wszystkim kursora myszy, może być to odpowiednio kontrastujący ten kursor, może to po prostu być wyróżniony na przykład rozmiarem, czy w jakikolwiek inny sposób. Tu taka ważna rzecz i ciekawostka zarazem, programy powiększające, na przykład kiedy, to wiem na pewno, że jeżeli chodzi o zapis, nie wiem czy przy udostępnianiu ekranu, ale jeżeli na przykład korzystamy z powiększalnika, to ten program, jeżeli zapisujemy w Zoomie, później materiał wideo i przy udostępnianiu zdaje się, że jest podobnie, to jeżeli my sobie coś lokalnie powiększymy, to program powiększający, czy to na Windowsie, czy na macOSie, on tego powiększenia do Zooma jakby nie wysyła. My to powiększenie mamy lokalnie, a nie jest wysyłany ten powiększony ekran. To taka ciekawostka od osób słabowidzących, z którymi swego czasu rozmawiałem i z którymi współpracowałem przy różnych okazjach, więc warto mieć to na uwadze. I to, że na przykład my sobie coś powiększymy, to wcale nie musi oznaczać, że osoby, które będą to oglądały, będą miały tak samo powiększony obraz. No i to tyle, jeżeli chodzi o te porady od organizacji WebAIM. Cały artykuł w języku angielskim jest na ich blogu umieszczony. Ja oczywiście podlinkuję go w komentarzu pod 132 Tyflo Przeglądem, kiedy on ukaże się na stronie Tyflo Podcastu. A teraz znowu przy mikrofonie Paweł i kilka różnego rodzaju takich drobniejszych informacji.
0: Drobne informacje ma też Mikołaj, to nie wiem, czy Mikołaju chcesz pierwszy, czy, bo nie wiem, ty masz chyba więcej, ale no możemy się jakoś tym podzielić.
1: To może właśnie, może teraz tak globalnie po prostu.
0: Dobra.
1: To Mikołaju, to
2: no
1: może.
2: Dobrze, okej. To już ją znajdę. O, tutaj. A więc tak. Wyciekła informacja, wyciekły nawet jakieś kopie wstępne programu, który nazywa się Outlook One, który ma być następcą jednocześnie aplikacji Poczta dla Windows, jak i w swojej nieco bardziej zaawansowanej wersji następcą programu Microsoft Outlook w ciągu najbliższych kilku lat. I z jednej strony no, wracamy do starych, dobrych czasów Windowsa XP, gdzie mieliśmy wbudowany w system program Outlook Express, czyli właśnie taką darmową, okrojoną wersję Outlooka, no i prawdziwy, duży Microsoft Outlook dostępny już w pakiecie Office. Z drugiej strony zmiana, która myślę, że wielu niewidomych zasmuci, ponieważ program ma w całości bazować na interfejsie przeglądarkowym, na interfejsie web, co widząc jak działają Teamsy, nie nastraja optymizmem. To trzeba powiedzieć, widząc jak działają Teamsy, nie nastraja to nas jakimś wielkim optymizmem. Przewinęła mi się przez Twittera informacja od użytkownika podpisującego się 3PO, no czyli inspiracja tym razem Gwiezdnymi Wojnami, że pojawił się subreddit dla osób niewidomych zainteresowanych wszelkiego rodzaju technologiami dla niewidomych z czasów już gdzieś tam minionych. Więc jeżeli kogoś temat interesuje, to będzie link w komentarzu, można sobie zasubskrybować. Kolejne informacje się na WhatsAppie, przez WhatsAppa właściwie została opublikowana na Twitterze w profilu tegoż komunikatora, że nadchodzą w czasie najbliższym zmiany w grupach na WhatsAppie. Będzie możliwość umieszczania plików do 2 GB w grupach oraz zwiększony zostanie, i tutaj nie zostało powiedziane do ilu, limit osób w tychże grupach. No czyli ewidentnie WhatsApp tutaj trochę goni Telegrama i dobrze, że goni. No a jest to, wiem, że coś, na co osoby niewidome gdzieś tam narzekały, bo grupy na WhatsAppie są przez niewidomych używane dość mocno i są gdzieś tam w środowisku, mam wrażenie, często metodą komunikacji. No i były potem te problemy, że nie starczało miejsca i chcieli ludzie dołączyć, a nie było już takiej możliwości. No teraz powinien być to mniejszy problem, bo zostanie ten limit zwiększony. Tym razem taka ciekawostka przewinęła mi się też właśnie przez Twittera, że w języku angielskim, australijskim, w Braille'u, który tam był stosowany, stworzono osobne skróty na słowa God, Christ i Jesus. Christ, przepraszam, i Jesus. Czyli Jezus, Chrystus i Bóg. Nie w tej kolejności. Ja dzisiaj to dosłownie nie mogę się wysłowić. W każdym razie coś takiego było, coś takiego istniało. I oczywiście do czasów, jak pojawił się UEB, czyli zunifikowany angielski Braille działający we wszystkich tych krajach. No, ciekawostka, że w niektórych krajach tyle się pisało tekstów wszelkiego rodzaju chrześcijańskich, że aż Braille musiał sobie na to wyrobić skróty. Hipoteza była taka, że w czasach jak Braille wchodził i w czasach jak się te skróty tworzyło, to no, pierwszymi książkami, jakie ludzie próbowali na niego przerobić, była Biblia i no, utwory gdzieś tam z religią powiązane, bo przecież co ma niewidomy czytać jak nie Biblię. Takie było wtedy myślenie, no i stąd taka ciekawostka wynika. Uber z kolei w niektórych krajach, z tego co wiem, nie w Polsce, oferuje specjalną usługę dla osób chcących przewozić swoje zwierzątka w samochodzie I o ile w większości krajów osoby przewożące psy przewodniki mają prawo to zrobić za darmo i mają prawo to zrobić tak o tyle fakt jest taki, że bardzo wielu kierowców odmawia przejazdu, jeżeli z osobą niewidomą jest piesek, co oczywiście nie jest zgodne z prawem, ale dziać się on tak dzieje, więc niektórzy...
3: Tu się przerwę, przepraszam. W Polsce, przynajmniej w niektórych miastach największych, jest Uber Pets.
2: Okej, okay, czyli u nas jest to już, okej. Okay.
3: Jest, tylko chyba nie wszędzie.
2: Mm-hmm. W każdym razie okazało się, że przynajmniej na zachodzie to się znaleźli niewidomi, którzy postanowili, że oni po prostu będą korzystać z tej usługi i będą te psy wozić tak, bo wtedy, mimo że płacą więcej, to mają pewność, że pojadą za pierwszym razem, a nie za szóstym, a takie przypadki też już się zdarzały. Więc no nie jest to jakby najlepsza opcja i to absolutnie nie powinno tak wyglądać, że osoba niewidoma musi z tego korzystać, ale są takie miejsca, gdzie no pojawiają się argumenty typu muzułmanie nie mogą mieć kontaktu z psami i inne podobne i kierowcy po prostu odmawiają usilnie wożenie takowych. Tymczasem firma Serence, która została wydzielona z Nuance'a, zanim ten połączył się z Microsoftem i zajmuje się oficjalnie wszelkiego rodzaju technologiami związanymi z motoryzacją, a pod technologie związane z motoryzacją przez Nuance'a również zaliczana była synteza mowy i słynna synteza Vocalizer, którą to od czytników ekranu przez Androida po wszelkiego rodzaju urządzenia specjalistyczne dla niewidomych możemy spotkać. Ta firma potwierdziła, że ma oficjalnie pełne prawa do syntezatora mowy Eloquence, coś nad czym osoby niewidome się od dłuższego czasu gdzieś tam zastanawiały i była to dość sporna kwestia w środowisku, co z tą syntezą w końcu będzie. No teraz już wiemy, co z tą syntezą będzie. Mają Serence i twierdzi, że będzie się jakby nią zajmował i że to nie jest tak, że ona już całkowicie upadła i całkowicie zniknęła i nigdy więcej nigdzie się nie pojawi, ale że ta synteza jak najbardziej pod własnością Serence'a teraz też będzie funkcjonować. No i to z mojej strony chyba tyle, jeżeli chodzi o małe newsy.
0: To teraz pora na moje małe newsy, aczkolwiek jeszcze zanim przejdę, to odwoniosę się do czegoś, co tu Mikołaj mówił, czyli Uber. No, okazuje się, że, a jeszcze a propos Ubera, w Stanach widziałem to na pewno. Nie wiem, czy to jest inicjatywa samego Ubera, czy inicjatywa działających tam na rzecz osób niewidomych organizacji, ale spotkałem się już z tym, że dla osób niewidomych oferowane są bony na Ubera.
2: W Australii tak samo. Który stan, chyba Queensland australijski, wymusił, że w tym stanie wszyscy przewoźnicy taksówkarscy lub no, podobni, czyli właśnie aplikacje typu Uber, muszą oferować weryfikację osoby niewidomej jakimś tym ich dokumentem, że to jest osoba niewidoma. I tam system paratranzytu, który mi się zresztą bardzo podoba i ja uważam, że to jest chyba najlepszy no, typ systemu, jaki tylko może być, funkcjonuje bodajże na tej zasadzie, że wyliczono, ile przeciętny widzący kierowca powinien płacić za kilometr jazdy swoim samochodem, wliczając w to oczywiście cenę samochodu, ubezpieczenie, naprawy, wypadki i no wszelkie rzeczy, które się osobom widzącym posiadającym samochód przydarzają. I stwierdzono, że dokładnie taką cenę osoba niewidoma płaci przez to, że sama nie może kierować za jazdę taksówką, a różnicę, a resztę płaci na to po prostu miasto, marże, że tak powiem, firmy taksówkarskiej. Ja uważam, że nie jest to głupie rozwiązanie, bo wtedy faktycznie wyrównujemy osobom niewidomym szanse, nie dajemy im nic za darmo, nie płacą mniej niż osoby widzące, nie płacą więcej niż osoby widzące, mają w kwestii transportu, jak w porównaniu do osób widzących, dokładnie takie samo prawo i dokładnie takie same koszta.
0: W Europie chyba jest bardziej trend, żeby wyrównywać w stronę biletów autobusowych. W Islandii wiem, że tak jest, że tyle, ile by osoba widząca zapłaciła za bilet autobusowy, czy za bilet, nie wiem, miesięczny, czy coś, to w tą stronę.
2: No to też nie
0: też jest to
2: głupie. Okej. No wiem, że na przykład w niektórych krajach jest tak, że jest określona ilość kilometrów na przykład, które są kompletnie za darmo.
0: Tak.
2: A potem płaci się pełną kwotę i nie uważam, że to jest do końca fair.
0: W niektórych miejscach w Niemczech to jest na przykład. Ale to jest inicjatywa bardziej miasta konkretnego niż że kraju czy nawet landu, więc to jest też ciekawe. No a teraz moje drobne newsy. I tak, po pierwsze aplikacja Send to Braille. Michał zapowiedział, i słusznie zresztą, że aktualizacja się ukazała, natomiast ja myślę, że warto przede wszystkim wspomnieć o tym, że ta aplikacja jest. Ja o tym nie wiedziałem, szczerze powiedziawszy. Dzięki biuletynowi TopTech Tidbits się właśnie dowiedziałem. Jest to aplikacja American Printing House for the Blind i jest to aplikacja open source, otwarto źródłowa, którą możemy sobie zainstalować na Windowsie. Bazuje ona na LibLuisie, czyli znanej wszystkim bibliotece również otwartej, która daje tablice brajlowskie, dostęp do Braille'a i tak dalej. Oraz na Pandoku, czyli również znanym oprogramowaniu open source do konwersji dokumentów na najróżniejsze formaty. No i okazuje się, że oni połączyli te dwie biblioteki, zrobili wokół tego interfejs, który polega na tym, że w menu kontekstowym, na dowolnym pliku wspieranym tekstowym, z jakąś, nie wiem, książką, publikacją i tak dalej, z dokumentem, w sekcji wyślij do, w eksploratorze Windows, mamy opcję konwersji na Braille'a lub jeżeli są to pliki BRF, to z Braille'a. No i taki plik już przekonwertowany można potem puścić już bezpośrednio na jakąś drukarkę i wydrukować. No, w związku z czym ciekawe małe narzędzie. Polecam się zapoznać, może ktoś będzie akurat potrzebował. A druga rzecz to właśnie aktualizacje oprogramowania w monitorach brajlowskich różnych, bo jeżeli się dobrze orientuję, to jeszcze można składać wnioski aktywny samorząd i pewnie się zastanawiacie, jaki sprzęt sobie kupić i też który monitor brajlowski byłby lepszy i tutaj Michał Kasperczak do nas dzwonił już nie raz i opowiadał o swoich doświadczeniach z różnymi monitorami, za co serdecznie dziękujemy. Natomiast okazuje się, że te monitory jeszcze ostatniego słowa nie powiedziały, no bo wychodzą na nie różne oprogramowania i aktualizacje tego oprogramowania. I tak na przykładu właśnie monitory APH, czyli Chameleon i Mantis, otrzymują takie aktualizacje. Jeśli chodzi o Chameleona, my o tym wspominaliśmy, ma się ukazać wreszcie synteza mowy, z której będzie można skorzystać i będzie można skorzystać wreszcie z głośnika, który jest zaoferowany na pokładzie tego urządzenia. Nie wiedzieliśmy, jaka to synteza, spekulacje były różne. Natomiast teraz dzięki wywiadowi, jakiego udzieliło dwóch przedstawicieli APH w Mosen at Large, w podcaście Jonathana Mosena, wiemy już, że chodzi o syntezę a capelli. Wiemy też, że początkowo w pierwszym wydaniu będą to głosy angielskie i hiszpańskie. Natomiast z czasem ma wyjść kolejna aktualizacja, gdzie będą już dostępne wszystkie głosy z portfolio a capelli. No więc tu będzie mowa raczej o Ani. Więc taka synteza się pojawi na Chameleonie. Natomiast zarówno dla Chameleona, jak i dla Mantisa ma dojść aktualizacja tak czy siak, która wprowadza, wiemy o dwóch nowych funkcjach. Pierwszą ma być edytor Braille'a, czyli po prostu otwieramy plik BRF i bezpośrednio z monitora edytujemy sam ten Braille. Czym ten Braille jest, czy to jest język jakiś naturalny, czy to jest matematyka, czy to jest muzyka, czy chemia, czy jakikolwiek inny system notacji, to go nie obchodzi. My chcemy sobie wyrytować Braille'a. No i potem jak już tego Braille'a zapiszemy, to możemy przy pomocy odpowiedniej, no właśnie, tablicy brajlowskiej wyrenderować go sobie na jakiś konkretny tekst i przetłumaczyć, natomiast dokonać translacji. Natomiast jak chodzi o samą edycję Braille'a jako surowego Braille'a, to będziemy mogli tego dokonać bezpośrednio na monitorze. Drugą funkcją, która ma nadejść, jest podłączanie zewnętrznych klawiatur Bluetooth. Dla osób, które z jakichś przyczyn wolą pisać na swojej klawiaturze niż na tej, którą dostarcza konkretny model, można to będzie robić i będzie to możliwe. Nadchodzi także aktualizacja oprogramowania dla Focusów i tutaj dużo jest skupienia się na Scratchpadzie, czyli na tym wbudowanym notatniku, który jest w Focusach. Przede wszystkim będzie możliwość otwierania większych plików niż do tej pory. Będzie też kilka usprawnień, takich jak jakieś nowe skróty, które pozwolą na trochę szybszą lub bardziej zaawansowaną nawigację po dokumencie i jego edycję i różne inne usprawnienia, więc w to poszła firma Vispero, chcąc uaktualnić swój notatnik, znaczy w zasadzie to monitor, który ma funkcję notatnika. No i też ma się pojawić, ale tu już wiemy najmniej, tylko wiemy, że nadchodzi aktualizacja do Braille Sensów. No i ma być tam integracja z Dropboxem, tyle wiemy, i wsparcie dla Overdrive'a, ale Overdrive w Polsce, biblioteka ta nie działa, w związku z czym na ten moment interesuje nas chyba Dropbox. No i inne nowości, które jeszcze mogą się w tej aktualizacji pojawić, pożyjemy, zobaczymy. Jakiś czas temu mówiliśmy też o nowym, wtedy tak o tym słyszeliśmy, rewolucyjnym urządzeniu do nawigacji, które powstaje w Stanach, czyli Strap, firmy Strap Technologies. No i okazuje się, że już zbliża się nam premiera tego urządzenia. Konkretnie 27 maja będzie można już złożyć zamówienie, takie, które no nie będzie przed sprzedażą sensu stricte, tylko zamówieniem już oficjalnym produktu, który jest. I już dzięki temu więcej coś wiemy. Strap Technology to nazwa firmy, natomiast samo urządzenie już nie będzie się nazywało Strap, tylko ARA albo ARA, ale chyba trzeba to będzie czytać ARA, chociaż pisze się to wielkimi literami, więc kto wie. I czym to będzie? To będzie zestaw tak naprawdę sonarów, czujników, które działają na zasadzie sonaru. My takie urządzenia już znamy, bo czy w formie okularów, czy trzymanego w ręku sonaru, takie urządzenia już na naszym rynku, nawet tu polskim, dostępne były do wykrywania przeszkód. Więc będzie to noszony na wysokości klatki piersiowej system czujników właśnie typu sonar i lidar, który używa się w asyście również laski białej bądź psa przewodnika lub w miejscach, gdzie czujemy się na tyle komfortowo i swobodnie. Nie musimy żadnego z tych urządzeń używać, to już pewnie gdzieś w takich, nie wiem, budynkach, które bardzo dobrze znamy i tak dalej. Mamy 6 sensorów typu sonar i 3 typu lidar i przez wibracje otrzymujemy informacje o zmianach w otoczeniu, w tym informacje o zmianach w wysokości podłoża, czyli na przykład schody, to co się dzieje przed nami i to co się dzieje nad wysokością naszej głowy. I jest tam też tryb, który ja też kojarzę z pasa nawigacyjnego FieldSpace, czyli tryb linii prostej, czyli tryb, który pozwala nam utrzymać prostą linię, jak idziemy gdzieś, żeby iść w linii prostej i nie skręcać gdzieś na boki. Można wyłączyć też tryb wykrywania tego, co na ziemi, jeżeli chcemy używać tego systemu w połączeniu z laską czy psem przewodnikiem. Wszystko jest w jednym miejscu, w jednym urządzeniu, proste w nauce. Jest tryb też nauki, żeby nauczyć się, jak interpretować różne sygnały wysyłane przez urządzenie. Bateria jest przewidziana na 48 godzin użytkowania. Moduł Wi-Fi jest również dostępny, aby aktualizować oprogramowanie. I w przyszłości jest planowana integracja z aplikacją mobilną. Można kupić już teraz i zapłacić $50, a później dopłacić 500. A można już od 27 maja kupić już bardziej oficjalnie, gdzie to będzie kosztowało $750, już nie 550. I w lipcu zacznie się wysyłka jednostek. Ja podałem link do podcastu Vision Australia, tak zwanego Tech Talk Vision Australia, Talking Tech, przepraszam nawet. Tech Talk mi tak chodzi po głowie, bo R&B Tech Talk powrócił z nowym zespołem i znowu co piątek ukazuje się podcast, a w czwartki jest na R&B Connect emitowany na żywo. Natomiast tu mówimy o podcaście Talking Tech autorstwa Vision Australia. I ja podam linka do tego odcinka, w którym było o tym mówione, natomiast w opisie tego podcastu znajdziecie link do webinarium, gdzie urządzenie zostało przedstawione, więc tam możecie się zapoznać z tym, co tak naprawdę więcej się dzieje w kwestii tego urządzenia, czym ono jest i tak dalej. No i też zbliża się, aczkolwiek niewiele jeszcze o tym wiem, nowa wersja opaski Sunuband, więc na to też będziemy z ekscytacją czekać. I to tyle, jeśli chodzi o moje małe newsy.
1: Byliśmy w Republice Południowej Afryki, która to, no, jeżeli chodzi o czytelnictwo, to nie jest miejsce przyjazne dla niewidomych. U nas jest lepiej, bo mamy kolejne

0: do tych książek mieć dostęp, musimy założyć konto, musimy przesłać nasze orzeczenie i nasze konto będzie ważne dopóty ważne jest nasze orzeczenie. No i tutaj znowu, prawda, tak, traktat z Marrakeszu, traktatem w Marrakeszu, nie mamy polskiego orzeczenia, nie mamy dostępu. Mamy polskie orzeczenie, oczywiście ten dostęp możemy uzyskać. Z tego co wiem, to co pobieramy, to są zwykłe pliki ZIP. Tam nie ma jakichś, nie wiadomo jakich zabezpieczeń. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy kolejność plików MP3 w tych ZIP-ach jest zgodna z kolejnością plików w książce, bo nie zapominajmy o tym, że w plikach DAISY może być tak, jak jest na przykład w DZDN-ie najczęściej, czyli że plik A00001.mp3 to jest pierwszy plik, plik A00002.mp3 to jest drugi plik i tak dalej. A do tego w strukturze mamy informację, że rozdział pierwszy zaczyna się w 38 sekundzie i trwa do 12 minuty 59 sekundy. A może być tak, że pliki nazywają się w lesie.mp3 i w domu.mp3, gdzie w domu.mp3 jest przed w lesie.mp3, a dopiero w strukturze, dopiero w XML-ach jest napisane, że rozdział pierwszy to jest w lesie.mp3, a rozdział drugi to jest w domu.mp3. I jeżeli odtwarzamy tę naszą książkę prawdziwym odtwarzaczem DAISY, jaki by on nie był, to sobie posłuchamy ją w dobrej kolejności, bo odtwarzacz DAISY zczyta informacje z pliku XML i otworzy te pliki tak jak trzeba. A jeżeli odtwarzamy tę książkę na jakimś zwykłym, prymitywnym odtwarzaczu typu Winamp, typu odtwarzacz MP3, typu radio samochodowe, typu płyta CD, na którą sobie to wypalimy, no to te pliki będą odtwarzane w kolejności alfabetycznej, która wcale nie musi być zgodna z kolejnością książki. Więc nie wiem, jak jest w przypadku Fenu, zwłaszcza, że no nie zakładałem sobie tego konta, biorąc pod uwagę, ile to wymaga zachodu. To by trzeba było, szczerze mówiąc, sprawdzić. Ja tego nie sprawdziłem. No ale coś takiego jest, coś takiego istnieje, więc jeżeli ktoś chce, to może sobie sprawdzić, no, co ta fundacja ma i jeżeli znajdzie jakieś książki, które warte są uwagi, no to może oczywiście uzyskać do nich dostęp.
1: A te książki, jeżeli chodzi o treść i tematykę, to są dość zróżnicowane, także myślę, że warto sobie gdzieś tam przejrzeć ten spis, bo tam dla każdego coś ciekawego się może znaleźć. A tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do kolejnego dodatku, wygląda na to, dla NVDA, tym razem do tworzenia notatek.
2: Tak, już taki kiedyś omawialiśmy, bo był Quick Note Taker, zdaje się, taki dodatek, a ten nazywa się znowu Note Manager, więc to wszystko jest bardzo, brzmi podobnie, natomiast trochę jest inna zasada, bo o ile Quick Note Taker był swego rodzaju takim prostym, ale edytorem Markdowna, i te notatki miały być tak, no, bardziej trwałe niż nawet była opcja eksportu ich do Worda, już sformatowanego oczywiście Markdownem. O tyle tu mówimy o takich szybkich notatkach, żeby sobie coś zanotować, takiego dla nas, do szybkiego podejrzenia, żeby sobie szybko do czegoś wrócić, sprawdzić i tak dalej. Jak to działa? Otóż po instalacji dodatku zajmowanych jest kilka nowych skrótów klawiszowych, jak to zwykle bywa. Insert Windows S, otwieramy sobie okno, ja nawet to teraz zrobię. I co my tu mamy? Pole wyszukiwania, w którym możemy te notatki przeszukiwać, filtrować i tak dalej. Pole listy, na którym są różne notatki, które stworzyliśmy. Podświetlamy sobie którąś z tych notatek, tab. Pole edycji wielowierszowe, w którym możemy tą notatkę sobie zedytować. A potem mamy copy item, czyli skopiuj element, delete note, usuń notatkę, copy all, czyli skopiuj wszystkie notatki, new note, czyli nowa notatka, no i close, czyli zamknij. Gdybym dał new note, no to pokazuje się pole edycji tylko do, czy wielowierszowe, ja mogę tam sobie pisać, nacisnę tab, odzywa się sygnał beep i ta notatka zostaje zapisana, pojawia się nowy element na liście. I ta lista jest tam chronologicznie posortowana. I teraz to nie...
1: Jak to, Pawle, wygląda, jeżeli chodzi o odczyt tych notatek? Na tej liście odczyt

0: Wpisywana jest cała notatka, czy pierwszy wiersz, czy możemy nadać jej tytuł?
1: Wszystko jest odczytywane, bo mam tu
0: czyli
1: notatki
0: do krótkich notatek raczej.
1: Tak, raczej tak. Ale co ciekawe, jest sposób drugi, jak te notatki przeglądać. No bo to, że możemy wywołać sobie listę, to fajnie, ale możemy też to robić z ukrycia skrótami klawiszowymi. I mamy tutaj trzy skróty klawiszowe. Alt, NVDA Alt, czyli Insert albo Caps Lock NVDA. NVDA Alt B, poprzednia notatka, N, następna notatka, M, kopiuj aktualnie podświetloną do schowka. Więc to jest do tego typu krótkich notatek nawet, że my tutaj możemy sobie coś na szybko zapisać, coś, co do czego często wracamy, do czego chcemy mieć taki podgląd w każdej sytuacji i to bardzo szybko. I tutaj możemy sobie między tymi notatkami bez otwierania jakichkolwiek okien tymi skrótami klawiszowymi się przełączać. Ja już wpadłem na jeden pomysł, jak to wykorzystać i zasugerowałem to autorowi w sugestiach. Gdyby ta wtyczka zapisywała te notatki w jakimś zewnętrznym pliku tekstowym, czego chwilowo nie robi, i ten plik mógł być zapisywany gdziekolwiek, to można by zrobić sobie taki prosty komunikator tekstowy przez plik tekstowy umieszczony na przykład na Dropboxie, w folderze współdzielonym. To mogło być przydatne do różnych rzeczy, do pisania sobie tak po prostu z takiego fikuśnego interfejsu, przez jakieś sesje gier, typu jakieś RPGi, szachy, jak ktoś umie tak w szachy grać, że podaje tylko ruchy, jak się kiedyś przez telefon grało. Jakieś listy spraw do zrobienia, takie to-do, jakieś listy zakupów i tak dalej. No i to można by dalej rozbudowywać. Ja mam pomysły, co z takim interfejsem można by zrobić, bo to można by te notatki nawet grupować w jakieś hierarchie, struktury, jakoś je ozdabiać jeszcze jakimiś elementami, na przykład multimedialnymi, albo wrzucać do nich nagrania i tak dalej. To mogłoby być ciekawe. Nie wiem, jakie jest założenie autora i jakie jest jego podejście do tego, natomiast ja na razie zasugerowałem, żeby je zapisywać w jakimś zewnętrznym pliku, który może być zapisywany gdziekolwiek i żeby te listy notatek dało się wtedy wymieniać, że ja ładuję sobie konkretny plik i mam notatki tylko z tego pliku, a potem mogę to wymienić i gdzieś tam dalej sobie operować. No taka malutka wtyczuszka, gdyby komuś się miała przydać.
0: I to, jeżeli chodzi o nasze tyflo aktualności, to jest tyle. Oczywiście technikalia za moment. Czy do tyflo rzeczy, do rzeczy związanych bezpośrednio z niewidomymi, ktoś z was chciałby jeszcze coś dodać, czy przechodzimy do technikaliów?
1: Chyba możemy przejść. Tak,
0: tak. Przechodzimy do technikaliów. No to Tomku, to może zaczniemy od ciebie. Ty masz dla nas informacje o terminalu płatniczym w sklepie Play. Co się kryje pod tym enigmatycznym hasłem?
2: Tak, jest aplikacja, którą można sobie zainstalować na smartfonie. I teraz nie jestem pewien, prawdopodobnie trzeba mieć konto firmowe, podejrzewam, w banku. Chyba nie w tym banku, który tę aplikację zaoferował, czyli ING, chociaż tego nie jestem pewien. I dlaczego o tym mówię? Raz, że no to jest pierwsza aplikacja, która jest takim terminalem. Terminalem, czyli no, urządzeniem do przyjmowania płatności od użytkowników. To znaczy mamy sobie, powiedzmy, firmę jakąś tam. Chcemy przyjmować płatności kartą. No to możemy sobie kupić sprzętowy terminal albo teraz możemy na smartfonie zainstalować aplikację i użyć smartfona jako tego czegoś do przyjmowania płatności. No i oczywiście pierwsze pytanie, a co z PIN-em? Nie wiem, co z PIN-em, raz, że nie mam konta firmowego, ale nawet sobie spróbowałem zainstalować tę aplikację, tak na zasadzie, a nóż widelec, może coś się mi uda zobaczyć. Jest problem dlatego, że wyskakuje u mnie nieznany błąd. To znaczy w ogóle aplikacja dość mocno pilnuje smartfona, żeby tam nic nie było zainstalowane. Możliwe na przykład, że czytnik ekranu nie podoba się tej aplikacji. Bo na przykład ja miałem włączone tak zwane opcje programisty, aplikacja zażądała, żeby je wyłączyć. Bo z włączonymi nie będzie chodzić. Także musiałem to zrobić. Mimo to aplikacja nie poszła. Tam jest chyba 7 kroków, w których aplikacja sprawdza nasze urządzenie pod kątem właśnie bezpieczeństwa prawdopodobnie. I tam jest między innymi, zdaje się, że wyświetlanie nad innymi aplikacjami i to screen readery mają. Jest możliwe, że to jest właśnie błąd, o którym mówiłem. Jest pytanie, czy w ogóle będzie możliwość używania tej aplikacji przez osoby niewidome, to raz. Co najważniejsze moim zdaniem, to to, że na razie, przynajmniej wtedy, kiedy ja tego newsa czytałem, aplikacja miała troszkę, no, tam było ilość pobrań 100 plus. To jest chyba między 100 a 500 pobrań. Nie miała w ogóle komentarzy. W związku z czym, jeżeli byłoby taka sytuacja, żebyśmy się jakoś skrzyknęli i ileś osób niewidomych zaczęło pisać, a co z osobami niewidomymi, to pierwszymi komentarzami, na jakie natknęliby się twórcy aplikacji, tudzież ludzie, którzy byliby zainteresowani tą aplikacją, to właśnie informacja, że jesteśmy, my niewidomi, że mamy swoje problemy. Może no byłby to jakiś przyczynek do tego, żeby twórca aplikacji się tematem przynajmniej zainteresował. O ile już się nie zainteresował, bo to jest możliwe. Nie widziałem na razie odpowiedzi na mój komentarz, który wysłałem. Natomiast myślę, że fajnie by było wysyłać takie komentarze do aplikacji, bo wtedy no, istnieje jakaś realna szansa, że dzięki temu ta aplikacja stanie się dostępna.
1: No ja już mogę tylko wspomnieć, że coś takiego jak dostępny terminal, ten SoftPOS, czyli taki programowy w formie aplikacji na telefon, no jest możliwy. Zaledwie tydzień temu czytałem recenzję popełnioną w Czechach rozwiązania, które tam działa i jest. I co ciekawe, firma, która się zajmowała tym, zajmuje się tą usługą, istniała kiedyś w Polsce, tylko, o ile dobrze wyszukałem informacje, jakieś 4 lata temu zgłosiła upadłość i została zamknięta ta polska gałąź. Natomiast w Czechach i w krajach tu sąsiednich, Słowacja, zdaje się, że też Węgry, Rumunia, chyba nawet Niemcy, ma się całkiem dobrze. Firma Global Payments i ich rozwiązanie GP Tom i GP PIN, dwie aplikacje, które instalujemy jako firma, wyrabiamy sobie przez formularz u nich dostęp do konta. No i można, nawet jako osoba niewidoma, zostało to przez osobę niewidomą przetestowane, używając naszego smartfona z Androidem, więc tak naprawdę nie musząc kupować żadnego dodatkowego sprzętu, przyjmować płatności od naszych klientów i wysyłać im faktury elektronicznie, lub jeśli mamy kompatybilną drukarkę na Bluetooth, również można te paragony drukować. No tak, no da się to zrobić i byłoby ciekawe to, czy właśnie rozwiązanie ING jest rzeczywiście dostępne, bo to by sporo ułatwiło niewidomym przedsiębiorcom.
0: Więc jeżeli macie ochotę, jeżeli korzystacie z Androida, to piszcie, piszcie. Też spróbujcie może sobie zainstalować tę aplikację, pobawić się nią przynajmniej na tyle, na ile się da. Może u was wyskoczy jakiś inny komunikat niż w przypadku Tomka. Zawsze warto przetestować, bo to jest no, kolejne takie rozwiązanie, które może być dostępne, a jeżeli twórcy wykażą odrobinę dobrej woli i chęci, to rzeczywiście może już za jakiś czas będzie się czym chwalić w kolejnym Tyflo przeglądzie. A teraz, Pawle, informacja od ciebie.
2: Ja jeszcze tak? Tylko na momencik, bo właśnie się doczytałem, aha, że to jest aplikacja dla klientów biznesowych ING, więc nie wiem, czy ktoś tutaj z niewidomych będzie klientem biznesowym ING, ale no tak czy inaczej, myślę, że warto o to pytać tak jakoś nam w komentarzach. Jest też napisane, że PIN jest na urządzeniu akceptanta, ale akceptant to jest kto? Bo ja nie znam tak
1: no,
2: dobrze
1: akceptant
2: terminologii.
1: Akceptant płatności, czyli prawdopodobnie no właśnie ten, kto operuje terminalem. No ja wiem, że w tym czesko działającym SoftPOSie jest PIN randomizowany, czyli cyfry są w różnej kolejności podawane za każdym razem na ekranie. Natomiast domyślam się, że tam, zwłaszcza jak to obsługuje osoba niewidoma, to da się prawdopodobnie uaktywnić czytnik ekranu i można
3: sobie. To właśnie pytanie, co teraz z tym czytnikiem ekranu, bo w dzisiejszych czasach nie wspominajmy o tym, że mamy coraz więcej smartfonów nie posiadających wyjścia 3,5 mm. I jak ta osoba niewidoma ma teraz ten PIN wpisać? To się pojawia.
0: Ale ja bardziej mówię w drugą... Ja myślę, że to, Mikołaju, większy problem jest w drugą stronę, bo to osoba niewidoma ma być operatorem tego terminala.
3: Inaczej, zanim osoba niewidoma ma być operatorem tego terminala, to osoba niewidoma będzie chciała coś w sklepie, który takiego terminala używa, kupić. Ja myślę, że to jest pierwsza kwestia... że osoba niewidoma najpierw będzie jednak chciała coś kupić, bo statystycznie więcej osób z terminali korzysta jako klient, widzących czy nie, niż jako operator tego terminala.
0: W tę stronę obawiam się większych problemów, szczerze mówiąc.
3: Ja uważam, że w pierwszej kolejności to powinniśmy się właśnie zająć kwestią tego jednak przeciętnego użytkownika terminala, przeciętnym użytkownikiem terminala.
2: Tak, widzącym. Ja właśnie o wpisywanie PIN-u przez osoby niewidome. Tak. O to pytałem w komentarzach. I myślę, że o to warto właśnie pytać. Także jeżeli, moim zdaniem, jeżeli ktoś tutaj ma jeszcze Androida, to polecałbym gdzieś tam zainteresować się i wpisaniem w komentarzach.
3: Bo jeżeli to jest faktycznie takie super tanie i super fajne,
2: to chyba się da.
3: To żeby Polska się faktycznie zaraz nie zamieniła w drugi Chiny, gdzie tam po prostu każdy sprzedawca chodzi ze smartfonem i przyjmowanie płatności się bardzo często odbywa na smartfonie. Jeżeli ta aplikacja jest faktycznie taka super bezproblemowa i darmowa i w ogóle, to się zaraz może niestety tak skończyć i będzie problem duży.
1: Ja myślę, że to jest do zrobienia. Trzeba po prostu zobaczyć, bo ja sobie wyobrażam scenariusz, w którym mogę włączyć screen reader, przytrzymując dwa klawisze głośności, dostępności, ściszyć ten syntezator na jakieś minimum, bo i tak będę musiał wziąć ten terminal do ręki. Prawdopodobnie. No nie będę raczej stukał w ekran komuś, kto trzyma w ręce telefon. A jak będę miał już ściszony ten syntezator dostatecznie, to mogę się rozejrzeć po tych cyfrach, zwłaszcza, że jak tych terminali przećwiczę już kilka, jak one działają i tak dalej, to prawdopodobnie będę w stanie już się tam zorientować, jak to w danej aplikacji gdzieś tam wygląda. Fakt, będzie to wolniejsze, dłuższe niż na takiej zwykłej klawiaturze. Natomiast, ale jest to ciekawe zagadnienie. Musiałbym przetestować, jak to działa.
3: Jedną kwestią jest kwestia techniczna, drugą kwestią jest kwestia wymuszenia ustawowego jakiegokolwiek, żeby nie było problemu pod tytułem: a ja panu tego nie dam, ja nie wiem, co pan mi tutaj chce robić, mi tu wnusio pokazał, jak się ten terminal obsługuje, pan mi tu jeszcze coś zepsuje. Bo niestety mam wrażenie, że znaleźliby się w Polsce sprzedawcy, którzy z takim podejściem
0: ja się zastanawiam raczej nad inną kwestią, czy, bo przecież był jakiś taki problem w przypadku, i zwłaszcza mam na myśli, jeżeli niewidomy będzie chciał po raz pierwszy coś takiego zrobić na Androidzie, tam były jakieś przecież kiedyś problemy z tym, że się synteza nie chciała odzywać, dopóki ten głos nie został pobrany z internetu. To jest dalej ten problem. Tomku, ty jesteś na bieżąco z Androidem, czy Pawle może, to wy może coś powiecie na ten temat.
1: Bo ja się jak jest Wi-Fi, to już jest jakoś lepiej chyba.
0: A jak są dane komórkowe bardziej?
2: Bo... Nie, jak są dane, to da się skorzystać z internetowej syntezy. Tam chodziło o to, że na samym początku nie ma ani danych, ani Wi-Fi.
0: Okej, czyli jeżeli w tym momencie, jeżeli ktoś by, powiedzmy, dał mi do ręki taki smartfon, to ja bez problemu będę w stanie włączyć tego talkbacka i z tego skorzystać. To mi zagada po polsku.
1: No powinno tak być. Zależy wszystko od modelu, nie wiem, czy tam któryś Samsung ma jakieś tam też problemy, tak? Ma Samsung TTS-a i jak tam coś się nie zrobi... Nie wiem właśnie, ale tak zasadniczo to tak to powinno
0: być. Bo wychodzimy od tego podstawowego problemu. Tak. A potem możemy rozwiązywać inne. I tu jakby ja pamiętam, że właśnie z tą syntezą były jakieś problemy i to mi się przypomniało. No ale oczywiście, dlatego ja i tak obstawiam na to i obstawiałbym to, że prędzej to przedsiębiorca z tego będzie w stanie jakoś skorzystać, bo on będzie w stanie to sobie skonfigurować tak, że jakimś jednym skrótem będzie miał ten czytnik ekranu włączony, a potem sobie go wyłączy, żeby przekazać to widzącemu, niż to będzie działało w drugą stronę. To znaczy, że wiele modeli różnych tak naprawdę urządzeń będzie dostępnych w ten sposób, że sobie niewidomy to weźmie dowolne urządzenie i wbije tam PIN i włączy sobie czytnik ekranu. Ja bym tak niestety stawiał na tę pierwszą opcję, że to jeżeli może być dostępne, to będzie
1: swoją
0: tu.
1: Drogą, ciekawe, czy da się dokupić jakąś, nie wiem, klawiaturę numeryczną na Bluetooth albo nawet na USB.
3: Kto to kupi, kto ja nam wiem, pozwoli to podłączyć? No
1: to jest kwestia, a to, czy to jest kwestia, może być kwestią ustawową, a może być, no właśnie, no to jest ciekawe, jakby to można by pewnie jakoś rozwiązać, technicznie przynajmniej. A...
3: O ile my tutaj technicznie mamy no mały problem, bo włączymy sobie Apple Pay i mamy tak naprawdę sprawę troszkę załatwioną, o tyle no są osoby niewidome, starsze, które tkwią przy tym swoim blind shellu, bo nogi im zaraz przestaną działać, bo 3G wyłączą i nie chcą mieć smartfona. No i tutaj się zacznie pojawiać, myślę, spory problem. Zwłaszcza, że teraz dochodzimy już do takich sytuacji, gdzie na przykład u mnie w miejscowości, gdzie ja, nie tam, gdzie studiuję, ale tam, gdzie ja mieszkam, nie ma ani jednego bankomatu, a jest sporo sklepów, które przyjmują płatności kartą. Więc no, osoby, które powiedzmy, zakładając, że byłaby tu jakaś osoba niewidoma w wieku dość podeszłym, nie korzystająca ze smartfona, no to tak, pieniędzy wypłacić to sobie nie za bardzo ma jak, bo dojechać do bankomatu to tak naprawdę musi samochodem. A kartą, no na razie jeszcze może płacić, na razie jeszcze terminale są wszystkie z klawiszami, ale jeżeli to w tę stronę pójdzie, jeżeli te terminale smartfonowe będą naprawdę takie tanie, super i wygodne, a na pewno taniej skupić smartfona z Androidem, z nawet takiego z NFC, niż terminal, bo taki terminal to wcale nie jest taka tania inwestycja, no to zaraz się okaże, że połowa sklepów to się jednak przysiądzie na te smartfony i się zacznie pojawiać pewien problem.
0: No słuchajcie, czas pokaże, w każdym razie warto śledzić temat. Jeżeli macie Androida, to zajrzyjcie na ten link, który wrzucimy też w komentarzu oczywiście i może skomentujcie, spróbujcie potestować sobie te aplikacje. Zobaczcie, jak się na waszych urządzeniach zachowa, bo to też może być ciekawe, jak na różnych modelach będzie to działało. Także no, zachęcamy do testów i jakiegoś mobilizowania autorów, żeby pamiętali o dostępności i o tym, jakie skutki może nieść jej niezapewnienie. A teraz przechodzimy do czegoś, z czym chyba jest mniej problemów niż z płatnościami. Ściąganie katalogów różnego rodzaju z sieci, z serwerów www. Często mamy do czynienia z tymi tak zwanymi index ofami, na których są różne dane, ciekawe bądź też mniej. Takie, które ktoś intencjonalnie do tej sieci wystawił, albo czasem nie. No i czasem mamy ochotę sobie taki cały katalog pobrać. Jest do tego narzędzie.
1: To z jednej strony to jest to, o czym mówisz, czyli index ofy, ale inna rzecz to też są dyski Google, bo narzędzie wspiera także dyski Google. Więc nawet jak ktoś nam wyśle folder na dysku Google z jakimiś zdjęciami, filmami z wycieczki czy z jakiegoś wydarzenia.
0: A to się też zdarza.
1: Tak. I my po prostu nie chcemy tam przez dysk Google, tylko od razu chcemy to wszystko zachomikować do siebie, nie idąc przez cały interfejs dysku Google. To też można. A program nazywa się Open Directory Downloader. Jest open source'owy, jest na GitHubie. Stworzył go jeden z programistów z Holandii. I tam można ściągnąć sobie wersję na różne platformy. Jest to Windows, Mac, Linux. Ja testowałem wersję na Windowsa i działa to w sposób następujący. Otwieramy program, otwieramy plik exe. Pokazuje się nam widok wiersza poleceń. Program się z nami oczywiście w tym terminalu wita. My wrzucamy link do tego katalogu i w wyniku tego otrzymujemy w folderze scans, który się utworzy w tym samym folderze, gdzie jest właśnie plik exe, plik txt, w którym to pliku txt są linki do każdego znalezionego pliku. Z zachowaniem oczywiście całej struktury, bo wiadomo, w takich katalogach mamy też foldery, mamy pliki luzem, mamy foldery w plikach, pliki w folderach i tak dalej. I to wszystko zostanie zachowane, każdy jeden link w osobnej linii w pliku TXT i taki plik TXT możemy już podać naszemu ulubionemu menedżerowi pobierania. Ktoś może ma jakiś ulubiony menedżer, czy to jest Internet Download Manager, czy Free Download Manager. Zdaje się, że Arek ostatnio też coś tutaj polecał. Są też te takie bardziej zaawansowane, typu ARIA 2, typu WGET. I można tymi menedżerami wtedy pobierać te całe katalogi właśnie już z pliku tekstowego, zadając mu tą listę. Oto takie proste narzędzie, które dokładnie to robi, co opisuje. Jest plan, na razie jeszcze nie jest to zaimplementowane, żeby narzędzie też pobierało taki katalog od razu, ale to jest pieśń na ten moment przyszłości.
0: Gdzieś ostatnio widziałem, tylko niestety nie zapisałem sobie linka, ale mam nadzieję, że to gdzieś znajdę, bo to ciekawa rzecz. Znalazłem na stronie jednej ze stron internetowych taki konfigurator do iluś narzędzi takich konsolowych, właśnie do WGETa, do YouTube Download Managera, czy do YouTube Downloadera, czy do iluś jeszcze innych tego typu bibliotek, czy programów, które operują z linii command i które po prostu no, też mają sporo różnych przełączników, parametrów i niekoniecznie chcemy ich składnie spamiętać. Postaram się gdzieś to odkopać i się tym narzędziem, a właściwie zbiorem tych narzędzi podzielić, ale teraz zupełnie inny temat. Temat formatów plików, bo jak słyszymy Kindle, to myślimy MOBI, bo to taki format, który dedykowany jest temu czytnikowi, a okazuje się, że Kindle wspiera, bądź też będzie wspierać, to o tym Mikołaj nam zaraz powie, i PUBy.
3: Tak, taka informacja się przewinęła, że ma się niedługo ukazać. Z tego co wiem, się jeszcze nie ukazała wersja Kindle, która te EPUBy będzie wspierać i będzie można do niego te EPUBy ładować. No i to myślę, że będzie ciekawa informacja dla nas, dla gdzieś tam użytkowników z Polski, no bo u nas Amazon w Polsce, jeżeli chodzi o książki, nie funkcjonuje. Znaczy funkcjonuje, tylko w języku polskim nic nie wydaje, więc dla większości no, użytkowników z naszego kraju nie był on raczej opcją wartą rozważenia. Kindle nigdy nie był opcją wartą rozważenia, jeżeli chodzi o książki. Coś, co za granicą wydaje się jedynym słusznym rozwiązaniem, bo tam niewiele więcej poza Amazonem jest, to u nas, no u nas jednak się nie przyjęło, u nas jednak te księgarnie, jednak te EPUBy funkcjonują i królują na naszym rynku książek i dobrze, bo możemy je czytać w wiele innych sposobów, na które nam Kindle bardzo często nie pozwala. No ale co może to tak naprawdę dla nas znaczyć? Myślę, że może to dla nas znaczyć jedno, może to dla nas znaczyć wreszcie jakąś fajną aplikację, która potrafi synchronizować czytanie książek między smartfonem a PC-tem. Bo przecież nie zapominajmy o tym, że Kindle potrafi i na iOSie, i na Windowsie, nie wiem jak jest z Androidem, nie wiem jak jest z Maciem, bo tego szczerze mówiąc jeszcze nie miałem tutaj potrzeby używać, potrafi na tych platformach działać i potrafi synchronizować pozycje w naszej książce między platformami. Więc jak to wsparcie dla EPUB wejdzie, to może być ciekawą alternatywą, jeżeli chodzi właśnie o synchronizację książek. No a Kindle ma też w sobie jakąś opcję no, czytania, że tak powiem, samym sobą tych książek. Nie wiem jak tam jest ze wsparciem dla języka polskiego, to by trzeba było szczerze mówiąc sprawdzić jak to wsparcie już wejdzie, ale jeżeli da się mu wymusić jakim głosem systemowym to czytanie ma się odbywać, no to może być to dla nas w tym momencie ciekawa opcja.
0: Zatem jest na co czekać. Chociaż tak na dobrą sprawę zastanawiam się, czemu to nie zostało bardziej wyeksplorowane. Są przecież różnego rodzaju nawet online'owe konwertery do formatów MOBI.
3: Są. I da się to zrobić. I z tego co wiem, ludzie nawet tak czytają książki, ale jakoś, nie wiem, kwestia osób niewidomych.
1: Zacznijmy w ogóle od tego, że Amazon daje też nam chyba adres e-mail spersonalizowany, na który możemy wysyłać książki.
3: I tak się ładuje te książki. I to są nawet biblioteki i księgarnie zresztą, które pozwalają
0: nawet zdaje się, że polskie. Niektóre
3: tak, oczywiście.
0: Polskie też.
3: wpisać adres e-mail nasz kindlowy, lub zresztą nie tylko kindlowy, bo inne czytniki, idąc trochę za ciosem, idąc trochę za przykładem, zrobiły dokładnie to samo i też udostępniają swoje adresy e-mail, na które można wysyłać książki. No i podajemy taki adres w naszej księgarni, klikamy tylko sobie kup i w momencie, jak książka zostanie kupiona, zostanie nam automatycznie wysłana na nasz adres e-mail. Helion na przykład wspiera też Dropboxa, to z kolei użytkownikom VoiceDreama może się przydać, że możemy sobie podpiąć Dropboxa do konta i klikając tylko jeden gdzieś tam przycisk na stronie internetowej, automatycznie wrzucać sobie nasze książki do odpowiedniego folderu na Dropboxie.
0: Tymczasem Paweł ma dla nas kolejną informację o przeglądarkach, a konkretnie o tym, że nadchodzi powoli era logowania bezhasłowego. Pawle, co to oznacza w praktyce?
1: W praktyce oznacza to, że powstaje standard. Standard nazywa się FIDO. I standard ten ma wspierać na ten moment, albo interesują się nim trzy firmy: Google, Apple i Microsoft, czyli pewnie mówimy o przeglądarkach Chrome, Safari i Edge, które miałyby ten standard wspierać. W praktyce oznacza to, że wszystkie nasze logowania zarządzane są na naszym urządzeniu centralnie przez jeden klucz, tak zwany klucz FIDO. I my, wystarczy, że już odblokujemy telefon, smartfona, a już możemy logować się do naszych różnych kont. Nie musimy wpisywać więcej żadnych haseł. Wystarczy tylko, że poświadczyliśmy naszym odciskiem palca, twarzą, czy czym tam jeszcze, hasłem, pinem, że my to my. Odblokowaliśmy telefon, więc to musimy być my. I wtedy możemy już się logować do czego tylko chcemy. Nie wiem do końca, jak to działa od strony tych serwisów. Czy to działa po prostu tak, że hasła muszą i tak istnieć, tylko zostaną zapamiętane w menedżerze, czy po prostu strony różne zaimplementują taką metodę autentykacji, nie wiem. Natomiast w praktyce właśnie tak ma to działać i no, już niedługo mamy zobaczyć pierwsze efekty tych działań. Przewidziano również sytuację, w której nasze urządzenie zaginie. To nie jest tak, że raz z urządzeniem, które, nie wiem, sprzedajemy, pozbywamy się go, ginie także klucz, bo klucz jest synchronizowany w chmurze z każdym naszym kolejnym nowym urządzeniem. Domyślam się, że tutaj pewnie czy przez konto Google, czy przez iClouda i pęk kluczy, taki klucz będzie przekazywany. No więc ciekawe, jak się ta forma przyjmie, czy rzeczywiście będzie działać z każdą stroną, czy tylko z wybranymi na początku. Natomiast przeglądarki szykują się do tego, żeby ją wspierać.
3: Ja tutaj doprecyzuję troszkę, bo to jest tak. Po pierwsze, standard FIDO jako taki już gdzieś tam istnieje i jest stosowany na razie w kwestiach na przykład kluczy sprzętowych, które sobie możemy kupić i podpiąć do naszego komputera. Z tego, co ja tutaj rozumiem, no to tutaj idea ma być taka, żebyśmy właśnie zamiast tych kluczy mogli stosować na przykład smartfona i jakąś taką właśnie wymianę bezpośrednią informacji między przeglądarką a smartfonem.
0: Swoją drogą a propos kluczy, to ostatnio Kacper Szurek opublikował taki materiał dość długi, ponad godzinny, w którym odpowiadał na najczęściej zadawane pytania na temat kluczy sprzętowych, więc jeżeli interesuje Was ten temat, to zajrzyjcie na jego kanał na YouTubie.
3: Tak, i do tej pory klucze to były rozwiązanie dla osób, które chcą mieć więcej bezpieczeństwa jeszcze niż hasło, czyli login, hasło plus klucz. A z tego, co wiem, to tutaj idea ma być taka, że właśnie nie ma hasła, tylko że wchodzimy na stronę, dostajemy od razu komunikat jakby zweryfikuj się. No jeżeli mamy konto, to mamy konto, jeżeli nie mamy konta, to możemy sobie je stworzyć. I został podany przykład, że coś takiego już zostało zaimplementowane podobno w Yahoo japońskim, Yahoo Japan, które jest w Japonii podobno do tej pory bardzo popularnym serwisem i bardzo dużo ludzi go używa. No i tam to właśnie tak działa, że dla osób, tam w ogóle wycofano hasła i dla osób, które nie chcą się bawić w FIDO, te osoby mają opcję zalogowania się za pomocą numeru telefonu i za pomocą kodu przechodzącego z SMS, a pozostałe osoby mają właśnie mieć jakąś opcję, czy to właśnie powiadomieniem, czy to właśnie przeglądarką i jakąś biometrią się do tego Yahoo logować. Nie wiem do końca, jak to działa, ale coś takiego funkcjonuje. Swego czasu był też kiedyś eksperyment prowadzony przez Google, w którym ja miałem okazję uczestniczyć, bo mi taka propozycja została wysunięta, który też właśnie na tym polegał, że jeżeli zainstalowaliśmy sobie na smartfonie aplikację Google, to mogliśmy włączyć tak zwane uwierzytelnianie bezhasłowe. Polegało to na tym, że logując się na dowolnym innym urządzeniu, mogliśmy po prostu zamiast wpisywać hasło, dostać powiadomienie na smartfonie i z powiadomienia na smartfonie kliknąć tak, to my zgadzamy się na to logowanie. No lub w przeciwnym wypadku, jeżeli nie mieliśmy na przykład dostępu do smartfona, faktycznie skorzystać z hasła.
1: No ja ostatnio odkryłem w ogóle, że YouTube dowolnej aplikacji jest w stanie użyć do zautentykowania, bo Google i tak wykorzystuje tą technikę. Nawet jak podamy hasło, to musimy jeszcze w ramach dwuetapowej weryfikacji potwierdzić aplikacją. Na Androidzie jest to aplikacja Google. Nawet nie aplikacja Google, po prostu jest wbudowany w Androida taki mechanizm, usługi Google Play pewnie, że potwierdzamy, że my to my. Natomiast to, co mi się ostatnio zdarzyło, na iOSie, na moim iPhone'ie logowałem się na pewną aplikację, którą mam powiązaną z kontem Google, no i dokonałem logowania w Safari i dwuetapowa weryfikacja nastąpiła przez aplikację YouTube.
0: A to prawda, bo tak. U mnie akurat nie weryfikacja, tylko powiadomienie wyskakuje w aplikacji YouTube na iOSie, że nastąpiło logowanie z takiego i takiego urządzenia i tam sprawdź, zweryfikuj, upewnij się, czy to na pewno twoje.
1: Z ciekawości, masz inne aplikacje Google, Michale, w arsenale, czy tylko to?
0: Mam.
1: Aha, czyli na przykład Gmaila nie prosił o... To nie
0: wiem.
1: Nie. Ciekawe, czy każda aplikacja...
0: Bo ja najczęściej z tego YouTube'a jednak korzystam, to może dlatego.
3: Albo stwierdzili, że statystyczny użytkownik iPhone'a, jeżeli cokolwiek to od Google'a będzie miał, to najprawdopodobniej YouTube'a, bo do tego YouTube'a jest najgorszy dostęp, jeżeli się tej aplikacji nie ma, nie wiem, do Gmaila, do kalendarza, większość osób, tak jak ja na przykład, używają no, natywnych aplikacji, które Apple oferuje. Swoją drogą, to tak dygresja mała, bardzo mi się spodobało to, co Mac. To jak Mac, kalendarz Google i Google Meet ze sobą współpracują, bo ostatnio zostałem zaproszony na spotkanie w Google Meecie, po czym Mac mi kulturalnie swoją własną aplikacją kalendarz przypomniał: uwaga, za 15 minut masz spotkanie takie i takie i takie, po czym w akcjach, w powiadomieniu była normalnie akcja dołącz do spotkania i była akcja przypomnij mi w momencie, gdy spotkanie się będzie zaczynać. Więc ja uważam, że jest to zrobione genialnie. No w każdym razie, wracając do tematu użytkownicy iPhone'a, no statystycznie podejrzewam, że najczęściej posiadają YouTube'a, a nie właśnie Gmaila albo jakąkolwiek inną aplikację tego typu.
0: Okej, to co? Przechodzimy dalej, przechodzimy tym razem do aplikacji, o której swego czasu mówiliśmy dość często. Ostatnio o niej trochę jakby zapomnieliśmy. Mowa o aplikacji mObywatel, która to no, ma nas zaskoczyć różnego rodzaju nowościami. Więcej na ten temat Tomek. Tylko pytanie, czy Tomek z nami jest? O, chyba Tomek na razie gdzieś się oddalił. No dobrze, to przejdziemy może do kolejnego tematu. Przejdźmy do tematu związanego... dobrze, to teraz moja informacja, bo tu za moment mam Pawła, a to Paweł się jeszcze zdąży pewnie nagadać, więc ja teraz króciutki, bardzo króciutki news na temat strony internetowej, którą znalazłem na Hacker Newsie i która jest tak naprawdę nakładką na Google'a. No bo zwykle to jest tak, że szukamy, jak szukamy czegoś, to znajdujemy te rzeczy najnowsze. A jakbyśmy chcieli... odwrotnie, czyli te najstarsze, które są indeksowane. No, można. Jest strona internetowa, której adres to oldestsearch.com. Wpisujemy w okienko wyszukiwania, które znajduje się na tej stronie, jakąś frazę. No nie musi być fraza angielska, może być polska. Wpisałem na przykład niewidomi i znalazło mi news na rmf24.pl z 1999 roku, o przeglądarce internetowej, która zostanie stworzona przez IBM i która ma umożliwić przeglądanie stron internetowych przez niewidomych. Także też można. I silnik Google'a jest tu wykorzystywany. Pewnie jakiś
3: operator. Co znajdzie na Tyflo Podcast?
0: A czekaj, możemy nawet sprawdzić. Zaraz otworzę. All the search. Wpisujemy Tyflo Podcast. Podejrzewam, że mogą być raczej po prostu wyniki Tyflo Podcastu jako takiego, bo nie mamy chyba zbyt wielu odniesień do źródła zewnętrznych, ale sprawdźmy, czy coś znajdzie w ogóle. Już patrzę. Znajduję stronę Tyflo Podcastu, ale... jakiś film z YouTube'a też znajduję. Tyflo Podcast w Radiu N, dostępność przestrzeni publicznej na przykład znajduję. Czyli tak, czyli rzeczy z Tyflo Podcastu, ale znajduję też pierwszą audycję, tu widzę, z marca 2008 roku, czyli Kajetek, jak dobrze pamiętam, to audycja Tomka. Więc on rzeczywiście tak wyszukuje te najstarsze rzeczy.
3: Tutaj a propos pierwszej audycji, jak już tak mówimy o tym, że 2000 pierwsza audycja, pierwsze audycje, myślę, że warto przypomnieć słuchaczom też o tym, że na stronie archive.org, jak sobie wpiszemy Tyflo Podcast, to jesteśmy w stanie dotrzeć do pierwszych audycji Tyflo Podcastu.
0: Tak.
3: Bo audycja o Kajetku no obecnie jest najstarszą dostępną na stronie tyflopodcast.net, ale to wcale nie znaczy, że to jest pierwsza audycja, jaka powstała, bo tam były audycje, których chyba nie było sensu zamieszczać.
0: Dokładnie, bo tam jakieś testowe, tak, jakieś kilka pierwszych testowych słów, albo dokładnie. Jakaś audycja odnośnie tego, jak się wrzuca podcasty na archive.org, kiedy my, przenosząc się już na nowy silnik Tyflo Podcastu, to po prostu i tak nie mieliśmy zamiaru publikować na archiwie, więc no nie było sensu tego zamieszczać, także taka audycja, która rzeczywiście miała sens ją zamieszczać jako pierwszą, to jest audycja o Kajetku, ale rzeczywiście kilka materiałów znajdziecie na archiwie.
3: Ale jest tam też parę ciekawych rzeczy, które uważam, że na Tyflo Podcast Net powinny być, a ich tam nie ma. A są na archiwie, chociażby audycja Sound RTS Single Player, która na archiwie jest, a na stronie Tyflopodcast.net jej nie ma. Jest tylko audycja multiplayer.
0: To chyba, wiesz co, to chyba dlatego, że po prostu w czasie migracji coś się nie zaciągnęło. To jest ciekawe. To być może właśnie dlatego, bo my, pamiętaj, że migrowaliśmy się w międzyczasie z WordPressa do innego systemu, później z innego systemu do WordPressa i tu jeżeli coś, to podejrzewam, że dlatego właśnie, a nie z jakichś innych powodów.
1: Ja tylko powiem, że takie wyszukiwanie najstarszych rzeczy może być bardzo przydatne w tropieniu fake newsów, bo zdarza się, że pojawi się jakiś cytat, który zostaje przypisany złej osobie albo jakimś złemu wydarzeniu w czasie, nieprawdziwemu, albo coś jest tam pomieszane z chronologią i różne takie, powiedzmy, tropy internetowe, które się pojawiają. I tego typu wyszukiwanie może nam no, bardzo szybko naświetlić, kiedy najwcześniej danej frazy szukano, albo kiedy ona się najwcześniej pojawiła gdzieś, powiedzmy, w internecie. Coś tam, tak samo właśnie takie różne cytaty, które krążą po internecie, nie wiadomo kto powiedział, nie wiadomo skąd się wzięło, bez kontekstu podana informacja, bez jakiegoś konkretnej atrybucji. No i w ten sposób można takie rzeczy odkopać i znaleźć.
0: Tak, także rzeczywiście zachęcamy Was do tego, żeby przeglądać internet nie tylko pod kątem tych najnowszych treści, ale też i tych starszych albo najstarszych. W ogóle taką ciekawą kopalnią różnych treści, jeżeli chodzi o to na przykład, jak wyglądał polski internet na początku swojego rozwoju, bo już strony mogą nie funkcjonować, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądał internet lat 90. czy pierwszych lat XXI wieku, to ja myślę, że takim doskonałym archiwum są polskie grupy newsowe. Jest Usenet. Jest chyba cały czas jeszcze ten serwis News Archive, icm.edu.pl i tam można sobie zasubskrybować różne polskie grupy w wersji tylko do odczytu, rzecz jasna, ale od samego początku niekiedy. To są lata 90., to jest połowa lat 90. i można sobie zobaczyć, jak kiedyś wyglądał internet, jakie kiedyś ludzie mieli problemy. Kiedyś problemem było na przykład to, czy Polska, czy pisać z polskimi znakami, czy bez. Jak ktoś pisał w Unicode'zie, to była zbrodnia wręcz, bo niektórym to nie działało, nie wyświetlały się te literki, więc były wojny o polskie litery, o format kodowania polskich znaków. O to, czy pisać w HTML-u, czy nie, bo to każdy kilobajt był na wagę złota. Też w ogóle pomysły, na przykład NASK-u, który chciał obciążać za transmisję danych użytkowników. No, dużo, dużo ciekawych historii. Ja zachęcam do przekopania się przez polskie grupy dyskusyjne, bo tam naprawdę można znaleźć różnego rodzaju interesujące rzeczy. No, a teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy, do kolejnego tematu, jednego z ostatnich tematów. Tomku, jesteś? Może to teraz byśmy o mObywatelu? Nie, Tomka. Tomka nie ma. No jeżeli Tomka nie będzie, no to najwyżej przełożymy ten wątek na następną audycję. Natomiast teraz będzie o aplikacji cinkciarz.pl. Tu Pawle, ty testowałeś, to się podzielisz wrażeniami.
1: Tak, tak, bo od jakiegoś czasu szukałem jakiejś, powiedzmy, alternatywy dla Revoluta i ten cinkciarz się przewija gdzieś, bo często go widać w reklamach. Na Cashlessie, jeżeli jesteście stałymi czytelnikami, to też się od czasu do czasu pojawiają jakieś newsy, że wprowadza taką metodę płatności, a taką nową funkcję. No i stwierdziłem, że zobaczę, jak się sprawa ma, jak chodzi o dostępność. I powiem tak, jest ok, jest używalnie i nawet nie jest niedostępnie. To znaczy, zdarzają się jakieś albo gorzej zaetykietowane przyciski. Jakieś takie miejsca, gdzie to mogłoby być bardziej dopracowane. Jakieś tabele, gdzie ta tabela się ewidentnie rozlewa i nie są te kolumny ze sobą zbite i trzeba się trochę namachać tymi gestami i pamiętać, co do czego należy. Ale zasadniczo działa, da się i można z aplikacji wszystko sobie samodzielnie założyć. Konto zakładamy na adres e-mail i hasło, potem wymaganych jest od nas kilka danych, numer telefonu, nawet nie data urodzin, a adres zamieszkania i numer dowodu, i seria oczywiście, i PESEL. Co ciekawe, nie musimy robić żadnego zdjęcia, żadnego selfie, żadnych takich rzeczy. Te dane wszystkie wpisujemy ręcznie, więc jak ktoś je na pamięć zna, to może je wpisywać i weryfikacja następuje rzeczywiście w ciągu kilku minut. O wszystkim otrzymujemy wtedy powiadomienie.
3: A pamiętajmy też, że dowód osobisty wbrew pozorom jest bardzo fajnym, łatwym, miłym, przyjemnym dokumentem do zeskanowania chociażby wojownym skanerem, który robi nam to offline i jeżeli mamy tę aplikację lub jakąkolwiek inną aplikację potrafiącą skanować nam dokumenty offline, no to możemy sobie właśnie za jej pomocą sami takie dane czytać.
1: Tak. Ja zapomniałem wspomnieć o tym, czym cinkciarz jest, bo porównałem go do Revoluta, ale może nie dla każdego jest to oczywista alegoria. Jest to serwis wymiany walut, taki wirtualny, powiedzmy, kantor. No i tak, zakładamy konto, ono sobie jest i teraz co my możemy zrobić? Mamy portfel wewnętrzny aplikacji, no czyli taką skarbonkę, na którą możemy sobie przelać pieniądze. Możemy zasilać na różne sposoby, bo zasilamy albo z karty, albo możemy z konta. Zdaje się, że też działają te takie powszechnie znane formy doładowań typu Blik. Nawet chyba da się, to muszę jeszcze potwierdzić, wpiąć się do banku bezpośrednio przez te bramki takie płatnicze z bankiem bezpośrednio. No i jak mamy już pieniądze tam, to możemy wymieniać je na waluty. I tu jest to ciekawe, bo waluty, które są dostępne, to są podobne jak w Revolucie, z tą różnicą, że chyba Revolut ma z tych arabskich krajów, tam katarski chyba, katarską i saudyjską, to są wszędzie riale, chyba. Natomiast tego nie ma cinkciarz, natomiast coś, czego Revolut nie ma, a cinkciarz ma, to są jeny chińskie, więc juany, przepraszam. Więc tutaj użytkownicy komentarzy mogą, prawda, sobie od razu wymienić, gdyby tak woleli. Natomiast jak wygląda wymiana? Wymienić możemy po kursie cinkciarza, który no, jest pewnie różnie opłacalny, raz lepiej, raz gorzej, ale gdzieś tam pewnie zawsze lepszy niż bezpośrednio jakby bank wymieniał gdzieś tam bez tych opcji kantorowych. Ale jest coś takiego jak transakcje społecznościowe i to jest ciekawa rzecz, bo w transakcjach społecznościowych to inni użytkownicy wystawiają oferty, za ile chcą walutę sprzedać, a my zostawiamy ofertę, za ile chcemy walutę kupić. I jak ktoś się na tym zna i ogólnie obserwuje sobie te trendy, jak teraz te waluty skaczą w górę, w dół, a można też to robić za pomocą cinkciarza, bo są te kalkulatory, kursy wymiany, są nawet powiadomienia, które możemy sobie ustawić, że jak waluta osiągnie tam konkretny poziom, to wyślij powiadomienie i te powiadomienia nawet mogą przychodzić SMS-em. No oczywiście na aplikację też. No to jesteśmy w stanie przewidzieć, że tendencja będzie raczej taka, że ta cena, którą ja zaproponuję, jest realna. I my w tym momencie zostawiamy, że ja chcę kupić tyle a tyle waluty po tyle i tyle. I czekamy. I w momencie, kiedy to się wydarzy i ktoś wystawi ofertę, która gdzieś tam dopasowuje się do tego naszego żądania, to aplikacja można od razu tą walutę kupić. Jeżeli nie jesteśmy w stanie, bo to różne ilości tej waluty te osoby oferują, jeżeli my chcieliśmy więcej niż ta osoba jest nam w stanie dać, to można też zrobić tę transakcję niekompletną, czyli kupimy tyle, ile można, a cała reszta zostaje jako nowa oferta, że ja chcę kupić tyle, a tyle. Mogę oczywiście też walutę sprzedawać po różnych kursach i wtedy inni kupują ode mnie. Tak to działa. Można sobie też robić przekazy pieniężne i te przekazy pieniężne idą sobie na albo na konto bankowe, albo na aplikację za pomocą, no właśnie, SMS-a lub maila. Jeżeli zdecydujemy się na SMS-a lub maila, to możemy wtedy zdefiniować, do kogo wysyłamy i ta osoba, jeżeli ma aplikację, otrzyma do aplikacji. Jeżeli aplikacji nie ma, to podobnie jak w przypadku na przykład Revoluta czy Blika, otrzymuje SMS-a lub maila z instrukcją, jak sobie te pieniądze podjąć. Co ciekawe, cinkciarz wspiera różne metody płatności. W tym takie bardziej egzotyczne odpowiedniki naszego Blika, tylko w innych państwach. Na przykład belgijski Bankontakt, na przykład popularny w niemieckojęzycznych krajach Sofort, Klarna, na przykład EPS austriacki, francuski system, jakiś system norweski i tak dalej.
3: A jak jest z SEPA na przykład?
1: Jest SEPA. Za chwilkę też będę opowiadał o tym, bo niestety wadą cinkciarza w stosunku do Revoluta jest to, że za konkretne operacje, które wykonujemy, są opłaty. Nie zabiją nas, tak się domyślam. Oczywiście wszystko zależy od ilości, jaką tam obracamy tymi walutami i tych transakcji, jakie wykonujemy. Natomiast można SEPA wykonać. To jest też ważne w kontekście tutaj wymiany walut, bo jeżeli wymieniamy walutę, to możemy wybrać, na co ma pójść ta wymieniona kwota. Czy na nasz cinkciarzowy portfel, czy bezpośrednio na konto. No bo możemy mieć jakieś konto, na przykład nasze eurowe w jakimś banku polskim i nas nie interesuje płacenie cinkciarzem. Do cinkciarza można też kartę dorobić, o tym zaraz powiem. Tylko chcemy, żeby te pieniądze poszły na nasze konto i podpinamy wtedy nasze konto w jakimś tam banku, który mamy w, nie wiem, w euro, w dolarach, w koronach czeskich, w jakiejś walucie. I wtedy, jak tylko wymienimy jakąś walutę, to jest dokonywany od razu przelew na to nasze konto. To jest również obciążone konkretnymi opłatami, jeżeli to nie są złotówki, na konto polskie, ale tam z tymi opłatami można się zapoznać, ile to wtedy kosztuje. Możemy sobie do konta cinkciarzowego dorobić kartę. Karta jest wielowalutowa i jest albo kartą fizyczną, którą do nas przyślą, albo jest kartą wirtualną, którą my sobie po prostu wyrabiamy w apce i płacimy nią za pomocą Google Pay, Apple Pay, internetu i tak dalej. bardzo fajna rzecz w aplikacji Cinkciarz to to, że my możemy sobie podejrzeć dane tej karty bez żadnego problemu. Wchodzimy w szczegóły karty, potwierdzamy taką operację jak pokazanie szczegółów karty, czy to PIN-em, czy biometrią, jak tam sobie już ustawimy w aplikacji. I te dane są po prostu nam tekstowo podane jak na tacy. Wszystkie. Cały numer, cała data ważności, cały CVV. Więc możemy sobie w każdej chwili zajrzeć i po prostu te dane potem gdzieś tam wypisać. Cinkciarz nie oferuje nam konta bankowego, więc nie możemy na Cinkciarza na przykład przyjmować wypłat, tak jak to robimy w Revolucie. Natomiast możemy robić przelewy SEPA. Przelew SEPA kosztuje 5 zł. Potem te opłaty są gdzieś tam też inne, jak się...
3: A, ale to są, rozumiem, takie przelewy, które my wypychamy ręcznie.
1: Tak,
3: jakby.
1: Na inne konto.
3: To nie są takie przelewy, które ktoś wypycha jakby od nas. Tak jak to się w niektórych krajach robi, że my sobie podpisujemy formularzyk, że my się zgadzamy, że ty będziesz co miesiąc za czynsz pobierał ode mnie tyle, tutaj kwota, i co miesiąc ktoś z naszego konta, jakby w naszym imieniu, pobiera od nas tyle, bo z tego co wiem, to są kraje w Europie.
1: Muszę zobaczyć,
3: tak się
1: jak
3: robi.
1: To działa, bo jest to ciekawe zagadnienie, ale jest taka zakładka jak polecenia zapłaty. Więc to jakoś może działać, ale muszę jeszcze doczytać konkretnie jak. Szczerze mówiąc, coś, co jeszcze muszę wypróbować, to jest wymiana walut tak naprawdę. Bo nie miałem jeszcze doładowanego konta i jak klikałem w oferty, które mi się pokazały zakupu waluty, to się absolutnie nic nie działo, ale też nic nie działo z osobą widzącą bez voiceovera, więc domyślam się, że tam oczywiście wszystkie testy, to też warto podkreślić, wykonywałem na iPhone'ie, nie mam pojęcia, jak to jest na Androidzie jeszcze. Więc może być, że tam wyjdzie jakiś problem, ale podejrzewam, że nie, bo to nie wygląda na problem. Tam jest po prostu pokazana po jakim kursie, jaka jest maksymalna kwota, którą ktoś wystawił na sprzedaż albo kupno, albo jaką chce kupić i ile takich ofert jest. I one są sortowane zazwyczaj od najtańszej do takiej najbardziej korzystnej, do tych droższych. To, co jest też ciekawe, to, że możemy przyjmować płatności BLIK. I działa to w sposób specyficzny, bo to nie jest tak, że nasz numer telefonu jest powiązany z Cinkciarzem, tylko my generujemy taką możliwość, żeby ktoś wygenerował sobie kod, tak, trochę tak jakbyśmy byli sprzedawcą w internecie. Że my wchodzimy, przyjmij płatność, przechodzimy dalej i druga strona generuje kod w swojej aplikacji bankowej, wpisujemy go po swojej stronie i transakcja dochodzi do skutku, bo my możemy zadeklarować, jaką kwotę chcemy od drugiej strony. I coś takiego można w Cinkciarzu właśnie wykonać, jak chodzi o Blika. Jak chodzi o wymianę walut, to też są prowizje. I tutaj ta prowizja jest w zależności od tego, jaką kwotę chcemy wymienić. Im wyższa kwota, tym niższa prowizja. I ten najniższy próg, który nas najpewniej będzie interesował, no bo Cinkciarz jest też ofertą dla firm, więc tam my możemy na przykład założyć sobie konto firmowe i obracać potężnymi kwotami na potrzeby biznesu, a nie musimy. Ale na takie potrzeby prywatne, jak my pewnie będziemy chcieli, to ta prowizja wynosi 0,19% wartości transakcji. Czyli przykładowo, jak wymieniam 500 zł, to zapłacę jakieś... Nie wiem.
3: Złotówkę. 5 zł to jest 1%. 1/5% to 1/5 z 5 zł, no to złotówkę zapłacisz.
1: Około złotówki, nawet mniej niż złotówkę, to nie jest pełne 20%. Jest tam 90 coś groszy. Więc to nie są jakieś zabójcze opłaty. No i w dużym skrócie to jest chyba tyle, co mogę na ten moment o Cinkciarzu powiedzieć. Będę oczywiście testował tenże program, tenże portal, serwis, tą usługę. No i zobaczymy, jak to będzie w dalszym rozrachunku działać. Jedyne, co szkoda, a liczyłem trochę na to, to myślałem, że oni mi udostępnią te metody płatności alternatywne z innych krajów. No bo na przykład w Belgii funkcjonuje ten Bankontakt, czyli ich system kart, które są takie dość smart i tam oczywiście jest jakaś aplikacja w ramach tego też do wysyłania sobie pieniędzy nawzajem, trochę jak nasz Blik, ale jest też bardzo popularny system, którego sporo moich znajomych w Belgii używa, Payconiq, który pozwala na płatność kodem QR. I działa to tak, że po prostu gdy dochodzi już do zapłaty, to osoba obsługująca dany punkt, czy gastronomię, czy sklep, czy tam jakikolwiek inny, ustawia kwotę na swoim terminalu. Generowany jest kod QR, chyba po mojej stronie. Trzeba go zeskanować ode mnie i ja w tym kodem QR wyrażam zgodę na to, żeby zapłacić. Jeszcze w aplikacji potwierdzam

0: Jeżeli nie, no to najwyżej po prostu przełożymy te informacje na następny tydzień. No widać, że Tomek tutaj z jakiegoś powodu dość mocno zajęty, więc okej, przełożymy te informacje na kolejny tydzień, jeżeli chodzi o Tyflo Przegląd. Chyba, że jeszcze ktoś z was coś chciałby dodać.
1: Jedną rzecz pominąłeś, Michale.
0: Tak? A którą?
1: Thunderbirda mobilnego.
0: A właśnie, Thunderbird jeszcze, faktycznie.
1: Tak, tak. Na razie nie wiemy wiele. No wiemy, że ma być i wiemy, że ma być w pierwszej kolejności na Androida, na pewno na Androida. Wiemy to z tweetów menedżera projektu, który przyznał się, że jest taka wersja w planach i że będzie wypuszczony plik APK. No więc oznacza to, że mówimy o Androidzie. Reszta to są tylko spekulacje. Czy to będzie oznaczało, że będzie się on synchronizował z komputerem, czy jakie tam będą priorytety deweloperów w Mozilli, ale mówimy o tym właśnie znanym kliencie pocztowym, którego pewnie wiele z was używa i ma on się pojawić w wersji mobilnej, a znając podejście Mozilli do dostępności, myślę, że i pod tym względem się nie zawiedziemy, wszak pracują w tej firmie także osoby niewidome, więc jest szansa, że ktoś na to rzuci okiem i zweryfikuje, czy to wszystko tam dostępne jest, a może nawet bardziej niż tylko dostępne, ale też będzie to przyjemne doświadczenie użytkownika. Pożyjemy, zobaczymy. No, ale taki jest na ten moment plan. Ma być Thunderbird na mobilki.
0: To swoją drogą, a propos programów pocztowych, to też taka informacja dla użytkowników Beki. Zajrzyjcie sobie na stronę remarts.co.jp, bo jest nowa wersja 2.8.01 bodaj. Tam się niewiele zmieniło, tylko poprawki błędów różnego rodzaju tak naprawdę, plus nowy silnik renderujący wiadomości HTML. No w końcu czas na to nadszedł. Stridenta zmieniono na Chromium. Kiedyś w końcu ta zmiana musiała nastąpić. Mikołaju, ty jeszcze masz jakieś wieści?
2: Tak, niepokojąca zmiana ostatnio zaszła, taka, którą zauważyłem, w serwisie Allegro. Bo miałem okazję akurat przebywać sobie za granicą, coś tam zobaczyć, stwierdziłem, że ja też takie chcę. I przystępując do słów, do czynów, uruchomiłem sobie aplikację Allegro, żeby sobie no do domu taki sam produkt kupić. Ku mojemu zaskoczeniu, normalnie w aplikacji Allegro zalogowanym będąc, po uruchomieniu tejże aplikacji zalogowanym nie byłem. No to mówię, ok, zaloguję się. Próbuję się logować. Zanim jeszcze tak naprawdę doszedłem do tego momentu, gdzie ja się mogę zalogować i wybrać sobie, czy to Googlem, czy to Applem, czy to czym, czy jakoś w okolicach gdzieś tam tego ekranu, no, dostałem komunikat, że jestem z jakiejś dziwnej, niezaufanej sieci, co jest w sumie zrozumiałe, bo faktycznie byłem z zupełnie innego kraju, drugiego końca Europy. No, tylko że problem był jeden. Ułóż puzzle. Taki był kod obrazkowy. Były sobie puzzle i trzeba je sobie było ułożyć. Nie było do tego kodu żadnej alternatywy dźwiękowej. Efekt, nie skorzystałem z Allegro nijak. Więc takie po prostu tutaj małe ostrzeżenie, że jeżeli kiedykolwiek was spotka z tego czy innego powodu no, jakaś niezaufana sieć i Allegro stwierdzi, że wy jednak chyba nie powinniście stąd, no to właśnie ułóż puzzle będzie niestety czymś, z czym będzie się trzeba mierzyć, a nie jest to dla nas w żaden sposób dostępne.
0: O ironio, zdaje się, że na jednej z grup poświęconych dostępności na Facebooku jakiś czas temu ktoś z Allegro pytał, jak mogą poprawić swoją dostępność, bo im na dostępności zależy.
1: No to już wiedzą jak. To może ja jeszcze...
0: Miejmy nadzieję, że to nie była ta poprawka tej dostępności, te puzzle.
1: Oby nie. To może ja jeszcze na koniec, zanim się rozejdziemy, wspomnę o tym, że w momencie, kiedy już zaczynaliśmy dzisiejszą audycję, nadal trwała konferencja Google I.O. I ja miałem niestety tylko okazję przysłuchać się pierwszej godzinie tej konferencji. Była to godzina, gdzie zarówno CEO Sundar Pichai, jak i też inne osoby odpowiedzialne za różne produkty rozwodziły się nad tym, jakie to nowości wchodzą w kwestiach sztucznej inteligencji i tego, co usługi googlowskie będą robić dla nas i za nas bardziej inteligentnie. No i z tego, co się dowiedzieliśmy, to do Google Translatora, do tłumacza Google, wchodzą 24 nowe języki, w tym języki rdzenne Ameryki, te takie pierwsze.

0: zanim się jeszcze osiedlili kolonialiści zachodni. Więc takie naprawdę już rzadkie i języki, którymi prawdopodobnie mówi mało osób, ale wszystkie te języki do kupy sumują się do 300 chyba milionów użytkowników, więc no ważne, żeby te języki nie zginęły. I fajnie, że już też interesują się tym inżynierzy z Google. Jeśli chodzi o wyszukiwanie Google, to dalej będzie rozbudowywane to, co już teraz się dodało, czyli wyszukiwanie obrazkowo-tekstowe, takie, że pokazujemy obrazek czegoś i możemy zadać jakieś pytanie i zostanie to znalezione. Ma to być jeszcze dopasowane z opcją w moim pobliżu, czyli powiedzmy robię zdjęcie jakiegoś koreańskiego dania, taki był podany przykład, i zostanie znaleziona restauracja w mojej okolicy, która to danie serwuje. Więc w tą stronę to w tym momencie idzie. Zainteresowano się też kwestią odcieni różnych skóry człowieka, bo oprócz oczywiście kwestii takich typowo rasowych i dyskryminacji rasowej w wykonaniu sztucznej inteligencji, gdzie Google miał już swoją wpadkę wiele, wiele lat temu, no to nie, to teraz opracowano nowy algorytm, on się nawet nazywa algorytmem Monka, bo chyba Monk ma na nazwisko doktor amerykański, który zajął się właśnie tym rozróżnieniem różnych odcieni skóry, kompleksji i tak dalej, cery. I został ten algorytm również opublikowany jako dzieło open source, więc jeżeli ktoś potrzebuje go wykorzystać, to może. I od teraz wyszukiwania właśnie graficzne w Google powinny też brać to pod uwagę. Przykładowo, jeżeli szukamy jakichś propozycji make-upu, makijażu, a nasza skóra jest ciemniejsza niż przeciętnego użytkownika Google, to powinniśmy już otrzymać takie propozycje, które są dla nas gdzieś tam bardziej dostosowane. Też pewne zmiany się pokazują w kwestii asystenta Google, głównie na Nest Hubach, ale nie tylko, bo po pierwsze pojawi się opcja Look and Tell chyba, czy jakoś tak, która sprawi, że w momencie, kiedy my spojrzymy się w kamerę naszego Nest Huba, to asystent Google już będzie wiedział, że my chcemy rozmawiać, więc nie musimy użyć magicznej frazy. Możemy po prostu.
1: Czym są, Pawle, te Nest Huby, może warto powiedzieć?
0: To są takie ekrany z kamerą inteligentne od Google, które służą do wyświetlania różnych treści. To nie jest Android TV, to nie jest Chrome Stick, to jest po prostu taki monitor, który ma asystenta, można na niego przez Chromecasta wysyłać różne materiały, ale to w zasadzie tyle. No i jest to asystent Google rozbudowany o warstwę wizualną, o pokazywanie nam rzeczy. Druga rzecz to są tak zwane quick phrases, czyli takie frazy, które do pewnych prostych rzeczy, które będziemy mogli wypowiadać bez powtarzania cały czas tego magicznego słowa, czyli odbierz rozmowę, czyli wyłącz światło, czyli zatrzymaj minutnik, żeby przy takich rzeczach, gdzie naprawdę trzeba szybko podjąć reakcję, nie było wymagane powtarzanie frazy. To coś takiego ma też wejść i to będzie można sobie pod kątem prywatności ustawić, które frazy na którym urządzeniu mają działać, żeby nie każdy i nie zawsze i nie wszędzie miał do tego dostęp i nie do wszystkiego. No i trzecia rzecz, która mnie najbardziej chyba zainteresowała, czyli to, że asystent Google będzie teraz bardziej tolerancyjny na to, jak my naturalnie mówimy. Czyli, że my nie mówimy wyuczonych, już wyćwiczonych komend, że my nie mówimy ładnie i składnie, czego chcemy, tylko, że się zastanawiamy i mówimy coś w stylu włącz mi, na co asystent odpowiada i to było pokazane w prezentacji, muzykę tego zespołu, co się tam nazywa, jakaś tam łydka czegoś tam, no i zespół odpowiada, znaczy asystent odpowiada, a tak, włączam właśnie najnowszy album Łydki Grubasa. I pani to pokazywała na Florence and the Machine i rzeczywiście zostało to odtworzone. I to jest ta przyszłość sztucznej inteligencji, która na nas czeka. Co więcej, pokazane były nowe modele sztucznej inteligencji, które są budowane. I okazuje się, że to już doszło tak daleko, że sztuczna inteligencja, którą teraz dysponuje Google, jest już w stanie nam podpowiadać, w pewnych kontekstach, co my mamy robić. Na przykład piszemy historię i przykładowo chcemy umieścić naszą postać w, nie wiem, w Islandii, powiedzmy, bo chcemy sobie zrobić taki klimat, że rzecz się dzieje w Islandii. Nigdy nie byliśmy w Islandii. Nie bardzo wiemy, jak tą Islandię opisać, żeby była wiarygodna i żeby to jakkolwiek się zgrywało z rzeczywistością, więc pytamy AI. No to opisz mi przykładową scenerię z Islandii. I w tym momencie dostajemy nie dość, że opis, to jeszcze jakieś pytania pomocnicze, po których możemy dalej gdzieś tam wwiercać się w głąb i się dowiedzieć, a jacy to ludzie mieszkają, a jakie tam zwierzęta występują, a w jakich konkretnie formacjach jakichś tam przyrodniczych, a jakie są zwyczaje, coś tam. I możemy, korzystając z tych informacji, które Google już i tak posiada i nam je często wypluwa, jak o coś tam pytamy asystenta, plus jakieś jeszcze dodatkowe inne modele uczenia maszynowego, możemy wydobyć na tyle informacji, że konstruujemy bardzo sensowny opis scenerii do naszego opowiadania. I to jest właśnie pod to wytrenowane, pod właśnie pisanie kreatywne, pod tworzenie sztuki. Przykład był podany z oceanem, że nasza postać na przykład tam pływa po oceanie. No i co w tym oceanie jest, a jakie tam są stworzenia i tak dalej. Drugi znowu model był wyćwiczony na planowanie, czyli na przykład ktoś tam mówił, że chciałbym zasadzić sobie ogródek jakichś tam konkretnych roślin. I to AI rozpisało mu całą listę rzeczy do zrobienia, co on ma po kolei zrobić, żeby ten ogródek zasadzić. No i to są takie modele, które są teraz trenowane i na tym niestety skończyło się moje oglądanie. A, jeszcze jedna funkcja, która ma wejść niedługo w dokumentach Google i ogólnie w Workspace, czyli w tych wszystkich funkcjach takich dla firm, dla zespołów, czyli w czacie, w Meet i tak dalej, to jest podsumowywanie, czyli dostaniemy długi, długi dokument i pewnie kojarzycie takie sekcje TLDR, too long didn't read, zbyt długie nie czytałem, czyli takie podsumowanie w kilku słowach, o co w tym całym długim wywodzie chodziło i coś takiego ma być zaoferowane w dokumentach Google, czyli że za pomocą sztucznej inteligencji dokumenty będą podsumowywane dla nas, żeby jak nie mamy czasu albo nie mamy ochoty się z czymś zapoznawać szczegółowo, to żeby najważniejsze jakieś tam kluczowe zagadnienia były nam podsunięte pod nos. No i tak samo jak chodzi o czaty i spotkania, to też najważniejsze kwestie będą gdzieś tam podsumowywane. I to wszystko, co byłem w stanie wyłapać do tej pory z konferencji, aczkolwiek już z tweetów widzę, że już zostały zapowiedziane jakieś nowości w kwestii pikselów i że też zegarek pierwszy, chyba taki firmowany przez Google'a, został zapowiedziany, ale to będzie trzeba doczytać może za tydzień.
2: Jakiś nowy piksel, usunęli z niego jacka, to też gdzieś też widzę przy Twitterze, jakiś zegarek, ty pierwszy zegarek prawdziwy Google'a, jakieś słuchawki Pixel Buds.
0: A, Pixel Buds, tak, też. Mhm. To prawda, ale to trzeba będzie doczytać, jakie tam konkretnie parametry. To może na przyszły tydzień. Przyszły tydzień to w ogóle będzie z kilku względów bardzo ciekawy, myślę, tydzień, bo po pierwsze skończy się już Google I.O., czyli będą wszystkie rzeczy już a propos Google wiadome. Może coś się okaże w kwestii dostępności, aczkolwiek mam wrażenie, że Google się już pewnie wypstrykał z wszystkiego, co miał, bo talkback nowy został zaprezentowany, więc pewnie będą mówić o tym. W Androidzie 13 doszła audiodeskrypcja, więc pewnie będą mówić o tym, jak chodzi o osoby niewidome. No chyba, że nas jeszcze czymś zaskoczą. Chciałbym być mile zaskoczony. Zobaczymy. Drugi powód to jest Side City, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, środa, czwartek, piątek, więc tutaj chyba w zeszłym albo dwa tygodnie temu w Tyfloprzeglądzie mówiliśmy o tym, że ono będzie i będą spotkania na Zoomie. Już program został opublikowany, więc można się zapoznać. Niestety wiele spotkań będzie po niemiecku i to może być pewną barierą, ale może znajdziecie coś dla siebie. Ja w każdym razie będę się starał śledzić i mam nadzieję, że jakieś ciekawostki wam z tego Side City przyniosę już na przyszłą audycję, z pierwszego dnia chociażby, no bo cała rzecz się będzie działa środa, czwartek i piątek, więc jedynie ze środą się zdążymy wyrobić na przyszłą audycję. No a trzeci powód to to, że przyszła środa, 19 maja, to jest Międzynarodowy Dzień Świadomości o Dostępności. I z tego tytułu mogą też się różne ciekawe rzeczy ukazać. Wiem, że na przykład rok temu...
1: W Polsce też się będzie działo w związku z tym.
0: W Polsce też się będzie działo, na świecie się będzie działo, w Europie się będzie działo, więc warto pośledzić, jakie wydarzenia są organizowane, uświadamiające, informujące i tak dalej. Natomiast to może być też okres, kiedy firmy coś zapowiedzą ciekawego. Ja na przykład kojarzę, że w zeszłym roku z okazji GAAD Apple właśnie ogłosiło, że będzie to rozszerzone rozpoznawanie obrazów w voice-overze. To może w tym roku też Apple się z jakiejś tajemnicy przedpremierowo wypstryka. Wszak konferencja WWDC już 6 czerwca, więc wypadałoby się już powoli do czegoś przyznać, drogie Apple. No więc pożyjemy, zobaczymy.
1: Na razie Apple to przyznało się do tego, że po 20 latach kończy z iPodem.
0: Tak, i to jest straszne, bo ja myślałem, że mój iPod Touch będzie mi służył jako urządzenie zastępcze do testowania iOS 16, a tu jak widać prawdopodobnie nie, no w związku z czym szkoda, ale no z drugiej strony nie ma się co dziwić. I na iPoda kiedyś czas musiał przyjść.
2: I to już żaden z iPodów nie będzie teraz produkowany. To, że nie będzie produkowany, to w sumie nie znaczy, że iOS jeszcze nie będzie na niego wychodził, bo w sumie urządzenie, które dopiero teraz wyszło z produkcji, to chociaż jeszcze jedną aktualizację to by mogło dostać, ale...
0: No tak, ale zobaczymy, czy to z efektem natychmiastowym, czy nie. Ale przyszły tydzień może być pod kątem tyfloprzeglądu ciekawy.
1: I całkiem możliwe, że będziemy z wami tu siedzieć nieco dłużej niż dziś, chociaż dziś i tak mieliśmy sporo informacji i zajęliśmy wam trochę czasu. Przy tej okazji dziękujemy bardzo naszemu słuchaczowi Dawidowi, który przed no już nieco dłuższą chwilą do nas napisał, to tak chyba z okazji tych 2000 audycji, 100 lat, że robimy fajne audycje i że oby tak dalej, no będziemy się, Dawidzie, starać i z tą optymistyczną myślą was i siebie też zostawiamy w 2001 Tyflo podcaście i tym samym 132 Tyflo przeglądzie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Tomek Bilecki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dobrej nocy.
0: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Minęła godzina 19, tu Radio N. Jesteśmy z wami na www.radio.n.fm oraz www.radio.n.pl. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 19, audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś, tak jak i w poprzednim tygodniu, spotykamy się w trójkę. Dziś wspólnie z Michałem Kasperczakiem i Rafałem Kiwakiem. Witam was serdecznie.
5: Witam serdecznie.
6: Witam serdecznie.
1: Dziś będziemy rozmawiać na temat poczty elektronicznej, na temat zarówno poczty elektronicznej od tej takiej strony, no, serwerowej, aczkolwiek nie będziemy mówić o tym, jak postawić własny serwer, ale o kontach i o protokołach pocztowych. Będziemy także mówić o dostępnych programach poczty elektronicznej. Już widzę, że nam się telefony rozdzwoniły, ale ja proszę jeszcze poczekać. Dajcie nam, moi drodzy, no, chociaż słów kilka powiedzieć. Za chwilę będziemy wasze telefony odbierać i za chwilę będziemy również starali się odpowiadać na wasze pytania. Ale zanim tak przejdziemy do meritum sprawy, zanim przejdziemy do już konkretnych rzeczy, pamiętacie swoje pierwsze konta poczty elektronicznej?
5: To był jakiś plusnet za 5 zł. Coś tam 5 zł do abonamentu się płaciło i to bardziej się wtedy z komórką jakoś te maile tam odbierało, bo z tym internetem nie było najlepiej. Później drugie było konto, którego nie pomnę, próbuję sobie przypomnieć od godziny i niestety nie pamiętam. I trzecie to już było takie poważne konto moje, o2.pl.
1: A ty, Michale?
5: 1 giga było.
6: Tak, moje pierwsze konto mailowe pomógł mi założyć znajomy w roku, teraz niedługo będzie 10 lat, bo to było w sierpniu 2001 roku. Właściwie to było nieco wcześniej, to było jednak kilka miesięcy wcześniej, czyli wiosną 2001 roku. To było konto na już nieistniejącym, przejętym przez Wirtualną Polskę portalu On się chyba nazywał portal.pl po prostu, o ile pamiętam. To był taki portal TPSA, kiedyś chciało stworzyć taki tak. swój portal i to była domena poczta.portal.pl, jeżeli dobrze pamiętam. No ale wówczas stało się tak, że miałem jakieś problemy jeszcze z modemem, bo to był oczywiście internet modemowy. O tym sprawdzaniu maili przez modem też możemy potem powiedzieć, bo to też osoby, które tego nie pamiętają, może nie do końca sobie zdają sprawę, jak to kiedyś było. I przez kilka miesięcy potem nie miałem maila i później już kolega mi założył konto na wp.pl. Ono istniało sobie kilka miesięcy, aż do momentu takiej pierwszej w Polsce znanej inwazji wirusów w 2002 roku, które polegały na ogromnej ilości spamu, różnych maili w rodzaju chlopskie jadło i jakichś takich dziwnych rzeczy, które były wysłane do skrzynek, a wirtualna Polska wówczas z tym spamem miała problemy. I potem znajomy mi założył w swojej domenie, w swojej firmie jakby konto takie, no, które kilka lat mi działało, było bez... oczywiście nie miało problemów ze spamem, no a później to już sobie założyłem tradycyjne, ogólnodostępne konta, jak najpierw w domenie gazeta.pl, później o2.pl, no i od 2008 roku właściwie już tylko Gmail.
1: Jak tak was słucham, to muszę powiedzieć, że ja się trochę takim weteranem czuję poniekąd, bo pierwsze moje konto pocztowe to było konto założone w 1999 roku na nieistniejącym już serwerze Polbox. Jak dobrze pamiętam, to całe 3 mega do dyspozycji miałem na skrzynkę. Później było KKI, to również konto o zbliżonych parametrach, Krakowski Komercyjny Internet. Dokładnie, Krakowski Komercyjny Internet. Tam można było sobie zakładać strony, jeszcze oprócz tego, że był dostęp do poczty elektronicznej. Zgadza się, kki.net.pl. Później Onet, no i później już zabawa z własną domeną i z kontami w obrębie właśnie tej domeny. Ale dlaczego my tak w ogóle rozpoczynamy od wątków historycznych? Ano dlatego, że tak naprawdę konto pocztowe dla osób niewidomych, i myślę, że się ze mną tu zgodzicie, a może nie, ale wydaje mi się, że to była jedna z pierwszych usług w ogóle, z jakiej mogli skorzystać niewidomi przy użyciu swoich czytników ekranu.
6: Oczywiście, że tak, to znaczy to w ogóle była taka, taka pierwsza możliwość prostej komunikacji, takiej samodzielnej, komputerowej osoby niewidomej ze światem zewnętrznym. Tak na marginesie, jeszcze jak miałem właśnie ten mail pierwszy w domenie portal.pl, to pierwszy chyba mail wysłałem do Marka Niedźwieckiego i mi przysłał książkę Lista przebojów programu trzeciego, jeden z ostatnich egzemplarzy z autografem, więc to mi się udało, pamiętam, zrobić. Natomiast tak, to rzeczywiście mail był od początku dostępny, bo nawet kiedy jeszcze nie było dobrych przeglądarek w czasach systemu DOS, ja tylko to znam z artykułów publikowanych w 1996 roku w Biuletynie Informacyjnym wydawanym przez Pawła Wdowika, przez Ośrodek Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego PZN, była kiedyś taka komórka. I w tym biuletynie jeszcze na początku pisano właśnie, że jest przeglądanie stron internetowych pod DOS-em trudne, no, abstrahując od opłat, od kosztów tego przedsięwzięcia, kosztów transmisji modemowej, ale maile, czytanie maili było już wówczas te 15 lat temu możliwe za sprawą klientów konsolowych, to znaczy w DOS-ie najpierw trzeba było się połączyć z internetem, uruchomić jakiś taki program konsolowy i wtedy nasz monitor komputera i klawiatura stawała się niejako taką przepustką, interfejsem po prostu obsługującym zdalny gdzieś tam
1: serwer. Ty mówisz, Michale, o tak zwanym dostępie terminalowym. W tym momencie nie pracowaliśmy na naszym komputerze, ale na komputerze zdalnym, na komputerze zazwyczaj bazującym na systemie operacyjnym Unix, no i tam wtedy mieliśmy do dyspozycji
6: Unix,
1: programy
6: albo
1: pocztowe.
6: Też,
1: albo
6: Unix,
1: co?
6: Ale też, bo kiedyś Sylwek Piekarski o tym pisał, tam chyba jakieś nowelowskie rozwiązania też
1: tak,
6: były.
1: Novel Network, tak,
6: bo
1: były.
6: Oni na tym, tak,
1: były
6: oni
1: jeszcze
6: z nimi
1: też
6: na tym chyba pracował. Właśnie.
1: Były jeszcze też tego typu rozwiązania, no w każdym razie to wszystko było oparte o konsolę, a z racji tego, że te programy miały takie całkiem przyjazne interfejsy dla DOS-owych czytników ekranu, no dało się z tego skorzystać. Może nie było to tak komfortowe jak no, w chwili obecnej, ale było to możliwe. Taka poczta elektroniczna była przepustką dla osób niewidomych gdzieś tam do świata internetowego na różnego rodzaju listy dyskusyjne, o których też myślę, że powiemy sobie za jakiś czas, jak to wszystko funkcjonuje. No dobrze, ale tyle historii, bo o historii korzystania niewidomych w ogóle z komputerów, z internetu, to można by sporo mówić, ale wydaje mi się, że możemy przejdźmy teraz do tematów nieco bardziej bieżących. Mianowicie, jak tak naprawdę ta poczta do naszego komputera jest dystrybuowana? Często, kiedy zakładamy sobie jakieś konto pocztowe i często, kiedy czytamy informacje naszego operatora poczty, w jaki sposób należy sobie tę pocztę skonfigurować, mamy do dyspozycji tak naprawdę dwa rozwiązania. A czasem jedno, ale zazwyczaj, no już teraz ci lepsi dostawcy oferują dwa. Mianowicie jest to protokół POP3 i jest to protokół IMAP. I teraz może powiedzmy słów kilka na ten temat. Może Rafał, bo tak jakoś zamilkłeś.
5: Jest jeszcze trzecie rozwiązanie, mianowicie przeglądanie przez stronę www. Korzystanie z poczty najmniej wygodne dla osób niewidomych, ale jest i wypadałoby o nim wspomnieć.
1: Oczywiście. Ale to może powiedzmy to najpierw o tych dwóch protokołach, o co w nich tak naprawdę chodzi, czym się różnią.
5: IMAP. Najprościej rzecz ujmując, żeby nie wdawać się w jakieś tam zawiłości, POP3, mamy sobie maila, który jest gdzieś tam na skrzynce. My, logując się do tej skrzynki, czyli uruchamiając program pocztowy, łączymy się z tą skrzynką, pobieramy sobie tego maila na nasz komputer i tego maila już nie ma. On jest tylko i wyłącznie na naszym komputerze.
6: I tak zasadniczo było kiedyś. Właściwie większość tak pracowała kiedyś na POP3.
5: I tak właśnie. Na tym polega POP3 i POP3 jest do dzisiaj. Myślę, że on będzie jeszcze długo, długo. Natomiast jeśli chodzi o IMAP, pracujemy na serwerze zdalnym. Pobieramy tak jakby taki wycinek tej wiadomości, nagłówek wiadomości na swój komputer, ale nasza cała wiadomość jest gdzieś tam sobie na serwerze i ona leży. I ona tam może być długo, długo, długo. Ja mam chyba maile sprzed 5 lat na Gmailu, które leżą sobie do dzisiaj. Mogę sobie w każdej chwili do nich zajrzeć. I chodzi tutaj o to, że taką pocztę, owszem, przeglądamy, możemy ją poprać na swój komputer, ale ona cały czas tam zostaje i jeśli korzystamy z komputera A w domu, następnie korzystamy z komputera B, również na komputerze B ten mail będzie dostępny. Na przykład z tą etykietą, że już go czytaliśmy. Także następny raz go nie będziemy czytać. Albo z etykietą, że jest to mail bardzo ważny i wypadałoby tam do niego zajrzeć. To tyle mniej więcej o różnicach między POP-em a IMAP-em.
1: Ale jeszcze myślę, że warty wzmianki jest jeden szczegół, chociaż to już podejrzewam, że jest kwestią bardziej możliwości serwerów, bo na przykład protokół IMAP umożliwia coś, co mi osobiście bardzo przypadło do gustu, mianowicie no chociażby w poczcie Gmail, filtrowanie wiadomości po stronie serwera. Czyli tak naprawdę nasz program pocztowy, z którego korzystamy, to jest takim rzeczywiście interfejsem, wygodnym i dostępnym dla nas interfejsem do poczty, ale wszystkie operacje związane z tymi wiadomościami, z mailami, tak naprawdę wykonują się po stronie serwera. I to jest o tyle pożyteczne, no, że jeżeli mamy gdzieś tam ileś tych urządzeń, te urządzenia są różne. To może być na przykład telefon komórkowy, to może być jakieś inne urządzenie mobilne, może być jeden komputer, drugi komputer, trzeci komputer. Logując się do IMAP-a i konfigurując odpowiednio konto, jeżeli dany operator umożliwia taką konfigurację, a mamy tej poczty naprawdę bardzo dużo, no to możemy już od razu startować, logując się za pomocą
5: tak,
1: protokołu IMAP.
5: Tak, cała filtracja dokonuje się poza naszymi komputerami, no i to skraca czas oczekiwania, czas czytania tych wiadomości, przeglądania i tak dalej.
1: No i upraszcza czas konfiguracji, no bo taką operację wykonujemy tylko raz na serwerze, a później bezproblemowo jest to dostępne za pomocą każdego komputera i każdego urządzenia, za pomocą którego byśmy się chcieli połączyć. Mamy telefon. Mieczysław się do nas dodzwonił.
7: Witam.
1: Witaj. No słuchamy.
0: A propos, ja chciałem tutaj zapytać, a na Windows 7 co by tutaj najbardziej podchodziło, jeżeli chodzi o jakiegoś klienta pocztowego, bo dawniej...
5: To do tego jeszcze dojdziemy, mamy jeszcze troszeczkę do omówienia, także do tego też dojdziemy do dostępnych klientów pocztowych, także spokojnie, cierpliwości.
1: A ja tak zapytam swoją drogą, skoro jesteśmy przy temacie protokołów, ty korzystasz z poczty elektronicznej z użyciem protokołu POP3, czy z użyciem iMapa?
0: No ja z iMap.
1: I co? Mam, wygodne
0: to
1: jest.
0: I to właściwie, bo ja mam Gmaila i O2.
1: A no właśnie, a niestety O2 teoretycznie umożliwia korzystanie z iMapa, no ale mi się nie udało, nie szczerze mówiąc. Oni oferują taki serwer niby testowy. To jest taka testowa usługa, za pomocą której można tam, wypełniając odpowiedni formularz, podając swój identyfikator, można wysłać zgłoszenie, że chce się uczestniczyć w tym teście protokołu IMAP, ale mi osobiście się to nie udało, mimo tego, że dostałem maila, że...
5: Mnie się ta sztuka udała, ale powiem szczerze, że to bardziej częściej nie działało niż działało. Tak.
1: Aha, to może ja trafiłem na ten moment, kiedy... To może ja trafiłem na ten moment, kiedy to nie działało. Dziękujemy ci bardzo za telefon, oczywiście.
0: Ja bym chciał tylko jeszcze jedną rzecz zapytać, ale to żeby mnie nie było słychać, bo tu mam... Żeby na antenie nie było
5: no
0: słychać.
5: To tak się
1: no
5: nie da,
1: to tak się nie da, to proponuję na przykład wysłać maila. Możesz do mnie, na przykład michal.dziwisz@tyflopodcast.net, a postaram się odpowiedzieć. Pozdrawiam. Teraz jeszcze mówiąc o protokołach poczty elektronicznej, POP3 to jest protokół, który dostępny jest, i to trzeba powiedzieć, u no, w zasadzie wszystkich dostawców kont pocztowych.
5: Bo, wszystkich, dokładnie.
1: Bo IMAP to niestety, jak sami słyszeliście, jest to bardzo wybiórczo. Ja osobiście, nie wiem, może ktoś z was ma jakieś inne sugestie, ale ja, jeżeli ktoś miałby ochotę korzystać z IMAPa, to polecam Gmaila. Pocztę Google, to jest bardzo, bardzo
6: tak,
1: wygodne
6: no,
1: rozwiązanie.
6: Mi się też tak wydaje, Gmail
5: póki co to
6: albo...
5: najrozsądniej działa, dokładnie. I
6: tak, Gmail albo
5: jeszcze Neostrada ma iMapa, jeśli ktoś jest użytkownikiem Neostrady.
6: Jestem użytkownikiem
5: Neostrady. Tak,
6: Neostrada
5: zawsze miała iMapa. Zawsze miała iMapa. Co prawda małe te skrzyneczki są, ale są i to też działa. Jakby ktoś chciał się pobawić, to może.
6: No, Gmail, nie wiem, czy to już teraz czas, żebyśmy mówili o Gmailu, ale no to też, to była taka swoista rewolucja, bo tak naprawdę mam wrażenie, że no, może przesadzam, ale wydaje mi się, że dzięki Gmailowi ludzie znowu powrócili do iMapa, ale też w sensie takim, że raz, że do iMapa w programach pocztowych, a dwa, że zaczęli w ogóle przeglądać internet poprzez stronę tak naprawdę. Znowu.
1: To znaczy pocztę chyba poprzez stronę, tak?
6: Tak, pocztę.
1: Ja myślę, że za pomocą Gmaila to ludzie w ogóle z reguły odkryli, że coś takiego jest jak IMAP, bo...
5: Tak też mi się właśnie wydaje.
1: Bo niestety używanie tego protokołu, no oczywiście w jakichś komercyjnych skrzynkach pocztowych podejrzewam, że było dostępne, natomiast różnie to było. Zazwyczaj darmowi usługodawcy kont elektronicznych, oprócz tego, no że niespecjalnie duże te skrzynki oferowali, to jeszcze zazwyczaj wszystko opierało się to na protokole POP3. Ale ja myślę, że teraz możemy śmiało zachęcić ludzi, że jeżeli mają taką możliwość, to używać tego iMapa, korzystać z tego protokołu, bo to jest naprawdę...
5: Ja jeszcze do Gmaila, jeśli mogę, jeśli mogę do Gmaila, ja powiem więcej, że Gmail tak naprawdę rozpropagował ten iMap, umieszczając taką reklamę, że my nie kasujemy twoich maili, czy coś w tym stylu. No, ja dokładnie nie pamiętam, jak to szło w słowo, ale że twoje maile
6: było
5: są zawsze dostępne,
6: tak?
5: I... W 99% użytkowników poczty Gmail nawet nie bardzo wiedziała, czemu te maile nie są dostępne. No, ale nie są dostępne, znaczy są dostępne, też się nie kasują. No są, no to fajnie, to sobie tam można zajrzeć, tak. A to właśnie był protokół IMAP i ci bardziej zaawansowani, którzy tam chcieli się dowiedzieć, o co tutaj chodzi, dlaczego tak jest, właśnie do tego IMAPa się zaczęli przekonywać. I Bogu dzięki, bo to jest naprawdę bardzo wygodne i szczerze polecam właśnie korzystanie z IMAPa.
1: A jak z obsługą tego protokołu, skoro już tak sobie rozmawiamy, w programach pocztowych, bo no chyba nie jest z tym jeszcze aż tak różowo. Najlepiej to sobie radzi z tym Thunderbird, z tego co wiem.
5: Zdecydowanie tak, zdecydowanie najlepiej sobie radzi Thunderbird. To znaczy tak, mówią wszyscy producenci, chyba większość producentów programów do czytania poczty twierdzi, że się da.
1: A przynajmniej no tych najbardziej znanych.
5: Generalnie się da jakoś tam. Umie to Outlook Express, stara się bynajmniej. Microsoft Outlook czy teraz Windows Live Mail. Ale najlepiej, najszybciej, najmniej obciążając nasze zasoby, naszych komputerów, to się udaje Thunderbirdowi. Tutaj to działa najlepiej.
1: Zatem taki duet, jeżeli macie ochotę korzystać z iMapa, jest no, chyba najrozsądniejszy. Oczywiście jeszcze o dostępności programów będziemy mówić. Właśnie sobie tu przeglądam, co do nas ludzie piszą, bo piszą. Tylko może ja sobie to przejrzę za momencik, bo teraz mi się okienko schowało niestety. Dobrze, ale widzę, że Mateusz napisał, z tego co zrozumiałem, to że od 6 miesięcy korzysta z protokołu IMAP i jest z niego bardzo zadowolony. No, my korzystamy również z protokołu IMAP i jesteśmy zadowoleni, ale jeszcze taką jedną rzecz chciałbym a propos tego protokołu powiedzieć, co zauważyłem, że jeszcze część osób tak naprawdę w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że coś takiego jest i nawet jeżeli mają możliwość, to nie korzystają, bo po prostu nie wiedzą. Ja mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej audycji nieco więcej osób przekona się do tego protokołu, że uaktywni go sobie chociażby w Gmailu, jeżeli korzystają z Gmaila, albo rozejrzy się po panelu swojego konta po pomocy, czy ich konto umożliwia korzystanie właśnie z protokołu IMAP 4.
5: To ja powiem inaczej. Macie Państwo telefony komórkowe mówiące i większość z Was też korzysta z poczty elektronicznej przy pomocy telefonu komórkowego, a telefony komórkowe generalnie korzystają właśnie z protokołu IMAP. Owszem, mogą korzystać z protokołu POP, ale to się trzeba troszeczkę nachodzić, żeby ten POP uruchomić. I nawet w telefonach komórkowych jest tak, że jeśli mamy jakieś konto IMAP dość duże, tak jak jest to w moim przypadku, że to jest kilka gigabajtów danych, jeśli ja bym miał to odbierać na telefonie, no to podejrzewam, że telefon nie dałby rady. Możemy sobie wybrać podczas konfiguracji takiego konta, jakie foldery mają być na telefon subskrybowane. Czyli jeśli chcemy tylko i wyłącznie czytać wiadomości z folderu odebrane, czyli te najważniejsze wiadomości, tak, no to żaden problem, subskrybujemy folder odebrany, mamy ten folder zsynchronizowany na naszym telefonie komórkowym. Wszystkie listy dyskusyjne i tak dalej, newslettery, co tam jeszcze Państwo na tych skrzynkach macie, pozostaje sobie w stanie nienaruszonym. Przychodzimy do domu, mamy lepszy dostęp do internetu, siadamy sobie wygodnie do komputera, czytamy całą resztę, tak? Także jeszcze raz zachęcam do protokołu IMAP i to jest naprawdę bardzo proste.
1: I to jest nawet prostsze, moim zdaniem, jeżeli to już sobie tak wszystko ustawimy i skonfigurujemy od POP3, a poza tym jeszcze jedna ważna rzecz. Oczywiście jeszcze trzeba tu dodać, że skoro już mówimy o Gmailu, to na przykład Gmail umożliwia taką operację, jak korzystanie z protokołu POP3 bez kasowania tych wiadomości. Zresztą można to nawet ustawić w programie poczty elektronicznej, ale to już są takie zabiegi, które jednak wymagają konkretnej wiedzy, wymagają pamiętania.
5: Nie, to jest to, o czym ja mówiłem wcześniej, że my nie kasujemy twoich maili, to pomimo tego, że się pobierały je przez POP3, to te maile i tak zostawały. Tak sobie Gmail założył, że pomimo tego, że się pobierały przez POP3, to te maile zawsze były. To właśnie oni jakoś chyba nie bardzo mogli z tym IMAP-em sobie tam na POP to poprzekładać i dlatego to tak
6: było, od razu było
5: z korzyścią dla użytkownika tak naprawdę, myślę.
6: Bo to od razu była taka inna filozofia właśnie poczty, że ta poczta zawsze jakby jest dostępna i niejako jest do niej nieograniczony dostęp, też prawie że nieograniczona pojemność owej skrzynki mailowej.
5: A swoją drogą fajnie się czyta maile z roku 2005 na przykład, nie? Że tam
6: no tak.
5: Coś gdzieś się pisało.
1: No to wiecie, to ja i tak dalej, i tak. Ja swego czasu miałem takie archiwum od 2002 roku albo 2001 do roku 2007. No niestety i to właśnie był ból taki, że nie korzystałem z protokołu IMAP, tylko korzystałem z protokołu POP. Coś mi się stało z bazą danych poczty
5: i to wszystko poszło
1: w zapomnienie. Niestety, tak bywa, a szkoda, bo to było naprawdę pokaźne archiwum. Tych maili było, jak zawsze ktoś do mnie przychodził i spoglądał na liczbę poczty, która oscylowała naprawdę w setkach tysięcy już, bo to jeszcze wtedy były czasy, kiedy wszystko się przepuszczało przez pocztę. Czy rozsądnie, czy nierozsądnie, ale to były czasy modemowe, kiedy się z modemów korzystało i kiedy każdy impuls był na wagę złota, praktycznie rzecz biorąc, bo to się płaciło za czas przebywany w sieci, no to większość spraw załatwiało się właśnie za pomocą poczty elektronicznej. Tak, tak, młodsi słuchacze, nie za pomocą gadu-gadu albo innych rzeczy tego typu. Nie było Facebooka, nie było tak, że można było sobie siedzieć w tym internecie do oporu. Niestety, no, ja tak mówię, bo wiem, że również młodzi odbiorcy nas słuchają, a...
6: Na gadu-gadu by się nawet może i siedziało, tylko że nie było po prostu pieniędzy na to, żeby tak długo siedzieć w internecie.
1: Dokładnie.
5: Nie, gadu-gadu nie było, o ile pamiętam, także...
1: No, gadu-gadu jakieś takie wcześniejsze...
6: Nie, tak, jakieś 2001, jakieś wcześniejsze gadu, więc
1: jakieś
6: było,
1: wcześniejsze ale... wersje były, no ale to...
5: SMS Express, tak? Czy jak to tak?
1: Dokładnie, też był.
6: Tak.
1: Dobrze, ale to już naprawdę wchodzimy w dygresję, to jak już tak wchodzimy w tę dygresję, to teraz muzyczną przerwę sobie zrobimy. O, ale zanim sobie zrobimy przerwę, to jeszcze odbierzemy telefon od Mikołaja. Witaj, Mikołaju.
7: No, witajcie.
1: I co nam ciekawego powiesz a propos poczty?
7: Co ciekawego a propos poczty? Długo bym mówić, bo tak jak powiedzieliście na samym początku, poczta to już trochę też chyba najstarsza usługa, jeden z nas najstarszych chyba w internecie. Moja przygoda z pocztą to chyba było pierwsze konto jeszcze na Optimus.net, czyli dawny, oby dzisiejszym Onecie, to był 97 rok. I to jeszcze wtedy Onet jeszcze nie bardzo wiedział sobie, jak z dużą ilością tych kont sobie radzić i tych serwerów tam przybywało. Się miało konto na Frico 1, Frico 2, Frico 3.
1: A było coś takiego. I strony też tam
6: tak,
1: były.
6: Friconet,
7: tak, i strony były z tym związane. I to były konta właśnie Optimus.net, potem to skróciło się do Onetu, a potem to chyba IPI właśnie kupił i to się stało Onetem już, nie? No potem wiadomo, ja głównie też na samym początku korzystałem tylko z protokołu w sumie POP3, no bo takowego popularnego IMAP-a nie było, aczkolwiek gdzieś niedawno, jak sobie tak historię maili czytałem, czy to gdzieś na Wikipedii, znalazłem dosyć ciekawą informację, że w sumie protokół IMAP jest starszym protokołem niż POP3.
1: No bo to takie bardziej... Wiesz co? Ja powiem więcej. Tak jak mówiliśmy na temat korzystania z protokołu IMAP i z POP3, ale wcześniej mówiliśmy na temat tego terminalowego dostępu przez konta Unixowe. No, można przy dużej dozie fantazji porównać to troszeczkę do korzystania z takiego protokołu IMAP, bo przecież tam wtedy też można było te wiadomości pozostawić i one były na komputerze zdalnym. Czytało się je?
7: Ja właśnie bym się z tobą właśnie w tym momencie zgodził i ja sądzę, że przyczyną tego, że jednak POP3 zdominował, było to, że jednak ludzie na żywo na łączach modemowych no nie bardzo by chcieli siedzieć, prawda? Czyli pracować.
1: Dokładnie, a dodajmy, że korzystanie z IMAP-a wymaga jednak tego połączenia z internetem cały czas.
7: No stałego, prawda? Także to jest jakby dla niektórych osób, które ewentualnie chciałyby mieć powiedzmy jakieś archiwum wiadomości lokalnie, ale oczywiście przy założeniu na przykład, że nie pootwierali sobie tych nagłówków, no to jednak to połączenie stałe jest jednak wymagane, prawda? Bo w przypadku POP-a no to można było sobie całe wiadomości ściągnąć i potem sobie je offline jakoś przeglądać. Natomiast chyba dzisiaj, kiedy no chyba jest nam trudno sobie powoli wyobrazić niebycie online,
1: zgadza się.
7: To jednak jesteśmy albo online, albo nie. I w tym momencie mamy cały czas dostęp do tego. Natomiast no wracając do poczty, ja mniej więcej po kilku, no mówię, ładnych latach, jak tylko się Gmail pojawił, jeszcze to też trzeba było zdobywać zaproszenia do Gmaila. Kiedyś bodajże z Komputer Świata dostałem takowe zaproszenie, już nie pamiętam, który to był rok. Natomiast Gmail na początku mnie nie przekonywał. Ta kwestia tego, że te wiadomości są online, wszystkie te, przynajmniej przeglądanie przez stronę internetową na początku mnie nie przekonywało. Natomiast po pewnym czasie jeszcze tutaj zaznaczę, że jestem osobą słabowidzącą, więc to jest też troszeczkę inny znowu sposób korzystania z tej poczty. Natomiast od mi się wydaje, tak 4 lat zupełnie przesiadłem się na korzystanie tylko i wyłącznie z interfejsu przez przeglądarkę. I to, co mnie akurat do Gmaila bardzo przyciągnęło, to właśnie wątkowanie wiadomości, czyli że maile jakby nie są prezentowane nam w postaci
8: listy?
7: Osobnej listy, na której mamy osobne rozrzucone maile, tak? Tylko łączone są tematycznie, automatycznie przez serwer Gmaila.
8: Co zresztą, dodajmy, potrafią także klienty pocztowe. To nie jest tak, że Gmail posiada taką funkcję, ale rzeczywiście w Gmailu całkiem sensownie to wygląda, te wątki wyglądają dosyć ciekawie. Natomiast to ja muszę powiedzieć z perspektywy użytkownika niewidomego, tu koledzy albo potwierdzą, albo zaprzeczą jak zawsze, że dla niewidomych niestety korzystanie z webowego interfejsu poczty jakiejkolwiek, czy Gmaila, czy jakiejś innej, a już szczególnie z tej standardowej poczty Gmaila, nie jest zbyt wygodne. Ja sobie zawsze przełączam na podstawowy widok HTML, jeżeli już muszę skorzystać.
7: To na pewno.
5: To znaczy, nie wiem, czy Michał pamiętasz, jak wyglądał kiedyś interfejs Tlena. Tlena dostępnego z poziomu komunikatora tlen.pl. Tam się dość fajnie korzystało z tego webowego interfejsu.
6: Nie, ja komunikatora nie miałem. To znaczy, ja pamiętam, że korzystałem kiedyś, jak musiałem i z webowego z O2, i z webowego Gmaila, też czasami korzystam. To oczywiście jest dostępne, natomiast no nie jest to zbyt wygodne.
5: Ale ta tabelka była naprawdę fajna, dość szybko można było się tam po niej przemieszczać. To była jedyna tabelka, którą ja osobiście pamiętam, że się dało fajnie z tego korzystać.
6: Pozostałe jeden, drugi mail przeczytać, to owszem, natomiast mnie na przykład z mojej perspektywy akurat, no, o ile w klientach mailowych no, to wątkowanie jest super sprawą, to akurat jak mam coś właśnie przez stronę sprawdzić w Gmailu, no to mi się to wątkowanie nie przydaje i bardzo mnie to drażni, bo na przykład wiem, że jest jakiś tam wiem, czego szukam jakby i wchodzę i mam jakby całą historię dyskusji, więc muszę dalej jakby szukać tego akurat, co mnie gdzieś tam interesowało, więc akurat mi to wątkowanie się nie przydaje, nie lubię go, jeżeli już muszę korzystać z Gmaila. No ale mówię, to jest kwestia już jakby osobistych preferencji i jakby sposobu korzystania po prostu z poczty elektronicznej.
7: No tak, bo to są jakby te takie dwa światy, wiadomo, korzystanie z poczty przez osoby niewidome i przez osoby słabowidzące, które gdzieś tam coś jeszcze się tym wzrokiem posługują. Dla mnie jest Gmail o tyle wygodny, że w sytuacjach, powiedzmy, takich, gdzie jest niekontrastowe, powiedzmy, kolory, ja mogę sobie z samego poziomu samego Gmaila mogę sobie dostosować, ponieważ Gmail sam oferuje pewnego rodzaju tak zwane skórki, czyli wyglądy. Jest tam nawet kilka wyglądów, które są nawet przez Gmaila rekomendowane jako takie accessible dla właśnie osób słabowidzących.
8: I jeszcze jedna rzecz, Gmail w swoim webowym interfejsie posiada także skróty klawiszowe. Z dostępnością tych skrótów dla osób korzystających z czytników ekranów jest różnie. Podejrzewam, że przede wszystkim użytkownicy JOS-a mają tu łatwiej, bo Windows w ogóle ze skrótami
5: Alt-Shift,
8: sobie
5: tak,
8: radzi.
5: Się opiera.
8: Różnie, no właśnie, to różnie sobie tam radzi z tymi skrótami, ja przynajmniej zwykle mam z tym problem, ale są te skróty i mogą w jakimś tam stopniu ułatwić nawigację. W ogóle zauważam, że aplikacje internetowe coraz bardziej w wyglądzie chcą przypominać te takie aplikacje okienkowe. Mikołaju, ty jako osoba słabowidząca, ale jednak coś widząca, to powiedz mi, a właściwie nam tu wszystkim i słuchaczom, czy im się to udaje? Bo taki trend zauważyłem. Czytałem o tym niejednokrotnie, ale ciężko mi jest się jakoś wypowiedzieć w tej kwestii.
7: Tak, mogę to potwierdzić i nawet to widać, że w każdym razie Gmail i czy nawet interfejs O2, bo taki też znam, czy Wirtualnej Polski, one starają się naprawdę upodobnić do tego, co osoby widzące widzą jako program pocztowy, czyli w odpowiednich kolumnach są osobne wiadomości, w osobnych kolumnach są też lista odebrane, wysłane, kosz, spam i tak dalej. Natomiast taką właśnie, to o czym właśnie przed chwileczką powiedziałeś, to nawet w tej chwili, na dniach, tygodniach, Gmail w ogóle przeorganizowuje graficznie w tej chwili, tak z jednej strony kosmetycznie, ale z drugiej strony też w kilku miejscach rewolucyjnie swój interfejs właśnie. Tam zamienia pewne odnośniki tekstowe na graficzne, ale z opisem. Czyli sądzę, że nawet dla osób używających w jakiś sposób screenera będzie to do pewnego stopnia dostępne. I taka, powiedzmy, druga część tego, odnosząc się w pewnym sensie do tego, co powiedziałeś, właśnie Gmail jest takim chyba sztandarowym przykładem przypominania nam wyglądem programu pocztowego. Natomiast ja jeszcze dwie sprawy chciałem takie drobne poruszyć. Mhm. Otóż wspomniałeś wcześniej, że pewna część już może troszeczkę zaawansowanych użytkowników, którzy wiedzą, jak się tym poruszać, można sobie oczywiście maila uruchomić we własnej domenie, jeżeli takową się posiada. W każdym razie przez usługę Google Apps można sobie takiego, powiedzmy, maila gmailowego uruchomić na własnej domenie.
8: Teraz niestety te Google Apps zmniejszyło liczbę darmowych kont, o ile pamiętam, do 10, albo do 5 chyba nawet. Nie, do 10. Do 10, faktycznie.
7: Ale było 50.
8: Było 50, tak. Pamiętasz, Mikołaju, może jak to jest później dodatkowo płatne za użytkownika? To jest 10 rocznie dolarów?
7: Jeżeli chce się jakby przekroczyć tą liczbę, to już de facto przechodzimy na drugi typ usługi, czyli tam jakby taką tak zwaną dla firm. I to wtedy płacimy chyba $50 rocznie za konto.
8: Na tej zasadzie. Jeżeli ktoś już będzie potrzebował naprawdę więcej, no to oczywiście zachęcamy do prześledzenia cennika. Ale co ja mogę powiedzieć, bo ja konfigurowałem dwa razy Google Apps w dwóch domenach. I muszę powiedzieć, że dla osoby niewidomej ten interfejs jest bardzo, bardzo niedostępny. Przynajmniej z wykorzystaniem tych programów odczytu ekranu, jakie ja miałem. Ja sobie z tym poradziłem, ale trzeba było niestety się naklikać, trzeba było klikać myszką. Tam jest sporo takich rzeczy chyba zrobionych z wykorzystaniem różnego rodzaju skryptów, JavaScriptów. Tak, JavaScriptów. I niestety nie do końca jest to dostępne. Oczywiście wszystko się da, ale na przykład jest taka sytuacja, że bardzo często można się spotkać z czymś takim, że mamy, powiedzmy, jakieś okienko typu zakładamy nowego użytkownika, chcemy założyć nowego użytkownika, a na przykład się rozmyślimy i chcemy sobie przejść do jakiegoś innego miejsca, to możemy dowoli klikać w różne linki, które są na stronie, nie zrobimy tego, musimy kliknąć myszką w przycisk anuluj i dopiero wtedy jakby jesteśmy uwalniani, możemy sobie przejść gdzie indziej. Takie rzeczy czyhają na nas w Google Apps. Niemniej jednak, tak jak mówię, jeżeli ktoś chce i jeżeli ma wystarczającą dawkę cierpliwości, to sobie bezproblemowo to skonfiguruje. Mi się udało, działa w dwóch domenach, więc się da, nawet jeżeli jesteśmy niewidomymi użytkownikami komputerów. Ale jeszcze tak, a propos Gmaila, skoro już sobie tak o tym Gmailu rozmawiamy, to ostatnio czytałem, że pewna organizacja w Stanach Zjednoczonych zaskarżyła w ogóle uczelnie, które używają kont Google Apps, bo konta Google są dostępne na bardzo korzystnych warunkach dla amerykańskich organizacji pozarządowych, non-profit oraz dla uczelni. No i spora część uczelni z tych kont korzysta, ale okazuje się, że studenci mają problemy z dostępnością tych kont. Mimo wszystko, jednak, z tych webowych interfejsów, a pamiętajmy, że konta pocztowe w przypadku Google Apps to nie jest wszystko. Tam mamy jeszcze dokumenty, tam mamy jeszcze sporo innych rzeczy, no i z dostępnością tego bywa różnie. Za pomocą na przykład JAWS-a z Google Docs da się korzystać z dokumentów Google, z tego co wiem. Natomiast już przy użyciu Window-Eye'a jest gorzej. Nie wiem, ktoś z was bawił się może za pomocą NVDA dokumentami Google?
5: Niestety nie.
8: A to ciekawe.
5: Ale myślę, że się da, bo to wcale bym się nie zdziwił, gdyby się dało.
6: Tak, możliwe, chociaż tak nie czytałem nigdzie o tym, ale może to nie znaczy, że się nie da.
7: Ja też nie korzystałem, ale na stronach google.com/accessibility tam jest sporo artykułów, jak w ogóle obsługiwać dokumenty Google właśnie ze screenreaderami, ze skrótami klawiszowymi i tego typu rzeczami. Ale chciałem jeszcze tylko jedną ostatnią rzecz zasygnalizować, ponieważ konkurencja Google'a nie śpi. I jakiś czas temu Facebook uruchomił, że tak powiem, usługę mailową, nazwijmy
8: no
7: to.
8: No proszę.
7: w ramach swojego konta, z tym, że jest to swego rodzaju połączenie skrzynki mailowej, czata facebookowego i wiadomości wszystko w jednym.
8: Korzystałeś z tego może?
7: Tak, korzystałem. Nawet wszystkie osoby, które posiadają już swój własny identyfikator, to staje się on automatycznie mailem Facebooku, czyli na przykład jeżeli mamy imię, na przykład Jan Kowalski, tak, mamy identyfikator na Facebooku, to mamy automatycznie maila jan.kowalski@facebook.com. I w tym momencie, jeżeli ktoś do nas przyśle maila z zewnątrz, tak, i jest to osoba spoza naszych kontaktów, to w naszym interfejsie Facebooka pokaże się to, że jest to jakaś osoba z zewnątrz, nie będąca w naszych kontaktach, a jeżeli jest to osoba, która korzysta z tego swojego adresu mailowego jako konta facebookowego, tak, i przyśle do nas wiadomość z zewnątrz, to ona automatycznie nam, powiedzmy, wrzuca się do całej konwersacji, którą z tą osobą prowadzimy. Można się po części troszeczkę w tym pogubić, ponieważ Facebook, w przeciwieństwie do Google, tak jak Google czy Gmail koncentruje, powiedzmy, że tak powiem, wszystko razem wokół danego wątku, tematu, to tak Facebook postanowił koncentrować wszystko wokół pojedynczej osoby, czyli wybieramy osobę i mamy od razu całą konwersację, którą z nią w ostatnim czasie robiliśmy, czy to czatową, czy to wiadomościową, czy to e-mailową. Wszystko jest jakby zintegrowane.
8: A czy można się do tego konta pocztowego dostać za pomocą jakichś protokołów, czy na przykład POP3, czy IMAP?
7: Jeszcze tego nie sprawdzałem. Muszę poszukać dokumentacji.
8: Podejrzewam niestety, że się
5: nie da.
8: Bo skoro właśnie mówisz, że to jest tak wszystko zintegrowane z czatami, z wiadomościami, niekoniecznie tymi mailowymi, to może być problem. No chociaż to by było bardzo ciekawe, móc tak sobie na przykład wszystko skonfigurować, konto takie facebookowe i mieć dostęp do wszystkiego za pomocą poczty elektronicznej. Są takie serwisy zewnętrzne, gdzie można Facebooka obsługiwać przez maila, no ale gdyby coś takiego było w Facebooku, to ja bym się nie pogniewał.
7: Facebooka na pewno można obsługiwać przez czata, czyli przez Jabera i ten protokół XMPP. Natomiast ciekawą sytuacją mogłoby być, kiedy jesteśmy właśnie podłączeni za pomocą tego protokołu, za pomocą jakiegoś programu do czata, tak? A tutaj nagle na naszego maila @facebook.com przychodzi wiadomość, która nam się pojawia w czacie.
8: To znaczy to, w Google tak jest.
6: W Gmailu tak właśnie jest.
7: Ale ja nie mówię teraz o sytuacji, kiedy jest informacja o tym, że przyszedł e-mail, tak jak to jest.
8: Nie.
5: Się pojawia.
8: Nie, pojawia się w Gmailu. Jeżeli masz włączonego czata, to pojawiają ci się normalnie konwersacje, które przeprowadzasz z kimś
6: ale
8: w poczcie.
6: Jak jesteś offline, bo jak online, to nie. Jak załóżmy, ktoś się rozłączy, czy ty się rozłączysz i ktoś do ciebie pisze, tak miałem na Macu, jak wystałem z... jak z Mirandy, no to chociaż z Mirandy może rzadko piszę z kimś na Gmail, ale na Macu, na iChacie, jak go wystałem, to właśnie Mikołaj z tobą chyba z tego, właśnie z Gmaili, z czata gmailowego, to pamiętam, że właśnie któryś z nas, czyli albo ja się rozłączyłem, albo ty się rozłączyłeś i przyszedł do mnie mail jakby z twoją wypowiedzią później. No i w sumie nie wiem, czy to kwestia iChata była Macowego, czy kwestia...
8: Nie, ja już się też kilkukrotnie spotkałem z taką sytuacją, więc coś jest rzeczywiście na rzeczy. Aczkolwiek...
6: Być może Miranda nie jest do końca zintegrowana.
8: Aczkolwiek widoczne jest to, jak dobrze pamiętam, tylko i wyłącznie w interfejsie www. Ja nie dostałem nigdy czegoś takiego w poczcie.
7: To znaczy w interfejsie www.
6: Ja właśnie w poczcie.
8: A to widzisz.
6: W poczcie mailowej.
8: A to ja nigdy nie dostałem czegoś takiego.
5: To ja też.
7: Natomiast mi chodziło bardziej o sytuację, kiedy my jesteśmy za pomocą iChata czy jakiegokolwiek innego klienta Jabera podczepieni pod czata Facebooka, tak? Mhm. I mamy użytkownika, który ze swojego klienta pocztowego wysyła nam maila, na przykład z Onetu, tak? Czy z Wirtualnej Polski, na naszego maila jan.kowalski@facebook.com i w tym momencie my tą wiadomość otrzymujemy na tego czata. O to mi chodziło.
8: Aha, no to rzeczywiście, to może być interesujące, tylko pytanie, jak komuś takiemu odpowiedzieć. Podejrzewam, że to już by musiało być po stronie Facebooka jakoś to zrobione, no ale zobaczymy. Teraz w ogóle między Facebookiem a Google, to podejrzewam, że zacznie się niezły wyścig dzięki Google+. Ostatnio nawet się trochę tym bawiłem, to tak już troszeczkę odchodząc od tematu poczty, tak powiem, że no, na razie ten interfejs nie jest zbyt dostępny, bo nie wiem dlaczego, ale linki z nazwami użytkowników nie posiadają opisów alternatywnych, tylko wyglądają w sposób bardzo dziwny i zupełnie nieczytelny, więc no miejmy nadzieję, że to poprawią. Ale Google Plus zapowiada się ciekawie, konkurencja będzie i to dobrze, bo my jako użytkownicy będziemy mieć po prostu większy wybór. Dobrze, Mikołaju, dziękuję Ci bardzo za wypowiedź, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. No w końcu trzeba by te namiary kontaktowe podać, bo być może ktoś jeszcze chciałby zadzwonić. Zresztą teraz zrobimy sobie muzyczną przerwę, ale przed nią jeszcze podam namiary. 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, a jeżeli chcecie do nas zadzwonić na Skype'a, to proszę śmiało tyflopodcast.net. To jest nasz login tyflopodcast.net, czyli po prostu tyflopodcast.net.

0: narzędziach, które te protokoły obsługują, bo no, same protokoły wiele nam nie dadzą. Chociaż znam takich, którzy potrafią, a właściwie potrafili kiedyś, bo teraz w momencie połączeń szyfrowanych to już jest troszeczkę większy problem, ale znam takich, którzy kiedyś wysyłali maile z wykorzystaniem programu Telnet. Łączyli się do serwera SMTP, czyli do takiego serwera wysyłającego pocztę i po prostu sobie z nim konwersowali, wystukiwali te wszystkie komendy i wysyłali w ten sposób maile. No, można i tak, ale po co, skoro są łatwiejsze narzędzia, skoro są klienty poczty elektronicznej dostępne. No i właśnie, co my mamy dostępnego na chwilę obecną dla osób niewidomych?
1: No to może zacznijmy od tego, co jest najbardziej pod ręką, czyli tego, co nam oferuje system operacyjny. Nie wiem, czy jeszcze będziemy mówić o Windowsie XP, czy już od razu...
0: No myślę, że o XP warto
2: powiedzieć.
0: Będziemy
2: mówić o Windowsie XP, bo dużo ludzi go jednak używa i używać będzie, także wypadałoby.
1: To pod Windowsem XP mamy domyślny klient mailowy, który nazywa się Outlook Express. Program w wersji 6.0, wersji 5.0 był, czy 5.5 był w Windowsach wcześniejszych, o ile pamiętam, a w wersji w Windowsie XP już to była wersja 6.0 i ten program już no, od lat wielu się właściwie w ogóle nie zmienia. I w zasadzie wielu osobom mimo wszystko on wystarcza. Jego zalety to jest to, że jest to program wbudowany w system, czyli nie trzeba nic dodatkowo instalować. Obsługuje zarówno protokół POP3, jak i protokół IMAP, przy czym o pewnych problemach z IMAP-em zaraz sobie pewnie powiemy przy okazji Outlook Expressa. Obsługuje również grupy newsowe. Oraz co, zawiera prostą książkę adresową i co jest najbardziej istotne dla użytkowników całkowicie niewidomych czy użytkowników powystających ze screenreaderów, on jest obsługiwany dobrze przez wszystkie programy. Pewnie poniekąd, znaczy mówię najsłabiej, ale najbardziej NVDA z nim dziwnie, jakby, bo on tak dziwnie czyta w nim troszeczkę tą zawartość drzewa, ale generalnie jest to program właściwie przez wszystkie screenreadery obsługiwany. No i przez to jest bardzo popularny. No i jego minusy, jeżeli można tak powiedzieć, to są takie minusy, ale które no, są bardziej dostrzegalne albo właśnie przez osoby korzystające z list dyskusyjnych. I to jest to, że cytaty umieszczane, że kursor umieszczany jest w mailu u góry nad cytowanym mailem, a nie pod.
2: Czyli czytamy książkę od końca do początku, tak jak...
1: Tak,
2: to jest wcześniej idea, rozmawialiśmy poza anteną.
0: Zgadza
1: tak,
0: się.
1: No można tak powiedzieć. Chociaż tu jest idea taka, że po prostu dostajemy maila i na niego po prostu odpowiadamy. No może to jest takie założenie, że ktoś dostaje jednego maila dziennie i pamięta, na co odpowiada i sobie może poniżej sprawdzić. Może to było takie, nie wiem, założenie. Powiem szczerze, w Apple Mail jest tak samo. Dopiero od niedawna jest jakaś wtyczka, że można to jakoś zmienić. Ale to widać nie tylko twórcy z Microsoftu tak do tego podeszli. Zresztą w Microsoft Outlooku też jest podobnie, o czym sobie powiem. No i pewnym problemem Outlook Expressa jest protokół IMAP. To znaczy on z IMAP-em działa i działa całkiem dobrze, jeżeli mamy dobre łącze, jeżeli tylko czytamy maile te powiedzmy odebrane. Natomiast gorzej, jeżeli właśnie mamy coś przewrócać, sortować do innych folderów, jeżeli pobieramy...
2: Po stronie komputera.
1: Tak. Tak, jeżeli... Znaczy po stronie komputera to nawet nie możemy z Outlook Expressem, bo on nie widzi jakby IMAP-owych folderów, jeżeli byśmy chcieli do nich coś wrzucić. To nie jest możliwe w ogóle. Natomiast jeżeli chcemy nawet przenieść jakiś mail, bo Outlook Express w ogóle on trochę inaczej traktuje tego IMAP-a. On tworzy osobną skrzynkę odbiorczą i osobne elementy wysłane, elementy usunięte, czyli niejako takie sztuczne foldery, które...
2: Czy te foldery się dublują, dokładnie.
1: Tak, się dublują. One się niby mają synchronizować z tymi folderami IMAP-owymi i owszem, się synchronizują, ale właśnie niepotrzebnie. Także jeżeli na przykład coś wysyłamy w Outlook Expressa, no to będzie w folderze elementy wysłane, który jest jakby dodatkowo stworzony dla tego danego konta IMAP-owego. co jest takie trochę dziwne, tak się nie powinno dziać, ale to też to można teoretycznie sobie z tym poradzić i odznaczyć.

0: opcję, żeby nie kopiować.
1: Ale jest tym dużo roboty generalnie i tak nie.
0: Tak, no bo to jest też problem Gmaila, bo Gmail to jest też specyficzny IMAP z pewnymi jeszcze swoimi rozwiązaniami, że na przykład Gmail, nie wiem czy wiecie, znaczy pewnie wiecie, domyślnie przenosi maila jakby jakby wysłany folder to jest taki folder z etykietami, że tam nie trzeba nic robić, nie trzeba zaznaczać, żeby przenosił na przykład maile do wysłanych, tak jak w innych programach.
2: A powiedzcie mi taką rzecz, bo ja nie wiem, ja Outlooka, i teraz powiem szczerze, ja Outlooka nie używam od roku 2001, więc nie wiem, co się tam dzieje. Jakoś mam awersję. Ja mam awersję, powiem szczerze, w momencie, kiedy wirusa złapałem przez Outlooka. Ale to ja nie o tym chciałem. Ja chciałem się zapytać o inną rzecz. Czy w Outlooku możemy skonfigurować sobie oddzielne foldery i wszystko oddzielne dla poszczególnych kont pocztowych? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Oczywiście.
2: Tak?
0: Jeżeli są to nie. konta IMAP, ale... Znaczy nie.
1: Jeśli są to konta IMAP, jeśli są to konta POP, to niestety się nie da, wszystko ląduje do jednej skrzynki odbiorczej.
0: Co niektórzy lubią, bo dla mnie na przykład, no bo to też jest dyskusja, dlaczego
1: znaczy
0: właściwie...
1: Znaczy są gusta i guściki, dokładnie, no niektórzy
0: dlaczego
1: tak
0: właściwie
1: wolą,
0: dzielić kontami? No właściwie co to ma na znaczenie, z jakiego to jest konta? No skrzynka to jest skrzynka i po co...
1: Odebrane to odebrane, tak, dokładnie.
0: I po co się zastanawiać, czy to było z konta takiego, czy z konta takiego? No to takie to... Można na to tak spojrzeć.
2: Mamy telefon.
1: I tak dużo ludzi lubi, tak dużo ludzi ma to pokonfigurowane i tak im to odpowiada.
2: Znaczy mieliśmy telefon, ale już
1: ja
2: nie mamy.
1: Mieć to podzielone.
2: No właśnie, bo to też różnie to jest. Ja na przykład wolę mieć pocztę posortowaną według kont. No bo na przykład taką hipotetyczną sytuację sobie załóżmy. Mamy konto firmowe, mamy konto prywatne i mamy konto jeszcze jakieś. I teraz jak najprościej odpowiadać za pomocą tych... chociaż nie, jeszcze inaczej, bo to akurat odpowiada
0: akurat
2: się...
0: odpowiedź to jest
2: właśnie,
0: prosta.
2: Odpowiedź to jest prosta.
1: Tak, odpowiedź
2: ale
1: jest
2: na przykład,
1: prosta.
2: Ale na przykład, no w weekend przeglądamy sobie naszą pocztę. No to czy chcemy dostawać maile związane z pracą?
0: To wystarczy zaznaczyć.
1: Znaczy nie, ja myślę, że się czepiasz
0: troszkę. Uwzględni przy jak to było?
1: Nie. Są regułki, tak? No nie przesadzajmy też, można to regułkami załatwić. No,
2: no ale to tak, no rzeczywiście można to załatwić regułkami. To był
0: można
2: taki,
0: w ogóle wyłączyć konto.
2: Oczywiście, no ale to był tylko taki przykład.
1: No nie, no.
0: Ja wiem.
2: Wiadomo, o co chodzi.
1: To mamy... już kolega przesadził troszeczkę.
2: No, mamy kolejny telefon. Halo, kogo widzę? Witamy tym razem. Kto się do nas dodzwonił? Halo?
3: Witam. Dobrze mnie słychać?
2: No słychać cię dobrze. Słuchamy.
1: Damy radę.
3: Ja chciałem powiedzieć tak. Ja używałem wielu programów pocztowych. Do teraz zresztą używam czasem Outlooka. Bo również mam konto na Interi, to też chciałem powiedzieć, nikomu nie polecam Interi, z racji tego, że jest tam dużo spamów. A na Gmailu jednak tych spamów nie ma, co bardzo mi się podoba i dlatego polecam wszystkim Gmaila. Natomiast z programów pocztowych, które chciałem polecić oprócz Thunderbirda, jest program Debat. Nie wiem, czy coś wam to mówi.
2: No ja używałem i zresztą nie tylko ja z tej naszej trójki.
0: Będziemy
1: o nim mówić. O nim byśmy mogli bardzo długo mówić. Także.
2: Bo to jest bardzo fajny program, aczkolwiek z jego dostępnością się troszeczkę
1: to był
2: popsuło.
1: Bardzo fajny program. Może
0: to był bardzo fajny program, właśnie.
3: Ja mam jakąś wersję, która była jeszcze darmowa, bo to był program płatny. Natomiast ja mam jakąś darmową wersję.
2: Do Komputer Świata czasem były dodawane.
1: Tak,
0: Debat Voyager.
1: Eksperta. Dokładnie.
3: Ja mam jakąś wersję, która jest bardzo dobrze dostępna. No nie wiem, do Thunderbirda jakoś się nie mogę przekonać. Nie wiem dlaczego.
0: A czego używasz? JOS-a, Windows-a, NVDA? Z czym pracujesz? Z jakim programem udźwiękawiającym?
3: Ja używam JOS-a, to znaczy się czasami mam problemy z porządkowaniem maili, bo często na przykład maile z Interi ładują mi się do... tak, powiem tak, że na przykład poczta z Interi, którą odbieram, jest w tym samym folderze, co poczta z Gmaila. Ja na przykład nie potrafię sobie z tym poradzić w ten sposób, żeby sobie to uporządkować. no nie wiem. I tak samo jest problem na przykład, że muszę co chwilę otwierać Thunderbirda, żeby sprawdzić, czy jest nowa wiadomość. Ja tu bardziej bym szukał takiego czegoś...
1: Ale tutaj się z kolegą nie zgodzę. Zachęcam do odsłuchania podcastu na temat programu Thunderbird. Co prawda podcast stary już się troszeczkę zdezaktualizował był, niemniej jednak większość ustawień się zachowała. I tam to wszystko jest dokładnie wyjaśnione.
2: Dokładnie.
1: Tak, nie,
2: tam Rafał omawia Thunderbirda w wersji 2, a teraz jest trójka, ale...
1: To się naprawdę niewiele zmieniło, jeśli chodzi o same ustawienia.
2: Dokładnie.
1: O samą
2: dlatego poczytaj, właśnie posłuchaj tego podcastu i na pewno no,
1: podcast
2: będzie
1: jest bardzo
2: użyteczny.
1: Długi, ale jest wyczerpujący. Dokładnie.
2: Dokładnie. Dobrze. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać a propos poczty?
3: Mam dwa pytania.
2: No to słuchamy.
3: Taki bardziej pomysł, że jeżeli na przykład jest znany klient Twitter, który jest co prawda do Twittera, ale jeżeli to już jest taki szeroki program, to dlaczego na przykład taki Twitter nie może spokojnie obsługiwać, przypuśćmy, Gmaila, że tak jak na przykład go mamy otwartego?
2: No ale to wiesz, to ja myślę, że tego typu pytania to warto by zadać zainteresowanym, czyli twórcom tego programu. My nie jesteśmy twórcami Twittera, więc ciężko nam coś powiedzieć w tym temacie.
3: A jeszcze jedno to jest różnica. Chciałbym poznać różnicę pomiędzy programem Outlook Express a programem Microsoft Outlook.
2: Przede wszystkim...
0: Powiemy o tym również.
2: Właśnie, ale teraz
1: też
2: już
1: będziemy, tak, też będziemy.
2: Właśnie, to ja
1: możemy
2: myślę, że teraz...
1: Możemy powoli zacząć chyba.
2: Dokładnie, myślę, że możemy powoli zacząć. Jeżeli to wszystko, to ja ci
0: no,
2: bardzo serdecznie dziękuję. No właśnie, to teraz skoro...
1: Ja jeszcze tylko do Outlook Expressa dopowiem, jeśli mogę, bo to
2: jasne.
1: Zostało pominięte, że ma problem z IMAP-em, ma również problem z kodowaniem wiadomości. Kolejny
0: z
1: jego
0: IMAP-em
1: problem
0: jest...
1: to są... jego DBX-y, tak? Czyli foldery magazynu, czyli system plików, w jakich on przechowuje maile, czyli te DBX-y lubią się...
2: Szczególnie jak tych maili jest dużo.
1: ...kolokwialnie psuć. Tak, szczególnie jak tych maili jest dużo i kompaktowanie nam się włączy, a to później się okazuje, że tych maili nie ma. Oczywiście one są, ale ich nie ma.
0: Tak, no mi się na przykład powiem...
1: Zagłopacji z tym wszystkim. I... Jakby kończąc kwestię Outlook Expressa, on ewoluuje, jak wszystko zresztą, i w Windows Vista mieliśmy już Windows Mail, program o bardzo podobnym interfejsie. No trudno mi się wypowiadać na temat wyglądu jego, jeśli chodzi o osoby widzące, tak, bo nie widzę, ale jeśli chodzi o osoby niewidome, interfejs był identyczny jak w Outlook Expressie, z tym, że już nie było właśnie tych wspomnianych wcześniej przeze mnie DBX-ów. I Windows Mail ewoluował do Windowsa Live Mail, czyli takiego jego następcy, który też bardzo Outlook Expressa przypomina.
2: O jego dostępności myślę, że możemy powiedzieć za chwileczkę, bo mamy kolejny telefon. Tomek się do nas tym razem dodzwonił. Witaj, Tomku.
4: Witam serdecznie, Tomek z Białegostoku. Ja mam takie pytanie właśnie odnośnie tego programu, o którym rozmawiamy, poczta Windows Live. I nie jestem użytkownikiem tego programu, co prawda od niedawna, jak i systemu Windows 7 Home Premium, który mi przypadł niezmiernie do gustu, natomiast poczta Windows Live już nie za koniecznie, ponieważ tutaj pojawia się problem z ustawieniem widoku.
1: Wstążka.
4: Tak jest. I to jest ta wstążka, która po prostu doprowadza mnie do szewskiej pasji. Nie dość tego, ja zmieniłem widok na widok dwukolumnowy, jednokolumnowy, zaczęło to działać lepiej. Natomiast pojawił się problem przy odpowiedzi na wiadomości, mianowicie pracując z JOS-em, ów program nie czyta pisanego tekstu, podaje tylko powiedzmy spacja albo puste. Dlatego też wykorzystuję oprogramowanie NVDA do korzystania z poczty Windows Live. Natomiast jeszcze jest...
1: A tu już ci mogę powiedzieć, jeśli przerwę ci, bo zapomnę. Jeśli pozwolisz, chodzi o program JOS i odpowiadanie. Jeśli chcesz, żeby ci program JOS czytał to, co piszesz, skorzystaj ze skrótu klawiaturowego Insert Z.
4: Insert Z, dobrze, to już sobie zapamiętam. Natomiast jeszcze pojawił się kolejny problem, który jest dosyć absorbujący, mianowicie chodzi o to, że w opcji zabezpieczenia zezwoliłem na zapisywanie załączników, a nadal ta opcja jest niedostępna. I załączników program nie zapisuje.
2: Czy coś możemy powiedzieć na ten temat, Rafał? Bo
1: nie.
2: Ja
1: nie,
2: niestety
1: nie.
2: jeszcze...
1: niestety nie.
2: Ja się niestety jeszcze na Windows 7 nie przesiadłem tak do końca, aczkolwiek czasem bawię się tym systemem. No, co kto lubi. No, ale pytanie jeszcze, Tomku, bo wspomniałeś, że używasz programu NVDA do obsługi Windows Live Mail. Jak on sobie radzi? Czy radzi sobie dobrze, czy ma jakieś problemy?
4: Moim zdaniem zdecydowanie lepiej niż DOS.
2: Aha, no to dobrze wiedzieć, bo także różni użytkownicy nas słuchają, więc jeżeli korzystacie z NVDA, to jak słyszycie, opinia Tomka jest taka, że można sobie śmiało z tej poczty Windows Live korzystać.
1: Tak, i ja to potwierdzam, że NVDA zdecydowanie lepiej działa niż...
4: Dokładnie, niż natomiast powiem, jeszcze jedną
1: znaczy,
4: zaletą...
1: Znaczy to się zmienia z wersji na wersję, ale jeszcze coś tam nie gra.
4: Jeszcze jedno, właśnie, mianowicie poczta Windows Live, no żeby... I teraz tak, no nie wiem, jakiego protokołu używa, czy jest to IMAP, czy POP, bo ponieważ konfigurowała się automatycznie, także po wpisaniu loginu maila, tak, i hasła automatycznie mi się to wszystko skonfigurowało, także nawet nie wiem, jaki to jest.
2: Podejrzewam, że tam gdzieś było do wyboru. Podejrzewam, że
4: nic nie wybierałem.
1: Nie, nie, nie, to nie było do wyboru. To jest
2: nawet nie?
1: To, że program jest inteligentniejszy od nas, wie lepiej, co nam jest potrzebne. To ma Thunderbird, to ma Windows Live, to ma generalnie
2: tylko, że Thunderbird akurat,
1: użytkowych, tak?
2: Tylko, że Thunderbird akurat ma to o tyle inteligentnie rozwiązane, że tam możesz sobie wybrać, czy chcesz skonfigurować konto POP, czy konto IMAP. On sobie na dobry początek wyszuka dostępne możliwości, a później da ci wybór. Ja powiem szczerze, że mnie to też denerwowało na samym początku, kiedy przesiadałem się z Thunderbirda dwójki na trójkę, że program tu tak jest inteligentny i za mnie chce ustawiać i konfigurować to konto. Teraz, kiedy czasem jest taka sytuacja, że...
0: Ja się z tego bardzo ucieszyłem, bo...
2: Tak, tylko właśnie chcę o tym powiedzieć, że teraz, kiedy jest sytuacja taka, że tych kont muszę konfigurować trochę więcej, to ja się naprawdę bardzo cieszę, że ten program jest tak inteligentny i że jest w stanie za mnie...
1: A czy to jest POP, czy to jest IMAP, to można bardzo łatwo sprawdzić w... Ja ci teraz nie powiem dokładnie, jak ta opcja się nazywa, bo musiałbym mieć trzy razy taką większą głowę niż mam. Ale to gdzieś jest w konfiguracji konta bodajże, konta właściwości, coś takiego.
4: Dziękuję wam bardzo, w takim razie pozdrawiam.
2: Dziękujemy ci również za telefon,
0: ja
2: pozdrawiamy.
0: Dwie kwestie do tematu. Pierwsza rzecz odnośnie tego Insert Z, że to działa, to dobrze wiem, że to działa jak przełącznik, tak, że potem to Insert Z musimy znowu włączyć.
1: To znaczy nie, niekoniecznie. Jeśli wyjdziemy z okna i wrócimy do niego ponownie, to Insert Z się...
0: A to mi właśnie to różni, bo ja kiedyś miałem taki problem, właśnie, ja mam podobny problem, jak już o tym mówimy tak interwencyjnie, w JOSie 12 właśnie też mam taki problem z Thunderbirdem, że przy pisaniu dokładnie też nie czyta mi, nie wiem dlaczego tak naprawdę. I też
1: no to już ci mówię, dlaczego ci nie czyta, tak? Mianowicie wyłącz sobie opcję tworzenia wiadomości w postaci HTML.
0: Rozumiem.
1: Tak,
2: no, czas na kolejny telefon. Telefony nam się rozdzwoniły, no i bardzo dobrze. Adele, witamy tym razem, witaj.
5: Cześć, witam, Adela ze Słowacji.
2: No witamy, co nam powiesz a propos poczty ciekawego?
5: A ja powiem tak, ja strasznie długo korzystałam z Outlook Expressa z JOS-em. Potem zaczęłam korzystać z Thunderbirda z JOS-em. Teraz korzystam z Thunderbirda z NVDA. I powiem tak, że potwierdzam to, co było tu mówione, że NVDA sobie dużo lepiej radzi od JOS-a. To raz. A dwa, że... Mam jeden tylko mały problem z Thunderbirdem i to taki. Znaczy dwa. Teraz przeszłam na wersję 5, na tą aktualną. No i co? Po pierwsze,
0: jak z dostępnością tej wersji? Wszystko jest dobrze dostępne? Tak jak w trójce?
5: Tak, tak. Wszystko jest ok, tylko właśnie zmienili skrót klawiszowy Ctrl-Shift-T na Shift-F5, ale inaczej się tam nic nie zmieniło. No a poza tym jest taka sprawa, że w wtyczkach nie umiem znaleźć przycisku instaluj, czyli nawet nie wiem, jak sobie coś gdzieś ściągnę, to jak to do tego nowego Thunderbirda zainstalować, to jest jedna rzecz.
1: A druga rzecz...
5: A, dzięki. A druga rzecz to ta, że szukam czegoś, dzięki czemu mogłabym sobie synchronizować kontakty z książki adresowej w Thunderbirdzie z moim Symbianowym telefonem, który mam. Miałam tam jakieś Noxins, wtyczkę jakąś, ale to z telefonami Symbianowymi niestety nie działało, więc szukam następnego rozwiązania, a jeżeli nic nie znajdę, to kto wie, będę się musiała być może wrócić do
1: Obu. Wiesz co, ponoć potrafi to program OviSuite, tylko z OviSuite'em jest problem taki, że on jest mało dostępny. Ponoć działa to z NVDA jako tako.
5: Znaczy się próbowałam,
1: jak to działa, to
5: tak,
1: ja
5: tak,
1: tego
5: mówiono
1: nie
5: mi
1: sprawdzałem,
5: o tym.
1: Także...
5: Mówiono mi o tym, natomiast NVDA nie mogłam go nawet zainstalować, nie to jeszcze ustawić, więc ten, nie tędy droga.
2: A pytanie takie mam do ciebie. Czy korzystasz może z jakiego konta poczty elektronicznej korzystasz?
5: Czy mam tam Gmaila tylko?
2: A powiedz mi, czy na przykład program, z którego korzystasz w telefonie komórkowym, potrafi synchronizować się z książką Gmaila?
5: Znaczy tak, wiem, jak używałam jeszcze Outlook Expressa, to przez Nokia PC Suite dało się...
2: Wiesz co, bo jeżeli chodzi o synchronizację, jest wtyczka, ja teraz nie pomnę nazwy, Google Contacts ona się nazywa, albo podobnie, ona umożliwia synchronizację książek adresowych z książkami Google. Więc jeżeli twój program na telefon komórkowy jest w stanie sczytać sobie książkę adresową kontakty Google, to może taką drogą mogłabyś coś podziałać.
5: Nie wiem, no, niestety, się, że nie bardzo, nie wiem niestety jak internetowe.
2: Nie wiem niestety jak z konfiguracją, a właściwie jak z kompatybilnością tej wtyczki z Thunderbirdem 5, ale to trzeba by było sprawdzić, a przede wszystkim tak jak mówię, musiałabyś sprawdzić, czy umożliwia twój program na telefon synchronizować właśnie tą książkę. I tu mi Mikołaj podpowiada, za co dziękuję, że ten dodatek do Thunderbirda nazywa się Google Contacts. Także
5: znaczy,
2: może tą
5: mój
2: drogą.
5: Telefon nie jest z podłączeniem do internetu, więc chyba z tego też nie za bardzo skorzystam.
2: No tak, ale... Chwileczkę, bo tak teraz nie zrozumiałem troszeczkę, bo skoro nie masz telefonu podłączonego do internetu, to...
1: To w jaki sposób czytasz maile? Dokładnie.
2: Właśnie.
5: Znaczy nie, maile sobie normalnie czytam w Thunderbirdzie, ale ja chciałam synchronizować właśnie tylko książkę adresową.
1: Aha, w ten sposób, rozumiem.
5: Tak,
1: kontakty,
5: tak,
2: rozumiem.
1: Kontakty
5: jest telefonem
1: a mailerem. Mhm.
5: Tak.
2: Okay.
1: Popróbuj OviSuite'a, może on się uda zainstalować w wolnej chwili. Może się tym zajmę, coś wymyślę. Jeśli coś wymyślę, dam znać, jeśli nie, no to
5: dobrze.
1: Cóż.
5: Ja przechodzę NVDA ze SnapShotu na SnapShot i na razie to się jakoś nie za bardzo da zainstalować, więc będę próbowała, być może coś ulepszą i to pójdzie w końcu.
2: No życzymy powodzenia w każdym razie, pozdrawiamy serdecznie.
5: Dziękuję.
2: Do usłyszenia. To co możemy jeszcze powiedzieć a propos Windows Live Maila, bo tu pytań kilka już się pojawiło na ten temat. Rafał,
1: to znaczy, proszę Państwa, ja powiem tak, Windows... Nie korzystam. Ja jestem Thunderbirdowiec od lat 3 chyba albo i dalej. Ale w związku z tym, że czasami zajmuję się szkoleniami komputerowymi, no to muszę te programy jakoś tam znać. I też trochę o nich wiedzieć. I to stąd. Ale co mogę powiedzieć o Live Mail? Proszę Państwa, to jest Outlook Express. To jest Outlook Express, tylko że po prostu wstążkę mu zrobili i tyle.
2: No nie wszyscy lubią wstążkę, niestety.
1: Myślimy, no ja wiem. Jeżeli logicznie myślimy kategoriami Outlooka, nazewnictwem Outlooka, to tu jest dokładnie to samo. Wystarczy raz, dwa razy przejrzeć to menu i lekko się przestawić po prostu na tego Live Maila i to będzie to samo.
2: Więc prosimy się nie bać.
0: A sama obsługa, czytanie właśnie z JOS-em, z Windows-em, to jest tak wszystko dobrze, bo tam kiedyś zgłaszano problemy, tylko że może to jakaś była jeszcze niedoaktualizowany był ten Windows Live Mail, ale
1: to znaczy czasami się zdarza tak, że Live Mail,
0: że
1: JOS nie nadąża
0: czyta,
1: z Live
0: coś...
1: Mailem, tak? Bo ten Live Mail się tam, on zmienia się cały czas. Są aktualizacje na wiadomych z tymi naszymi screenerami jest i to nie zawsze idzie w parze.
0: Co one właściwie wnoszą? Czy one jakieś nowe funkcje, czy to jest tylko poprawa bezpieczeństwa? Jak to właściwie wygląda z tymi aktualizacjami?
1: Czy mam być szczery, czy miły? Nie mam pojęcia. Co to wnosi?
2: Tak,
1: no na pewno
2: prawdopodobnie kwestie
1: zabezpieczeń.
2: Wiadomo, jak to jest w przypadku Microsoftu. Tam
1: dokładnie
2: tych łatek różnego rodzaju wychodzi sporo. Zwonimir pyta, jak ma skonfigurować konto poczty za pomocą iMapa w Nokii E51. Czy coś podpowiemy?
0: ustawienia klienta mailowego Nokia.
1: Znaczy w Nokia 51, no standardowo jak w każdym innym telefonie, no tutaj nic mądrego nie wymyślę.
0: Ustawienia maila w telefonie, no i zobaczyć
1: kreator.
0: I zobaczyć, dokładnie, jakie to jest konto IMAP i jakie, co należy tam wpisać.
2: Nie powinno to być problemu, to nie ma tu różnicy.
1: Czy to jest E51 czy E71, to jest wszystko.
2: Dokładnie,
1: tak samo,
2: to jest ten sam system, więc
0: ja
2: tyle.
0: Jeszcze... Mhm. Bo jeszcze mogę o tym Windows Live.
2: No,
0: jeszcze?
2: Słuchamy, coś? Słuchamy.
1: Możesz.
0: Bo chciałem zapytać, bo jeszcze przy okazji Output Expressa mówiliśmy o tych nieszczęsnych DBX-ach i mówiliśmy o tym IMAP-ie. No i rzeczywiście Output Express ma z IMAP-em ten problem, że jak szczególnie jak jest, zresztą z POP czy to samo, jak jest wolne, dosyć niestabilne połączenie internetowe, na przykład jakieś mobilne, to Output Express gubi się w IMAP-ie. Pobiera tego samego maila, potem otwieramy i mówi nam screenreader pusto i nie możemy tego maila na przykład odczytać. Tutaj
1: jest wiesz, Michał, to jest problem odświeżania DBX-a, który on się tam musi przemielić, przepoczwarzyć, że tak powiem, i no to właśnie jednak troszeczkę trwa, tak? Jeżeli taki DBX ma tam 500 mega załóżmy, i to musi być jakoś tam przerobione. Thunderbird to nie jest jeden plik, to są odmienne, odrębne małe pliczki, do których się tak naprawdę możemy dostać z zewnątrz, jak chcemy.
0: A jak to właśnie jest nowym lepiej. Z live mailem, jak to wygląda i z IMAP-em.
1: Live mail trzyma to wszystko w EML-ach. W plikach EML, z rozszerzeniem EML i no, jak wiadomo, może nie działa to tak fajnie jak w Thunderbirdzie, ale działa już to lepiej. Także idzie to w dobrym kierunku i miejmy nadzieję, że to w końcu jakoś się
0: jak otworzysz folder wszystkie Gmaila, to musisz też czekać, nie wiem, długo bardzo, czy to tak od razu jak w Thunderbirdzie?
1: No musisz sobie poczekać, wiadomo, że musisz sobie poczekać, zwłaszcza jak folder wszystkie ma tam ileś gigabajtów danych, no to jednak to troszkę trwa, ale na pewno się program nie zawiesi, o, może tak.
0: Aha.
2: Powiedzieliśmy o Outlook Expressie, o poczcie Windows Mail, Windows Live właściwie, a teraz skoro jesteśmy w dalszym ciągu przy tych programach Microsoftowych, no to o Microsoft Outlooku może coś powiedzmy, bo to jest też aplikacja, o którą ludzie pytają i czy warto jej używać. Ja myślę, takie jest moje zdanie, że nie. Jeżeli chcielibyśmy na przykład zakupić pakiet Office tylko i wyłącznie do korzystania z tej aplikacji, no bo to jest aplikacja, która wchodzi w skład tego pakietu.
1: Bądź co, bądź tak, kosztuje. No tutaj Michał mógłby się wypowiedzieć, który pracował w firmie na...
0: Tak, no jeżeli ktoś, powiedzmy, używa Microsoft Outlooka właśnie w jakiejś pracy, w firmie i chciałby też go używać, no żeby ten sam program właśnie w domu, albo z jakichś powodów ten program mu się podoba, no to jeżeli jest to Microsoft Outlook 2003, no to... To właściwie można, a to z tego względu, że on nie ma tej wstążki, czyli może się komuś podobać. No bo co to jest Microsoft Outlook? To jest program działający na podobnej zasadzie do Outlook Expressa. On ma pocztę w jeszcze inaczej zorganizowaną, bo w takim jednym
1: PST,
0: pliku
1: tak?
0: PST, który też zawiera konfigurację. Nawet tutaj jeden z listowiczów opowiadał na listach dyskusyjnych, pisał, że sobie jakoś tam ma komputery połączone jakoś sieciowo i te PST ma jakoś tam, że na dwóch komputerach ma dwa Outlook, jeden PST, jedną wspólną bazę. Microsoft Outlook, ja nie wiem do końca jak to jest, on teoretycznie z IMAP-em działa, ale chyba bardziej teoretycznie niż
1: efektywnie. Wszystkie programy tak Microsoftu, także.
0: Czyli tutaj to jakby nie jest na pewno jego atut. No, jakie ma jeszcze atuty Microsoft Outlook? Że można troszkę więcej zrobić tych ustawień związanych z konfiguracją, no tak jak to właśnie dla firm, z podpisami cyfrowymi, z szyfrowaniem.
2: No i kalendarz ma.
0: Tak, ma kalendarz, ma rozbudowane, bardzo rozbudowane kontakty, ma zadania i ma kalendarz, kontakty, zadania, spotkania.
2: I można tego typu rzeczy, to jest bardzo przydatne, jeżeli pracujemy w jakiejś grupie. Można sobie te, o ile mnie pamięć nie myli, można sobie te rzeczy wysyłać, prawda? Możesz wysłać na przykład
0: wysyłać i jeżeli jest na przykład serwer Exchange, tak jak kiedyś było w mojej byłej pracy, no to był dostęp do kalendarzy innych osób, można było je przeglądać, te kalendarze, właśnie wspólne jakieś kontakty, współdzielone i tak dalej. Tylko i to to jest dostępne z JOS-em na pewno. Windows AI trochę to rozwiązywał inaczej, bo tam się bodajże naciskało Insert C i on tworzył takie wirtualne pole, w którym się to wszystko przeglądało. Przynajmniej tak było.
1: To już było kiedyś, to już chyba się zmieniło. Już
0: tak, to już się zmieniło.
1: Normalnie,
0: tak?
1: O ile się nie mylę.
0: Natomiast na Windows AI jakoś tam kiedyś narzekano z tym Microsoft Outlookiem. JOS no, działał z tym zawsze lepiej. Natomiast tam nie wszystkie opcje też były dostępne i to nawet one były dostępne w tym sensie, że one były czytane, ale to były duże okienka, jakieś takie zakładki, dużo razy trzeba było naciskać klawisz tab, pewne rzeczy trzeba było kliknąć po prostu myszką, także dostępne to było, ale żeby super wygodne, no to nie powiem.
2: Ale jeżeli ktoś pójdzie sobie do jakiejś pracy i będzie tam no, zmuszony do używania Microsoft Outlooka, to się da. Nowe wersje no, mają te wstążki, niemniej jednak nie powinno być też większych problemów, jeżeli ktoś się przyzwyczai do tych wstążek. Są przecież na przykład znaczy, w JOS-ie te mechanizmy wirtualizacji tych wstążek, więc... No.
0: Tak, od 12...
1: Tak, ale jeszcze a propos, jeśli dobrze o tym mówisz, bo ja osobiście nie polecam tych mechanizmów wirtualizacji, tych... nie wiem nawet jak to powiedzieć.
0: Ale jak
2: tworzenie
0: to
2: wirtualnych wstążek.
0: Nie testowałem tego.
1: Tworzenia wirtualnego menu, bo to tak bardziej chyba, tak, tak to powinniśmy powiedzieć. Tak.
0: Virtual Ribbon, nie? To jest jakoś...
1: Robi takie menu z poziomu, które nam się pokazuje po naciśnięciu lewego alta zamiast tej wstążki. Ono je próbuje układać, ale JOS się lubi na tym wieszać jeszcze, także...
0: Ale tak wiesz, lepiej... się oczywiście dosłownie zawiesi po prostu, czy...
1: On się tak dziwnie gubi, tak jakby mu się te skrypty tam nie zdążyły przeładować i czasami wychodzą z tego fajne głupoty.
0: A, może polski,
1: także
0: angielski
1: lepiej,
0: Office?
1: Ja wiem, że się to wszystko zmienia, proszę Państwa, że to idzie dość szybko, ale no to tak niestety będzie.
0: Ale jak to w praktyce wygląda, że włączasz i masz takie menu, plik, edycja, tak coś
1: tak,
0: takiego?
1: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Ale to czyli wtedy powoduje to, że jeśli nie mamy tego naszego JOS-a pod ręką, a musimy coś zrobić, to się okazuje, że my nie znamy programu.
2: No niestety.
0: Tak.
2: To się
1: I
2: zgadza.
1: I wtedy
2: jest problem.
1: Tutaj to jest problem, tak?
2: Dlatego te wstążki, chociaż pobieżnie warto znać, to jest wszystko dostępne.
1: Tak.
2: To wymaga no, naciskania ileś tam razy tego taba na przykład, albo zaznajomienia się ze skrótami, bo też tak można.
1: Bo skróty też są, proszę Państwa.
2: Dokładnie.
1: I tych skrótów jest nawet, wydaje mi się, że jest ich więcej, jeśli weźmy na przykład samego Office'a, tak?
2: Jest więcej.
1: No na przykład Worda.
2: Jest więcej.
1: Jest zdecydowanie więcej skrótów klawiaturowych niż było w Wordzie 2003.
2: Tylko
1: no,
2: kto to spamię?
1: Jeśli ktoś poprawi. No...
2: To jest problem. No ale to jest taka filozofia użytkownika programu Windows Eyes. Troszeczkę.
0: No tak, o tym też. Na pewno można użytkownikom.
2: No dobrze,
0: można
2: dobrze.
0: Można użytkownikom Microsoft Outlook polecić na pewno. No tam jest taka zasada, no poniekąd jak we wszystkich programach, które wyświetlają dużo informacji. Im mniej tych informacji jest na ekranie, tym jakby lepiej. W tym sensie, że jak mamy za dużo kolumn, no to musimy gdzieś tam przedzierać się przez różne jakieś paski, przez różne dodatkowe okienka, więc tam pewne rzeczy trzeba powyłączać. Ja w tej chwili nie pamiętam już co i gdzie, ale w pomocy, nie wiem nawet czy ona jest spolszczona, ta pomoc JOS-a do Microsoft Outlooka na przykład 2007, jeżeli mówimy akurat o JOS-ie, no bo ten program najbardziej znam, ale warto poczytać o pewnych zaleceniach, które tam są napisane, co zrobić w Microsoft Outlooku, żeby
1: które
0: nam się to lepiej
1: wyłączyć,
0: czytało.
1: Które pokazać, dokładnie.
2: Olaf do nas napisał, że on korzysta z użyciem JOS-a z programu Outlook Express i dobrze mu się korzysta, próbował z NVDA, ale mu nie szło. No i to się potwierdza, o czym mówiłeś wcześniej, że jednak bywają problemy z Outlook Expressem przy użyciu NVDA. Dobrze.
0: Znaczy, może nie problem, on po prostu tak specyficznie czyta, że on jakby ma z tym MSA, on jakoś tak czyta całego maila, to taki inny, znaczy ten
2: to może przejdźmy
0: maila,
2: teraz,
0: w taki inny sposób.
2: To może przejdźmy teraz do programu, o którym już niejednokrotnie wspominaliśmy, no ale tak naprawdę nie omówiliśmy go jeszcze tak zbyt dokładnie, czyli no, ulubiony program Rafała. Zresztą program, z którego ja również korzystam. Ty, Michał, też?
0: Mówimy o programie tym obecnie ulubionym Rafała, czyli nie,
2: dokładnie,
0: nie o debacie,
2: nie, o Mozilla Thunderbird.
0: Dowiadujemy się później do historii. Dobrze, to
1: tak,
0: Thunderbird.
1: Tak.
0: Mozilla Thunderbird, ja w tej chwili też korzystam, a no powiem dlaczego, że kilka miesięcy temu uruchamiam sobie kiedyś rano Outlook Expressa, a tu nie wyślij raport o błędach, nie wysyłaj, no po prostu coś się stało z DBX-ami, a że nie miałem czasu ani ochoty grzebać w rejestrach, tego specjalnie naprawiać. Wszystko mam na iMapie, więc aż tak szczególnie ważnych danych tam nie miałem. No właśnie, to jest minus, tak jeszcze powiem, Outlook Expressa, bo na przykład te pewne maile z iMapa były tylko w elementach wysłanych Outlooka Expressa i się do wysłanych iMapa nie przerzuciły, chociaż powinny. Więc są pewnie w folderze wszystkie, w koncie mailowym, ale jakoś ich nie ma w tym właśnie w wysłanych iMapowych. Więc
2: no okej, to jeszcze taka propos Outlooka.
0: I się przesiadłem na Thunderbirda.
2: No właśnie, i co a propos Thunderbirda? Co on potrafi?
1: Znaczy przede wszystkim Thunderbird. Dlaczego Thunderbird? Jak pamiętacie, tutaj też byłem zagorzałem batowcem, że tak powiem. Bawiłem się tymi wszystkimi wyrażeniami regularnymi, regułami, wrotkami, nie wiem czym.
0: Powiedzmy, że Thunderbird był od zawsze dostępny, mniej lub bardziej. Natomiast...
1: Tak, właśnie do tego zmierzam, że proszę Państwa, czytamy maila, który jest dość długi i pokazuje nam on się w okienku, które jakoś musimy przedrzeć. Albo to strzałkami, albo to akapitami, albo to pozycją, komendą czytaj wszystko. To zależy już od upodobań, jak kto lubi. Ale w przypadku programów, które nie korzystają z trybu MSA, często gęsto bywało tak, że to okienko się gubiło i część tekstu przeczytaliśmy, część tekstu nie przeczytaliśmy. Nawet nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. To mi się zdarzyło niejednokrotnie, że ktoś mi mówi, no ale ja ci tam jeszcze pisałem, że to i to.
0: Ale teraz, przepraszam.
1: Ale gdzie to było?
0: Teraz mówisz kiedyś.
1: Tak, teraz mówię generalnie o programach, które nie miały trybu MSA. I właśnie... Czekaj. I właśnie dlatego zainteresowałem się Thunderbirdem. Otwieramy sobie maila. Czy to JOS, czy to Windows, czy to NVDA, zwłaszcza powiedziałbym nawet, że NVDA, bo jak wiemy NVDA, NV Access bardzo współpracuje z Fundacją Mozilla. Otwieramy sobie maila, mail zostaje wczytany do trybu MSA i cały mail mamy dostępny. Możemy go sobie przeczytać, dość szybko po nim nawigować, możemy dość szybko przejść do linka, do cytatu, do nie wiem czego tam jeszcze.
2: Tak naprawdę dlatego nawigujemy po mailu tak dlatego. Jak po stronie internetowej. W ten sposób. Dostępne dokładnie są tak. Praktycznie te same funkcje.
0: Tak.
1: Znaczy nie praktycznie, tylko dostępne są te same funkcje, bo to jest tak jakby strona internetowa. Dokładnie tak.
0: Gwoli ścisłości powiedzmy, że to samo, że tak samo dokładnie jest w produktach Microsoftu, szczególnie w Outlook.
1: Tak. To jest tryb MSA, który w przypadku czytania, szybkiego czytania maili się jednak lepiej sprawdza i ten tekst nam się nie gubi. W przypadku Microsoft Outlook jest bodajże możliwość czytania maili w postaci czystego tekstu i on se nawet jakoś z tym czystym tekstem radzi. Chyba najlepiej z tych rozwiązań, które mi teraz przychodzą do głowy, typu właśnie BAT, jakiś tam PEPER, czy jak to tam się nazywało, był taki programik też, różne gołąbki i te inne. Ale o czym ja chciałem mówić, bo się troszkę zakręciłem.
0: Z tego tekstu on wtedy
1: tak,
0: nie ma
1: w read-only edit, czyli edycyjne do odczytu.
0: Tak, to jest...
1: Czytał. I to całkiem fajnie mu to wychodziło nawet, ale to był jako jedyny program. Natomiast Thunderbird, tryb MSA to przede wszystkim dostępny bez niepotrzebnych zagłopacji, żeby przez jakieś tam przeklasowanie okien, podświetlenia i tak dalej, gdyż w przypadku Thunderbirda programy odczytujące ekran korzystają z trybu MSA nie tylko jeśli chodzi o treść maila, ale także jeśli chodzi o drzewko, bo zauważcie, że jeżeli chodzimy sobie po liście wiadomości, to słyszymy, że tam od Michał Kasperczak nieprzeczytane i tam data. I jeśli przeczytamy tą samą treść myszką, to już tego nieprzeczytane na przykład nie będziemy mieli. Skąd on to bierze? Ano bierze to z MSA, czyli jakby z kodu programu, czyli z wnętrza.
2: Po prostu są odpowiednie mechanizmy, dzięki którym
1: on to wyciąga.
2: Komunikuje z czytnikiem ekranu program.
1: Tak, często gęsto jest tak, że coś nie widać, a słychać.
2: Zgadza się. No ale jest tego minus o tyle, nie wiem czy pamiętacie, ja się skarżyłem, że na przykład w przypadku Windows 7.2 nie wiem jak z wcześniejszymi, no i Thunderbirda trójki, były problemy. Ale całe szczęście wyszła aktualizacja do Windows 7.2 i już tych problemów nie ma od pewnego czasu. Także jeżeli ktoś na przykład ma problemy takie, że kiedy trafi na link i w danym mailu i mu się gubi tryb MSA, czyli po prostu nie jest wyświetlany żaden tekst, nie jest czytany żaden tekst w przypadku Windows IO, to po prostu wystarczy zaktualizować sobie program i w tym momencie wszystko już nam będzie działać. Nie trzeba aktualizować do wersji 7.5 do 7.2 najnowszej wystarczy.
1: Ja powiem tutaj ze swojej strony, że bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników programu Windows. Naprawdę. A kontynuując wykład, dlaczego Thunderbird, mówiliśmy wcześniej o plikach DBX. I jeśli ktoś jest ciekawy, niech sobie w Google w wyszukiwarkę wpisze taką frazę jak kopia zapasowa programu Outlook Express. Znajdzie taki fajny artykuł, który opisuje kroki, jakie trzeba dokonać, żeby tą kopię zapasową zrobić. Tam jest między innymi właśnie kopiowanie tych DBX-ów, eksport książki adresowej, eksport gałęzi z rejestru, taki, tych gałęzi się tam chyba 3 eksportuje, ile pamiętam, itp. itd. Natomiast jeśli chodzi o program Thunderbird, proszę Państwa, przechodzimy do jednego folderu, kopiujemy ten cały folder, przechodzimy na drugi komputer, wklejamy ten cały folder, odpalamy program, dziękuję bardzo, działa.
2: A jeżeli ktoś chciałby zrobić to jeszcze prościej, to wystarczy skorzystać z programu, który nazywa się Moz Backup. Ja ten program opisywałem kiedyś w Tyflo Podcaście. To jest też całkiem przyjemne narzędzie do tworzenia kopii zapasowej.
1: No Michale, prościej od kopiuj i wklej, to ja bym się z Tobą kłócił.
2: Wiesz co, tylko trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie zrobić te kopiuj i wklej. A z tym czasem bywa problem.
1: No chyba.
2: No właśnie.
0: No tak. A dopytam,
2: bo te nazwy folderów to wcale nie są takie intuicyjne w przypadku Thunderbirda. Niestety.
1: No być może, ja no to akurat właśnie wiem. No może no, tutaj masz rację.
2: Dokładnie, dlatego ja powiem szczerze, ja wolę sobie skorzystać z Moz Backupa, wyklikać, no widzisz, niż robić kopię w klej.
1: No.
2: Utrudniam sobie pracę, no po prostu.
1: No ale ty Windows ja używasz to dlatego, to niestety tak jest właśnie.
2: Dobrze.
0: A dopytam,
1: to Michał chciał coś zapytać, to...
2: Właśnie.
0: Tak, chciałem tylko zapytać, czy wiesz, Rafał, może jak to wygląda z kopią zapasową Windows Live Maila, czy tam też jest tak problematycznie, czy tam już tylko, no bo tam są te EML, ale tam też trzeba jakieś rejestry, wiesz,
1: tak,
0: może coś?
1: Tak, niestety tak, też trzeba rejestry.
0: Czyli,
1: był do tego jakiś programik, którego nazwy oczywiście nie pomnę.
0: Ale oczywiście zewnętrzny, nie ma jakiejś
1: ale
0: osoby
1: jest
0: systemowej,
1: to niestety,
0: która...
1: Nie. Jest to podobne do Outlook Expressa. Nie robi się to tego tak prosto, jak w przypadku
0: to
1: produktów
0: kiepsko.
1: Mozilla,
0: mhm.
1: Czy to Firefoxa, czy Thunderbirda, czy chociażby Simanki, bo tutaj też można o tym powiedzieć, że kurier poczty zawarty w programie Simanki też jest całkowicie
0: to jest
1: do
0: taki Thunderbird
1: dostępny.
0: De facto.
1: Tak, to jest właściwie taki Thunderbird, on troszeczkę tam się jednak różni. Parę opcji się nazywa inaczej, troszeczkę inaczej się z nim postępuje, no ale generalnie to są produkty zbliżone jakoś tam do siebie. Ale jest też dostępny.
0: Kolejnym plusem Thunderbirda to na pewno, Rafał, to potwierdzisz, no bo to poniekąd to są twoje słowa, to jest to, że to jest program, w którym właściwie jest wszystko, w tym sensie, że to jest klient mailowy, jest książka adresowa, ale również jest czytnik grup newsowych i czytnik RSS.
1: Tak, to może co to są te grupy newsowe, byśmy powiedzieli, to może Michał by się tutaj wykazał.
2: Proszę bardzo, ale o którego Michała pytasz? O mnie? Czy...
1: O ciebie.
2: A, no dobrze. Grupy newsowe, czyli grupy dyskusyjne, to jest usługa, dzięki której ludzie, no jak sama nazwa wskazuje, mogą dyskutować. Realizowane jest to za pomocą odpowiednich serwerów i za pomocą odpowiedniego protokołu. I tu jeszcze jedno magiczne hasło do zapamiętania, czyli protokół tak zwany NNTP. Jeżeli chodzi o to jakie programy mogą korzystać z grup dyskusyjnych i te, które wymieniliśmy do tej pory, no to jeszcze Outlook Express też potrafi korzystać z grup dyskusyjnych, jak z pocztą Windows Live, też pewnie potrafi.
1: Oczywiście.
2: No.
1: Że tak.
2: Co jeszcze a propos grup dyskusyjnych? One już niestety odchodzą troszeczkę, coraz mniej.
1: A szkoda.
2: Dokładnie, a szkoda, bo to jest dla osób niewidomych i zresztą nie tylko dla niewidomych, zdecydowanie wygodniejsze w nawigowaniu i korzystaniu niż jakiekolwiek forum dyskusyjne. Z poziomu programu...
1: To jest kopalnia wiedzy.
2: Dokładnie.
1: Wiele rzeczy się stamtąd nauczyłem.
2: My naprawdę jeszcze w dalszym ciągu myślę, że możemy polecać korzystanie z grup dyskusyjnych, z newsów tak zwanych, bo tam ostali się ludzie, którzy mają po prostu wiedzę. Oni jeszcze tam cały czas są, są grupy dyskusyjne, no jedne bardziej, inne mniej aktywne, ale warto się rozglądać, warto subskrybować, warto czytać, bo naprawdę bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Tu się z tobą, Rafale, absolutnie zgadzam. Ale ja myślę, że grup dyskusyjnych nie będziemy jakoś szczegółowo omawiać, bo to w ogóle jeszcze byśmy musieli poruszyć
1: znaczy,
2: temat.
1: Tak, to jest to jeden tylko... z wielu protokołów, tak? O
2: jeszcze...
1: warto by było po prostu
2: no właśnie.
0: Warto czyli... tylko się zapoznać się wtedy jakby z etykietą.
2: A to jeszcze o tym powiemy.
0: Każdej grupy, bo, każde, bo te grupy newsowe jednak tego mocniej przestrzegają niż
2: jeszcze
0: takie
2: o tym powiemy.
0: Mailingowe. Mam
2: no powiem. Jak... Które, bo to wiesz, to, że...
1: To bywa różnie, jak wszędzie.
2: No, dokładnie. Ale Mikołaj pyta, czy omówiliśmy już program pocztowy dla systemów Apple. Nie omówiliśmy. Coś, Michale, bo ty z nas, z naszej trójki korzystałeś. Powiesz coś na ten temat?
0: Tak, no niewidomi użytkownicy produktów komputerów, bo na razie właściwie o mobilnych urządzeniach mówiliśmy mało, pewnie za dużo też nie będziemy mówić, bo też trochę nie ma o czym. Użytkownicy komputerów Apple właściwie mają do, z tego co mi wiadomo, do obsługi z voice-overem tylko jeden program, mianowicie wbudowany w system klient mailowy Apple Mail. Jest to program, który jest klientem mailowym, obsługuje oczywiście POP3 i SNTP i IMAP, przepraszam, i jest to, może być to również czytnik RSS. Program dostępny jak najbardziej z voice-overem, wszystko w formie takiej tabelki, jak to w voice-overze zwykle. I co można o nim powiedzieć? To jest takie połączenie Outlooka, czy Windows Live'a z Thunderbirdem. Taki, to taki prawie Thunderbird. On, nie mówię prawie, bo on jednak tak szybko nie synchronizuje IMAP'a jak myślę Thunderbird, chociaż synchronizuje szybko. Trochę też tworzy swoje foldery, ale to być, można to jakoś tam w opcjach powyłączać. Rozpoznaje niektóre konta, niektóre domeny, niektóre konta.
2: Konfiguracje kont pocztowych, ale mniej niż w przypadku Thunderbirda.
0: Mniej, zgadza się. Co jeszcze można powiedzieć o tym programie?
2: W ogóle ja powiem tak, ja słyszałem takie opinie, że, czy, nie wiem czy ty Michale to potwierdzisz, że ten program jest dosyć mało intuicyjny, jeżeli chodzi o sytuację, w której coś się nie uda. Że mamy informację, wystąpił błąd. I zbyt wiele więcej nie. Czy ty to jesteś w stanie potwierdzić, czy raczej nie?
0: Tak. Znaczy może tak być, chociaż ja przyznam szczerze, no jako wystałem właściwie co, no z konta, właściwie głównie z kont gmailowych, więc tam no trudno mi to jakby zweryfikować. Jest to możliwe. Jest to możliwe. W Apple czasami tak się zdarza. To
2: jeszcze a propos tego, jak powiedziałeś, że RSS-y potrafi czytać Apple Mail, to jeszcze dodajmy, że potrafią je również czytać Thunderbird, no i także poczta Windows Live. Zgadza
1: tak,
2: się?
1: Tak, tylko że w przypadku poczty Windows Live ja osobiście do dzisiaj nie umiem kliknąć w przycisku przejść do pełnego artykułu, nie używając kursora myszki.
0: A bo się nie da.
1: Nie
0: chyba,
1: wiem, może ktoś umie, może ktoś mi to podpowie, ja nie wiem jak.
0: Nie no, Sylwek Piekarski chyba kiedyś pisał, że to myszką trzeba.
1: RSS-y czyta, ale on czyta dziwnie te RSS-y, bo czyta nagłówki samych RSS-ów, gdzie mógłby to zrobić w formie takiego dłuższego jakby tytułu, tak? Że mamy na liście tam to chcemy, no to klikamy Enter i czytamy sobie całą resztę. Nie chcemy,
0: no
1: bo
0: i tak,
1: to wiadomo.
0: Tak właśnie było, tak właśnie w Apple Mail, jest, że on potem Safari otwierał i to tak właśnie w Apple Mail się odbywa.
1: A tutaj otwiera on jakieś tam okienko, czyta mi kawałek RSS-a, tak nie wiadomo o co mu chodzi za bardzo, bo on zaraz przerywa tego RSS-a i każe mi klikać gdzieś, gdzie ja nie bardzo wiem, gdzie mam kliknąć? Szukam tą myszką tego przycisku, z reguły go znajduję, ale...
0: A nawet jakbyś włączył tego HTML, żeby tam wszystko w HTML-u wyświetlał, to nic nie pomaga.
1: Nie, też się nie, tutaj też nie. Tak to jest jakiś przycisk narzędziowy dziwny, którego ja nie umiem znaleźć.
0: A jak wistowy mail, on też czytał RSS-y.
1: O nie, wistowy mail nie będę wprowadzał w błąd, bo nie pamiętam szczerze mówiąc, jak to z nim było.
0: Ale czytał, obsługę umożliwiał, przynajmniej, bo...
1: Wydaje mi się, że tak, ale głowy nie dam. Mhm.
2: Zatem jeżeli wiecie, gdzie kliknąć, to może nam podpowiecie, bo tak, oczywiście można dzwonić 22 398 8027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie tyflopodcast.net. Może przerwa malutka, muzyczna i jeszcze porozmawiamy na temat poczty elektronicznej, bo sporo jest jeszcze do omówienia czasu, może nie tak dużo, ale myślę, że jeszcze kilka interesujących zagadnień zdążymy poruszyć. Radio N. Tyflo Podcast w Radiu N, dziś o programach pocztowych. Wspólnie z Rafałem Kiwakiem i Michałem Kasperczakiem sobie rozmawialiśmy. Sporo tych programów omówiliśmy. To teraz jeszcze tak rys historyczny na jedną aplikację, która nas tu wszystkich w pewnym momencie urzekła. I mimo tego, że ona już dostępna, to niestety zbytnio nie jest w tych nowych wersjach, ale warta wspomnienia. Debat.
1: Piękne czasy.
2: Jeszcze to Michał powinien tak powiedzieć debat, bo tak wszyscy powiedzieliśmy debat, to. Debat.
1: Ja jeśli mogę z tego miejsca...
0: Z
1: Read Labs z Mołdawii. Jeśli mogę z tego miejsca, pozdrawiam Jarka. A już mówię, dlaczego pozdrawiam Jarka. Otóż debat miał różne dziwne takie szablony, gdzie dużo rzeczy robił za nas samych i tam nie bardzo musieliśmy się nawet zastanawiać nad tym, jak on to robi. Te szablony się modyfikowało i modyfikowało się tak zwaną wrotkę, że tam nie tego i tego, użytkownik taki to taki napisał to i to. Po dwukropku była treść wiadomości. I my z Jarkiem zaczęliśmy, że tak powiem, bić się na te wrotki. I w odpowiedzi na mail z dnia tego i tego pan Rafał Kiwak postanowił napisać, co następuje i tak dalej. Oczywiście te wrotki my sobie wymyślaliśmy. Taka bitwa fajna nam się rozegrała na 20 kilka maili, którą sromotnie niestety przegrałem, ale pamiętam ją do dzisiaj, piękne to było. To tak abstrahując...
2: To była właśnie jedna z funkcjonalności, z funkcji programu Debat, czyli możliwość tworzenia tak zwanych szablonów.
0: Tak, bo Debat to był taki program, on był popularny w latach u nas 2002-2006, jeszcze jak nie był modny IMAP i jeszcze jak nie było dostępnego Thunderbirda, a niektórzy, tacy Michał jak ty, bardziej zaawansowani już wówczas użytkownicy, nie chcieli używać AutoExpressa. No i właściwie wtedy były jakieś tam angielskie programy, o których zupełnie...
1: Pegasus Mail, tak?
0: Pegasus, jakaś
2: Eudora, Becky. Becky też była fajna.
1: Becky, tak.
2: Ponoć Becky była bardzo ładna z wyglądu. Tak, z takimi opiniami
1: być
2: się
1: może
2: spotkałem. No, ale to jakby...
0: I wtedy właśnie dla niewidomych był też ten program Debat, którego w sumie Michał, ty i potem my, użytkownik MyPoint, MyPoint właściwie, nie wiem jak to powinno się czytać.
1: MyPoint. Pozdrawiamy MyPoint.
2: Pozdrawiamy w każdym razie.
0: Pozdrawiamy, bo wiele cennych rad przekazywał na liście Tyflos kiedyś. I on też tego bata bardzo promował. I to był program płatny niestety. Co prawda później w czasopismach się pojawiały wersje właśnie takie do użytku wersje darmowe i wersje portable, Debat Voyager one się nazywały, to był taki szyfrowany debat. Program, którego właśnie jedynym minusem było to, że nie wspierał, nawet jeżeli w HTML-u mogliśmy czytać maile, to nie były
1: nie
0: takie
1: było
0: standardowe
1: trybu
0: kontrolki.
1: MSA, dokładnie.
0: Właśnie, nie było trybu MSA i szczególnie, tak jak Rafał mówiłeś, były długie maile, mi to się zawsze kojarzy, jak pan Marek Kalbarczyk przysłał maila, to mi się z reguły...
1: Tak, na pana Marka wszystko. Mailach się generalnie debat gubił strasznie.
0: No bo to były długie maile i to tak pisane tak, jednym dokładnie. Ciągiem, znaczy ładnie pisane oczywiście interfekcyjnie i tak dalej, ale dużo tekstu było w jednym akapicie. No i bat też wtedy
2: gubił się na tym
0: się przywieźć. Czy właściwie bardziej JOS niż bat, bo to pewnie bardziej kwestia...
2: Bo rzeczywiście, była. Bo z tą dostępnością bata to też było różnie, z wersji na wersję się to zmieniało, trzeba było to śledzić. ja nawet nie pamiętam, czego ja wtedy używałem. Windows Eye, zdaje się, i Windows Eye do pewnego momentu radził sobie z tym całkiem nieźle. To już pamiętam, że wtedy użytkownicy JOS-a mieli problemy. Tam trzeba było jakieś skrypty pisać, modyfikować trochę to. Tam wielkiej roboty to z tym
0: bardziej
2: nie było,
0: nie skrypty, ale
2: trzeba ale było.
0: Podświetlenia.
2: No właśnie.
0: Podświetlenie trzeba było zmienić i widok odpowiedni i wyłączyć tak zwaną tablicę. Tak, tablicę.
2: A tą tablicę to zawsze trzeba było wyłączać, bo to było denerwujące strasznie.
1: Tak, to zawsze się wyłączało.
2: No, w każdym razie, co potrafił WebAt oprócz tego, że miał szablony, a te
1: to
2: szablony
1: znaczy,
2: były fajne?
1: Co potrafił BAT? BAT, no, szablony potrafił odmieniać imię, czyli Witaj Michale na przykład, i to już nie musieliśmy tego robić tam.
0: A to była wtyczka też.
2: Nie.
1: To była wtyczka, to były różne...
2: To była wtyczka,
1: tak, to
2: a
1: była
2: to,
1: wtyczka.
2: Nie było, to nie było na jakichś wyrażeniach regularnych?
1: Nie, to no była tak, wtyczka. To była wtyczka. Okay.
0: Bardzo dobrze
1: wyrażeń regularnych, sortowania wiadomości, wątkowania wiadomości, czy wyglądu samego tekstu, nie wiem, justowania, wyśrodkowania itd.
0: Bardzo
1: ładnie,
0: w bacie ale chyba wiadomo, najbardziej się, najlepiej się chyba ze wszystkich programów mailowych, nie wiem czy ze mną zgodzicie, pisało tekst, w sensie pola edycyjnego do pisania.
2: Tam był bardzo fajny edytor, tak. To było bardzo
0: tak
2: fajne.
0: Bardzo szybko dostępny, tak szybko JOS czytał w nim.
1: Bardzo rozbudowana książka adresowa z mnóstwem informacji, tam można było mnóstwo informacji zamieścić w tej książce.
0: Mnóstwo przypomnienia o urodzinach też w tej książce adresowej.
1: Przypomnienia różne tak naprawdę, bo on też miał nie tyle może kalendarz jako taki, ale taki... były te przypomnienia. Nie bardzo pamiętam teraz, jak to się nazywało.
2: Tam był jeszcze taki, też był jeszcze chyba pod klawiszem F6 czy F8. Któryś z tych, któryś z funkcyjnych był taki notatnik prosty, od której wersji się pojawił.
0: F8
2: o, właśnie.
0: Była książka adresowa.
1: Smart coś tam, tak.
2: Smartpad. Tam był smart albo Smartbat. Jakoś tak. W każdym razie
1: jakoś
2: to był
1: tak.
2: Taki fajny notatnik. Tam można było sobie tego różnego rodzaju rzeczy takie podręczne zapisywać. To też się niejednokrotnie przydawało. No i tak mówimy o tym...
0: Masa skrótów klawiszowych.
2: Tak. Też tych skrótów było sporo.
1: To był program dla ludzi cierpliwych, bo przy tym programie trzeba było usiąść kilka godzin i tu wierzcie mi Państwo, nie oszukuję, kilka godzin spędzić nad jego konfiguracją.
2: Bo jego domyślna konfiguracja nie była wcale taka dobra. Na domyślnej konfiguracji kodowanie było na przykład Windowsowe, CP1250, były te cyferki w odpowiedziach, na przykład R2, R3, które były bardzo sympatyczne, ale jeżeli ktoś z tego...
0: Akurat inicjały
2: to były fajne.
1: Nie, inicjały to były... To się włączało.
2: Ale akurat inicjały były fajne, natomiast programy inne pocztowe gryzły się, kiedy były te coś tam.
1: Tak,
2: na przykład.
0: Mówisz fajne, były inicjały, jak w każdej linii czytał MD.
2: Tak,
0: MD,
2: mi się bardzo podobało. Takie...
0: Mnie to męczyło.
1: Zależy kto co lubi. Ale
2: lubi,
1: widzicie
2: tak.
1: Państwo, od bata możemy przejść do netykiety.
2: Dokładnie. Powiedzmy jeszcze może tylko o bacie, że teraz jest niedostępny niestety. Jego nowe wersje są niedostępne po prostu.
1: To znaczy, ja jeszcze znam paru ludzi, którzy bata używają, wersja 3.5.22, ostatnia znana mi dostępna wersja, działająca tylko i wyłącznie na systemach na Windowsie XP. Ponoć nie działa na systemach wyższych, nie próbowałem, ale ostatnia właśnie, która była dostępna. Gdzieś ją nawet jeszcze posiadam.
0: No, wersję 4, kiedyś mi pisał jeden z użytkowników, że używa, ale tak naprawdę tak mówi, tak pisał to bez przekonania, że jakoś ustawił i używa.
2: Ale są niestety
1: to nie
2: z tym problemy.
1: Chodzi.
2: Ja sobie też swego rodzaju zainstalowałem WebAta i niestety muszę powiedzieć, że no poległem, to już nie jest ta dostępność, jaka była kiedyś.
0: Bez MSA to już, poza tym bez MSA to już jednak, jak ktoś tego zakosztował raz, drugi, no to już nie wróci. Ja dlatego potem z bata do AutoExpressa ponownie przeszedłem, właśnie ze względu na czytanie w HTML-u, w tymi akapitami i tak dalej.
2: Ale WebAt
1: miał oczywiście wtyczki do RSS-ów, miał wtyczkę, pamiętamy ten program, NewsGate.
2: Dokładnie.
1: NewsGate, przepraszam. Który to tam z grupami dyskusyjnymi jakoś tam się komunikował. ale to już...
2: Newsgate to w ogóle był taki serwis Onetu.
1: Czy MyGate?
2: Właśnie, bo Newsgate
1: ja
2: to był...
1: Ja coś pokręcie MyGate.
2: Newsgate to był serwis Onetu, dzięki któremu można było sobie zasubskrybować grupy dyskusyjne na pocztę elektroniczną. Z tego
1: to nie, to przepraszam,
2: swego
1: MyGate,
2: czasu
1: MyGate
2: korzystałem. Ale właśnie, a propos grup dyskusyjnych i podobnych, to jeszcze myślę, powiedzmy sobie troszeczkę o netykiecie, bo niestety trzeba to przyznać... W środowisku osób niewidomych, przynajmniej na listach dyskusyjnych, tak przeglądając, od długiego czasu są problemy z tą etykietą, a konkretnie z kilkoma podstawowymi czynnikami. Pierwsza rzecz, jaka mnie osobiście no, naprawdę męczy po prostu, to już nawet nie jest irytacja, to jest po prostu zmęczenie, to jest cytowanie. Jak się powinno cytować, może powiedzmy?
1: Jeżeli już cytujecie... to tnijcie te cytaty. O co chodzi? Prawidłowy mail powinien wyglądać tak, że ma u góry wrotkę,

0: Jeżeli to jest cytat pierwszego poziomu, bo dodajmy, że na przykład jeżeli...
1: Tak, jeżeli to jest cytat pierwszego poziomu.
0: Jeżeli na przykład ty byś cytował cytat, który był w moim poprzednim mailu, to tam by były dwa znaki większości,
1: wiesz,
0: spacja
1: co, ale
0: i
1: poczekaj,
0: tekst.
1: Poczekaj, bo to będzie za dużo.
0: Okej.
1: Okay. Mamy na razie, skupmy się na znaku większości i spacji. W każdej jednej linii cytowanego tekstu. I programy pocztowe mądre robią to same. Tylko teraz kwestia jest taka, że no, troszeczkę wypadałoby nauczyć się edycji tekstu, tak? Czyli zaznaczenia tekstu, co robi klawisz Shift, co robią strzałki, dlaczego Shift Home zaznacza tekst od kursora do początku linii i tak dalej, i tak dalej. To trzeba wiedzieć, bo znany nam tutaj wszystkim kolega, którego bardzo serdecznie lubimy i pozdrawiamy, nazwiska nie wymienię, ale pewnie się domyśli, że o nim mówię, zawsze cytuje maile, bardzo robi to dobrze, poza pierwszą linią zawsze tego cytowanego tekstu, gdyż jak od środka tej linii chce zacytować jakąś myśl, no to robi Shift Home, czyli od kursora do początku linii zaznacza tekst, następnie go deletem bądź backspace'em kasuje. I kasuje też niestety znak większości i spację. Czyli co się dzieje? Ano dzieje się to, że pierwsza linia rzekomo cytowanego tekstu cytatem tak naprawdę nie jest. I mamy tak, ale chciałem powiedzieć, że początek bloku cytatu, coś tam, koniec bloku cytatu. No,
0: ale
1: tak
0: powiedzmy może w ogóle po co, bo co
2: powiem
0: jakiś
2: tak,
0: czas...
2: Ja w ogóle wiem, że teraz wbijam kij w mrowisko i to jest trochę takie niegrzeczne, co mówię, ale ja w ogóle mam wyłącznie... Ja oczywiście cenię cytaty i też nie zawsze przyznam, ale stosuję je. Natomiast no, początek bloku cytatu, no ja mam w ogóle coś takiego wyłączone, bo bym się znudził, jak miałbym słuchać...
1: Ale to nie szkodzi.
2: Początek bloku cytatu, koniec bloku cytatu.
1: Ale to nie szkodzi. Ty nawet nie musisz mieć to włączone, bo jeśli naciśniesz literkę Q, to będziesz w początku bloku cytatu. Czy to jest Windows, czy to jest JAWS, bo to akurat...
0: To jest ten sam skrót.
2: No, jeżeli ten nawet... cytat jest dobrze zrobiony, oczywiście.
0: No właśnie, dlatego teraz apelujemy.
1: Zrobiony, nawet... Tak, nawet jeśli chcesz ten cytat pominąć, ty go nie musisz o nim wiedzieć, że on jest. Jeśli on jest dobrze zrobiony, coś tam, ble, ble, ble, wiesz, że to jest cytat, naciskasz znak większości, jeśli chodzi o JAWS-a, i jesteś na końcu tego cytatu i już czytasz odpowiedź.
2: Czyli powiem, że
1: naciskasz
2: ja
1: sobie nawias kwadratowy i literkę Q, jeśli chodzi o Windowsa, i też jesteś na końcu tego cytatu i czytasz odpowiedź. Ale
2: no,
1: cytat musi być dobrze zrobiony.
0: Ale jeżeli ktoś źle zrobił ten cytat, a mamy na przykład, bo tu trzeba powiedzieć jednej rzeczy. Po co właściwie te cytaty? Przecież jak ktoś chce, to sobie przeczyta i tak dalej, i tak dalej. Takie opinie, no, bzdurne po prostu.
1: To znaczy, ja powiem tak, jeśli ktoś nie umie cytować, no bo nie oszukujmy się, nie każdy zna się na komputerach. Komputerów się używa, nie każdy ma czas też, żeby się tego nauczyć. No, różne są podejścia, tak, do tego zagadnienia. Jeśli ktoś nie umie cytować, to niech tego nie robi.
0: Dokładnie.
1: Takie jest moje zdanie.
0: Tak, i po prostu wtedy trzeba zwrócić uwagę, żeby jakoś nawiązać w mailu odnośnie tego, no do czego się odnosimy, żeby
1: tak,
0: to nie było
1: to
0: coś, żeby to nie była odpowiedź typu tak, zgadzam się. Tylko pytanie teraz, z czym się ktoś zgadza, jeżeli
1: tak,
0: mamy na przykład,
1: ale,
0: nie wiem,
1: ale
0: 60
1: z czym się zgadza, tak.
0: Właśnie, jeżeli mamy 60 maili w skrzynce, wątek z danym tematem zajmuje tych maili kilkanaście, albo na przykład to jest jeden mail w wątku, który gdzieś tam powrócił po kilku dniach. No to skąd my mamy wiedzieć, z kim ta osoba się zgadza? Tylko teraz jeszcze jedna rzecz.
1: Dokładnie.
0: Ludzie mówią...
2: I w tym momencie już na dole lepiej zostawić tego starego, długiego maila,
1: nie,
2: niż...
1: Nie.
2: Oj...
0: Nie.
1: Nie.
2: Dostajemy po tygodniu niezgruszki...
0: Lepiej zrobić
1: nie, Michałku, i tu się z tobą nie zgodzę, nawet nie dopuszczę cię do głosu, będę tak niekulturalny. A już mówię dlaczego. Prawidłowe wątkowanie.
0: Właśnie.
1: Czyli prawidłowe wątkowanie, jeśli program pocztowy umie dobrze wątkować, radzi sobie z tym wątkowaniem, to my się spokojnie połapiemy. O co chodzi?
2: Jak mamy dobrze ustawione.
1: Jeśli użytkownik odpowiada prawidłowo na wiadomość, to też się połapiemy. O co chodzi?
0: A pozostałe sytuacje to jest po prostu tłumaczenie, no... Jak dla mnie przynajmniej, tak trochę to jest brak szacunku dla osoby, z którą dyskutujemy, bo jeżeli nie mamy czasu, nie chce nam się, no poświęcić...

0: prawda jest taka, napisanie maila prawidłowego z cytatem albo po prostu takiego, żeby on był sensowny, bez cytatu, to nie jest długi okres czasu. To nie jest, to jest po prostu chwila. Tylko trzeba to zrobić. A jeżeli ktoś jest leniwy i jemu się nie chce,
1: to jeśli naciśniemy Ctrl-Shift-End, to wiadomo, że tekst, który znajduje się pod kursorem, aż do samego końca zostanie zaznaczony, tak? Czyli dokładnie. To nie jest jakaś wielka filozofia, tylko trzeba po prostu o tym poczytać. A jeszcze jedna rzecz, no tutaj można to odebrać, że ja się tutaj wymądrzam i w ogóle, ale proszę Państwa, jak nas widzą, tak nas piszą. Czy to chodzi o wygląd zewnętrzny, czy to chodzi o sposób redagowania maili, pism i tak dalej, i tak dalej. No niestety.
0: Także warto na to zwracać uwagę. Akurat może niekoniecznie... niekoniecznie lepiej, takich złych praktyk lepiej nie stosować, no bo to się może później zemścić, prędzej czy później, w taki czy inny sposób. Lepiej poświęcić chwilę, zrobić ten cytat prawidłowo, tak jak powinien być, przyciąć go odpowiednio, to nie jest naprawdę długo, to nie zajmuje wiele czasu. Wystarczy się po prostu tego nauczyć, nabyć sobie takiej dobrej praktyki, a nie odpowiadać nad mailem albo bardzo na przykład pod mailem. Albo na przykład pod mailem zostawić całego maila. Jeszcze czasem niektórzy są tak dobrzy, że zostawiają jakieś jeszcze stopki i reklamy i napiszą na dole, tak, zgadzam się.
1: Tak, tak, dokładnie. Mhm.
2: Jeszcze bez pustej linii jeszcze.
0: No,
1: bardzo mi się podoba sposób cytowania naszego kolegi wspólnego Piotra Witka, pozdrawiamy, który to jakoś chyba jeszcze nie widziałem, żeby miał znaki większości w swoim mailu, ale zawsze wiem, do czego on się odnosi.
0: No właśnie.
1: O to w tym wszystkim chodzi.
0: O to w tym wszystkim chodzi, bo to nawet nie chodzi o technikę, nie chodzi o tego typu rzeczy. Wizualnie, może wizualnie cytaty są też wyróżnione, ale po prostu bądźmy wszyscy dla siebie
1: tak,
0: ludźmi.
1: Tak, na czcionka niekiedy, tak?
0: Tak. I wspomagajmy się jakby w tej dyskusji. Bo jeżeli tych maili naprawdę jest dużo, ktoś może mieć powiedzmy, no nie wiem, 10 maili w skrzynce. Okej, okay, on się w tym wszystkim połapie, bo on to zapamięta. Ale są ludzie, wyobraźcie sobie, którzy mają tych maili w skrzynce naprawdę dużo. Przeglądają to od czasu do czasu. Część rzeczy przeglądają często, inne rzeczy przeglądają stosunkowo rzadko, no bo mają tyle albo więcej,
1: to
0: albo mniej
1: praca,
0: czasu.
1: To jest rozrywka,
0: dokładnie,
1: tak?
0: Dokładnie. I teraz no trzeba jakoś w tym wszystkim się odnaleźć, dlatego jeżeli piszecie maile, czy to prywatne, czy to na listy dyskusyjne, na listy szczególnie, no bo na prywatne to jest różnie, to już jak z kim się tam porozumiecie, to wiadomo, nie jest to wielki problem, jeżeli komuś nie przeszkadza, że piszecie nad cytatem, zostawiacie to wszystko, no to okej, okay, no ale na listy dyskusyjne jednak pamiętajcie o tym, żeby prawidłowo pisać, prawidłowo cytować zawsze pod i cytaty przycinać. 21 minęła, więc jeszcze tak tylko szybciutko, krótko o tych najistotniejszych rzeczach. Zaczynanie
1: zwykły
0: nowego
1: tekst,
0: wątku.
1: Proszę Państwa, zwykły tekst.
0: Właśnie.
1: Zwykły tekst.
0: Piszemy wiadomości w zwykłym tekście. Dokładnie. Kiedyś to było bardzo istotne ze względu na połączenia modemowe. Teraz też jest to istotne, no bo tak naprawdę ten HTML nic nie wnosi.
1: Taka wiadomość jest bezpieczniejsza.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie.
0: Teraz jeszcze jedna rzecz. Zaczynanie nowego wątku. To jest oczywiste, ale to trzeba powiedzieć, bo też popełniają użytkownicy komputerów błąd bardzo częsty. Jak się zaczyna nowy wątek? Rafale, czy powiesz?
1: To znaczy nie zaczynanie nowego wątku, tylko...
0: Tak, zaczynanie
1: nowego wątku jest stosunkowo proste. Tak, Ctrl-N, piszemy, mam problem
2: nowy
1: z,
2: temat.
1: Na przykład.
2: Jest, okay.
1: Tak, nowy temat, okej.
0: Okay. A jak się źle zaczyna nowy
1: ale
0: wątek?
1: O co chodzi? Właśnie, nie róbmy czegoś takiego, że czytamy sobie o tym, że Michał ma problem z programem Windows i nam się coś tam przypomniało i robimy Ctrl-R, wykasowywujemy ten temat, coś tam, wpisujemy swój temat i
0: na przykład mam problem z programem JAWS.
1: JAWS, tak, dziękuję bardzo. I piszemy nasz temat, tak? Proszę Państwa, tak się nie robi. Po pierwsze dlatego, że się rozwątkowywuje, rozpada się wątek, że tak powiem. Oczywiście niektóre programy są inteligentne i sobie z tym poradzą, ale to też nie o to chodzi, bo być może ten nasz problem, o którym chcemy napisać, albo chcemy się nim tam jakoś podzielić, też jest ważny. Gdyby był w osobnym wątku, nowym, dobrze zaczętym, to byśmy na niego zwrócili uwagę, a tutaj gdzieś tam się zawieruszy w wątku, który nas totalnie nie interesuje, no bo co mnie tam jakiś Windows interesuje, oznaczam wątek jak przeczytany, dziękuję bardzo.
2: No, no i też warto...
1: I nie pomogę.
2: I też warto, jeżeli już precyzujemy nowy temat, warto jakoś dobrze go sprecyzować, to znaczy nie pisać...
0: Pytanie.
2: Prośba o pomoc, albo... Pytanie.
1: Tak.
2: Pytanie Window maili... Eye. No to już pytanie Window Eye to już lepiej, ale też nie do końca.
1: Przepraszam, no, Państwa, z góry takich maili typu prośba, pytanie po prostu nie czytam, bo nie mam na to czasu.
0: Co jeszcze? Ja jeszcze
1: Jeśli
0: taką jedną
1: pomóc,
0: rzecz.
1: No to nie pomogę.
0: Ja jeszcze taką jedną rzecz powiem. Sygnaturki jak się oddziela. To jest też istotne, może nie aż tak bardzo, ale w dobrym tonie jest to zrobić. Jak oddzielamy sygnaturkę? Minus, minus, spacja,
1: myślnik,
0: enter,
1: myślnik, spacja,
0: sygnaturka.
1: Enter.
0: Dokładnie.
1: Pozdrawiam Rafał Kiwak na przykład.
0: Okej. Okay. Albo jakiś dłuższy. Ja pamiętam, że Outlook Express miał z tym problem. Trzeba było łatać. W ogóle ja polecam stronę Grzegorza Niemirowskiego, jeżeli jesteście zainteresowani programem Outlook Express oraz także pocztą Windows Power Live. Tool, dokładnie. www.grzegorz.net. Tam naprawdę jest kompendium wiedzy na temat tego programu. Jest właśnie wspomniany przez ciebie OE Power Tool. Można korzystać, jeżeli ktoś lubi. Tam Grzegorz naprawdę kawał dobrej roboty zrobił, żeby dużo informacji zawrzeć na tej stronie. 21 minęła już chwilę temu, więc dzisiejsza audycja Tyflo Podcastu będzie powolutku dobiegać do końca. Michale, Rafale, coś jeszcze na koniec? Jakieś takie podsumowanie?
1: No ja naprawdę apeluję o to, żeby zadawać pytania w mailach, jakoś to redagować tak, żeby to przyciągnęło naszą uwagę, a nie wręcz odwrotnie.
2: A jeszcze ja mam takie na koniec, może podsumowanie, no to nie będzie, mam pytanko takie techniczne, bo jakby też się z tym borykam. Czy jeszcze jest w dobrym tonie, bo kiedyś w czasach jeszcze, jak były te problemy z kodowaniem, nie praktykowało się polskich znaków w temacie maila. Bo ja mam taki nawyk, ale już kilkakrotnie mi zwrócono uwagę, że jednak polskie literki w temacie maila...
0: Teraz już nie ma
1: polskie literki
0: problemu.
1: Nie pasują w temacie maila, jeśli używa ktoś Outlook Expressa i nie umie sobie poradzić z ustawieniem kodowania po swojej stronie. Bo jeśli używamy kodowania albo naszego ISO 88... Jak to tam było?
0: 592.
1: 592,
0: chociaż teraz się używa Unicodu już raczej.
1: UTF-8, tak, jak z Unicodem to już w ogóle.
0: A pamiętam, że kilka lat temu jeszcze gromy były na grupach dyskusyjnych, nie wiem, czy pamiętacie, niejakiego Kromka Turlanka, Welplonka, Welbonika Kujanego, który namiętnie pisywał w HTML-u i w Unicodzie. Okej, okay. To chyba Rafał pamięta.
1: Pozdrawiamy Bonika Kujanego.
0: Dokładnie. Tak. On jeszcze miał parę innych pseudonimów, ale to już może nie będę wnikał. W każdym razie to tyle w dzisiejszym wydaniu Tyflo Podcastu w Radiu N. Rafale, Michale, bardzo dziękuję wam za...
2: Mail nie służy zasadniczo do wysyłania bardzo dużych plików muzycznych.
0: Dokładnie.
2: Nie wiem, jakichś archiwów. Nie wiem, do ilu mega myślicie można...
0: Kilka megabajtów, wysyła. Więcej nie ma sensu.
1: Książki tekstowe, 2-3, nie wiem, 4 zdjęcia, tak?
0: Ale nie na przykład, MP3, no, okay. Jeżeli ktoś by chciał wysłać, no nie wiem, jakąś płytę na przykład, czy tego typu rzeczy. Nie wysyłajcie tego mailem, dlatego, że po prostu załączniki, które dorzucacie do wiadomości, tak naprawdę dzięki czemuś, co nazywa się MIME, to jest sposób kodowania wiadomości mailowych, dostają większych rozmiarów. Po prostu wysyłacie załącznik, dajmy na to 10 mega, a ten załącznik de facto po zakodowaniu zajmuje tych megabajtów, no nie wiem teraz ile, ale 13 na przykład.
2: I oczywiście największe problemy z Outlook Expressem będą z otwarciem tego załącznika.
0: No i to zależy, jak sobie kto ustawi. No to jeszcze można by było dużo mówić a propos załączników. Słynne begin, dwie spacje, jakaś nazwa, powiedzmy byle jaka, to Outlook Express widział to jako załącznik. Dobrze, ale to już takie typowo techniczne rzeczy. No, ja się swego czasu pocztą elektroniczną to bardzo interesowałem. Ja jeszcze mógłbym długo.
2: Szyfrowania jeszcze były różne.
0: Dokładnie, aczkolwiek no niestety to już takie bardziej techniczne zagadnienia, nie będziemy zanudzać, dajmy słuchaczom Radia N muzycznego wytchnienia odrobinę, dokładnie, a użytkowników Tyflo Podcastu zapraszamy do wysłuchania kolejnych audycji. No i rzecz jasna, my w Radiu N słyszymy się już za tydzień po godzinie 19:00. Będzie ciekawy temat, już teraz wiem, jaki to będzie temat na procent 90, ale wszystkiego dowiecie się już za tydzień po godzinie 19:00. W Radiu N nas słuchając. A zatem jeszcze raz, Michale, Rafale, dziękuję wam za współudział w dzisiejszej audycji.
2: Dziękuję.
0: A ja się kłaniam, spotykamy się za tydzień po 19:00. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Radio N.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Model Dostępnej Szkoły. Omawiany w niniejszych audycjach model powstał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i jest wdrożeniem programu Dostępność Plus. A to kolejne nasze spotkanie w Tyflo Podcaście na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Po drugiej stronie współautorka modelu Dostępnej Szkoły Agnieszka Niedźwiecka. Witaj.
4: Dzień dobry, witam państwa.
0: Dziś porozmawiamy o konsultacjach szkolnych, o których również możemy poczytać w modelu Dostępnej Szkoły. Naszą rozmowę zacznijmy może od tego, co to właściwie są konsultacje szkolne.
4: Konsultacje szkolne to jest takie rozwiązanie opracowane przez Ośrodek Rozwoju i Edukacji, którego celem jest identyfikowanie grupowe przyczyn trudności ucznia i grupowe znalezienie rozwiązania, które może być wdrożone na poziomie szkoły, tak aby temu konkretnemu uczniowi pomóc.
0: I kiedy takie konsultacje się przeprowadza?
4: Konsultacje szkolne organizuje się w przypadku zaobserwowania u ucznia trudności w funkcjonowaniu edukacyjnym, poznawczym, społecznym, komunikacyjnym, emocjonalnym, fizycznym, których nie udaje się zniwelować w trakcie bieżącej pracy z jego klasą na lekcjach.
0: A czy do takich konsultacji szkolnych należy się jakoś specjalnie przygotować?
4: Przed spotkaniem konsultacyjnym każdy z uczestników wypełnia ten sam formularz, w którym wskazuje mocne i słabe strony ucznia. I w tym formularzu mamy zakresy, obszary, takie jak kształcenie ogólne, przyswajanie mowy, tworzenie wyrazów, czytanie i pisanie, wiedza matematyczna, radzenie sobie z wyzwaniami, komunikacja, poruszanie się i mobilność, troszczenie się o samego siebie, kontakty z innymi ludźmi, czas wolny, wypoczynek oraz poczucie przynależności. I każdy z uczestników konsultacji szkolnych wypełnia ten formularz. Co ważne, to nie jest taki dokument, którego wypełnienie musi zabierać bardzo dużo czasu. Maksymalnie 20-30 minut. Zaznaczamy to, co jest mocną stroną ucznia w danym obszarze i to, co może sprawiać mu trudność. Wskazujemy jakieś uwagi, spostrzeżenia, słowa kluczowe, tak? Jeżeli uczeń nie ma trudności w danym obszarze, to po prostu pomijamy. To nie chodzi o to, żeby jakoś bardzo głęboko analizować sytuację danego ucznia, ale żeby się tej sytuacji po prostu przyjrzeć. I z takim wypełnionym formularzem konsultacji szkolnych spotykamy się grupowo. Spotykają się, tak jak mówiłam wcześniej, wychowawca, koordynator, czyli taka osoba, która prowadzi to spotkanie. W spotkaniu uczestniczą rodzice dziecka i sam uczeń. I oni też wcześniej wypełnili ten formularz konsultacji. I konsultacje polegają na tym, żeby usiąść i zbiorowo zastanowić się, co jest faktycznym problemem czy trudnością danego ucznia, co może te trudności powodować, ale też jak temu zaradzić na bazie tego, czym szkoła już dysponuje. I konsultacje szkolne służą identyfikacji trudności, służą temu, żeby znaleźć rozwiązanie, jak taką trudność przezwyciężyć, i służą zaplanowaniu działań. Co ważne, te działania są w trakcie konsultacji szkolnych planowane maksymalnie na pół roku, nie dłużej.
5: A potem, jeżeli efekt nie zostanie osiągnięty, przeprowadzane są kolejne konsultacje? Czy jakoś inaczej?
4: Tak, i jeżeli nie ma poprawy, to w takim razie szkoła zwraca się za zgodą rodziców do poradni psychologiczno-pedagogicznej o pomoc w rozwiązaniu tych trudności, ponieważ już po takim grupowym spotkaniu, zidentyfikowaniu trudności, wprowadzeniu pewnego planu działań, jeżeli te działania realizowane przez szkołę, zarówno w bieżącej pracy z uczniem, jak i podczas zajęć na przykład przydzielonych przez dyrektora z pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie działają, to oznacza, że sytuacja dziecka wymaga głębszej, bardziej wnikliwej analizy. I to powinno się zadziać w poradni.
5: A jeżeli chodzi o sam wynik konsultacji, efekt taki namacalny tych konsultacji, to sporządza się z tego jakiś raport, to jest jakiś dokument, który przygotowujemy?
4: Podczas takiej rozmowy koordynator sporządza protokół konsultacji szkolnych. W tym protokole konsultacji szkolnych znajdują się wnioski, do których wspólnie doszli uczestnicy tych konsultacji. W protokole zawieramy też cele, wskazujemy, kto będzie te cele realizował, i zakładamy sobie pewien przedział czasowy, który sobie dajemy na realizację tych celów, i to jest zawarte w protokole konsultacji szkolnych.
5: I ten przedział czasowy zawsze musi być mniejszy niż pół roku, tak?
4: Maksymalnie pół roku.
5: Agnieszko, ale jaki jest właściwie cel takich konsultacji? Co z perspektywy ucznia powinny one dać?
4: Celem konsultacji szkolnych jest wspólne zidentyfikowanie trudności i określenie działań, które mogą te trudności zniwelować. Takie trudności w codziennym funkcjonowaniu ucznia. To może się wydawać jakimś kolejnym biurokratycznym działaniem, które nie będzie miało żadnych efektów, ale my widzimy, że w praktyce szkolnej takiego rodzaju konsultacje i spotkania są potrzebne. Należy pamiętać, że konsultacje szkolne zgodnie z modelem dostępnej szkoły powinno się również organizować wtedy, kiedy rodzice dostarczą do szkoły opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. To może być opinia w bardzo różnych sprawach. I jeżeli jest to opinia, że dziecko ma na przykład prostą wadę wymowy, to tutaj dziecko dostaje zajęcie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast jeżeli do szkoły wpływa opinia na przykład o mutyzmie wybiórczym, o stanach depresyjnych u dziecka, to czy na przykład o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, to z naszego doświadczenia z pracy z rodzicami do tej pory wynikało, że ta opinia jest pomijana. Albo nie wszyscy nauczyciele zdają sobie w ogóle sprawę z tego, że uczeń ma jakieś trudności, że uczeń ma opinię. I konsultacje szkolne po pierwsze pomagają zauważyć, że uczeń ma jakieś trudności i że one mogą się pojawiać na różnych przedmiotach. Po drugie, niejako wymuszają na nauczycielach uczestniczących w konsultacjach poznanie trudności tego dziecka, nawet jeżeli one nie do końca muszą w tym momencie występować na jego lekcjach, ale też pozwalają na wymianę doświadczeń i sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i sposobów na to, jak to dziecko wesprzeć. I takie grupowa, taka zespołowa refleksja nad trudnościami, ewentualnymi przyczynami tych trudności i zespołowe wdrożenie pewnych działań naprawczych dotyczy wszystkich. To już nie jest tak. Zorganizowanie konsultacji szkolnych powoduje, że uczeń i rodzice ucznia wychodzą z założenia, że oto wszyscy nauczyciele wiedzą, że dziecko ma jakąś trudność i nie mogą tego pomijać w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Ale też pozwala na to, żeby stosować różnorodne oddziaływania na różnych zajęciach, które służą temu samemu celowi. I to jest największa korzyść z konsultacji szkolnych dla ucznia. Tak, że nauczyciele po pierwsze wiedzą, że jest jakaś trudność, po drugie nie mogą jej pomijać, po trzecie wspólnie ustalono pewien plan działania, po czwarte każdy, kto uczestniczy w konsultacjach szkolnych, jest zobowiązany do tego, żeby te działania realizować.
5: Pozostaje zatem mieć nadzieję, że konsultacje szkolne jak najczęściej okażą się pomocne. I właśnie o konsultacjach szkolnych dziś w Tyflopodcaście opowiadała Agnieszka Niedźwiecka. Dziękuję Ci bardzo.
4: Dziękuję i do usłyszenia.
3: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy poniedziałek, to trzeci dzień września 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie dzisiejszy współprowadzący audycję Kazimierz Parzych. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Dziś będziemy pokazywać rzecz, jaką pokazujemy na antenie Tyfloradia stosunkowo rzadko, no bo i nieczęsto się zdarza, żeby pojawił się jakiś nowy polski głos. Tych głosów już trochę mamy. Mamy głosy Loquendo, mamy głosy Iwona Software, mamy głosy także Espika czy Spika. Jeszcze co niektórzy korzystają z tak egzotycznych rozwiązań, jak chociażby ja, jak sprzętowa synteza mowy. Tak, o Syntok. O Syntok, no właśnie, jakżebym mógł zapomnieć o Syntoku. A my dziś będziemy pokazywać coś zupełnie nowego, zupełnie nową syntezę, jaka jest dostępna na polskim rynku. Będziemy pokazywać Pole. Pole, czyli głos polski takiej firmy, która nazywa się Cereproc, cereproc.com. Jak dobrze pamiętam, to jest ich adres internetowy. Głos o wysokiej jakości, przynajmniej jeżeli chodzi o te takie techniczne parametry, bo rzeczywiście...
1: I to właśnie wyróżnia ten syntezator.
0: Tak, tak, tak, to wyróżnia.
1: Wszystkich syntezatorów polskich, które powstały do tej pory.
0: Tak.
1: A dlaczego? Dlatego, że no, firma Cereproc chwali się, zresztą słychać to, że syntezator jest rzeczywiście w dobrej jakości, bo... Próbki podobno nagrane są i w ogóle wykonane. Wszystko jest w 48
0: kHz.
1: Rozdzielczości 40 kHz.
0: Tak, częstotliwość dlatego... próbkowania 48 kHz, czyli całkiem niezła.
1: Dokładnie tak.
0: Tak, to jest nawet lepsza częstotliwość niż częstotliwość próbkowania na przykład na płytach CD, bo tam jest 44,100. Więc no, to jest lepiej. Te 48 to jest jedna z tych takich jakości studyjnych. Tam wiadomo, no, że potrafi być i więcej, bo na przykład 96, ale to już jest taka częstotliwość próbkowania, która jest używana naprawdę gdzieś tam w bardzo profesjonalnych zastosowaniach. Zwykle jak już coś próbkuje w 48...
1: W studiach przeważnie
0: tak,
1: się
0: jak
1: w, używa.
0: Ale wiesz, i 40-48 to już nawet też jest taka jakość studyjna, przynajmniej do pewnego czasu była. To nie jest głos darmowy, to jest głos płatny. Przyjdzie nam za niego zapłacić. Ile przyjdzie nam za niego zapłacić?
1: No i ja ci przerwałem w ogóle. Ten głos możemy dostać na stronie, bo nie powiedzieliśmy chyba. www.cereproc.com. Jeśli wpiszemy w Google Cereproc spacja Pola, po wciśnięciu szukaj, od razu wyskoczy nam na pierwszej pozycji właśnie strona, na której ten głos można kupić. Jest to, można powiedzieć, taki bardzo mały sklep, w którym możemy zobaczyć sobie taką malutką prezentację konkretnego głosu, poprzez właśnie jakąś tam próbkę, poprzez wpisanie jakiegoś konkretnego tekstu. I ten konkretny głos można usłyszeć, jak i również ten syntezator można tam po prostu kupić.
0: Jest też demo, w pliku, też zdaje się. Czyli już jest możliwość przetestowania tego online, bo jeszcze jakiś czas temu no, nie dało się wpisać jakiegoś tekstu, żeby było to odczytane polskim językiem, bo była tylko próbka.
1: Była, tak. Jak ja patrzyłem, to rzeczywiście... Było tylko do wpisania w tekst i on czytał to syntezatorem angielskim, natomiast po wybraniu opcji indywidual, tam była lista wszystkich syntezatorów i wtedy można było sobie osobno odsłuchać próbkę do każdego syntezatora.
0: Tak, ale to czyli nadal nie można odsłuchać sobie próbki takiej, że wpisujemy jakiś tekst i odsłuchujemy sobie to głosem Poli. Jest to tylko jakaś próbka już nagrana.
1: Tak, angielska. Tak. Nie, znaczy się jest angielska jak najbardziej. Angielską
0: No tak, ale angielska to nam nic nie daje. Bo...
1: Ale to Pola niestety nie.
0: No.
1: Chociaż powiem tak, rzeczywiście, słysząc gdzieś tam tą próbkę polską, to wydawało mi się, że rzeczywiście gdzieś ta opcja jest, ale jednak nie. Jednak nie. No i tam oprócz tego właśnie, że możemy odsłuchać, to możemy to kupić. Coś jeszcze chciałeś tutaj wspomnieć?
0: Chciałem zapytać o cenę. Chciałem zapytać o cenę.
1: Właśnie, do sklepu. Okej, więc tak, na sam koniec, zanim przejdziemy do zakupów, no, musimy wiedzieć, że Pola kosztuje około 130 zł. Dlaczego? Dlatego, że no jest to cena nie w polskich złotych, no i te przewalutowania czasem mogą zmienić po prostu tą cenę.
0: 130 zł. Troszeczkę, Kaziu, jakbyś się mógł odsunąć lekko od mikrofonu, bo nam trochę przester tu.
1: Okej. O. Dobra, więc tak. Ja wtedy kupiłem właśnie w granicach 130 zł i tam kilkunastu groszy. No i teraz kwestia, jak to kupić. Po wejściu na cereproc.com lub po wyszukaniu właśnie tej strony na stronie Google, mamy taką, jadąc po nagłówkach, mamy taki link, jak albo nawet to jest przycisk Add to Cart. Po wciśnięciu pojawia się rzeczywiście ten syntezator domyślnie nam Pola. I cała procedura właśnie kupna opiera się na zapłaceniu za syntezator tylko i wyłącznie poprzez PayPala. Także jeśli nie macie PayPala, będziecie musieli go sobie założyć. Jeśli macie, no to tylko i wyłącznie poprzez PayPala będziecie mogli uiścić opłatę za ten syntezator. I teraz po zapłaceniu za syntezator przychodzą nam na skrzynkę mailową dwie wiadomości. Jedna wiadomość to jest potwierdzająca zakup, druga wiadomość to jest wiadomość z linkiem, w którym...
0: Do sklepu, tak?
1: Tak, do sklepu, do rejestracji swojego tak jakby konta, jak i również z kluczem aktywacyjnym. I teraz tak, właśnie. Podczas kupowania podajemy swój adres mailowy, jeszcze podczas płacenia, tak? Ale potem jeszcze musimy założyć właśnie swoje konto, czyli musimy swój login wpisać, hasło zmienić i dopiero potem po zalogowaniu mamy dostęp do instalki tego syntezatora.
0: Tak, i wtedy możemy tę instalkę pobrać i sam proces instalacji to jest chyba dość prosty, tylko tam trzeba podać te licencje,
1: tak,
0: prawda?
1: Dokładnie. Sam proces jest dosłownie praktycznie taki sam jak te wszelkie instalacje.
0: No po prostu next.
1: Tak. Pod koniec rzeczywiście pojawia się okno do wpisania klucza.
0: Ten klucz jest dosyć specyficzny i to trzeba zwrócić uwagę, żeby przekleić go dobrze, prawda?
1: Tak, zresztą na stronie zasugerowano właśnie, żeby najlepiej właśnie klucz przekleić.
0: Tak, bo ten klucz składa się z kilku wierszy, więc ta licencja jest taka, ta licencja jest taka dość duża i warto sobie to dokładnie zaznaczyć. Zresztą tam jest to w języku angielskim, w tym mailu, gdzie dostajemy fakturę, to jest zdaje się jakoś tak pokazane, że jest tam below i above. I pomiędzy tymi opisami mamy kod licencji, który w całości musimy zaznaczyć i wkleić do pola licencyjnego. A jeżeli tego nie zrobimy dobrze, bo tu już nasz jeden znajomy, zresztą także prowadzący audycję w Tyflo Radiu, Edwin Tarka, też sobie kupił ten syntezator i tam miał jakieś problemy z tą syntezą, z aktywowaniem. No i na przykład jeżeli raz źle wkleimy tę licencję, to musimy anulować instalację, najlepiej anulować instalację i wykonać ją jeszcze raz, bo inaczej to po prostu nam z tym polem są jakieś problemy. Więc na to uczulam, bo... No bo to po prostu może nie zadziałać.
1: Jasne. No i po instalacji tak naprawdę możemy już korzystać z syntezatora. Jedynie co musimy zrobić, no to rzeczywiście, jeśli korzystamy z innych syntezatorów, z innego typu syntezatorów, tudzież na przykład SAPI 4 lub jakiegoś sprzętowego, musimy przestawić się na SAPI 5. Kiedy przełączymy się na SAPI 5 w ustawieniach, na przykładzie NWD, ustawienia syntezator SAPI 5, no i dalej pod tabulatorem mamy wybór syntezatora i tam na liście wtedy pojawia się syntezator pola. Z tego, co się orientuje, żeby ten głos pojawił się na liście, uprzednio przed wybraniem tego syntezatora trzeba zrestartować NWD.
0: No tak,
1: żeby on sobie to wykrył, żeby tam nie było żadnego problemu z tym.
0: Natomiast warto tu, myślę, powiedzieć, że ten głos, z racji tego, że to jest SAPI 5, to będzie kompatybilny z wszelkimi programami odczytu ekranu, to nie tylko NVDA, także
1: jasne,
0: i JAWS, i jeżeli korzystamy z jakichś innych programów, które wykorzystują silnik SAPI Microsoftu, to można sobie używać poli we współpracy z tymi programami. Ważne jest to, żeby pamiętać, że po prostu to, jak kupujemy sobie tę syntezę, to jest to synteza do użytku niekomercyjnego. To jeszcze jest taka, myślę, istotna sprawa. Oni tam dość mocno to podkreślają.
1: Zresztą na stronie, z tego, co widziałem i jak dobrze widziałem, jest też możliwość wykupienia licencji firmowej dla firmy.
0: No tak, tak, ale to jest tam pewnie odpowiednio drożej.
1: Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej.
0: Dobrze, to już jeszcze warto, myślę, dodać, że zdecydowanie taniej można sobie tę syntezę kupić do Androida. Jako głos. Jest to dostępne w sklepie Google'a. Natomiast no, my będziemy dziś pokazywać tę wersję dla Windowsa.
1: Taka w ogóle jeszcze ciekawostka dla tych, którzy zastanawiają się właśnie, na jakie systemy jest dostępny ten syntezator. Otóż rzeczywiście Windows, Android, jak i również Mac OS.
0: Dla iOS-a chyba na razie nie ma nigdzie. Zresztą dla VoiceOvera to nie dałoby się zrobić chyba tej syntezy tak za bardzo. Natomiast dla VoiceDreama, dla podobnych programów chyba jeszcze nikt nie wykorzystuje.
1: Nie widziałem nigdzie.
0: Jeżeli coś wiecie, to możecie nam o tym powiedzieć. Oczywiście zapraszamy Was bardzo serdecznie do kontaktowania się z nami. Audycja jest programem na żywo, więc 123 834 835. Zapraszamy bardzo serdecznie. No to Kazimierzu, skoro już zrobiliśmy taki wstęp, to czy coś jeszcze z takich teoretycznych informacji, czy już przechodzimy do prezentacji?
1: Przechodzimy do prezentacji. I żeby nie było tak kolorowo, pięknie i w ogóle, jak my o tym opowiadamy, niestety syntezator, mimo swojej dobrej jakości, niestety w swojej fazie początkowej ma mnóstwo dziwnych takich...
0: Po prostu ma mnóstwo błędów.
1: Ma mnóstwo błędów, które naprawdę bardzo rażą. Z moich obserwacji ważne jest, żeby jakiś tam pisany tekst, potem czytany przez tę syntezę, był pisany poprawnie. Na przykładzie słowa, na przykładzie zwrotu, jak się masz, jeśli postawimy jak
0: się tak?
1: bez ogonka, czyli e, masz, to nam przeczyta no, jakąś bzdurę, tak? Zresztą mogę za chwilę
0: zaprezentować. Zresztą zaraz to pokażemy. Ale może najpierw w ogóle pokażmy, jak ta synteza mówi, bo może w ogóle jeszcze nasi słuchacze, przynajmniej niektórzy, nie znają głosu Poli. Jak to brzmi?
1: To brzmi w taki sposób.
2: To jest Tyflo Podcast na żywo. Zapraszamy do aktywnego kontaktu.
0: Wydawałoby się, że ładnie.
1: Że ładnie.
0: Ale okej, okay, ale natomiast... na przykład... Ale teraz tak sobie pomyślałem. A spróbuj na przykład, Kazimierzu, przez chwilę oczywiście tak popracować z tym. Na przykład, nie wiem, przejść gdzieś tam sobie na jakiś pulpit, na coś, żeby tak, wiesz, żeby pokazać, jakie to jest responsywne. Więc może tak trochę głośniej na tej klawiaturze, żeby słuchacze też usłyszeli,
1: dokładnie
0: jak to działa wszystko.
2: pulpit lista. Mozilla 200 MPCHCI.
0: I już usłyszeliśmy. Pulpit.
1: Dokładnie. To jest już pierwszy błąd, który razi na samym początku. Ja zauważyłem, że podczas pracy zdarza się tak, że syntezator potrafi nie przeczytać jakiegoś elementu.
2: Mozilla 245, lokalizacja Miranda 32.
1: To jest ten przypadek.
2: Program Files i
1: wrócę się w dół.
2: Mozilla 204, lokalizacja menu Tofu Bistro. Lokalizacja
1: Adam F2.
2: Wielowierszowa Miranda 32.
1: I tutaj jest napisana nazwa pliku.
0: Nazwa.
1: Także niestety jest to, nie ukrywajmy, irytujące.
2: Miranda Google Chrome Connect.
0: Google Chrome. Google Chrome.
1: Tak. Tu w ogóle zauważyłem, że mnóstwo nazw własnych, czyli właśnie nazwy programów, jak i również nazwiska, w tym również moje, niestety czyta bardzo błędnie. Wiele takich nazwisk, jakich załóżmy, leciałem sobie po liście kontaktów z Facebooka, wiele takich nazwisk naprawdę rażąco źle syntezator czytał. Ja mam takie wrażenie, że do syntezatora została zaimplementowana gdzieś, został zaimplementowany gdzieś po prostu słownik z Google'a, czy coś w tym stylu, bo
0: tak,
1: rzeczywiście
0: bo to bardzo
1: jakieś takie znane nazwy.
0: Bo to bardzo przypomina to, co mają użytkownicy syntezy Google'a, że tam właśnie i trochę też Microsoftu, bo tam właśnie jest domyślnie ta fonetyka angielska stosowana, stara się ta synteza mówić, jeżeli napotka tekst angielski z polskim akcentem, stara się go interpretować w jakiś tam odpowiedni
1: Dokładnie.
0: Sposób. Natomiast czasem zdarza się tak, że pewne zbitki literowe są używane zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Na przykład takie słowo... Na przykład takie słowo jak marchewka. To może być
1: tak
0: zdrobnienie od marchwi
2: bez tytułu,
0: na przykład.
2: Notatnik.
0: No to pokażmy.
2: To
0: marchewka.
2: Czudy. Maciłka.
1: Dokładnie, to jest pisane tak.
2: M-A-R-C-H-E-K-A.
1: Nie ulega wątpliwości, że to jest napisane prawidłowo. Po przejechaniu strzałką w górę i w dół.
2: Czudy. Maciłka.
0: Maciurka.
1: Dokładnie. I powyżej mam napisane słowo tekst chudy. Tak gdzieś to słowo się nam przewinęło podczas testów. I chudy jest napisane...
2: C-H-U-D-Y.
1: A czyta?
2: Czudy.
0: Także. Z ciekawości, czy jeżeli pierwsza litera tego słowa, na przykład chudy, będzie dużą literą, czy to coś zmieni?
1: Spróbuj. Nie ma to znaczenia.
2: C. To jest Czudy.
0: Nie. Aha.
2: To jest Czudy.
1: Rzeczywiście, tutaj jest jedna rzecz, która gdzieś tam powtarza się jak w wielu syntezatorów, że rzeczywiście pierwsza litera jest sygnalizowana wyżej. Ale nie ma to żadnej różnicy, nawet jakbyśmy na kropku napisali kropkę na przykład.
2: To jest Czudy.
1: Zresztą intonacja jest tutaj nawet fajna, jeśli są jakieś tam załóżmy przecinki w zdaniu, to rzeczywiście jakby tam próbuję intonować. Natomiast jeśli mamy jedno słowo i postawimy sobie jakąś kropkę, wykrzyknik, to nie ma żadnej różnicy.
0: Rozumiem.
1: Miałem tutaj na myśli na przykład słowo uwaga, które w pewnym syntezatorze brzmiało zupełnie inaczej.
0: W Ani akapeli zdaje się, tak? Uwaga!
1: Dokładnie tak. Dokładnie. To mi szczerze powiedziawszy w jakiś sposób się podobało. Tutaj jest to takie trochę bez emocji.
0: Apollo bardzo ładnie wykrzykniki intonuje też. Uwaga! Tak zawsze. Uwaga! To rzeczywiście, te niektóre syntezatory mają fajnie rozwiązane kwestie związane z interpretacją znaków interpunkcyjnych. To tak. Czyli tu nie do końca. Znaki zapytania i wykrzykniki nie.
1: Nie. Znaczy się, tak jak już wspomniałem, jeśli jakiś tam przecinek lub kropka na zdaniu lub na końcu jest wstawiona, to jest okej. Ważna tutaj jest też poprawność właśnie, tak jak już wspomniałem, w pisowni. Natomiast chwalą się oni troszkę, firma chwali się troszkę tym, że można tę syntezą czytać książki. No, osobiście chyba nie chciałbym czytać książek Polą. No bo byłoby to jednak troszkę męczące. Męczące dla mnie na przykład. Pola robi za długie przerwy. To są jakieś tam, wiadomo, że jakieś małe różnice, ale jednak za długie przerwy pomiędzy zdaniami.
0: No tak, ale i tu dochodzimy do też dość ważnej kwestii. Czy jeszcze trochę się nad jakimiś błędami popastwimy? Coś jeszcze możesz pokazać, jakieś te? Czy już przejdziemy właśnie do parametrów i tego, jak ta synteza sobie radzi?
1: Pokażę jeszcze ten przykład mojego nazwiska
0: Tak.
2: Maciej Kazimierz Pozych.
1: Pozych. A zupełnie mam inaczej.
0: No tak.
1: Możemy przejść do prezentacji tej syntezy przy zmianie parametrów.
0: No właśnie, bo co możemy zmienić? Możemy zmienić prędkość i możemy zmienić wysokość, tak?
1: Wysokość, dokładnie tak. Będziemy posługiwać się tekstem.
2: To jest Tyflo Podcast na żywo.
1: Cały czas.
2: Zapraszamy do aktywnego kontaktu.
1: I teraz?
2: Głośność 100. No wysokość 50.
1: I właśnie, tak jak wspomniałeś jeszcze przed audycją, tak naprawdę najlepiej synteza ta radzi sobie przy domyślnych parametrach, czyli jeśli wszystko jest ustawione na środku, czyli na 50%.
0: Mamy telefon, zdaje się. Miejmy nadzieję, że uda nam się go odebrać. Halo, kogo witamy?
3: Dobry wieczór, Robert Rombino z tej strony. Dosłownie krótko bym chciał powiedzieć parę rzeczy, bo jestem w drodze, ale parę rzeczy co do wersji Polina dla systemu Android.
0: Słuchamy.
3: Bo jeszcze z Pawłem Masarczykiem mieliśmy ostatnio okazję, po prostu testowaliśmy troszkę.
0: Aha.
3: No to tak, synteza kosztuje w sklepie Play 3,29 zł. 3,29 kosztuje w sklepie Play.
0: Czyli drogo nie jest.
3: No nie jest. W porównaniu do Windowsa też nie, wcale nie jest drogo. Natomiast obaj z Pawłem mamy telefony firmy Huawei i z tego co wiem na innych telefonach też ta synteza jest bardzo mało responsywna. Ona z talkbackiem reaguje wolno i po prostu to jest, no nie wiem, pół sekundy może nie, ale ogólnie to wcale nie jest praca ani z Google TPS, ani na przykład, nie wiem, z Akapelą czy z Vocalizerem, więc dla użytkowników talkbacka no nie polecałbym tej syntezy. Z drugiej strony na przykład do nawigacji, to myślę, że wcale nie byłby to taki zły pomysł, chociaż tak jak zwróciliście uwagę, no... Niestety,
0: wiesz co, ja się trochę bałbym używać tej syntezy w nawigacji, wziąwszy pod uwagę, jak ona bardzo lubi interpretować po swojemu nazwy własne. I mogłoby się okazać, że znajdziemy się na jakiejś ulicy, którą znamy, ale się nie zorientujemy, że to jest ta ulica, bo Pola ją nazwie zupełnie inaczej.
3: Zgadza się.
1: Ja nie wiem, jak to jest. Teoretycznie... Ja nie wiem, jak to jest, wiesz, na Androidzie. Ale ja na Windowsie cały czas mam wrażenie, że ten syntezator jest taki niestabilny, wiesz? Mam takie wrażenie, że za chwilę znów coś nie zostanie mi przeczytane. I nie wiem, jak to jest na Androidzie. Bałbym się, że jakiś komunikat przeoczę.
3: Ja tego na Windowsie nie testowałem, a na Androidzie chyba czyta wszystko, jak gdyby... Jeśli ma coś przeczytać, to przeczyta. Ale jak to przeczyta, to już jest inna sprawa.
0: Aha.
3: No i jedyne co jeszcze powiem, że mamy też wiadomość od jednego użytkownika Nokii, tej którejś, nie wiem, 6-8, którejś z tych androidowych, że tam mu działa raczej w porządku, że jest responsywna i tak dalej, więc chyba zależy od telefonu, ale rozumiem, że to musi zużywać procesora trochę, no bo 48 kHz to 48 kHz.
0: No tak, i żeby to odtworzyć, to jednak trochę musi to urządzenie policzyć gdzieś tam w swoich bebechach.
3: Tak.
0: A być może ktoś jeszcze się skusi na Pole, bo może komuś się ten głos podoba i może nam da znać na jakichś innych modelach telefonów.
3: Z tego co wiem, to jest godzina, chyba jest godzina czasu, żeby potestować, ewentualnie zwrócić pieniądze, może dwie godziny, tak jakoś. Na pewno nie więcej niż dwie godziny, ale ile, tego nie jestem teraz pewien.
0: Jasne.
1: W sklepie, Play tak jest, natomiast nie wiem, czy jest tak, jeśli chodzi o...
3: A na Windowsie
0: nie. Na Windowsie nie. Tam
3: nie,
0: jak już nie, zapłacisz, nie. To chyba, że oni mają gdzieś tam na stronie jakieś money back guarantee, ale to pytanie, czy to rzeczywiście jakoś tak działa. Dziękujemy ci, Roberto, za telefon.
3: Tyle.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy, cześć.
3: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Czekamy na kolejne wasze telefony, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić. 123 834 835. O, chyba mamy jeszcze jakiś telefon. Spróbujemy go odebrać, bo zdaje się, że coś mamy, ale nie. Na razie nie mamy.
1: Zanim może odbierzesz ten telefon, to ja powiem taką ciekawostkę. Słyszałem na grupach facebookowych takie ciekawe porównanie. Nie wiem tak naprawdę skąd ono się wzięło, ale takie porównanie do tego głosu, do głosu pani, która udziela się podczas wiadomości testowej w Skype'ie.
0: Mi ona się zupełnie... Ja też widziałem
1: mi,
0: to.
1: Tak,
0: widziałem to porównanie. Mi
1: tak.
0: To się zupełnie nie kojarzy z tym głosem. Mamy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem?
4: Dzień dobry, tu DJ Grazzo. Ja mam takie pytanie, bo mówili państwo, że lepiej zostawić parametry mowy na jakie są domyślne, ale jednak czy mimo wszystko pokażą państwo, jak to
0: tak,
4: wygląda?
0: Oczywiście, zaraz to pokażemy, spokojnie. Tak. Zaraz zaprezentujemy, jak to brzmi, bo ja się też zgadzam, że ta synteza do użytku takiego standardowego no jest zbyt wolna na tych 50%.
1: Jest. Zresztą, tak jak już wspomniałem...
4: Jeszcze drugie pytanie.
0: Tak?
4: Jeszcze drugie pytanie. Istnieje instalka w wersji demo, czy nie za bardzo?
0: Ja nigdzie nie widziałem.
4: O, no to szkoda, kurde no. No dobra, ale i tak bardzo dziękuję za wszelkie informacje i dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy cię serdecznie, DJ-u Grazzo. Jeżeli wy również chcecie do nas zadzwonić, przypominam 123 834 835. Dobrze, przejdźmy do prezentacji głosu.
1: Zanim jeszcze do prezentacji głosu, ja tak od jakiegoś czasu w sumie, jak ten głos usłyszałem i zainstalowałem sobie ten głos i troszkę się, nie ukrywam, rozczarowałem, to zastanawiam się nad tym, czy będą jakieś aktualizacje tego głosu.
0: No właśnie, bo to jest też ciekawe, czy w ogóle jest jakakolwiek, czy w jakikolwiek sposób tu będzie jakiś mechanizm aktualizacji. Tu chyba jest jakiś w ogóle, widać gdzieś ten...
1: Ja tu nigdzie nie widziałem,
0: nie ma,
1: przeglądałem
0: nie ma.
1: Nawet menu w menu start. I tam szczerze
0: nic nie ma.
1: Nie,
0: ten głos jest po prostu zainstalowany gdzieś tam w programach. To znaczy w systemie. Nawet nie w programach, tylko właśnie
1: tak
0: w systemie. Okej. Okay, no
1: może
0: to...
1: on gdzieś tam ma w tym silniku gdzieś zaimplementowane, że wyskoczy jakiś komunikat, no ale to zobaczymy, jak będą jakieś aktualizacje.
0: Dokładnie. A może po prostu aktualizacje będą płatne, a to już nie byłoby miłe.
1: No to już nie byłoby fajne. Może dlatego właśnie ten syntezator jest taki tani, żeby ludzie sobie mogli zobaczyć właśnie, jak
0: no,
1: on działa.
0: Kazimierzu,
1: potem...
0: ja myślę, że ten syntezator pod Windowsa nie jest tani, szczerze mówiąc. Na Androida, owszem, na Androida tak, ale
1: wiesz,
0: na Windowsa...
1: Co? Powiem tak, rzeczywiście nie jest tani, ale też nie jest drogi w porównaniu do niektórych...
0: No do Spika chociażby, porównując.
1: Na przykład.
0: Do Spika, no to Spik tani rzeczywiście nie jest, chociaż jest to dobra
1: on
0: synteza.
1: Około 500
0: tak,
1: zł.
0: Tak. Chociaż Spik, no to moim zdaniem najlepsza polska synteza, jeżeli chodzi o syntezę programową.
1: No. Chociaż rzeczywiście spotkałem się z opiniami takimi, że no, niektórzy nawet nie daliby tych 130 zł za tak marny syntezator. No to już chyba pewne decyzje
0: co
1: chyba
0: kto
1: zostawiamy
0: lubi.
1: Jednak wam.
0: Co kto lubi. Tak.
1: Dokładnie. A teraz prezentacja syntezatora. Będziemy mogli sobie posłuchać albo Smurfów, albo pani na przykład z jakiegoś tam W11, albo...
0: Albo pani z nadmierną ilością testosteronu chyba.
1: A tak, dokładnie.
2: To jest tyflo...
0: To jest standardowe.
2: Wysokość 45.
1: Tak, teraz obniżam.
2: Wysokość 40.
1: Załóżmy na 40.
2: To jest tyflo podcast na żywo. Zapraszamy do aktywnego kontaktu.
1: No, kontaktu. Jedziemy jeszcze niżej.
5: Wysokość 10.
1: No, przy parametrze 10 jeszcze jest ten tekst w miarę zrozumiały.
5: To jest tyflo podcast na żywo. Zapraszamy do aktywnego kontaktu.
1: Mhm. Natomiast jeśli
5: wysokość zero.
1: Całkowicie na zero, no to już to...
5: To jest tyflo podcast na żywo. Zapraszamy do aktywnego kontaktu.
1: Ojej. Nie jest już takie ojej. Zrozumiałe.
0: Dobrze, to pójdźmy w drugie ekstremum, czyli w górę.
1: Tak.
6: Wysokość 100. To jest tyflo podcast na żywo. Zapraszamy do aktywnego kontaktu.
0: Tak. A teraz tak powiedzmy,
1: Smurfy, albo...
0: troszeczkę jak obniżymy, tam powiedzmy idź o 10 może.
6: Wysokość 90.
1: Damy na to, na...
6: To jest tyflo podcast na żywo, zapraszamy do aktywnego kontaktu. Wysokość 80.
1: No tutaj to mogłoby być rzeczywiście jakieś dziecko.
6: To jest tyflo podcast na żywo, zapraszamy do aktywnego kontaktu. Wysokość 70. To aha. Jest tyflo podcast na żywo. Zapraszamy do aktywnego kontaktu. Wysokość 60, wysokość 60, wysokość 55,
1: wysokość 50. 50.
0: No tak, ale to jest jeden parametr, jest jeszcze prędkość.
1: To jest jeden, jest jeszcze prędkość. No i tutaj, jeśli chodzi o zmianę prędkości, no niestety tutaj myślałem, że jeśli przyspieszymy troszkę syntezator, to... unikniemy trochę takiego dziwnego właśnie załamywania się syntezy, ale niestety...
2: Prędkość 50, prędkość 55, prędkość 60, prędkość 65.
1: Jest jeszcze gorzej moim zdaniem.
0: A jak...
2: 70.
0: O, a na przykład jak będzie brzmieć ten tekst teraz? Mhm.
2: To jest Tyflo Podcast na żywo. Zapraszamy do aktywnego kontaktu.
0: No tak, tak, ale już się trochę łamie
1: już.
0: Na tych głoskach dokładnie. Właśnie ty na przykład, na te... Szczególnie
1: dokładnie.
0: Mam wrażenie.
1: Spróbujemy jeszcze przyspieszyć.
2: Prędkość 75, prędkość 80.
1: No tu już jest.
2: To jest tyflo podcast na żywo. Zapraszamy do aktywnego kontaktu.
1: O.
2: Prędkość 85, prędkość 90.
1: I damy na maksa, zobaczymy.
2: Prędkość 100.
1: No tutaj już jest po prostu masakra, jak dla mnie.
2: To jest tyflo podcast na żywo. Zapraszamy do aktywnego kontaktu.
0: Tak, tak.

0: No, brzmi to kosmicznie nieco.
1: Tak.
0: Słyszałem syntezatory, które naprawdę lepiej sobie radzą.
1: W ogóle jakoś ten jakiś taki... Ja mam takie wrażenie, to oczywiście może mylne, ale odnoszę wrażenie, że im bardziej ludzko brzmiąca synteza, tym większy problem jest w tym, żeby sprawić, żeby ta synteza brzmiała naturalnie i w momencie, kiedy pracujemy szybko.
0: Przy zmiennych parametrach.
1: Tak, wy się niekiedy skarżycie, że podcasty u nas, jak coś demonstrujemy, to synteza jest zbyt szybko. No dobrze, okej. Rzeczywiście, no są ludzie, którzy pracują na syntezie ustawionej wolno, ale jednak jeżeli z komputerem pracujemy już ileś tam lat w swoim życiu, to bardzo często też jest tak, że ta synteza ustawiona jest szybko. Ale to, że synteza ustawiona jest szybko, no może oznaczać, że ona będzie nadal mimo wszystko zrozumiała, ale może też się okazać, że ona będzie niezrozumiała. W przypadku Poli,
0: dokładnie,
1: to ja mam wrażenie, że jakbyś chciał pracować na syntezie ustawionej tam powiedzmy na te 90% i pracować, w sensie przeglądać jakieś tam strony internetowe, korzystać z aplikacji, to działałoby to źle. Po prostu ciężko byłoby cokolwiek zrozumieć.
0: To znaczy się, wiesz, to jest też może kwestia przyzwyczajenia, ale właśnie tutaj też jest kwestia, wiesz, responsywności, czyli szybkość syntezy plus responsywność równa się szybkość działania na komputerze,
1: jeżeli,
0: tak?
1: A czy
0: pracy.
1: Jeżeli ustawisz sobie tę syntezę jakoś tak szybciej, to czy responsywność wzrasta?
0: Nie, niestety nie.
1: Czyli ona będzie mówić szybko, ale od naciśnięcia klawisza do wypowiedzenia jakiegoś tam tekstu, to i tak upłynie tyle czasu.
0: Tyle samo czasu.
1: Tyle samo.
0: Jasne. Mhm. Tyle właśnie, tyle samo.
1: Niedobrze.
0: Ja mam taką nadzieję naprawdę, że będą jakieś aktualizacje, no i oczywiście mam nadzieję, no też to się okaże, że będą te aktualizacje bezpłatne. No i że rzeczywiście lepiej będzie z tym głosem. Zresztą, jak słyszę, mam takie wrażenie delikatne, słysząc sample innych syntezatorów, że jednak te angielskojęzyczne syntezatory są nieco lepiej wykonane.
1: No to może oni się uczą dopiero fonetyki w polskim i to może jakaś dopiero taka pierwsza wersja za czas jakiś może będzie
0: tak
1: lepiej.
0: To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że no powiedzmy sobie szczerze, moja opinia jest taka, że no mamy lepsze głosy syntezatorów z taką właśnie naturalnym brzmieniem. Chociażby właśnie Iwona. Takie jest moje zdanie, że on no, lepiej
1: tak,
0: to.
1: Oczywiście.
0: Lepiej,
1: na pewno
0: lepiej to brzmi.
1: Na pewno Pola jest to głos, który pod względem takiej tej góry tak zwanej, tej czystości
0: tak
1: mowy, to jest coś nowego. To jest no, nowa jakość. Tylko żeby jeszcze...
0: To jest coś, co się wyróżnia,
1: tak,
0: rzeczywiście.
1: Tylko żeby jeszcze ta nowa jakość tej czystości szła w parze z jakością jakby wypowiadania konkretnych słów. Czy jeszcze jakieś takie kwiatki? Coś przychodzi ci, Kazimierzu, do głowy? Co mógłbyś pokazać, że jest źle interpretowane?
0: Wczoraj testowałem...
1: Na przykład może pokażmy to, jak się masz.
0: No, jak najbardziej, więc... A, to w ogóle przyspieszę.
2: No. Prędkość 40, prędkość 50.
1: Dobrze. No.
2: Pusta.
0: Napiszę z błędem i bez błędu. I w drugim rządku. I jest taka różnica. Pierwsze jest z błędem, a drugie bez.
2: Jak się ty masz? Jak się masz?
1: No także... To może bez komentarza to po prostu pozostawmy.
0: Co tam... Dlatego tutaj wspomnę.
1: Co tam się dzieje?

0: Coś jeszcze, coś jeszcze z paskiem zadań było chyba, tak?
1: Było coś, tylko właśnie nie potrafię sobie przypomnieć. Wczoraj podczas testu się tego też śmiałem, ale nie wiem o co
2: pulpy.
1: Chodzi.
2: Pulpy. Obszar powiadomienia użytkownika persek narzędzi. Elten. El Ziger 19.
1: O, Ziger.
2: Obszar.
1: O.
2: Obszar. Niewyakt. Głośnik. Stan komputer. Nfda. Nfda. Drop. Głośniki. Aktu. Niewykrzmigu. Centrum. Ziger. Obszar powiadomienia użytkownika. Ziger 19.42. Poniedziałek.
1: Tak, Ziger. Nie pamiętam, co to było.
0: A jak piszesz w notatniku na przykład samo pasek zadań, to czy bo coś mi się wydaje,
2: C,
0: że...
2: Błędo, bez tytułu. P, A, E, A, P, A, E, K, S, A, A, N. Parsek zadań,
0: o,
2: jak pars, się masz.
0: O, parsek, z, parsek zadań.
2: P, A, S, E, K, S, P, Z, A, D, A, N.
1: Widzę, że jest to poprawnie napisane. J. A czyta to...
2: Parsek zadań.
0: Parsek zadań. Fajnie, to tak kosmicznie nam się to zrobiło.
1: Przypomina mi się błąd w syntezatorze Ewa. Tam było, tam był błąd w słowie vocalizer. I tam czytało to vocalizer.
0: Mhm. A tu jak to przeczyta? Taki... A tu jak przeczyta? Dobrze A... przeczyta? Sprawdźmy.
2: V, O, C, A, L, I, Z, E, R. Pusta. Focalizer, pasek zadań.
0: Focalizer.
2: L, I, Z, E, R.
1: Właśnie, przez F.
2: R, P. Parsek, focalizer.
0: Focalizer. Tak, tak. No, sporo tych błędów. Oj, sporo tych błędów w tej syntezie jest. Jednak to... To może kiedyś
1: to
0: będzie...
1: To nie zachęca do kupna.
0: Tak. To może kiedyś będzie obecną. Dobra synteza, ale to na pewno jeszcze... No, nie teraz. Nie teraz.
1: Jak ktoś lubi się bawić, jak ktoś lubi testować...
0: I odkrywać przede wszystkim takie różne kwiatki. No tylko
1: tak,
0: czy...
1: to można sobie to zakupić.
0: Tak, tylko czy rzeczywiście za taką przyjemność odkrywania różnych kwiatków trzeba płacić 130
1: zł. No warto
0: zapłacić
1: 130 zł.
0: No to mam wrażenie, że
1: trzeba
0: jednak
1: się
0: nie o to chodzi. Bo to jest fajna zabawa, ale 130 zł za coś takiego zapłacić, to chyba jednak nie. Pozostaje mieć nadzieję, że zostanie to dopracowane i że programiści z Cereproc no, dadzą radę z fonetyką języka polskiego. I czego im życzymy i sobie też, bo no nie ukrywajmy, im więcej syntez do wyboru, to tym lepiej, bo jednemu pasować będzie taka synteza, innemu pasować będzie taka synteza. Dla każdego wtedy będzie większy wybór i to jest ważne, żeby ten wybór był.
1: Tak. I jeszcze takie dwie kwestie nasunęły mi się właśnie na myśl, bo przed audycją już padały pytania w moim kierunku, że będę prowadził, prezentował ten syntezator. To właśnie jedna kwestia, która już w sumie padła, czyli czy jest demo, to powtarzamy, że nie ma. A druga kwestia, czy aktywacja przebiega online czy offline. No to tutaj aktywacja przebiega offline.
0: Czyli jeżeli macie kilka komputerów, no pytanie jak to jest z umową licencyjną i na ile stanowisk tak formalnie zezwala umowa, ale technicznie licencja nie jest w żaden sposób autoryzowana online, więc nie mamy jakiejś liczby tokenów, które możemy sobie wykorzystać, po prostu mamy te licencje, wklejamy te licencje, instalujemy i to jest tyle.
1: Dokładnie tak.
0: No. Także tak to brzmi. To już pozostawiamy wam, drodzy słuchacze, czy zakupicie syntezator Pola, czy ta synteza jest warta waszych pieniędzy.
1: No my mieliśmy takie zdanie, że warto po prostu pokazać
0: no
1: wam.
0: Czego się nie robi dla słuchaczy?
1: Chyba bardziej ciekawostka. Tak, dokładnie. Jako ciekawostka w sumie bardziej. Tak żebyście wiedzieli i mieli świadomość, że właśnie są firmy, które próbują no, coś w kierunku syntezy podziałać.
0: Trochę na razie nieudolnie, ale może będzie lepiej. I taką nadzieję mamy. I z taką nadzieją się z wami na dziś żegnamy. Rozstajemy. Tak, Kazimierz Parzych prezentował syntezator mowy Pola, nowy polski głos. Dziękuję ci bardzo, Kazimierzu. I ja również dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję.
0: Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio. Cześć.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Trzeci dzień lipca, czwartek, trzeci dzień lipca 2025 roku, a my rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz z tej strony, Miłosz Nowicki z drugiej strony. Witaj, Miłoszu.
4: Witam.
0: Dziś na naszej antenie Prudence Screen Reader, czytnik ekranu, który jakiś czas temu... To się kojarzył przede wszystkim z tym, że to taki trochę inny talkback, ale w zasadzie to wielu różnic tam nie ma. Niektórzy mówili, że trochę szybciej działa. No, ale ostatnio ukazała się jego wersja 3.0 i tam się trochę pozmieniało, prawda?
4: Tak. Generalnie teraz rzeczywiście można go uważać jako za taką alternatywę. Alternatywny, darmowy, w pełni darmowy, trzeba podkreślić, czytnik ekranu. Jeżeli ktoś na przykład nie potrzebuje tylu funkcji, co ma Commentary Screen Reader, albo po prostu no, nie czuje się na siłach przechodzić przez te wszystkie menu i potrzebuje czegoś prostego, ale zarazem czegoś, co ma więcej opcji i funkcji niż talkback, no to wydaje mi się, że to jest świetne rozwiązanie.
0: Coś takiego pośrodku,
4: o którym
0: tak?
4: W Polsce za dużo się nie mówi. Tak.
0: No właśnie, o tym się za dużo nie mówi, aczkolwiek mamy na przykład w Tyflo przeglądach takich słuchaczy, którzy od czasu do czasu albo nas pytają o Prudence'a, albo coś niecoś na jego temat nam mówią, więc dziś na pewno będzie okazja, żeby po prostu to wszystko podsumować, zademonstrować możliwości tego czytnika ekranu. Jesteśmy na żywo, tak jeszcze dodam, więc 663883600 to nasz numer telefonu, YouTube, Facebook oraz nasz panel kontaktowy, także do waszej dyspozycji. No dobrze, to w takim razie, żeby Prudence Screen Reader mógł się pojawić na naszym Androidzie, to trzeba go zainstalować. Różnie to było z tą instalacją, ale teraz chyba po prostu można ze sklepu, prawda?
4: Tak. Normalnie się wchodzi do sklepu Play, można wpisać sobie i pobrać tak normalnie, jak każdą aplikację.
0: Czy tam w trakcie instalacji, kiedy już go sobie pobierzemy, no i on nam się zainstaluje, to czy trzeba na coś jeszcze zwrócić uwagę w momencie tego pierwszego startu?
4: Znaczy się, on generalnie poprowadzi nas przez całą instalację. No ważne tylko, żeby przy starcie, jak już go uruchomimy, żeby sobie jednak wyłączyć talkbacka skrótem łatwiej dostępu, no bo wtedy będzie się to kłóciło.
0: Jasne. No dobrze. To w takim razie, cóż, chyba myślę, że możemy po prostu przejść do rzeczy, do prezentacji jako takiej Prudence'a. Co on tam ma, gdzie w ogóle ma jakieś opcje, jakie są jego funkcje, to od czego zaczniemy?
4: No może po prostu od sekcji ułatwień dostępu.
5: Dźwięki i wibracje. Prudence z ustawienia.
4: O, jak jesteśmy w ustawieniach, w dostępności, w usługach.
5: Informacje o aplikacji.
4: To mamy
5: skrót aplikacji Prudence Screen Reader. Skrót aplikacji Prudence Screen Reader.
4: Od góry samej. O, tutaj już słychać dźwięki talkbacka. I rzeczywiście
0: talkbacka i nie tylko.
4: Kod jest... Tak, mieszanina taka, ale rzeczywiście program bazuje na talkbacku. Jego rdzeniem jest nadal stary, dobry talkback, otwartoźródłowy.
5: Screen Reader. Prudence Screen Reader. Skrót aplikacji Prudence Screen Reader. Skrót aplikacji Prudence Screen Reader, przełącznik wyłączone.
4: No tutaj można sobie, wiadomo, skrót, ułatwień dostępu, zmienić na tą aplikację.
5: Informacje o aplikacji. Po włączeniu usługi asystent ułatwień dostępu to urządzenie może przekazywać informacje głosowe użytkownikom niewidomym i niedowidzącym. Na przykład urządzenie odczytuje treści, które użytkownicy dotykają, wybierają i aktywują. Jeśli przypadkowo włączyłeś asystenta dostępności i chcesz wyłączyć tę funkcję, po prostu dotknij przełącznika i poczekaj, aż odgłos przełącznika zmieni kolor na zielony. Następnie dwukrotnie dotknij przełącznika. Na koniec wykonaj tę samą operację w oknie dialogowym potwierdzenia, które system natychmiast wyświetli.
4: No takie typowe dla osoby widzącej, jak wyłączyć czytnik.
5: O aplikacji. Ustawienia.
4: No jak wejdziemy w ustawienia, to nam się otworzy aplikacja.
5: System ustawienia dostępności.
4: No i pierwsza opcja, jaką tu mamy, to ustawienia dostępności. No to otworzy nam po prostu menu dostępności w naszym telefonie.
5: Mowa.
4: Jak może lekko pogłoszę.
5: Rozwin. Mowa.
4: O.
5: Ustawienia dostępności. Mowa.
4: Jest mowa. Tutaj sobie można wejść.
5: Domyślne ustawienie systemowe. System przycisk radiowy nie wybrano.
4: No i teraz tutaj możemy wybrać sobie silnik zamiany tekstu na mowę.
5: Ogólny wykres AK1% z 10. Skala mowy. 19.4. Mowa.
4: O.
5: Więcej opcji przycisk.
4: Tutaj jest więcej opcji.
5: Speak TTS settings. Speak TTS settings.
4: No i tutaj możemy dostosować sobie wbudowanego eSpeaka.
0: W Prudensa tak, wbudowanego, no, tak?
4: Tak, on ma wbudowanego eSpeaka, tak jak zresztą komentarii, więc nie trzeba nic doinstalować. Tu można...
5: import, eSpeak dictionary import, an eSpeak voice dictionary file from the SD card.
4: Tu mamy normalnie eSpeaka.
5: Dictionary import, an eSpeak voice variant mail default. Speak punctuation none. Speech rate 175 WPM. Speech 50%.
4: To jest takie standardowe menu ustawień eSpeaka.
5: Volume 100%.
4: Jak ktoś speak używa.
5: Status. Default voice polski. Voices install 133. Speak version 1.5.2.0.1. Prudence screen reader.
4: No i
5: import speak dictionary import. Mowa. Więcej opcji przycisk. Prędkość mowy. Więcej opcji przycisk. Prędkość mowy.
4: No, najpierw
5: prędkość mowy. Y, S, U, A, K, 65% 100.
4: Słowaki oczywiście zmieniamy tak samo jak w talkbacku. Czyli...
5: 100%. 65% 100.
6: 60% 100. 55% 100.
4: O, jak zjedziemy poniżej, to mamy Google'owy głos naturalny.
6: 10% 100.
4: Tylko no, trochę bolesny jest ten dźwięk.
6: 15% 100.
4: No, tak też można, jak ktoś lubi.
6: 55% 100.
4: Także słuchaczki nam jakby dźwiękowo
6: 10% 100
4: informują.
5: 65% 100.
4: No i od 65% już
0: i
4: mamy
0: góra,
4: stary
0: tak,
4: głos.
0: Góra spadła.
5: Prędkość mowy. Prędkość mowy i wykres. Wysokość mowy. Wysokość mowy YS UWAK 50% 100.
4: Wysokość.
5: Głośność mowy.
4: Głośność
5: mowy YS UWAK 100% 100. Skala mowy.
4: Skala
5: mowy YS UWAK 1% 10.
4: Nie wiem, co robi skala. Szczerze mówiąc, możemy to sobie...
5: 10. 3% z 10. 4%, 5%, 6%, 7% z 10. 8% z 10. 9% z 10.
4: Nie wiem, co to robi.
5: 7%, 6%,
4: szczerze mówiąc.
5: 1% z 10. Domyślne ustawienie systemowe. System przycisk radiowy nie wybrano.
4: No i tu możemy ustawić na domyślny silnik systemowy. Ja tu mam Auto TTS-a, czyli wielojęzyczne rozwiązanie. Jak chcemy mieć mowę wielojęzyczną z różnych silników na Androida. No ale zmieniam. No i tutaj mamy głosy wbudowane jakby w Prudensa. O, mamy chiński, niemiecki.
5: High definition fluent English female voice przycisk radiowy nie wybrano.
4: O, mamy angielski.
5: Marianne, dosyć romantic, była feminine, francuski, przycisk radiowy nie wybrano.
4: Mamy francuski. Donkton,
5: przycisk radiowy nie wybrano. Gim, budę ule obgo, salamel, mali, osikinę, hengu, dżeu, ujojamo, soli, przycisk radiowy nie wybrano.
4: Mamy koreański.
5: Kesu, gustoj, nasycenny, raski, zęski, golos, przycisk radiowy nie wybrano.
4: Rosyjski.
5: Felisa, hermosa, y, elegante, bosz, feminina, NS, panol, przycisk radiowy nie wybrano.
4: Hiszpański.
5: Mechanizm syntezatora mowy Samsung. Samsung SM3
4: no
5: nie wybrano.
4: Kolejne silniki, które mamy zainstalowane w naszym telefonie.
0: Tak,
4: no
0: ty ja masz Samsunga, więc jest Samsung.
4: Tak. Swoją drogą Galaxy S25 z betą Androida 16, więc to też ciekawie. Znaczy betą One UI 8, czyli Android 16.
5: Nowanie i synteza mowy od Google. Com.google Android ty przycisk radiowy wybrano.
4: Używam tego.
5: Auto TTS.
4: To są generalnie wszystkie moje silniki, które mam zainstalowane w telefonie. No i na przykład możemy sobie zmienić, pokażę jak ten angielski brzmi. Oczywiście będzie próbował mówić po polsku.
7: Jest
4: tylko jeden. No i brzmi to tak.
7: Marianne, persist radioni vibrano.
4: Ano tak.
7: Felisa, mechanic, Roz Poznawani, I auto, Roz
4: Poznawani. Dobrze, może to zmienię.
5: Używając proponowanej synteza mowy od Google.
4: Tak, używając. No i to tyle w sumie w ustawieniach mowy. Prosto, przyjemnie, wszystko da się zrozumieć.
5: Mowa. Poziom szczegółowości.
4: No i tu mamy szczegółowość.
5: Kolejność odczytywania elementów, nazwa, typ, stan.
4: No tak standardowo w talkbacku, jak mamy, jaką ma być odczytywana, jaką ma być kolejność odczytywania.
5: Czytuj wskazówki dotyczące używania przełącznik FYU.
4: Może ja włączę.
5: Właściciel.
4: Może tutaj się bardziej przyda.
5: Odczytuj komunikat przy odblokowaniu. Kolejność odczytywania elementów nazwa typ. Odczytuj informacje o listach i siatkach przełącznik FYU. Stuknij dwukrotnie,
4: aby aktywować. W ogóle, jak jadę gestami lewo, prawo.
8: O!
5: Odczytuj wskazówki, odczytuj informacje o listach i siatkach przełącznik FYU. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: To mamy ten dźwięk.
5: Odczytuj informacje o listach i siatkach przełącznik FYU. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Eksploracja dotykiem.
5: Odczytuj wskazówki, odczytuj informacje, odczytuj liczbę elementów, odczytuj kolejność odczytywania elementów nazwy, odczytuj wskazówki dotyczące używania przełącznik, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Tak.
5: Kolejność odczytuj informacje o listach i siatkach przełącznik FYU, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No tu możemy mieć poza listą, na liście, w siatce, poza siatką, tego typu rzeczy.
5: Odczytuj liczbę elementów listy przełącznik FYU, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Tutaj indeks, jeden z dwóch na przykład.
5: Odczytuj typ elementu przełącznik, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Tak, to jest typ elementu, czyli przełącznik właśnie, przycisk.
5: Tytuł okna przełącznik FYU. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Tytuł okna.
5: Odczytuj wielkie litery przełącznik. Odczytuj tytuł okna przełącznik FYU. Właściciel. Odczytuj wielkie litery przełącznik. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Wielkie litery.
5: Odczytuj identyfikatory elementów przełącznik. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Identyfikatory. Też się przydaje, jeżeli mamy niezaetykietowane przyciski, to mniej więcej da się zrozumieć, o co tam chodzi.
5: Emoji przełącznik. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Emoji.
5: Wypowiedz numer dzwoniącego przełącznik FYU. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: O, numer dzwoniącego nam automatycznie powie.
5: Używaj głośności dzwonka do odczytywania połączeń przychodzących przełącznik. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Też taka opcja, żeby nam używało zamiast głośności dostępności czy multimediów, to właśnie głośność dzwonka. Jeżeli tak głośno, jak mamy dzwonek, to tak głośno wybrzmi nam ID dzwoniącego.
5: Czytuj komunikat przy odblokowaniu ekranu przełącznik FYU. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No tutaj, że ekran odblokowany.
5: Czytuj komunikat przy zablokowaniu ekranu przełącznik FYU. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Przy zablokowaniu.
5: Odczytuj komunikat przy odblokowaniu ekranu przełącznik FYU. Nazwa typ stan stuknij dwukrotnie. Odczytuj komunikat.
4: Jak to jest?
5: Wypowiedz numer, używaj głośności. Odczytuj komunikat przy zablokowaniu. Odczytuj komunikat przy odblokowaniu ekranu przełącznik. Kolejność odczytywania elementu nazwa typ stan stuknij dwukrotnie. Prudencja, poziom szczegółowości stuknij dwukrotnie.
0: Te ustawienia są tożsame z tym, co jest w TalkBacku, czy tu pamiętasz, czy coś dodali?
4: W TalkBacku, z tego co wiem, nie ma opcji, na pewno nie ma opcji, żeby używać głośności dzwonka do wymawiania ID dzwoniącego. I nie wiem też, czy on sam z siebie tak wymawia ten numer. Znaczy, no wiadomo, że jak powie tytuł okna, to może ten numer gdzieś tam się przewinie, ale takiego typowo odczytywania
0: ogłaszanie
4: nie
0: intencjonalnie
4: ma,
0: numeru, to tego nie ma.
4: Tak. No też TalkBack sam z siebie nie może używać innego silnika, niż systemowy, jakby wszystko trzeba ustawiać w ustawieniach TTS systemu. Nie da się mieć osobno jakby dźwięk głosu systemu i używanego przez aplikację i głosu używanego przez TalkBacka.
0: No jasne.
5: I wibracje stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Poziom szczegółowości stuknij dwukrotnie, dźwięki i wibracje stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Dźwięki, wibracje, tu będzie ciekawie.
5: Dźwięki, generuj sygnał wibracyjny przełącznik, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No tak, generuj sygnał wibracyjny. Jest taka haptyka lekka, no wiadomo, gorsza niż w TalkBacku, bo to nie jest prawdziwa haptyka, tylko takie krótkie wibracje. No ale jest.
5: Pogodzenie dźwięku przełącznik FYU, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No to jest tak zwana kaczka, czyli DAC. Czyli jeżeli TalkBack mówi, to cała reszta się przycisza.
5: Schemat dźwiękowy przełącznik. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Schemat dźwiękowy, no czyli, że są dźwięki interfejsu.
5: Głośność schematu dźwiękowego dopasuj głośność multimediów. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: A to w sumie mogę...
5: Głośność, dopasuj głośność multimediów zaznaczony. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie w oknie głośność schematu dźwiękowego. 75% głośności.
4: To jest chyba głośność schematu dźwiękowego. Alert.
5: 75% głośności multimediów niezaznaczony. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie. 50% głośności mediów. 25% głośności. 50% dźwięki. Głośność schematu dźwiękowego 50%. Włącz schemat. Głośność schematu dźwiękowego 50%. Głośność. Schemat dźwiękowy domyślny. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No i tu się ciekawie robi. Mamy schematy dźwiękowe.
5: Domyślny zaznaczony. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie. Okej, schemat dźwiękowy. Wyraźne i przyjemne dźwięki niezaznaczone. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Wyraźne i przyjemne dźwięki. No, przełączymy
5: dźwięki
4: sobie.
5: Wibracje.
4: O, jakieś ptaszki.
5: Zarządzanie efektami. Generuj sygnał wibracyjny przełącznik.
4: No nie wiem, czy takie przyjemne ci dźwięki, bo trochę
0: takie mniej mechaniczne.
5: Schemat dźwiękowy. Zarządzanie efektami dźwiękowymi. Stuknij schemat dźwiękowy wyraźne i przyjemne. Głośność schematu dźwiękowego 50% głośności. Głośność. Dopasuj głośność multimediów niezaznaczone. 75%. 50% głośności mediów zaznaczone. Stuknij dwukrotnie. Dźwięki. Głośność schematu dźwiękowego. Schemat zarządzania efektami dźwiękowymi. Stuknij dwukrotnie. Schemat dźwiękowy wyraźne i przyjemne. Dźwięki. Stuknij dwukrotnie. Głośność schematu dźwiękowego 50% głośności mediów. Stuknij dwukrotnie. Schemat dźwiękowy wyraźne i przyjemne. Dźwięki. Stuknij dwukrotnie. Trzy powiadomienia stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Schemat dźwiękowy wyraźne i przyjemne dźwięki stuknij
0: dwukrotnie. Wszystko takie plumkająco świszczące by powiedział.
5: Domyślny niezaznaczony stuknij dwukrotnie, aby przełączyć wyraźne i przyjemne. Nowoczesne dźwięki niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie. Dźwięki, schemat dźwiękowy nowoczesny, głośność schematu dźwiękowego, schemat dźwiękowy nowoczesny,
4: takie elektroniczne,
5: zarządzanie efektami dźwiękowymi, schemat, głośność schematu dźwiękowego, głośność, dopasuj głośność, 50% głośność, dźwięki, głośność schematu dźwiękowego, 50% głośność, trzy powiadomienia, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Taki.
5: Tak. Dźwięki i głośność schematu dźwiękowego. Zarządzanie efektami dźwiękowymi stukni. Generuj sygnał wibracyjny. Zarząd. Schemat dźwiękowy nowoczesne dźwięki stukni.
4: No i
5: schemat
4: jeszcze?
5: Nowoczesny. Anuluj przycisk stukni dwukrotnie.
4: No i wyraźne. Domyślnie nie mamy takie trzy. Ja może zmienię ten domyślny na razie.
5: Dźwięki i wibracja. Schemat dźwiękowy domyślny stukni dwukrotnie. Zarządzanie efektami dźwiękowymi stukni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Ale tutaj
5: zarządzanie
4: mamy...
5: domyślny stukni dwukrotnie, aby aktywować stukni dwukrotnie. Świat dźwięku przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować. Importuj przycisk stukni dwukrotnie. Nowy schemat dźwiękowy przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować. Zarządzanie efektami dźwiękowymi. Nowy schemat dźwiękowy przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Własny.
5: Importuj przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Zaimportować w pliku.
5: Świat dźwięku przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
4: I to mi się wydaje, że tu można pobierać.
5: Świat dźwięków, oknie świat dźwięku. Wszystko przycisk stukni dwukrotnie. Lista rankingowa przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Tutaj możemy sobie pobierać, tylko tutaj pobieranie jest o tyle fajne niż o tyle lepsze niż to w komentarzach, że tutaj mamy, tu po pierwsze nie mamy takiego syfu aż, bo tam naprawdę są duplikaty i w ogóle wszystko, co się da. A tutaj mamy jednak no, sortowanie, porządkowanie. Ja to pewnie te, co ja wrzuciłem na przykład.
5: Strona 1 z 24 przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
4: O, tu mamy strony.
5: Talkback plus podkreślenie 0,153, 0,26, 75, masz makwana, 0 pobrań, 0 nagród, 4 polubień, 1 ocen negatywnych. Zero stopni. Strona 1 z 24. Szukaj przycisku najdwukrotnie. Ja przycisku najdwukrotnie.
4: Tak to bardziej wygląda. Bardziej to wygląda jak takie community.
0: Tak, i tu jakaś lista rankingowa, czyli pewnie można każdy schemat ocenić.
5: Ja przycisku. Strona 1 z 0. Talkback plus podkreślenie 0,153, 0,20. Edgik 0 pobrań, 0 nagród, 2 polubień, 1 ocen negatywny.
4: LG na przykład.
5: Zero stopni dwukrotnie, aby aktywować stukni dwukrotnie i przytrzymaj, aby wykonać długie. Edgik 0 pobrań, 0 nagród, 2 polubień, 1 ocen negatywny.
4: Można na przykład pobrać sobie jakiegoś LG.
5: Aby aktywować stukni dwukrotnie i przytrzymaj, aby wykonać długie naciśnięcie. Talkback plus edgik 0 pobrań.
4: Przykład.
5: Edgik 0 pobrań, 0 nagród. E. Dotyk aktywny stukni dwukrotnie, aby aktywować. E. Dotyk aktywny, dotyk nieaktywny stukni dwukrotnie. Przewijanie aktywne stukni dwukrotnie. Nie lub przycisk stukni dwukrotnie. Przewin na dół ekranu stukni dwukrotnie. Przewin na górę ekranu stukni dwukrotnie. Przewijanie listy dół stukni. Przewijanie listy górę. Okno dialogowe stukni dwukrotnie, aby aktywować. Zmiana stanu okna stukni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Tutaj można sobie posłuchać dźwięków.
5: Kliknięcie stukni dwukrotnie. Hiperłącze stukni. Przewijanie nieaktywne stukni. Przewijanie aktywne stukni dwukrotnie. Dotyk nieaktywny stukni dwukrotnie. Dotyk aktywny stukni dwukrotnie.
4: Bardzo.
0: Ale w którym momencie można tego posłuchać?
4: Jak klikniemy.
5: Okay.
4: Tutaj mamy voice-over na przykład.
5: Dotyk aktywny stunek dwukrotnie, aby aktywować oknie sąs originę
4: do nam pobrało i teraz możemy sobie.
5: Przewijanie aktywne stunek dwukrotnie, dotyk nieaktywny stunek, przewijanie aktywne, przewijanie nieaktywne, kliknięcie stunek, przytrzymanie długie stunek, zmiana stanu okna stunek dwukrotnie, aby oknie dialogowe stunek dwukrotnie,
0: zablokowanie stunek
5: dwukrotnie, zablokuj ekran stunek dwukrotnie, aby przewijanie listy, zablokuj ekran stunek dwukrotnie, aby aktywować.
4: Takie dwa razem złączone są te dźwięki.
5: Przewijanie listy górę stunek dwukrotnie, przewijanie listy dół stunek dwukrotnie, przewin na górę ekran stunek, polu przycisk stunek dwukrotnie, nie lub przycisk stunek dwukrotnie, aby aktywować. Przewin na górę, polu przycisk stunek dwukrotnie, aby aktywować. Pobierz przycisk stunek dwukrotnie, aby aktywować.
4: Pobrać.
5: Polu przycisk stunek dwukrotnie, nie lub przycisk stunek dwukrotnie, anuluj przycisk stunek dwukrotnie, aby aktywować.
4: Taki pasek z czterema przyciskami na samym dole.
0: No właśnie, bo wspomniałeś, że jak się w to kliknie, to się to pobiera, ale to chyba się nie pobiera, tylko jakby masz taki ekran podglądu.
4: Tak.
5: Są z oryginy do voice over the helmet. New talkback sunflower, 0 pobrań, 0 nagród, 8.
4: New talkback. Można sobie tak nieskończoność. W komentarzu to no nigdy nie wiemy, co my tam pobierzemy w sumie. Dopiero jak pobierzemy i zaimportujemy, to będziemy wiedzieli, co to jest. A tutaj...
5: Przewijanie nieaktywne, hiperłącze stunek dwukrotnie, kliknięcie stunek dwukrotnie, przytrzymanie długie, zmiana stanu okna stunek dwukrotnie, aby okno, zdjęcie ekranu stunek dwukrotnie, aby odblokowanie stunek dwukrotnie, zablokuj ekran stunek dwukrotnie, aby wstecz stunek dwukrotnie, a polub przycisk stunek dwukrotnie, zmiana, przytrzymaj, kliknięcie, hiperłącze stunek, przewijanie nieaktywne stunek dwukrotnie,
4: aby aktywować. Tylko, że musimy właśnie eksplorować dotykiem, żeby odtwarzać te dźwięki, bo...
5: Przewijanie aktywne stunek dwukrotnie, dotyk nieaktywny stunek dwukrotnie, aby aktywować.
0: Czyli, czekaj, eksplorujesz przesuwając palcem po ekranie, a jeżeli chcesz dźwięk usłyszeć, to musisz coś zrobić?
4: Nie, właśnie usłyszymy go, jak przesuwamy po ekranie, bo jak jedziemy tak flikami lewo-prawo, to...
5: Przewijanie, kliknij, zmiana, okno, zdjęcie ekranu stunek dwukrotnie, aby aktywować.
0: No to powiem ci, bardzo dziwne to jest, to takie mało intuicyjne.
5: Odblokowanie stunek dwukrotnie, zdjęcie ekranu, okno, dialogowe, zmiana stanu, przytrzymanie, kliknięcie, hiperłącze, przewijanie, dotyk nieaktywny stunek dwukrotnie, aby... Polub przycisk stunek dwukrotnie, aby aktywować, anuluj przycisk stunek dwukrotnie, aby aktywować, stunek dwukrotnie, aby aktywować. Postęp zwiększony stunek dwukrotnie. Postęp zwiększony stunek, postęp zwiększony stunek, postęp przewijanie listy, przewijanie listy, poprzednia linia, następna linia, kopiuj stunek dwukrotnie, a przejść stunek dwukrotnie, wyczyść stunek dwukrotnie, aby aktywować, przewin na górę ekranu stunek, przewin na dół ekranu stunek, pętla skupienia stunek, poprzedni znak stunek dwukrotnie, aby aktywować.
4: No i... Pobierz przycisk stunek dwukrotnie, aby aktywować. No i tak sobie można jechać. No bardzo dużo jest tych zdarzeń dźwiękowych tutaj.
0: No właśnie, ale to dopiero wiesz o tym, jak zaczniesz to przewijać, bo tak początkowo, jak to pokazywałeś, to miałem wrażenie, że tych zdarzeń jest dosłownie kilka.
4: Dobra, to na przykład otworzę jedno.
5: Anuluj przycisk stunek dwukrotnie, aby aktywować. Okno dialogowe stunek dwukrotnie, aby aktywować.
4: I tak przejedziemy. Tylko nie mówi mi listę, bo chyba to wyłączyło. Ale śmieszny ten dźwięk.
0: Aha.
5: Pobierz przycisk stunek dwukrotnie, a później anuluj przycisk stunek dwukrotnie, aby aktywować.
4: Nie wiem, no ale dużo tego jest, tak jak się jedzie.
0: No tak.
5: Oczekiwanie na załadowanie dokument. Oczekiwanie na załadowanie dokumentu stu najdłukrotnie, aby aktywować. Ładowanie, ładowanie zakończone stu najdłukrotnie, aby aktywować. Ładowanie rozpoczęte stu najdłukrotnie. Rozpoznawanie OCR nie powiodło się stu najdłukrotnie, aby rozpoznawanie OCR powiodło się stu najdłukrotnie, aby aktywować.
4: Messenger.
5: Rozpocznij rozpoznawanie ocz najdłukrotnie. Automatyczne ocz najdłukrotnie, aby aktywować. Słowo kandydata odrzucone stu najdłukrotnie, aby aktywować.
4: No, tu słyszymy,
0: jest tego sporo. Tak.
4: Tak, i no już było słychać jedną rzecz, że mamy tutaj jednak OCR na przykład.
5: Przycisk stu najdłukrotnie, polub przycisk, nie lub przycisk, polub powiedz przycisk stu najdłukrotnie, przycisk, anuluj przycisk stu najdłukrotnie.
4: Dobra.
5: Świat dwie. Sony do gitara, no i... Infinix Note 40 Pro.
4: O, Sony do gitara, Kido, Sport, Ulice. Jakaś gitarka fajna, może sobie...
5: Dotyk aktywny, przewijanie aktywne stu najdłukrotnie, przewijanie nieaktywne stu najdłukrotnie, aby aktywować. Hiperłącze stu najdłukrotnie, aby aktywować. Kliknięcie stu najdłukrotnie, aby aktywować. Przytrzymanie długie stu najdłukrotnie, aby aktywować. Zmiana okno dialogowe stu najdłukrotnie, zmiana
0: stanu stu najdłukrotnie, aby aktywować. No i to jakoś tej gitary jest taka raczej średnia.
4: Tak, no nie używałbym.
5: Metal Black Sunflower, zero pobrań, Sony do gitara, Infinix Note 4. Candy Crush, Tatian Berman, zero. Robot Miselda, zero pobrań, zero. Dziszło Meza, zero. Świat dźwięku.
4: Candy Crush, no mało jest tego.
5: Metal Black Sunflower, Sons Ori.
4: Chociaż to jest ranking.
5: Strona jedna, szukaj przycisk stu najdłukrotnie, bo... przycisk stu najdłukrotnie, lista rankingowa, przycisk stu najdłukrotnie,
4: tak,
5: aby aktywować.
4: To jest lista rankingowa, czyli najbardziej te, które mają najwięcej jakby polubień, pobrań.
0: Czy ty wiesz, jak w ogóle można coś swojego tam wysłać?
5: Dźwięku. Sony do strona jedna z 24, przycisk stu najdłukrotnie, aby aktywować.
4: Tak, chyba wydaje mi się, że w zarządzaniu tam można było.
5: Przycisk tu najdłukrotnie, ja przycisk tu najdłukrotnie, lista, ja przycisk tu najdłukrotnie.
4: A tutaj jak kliknę ja na przykład.
5: Strona, świat dźwięk, wszystko przycisk tu najdłukrotnie,
4: no tak,
5: aby aktywować.
4: No tak, to są moje. Zarządza,
5: świat dźwięku,
4: no
5: przycisk tu teraz... najdłukrotnie, importuj przycisk tu najdłukrotnie, nowy schemat dźwiękowy, przycisk, świat domyślny tu najdłukrotnie, wyraźne i przyjemne dźwięki tu najdłukrotnie, nowoczesne dźwięki, zarządzanie efektami dźwiękowe, nowy schemat, importuj przycisk tu najdłukrotnie, nowy schemat,
0: nowy schemat, to pewnie można stworzyć, a potem...
4: Tak, można stworzyć, no i wydaje mi się, że można później wysłać.
5: Wyraźne i przyjemne dźwięki, aby aktywować stuknię dwukrotnie i przytrzymaj.
4: Wyraźne dźwięki, przytrzymamy.
5: Nowoczesne dźwięki, zarządzanie efektami. Nowy,
4: a, nic się nie stało.
5: Wyraźne i przyjemne dźwięki stu najdłukrotnie. Włączony.
4: Aha.
5: Włączony. Domyślny stu najdłukrotnie, aby aktywować stuknię dwukrotnie.
4: Czyli on po prostu przełącza.
5: Włączony. Wyraźne i nowoczesne zarządzanie efektami dźwiękowymi. Nowy schemat dźwiękowy, przycisk, importuj przycisk.
4: Szczerze mówiąc, to nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ale no na pewno jakoś się tam da, bo trochę tych stron tam jest.
0: Lista
5: rankingowa, przycisk, wszystko przycisk.
4: Jak klikniemy wszystko, to mamy...
5: Szukaj przycisk tu najdłukrotnie, strona jedna z 24, przycisk tu najdłukrotnie, aby aktywować.
4: Tak, dwa plus podkreślenie, zero.
5: Sony do gitara, klik do sporu,
4: normalnie można. No i można
5: następną stronę tam... Zero, świat dźwięku.
4: No.
5: Zarządzanie świat dźwięku, przycisk tu najdłukrotnie, aby aktywować oknie zarządzania efektami dźwiękowymi.
4: Jest w czym wybierać. I to się chwali.
5: Domyślny stu najdłukrotnie, aby aktywować wyraźne i nowoczesne zarządzanie efektami dźwiękowymi.
4: No co, to się znudzą dzięki talkbacka.
0: To może przejdziemy dalej.
5: Generuj sygnał wibracyjny, przełącz.
4: No tak.
5: Schemat dźwiękowy do zarządzania efektami dźwiękowymi. Generuj sygnał wibracyjny, przełącz.
4: Prudence
5: dźwięki i wibracje stuknij dwukrotnie. Ustawienia powiadomień stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Ustawienia powiadomień.
5: Ustawienia głosowe powiadomień stuknij dwukrotnie, aby aktywować oknie ustawienia. Ustawienia głosowe powiadomień. Domyślne ustawienie systemowe. System przycisk. Xiaoyan. Aiki Chinese Female Voice przycisk.
4: Aha, dobra. Tutaj można wybrać głos osobny do odczytywania powiadomień. No tego w talkbacku oczywiście nie ma. Więc Jan, tu kolejna taka rzecz.
5: Rozpoznawanie auto TTE, MicroDecTok, komp auto, rozpoznawanie ismek, Felisa, Kesu, Gim, Jongsu, Maria, Katrin, Christie, Xiaoyi, domyślne ustawienie, no skala tak. MOW, Y1% mamy... 10 stopni dwukrotnie i przytrzymaj, aby dostosować suwak.
4: Mamy tutaj wszystkie takie ustawienia mowy, jak tam mieliśmy, tylko że to wszystko będzie się tylko tyczyło
0: dla powiadomień.
5: Ja powiem, prudence screen reader.
4: Tak.
5: Dostosuj odczytywanie ustawienia głosowe powiadomień stukni. Dostosuj odczytywanie powiadomień tylko przy odblokowanym ekranie stukni dwukrotnie, aby aktywować.
4: No i.
5: Dostosuj, nie odczytuj powiadomień niezaznaczone stukni dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie w oknie. Dostosuj odczytywanie
4: powiadomień. Tak, i w talkbacku nie da się zupełnie wyłączyć powiadomień. Można tylko włączyć lub wyłączyć, żeby odczytywał przy wyłączonym ekranie, a tu możemy wyłączyć w ogóle takie samo z siebie czytanie powiadomień. No co jest czasami przydatne, bo no bo nie zawsze chcemy słuchać, jak na przykład, nie wiem, oglądamy YouTube'a, co nam tam przyszło.
5: Tylko przy zablokowanym ekranie niezaznaczony stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: No.
5: Tylko przy odblokowanym ekranie zaznaczony stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie. Zawsze niezaznaczony stuknij dwukrotnie, aby przełączyć
4: tak,
5: zaznaczenie.
4: Mamy tutaj trochę więcej tych.
5: Anuluj przycisk stuknij dwukrotnie, aby ustawienia. Dostosuj odczytywanie powiadomień, tylko odczytuj dymki powiadomień, przełącznik. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Dymki powiadomień. No czyli no takie rzeczy typu, że skopiowano do schowka i inne rzeczy.
5: Kolejkuj odczytywanie powiadomień, przełącznik fył. Kolejkuj odczytywanie powiadomień, przełącznik fył.
4: Aha, kolejkowanie. Czyli na przykład jak jest dużo powiadomień, to ono będzie, to jakby odczytywanie nie będzie przerywane, tylko będą tak czytane jedno po drugim.
5: Czytuj źródło nowego powiadomienia, przełącznik. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No, czyli jaka aplikacja wysłała dane powiadomienie?
5: Wstrzymaj odczytywanie powiadomień po dotknięciu ekranu, przełącznik fył. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No, czyli jak dotkniemy ekranu, to głos do powiadomień nam się uciszy.
5: Wstrzymaj odczytywanie powiadomień podczas rozmowy, przełącznik. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No, czy jak z kimś rozmawiamy, oczywiście to powiadomienia też nie będą odczytywane, co jest no, bardzo spoko opcją.
5: Na lista powiadomień stuknij dwukrotnie. Czarna lista powiadomień stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Czarna lista, czyli czego nie chcemy, żeby nam czytało.
5: Czarna lista powiadomień. Dodaj stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: To możemy dodać.
5: Czarna lista powiadomień przełącznik, stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Możemy w ogóle włączyć, wyłączyć tą listę.
5: Na lista powiadomień. Dodaj stuknij. Czarna lista powiadomień. Dodaj stuknij dwukrotnie. No anuluj. Telefon niezaznaczony stuknij dwukrotnie, aby przełączyć.
4: No i tu mamy.
5: Telefon niezaznaczony stuknij dwukrotnie, aby przełączyć. Anuluj przycisk stuknij dwukrotnie. Telefon niezaznaczony stuknij dwukrotnie. Anuluj przycisk. Telefon. Dobrze przycisk stuknij dwukrotnie. Anuluj przycisk stuknij dwukrotnie. Dobrze przycisk stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Co robi przycisk dobrze?
5: Czarna lista. Dodaj stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: To jest chyba źle przetłumaczone, ale pewnie to jest przycisk OK.
0: Ale to co? Tylko dwie aplikacje by były?
4: Nie wiem, jak to działa. Czy to są aplikacje, które ostatnio wysyłały powiadomienia? Mi się wydaje, że to tak może to działać.
5: Czarnej listy powiadomień przełącznik. Czarna lista powiadomień. Użyj czarnej listy powiadomień.
4: Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie korzystałem z tego.
5: Czarna lista powiadomień. Biała lista powiadomień. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No i biała lista.
5: Biała lista, powiadomień. Okej, dodaj stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Użyj białej listy powiadomień przełącznik. Stuknij dwukrotnie. Biała lista powiadomień. Dodaj stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Anuluj. Telefon niezaznaczony. WhatsApp anuluj przycisk stuknij
4: dwukrotnie.
5: Anuluj przycisk stuknij dwukrotnie. Biała lista. Dodaj stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: A w międzyczasie pojawił nam się telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Kto jest z nami po drugiej stronie?
8: Dzień dobry, Miłosz z tej strony po raz kolejny. Kolejna audycja, się wdzwaniam, czy mnie słychać?
0: Słychać cię, Miłoszu. To dwóch Miłoszów mamy.
8: Tak, trochę niebezpiecznie się robi, jak dwóch Miłoszów, jest niedobrze.
0: Z czym do nas dzwonisz?
8: Dobrze, ja dzwonię w sprawie tych tematów dźwiękowych, prudensowych, ponieważ w międzyczasie sobie zajrzałem do siebie, do ustawień Prudensa i pamiętam, że właśnie zobaczyłem, jak to jest z tym tworzeniem tych tematów dźwiękowych i uznałem, że odpowiem, bo tutaj się właśnie zastanawialiście, jak tam wysłać coś swojego.
0: Właśnie.
8: Jak klikamy nowy temat dźwiękowy, to tam jak Miłoszu będziesz chciał, to potem możesz w sumie to pokazać, to tam trzeba najpierw przy tworzeniu tego tematu go nazwać, co jest oczywiste. Cicho, zamiano tekstu na mowę, nikt się o zdanie nie pytał, proszę mi nie przerywać. Kontynuując, trzeba go nazwać, co jest oczywiste i potem trzeba ustawić oczywiście odpowiednie dźwięki na jakieś tam nasze odpowiednie rzeczy, prawda? I teraz tutaj jest taka ciekawostka, że jak on tam ma jakieś swoje wzorce, typu wiadomo, gest w prawo, gest w lewo, stuknięcie dwukrotne. Jeżeli w to stukniemy, to trzeba oczywiście taki dźwięk zaimportować z pliku. Ja tam mam jakieś malutkie wave'y, które po prostu w ten sposób wchodzą. No i potem jak się kliknie dalej, to tak naprawdę on się pyta, czy my chcemy, żeby ten temat był publiczny, czy chcemy, żeby on był tylko nasz. Więc to po prostu w ten sposób działa. Bynajmniej teraz, bo kiedyś...
4: No ma to sens.
8: No. Kiedyś chyba inaczej trochę było, ale teraz jest w ten sposób.
4: No dobra, a wiesz może, jakie on formaty plików zjada?
8: No ja mam pliki WAV, takie malutkie, malutkie. Jakieś tam, wiesz, takie piknięcia, blumknięcia, bo to sobie kiedyś wrzucam. I on sobie z nimi radzi, ale czy poradziłby sobie z innymi plikami? Nie mam pojęcia. Absolutnie nie mam pojęcia, bo nie patrzyłem na to. Nie mam jakichś malutkich MP3-ek. Chyba że coś macie, no to można by potestować, ale mówię, ja nie mam aż tak małych liczków MP3, żeby to po prostu sprawdzić.
0: Ale na Wave'ach działa na pewno.
8: Tak, na Wave'ach jak najbardziej i wydaje mi się, że na M4A może też by zadziałało, a to trzeba by spróbować. Ciekawe, co by zrobił z M4A.
4: No mi się wydaje, że na OGG też.
8: Raczej. A może trzeba poeksperymentować z tym kiedyś. No bo na pewno to tworzenie tematów jest bardziej intuicyjne niż w CSR-ze. Zresztą w ogóle ten czytnik jest bardziej intuicyjny.
4: Tak, właśnie. Właśnie o tym też mówiłem, że no jednak jeżeli ktoś nie chce tak aż bardzo zaawansowanego czytnika, nie potrzebuje tylu opcji, no i chce mieć mimo wszystko za darmo, bez żadnych ograniczeń, no to jednak to jest to lepsza opcja.
8: Tylko wiecie co, ciekawostka, którą zdradzę, to jest taka, że konsultowałem to z osobą widzącą i kurtyna, która jest w Prudensie, nie zawsze wyciemnia ekran. I czasami ona faktycznie jest włączona, a ekran mimo wszystko jest widoczny. I to zależy.
0: Ale jest
8: od...
0: widoczny tak na zasadzie, że wszystko
8: tak
0: bez problemu da się przeczytać?
8: Tak jakbyś Michale, tak jakbyś Michale kurtyny tej w ogóle nie miał.
0: Rozumiem.
4: Bo na przykład w talkbacku to wygląda tak, że wyświetla się komunikat, że jest włączona kurtyna, stuknij trzema palcami, aby ją tam i kliknij wyłącz.
8: Tak, coś takiego było. No a tutaj ciekawostka jest taka, że on... Znaczy na to jest, słuchajcie, sposób. I to jest w ogóle dla mnie komiczne, bo jeżeli tą kurtynę włączymy z ustawień, to ona się nie chce włączyć. W sensie ona się włączy, okej, on nam powie, że ten przełącznik jest przełączony, natomiast ekran będzie widoczny. Ale jak sobie przypiszecie gest do tej kurtyny i włączycie ją gestem, to ona, moi kochani, zadziała. W 99% wyciemni ekran. To jest ewenement po prostu. Więc ja nie wiem, czym to jest spowodowane. To już jest jakiś błąd jego po prostu wewnętrzny, na który my nie mamy wpływu, no ale tak jest. No, tylko pytanie, jak my sobie mamy na przykład zweryfikować, czy ten ekran jest widoczny, bo czasami faktycznie fajnie by było, żeby ludzie ze mną tego nie widzieli, prawda, co my tam mamy.
0: Dokładnie, szczególnie jak jesteśmy w podróży na przykład.
4: Przykład, jak sobie dodasz ją do menu głównego, tego pod L-ką, to też nie zadziała?
8: Nie wiem, nie sprawdzałem tego, wiesz, ale
4: bo
8: jak
4: tak na przykład
8: się
4: masz w talkbacku domyślnie.
8: Poczekaj, a czy ona nie była, zaraz, w CSR-ze była domyślnie już w tym menu, w Prudensie nie wiem, ale myślę, że jakby się tak dodał, to mogłaby, czy by zadziałała, to jest pytanie.
4: To jest mimo wszystko talkback, no, tak naprawdę.
8: No tak, no on się mniej różni niż CSR, prawda? No,
4: chodzi mi bardziej o to, że jest to bazowane no, na talkbacku.
8: Tak,
4: powstało
8: tak,
4: w sumie
8: tak.
4: Z klona talkbacka, no i no dlatego jak jakieś bugi się, że tak powiem, w talkbacku pojawiły, no to tam się też pojawią naturalnie.
8: Tam się też pojawią. A ja mam jeszcze pytanie do was, bo może wy będziecie wiedzieli, słuchajcie. Nie działa mi Prudence Advanced Braille Keyboardem. Czy ktoś coś może wie na to?
4: Nie testowałem, szczerze mówiąc. Ja używam klawiatury dotykowej.
8: Normalną
4: klawiaturę Samsung używam.
8: Dobra, bo generalnie no, ja liczyłem na to, że skoro jest to klon talkbacka, to że może jakimś cudem zadziała mi to z klawiaturą brajlowską talkback, no ale no niestety marzenia ściętej głowy. To trzeba było się pożegnać z tym. Więc ciekawe jak z SBK, muszę zobaczyć.
4: Znaczy, no bo w talkbacku wiem, nie wiem jak teraz jest, ale no wcześniej było tak, że jak masz Advanced Braille Keyboard, to musisz wyłączyć talkbacka jakby, żeby z niego korzystać.
8: Tak. Oczywiście, że trzeba go wyłączyć. Natomiast Prudence chyba ma to samo co CSR, że on się potrafi zawiesić automatycznie. Jak dobrze pamiętam. Ale nie mam pewności na ile to działa. Na sam koniuszek dorzucę tylko ciekawostkę od siebie. Słuchajcie, że jeżeli ktoś chce używać eSpeaka wbudowanego w Prudence'a jako silnik syntezy mowy, na przykład przy talkbacku, to się oczywiście da. Więc to taka drobna
4: ciekawostka. Tak samo z tym komentarii, czyli jak masz zainstalowane oba, to masz dwa eSpeaki jakby.
8: Tak, ale ten jest szybszy, bo ten komentarii on nie mówi za szybko. A na przykład jeżeli ktoś tak jak ja sobie go podkręca na 100% i to rozumie, no to tutaj nie ma problemu. Nie?
4: No może być też tak, że komentarz używa starszej wersji tego silnika, nie wiem.
8: To jest raz, a dwa zobacz, że ten Prudence'owy on się, bo ten, zresztą kiedyś ktoś to powiedział, nie wiem czy nie Robert Rosiejka, pozdrawiamy Roberta, jak będzie oglądał, że ten SPIC, który jest w komentarzu, on działa trochę jak, chociaż może to nie Robert powiedział, nieważne, że ten SPIC, który jest w komentarzu, to on generalnie działa trochę jak SPIC na iOS. To niestety nie jest tak responsywne. To się zawiesza, to się tnie. To przerywa, słuchajcie, w pół zdania i to nie jest szybkie. To nigdy nie będzie szybkie, nie? Do pracy. No i niestety, no i to jest prawda.
4: No tak. No, najlepiej mimo wszystko używać albo tego Prudence'owego, albo sobie z GitHuba ściągnąć oficjalnie.
8: Czy ty mi mimo przypadkiem nie dałeś kiedyś z GitHuba?
4: Tak.
8: Tak. I tego używajcie, dzieci, bo to jest najlepsze. No, dobra, to ja wam dziękuję. Jakbym coś tam jeszcze odkrył z tą kurtyną, to napiszę, jak
0: to
8: najbardziej.
0: Dawaj znać, jasne.
8: Tutaj na WhatsAppie się wpiszę elegancko.
0: Pewnie.
8: Myślę, że nie będzie problemu.
0: Okay.
8: No
0: okay.
8: To miłego prowadzenia audycji.
0: Dzięki
8: dalej.
0: Również za telefon. Tak jest, pozdrawiamy
4: dzięki.
0: Cię serdecznie.
8: Do usłyszenia.
0: Pa.
4: Do usłyszenia.
0: No dobrze, to co? Idziemy dalej.
5: Ustawienia, mało zdrowne tłumaczenie, przełącznik fył. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Kolejkuj odczytywanie, odczytuj dymki powiadomień. Kolejkuj, odczytuj źródło nowego powiadomień. Wstrzymaj odczytywanie powiadomień po dotknięciu ekranu, przełącznik fył. Wstrzymaj odczytywanie powiadomień. Czarna lista powiadomień. Stuknij biała lista powiadomień. Mało zdrowne tłumaczenie, przełącznik fył. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Co to jest mało zgrabne tłumaczenie? Nie wiem. Co to może być? Co to może robić w powiadomieniach? Do czego to służy? Szczerze mówiąc nie wiem, bo ja używam telefonu normalnie po angielsku, mam system i po prostu teraz zmieniłem na potrzeby audycji więc nie wiem, co to jest. Mało zgrabne tłumaczenie.
5: Ustawienia głosowe powiadomień stuknij dwukrotnie, aby aktywować. No mało zgrabne tłumaczenie, ustawienia głosowe powiadomień stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Tak naprawdę.
5: Ustawienia powiadomień stuknij dwukrotnie, aby własne gesty stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No to jest dostosowywanie gestów, jak mamy w talkbacku.
5: Zresztą ustawienia gestów stuknij dwukrotnie, aby aktywować oknie własne gesty.
4: Jest reset, jakbyśmy coś zepsuli.
5: Jednym palcem. Przesunięcie gesty jednym palcem. Przesunięcie w górę, przesuń kursor w górę, stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Przesunięcie w dół, przesuń kursor w dół, stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Przesunięcie w lewo, przejść do poprzedniego elementu, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No ale warto sobie tutaj przez nie przejść. W ogóle Prudence ma swój samouczek, z tego co pamiętam, który się otwiera przy pierwszym uruchomieniu.
5: Przesunięcie w prawo, przejść do następnego elementu, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Czego nie można niestety powiedzieć o komentarium. W sensie, no tam coś jest, ale jako tako coś, co nas nauczy jako początkujących użytkowników korzystania z telefonu, to raczej nie ma.
5: Jednym palcem tam i z powrotem. Przesunięcie w górę i w dół, poprzednia jednostka nawigacji, stuknij dwukrotnie. Przesunięcie w dół, no, i w górę, następna jednostka nawigacji, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Zapytam, takie typowo talkbackowe.
0: Ja zapytam, Miłoszu, bo to już zauważyłem od pewnego czasu, czy to jest przypadłość Samsunga, czy to jest przypadłość Prudensa, że początki, czy syntezy, że początki wypowiedzi się gubią.
4: I teraz właśnie nie wiem, czego to jest przypadłość. Szczerze mówiąc, może to być nie, wydaje mi się, że to jest przypadłość mojego line-ina, dlatego tak czasami przełączam w przód i w tył, żeby było to w miarę zrozumiałe, ale to jest raczej problem po mojej stronie, tak mi się wydaje.
0: Okej.
5: Okay. Przesunięcie w dół i w górę, następna jednostka nawigacji, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Tak jest jakbym z Bluetootha na przykład korzystał.
0: Dokładnie,
4: słuchawek Bluetooth, taka bramka
0: jakby coś tam się
4: straszna.
0: Tak przycinało troszkę.
4: Tak, wydaje mi się, że to jest preamp w mikserze, kompresja i takie
5: sprawy. Przesunięcie w dół i w górę, następna jednostka nawigacji, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Będę musiał to naprawić kiedyś.
5: Przesunięcie w lewo i w prawo, przewin wstecz, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No takie...
5: Przesunięcie w prawo i w lewo, przewin do przodu, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Czuć, że talkbackowe bardzo, więc łatwo się będzie przesiąść.
5: Jednym palcem pod kątem. Przesunięcie w górę i w lewo, przejść do ekranu głównego, stuknij dwukrotnie, gesty jednym palcem pod kątem.
4: To są te.
5: Przesunięcie w górę i w lewo, przejść do ekranu głównego, stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Przesunięcie w górę i w prawo, otwórz menu główne, stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Przesunięcie w dół i w lewo, wróć, stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Przesunięcie w dół i w prawo, otwórz menu główne, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No i tak, no i teraz możemy jeden z tych dwóch, bo to jest w sumie duplikat, tak jak w TalkBacku jest. Bo kiedyś, no wiadomo, to było menu globalne i menu lokalne. No teraz to jest wszystko w jednym menu, to tutaj jest tak samo. No to można sobie ten jeden gest zmienić na coś innego, czyli na przykład...
5: Przesunięcie w dół i w lewo, wróć, stuknij dwukrotnie, przesunięcie w dół i w prawo, otwórz menu, przesunięcie w lewo i w górę, przejdź do ekranu wielozadaniowego, przesunięcie w górę i w prawo, otwórz menu główne,
4: no, na przykład
5: przesunięcie,
4: tutaj.
5: Zaawansowane kopiowanie zaznaczone stuknij dwukrotnie, aby odliczanie niezaznaczone stuknij, otwórz menu, przesunięcie w górę i w prawo,
4: no i
5: otwórz
4: tutaj...
5: menu główne, zaznaczone stuknij dwukrotnie, recognize the text on screen, niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: O, OCR.
5: Zidentyfikuj bieżące skupienie za pomocą oka niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Focus.
0: Bieżące skupienie, no i to tłumaczenie czasem jest dziwne.
4: No ciekawe jest, no.
5: Zidentyfikuj bieżące skupienie za pomocą okna niezaznaczone. Przeglądanie obrazów AI niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: No. Przeglądanie obrazów AI? Nie wiem, szczerze mówiąc.
0: Pewnie jakieś rozpoznawanie z użyciem AI może.
4: A może.
5: Przeglądanie obrazów AI niezaznaczone. Przeglądanie obrazów na pełnym ekranie AI niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie. Rozpoznawanie ikon niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: No rozpoznawanie ikon, to co w feedbacku.
5: Rozpoznawanie napisów niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć
4: napisy
5: zaznaczenie.
4: Napisy pewnie w wideo, w którymś tam obszarze sobie zczytuje te napisy i będzie nam mówił. W komentarzy też to jest.
5: Rozpoznawanie napisów niezaznaczone. Edytuj tekst na ekranie niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Edycja.
5: Edytuj tekst w bieżącym fokusie niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: A to ciekawe.
5: Edytuj menu niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie. Wprowadzanie głosowe niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: No tak, dyktowanie.
5: Odliczanie niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: To jest timer.
5: Zaawansowane kopiowanie niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Zaawansowane kopiowanie.
5: Tłumaczenie niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Jest tłumaczenie oczywiście.
5: Tłumaczenie niezaznaczone. Przełącznik jednym palcem wideo niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Nie wiem, co to jest.
5: Czytnik powieści odtwarzaj, wstrzymaj niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Czytnik powieści. Tak, novel reader. To jest po prostu taki wbudowany czytnik książek. W sumie dokumentów.
5: Czytnik powieści odtwarzaj, czas i poziom naładowania baterii niezaznaczony stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: No, tutaj nam mówi czas, poziom naładowania.
5: Zmniejsz głośność niezaznaczony stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Zmniejsz głośność
5: niezaznaczony stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Można z ekranu, czemu nie?
5: Zmniejsz poziom dostępności niezaznaczony stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Poziom głośność ułatwień dostępu.
5: Zmniejsz poziom dostępności niezaznaczony stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
0: Okej, bo to też bo bardzo to... dziwne, bardzo dziwna
4: tak.
0: Interpretacja tego tłumaczenia mogłaby być.
5: Poziom dostępności niezaznaczony. Zmniejsz poziom dostępności. Zatrzymaj mowę niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Zatrzymaj mowę, czyli control w Windowsie.
5: Wstrzymaj przechwytywanie gestów niezaznaczone stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Tak.
0: To do pisania Braille'em pewnie się może przydać, co?
4: No właśnie. No tylko, że jeżeli się zawiesza czytnik ekranu przy ABK, no to pewnie no nic to nie pomoże.
5: Wstrzymaj przechwytywanie, wstrzymaj mowę niezaznaczone stopni dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenia.
4: Wstrzymaj mowę, czyli no wycisz mowę. W sumie wycisza, że są tylko dźwięki.
5: Wstrzymaj mowę niezaznaczone, ustawienia prudence niezaznaczone stopni dwukrotnie, aby przełączyć
4: zaznaczenia.
5: Dodaj etykietę niezaznaczone stopni dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenia. Działania niezaznaczone stopni, dodaj działania niezaznaczone stopni dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenia.
4: No to są działania typowo androidowe, czyli no jak mamy na iOSie akcje góra-dół. Można się
5: odrębnij linki i liczby niezaznaczone stopni dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: To też jest fajna opcja, której TalkBack no, nie ma, czyli no jeżeli coś nie jest linkiem jakby, tylko jest ten link w tekście, to on jakby to potrafi sobie wyodrębnić.
5: Brak działań niezaznaczonych stopni dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
4: Brak działań, aha, czyli że nie przypisany jest do niczego.
0: To znaczy, a w jaki sposób, bo jeszcze cię zatrzymam tutaj, w jaki sposób on sobie to wyodrębnia? To także po prostu jest w osobnym fliku jakby ten link?
4: Tak, że po prostu dajmy na to, no jedziemy lewo-prawo i na przykład ktoś nam wysłał wiadomość z linkiem. No i aplikacja, która ma, no, w której jest ta wiadomość, nie ma opcji takiego typowego właśnie kopiowania linków, a my chcemy sobie ten link skopiować, to możemy właśnie sobie z tej wiadomości wyodrębnić taki link i wtedy on będzie jako jakby, no osobny jakby fokusowany element na liście takiej jakby.
0: Jasne.
5: Anuluj przycisk tutaj dwukrotnie, aga, własne gesty, przesunięcie w górę i w prawo, otwórz menu główne stopni dwukrotnie, przesunięcie w dół i w lewo,
4: no, są te gesty.
5: Przesunięcie w dół i w prawo, otwórz menu, przesunięcie w lewo i w górę, przejdź do ekranu wielozadaniowości, przesunięcie w lewo i w dół, przeszukaj ekran stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: O, można przeszukać ekran, czyli no NVDA Ctrl F na przykład na kompie.
5: Przesunięcie w prawo i w górę, otwórz szybkie ustawienia stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Szybkie ustawienia w telefonie.
5: Przesunięcie w prawo i w dół, przejdź do obszaru powiadomień stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Obszar powiadomień.
5: Niedokrotne stuknięcie dwoma palcami, brak działań stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: No nic tu nie ma. Można sobie na przykład ustawić na zatrzymaj mowę, że na przykład dotkniemy raz dwoma palcami i nam przestaje mówić.
5: Jednokrotne dwukrotne stuknięcie dwoma palcami, przełącz multimedia stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: To jest taki przycisk, to w sumie działa jak przycisk na słuchawkach, na przykład Bluetooth, czyli na przykład no pauza, play pauza w sumie.
5: Dwukrotne stuknięcie i przytrzymanie dwoma palcami, przełącz tryb zaznaczania stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: No tak, to mamy w TalkBacku również, czyli no dwa razy i przytrzymać i wtedy możemy zaznaczać sobie tekst.
5: Dwukrotne stuknięcie, trzykrotne stuknięcie dwoma palcami, czytaj od następnego punktu, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No to tutaj jedzie od kursora w dół, wszystko będzie nam czytało.
5: Trzykrotne stuknięcie i przytrzymanie dwoma palcami, brak. Trzykrotne stuknięcie i przytrzymanie dwoma palcami, brak działań stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Tu nic nie ma.
5: Gesty trzema palcami. Jednokrotne stuknięcie trzema palcami, otwórz menu główne stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: No tu kolejna rzecz otwierania menu głównego, bo tak jest też domyślnie w TalkBacku, czyli w TalkBacku mamy domyślnie trzy gesty do otwierania menu głównego.
5: Jedno stuknięcie i przytrzymanie trzema palcami, przeszukaj ekran stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: No tutaj mamy kolejny gest na przeszukiwanie ekranu.
5: Dwukrotne stuknięcie trzema palcami, kopiuj stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: No tutaj możemy szybko skopiować tekst.
5: Dwukrotne stuknięcie i przytrzymanie trzema palcami, wytnij stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Tu wycinamy tekst z pola.
5: Trzykrotne stuknięcie trzema palcami, wklej stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: No i trzy razy wklejamy. Tak jest w TalkBacku.
5: Trzykrotne stuknięcie i przytrzymanie trzema palcami, brak działań stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Tu nic nie ma.
5: Przesunięcie w górę trzema palcami, stopni dwukrotnie, aby aktywować. Przesunięcie w dół trzema palcami, następna jednostka nawigacji stopni dwukrotnie. Przesunięcie w górę trzema palcami, poprzednia jednostka nawigacji stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Czyli to samo co robimy gestem góra dół, dół góra.
5: Przesunięcie w dół trzema palcami, następna przesunięcie w lewo trzema palcami, przesuń kursor w górę stopni dwukrotnie, aby aktywować. Przesunięcie w prawo trzema palcami, przesuń kursor w dół stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: No to po tekście się poruszamy.
5: Przesunięcie gesty czterema palcami. Jednokrotne stuknięcie czterema palcami, brak działań stopni dwukrotnie. Dwukrotne stuknięcie czterema palcami, brak działań stopni dwukrotnie. Dwukrotne stuknięcie i przytrzymanie czterema palcami, brak działań stopni dwukrotnie. Trzykrotne stuknięcie czterema palcami, brak działań stopni
4: dwukrotnie.
5: Przesunięcie
4: w górę czterema
5: palcami, przejść do poprzedniego okna stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: No tak, mamy poprzednie okno.
5: Przesunięcie w górę czterema palcami, przejść do następnego okna stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Okna w takim sensie, że pasek nawigacji na dole, jeżeli mamy aplikacja, w której teraz jesteśmy, pasek powiadomień na górze, no albo jak mamy podzielony ekran na dwa, no to pomiędzy tymi oknami się możemy przemieszczać w ten sposób. To również jest w TalkBacku.
5: Przesunięcie w dół czterema palcami, przesunięcie w lewo czterema palcami, brak działań stopni dwukrotnie, aby przesunięcie w prawo czterema palcami, przesunięcie w lewo trzema palcami, przesunięcie w górę dwukrotnie, aby aktywować.
4: W gestach nie ma tego dużo, jest dużo duplikatów. Jak ktoś ma problem z L-kami, no to wydaje mi się, że poradzi sobie właśnie z gestami wielopalczastymi.
0: No tak, można sobie zawsze zastąpić.
5: Własne gesty stopni dwukrotnie, aby aktywować oknie prudence screen reader.
4: Tak.
5: Dostosuj menu stopni dwukrotnie, aby aktywować.
4: Tu możemy sobie dostosować menu, tak jak w TalkBacku.
5: Dostosuj ustawienia menu stopni dwukrotnie, aby aktywować oknie dostosuj menu.
4: Nie mam ustawienia tego menu.
5: Stosuj elementy czytania domyślne, znaki, słowa, linie, paragrafy, nagłówki, kontrolki, linki, znaczniki, okna, przewijanie, prędkość mowy, głośność mowy,
4: no,
5: głośność
4: czyli
5: mediów, stopni
4: pokrętło,
5: mikrofonu,
4: aktywować. Czyli góra, dół.
5: Znaki, słowa, znaki, domyślne, głośność mowy, prędkość mowy, przewijanie, okna.
4: No takie pokrętło.
5: Przewijanie, prędkość
0: I co,
5: mowy,
0: i lewo, prawo
5: mowy,
0: zmieniamy?
5: Głośność multimediów.
4: Góra, dół.
5: Głośność multimediów, okay. 33%, 40.
4: Bo lewo-prawo nawigujemy.
0: Lewo,
4: bo w komentarzu na przykład domyślnie jest odwrotnie, że góra-dół nawigujemy, a lewo-prawo zmieniamy. No tylko, okay. Że to też przy starcie można sobie przełączyć.
0: Przełączyć,
4: odwrotnie.
0: Tak.
5: Głośność multimediów. Domyślne. Znaki.
4: No to,
5: domyślne.
4: Dobra, domyślne.
5: Ustawienia menu stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Ustawienia.
5: Dostosuj kolejność wyświetlania menu stuknij dwukrotnie, aby aktywować opcję ustawienia menu.
4: No czyli kolejność wyświetlania, czyli co ma być na górze, co na dole.
5: Na mowę, nagłówek. Dostosuj tekst na mowę, nagłówek. Czytaj od góry pole wyboru wybrano stuknij dwukrotnie, a czytaj od następnego
4: pole wyboru wybrano stuknij dwukrotnie.
5: Tłumaczenie pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie. Rozpoznawanie ekranu. Tłumaczenie pole wyboru wybrano. Rozpoznawanie ekranu. Recognize the text on screen. Rozpoznawanie ekranu, nagłówek.
4: Aha, to jest nagłówek.
5: Recognize the text on screen. Pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No OCR taki wybrano. Standardowy.
5: Przeglądanie obrazów i pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Nie wiem, wybrano. Muszę zobaczyć, co to jest.
5: Przeglądanie
4: obrazów
5: na pełnym ekranie i pole wyboru nie wybrano stuknij
4: dwukrotnie. Wszystko
5: wybrano.
4: Do menu.
5: Rozpoznawanie ikon pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie. Wybrano. Zidentyfikuj bieżące skupienie za pomocą OCR. Pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie. Wybrano. Rozpoznawanie napisów. Pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie. Rozwybrano. Edycja tekstu, nagłówek. Pole wyboru wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Nie, dołącz ostatnią, skopiuj ostatnią wypowiedzianą frazę, pole wyboru wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No tak.
5: Dołącz ostatnią wypowiedzianą frazę, pole wyboru wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No tego w talkbacku nie ma, czyli, no nie wiem, kopiujemy jedną rzecz, która była ostatnio wypowiedziana, przesuwamy fokus i kolejną rzecz możemy dołączyć do tego, co się skopiowało. Czyli w ten sposób możemy, no jakoś tam mozolnie, ale możemy sobie tak skopiować tekst jakiś dłuższy.
5: Dołącz ostatnią wypowiedzianą frazę, pole wyboru, skopiuj tekst z węzła, pole wyboru wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Z węzła. Nie wiem, co to jest skopiuj tekst z węzła, szczerze mówiąc.
0: To w komentary, zdaje się, jakaś taka była nawigacja po węzłach.
4: Tak.
0: Jeden z tych trybów nawigacji, tak?
4: Tak, to jest taka właśnie nawigacja obiektowa, jak mamy w NVDA, czyli no góra, dół, lewo, prawo, tak jak nawigujemy myszką NVDA.
0: Jasne.
4: Obiektową.
5: Dołącz tekst z węzła, pole wyboru wybrano stuknij dwukrotnie,
4: no
5: aby aktywować.
4: Samo.
5: Wklej pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby
4: może
5: schowek pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: O, schowek mamy. Nie wiem, czy tu można nim
5: wybrano.
4: Zarządzać.
5: Edytuj tekst na ekranie, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Edytuj tekst
5: wybrano.
4: Na ekranie.
5: Edytuj tekst w bieżącym fokusie, pole wyboru nie wybrano stuknij. Wybrano. Edytuj menu, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: O, możemy edytować menu z poziomu menu.
5: Zaawansowana kopia, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby wybrano.
4: Zaawansowane kopiowanie.
5: Przełącz tryb zaznaczania, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby
4: tryb zaznaczania.
5: Wprowadzanie głosowe, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Szybkie akcje, nagłówek.
4: Głosowe, to wiadomo.
5: Nie. Skoncentruj się na pierwszym elemencie, na przejść do pierwszego elementu na ekranie, pole wyboru wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Skoncentruj się na pierwszym elemencie. No czyli przejść do góry.
5: Akcje,
4: jakby, czyli no control home powiedzmy na komputerze.
5: Się na pierwszym. Przejdź do ostatniego elementu na ekranie, pole wyboru wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: End.
5: Przeszukaj ekran, pole wyboru wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Przewin do przodu, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Przewin wstecz, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: No można, no ale no, kto by chciał.
5: Przejdź do ekranu głównego, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie,
4: tak też można.
5: Wróć, pole wyboru nie wybrano stuknij. Przejdź do ekranu wielozadaniowości, pole wyboru nie wybrano stuknij. Przejdź do obszaru powiadomień, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie. Otwórz szybkie ustawienia, pole wyboru nie wybrano stuknij. Przejdź do wszystkich aplikacji, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: O, to też jest fajne.
5: Przejdź do wszystkich aplikacji, przełącz kurtynę ekranową, pole wyboru wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Mamy kurtynę ekranową.
5: Przejdź do wszystkich aplikacji, przełącz kurtynę. Nie kliknij, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: O, można kliknąć z poziomu menu.
5: Nie wiem. Kliknij i przytrzymaj pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Kliknij i przytrzymaj.
5: Symuluj kliknięcie pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Kliknięcie.
5: Nie można połączyć się z urządzeniem po tej to lewio. Kliknij i przytrzymaj. Symuluj. Przejdź do poprzedniego elementu, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie. Przejdź do poprzedniego elementu, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie. Przejdź do następnego elementu. Przejdź do poprzedniego okna, pole wyboru nie wybrano. Przejdź do następnego okna, pole wyboru nie. Poprzednia jednostka nawigacji, pole wyboru. Następna jednostka nawigacji, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Z poziomu menu gesty wykonywać.
5: Przesuń kursor, pole wyboru nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
4: Gesty do nich.
5: Przesuń kursor w dół, pole wyboru nie wybrano stóp. Wyczyść pole tekstowe, pole wyboru nie wybrano stóp. Odliczanie stu najdłukrotnie, aby aktywować. Wybrać czas i
4: no odliczanie pole. Przykład...
5: Wyczyść pole tekstowe, pole wyboru nie wybrano stóp. Odliczanie stu najdłukrotnie,
4: damy sobie
5: wybrano.
4: Odliczanie.
5: Czas i poziom naładowania baterii, pole wyboru nie wybrano stóp. Zatrzymaj mowę, pole wyboru nie wybrano stóp. Wstrzymaj przechwytywanie gestów, pole wyboru nie wybrano. Wstrzymaj mowę, pole wyboru nie wybrano stóp. Ustawienia prudence, pole wyboru wybrano stóp. Kontrola mediów, nagłówek.
4: Przełącz
5: multimedia, pole wyboru nie wybrano stóp. Zwiększ głośność, pole wyboru nie wybrano stóp. Zmniejsz głośność, pole wyboru nie wybrano stóp. Zwiększ poziom dostępności, pole wyboru nie wybrano. Zmniejsz poziom dostępu. Przełącznik jednym palcem wideo, pole wyboru nie wybrano stóp.
4: Nie wiem, czy to
5: ustawienia
4: jest
5: menu.
4: Naprawdę. Przełącznik jednym palcem wideo.
5: Ustaw prudence screen reader. Dostosuj elementy czytania domyślne, znaki, słowa, linie, paragrafy, nagłówki,
4: no
5: kontrolki, linki, znaczniki,
4: no
5: okna, przewijanie,
4: nie
5: prędkość mowy, głośność mowy, głośność multimediów, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: No to jest dostosowanie po prostu, tak?
4: Tak, zaznaczamy, odznaczamy.
5: Ustawienia menu stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Ustawienia menu stuknij dwukrotnie.
4: No i tyle tu mamy.
5: Dostosuj menu stuknij dwukrotnie. Ustawienia klawiszy głośności stuknij dwukrotnie, aby dostosuj menu stuknij
0: dwukrotnie. Pojawiła nam się wiadomość na WhatsAppie głosowa od naszego słuchacza, od Miłosza, który dzwonił do nas przed momentem. Posłuchajmy, co nam teraz nagrał.
9: Słuchajcie, ja się nagrywam, bo już uznałem, że się wypowiem, a że nie będę dzwonił po raz kolejny. Sprawdzałem, działa na OGG, działa na M4A, także można jak najbardziej również takie pliki pożerać. Ciekawostka, słuchajcie, bo ja się tego nie spodziewałem. Wrzuciłem mu MP3, malutką i też zadziałało. Także ewenement, bo znalazłem taki pliczek. Natomiast druga rzecz, jeżeli używamy kurtyny z tego menu, które jest pod L-ką, to ona działa. Więc można sobie ją dodać do tego menu, które jest właśnie pod L i też w ten sposób korzystać z tego, z kurtyny. No i to tyle ode mnie. Trzymajcie się w te upalne dni.
0: Dzięki serdeczne za te informacje. Myślę, że
4: no też mi się tak wydawało, że z poziomu menu to będzie działało. Bo w TalkBacku tak jest. Nie wiem, czemu ten przełącznik ustawień nie działa. Może, nie wiem, może była jakaś aktualizacja i to naprawili, chociaż nie wydaje mi się.
5: Mowa stukni dwukrotnie, adapt, poziom dźwięki i wibracje, ustawienia powiadomień, własne gesty stukni, dostosuj menu stukni dwukrotnie, adapt, ustawienia klawiszy głośności stukni dwukrotnie, adapt.
4: No i klawisze głośności.
5: Używaj klawiszy głośności jako klawiszy skrótu.

0: Dół w klej stopni dwukrotnie, aby aktywować.
1: Mamy dokładnie to samo, co mamy w no, tych różnych gestach. Możemy sobie gesty dostosować. No i mamy tak samo właśnie ilość naciśnięć, przytrzymań, tak samo jak mamy w komentarzu.
0: Trzykrotne wciśnięcie klawisza głośności w górę, a potem w dół brak działań stopni dwukrotnie, aby aktywować.
1: O, można szybko sobie
0: wciśnięcie klawisza głośności w dół, a potem w górę brak działań stopni dwukrotnie. Używaj klawiszy głośności do poruszania kursorem w polach tekstowych włączone stronę dwukrotnie,
1: aby aktywować.
0: Ustawienia klawiszy głośności stopni dwukrotnie, aby aktywować oknie Prudence Screen Reader.
1: Ważne, że jest wybór.
0: Dostosowywanie skrótów klawiaturowych fizycznych stopni dwukrotnie, aby aktywować.
1: No klawiatura fizyczna.
0: Dostosowywanie skrótów klawiaturowych. Ustawienia czasu stopni dwukrotnie, aby aktywować.
1: Ustawienia czasu.
0: Ustawienia odczytywania czasu przełącznik fył. Stopni dwukrotnie, aby aktywować.
1: Nie wiem. To jest chyba.
0: Odtwarzaj dźwięk dla czasu przełącznik. Stopni dwukrotnie, aby aktywować. Wibruj dla czasu przełącznik. Stopni dwukrotnie. Ogłaszaj czas 115 wyłączony.
1: Aha, czyli tu możemy sobie zrobić taki.
2: Taką prostą zegarynkę.
1: Tak, żeby nam ogłaszało tutaj czas,
0: ogłaszaj
1: jakiś czas.
0: Ogłaszaj czas co 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wyłączony.
1: Aha.
0: Włącz ogłaszaj czas co 8,
2: 9, 10, 11, 12, tak?
0: Włącz odczytywanie czasu przełącznik fył.
1: W sensie, w których godzinach ma ten czas mówić, żeby nam w nocy nie gadał na
2: no
1: przykład.
2: Tak.
1: Możemy sobie wybrać co, w jaki jak interwał ogłaszania i w jakich godzinach ma być to ogłaszane. No takie też prosta rzecz, ale wydaje mi się, że przydatna.
2: A może się przydać czasem.
0: Ustawienia czasu stopni dwukrotnie, aby aktywować. Odliczanie stopni dwukrotnie, aby aktywować.
1: Odliczanie to jest pewnie timer.
0: Odliczanie, odliczanie w oknie, odliczanie. Dodaj czas przycisk stopni dwukrotnie, aby aktywować. Rekordy zegara przycisk stopni dwukrotnie, aby aktywować. Odliczanie. Dodaj czas przycisk stopni dwukrotnie, aby aktywować. Rekordy zegara przycisk stopni dwukrotnie, aby aktywować.
1: No tak, to pewnie będzie taki minutnik zwykły.
0: Dodaj czas, nazwa projektu w oknie, dodaj czas. Pole edycji stopni dwukrotnie, czas trwania projektu. 10 pole edycji stopni dwukrotnie, długość interwału przypomnienia. 5 minuta przycisk radiowy wybrano, 10 minuta przycisk radiowy nie wybrano, 15 minuta przycisk radiowy, 30 minut tryb odpowiedzi. Pozostały czas przycisk radiowy wybrano stopni, czas, który upłynął przycisk radiowy nie wybrano stopni, metoda pomiaru czasu. Komunikaty głosowe pole wyboru wybrano stopni dwukrotnie, monitor efekt dźwiękowy pole wyboru wybrano stopni, komunikat wibracyjny pole wyboru wybrano stopni, górny typ zegara. Godzina przycisk radiowy wybrano stopni dwukrotnie, harmonogram przycisk radiowy nie wybrano stopni, wysokość opłaty. Wprowadź kwotę opłaty w jednostkach do dwóch miejsc po przecinku pole edycji stopni dwukrotnie, aby aktywować kwota prowizji. Wprowadź kwotę prowizji w jednostkach do dwóch miejsc po przecinku pole edycji stopni dwukrotnie, anuluj przycisk stopni dwukrotnie, aby aktywować.
2: Co to jest dziwne?
1: Nie wiem. Po co mi kwota opłaty i kwota prowizji? Nie wiem.
0: Do czego? Do czego
2: ktoś chciałby to wykorzystać? Nie mam pojęcia.
1: No tak, czyli ten Novel Reader to możemy sobie...
0: Otwórz przycisk stopni dwukrotnie, aby historia. Anuluj przycisk stopni dwukrotnie, aby
1: aktywować. Możemy otworzyć sobie dokument i... czytać go, w sumie tak samo jak mamy wygodny edytor tekstu w komentarzu. Ja tutaj żadnego dokumentu teraz nie mam, tak żeby na szybko znaleźć, niestety.
0: Czytanie, ale... tryb czytania w oknie, tryb czytania. Otwórz stonaj dwukrotnie, aby edytuj stonaj dwukrotnie, historia stonaj dwukrotnie, aby więcej opcji przycisk stonaj dwukrotnie, czytaj przycisk stonaj dwukrotnie, aby spis treści przycisk stonaj dwukrotnie, poprzedni rozdział przycisk stonaj dwukrotnie, następny rozdział przycisk stonaj dwukrotnie, tryb czytania.
1: No taki...
2: Nawet jakieś po prostu rozdziały wspiera, więc pewnie w iPubie, jakbyś miał książkę, to dałoby się.
1: No właśnie wydaje mi się, że o to najbardziej
0: Ustawienia głosu czytelnika.
1: O, głosu czytelnika, tak. Czyli jakim głosem ma nam czytać? No taki, nie wiem, jakby to porównać. Uproszczony voice aloud reader, coś takiego, wbudowany... No tak.
0: Czytaj, więcej opcji przycisk stonaj dwukrotnie, aby Prudence, czytnik powieści stopni dwukrotnie, ustawienia zaawansowane stonaj dwukrotnie, aby aktywować.
1: No i przechodzimy do ustawień zaawansowanych.
0: Ustawienia, tryb szybki, przełącznik fył, stopni dwukrotnie, aby aktywować.
1: Nie wiem, czy to jest tryb szybki.
0: Tryb gry, stopni dwukrotnie, aby aktywować.
1: O, tryb gry, czyli zawiesza nam się, jak otworzymy, jak mu wskażemy aplikację.
0: Chromanie zaznaczone stopni dwukrotnie, a ustawienia niezaznaczone stopni, sklep play niezaznaczone stopni.
1: No tutaj mam różne aplikacje.
0: Ustawienia, tryb gry, stopni dwukrotnie,
1: no i jak sobie, jak odpalimy taką aplikację, no to wtedy nam się wstrzymują gesty. Czyli możemy wtedy normalnie grać w gry. Jak na przykład mamy takie gry, no nie wiem, typu, no klasyk, A Blind Legend, gdzie trzeba wyłączyć no, screen reader, to tego nie musimy robić, bo on sam się wyłączy tak długo, jak jesteśmy w tej grze. No zalety są takie, w porównaniu do takiego klasycznego wyłączania, że jak jakimś cudem wyjdziemy poza tą aplikację, no co nie jest trudne, no to wtedy już nam mowa wróci normalnie. Czyli taka...
0: docelowe OCR, tryb gry, języki docelowe OCR, angielski i chiński stopni dwukrotnie, aby aktywować.
1: Czyli, no właśnie, w komentarzu też mamy tryb gry. No tu
0: tryb,
1: mamy...
0: języki docelowe OCR, angielski i chiński.
1: OCR.
0: Angielski niezaznaczony stopni dwukrotnie, angielski i chiński niezaznaczony stopni dwukrotnie, japoński niezaznaczony stopni, koreański niezaznaczony stopni, rosyjski niezaznaczony stopni, niemiecki niezaznaczony stopni, francuski niezaznaczony, włoski niezaznaczony stopni, portugalski niezaznaczony stopni, hiszpański niezaznaczony stopni,
1: ale
0: przycisk stopni
2: dwukrotnie. Gdzie jest polski?
1: Polskiego nie znajdziemy tutaj.
0: Ustawienia, języki docelowe OCR, angielski i chiński stopni dwukrotnie, aby aktywować, ustawienia zaawansowane.

0: będziemy rozpoznawać polskie, że tak powiem, teksty, no to pojawią się nam różne jakieś takie ciekawostki w miejscu polskich liter.
1: Języki docelowe OCR, automatyczne rozpoznawanie tekstu przełącznik fył, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: No tu można rozpoznawać automatycznie tekst, jeżeli takowy występuje, a nie jest odczytywany.
1: Automatyczny opis obrazu przełącznik fył, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: No to jak najedziemy fokusem na obrazek, to nam opisze go.
1: Czytaj powiadomienia automatycznie przełącznik fył, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: Czytaj powiadomienia automatycznie. Nie wiem, czym to się różni w sumie od tego, co mieliśmy w ustawieniach powiadomień tak naprawdę.
1: Czytaj powiadomienie, dotknij ekranu, aby zatrzymać czytanie. Przełącznik, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: No tak, standardowo.
1: Czytaj, dotknij ekranu, aby zatrzymać czytanie.
0: Tutaj
1: przełącznik,
0: mówi i dotknę ekranu, to
1: globalny,
0: nie będzie mówiło.
1: Globalny gest odpowiedzi, przełącznik fył, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: Globalny gest odpowiedzi. Może to jest do odbierania połączeń telefonicznych? Tylko nie wiem, jaki to jest gest ten globalny.
1: Używaj głośności dostępności przełącznik, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: No tak, zamiast głośności dostępności możemy używać głośności multimediów. No co... To samo potrafi komentarzy i na przykład jeżeli chcemy używać wszelkiego rodzaju asystentów głosowych i innych rzeczy z komentarzy, to jest taki bug niestety, że trzeba zmienić na tą głośność multimediów. Tutaj nie wiem, po co by ktoś chciał takie coś mieć.
1: Walny gest odpowiedzi. Używaj głośności dostępności. Przykrycie czujnika zbliżeniowego wstrzymuje mowę przełącznik. Stuknij dwukrotnie, aby
0: też
1: aktywować.
0: Też standardowa rzecz.
1: Używaj głośności. Przykrycie czujnik. Wprowadzenie podwójnym dotknięciem przełącznik fył. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: No tak, metoda wprowadzania. Wyłączone, odrywamy palec, wpisuje się. Włączone, dwa palce, dwa razy dotknięcie jednym palcem się wpisuje.
1: Wprowadzenie podwójne, jednokrotne stuknięcie aktywuje element przełącznik fył. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: No tak, to może by to się przydało, nie wiem, osobowidzącym. Że raz dotknie ekranu i kliknie. Tak bynajmniej było w Androidzie, do Androida 4.0.4. Później weszły gesty.
1: Jednokrotne stuknięcie, automatyczne wykrywanie węzłów przełącznik. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: No tak.
1: Unieś palec, aby aktywować elementy paska nawigacji przełącznik fył. Stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: To jest też ciekawa rzecz, ją też mamy w komentarzu, czyli no... Ja nie mam akurat paska nawigacji, bo ja używam gestów. Dzięki czemu mam mniej, więcej miejsca na ekranie. No ale jak ktoś lubi ten pasek, no to może w teorii najechać na niego palcem i sobie tak po nim przesuwać palcem i jak natrafi na ikonkę, którą chce aktywować, czyli na przykład, nie wiem, ekran główny, to podnosi palec i ona się aktywuje. No można.
1: Unieś palec, aby aktywować. Zarządzanie etykietami, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: Tu możemy sobie zarządzać etykietami, które
1: zarządzanie etykietami,
0: mamy.
1: Stuknij, zarządzanie etykietami w oknie zarządzania. Więcej opcji, przycisk, stuknij dwukrotnie. Zarządzanie etykietami.
0: No
1: więcej
0: ja
1: opcji,
0: tu nic nie mam.
1: Eksportuj etykiety, stuknij dwukrotnie. Importuj etykiety, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
2: No ale też fajny jest ten import-eksport, że można się tym podzielić.
1: Usuń masowo, stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Eksportuj etykiety, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: Usunąć wiele
1: ustawienia,
0: naraz.
1: Ustawienia, ustawienia, zarządzanie etykietami, stuknij dwukrotnie. Ustawienia wprowadzania głosowego systemu, stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
2: Mamy jeszcze w międzyczasie takie pytanie od DJ-a Voltera 80. Ja mam Prudence na Samsungu zainstalowanego w styczniu. Kiedy ukazała się nowa wersja? No chyba później, prawda?
0: Tak, ona się ukazała...
2: No niedawno mówiliśmy o niej w Tyflo Przeglądzie ze 2-3 tygodnie temu.
0: Tak, ona się ukazała w tamtym albo w jeszcze poprzednim miesiącu, albo w maju, albo w czerwcu. Bynajmniej to jest świeża rzecz.
2: Tak, także mimo całkiem wszystko. Możliwe, że warto, żebyś sobie zaktualizował, o ile tego nie zrobiłeś, bo no pytanie, z czego instalowałeś, czy instalowałeś z pliku, bo może jeszcze wtedy nie było Prudence'a w sklepie Play, no to może warto tu się rozejrzeć i sobie zainstalować no tę świeżą wersję. Bo to jest wersja 3.
0: No właśnie nie wiem... Tak, to jest wersja 3
1: z cyferkami.
0: Ale właśnie nie wiem, jak wygląda to w przypadku... Bo to różnie działa z tym sklepem Play. Jak na przykład mamy APK i się pojawi nam aplikacja, którą mamy właśnie w APK, ona się czasami aktualizuje, czasami nie. To różnie bywa, więc warto sobie sprawdzić.
1: Jednak... Aplikacja asystenta cyfrowego.
0: No tak, tutaj kliknąłem, to nam otwiera ustawienia asystenta głosowego.
1: Ustawienia za Prudence Screen Reader. Zarządzanie. Ustawienia wprowadzania głosowego systemu stukni dwukrotnie. Inteligentne tłumaczenie stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: O, inteligentne tłumaczenie, czyli...
1: Automatyczne tłumaczenie przełącznik fył. Stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Tak, możemy zrobić to samo, co mamy w komentarzu, czyli tłumaczenie w czasie rzeczywistym. No, z wyjątkiem tego, że no, tutaj mamy te wszystkie opcje darmowe zupełnie. No więc jeżeli ktoś chce, no to można.
1: Silnik tłumaczenia Prudence Intelligence 1 nie obsługuje automatycznego wykrywania języka, charakteryzuje się wysoką prędkością tłumaczenia, nadaje się do automatycznego tłumaczenia w środowisku mieszanym. Stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: O, jakiś ich własny silnik.
1: Prudence Intelligence 1 nie obsługuje automatycznego wykrywania. Prudence Intelligence 2 nie obsługuje automatycznego wykrywania języka, charakteryzuje się wysoką prędkością tłumaczenia, nadaje się do automatycznego tłumaczenia w środowisku mieszanym. Niezaznaczony stukni dwukrotnie, aby anuluj przycisk stukaj dwukrotnie. Prudence silnik tłumaczenia.
0: Nie wiem, na czym to bazuje.
1: Przycisk stukaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Szczerze mówiąc, ale są tylko te dwa
2: silniki. Pytanie, czy obsługuje język polski.
1: Jednej nie obsługuje automatycznego wykrywania język źródłowy angielski stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: No, możemy sobie
1: język
0: sprawdzić.
1: Rosyjski niezaznaczony stukni dwukrotnie, aby
0: przełączyć. Zapewne...
1: Węgierski niezaznaczony stukni dwukrotnie, szwedzki niezaznaczony stukni dwukrotnie, ormiański niezaznaczony, Swahili niezaznaczony, hiszpański niezaznaczony.
0: No dobra, to pojedziemy od góry.
2: No jest Swahili, to może polskiego też dostąpimy.
1: Niezaznaczony stukni dwukrotnie, aby niezaznaczony język źródłowy. Niezaznaczony stukni dwukrotnie, perski niezaznaczony, syngalski niezaznaczony, angielski niezaznaczony, fiński niezaznaczony,
0: słowacki niezaznaczony, sytuacyjny niezaznaczony, serbski niezaznaczony,
1: słowański niezaznaczony, kantoński niezaznaczony, hindi niezaznaczony, serbski niezaznaczony, japoński niezaznaczony, chorwacki niezaznaczony, sundański niezaznaczony, rosyjski niezaznaczony, węgierski niezaznaczony, szwedzki niezaznaczony, francuski niezaznaczony, ormiański niezaznaczony,
0: poukładane dziwnie hiszpański
1: niezaznaczony, indonezyjski niezaznaczony, tamilski niezaznaczony, arabski niezaznaczony, islamski niezaznaczony, telugu niezaznaczony, włoski niezaznaczony, tagalski niezaznaczony,
0: jawański
1: niezaznaczony, turecki niezaznaczony, rumuński niezaznaczony, malajski niezaznaczony,
0: wietnamski
1: niezaznaczony, gruziński niezaznaczony, ukraiński niezaznaczony,
0: tajski niezaznaczony,
1: urdu niezaznaczony,
0: może nawet niezaznaczony,
1: laotański niezaznaczony, zulu niezaznaczony, niemiecki niezaznaczony, litewski niezaznaczony, mongolski niezaznaczony, kanie niezaznaczony, łotewski niezaznaczony, bermański niezaznaczony, afrikański niezaznaczony, malajalam niezaznaczony,
0: zdziwiłbym się, jakby go nie było.
1: Amharski niezaznaczony, maraki niezaznaczony, paszczany niezaznaczony, azerbejdżański niezaznaczony, norweski bokmal, hausanie niezaznaczony, bengalski niezaznaczony, nepalski niezaznaczony, uzbecki niezaznaczony, kataloński niezaznaczony, niderlandzki niezaznaczony, turkmeński niezaznaczony, czeski niezaznaczony, stukni, polski niezaznaczony,
0: polski
1: niezaznaczony, inteligent, język źródłowy polski stukni dwukrotnie, aby aktywować
0: opcję. Możemy automatycznie tłumaczyć.
1: Język źródłowy polski stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Źródłowy, czyli to będziemy tłumaczyć z polskiego.
2: Z polskiego na.
1: Język docelowy stukni dwukrotnie, aby aktywować. Język docelowy niezaznaczony stukni dwukrotnie, aby przełączyć. Perski niezaznaczony stukni, syngalski niezaznaczony, angielski niezaznaczony stukni, fiński niezaznaczony,
0: angielski. No dobra, standardowo angielski.
1: Język docelowy angielski stukni dwukrotnie, automatyczne tłumaczenie przełącznik fył stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Teraz sobie włączymy to tłumaczenie.
1: Tłumaczenie Prudence Intelligence 1.
0: Oj,
1: język źródłowy polski stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Coś tutaj nie poszło.
1: Język docelowy angielski stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Znaczy są wielkie opóźnienia, ale czemu to nie działa?
1: Polski, silnik tłumaczenia Prudence. Automatyczne tłumaczenie przełącznik stukni dwukrotnie. Silnik tłumaczenia Prudence
0: Intelligence 1. Nie wiem.
1: Język źródłowy polski stukni dwukrotnie. Język
0: jest...
1: docelowy angielski stukni dwukrotnie. Język
0: ma tłumaczyć na angielski.
1: Silnik tłumaczenia.
0: A zmienię na
1: Prudence Intelligence 1 nie obsługuje automatycznie. Prudence Intelligence 2.
0: Ale słychać.
1: Aby aktywować. Prudence Intelligence 2 nie obsługuje automatycznego wykrywania języka, charakteryzuje się wysoką prędkością tłumaczenia, nadaje się do automatycznego tłumaczenia w środowisku mieszanym, niezaznaczony stukni dwukrotnie, a inteligentne tłumaczenie.
0: No i teraz?
1: Język źródłowy polski.
0: No nie, nie działa.
2: To
0: jest ciekawe.
2: Chyba, że
1: automatyczne tłumaczenie przełącznik stukni silnik tłumaczenia Prudence Intelligence
2: 2 język źródłowy polski. Czyli jest włączone teoretycznie.
1: Automatyczne tłumaczenie przełącznik stukni wyłączone.
0: Nie wiem, naprawdę. To powinno działać w teorii. Powinno mi tu wszystko tłumaczyć na angielski, co tutaj robię, no ale...
1: Inteligentne tłumaczenie stukni
0: dwukrotnie. Chyba, że jest znowu tak, że muszę jechać, no przecież nie wiem, czy jak tak pojadę.
1: Język docelowy angielski stukni dwukrotnie, aby aktywować. Język silnik tłumaczenia Prudence Intelligence 2 nie obsługuje. Automatyczne tłumaczenie wyłączone.
0: Nie działa to.
1: Ustawienia za inteligentne tłumaczenie stukni dwukrotnie, aby aktywować opcję ustawienia zaawansowane.
0: Tak, opóźnia, więc...
1: Ustawienia języka stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Nie warto.
1: Ustawienia
0: mamy język.
1: Ustawienia języka. Pobierz język aktywów językowych stukni dwukrotnie, aby aktywować opcję ustawienia języka.
0: I to jest fajne, czego mi brakuje w sumie w komentarzu, że możemy sobie niezależnie od języka systemu ustawić język czytnika ekranu.
1: Niestandardowego pakietu językowego przełącznik fył. Stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Użyć...
1: Wybierz pakiet językowy strings John stukni dwukrotnie, aby aktywować. About podkreślenie US podkreślenie title ona stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: O, możemy sobie samemu tłumaczyć. Access
1: link, podkreślenie serwis podkreślenie description po włączeniu usługi asystent ułatwień dostępu to urządzenie może przekazywać informacje głosowe użytkownikom niewidomym i niedowidzącym.
0: Jak...
1: Na przykład urządzenie odczytuje treści about podkreślenie US. Wybierz pakiet językowy strings John stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Jak nam się nie podoba.
1: Użyj niestandardowego pakietu językowego przełącznik fył. Pobierz więcej pakietów językowych stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: No, możemy pobrać
1: pobierz,
0: też.
1: Pobierz więcej pakietów językowych w oknie, pobierz więcej pakietów. Wszystko przycisk stukaj dwukrotnie. Ja przycisk stukaj dwukrotnie. Szukaj przycisk stukaj dwukrotnie. Strona jedna z dwóch przycisk stukaj dwukrotnie. Kakamalgir 0 pobrań, 0 nagród, 0 i Firmino 1 pobrań.
2: Ten widok jest taki dość podobny jak te pakiety. Dziękuję.
1: Pobierz więcej pakietów językowych stukaj dwukrotnie.
2: Czyli tak naprawdę można mieć też ileś tłumaczeń na jeden język, jakby ktoś chciał.
0: Można.
1: Ustawienia języka stukaj dwukrotnie.
0: Można sobie... Można sobie pozmieniać na przykład, że nie wiem, nie podoba nam się stuknij dwukrotnie, aby aktywować. No to, to możesz, można sobie zmienić na coś innego. Na przykład nie wiem, dwukrotne dotknięcie aktywuje, czy coś tego
1: automatyczne
0: typu,
1: obsługa, nie wiem. Automatyczne rozpoznawanie tekstu, przełącznik fył, języki docelowe, OCR, angielski, automatyczne,
0: tryb gry, szybki przełącznik.
1: Czytaj powiadomienie, dotykowany gest, używaj głośności, przykrycie czujnika, wprowadzenie podwójnym, jednokrotne stuknie, automatyczne wykrywanie, unieś palec, aby aktywować elementy. Zarządzanie etykietami stóp, ustawienia wprowadź, inteligentne tłumaczenie, ustawienia języka stóp i bóg, automatyczny opis obrazu, przełącznik fył,
0: no i tutaj bóg, już nam też się skończyły opcje.
1: Ustawienia zaawansowane stunaj dwukrotnie, inteligentna kamera stóp i dwukrotnie, aby aktywować.
0: No ale to nie wszystko, mamy jeszcze coś takiego. To też ma komentarz, nie pamiętam już jak to się nazywa, Joshua kamera chyba.
1: Inteligentna kamera stóp i dwukrotnie, aby
0: no i
1: anul prudence screen reader. Dobrze przycisk stunaj dwukrotnie, aby anuluj przycisk stunaj, dobrze przycisk, musimy anuluj przycisk. Musimy uzyskać dostęp do danych obrazu rejestrowanych przez inteligentną kamerę, aby podać opis obrazu. Dane obrazu przechwycone przez inteligentną kamerę zostaną przesłane na serwer. Twoje dane zostały zaszyfrowane podczas przesyłania. Nie przechowujemy żadnych przesłanych danych. Nie mamy dostępu do danych obrazu przechowywanych lokalnie na twoim telefonie. Kliknij OK, aby potwierdzić, że zrozumiałeś powyższą treść i zgadzasz się na korzystanie z funkcji inteligentnego aparatu. Kliknij anuluj, aby nie używać tej funkcji. Nie ma to wpływu na korzystanie z innych funkcji aplikacji.
0: Znaczy, no jest to przetłumaczone dziwnie, ale da się wszystko zrozumieć, o co chodzi.
1: Dobrze przycisk stunaj dwukrotnie.
0: No to dobrze.
1: Prudence screen reader w oknie, prudence screen reader. Ręczne rozpoznawanie kliknięciem. Migawka przycisk stunaj dwukrotnie, aby przytrzymaj, aby mówić, znajdź obiekty przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować. Uznanie środowiska przycisk radiowy wybrano stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
0: Uznanie środowiska.
1: Rozpoznawanie tekstu przycisk radiowy nie wybrano stuknij. Uinwenda przycisk radiowy nie wybrano stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
0: W ogóle.
1: Latarka przełącznik fył stuknij dwukrotnie, aby przełączyć. Automatyczne rozpoznawanie przełącznik fył stuknij dwukrotnie, aby przełączyć zaznaczenie.
0: No i można włączyć automatycznie.
1: Automatyczne rozpoznawanie przełącznik.
0: O, coś tu się... Co tu się drukuje?
2: Właśnie.
1: Zmniejsz zoom przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować. Zmniejsz zoom przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Nie wiem, co tu się robi. Dobrze. Nie poużywamy.
2: To chyba rozpoznaje, ale po chińsku.
0: Tak. No, dobrze, zapomnijmy o tej funkcji na razie. Nie ma jej tutaj.
1: Centrum użytkownika stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: No i centrum użytkownika, jak mamy w komentarzu oczywiście, tylko że tu nie
1: trzeba.
0: Tu można sobie...
1: Miloszko, wykonaj kopię zapasową konfiguracji na serwerze przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: O, można sobie robić kopię zapasową konfiguracji. Możemy sobie mieć Prudence'a na kilku urządzeniach, albo nie wiem, jak zmieniamy telefon. Nie musimy kopiować ręcznie nic, tylko klikamy.
1: Wykonaj kopię zapasową
0: konfiguracji.
1: Przywrócono pomyślnie.
0: No i poszło.
1: Przywróć konfigurację serwera przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: A tu możemy przywrócić, jak się zalogujemy na nowym urządzeniu.
1: Czy na pewno chcesz się wylogować? Przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: No tak, no. Trochę źle przetłumaczone, ale generalnie można się wylogować.
1: Czy na pewno chcesz się wyloguj się przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: A w sumie nie wiem.
1: Czy na pewno chcesz się wylogować? Przycisk stunaj dwukrotnie, aby wyloguj się przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Ale dziwne.
2: Ale to jest właśnie też istotne, że od pewnego czasu fajnie jest mieć tam konto, prawda?
0: Tak, ponieważ żeby korzystać z tych funkcji wszystkich AI, no to wymagane jest konto Prudence. To konto jest darmowe, łatwe do założenia, tam wystarczy podać e-maila, hasło, przychodzi nam kod na e-maila, no i ten kod po prostu wpisujemy tam i doweryfikujemy sobie maila. To jest wszystko darmowe, także można sobie...
1: Zmień hasło przycisk tutaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: A wydaje mi się, że warto, no bo jednak może te funkcje, nie wiem, będą ulepszane, no na pewno będą ulepszane, pojawi się coś w języku polskim, może ta kamera czy coś. No warto te konto mieć po prostu. Mimo wszystko, bo to nic nie kosztuje, a się przydaje.
1: Zmień pseudonim przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Możemy tu zmieniać.
1: Zmień adres e-mail przycisk stunaj dwukrotnie. Prudence screen reader.
0: No i tyle.
1: Centrum użytkownika stuknij. Samouczek i pomoc stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: No i mamy samouczek, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze...
1: Stuknij dwukrotnie. Opinie stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: Opinie.
1: O nas stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Prudence screen reader. O nas stuknij dwukrotnie. Opinie stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: Samouczek
1: i pomoc stuknij.
0: Samouczek
1: stuknij dwukrotnie, aby aktywować. Opinie samouczek i pomoc.
0: Tu mamy ten
1: przewodnik funkcjonalności stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: Przewodnik funkcjonalności.
1: Samouczek stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
0: Ja to może przejdę szybko w sumie.
1: Witaj Prudence, opinie, witaj Prudence.
0: To jest to, co się wyświetla.
2: To, co na starcie, tak? Dostajemy.
0: Tak.
1: Prudence to czytnik ekranowy zaprojektowany dla sytuacji, w których oglądanie ekranu jest trudne lub niemożliwe dla użytkowników. Zapewnia informacje głosowe, pozwalając ci korzystać z urządzenia bez patrzenia na ekran. Po włączeniu Prudence odczytuje na głos zawartość skupioną na ekranie. Przesunięcie w prawo przeniesie się do następnego elementu, podczas gdy przesunięcie w lewo przeniesie się do poprzedniego elementu. Teraz przesuń w prawo, aby znaleźć przycisk o nazwie następna lekcja.
0: No tak.
1: Następna lekcja.
0: Czyli tak jak w TalkBacku w sumie mamy. Możemy sobie...
1: Następna lekcja przycisk stunaj dwukrotnie. Zamknij przeglądanie dotykiem w dwie piąte. Możesz przesuwać palcem po ekranie, aby skupić się na określonym elemencie. Spróbujmy teraz. Lekko dotknij ekranu i przesuń palec w kierunku lewego dolnego rogu, aż znajdziesz przycisk oznaczony jako następna lekcja. Na interfejsie drugiej lekcji w lewym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk o nazwie następna lekcja, w środku przycisk o nazwie poprzednia lekcja, a w prawym dolnym rogu przycisk zamknij samouczek.
0: No czyli tak mam właśnie.
1: Możesz przesuwać palcem po ekranie, aby skupić się na określonym. Następna lekcja przycisk stunaj dwukrotnie.
0: Następna lekcja, tak jak tutaj jest.
1: Poprzednia lekcja przycisk stunaj. Zamknij przewijanie 3 piąte.
0: No i możesz przebijać, przebijać.
1: Używając dwóch palców. Spróbujmy tego teraz. Użyj dwóch palców, aby przesunąć w górę, aż dojdziesz do końca listy. Tutaj jako przykład używamy listy funkcji asystenta. Podczas procesu przewijania będą odtwarzane efekty dźwiękowe przewijania. Po osiągnięciu końca zostanie odtworzony dźwięk wskazujący na osiągnięcie końca ekranu.
0: No tak.
1: Możesz przewijać, no, używając dwóch palców. Jest, no, spróbujmy tego teraz. Użyj dwóch palców, aby przesunąć nijakie, w górę, aż dojdziesz do końca,
0: no,
1: listy.
0: Ale da się zrozumieć. O, można przesunąć.
1: Następna lekcja, przycisk stunaj dwukrotnie. Poprzed zamknij sam operacje systemowe 4/5. Aby wykonać operację systemową, proszę postępować zgodnie z instrukcjami skrótu gestu prudence. Na przykład, aby nawigować do ekranu głównego podczas korzystania z prudence, użyj jednego palca i wykonaj ciągły gest przesuwania w górę, a następnie przesuń w lewo. Jeśli spróbujesz teraz wykonać ten gest, samouczek zakończy się. Zaleca się spróbowanie tego po zakończeniu samouczka. Aby przejść do ekranu głównego, umieść jeden palec na ekranie i wykonaj ciągły gest przesuwania w górę, a następnie przesuń w lewo. Aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje, umieść jeden palec na ekranie i wykonaj ciągły gest przesuwania w lewo, a następnie przesuń w górę. Po wykonaniu tego gestu przejdziesz do ekranu przeglądu. Aby wrócić, umieść jeden palec na ekranie i wykonaj ciągły gest przesuwania w dół, a następnie przesuń w lewo. Aby otworzyć powiadomienia, umieść jeden palec na ekranie i wykonaj ciągły gest przesuwania w prawo, a następnie przesuń w dół.
0: No tak.
1: Następna lekcja, przycisk stunaj dwukrotnie, aby poprzednio zamknij samouczek, spuść menu i kontrolę 5/5.
0: No
1: menu prudence, menu prudence zawiera ustawienia i kontrolę, których często używasz. Teraz proszę stuknij 3 razy palcami na ekranie, aby otworzyć menu prudence. Kontrole odczytu, te skróty pomagają szybko zmienić ustawienia, takie jak przełączanie z nawigacji znakowej na nawigację słowami lub dostosowanie tempa mowy prudence. Aby szybko zmienić kontrolę odczytu, przesuń palcem w lewo lub w prawo 3 palcami. Możesz dostosować menu prudence i kontrolki odczytu w ustawieniach prudence w przyszłości.
0: No tak, no
1: następna
0: to
1: lekcja, przycisk stunaj dwukrotnie,
0: to chyba jest zrozumiałe. No i
1: poprzednio zamknij samouczek, misja zakończona.
0: Misja zakończona.
1: Jesteś gotowy do korzystania z prudence. Śmiało eksploruj inne funkcje lub przeglądaj ten samouczek w dowolnym momencie w ustawieniach prudence.
2: No, no tak, oczywiście wiadomo, nie nauczymy się wszystkiego, ale jest jakieś zaczepienie na start.
0: Znaczy nie, bo tutaj mamy później ten przewodnik funkcjonalności.
1: Przewodnik funkcjonalności, okay. Przewodnik funkcjonalności. Ustawienia głosu mowy, przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować. Operacja kontroli odczytu, przycisk stunaj dwukrotnie, aby edycja tekstu, przycisk stunaj dwukrotnie, zamknij samouczek, przycisk stunaj dwukrotnie, przewodnik funkcjonalności.
0: I tutaj możemy już sobie wybierać, czego konkretnie
2: chcemy się uczyć.
0: Chcemy się nauczyć.
1: Głosu mowy, przycisk stunaj dwukrotnie, ustawienia głosu mowy, przycisk stunaj
0: dwukrotnie.
1: Gdy chcę przejść do ustawień, to przycisk stunaj dwukrotnie. Gdy prudence się uruchamia, zamknij samouczek. Gdy prudence się uruchamia, domyślnie korzysta z systemowego TTS do czytania. Upewnij się, że aktualnie wybrany przez system TTS może czytać w bieżącym języku systemowym. Jeśli system nie ma zainstalowanego silnika głosu TTS lub jeśli domyślny TTS nie może czytać w bieżącym języku systemowym, prudence nie będzie w stanie prawidłowo czytać wybranych treści. Znajdź i kliknij przycisk chcę przejść do ustawień TTS poniżej, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować głos czytania prudence.
0: No tak.
1: Chcę przejść do zamknij samouczek. Chcę przejść do ustawień, to jest przycisk stunaj dwukrotnie, aby
0: mowa. No i tutaj nas przenosi do
1: więcej opcji, przycisk stunaj dwukrotnie, aby
0: aktywować.
1: Ustawienia głosu mowy, przycisk stunaj dwukrotnie. Operacja kontroli odczytu, przycisk stunaj dwukrotnie. Operacja kontroli odczytu w oknie operacja. Prudence może przełączać kontrolki odczytu, umieszczając jeden palec na ekranie i wykonując ciągły gest przesuwania w górę, a następnie przesuwając w dół. Teraz proszę użyj jednego palca, aby przesunąć po ekranie i znaleźć tekst prudence. Pole edycji stunaj dwukrotnie, aby aktywować stuk. Świetnie. Mamy. Teraz proszę umieść jeden palec na ekranie i wykonaj ciągły gest przesuwania w górę, a następnie przesuń w dół, aby przełączyć się na opcję znakową. Znaki. Prudence, pole edycji. Świetnie. Teraz proszę użyj jednego palca, aby przesunąć w dół do przeglądania znaków, aż dojdziesz do znaku D. P. R. U. D. Dorota. Doskonale. Możesz wykonać przeglądanie znaków wstecz, przesuwając w górę jednym palcem. Teraz proszę użyj jednego palca, aby przesunąć w górę, aż dojdziesz do znaku P.
0: Fajny taki interaktywny jest ten.
2: Tak. Sprawdza.
1: Świetnie. Prudence zawiera różne predefiniowane kontrolki odczytu.
0: Tak.
1: Teraz proszę umieść jeden palec na ekranie i wykonaj ciągły gest przesuwania w górę, a następnie przesuń w dół, aby przełączyć się na opcję domyślną. Doskonale. Zamknij samouczek, przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Nie wiem, co tam się...
1: Doskonale. Przeglądając strony internetowe z Prudence, możesz użyć tego samego gestu, aby przełączać się między kontrolkami odczytu dla linków, tytułów, kontrolek i innych. Po przełączeniu się na odpowiednią kontrolkę odczytu, możesz użyć jednego palca, aby przesuwać w górę lub w dół w celu przeglądania kontrolki.
0: No tak.
1: Zamknij samouczek, przycisk. Doskonale. Przeglądając strony internetowe. Głośność multimediów.
0: No ale.
1: Znaki.
0: No tutaj nie mamy strony internetowej.
1: Zamknij samouczek, przycisk.
0: To sobie zamknąć.
1: Operacja kontroli odczytu. Edycja tekstu, przycisk stunaj dwukrotnie.
2: Swoją drogą, jaką sobie w internecie radzi.
1: Prudence pozwala na wybieranie, kopiowanie, edytowanie i wybieranie treści tekstowych wewnątrz pól edycyjnych, wybierając tryby. Teraz proszę użyj jednego palca, aby przesunąć po ekranie i znaleźć pole edycyjne zawierające tekst Prudence.
0: O, no i.
1: Pole edycji stunaj dwukrotnie, aby aktywować stunik. Prudence pozwala na wybieranie, kopiowanie, edytowanie i wklejanie treści tekstowych wewnątrz pól edycyjnych, wybierając tryby. Teraz proszę użyj jednego palca, aby przesunąć po ekranie i znaleźć pole edycyjne zawierające tekst Prudence. Pole edycji stunaj dwukrotnie, aby aktywować stuknik, bo prudence pozwala na wybieranie, kopiowanie, edytowanie i wklejanie treści tekstowych wewnątrz pól edycyjnych, wybierając tryby. Teraz proszę użyj jednego palca, aby pole edycji stunaj dwukrotnie, aby aktywować stuknik, bo prudence pole edycji stunaj dwukrotnie, aby aktywować stuknik dwukrotnie i przytrzymaj, aby wykonać długie naciśnięcie.
0: No ale co?
1: Ja tekstu. Zamknij samouczek. Edycja tekstu. Prudence pole edycji. Pole edycji prudence pozwala. Zamknij samouczek. Prudence pozwala na prudence. Świetnie. Teraz proszę dwukrotnie stuknij palcami. Świetnie. Teraz proszę dwukrotnie stuknij palcami na ekranie i przytrzymaj, aby wejść w tryb wyboru.
0: Aha, dobra.
1: Pasek narzędzi do kopiowania i wklejania.
0: A ile?
1: Prudence pole edycji stunaj dwukrotnie, aby aktywować stuknik dwukrotnie i przytrzymaj, aby wykonać długie naciśnięcie.
0: Dobra.
1: Wybierz tryb włączony. Świetnie. O. Teraz proszę użyj jednego palca, aby przesunąć w dół i zacząć zaznaczać tekst, a następnie kontynuuj, aż dojdziesz do znaku N.
0: No tak.
1: Łącznie 8 znaków. Prudence pole edycji stunaj dwukrotnie, a łącznie 8. Świetnie. Teraz proszę dwukrotnie stuknij palcami na ekranie i przytrzymaj, aby wejść w tryb wyboru.
0: Dobra, jeszcze raz.
1: Tryb włączony. Świetnie. Teraz proszę użyj jednego palca, aby przesunąć w dół i zacząć zaznaczać tekst, a następnie kontynuuj, aż dojdziesz do znaku N. Zaznacz pasek narzędzi do kopiowania. Nie zaznaczonej. Zaznaczony. Zaznaczony. Zaznaczony. Zaznaczony.
0: Świetnie.
1: Teraz zaznaczony.
0: To.
1: Zaznaczony. Nie zaznaczony. Nie zaznaczony. Nie zaznaczony. Nie zaznaczony. Nie zaznaczonej. Nie zaznaczony. Nie zaznaczony. Świetnie.
0: Aha,
1: teraz proszę dwukrotnie stuknij.
0: Dobra, bo mi się tutaj źle zaznacza po prostu.
1: Mhm. Włączony.
0: Nie tak jak on to chce.
1: Wybierz tryb włączony.
0: Aha, nie mogę.
1: Teraz wybierz tryb włączony.
0: Nie mogę go wyłączyć.
1: Nie zaznaczonej.
0: W sumie.
1: Zaznaczony. Niezaznaczony. Świetnie. Zaznaczonaj. Łącznie 8 znaków.
0: Ja no znaczy, wiesz, no... akurat aż...
1: Prudence pole edycji edytowanie stukni dwukrotnie, aby aktywować stukni dwukrotnie
0: i przytrzymaj, aby wykonać długie
2: naciśnięcie. Tak, myślę, że tu nasi słuchacze zainteresowani będą się spokojnie mogli tym pobawić.
0: Tu mamy klawiaturę.
2: Zwykłe gwerty, tak?
0: Tak, to jest Samsung do klawiatura.
1: Edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie. Zamknij samouczek przycisk stukni
0: dwukrotnie. No i tu w sumie tyle.
1: Przewodnik funkcjonalności.
0: Ja zalecam przejść przez to osobom początkującym, bo naprawdę można się sporo nauczyć, jeśli chodzi o edycję tekstu.
1: Zamknij samouczek przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Ja może jeszcze wejdę do menu edycja tego głównego.
1: Edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować. Operacja kontroli odczuwa przycisk stukni.
0: I teraz...
1: Dołącz ostatnio, skopiuj ostatnią wypowiedzianą frazę stukni dwukrotnie, aby aktywować. Ustawienia prudency stukni.
0: No to wiadomo.
1: Tłumaczenie stukni
0: dwukrotnie.
1: Skopiuj ostatnią wypowiedzianą frazę stukni dwukrotnie, aby aktywować. Dołącz ostatnią wypowiedzianą frazę stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Tu dołączmy ją do schowka.
1: Skopiuj tekst z węzła stukni dwukrotnie, aby aktywować. Dołącz tekst z węzła stukni dwukrotnie. Czytaj od góry stukni dwukrotnie, aby aktywować. Czytaj od następnego punktu. Skoncentruj się na pierwszym elemencie, na przejść do pierwszego elementu na ekranie stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: No, przejdź do góry. Przejdź
1: do ostatniego elementu na ekranie stukni dwukrotnie, aby aktywować. Przełącz kurtynę ekranową stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: O, tu mi włączy kurtynę.
1: Włączono kurtynę ekranową.
0: O, właśnie. Włączyło kurtynę.
1: Edycja tekstu przycisk. Skoncentruj się na pierwszym elemencie. Skoncentruj się na przejść do ostatniego. Przeszukaj ekran stukni dwukrotnie. Odkryj stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: O, a tu można ją wyłączyć klikając odkryj.
1: Ustawienia prudency stukni dwukrotnie, aby odkryć. Ustawienia prudency stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Czyli to, gdzie odkryj, byliśmy ustawienia. Wcześniej.
1: Tłumaczenie stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Tu możemy tłumaczenie dać.
1: Stukni dwukrotnie, aby aktywować. Tłumaczenie stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: No teraz mam kurtynę. Ciekawe, co się stanie.
1: Przewodnik operacja potrzebuje edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: A, uprawnienia?
1: Edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie. Operacja kontroli odczytu przycisk. Potrzebujemy dostępu do danych ze zrzutu ekranu, aby zapewnić funkcję rozpoznawania OCR ekranu twoje dane. Tylko do przetwarzania. Anuluj przycisk stukni dwukrotnie.
0: No dobra, no tu jest generalnie informacja o danych.
1: Operacja kontroli odczytu przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: No i ciekawe, czy tutaj coś się wydarzy.
1: Operacja kontroli.
0: Na razie tutaj
1: operacja edycja tekstu przycisk stukni
0: dwukrotnie, zamknij samouczek przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować. No pewnie właśnie dlatego, że mam tą kurtynę.
1: Skoncentruj się na pierwszym elemencie, na przejdź do przeszukaj ekran, odkryj stukni dwukrotnie, ustawienia prudency stukni dwukrotnie, odkryj stukni dwukrotnie.
0: Sobie odkryjemy.
1: Wyłączono kurtynę ekranową. Otwórz menu, edycja, przełącz kurtynę ekranową, ustawienia prudency stukni, tłumaczenie stukni dwukrotnie, aby rekognize the text on screen stukni dwukrotnie, przewodnik zamknij rozpoznawanie, edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Rozpoznaję sobie. I czy coś tutaj nam rozpozna?
2: Pytanie, w jakim języku rozpozna.
1: Nie samouczek przycisk stukni dwukrotnie, aby edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Nic nie zrobiło okay. W sumie. Nie wiem.
1: Edycja tekstu przycisk.
0: Nie wiem czemu.
1: Przejdź do ostatniego elementu, przeszukaj ekran stukni, przełącz kurtynę,
0: tak
1: ustawienia.
0: Tak się tłumaczenie stało.
1: Tłumaczenie, przeglądanie obrazów AI stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: A przeglądanie obrazów AI, co to może
2: zobaczmy.
0: Być?
1: Musimy uzyskać dostęp do danych zrzutu ekranu, aby podać opis obrazu dane zrzutu ekranu. Prześlę na serwer wszystkie przesłane dane zostały zaszyfrowane. Nie przechowujemy żadnych przesłanych danych, nie mamy dostępu do danych obrazu
0: no
1: przeszkodowanych.
0: Tak.
1: Musimy
2: zrzucić
1: przycisk X. Edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
2: Czyli zrzut, ale czyli... robiony, tak. Teraz analizowany AI-em.
0: Tak.
1: Operacja kontroli odczytu stukni dwukrotnie, ustawienia VLOS umowy, operacja kontroli, edycja tekstu stukni dwukrotnie, aby aktywować. Operacja ustawienia VLOS umowy stukni dwukrotnie, aby aktywować.
2: I też się
1: wszystko. Edytuj wynik.
2: O?
0: Dobra, jest OCR.
1: Edytuj wynik, wyłącz. Zamknij samouczek.
0: Tu można normalnie klikać wszystko jakby, to jest tak jakby, w komentarzu to się nazywa wirtualny ekran, no to się to działa tak jak OCR w NVDA, że sobie jedziemy i
2: tylko
0: można
2: pytanie,
0: klikać.
2: Tylko pytanie, która
0: to,
2: czyli... opcja zadziałała, czy ten OCR, czy ten AI?
1: Przewodnik funkcjonalności, ustawienia VLOS umowy. Operacja kontroli odczytu.
0: Właśnie nie wiem. Wydaje mi się, że OCR.
1: Zamknij samouczek. Wyłącz. Edytuj wynik. Wyłącz. Zamknij samouczek. Wyłącz.
0: No i
1: przewodnik. Wyłącz. Edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie. Zamknij samouczek. Edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie. Operacja kontroli odczytu przycisk stukni dwukrotnie. Otwórz menu. Edycja tekstu.
0: Nie mam tutaj żadnej takiej niedostępnej aplikacji, żeby pokazać, przeszukaj, że to przełącz działa. Ekran, no ale to działa.
1: Tłumaczenie stukni dwukrotnie. Rekognize the text. Przeglądanie obrazów AI stukni dwukrotnie. Przeglądanie obrazów na pełnym ekranie AI stukni dwukrotnie, aby aktywować. Rozpoznawanie ikon stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Przeglądanie obrazu na pełnym ekranie AI stukni dwukrotnie, aby aktywować. Rozpoznawanie, przeglądanie obrazu.
1: Przewodnik operacji. Musimy edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować. Musimy uzyskać dostęp do danych zrzutu ekranu. Anuluj przycisk.
0: No tak. Duży
1: przycisk. Przewodnik edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: No a tutaj coś się stanie?
2: Ciekawe. No teraz wy, znowu wy...
1: Ustawienia głosu mowy. Przewodnik funkcjonalności. Zamknij samouczek przycisk stukni dwukrotnie. Edycja
0: tekstu. No nic się nie stało.
1: Operacja kontroli. Edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Nie wiem, naprawdę.
2: Czyli ten OCR w takim razie, jeżeli on rzeczywiście działa, to działa chyba dosyć wolno, mam takie wrażenie.
1: Tekstu przycisk. Edycja tekstu przycisk stukni dwukrotnie. Zamknij samouczek. Edycja tekstu. Operacja kontroli. Ustawienia głosu mowy. Przewodnik funkcjonalności.
0: No bo ten OCR... No tak, wirtualny ekran w komentarzu też trochę zajmuje, zanim on to wszystko sobie zeskanuje.
2: Bo zdążyliśmy już wywołać kolejną opcję, A on się dopiero...
0: Jeszcze raz.
1: Dobra.
0: Na iPhone jak robimy, to też to trochę zajmuje, zanim ona wszystko to przemapuje.
2: Tak, tylko tu jakby wiesz, nie było żadnej informacji, że coś się dzieje.
0: No dobra.
1: Ustawienia głosu mowy przycisk przewodnik funkcjonalności.
2: Był ten dźwięk. I teoretycznie.
0: No był dźwięk.
2: No skoro.
1: Zamknij samouczek tu najdwukrotnie.
2: Dźwięk był.
0: No teraz jest.
2: O. Okej. Okay. No to teraz jest szybciej.
1: Ustawienia WLOS umowy. Operacja kontroli odczytu. Edycja tekstu.
2: Może po prostu wtedy nie zauważyłeś, że się już to zjawiło.
0: Tak, bo on nic nie powiedział.
2: No właśnie.
0: On mi nic nie powiedział.
2: Okej, no to w takim tempie to nie jest źle.
1: Przewodnik funkcjonalności.
0: Tak, tym bardziej jeżeli mamy do czynienia z jakąś mało dostępną aplikacją lub
2: to prawda.
0: Niedostępną, to się da coś jednak zrobić.
1: Tłumaczenie tutaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: No i podkreślam znowu za darmo. To trzeba.
2: Zgadza się.
0: Podkreślić.
1: Przeglądanie obrazów na pełnym ekranie, rozpoznawanie ikon, zidentyfikuj bieżące skupienie za pomocą rozpoznawania ikon tutaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Ikon? No co to jest?
1: Przewodnik funkcjonalności.
0: Na przykład.
1: Stawienia głosu mowy przycisk tutaj jest to polskie oznaczenie tester funkcjonalny.
0: Aha, tester funkcjonalny.
1: Funkcjonalności. Przewodnik funkcjonalności.
0: Przewodnik funkcjonalności. No rozpoznało nam tekst po prostu, jaki tu mamy w tej kontrze.
2: Czyli
0: no,
2: to jest, czyli wiesz co, to chyba chodzi o to, że ta funkcja rozpoznaje konkretną kontrolkę, na której jesteś.
0: Tak.
2: Że nie ekran,
0: tak,
2: nie okno,
0: fokus.
2: Tylko to, co masz pod palcem.
1: Przełącz kurtynę, ustawienia
0: obrazu. No, a tutaj jest jeszcze jedna rzecz.
1: Przeglądanie obrazu, rozpoznawanie ikon dwukrotnie, aby aktywować. Zidentyfikuj bieżące skupienie za pomocą ocznej dwukrotnie, aby aktywować. Zidentyfikuj bieżące skupienie za pomocą ocznej dwukrotnie. Przewodnik operacja, moment edycja tekstu przycisk dwukrotnie, aby aktywować.
2: Zamknij
1: samą przycisk dwukrotnie. Moment suyo fan ben minde ping muji ping shuyu. Iti gong ping uosy shige gong neng.
0: Minde shuyu.
1: Kili yong ki bende huli. Buhui shan chuan dao fubuchi. Dobrze przycisk, anuluj przycisk. Przewodnik, zamknij samą przycisk.
0: I zobaczymy, co tutaj nam się, co tutaj nam powie. Czy coś w ogóle nam tu powie?
1: Stawienia głosu mowy przycisk tutaj. Operacja kontroli, edycja tekstu. Zamknij samouczek przycisk tutaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Nie wiem, szczerze mówiąc. Otwórz menu, edycja. Jeszcze raz.
1: Tłumaczenie, rekognize, przeglądanie, rozpoznawanie napisów tutaj dwukrotnie, aby aktywować. Zidentyfikuj bieżące skupienie, za pomocą ocznej dwukrotnie. Przewodnik, rozpoznawanie, ustawienia WLOS.
0: O, teraz może pójdzie. Coś tam nam skanuje.
2: A zobaczymy, w jakim języku się odezwie.
0: Powinno coś chyba po polsku, ale czy będzie po polsku, czy nie?
1: Ja kontroli odczytu przycisk tu najdwukrotnie, ale ustawienia głosu mowy przycisk, przewodnik funkcjonalności.
0: Nie było. Nic się nie stanęło.
2: Jest cisza.
1: Nie samouczek przycisk, edycja tekstu.
0: Tak, wszystko jest tak, jak było.
1: Przełącz kurtynę, ustawienia potem.
0: Nie wiem, od czego to tak naprawdę zależy.
1: Rozpoznawanie ikon, zidentyfikuj bieżące skupienie za pomocą ocznej. Rozpoznawanie napisów tutaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Rozpoznawanie napisów. No nie mam tutaj teraz żadnego takiego filmiku, żeby, z napisami typowo, żeby pokazać, a nie chcę też żadnych naruszać praw, że tak powiem,
1: licencyjnych. Schowek tutaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Schowek, moment.
1: Przewodnik, zamknij schowek. Edycja tekstu, przycisk, zamknij samouczek, przycisk tutaj dwukrotnie. Schowek, oknie, schowek. Wyczyść schowek przycisk tutaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Ale to może najpierw
2: historia schowka.
0: Może najpierw coś tutaj skopiuję, żeby nie było,
1: tak.
0: Że tutaj prywatnego
1: wyjdzie.
0: No to... To możemy przy okazji pokazać...
1: Dołącz ostatnią wypowiedzianą, skopiuj ostatnią wypowiedzianą frazę tutaj. Przewodnik zamknięty, możesz wkleić na tym telefonie lub na połączonych urządzeniach.
0: O. No i to mi się już skopiowało oczywiście na telefon przez łącze do Windows. Na komputer słyszałem w Entworze. I teraz możemy dołączyć.
1: Przewodnik skopiowano. Możesz wkleić na tym telefonie lub na połączonych urządzeniach.
0: Tak, i teraz mam dwa razy w schopku zamknij samouczek stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
1: Operacja kontroli odczytu przycisk tutaj.
0: No i teraz możemy wejść sobie do tego schowka.
1: Ustawienia prudency, tłumaczenie tutaj dwukrotnie, rekognize, przeglądanie, rozpoznawanie ikon, zidentyfikuj, rozpoznawanie napisów, schowek tutaj dwukrotnie, aby aktywować. Przewodnik, operacja, schowek, edycja tekstu przycisk tutaj dwukrotnie, aby aktywować. Zamknij samouczek przycisk tutaj, schowek, oknie, schowek. Zamknij samouczek przycisk tutaj dwukrotnie, aby aktywować. Synchronizować przycisk tutaj dwukrotnie, aby aktywować. Zamknij samouczek przycisk tutaj dwukrotnie, aby aktywować tutaj dwukrotnie, aby aktywować stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, aby wykonać
2: mówię rozwinięcie. Jeszcze, że możesz to sobie wysłać aby aktywować. Do innych urządzeń.
1: Anuluj przycisk tutaj dwukrotnie, synchronizować przycisk, anuluj przycisk, wyczyść schowek przycisk tutaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Można tu go też wyczyścić.
1: Edycja tekstu przycisk tutaj dwukrotnie.
0: Tylko, że wyczyść, także,
1: czy na pewno chcesz wyczyścić całą zawartość schowka. Wyczyść także schowek w chmurze przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: O, można anuluj wyczyścić w chmurze.
1: Wyczyść także przewodnik, edycja tekstu przycisk stunaj dwukrotnie.
0: No i poszło.
1: Schowek, edycja tekstu przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Tego schowka.
1: Otwórz menu, edycja tekstu przycisk stunaj dwukrotnie,
0: aby aktywować. Także to też idzie do chmury, przypisane jest do naszego konta, możemy to sobie synchronizować pomiędzy urządzeniami. Zastanawiałem się też w sumie, wpadłem też na taki pomysł, bo ludzie tak forsują tego komentarii na swoje zegarki.
2: No.
0: A moim zdaniem osobiście nie jest to dobry pomysł, bo jednak no nie jest to zoptymalizowane pod te zegarki. Ten interfejs nie skaluje się dobrze na okrągłym wyświetlaczu, takiego na przykład Galaxy Watcha. Tam czasami niektóre rzeczy się nie wyświetlają po prostu.
2: A co z Prudensem?
0: W interfejsie, bo próbowałem. A właśnie co z Prudensem? Jeżeli by to działało, to możemy się właśnie zalogować do swojego konta, przywrócić sobie ustawienia na zegarku, żeby to było zsynchronizowane. I możemy sobie na przykład też używać schowka, że na przykład skopiujemy sobie coś z zegarka i to się nam pojawi na telefonie. Tego właśnie jeszcze nie próbowałem, ale wydaje mi się, że to jest do rozważenia, żeby po prostu gdzieś, przez ADB sobie taką aplikację wgrać.
2: A czy gdzieś miałeś w ogóle jakieś potwierdzenie, że komuś się udało Prudensa na zegarku zainstalować?
0: Właśnie nie. No właśnie mówię, ludzie forsują te Jeszuło na zegarki, ale no warto by było też dać Prudensowi szansę mimo wszystko, bo to jest no talkback, nie?
2: No właśnie. Talkback na sterydach można powiedzieć.
1: Elementu na ekranie stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Tak, to też.
1: Okej, ekran stunaj, przełącz budynek, ustawienia.
2: No dobrze, to czy coś jeszcze mamy?
1: Edytuj tekst na ekranie stunaj, schowek stunaj dwukrotnie, aby rozpoznawanie.
0: No właśnie, edytuj tekst na ekranie mamy.
1: Przewodnik, edycja, Prudensy, ikona aplikacji.
0: O, takie coś.
1: R.
0: I mamy.
1: Przewodnik, funkcja, początek tekstu.
0: Tu mamy,
1: R, Z,
0: jadę e. sobie w prawo, jestem w tym trybie edycji
1: o,
0: i jadę D, sobie N, po znaczku.
1: I, K, spacja, F, U,
0: w dół,
1: ustawienia głosu mowy, przewodnik funkcjonalności, ustawienia głosu mowy, operacja kontroli odczytu, edycja tekstu.
0: Jedziemy sobie po liniach.
1: Zamknij samouczek, ustawienia głosu mowy, przewodnik funkcjonalności.
0: Też takie R, ciekawe.
1: Z, e. W.
0: Co tu jeszcze możemy?
1: Czytanie według stron, czytanie po linii.
0: O.
1: Czytanie według stron.
0: Jak przesuwamy dwoma palcami w górę, to możemy
1: po zdaniach
0: zmieniać.
1: Czytanie według stron. Czytanie po zdaniach.
0: Tryb czytania.
1: Czytanie po linii. Czytanie według stron.
0: Czyli na przykład w górę, linia, w dół.
1: K.
0: No tutaj za dużo nie poczytamy według stron.
1: Po zdaniach. Czytanie po linii.
0: No a jeszcze w prawo, lewo coś robi?
1: Wstawić stopni dwukrotnie, aby aktywować. Wyczyść stopni dwukrotnie. Wstawić stopni dwukrotnie, aby aktywować.
0: O, tu można
1: wyczyść
0: coś dodać,
1: aby
0: tu można wyczyścić.
1: Do góry stopni dwukrotnie, aby aktywować. Do końca stopni dwukrotnie. Znajdować stopni dwukrotnie. Zapisz do pliku stopni dwukrotnie, aby
0: to
1: aktywować.
0: To jest bardzo fajna rzecz.
1: Anuluj przycisk stopni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Przesuwamy w prawo i nam się pokazuje to menu.
1: Anuluj przycisk, edytuj menu. Anuluj przycisk stunaj dwukrotnie. Prudensy, przewodnik funkcjonalności.
2: Zamknij
1: samouczek, pole edycji stunaj dwukrotnie, aby
0: dobra, już wiem, co to jest w takim razie edytuj menu. Ja myślałem, że to jest edycja menu głównego, a to jest menu edycji po prostu.
1: Karol, przewodnik funkcjonalności, ustaw operacja kontroli, odczyt, edycja tekstu.
0: I teraz jak ja jadę sobie po ekranie,
1: zamknij samouczek.
0: To on mi czyta.
1: Edycja tekstu. Przewodnik funkcjonalności, przewodnik funkcjonalności.
0: Mogę też w lewo i to się chyba zamknie.
1: Przewodnik, edycja tekstu, przycisk stunaj dwukrotnie, zamknij samouczek, przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: W ten sposób to okienko. Czyli tak podsumowując, mamy prawo, lewo, nawigacja po znakach, góra, dół, to, co sobie wybierzemy gestem dwoma palcami góra-dół. W prawo otwiera nam menu edycji, a w lewo zamyka nam ten tryb. To jest super opcja, której w TalkBacku próżno szukać.
2: No tak, jak ktoś ma potrzebę przeedytowania sobie tekstu, to może być to przydatne.
0: Tak, tak. W szczególności jakieś podróży, coś.
1: Schowek stunaj dwukrotnie, edytuj tekst na ekranie stunaj dwukrotnie, edytuj tekst w bieżącym fokusie stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: O, możemy też w samym fokusie sobie edytować, no to już nie będę
1: rozwiązywać. Edytuj tekst, zaawansowana kopia stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Zaawansowana kopia.
1: Przełącz tryb zaznaczania stunaj, zaawansowana kopia. Przewodnik, rozpocznij kopiować, skopiowano. Możesz wkleić na tym telefonie lub na połączonych urządzeniach.
0: No
1: przewodnik funkcjonalności, zamknij samouczek, przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować. Operacja kontroli odczytów.
0: Nie wiem, co to zrobiło.
1: Edycja tekstu, przycisk stunaj, zamknij samouczek, przycisk stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Bo mi się nic nie pojawiło na komputerze. Nie wiem, co
1: przełącz
0: to skupiowało.
1: Edytuj tekst w bieżącym fokusie.
0: Nie bawiłem się tym aż tak bardzo,
1: tryb zaznaczenia stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: No tryb zaznaczenia, czyli to, co robiliśmy dwa razy dwoma palcami z przytrzymaniem.
1: Przełącz tryb zaznaczenia. Odliczanie stopni dwukrotnie, aby aktywować.
0: Odliczanie.
1: Anuluj stunaj dwukrotnie, aby aktywować. Odliczanie stopni dwukrotnie, aby aktywować.
2: Dziwny zresztą.
0: Tak, dziwny.
1: Przeglądanie obrazów i stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Prowizję można sobie.
1: Rekognize tekst on screen stunaj. Przeglądanie obrazów. Przeglądanie obrazów na pełnym rozpoznawaniu. Odliczanie stopni dwukrotnie, aby aktywować. Anuluj stunaj dwukrotnie. Przeglądanie obrazów i stunaj dwukrotnie, aby aktywować. Przewodnik, zamknij stunaj dwukrotnie, aby aktywować.
0: Jeśli chodzi o sam czytnik ekranu, to wszystko. Bo w sumie czego więcej potrzeba? Wydaje mi się, że jeszcze będą jakieś, na pewno będą jakieś nowe funkcje tam dodawane.
2: No widać, że rozwój tego czytnika się powoli w końcu zaczął rzeczywiście dziać, bo początkowo no to mieliśmy takie jakieś tam wprawki, trochę zmodyfikowany ten talkback, a teraz już naprawdę na bazie tego talkbacka zaczyna się tworzyć coś, co zapewnia nam wartość dodaną. I to jest rzeczywiście
0: tak, to
2: coś.
0: Jest rzeczywiście teraz opcja taka warta rozważenia, jako coś, co można używać na co dzień.
2: Tu jeszcze bo nam nie napisał ma tam za dużo... DJ Volter 80, że on pobierał ze sklepu Play. No to powinien ci się zaktualizować.
0: Tak,
2: w takim razie.
0: Powinieneś już mieć najnowszą wersję, bo tam bez ingerencji się co jakiś czas automatycznie aplikacje aktualizują przez Wi-Fi na przykład, jak masz połączenie. Więc, no nie wiem, no odpal sobie, potestuj. Jeżeli nie, no to tam masz obok właśnie w ustawieniach dostępności, czy jak to tam masz, zależy jaki masz telefon, tam w usługach, jak klikniesz sobie właśnie Prudensa, tam masz informację o aplikacji, możesz sobie kliknąć, zjechać na dole i tam masz na przykład, że aplikacja pobrana ze sklepu Play, możesz sobie kliknąć, no i tam sprawdzisz, czy
2: to ta wersja,
0: otwórz.
2: To generalnie wersja 3.
0: Tak, jak masz przycisk otwórz, to jest aktualny, jak masz przycisk aktualizuj, to sobie kliknij, on ci się zaktualizuje i wtedy możesz zrobić otwórz. No i się pobawić warto jednak tym, bo no, naprawdę świetny to jest teraz i czytnik ekranu w szczególności. Takim według mnie największym game changerem jest ta edycja tekstu, no bo te rzeczy z AI, no to...
2: No widać, że działają średnio.
0: Tak, no ten OCR jest, ten wirtualny ekran w miarę działa dobrze.
2: Szkoda, że to tłumaczenie jakoś nie chciało nam zadziałać.
0: No tak, może to tylko tymczasowy jakiś problem po ich stronie. No, ale takim właśnie no, największym game changerem jest ten edytor tekstu wbudowany.
2: No to prawda, to może być przydatne. Okej.
0: Okay. No, to w sumie tyle.
2: To w takim razie Prudence Screen Reader to aplikacja, którą dziś Miłosz Nowicki na antenie Tyfloradia demonstrował. Jeżeli będziecie mieć jakieś uwagi, komentarze, refleksje, no to cóż, my na żywo już stąd znikamy, ale od czegóż są komentarze pod audycją, kiedy ona się pojawi na stronie Tyflo Podcastu. Dziękuję ci, Miłoszu, dziś za udział w programie.
0: Ja również dziękuję.
2: I także ja się żegnam, do usłyszenia, Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Czwartek, drugi dzień listopada 2023 roku. Tak jest, czwartek, a nie środa, no bo wczoraj to raczej wszyscy korzystali z tego, że jest wolny dzień, a my też zresztą, my też korzystaliśmy z tego, że jest wolny dzień i Tyflo Przeglądu, no siłą rzeczy nie było. Ale tym razem już jest Tyflo Przegląd. Witamy was bardzo serdecznie w 207. odcinku Tyflo Przeglądu. Witają was dziś Michał Dziwisz, mówiący te słowa, a oprócz mnie Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk i Piotr Machacz.
4: Witajcie.
2: I cóż, nie przedłużając, myślę, że czas powiedzieć kilka słów o tym, co dziś w audycji, między innymi co dziś w audycji, a potem przejść do rzeczy. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Aktualizacja oprogramowania Blind Shell Classic. Nowości w grach. Co nowego w wytycznych WCAG 2.2. Nowa wersja syntezatora Piper. Nav Sounds, kolejny dodatek do NVDA. Nadchodzą nowości w Envision. Nadchodzą duże zmiany w dostępności Linuxa. Sytuacja osób niewidomych w Izraelu i Palestynie. Aktualizacja produktów Dolphin. I kolejna aktualizacja, tym razem Twistcake. Nowe, strasznie szybkie procesory i nowe Maci. YouTube walczy z blokowaniem reklam, jednocześnie podnosząc cenę pakietu premium. Najbardziej lukratywne zapytania do Google. Dwie interesujące modyfikacje przyspieszające działanie Whispera. Facebook i Instagram w Europie będą bez reklam, ale trzeba będzie za to zapłacić. Qualcomm zapowiada nowe procesory dla smartfonów i komputerów. Audio Hijack doczekał się funkcji robienia transkrypcji pod maską Whisper. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! A skoro jesteśmy na żywo i skoro nas na żywo słuchacie, to przypominam, że możecie również wy, jeżeli tylko macie taką ochotę, wziąć w tej naszej audycji udział. Możecie do nas zadzwonić 663-883-600. Tu możecie zadzwonić, ale możecie też nagrać nam głosówkę na WhatsAppie, możecie też na tym WhatsAppie do nas zadzwonić. Generalnie telefon, FaceTime i WhatsApp to są drogi takiego kontaktu internetowego. Aktywnego. No, WhatsApp też z racji umożliwienia tego, że można tam nagrać wiadomości głosowe, z racji tej funkcji, to pozwala nam po prostu odtwarzać wasze głosowe wiadomości, z czego bardzo chętnie zresztą też korzystamy. Jest oczywiście Facebook, jest też YouTube. Te dwa środki kontaktu to jeżeli chodzi o formę tekstową, no i możecie też korzystać z naszego panelu kontakt.tyflopodcast.net, jest też Tyflo Centrum, jest też aplikacja na Windowsa, więc zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żebyście na wszelkie możliwe sposoby się z nami kontaktowali, żebyście po prostu interaktywnie uczestniczyli w audycji w Tyflo Przeglądzie numer 207. Przechodzimy zatem już powolutku do informacji, które dziś udało się współprowadzącym tę audycję zgromadzić w naszych notatkach. Zaczynamy od Pawła, który nam opowie o tym, co nowego w Blindshellu.
4: Tak, i tutaj też dzięki za czujność słuchaczom, bo na przykład Dawid pisał do mnie o tej aktualizacji, aczkolwiek tutaj akurat tym razem ja miałem tą informację troszkę wcześniej, miałem informację już dzień wcześniej, bo amerykański oddział Blindshell USA dał nam o tym znać. No i wyszła wczoraj aktualizacja Blindshella i co tam nowego mamy w tejże zaplanowane, a raczej już wydane. No po pierwsze, przy przeglądarce internetowej doszła możliwość zapisywania stron internetowych jako ulubionych aplikacji. Czyli tam jest takie menu, z tego co pamiętam, chyba strzałką w górę, czy którymś klawiszem funkcyjnym dało się wywołać z jakimiś ulubionymi aplikacjami. No to teraz tam można dodać stronę internetową. Czyżby pierwszy krok w stronę wsparcia aplikacji webowych?
2: No, kto wie, ja, kto wie.
4: Ja przewidywałem taki przebieg wydarzeń podczas naszej audycji z Darkiem, kiedy rozmawialiśmy o tam zmianach w Blindshellu. Przewidziałem też Spotify, więc chyba mam dość dobre rokowanie, jak chodzi o następne funkcje. To co, Mastodon? No, może jakiś Time for Buzz by się pojawił? Fajnie by było. Ale wracając do tego, co tu i teraz. Jest możliwość w ustawieniach klawiatury ustawienia własnych emot ikon. No, także pojawiła się rozszerzona baza emot ikonek, więc no, pewnie chodzi o emoji. I domyślam się, że no pewnie można sobie pod ileś tam naciśnięć konkretnego klawisza lub pod jakąś tam listę wywoływaną, nie wiem, czy gwiazdką, czy krzyżykiem, czy czymś, przypisać sobie emoji, do których chcemy mieć dostęp. Po trzecie, nowe powiadomienia o stanie naładowania baterii. Dostępne one będą w ustawieniach dźwięku i są tam powiadomienia o tym, że bateria została w pełni naładowana, no i że się rozładowuje. Nie wiem, czy można ustawić własne dźwięki na te zdarzenia, ale na pewno można włączać i wyłączać to, że w ogóle takie powiadomienia się będą pojawiały. No, także asystent głosowy, czyli domyślam się, że asystent Google, który jest tam używany, może teraz nam podać godzinę, stan baterii telefonu i siłę sygnału. No to fajnie, że tak rozbudowali. Dodano także opcję przekierowywania rozmów oraz dostępu do innych zaawansowanych opcji, czyli to są pewnie te opcje karty SIM, te jakieś wybierania ustalone, nie wiem, czy połączenia oczekujące też, no takie różne ustawienia połączeń, które wymagają zmian po stronie naszego operatora. Jeżeli mieliście problem z używaniem przycisków 3, 6 i 9 w poprzedniej wersji oprogramowania, to teraz zostało to naprawione. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o Blind Trail'a, więc dajcie znać, jak tam wam się go używa. No i mam nadzieję, że ta aktualizacja jest z korzyścią dla was. Też słyszałem, że kilka aplikacji dostało aktualizację. Już wyżej wspomniana przeglądarka, także menedżer plików. No tutaj nie wiemy, co się zmieniło. No i WhatsApp. WhatsApp pewnie został zaktualizowany po prostu do najnowszej wersji.
2: Jeżeli chodzi o telefony, to długo nie trzeba było czekać na pierwsze połączenie. Ktoś po drugiej stronie z nami jest, a kogo witamy?
5: Słychać mnie w ogóle?
2: Słychać.
5: Cześć, Witek z tej strony.
2: Cześć, Witku.
5: Pisałem ostatnio odnośnie nagrywania z radia. To dokładnie był artykuł o nagrywaniu Fubarem, ale właśnie przy pomocy tego Wgeta. To było połączone jakoś tak, że tym Fubarem można było sterować Wgetem, bo tam autor pisał, że to jest jakoś konsolowe narzędzie i że to jest bardzo skomplikowane, a jak to się tam w Fubarze zrobi, to tam będzie ładnie przycisk w menu, nie? Do nagrywania. Tylko że strasznie dużo manewrów z tym było. No i artykuł był napisany jakiś rok temu, może więcej nawet, także te wszystkie komponenty tam się mogły zdezaktualizować, no i...
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o Wgeta, to nie sądzę, żeby te polecenia się zdezaktualizowały. Ten program jest z nami od wielu, wielu lat, więc tu nie podejrzewam, prędzej Fubara bym podejrzewał, że jakieś zmiany mogły nastąpić.
5: Tam chyba się jeszcze jakąś wtyczkę robiło do tego Fubara, tak? I instalowało, no ale...
4: To brzmi jak jeden z artykułów, który mógłby napisać użytkownik Stefan na LTN-ie. Czy to jest przypadkiem źródło? Bo zdaje się, że...
5: To był chyba Gracjan.
4: A, Gracjan, okej. Okay. No w każdym razie na LTN-ie gdzieś wiem, że jest kilka takich osób, które lubią różne fajne rzeczy Fubarem robić. No trzeba by zerknąć do tego artykułu. Mogę nawet zaraz zajrzeć, zobaczyć, co tam jest wszystko wymagane. Pytanie, czy ten nowy Fubar 2.0 wspiera te komponenty, bo tam wiem, że to wymagało jakiegoś przeportowania.
5: Tylko że Michał coś ostatnio mówił, że wrzuci jakiś plik, tak?
2: Wiesz co, tak, rzeczywiście miałem wrzucić ten plik, tego jeszcze nie zrobiłem, byłem trochę na wyjeździe, ale nadrobię i rzeczywiście wrzucę w komentarz po prostu pod poprzednią audycją, myślę, że tak będzie najłatwiej ten plik, którego ja używam do właśnie Wgeta. Ja zapisuję Wgetem sobie różne streamy, między innymi właśnie chociażby nasze tyfloprzeglądy i na audycję Tyfloradia.
5: I ten Wget to jest jakiś plik exe, taki portable, czy to się wgrywa?
2: Wiesz co, to jest narzędzie. Ono generalnie wywodzi się z systemów Linux i tam przede wszystkim jest, natomiast są wersje Wgeta dla Windowsa. Są wersje Wgeta dla Windowsa, ja używam, działa.
5: To będę się musiał pobawić, bo mam na Chrome OS-ie zainstalowane to środowisko do Linuxa. Tam podobno też właśnie LibreOffice można instalować na tym Chrome OS-ie, ale nie wiem, jak to działa z tym ich ChromeVoxem jeszcze, ale może ten Wget właśnie też w tym by zadziałał. Tylko to trzeba wtedy dla Linuxa, tak? Jakiegoś specjalnego pliku.
2: Wiesz co, raczej za pomocą menadżera pakietów po prostu, który masz w danej dystrybucji, instalujesz sobie tego typu rzeczy.
5: Tylko że tam nie ma jakiejś specjalnej dystrybucji, tylko pojawia się takie okienko do wpisania komendy czy czegoś. I tam jak czytałem, to trzeba było właśnie wpisać taką komendę instalacyjną, żeby on skądś to pobrał. To też się chce zainstalować.
2: A o jakim systemie mówisz? O Chromie, o Chrome OS-ie, tak?
5: O Chrome OS-ie, że tam jest takie coś właśnie, żeby uruchamiać aplikację z Linuxa, czy instalować.
2: Powiem szczerze, ja Chrome OS-a nigdy nie miałem zainstalowanego, więc tu się nie wypowiem na ten temat.
6: Wiem, że to jest generalnie dostępne. Ja tego osobiście nie testowałem, ale wiem, że no, są ludzie, którzy z tego korzystali i no, na aplikacje terminalowe też jak najbardziej uruchomić. Tam można ChromeVox sam sobie ma jakieś wsparcie tego terminala, ale jak ktoś nie chce, nie lubi, no to też wiem, że inne czynniki ekranu TDSR czy ten Fenrir też się dało jakoś postawić.
5: Inne czytniki, nie Orca? Jeszcze coś innego? Tam
6: a tak, no jeszcze Orca do graficznych aplikacji też jak najbardziej, tak. I tam też jest dźwięk z tego co wiem, więc graficzne aplikacje można też uruchamiać i wtedy Orca tam faktycznie też jest.
5: No to ja mam to no, dosyć krótko i też nie mam czasu za bardzo eksperymentować, no ale potem tam włączę i właśnie zastanawiałem się też, czy ten ChromeVox, to tam jest, by nie chciał czytać, tak? LibreOffice, czy to już inne środowisko i tam też inny czytnik specjalnie dla tego.
6: Nie, no tam to będzie, tam to będzie działać Orca, bo ten Linux na Chrome OS-ie to, bo sam Chrome OS to jest też Linux, ale tego, te aplikacje do Linuxa, które sobie instalujesz, one działają jak coś jak wirtualne maszyny, że bo to jest, wiadomo, musi, system ma być bardzo bezpieczny, więc te aplikacje, każde aplikacje Linuxowe działają w takim swoim środowisku, tylko mają jakiś ograniczony dostęp tylko do naszych plików, konkretnie tych, które my im tam otworzymy. No i tak to jest zrobione.
5: Czyli jak Michał wyśle ten plik, to wystarczy włączyć tylko ten plik, czy jeszcze trzeba pobrać tego w geta skądś, tak?
2: Nie, no oczywiście, musisz pobrać w geta i musisz ten plik przystosować do swoich potrzeb. Ja od razu mówię, że plik, który ja mam, on jest, w zasadzie interesuje cię, tak naprawdę ostatnia w nim linijka i tam dotyczy to wszystko tego, jak należy konstruować te polecenia w geta, bo ja jeszcze chciałem zrobić coś takiego, żeby pliki, które nagrywam, miały konkretną nazwę. I tam na samym początku jest trochę różnych poleceń, dzięki którym tę nazwę wydobywam. To właśnie akurat na Windowsie robi się dość karkołomnie. Z tego, co czytałem, to pod Linuxem robi się to zdecydowanie, zdecydowanie prościej. A na Windowsie ja akurat chciałem, żeby zawsze jak rozpocznę nagrywanie danego streamu, którego też tam adres trzeba będzie sobie oczywiście w tym pliku zmienić, to żeby tworzył mi się plik o nazwie szpieg i dokładna data, czyli tam rok, miesiąc, dzień, bodajże godzina, minuta, sekunda. .mp3 na przykład.
5: I to jest plik TXT, tylko że w jeszcze jakimś innym rozszerzeniem?
2: To znaczy ja to mam akurat jako plik BAT po prostu. Plik BAT.
5: Ale żeby to się włączyło w notatniku, to muszę móc zmienić rozszerzenie.
2: Albo tak? Otworzyć albo jako wszystkie pliki. Wszystkie pliki i wtedy pokaże się ten plik. Także ja za chwileczkę to wkleję do komentarza i myślę, że spokojnie będziesz mógł się zorientować, co tam jest do czego i sobie po prostu przystosować ten skrypt do własnych potrzeb.
5: Czyli tak najogólniej to muszę tam tylko ten stream podmienić, tak? I jak już to włączę, no to będzie mi się nagrywał ten stream tylko, że z tymi nazwami.
2: Tak, dokładnie. Dokładnie, dokładnie tak. Ewentualnie jeszcze tutaj jest kwestia taka, że jeżeli będziesz nagrywał stream do pliku, bo ja mam zapisu, ja mam to przystosowane z myślą o pliku w formacie MP3. Jeżeli na przykład będziesz nagrywał stream o rozszerzeniu AAC, no to trzeba by było tam zmienić też końcówkę na AAC.
5: On się rozszerzenie nie domyśli, tego pliku. Tak?
2: Tylko nie, nie, on, nie, on się, on ten plik nagra, tylko później jak będziesz chciał go odtworzyć, to może być problem, jeżeli będziesz miał niewłaściwe rozszerzenie, bo zostanie użyty niewłaściwy kodek po prostu.
5: Mhm. I ogólnie AAC był lepszy, tak? W tym samym bitrate'cie?
2: Wiesz co, to jest kwestia dyskusyjna. No, generalnie co do zasady tak, natomiast no, te każde formaty mają swoje różne tam charakterystyki dotyczące tego, jak one brzmią. Generalnie no, co do zasady tak, AC przy niższych bitrate'ach sprawdza się lepiej niż MP3 z tymi niskimi bitrate'ami.
5: Niższych to tak do 128?
2: No tak powiedzmy, tak, do 128.

0: głosowe, które do nas tu wysyłacie na WhatsAppie, odtwarzam przez przeglądarkę internetową.
1: A ten WhatsApp na Windowsa jednak nie chodzi?
0: Wiesz co, działa, natomiast z jakiegoś powodu te aplikacje, zwłaszcza UWP, mają dziwne problemy z tym, żeby je przekierować na konkretną kartę. Firefox działa tu najlepiej. Ja sobie po prostu Firefoxa przekierowałem na odpowiednią kartę dźwiękową. Bo na przykład WhatsAppa czasem nie widać w mikserze Windowsa.
1: Aha, a Zooma zupełnie wyrzuciliście?
0: Nie, Zoom jest do naszej wewnętrznej komunikacji. Zoom jest do naszej wewnętrznej komunikacji.
1: Bo ja tam na początku próbowałem i coś tam było. Właściwie tak samo było, że tam prowadzący wkrótce cię wpuści, czy coś podobnego, czy nie, że poinformowaliśmy ich, że dołączyłeś, czy że czekasz, coś w tym stylu. Tak normalnie było.
0: Tak, bo generalnie my z Zooma, my jesteśmy cały czas połączeni na Zoomie, natomiast no jak widzisz, lepiej to i sprawniej wszystko działa, jeżeli do nas po prostu dzwonicie z użyciem innych źródeł.
1: No tak, ale też jest opcja wpuszczenia, nie tak, że w ogóle nie.
0: Wiesz co, generalnie raczej będziemy starać się naszych słuchaczy tutaj przekonywać, żeby jednak dzwonili do nas za pomocą telefonu czy WhatsAppa. Mamy z tym też mniej problemów później, żeby to wszystko zgrać.
1: No tak, to jest dobry plan. Ja zadzwoniłem teraz przez WhatsAppa, bo jakoś tak najszybciej mi się to kliknęło, ale później w ogóle... Bo przez FaceTime'a do was dzwonił, nie? Zapiszę sobie w kontaktach.
0: No pewnie.
1: Dobrze, to dziękuję i do usłyszenia.
0: Dzięki, Witoldzie, pozdrawiamy cię serdecznie, trzymaj się i oczywiście czekamy na kolejne wasze telefony. Jeżeli tylko macie ochotę do nas zadzwonić, no to śmiało 663-883-600. To jest nasz telefon, z którego możecie skorzystać. Jest oczywiście Facebook i YouTube i kontakt.tyflopodcast.net. Przechodzimy do kolejnego tematu. Piotrze, co tam w grach? W co sobie można pograć?
2: Bardzo dużo. No, kończy się miesiąc, więc tradycyjnie najwyższa pora na kolejne zestawienie. Jak zwykle też staraliśmy się was na bieżąco informować, więc jeśli chodzi o jakieś nowe gry, które wychodziły, no to o większości już was informowaliśmy. Oczywiście sztandarowo tutaj trzeba powiedzieć znów o Forzie, która jest bardzo popularna. Nawet już powstał pierwszy turniej dla niewidomych osób, które grają w Forze. Też zresztą w tym zestawieniu jest do niego link, natomiast niestety on odbywa się w takiej dla nas niefortunnej godzinie, bo ten pierwszy wyścig ma się odbyć o pierwszej w nocy naszego czasu, więc no bardziej tutaj pod Amerykę to jest zrobione. Ale to nie jest jedyna nowa gra, która się pojawiła w październiku, bo na przykład pojawiła się też taka gra Slay the Princess, czyli dosłownie pokonaj księżniczkę. No i tutaj oficjalny opis zaczyna się bardzo ciekawie. Na ścieżce w lesie, no jest ścieżka w lesie, na końcu tej ścieżki jest chatka, a w piwnicy tej chatce siedzi księżniczka. Jesteś tu, przyszłeś tutaj, żeby ją pokonać. Jeśli tego nie zrobisz, będzie koniec świata. Zrobi wszystko w swojej mocy, żeby cię powstrzymać. Spróbuje cię oczarować, będzie cię próbować oszukiwać, obiecuje ci świat. A jeśli na to jej pozwolisz, to cię zabije. To jest... taki opis, to jest kolejna gra z takiego cyklu tak zwanych visual novel, czyli takich właśnie wizualnych opowiadań, w których no, większość czasu spędzamy na czytaniu fabuły, czy chociaż w tym przypadku tutaj właściwie słuchamy jej, bo mamy tutaj też to postacie mają głosy. No i w niektórych momentach po prostu musimy odpowiednie decyzje podejmować. No i to jest właśnie tego typu gra, dostępna na Steamie, na wszystkie popularne platformy komputerowe, czy to jest Windows, Mac czy Linux, to możecie sobie tą grę ściągnąć i pograć. Co mamy dalej? Następną grę mamy na urządzenia mobilne. Gra nazywa się Idle Icta i to jest tak zwana gra inkrementalna. Takie gry są o tyle fajne, że To są gry, w których wykonujemy jakieś zadania, ale potem możemy te gry po prostu zamknąć, a w międzyczasie rozgrywka toczy się dalej, my po prostu musimy co jakiś czas do nich zajrzeć i po prostu podjąć następne jakieś decyzje. W tej grze no po prostu musimy przetrwać. Gramy postacią, która musi zdobywać

0: czy ekwipunek, zdobywać materiały do tworzenia lepszych broni, ale nawet po prostu, żeby upolować sobie jakieś jedzenie, znaleźć właśnie wodę do picia i tak dalej. No i w większości właśnie gra odbywa się na takim zasadzie, że mówimy naszej postaci, co ma zrobić, czym ma się zająć, co ma znaleźć i tak dalej. No i każdy z tych zadań po prostu trwa trochę czasu. Niektóre rzeczy możemy przeskoczyć poprzez obejrzenie reklamy, ale generalnie chodzi o to, że to jest taka gra, do której możemy, nie wiem, raz na raz na godzinę, na kilka minut zajrzeć, podjąć następne kroki, a potem spokojnie zająć się czymś innym, czy to pracą, czy nauką, czy właśnie czymś innym. No a później ewentualnie gra nam wyśle powiadomienie, kiedy nasza postać skończy wykonywać dane zadanie i po prostu możemy znów tą grę otworzyć i zdecydować, co zrobić dalej. Gra jest darmowa, chociaż tutaj, jak mówiłem, są reklamy, które to można płatnością sobie wyłączyć, jeśli ich nie chcemy. Jest zarówno na iPhone'ie i na Androidzie, z tym, że w najnowszej oficjalnie dostępnej wersji w App Store są jakieś błędy dostępności, natomiast jest też dostępna wersja beta otwarta na TestFlight'cie i zresztą znajdziecie w wątku podlinkowanym na forum Audio Games link do TestFlight'a. Beta na Androida też jest, natomiast autor posta, który informuje o tej grze, nie miał do niego linku, ale wiem, że taka beta dla użytkowników Androida też jest. Autor wie o osobach niewidomych, które w tą grę grają, więc jeśli będą jakieś błędy, no właśnie w tej wersji stabilnej jakieś błędy dostępności były, no to one będą stopniowo poprawiane, a w tej wersji beta gra jest naprawdę bardzo fajnie grywalna. Następnie mamy grę przeglądarkową Dungeon Crawler On Demand, więc no jak tutaj można się domyślić z nazwy, to jest gra, w której po prostu przechodzimy lochy. Tutaj się to wszystko odbywa bardzo łatwo, bo tak naprawdę generalnie naciskamy tam 1-2 przyciski, żeby właśnie eksplorować ten loch, przechodzić z pokoju do pokoju. Jeśli znajdziemy jakiegoś przeciwnika, którego musimy pokonać, to znów sobie naciskamy 1 przycisk i po prostu widzimy, jak ta walka się toczyła. Możemy też zbierać ekwipunek i zmieniać, natomiast no, sama rozgrywka jest bardzo prosta, więc to jest taka gra, która nam może w kilka minut, kilkanaście zająć, ale no właśnie nie jest jakoś bardzo skomplikowana, więc no właśnie może być taka gra dla tych, którzy właśnie szukają jakichś klimatów RPG, ale też coś bardzo prostego. O New Eden mówił Paweł w zeszłym tygodniu. No to jest gra w klimacie takim jak taka gra na Windowsa Castaways, tylko tutaj to jest gra na iPhone'a, która jest na razie w wczesnej fazie beta, natomiast autor cały czas czeka na sugestie, więc jeśli was takie klimaty interesują, gdzie musimy zajmować się taką wioską i ją rozwijać, no to warto się tą grą zainteresować, zwłaszcza, że tutaj też jest gra tworzona przez no też osobę niewidomą, no więc tutaj powinno być wszystko fajnie dostępne, no i aby ta gra się dalej rozwijała. Teraz przechodzimy do aktualizacji i tych aktualizacji w tym miesiącu było całkiem sporo, zaczynając od takich klimatów halloweenowych trochę, bo gra They'll Come From The Moon, to jest taka gra rytmiczna, w której no, musimy po prostu do muzyki, do rytmu wykonywać polecenia, które dostajemy od gry, żeby pokonać zombie, z tego co pamiętam bodajże, no to stała taką właśnie halloweenową aktualizację, która to poprawiła grafikę w grze, dodało wsparcie dla większej ilości joysticków, na przykład z PS4 czy Xboxa, no i też poprawiła trochę dźwięk. Później Mortal Kombat, i tutaj jest dosyć duża aktualizacja, taka pierwsza duża aktualizacja tej gry zresztą, bo jak pamiętacie, kiedy ta gra się pojawiła, wspominałem, że dostępność tej gry jest naprawdę fajnie zrobiona, natomiast było kilka miejsc, w których ten czytnik ekranu, który został dodany do tej gry, po prostu nie czytał. Były obiecane poprawki i no i tutaj mogę powiedzieć na szczęście, że poprawki, i to dosyć znaczące, zaczęły się pojawiać właśnie w tej aktualizacji. No bo oto możemy teraz wejść sobie do sklepu i różne rzeczy kupować. Możemy przeglądać naszą kartę profilową, tam zobaczymy, jakie misje możemy wykonać, jak nam idzie poszczególnymi postaciami, wszelkie statystyki przeglądać. Możemy wejść do galerii i na przykład sobie przeglądać, odsłuchiwać muzykę z gry, zobaczyć, jakie rzeczy poodblokowywaliśmy. Kiedy przejdziemy jakąś walkę, no to już gra nam powie, co zdobyliśmy. Kiedy zdobywamy kolejne poziomy doświadczenia, też będziemy o tym już informowani. No i tryb inwazji. Tam mieliśmy dźwięki nawigacyjne, ale też właśnie praktycznie nic nie było czytane. No natomiast to już zostało poprawione i tutaj znów możemy, bo to jest taki tryb właśnie RPG, gdzie też mamy, no poza tym, że po prostu gramy normalnie w Mortala, musimy walki różne pokonywać, no to też mamy ekwipunek, którym musimy zarządzać. To też już jest na szczęście czytane, właśnie gra nam powie, co jest na danym polu, na którym stoimy. Wszystkie menu zarządzania ekwipunkiem są czytane. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie na razie tego udziękowania nie ma, właśnie w trybie inwazji, to są wszelkie sklepy i miejsca, gdzie możemy nasz ekwipunek ulepszać. Natomiast jeśli tyle rzeczy już zostało poprawione, to przypuszczam, że w następnej aktualizacji te dwie ostatnie rzeczy też zostaną poprawione, a na razie po prostu w tych miejscach, jeśli chcemy z nich korzystać, no to musimy posilić się OCR-em, a wszystko inne można bez problemu przejść sobie po prostu słuchając tego, co nam ten czytnik ekranu mówi. Następnie gra Sanctuary in Time, która też często się u nas pojawia w wersji 0.4.1. Duża zmiana, która się pojawiła, to ubrania, które wcześniej pełniły taką funkcję po prostu kosmetyczną, wizualną, po prostu widzieliśmy, jak różne postacie są ubrane. No teraz te różne części garderoby mają różny wpływ na rozgrywkę. No i poza tym kilka dodatkowych zdarzeń pobocznych zostało dodane, no i są poprawki błędów, jak zwykle. Następna gra RPG Upheaval, duża aktualizacja 0.0.10. Ma całkiem nowe demo, które ma więcej treści, więc jeśli zastanawiacie się, czy ta gra jest dla was, no to można sobie to demo ściągnąć, no i teraz już właśnie zobaczymy więcej tego świata, no ale też dla tych, którzy zakupili pełną wersję, znajdziemy więcej rzeczy w tej grze, no i dla wszystkich też pojawił się nowy samouczek, który teraz jest też interaktywny, no i pojawiła się później jeszcze jedna aktualizacja, która tam jakieś poprawki błędów wprowadziła. Następnie mamy grę Wormos. To jest gra przeglądarkowa i co ciekawe, to jest taka audio edycja węża, więc jeśli ktoś pamięta gra węża z telefonów Nokia na przykład, czy taka była kiedyś gra audio 3D Snake, no to jest kolejna taka gra, jeszcze bardziej powiedzmy oddająca właśnie jak to wygląda, jak ten wężyk nam zaczyna rosnąć i coraz trudniej nam się nim poruszać. No i to jest stworzone przez takiego człowieka, Shift Baktik, który tworzy gry przeglądarkowe, które cały dźwięk w jego grach jest tworzony kompletnie z web audio i syntezą, więc tam nie ma żadnych sampli, tylko wszystko jest w czasie rzeczywistym tworzone i te gry mają bardzo specyficzny klimat dźwiękowy. No i ta gra po kilku latach została zaktualizowana, bo trafiła oprócz Itcha na Steama, więc jeśli chcemy sobie tą grę ściągnąć przez Steama, zapisać do naszej biblioteki, a gra jest darmowa, więc to nie musimy nic płacić, no to możemy teraz to zrobić. Ale przy okazji też kilka zostało wprowadzonych zmian. Balans gry został poprawiony, więc powinno być nam łatwiej zacząć. Jeśli gramy na padzie, no to teraz ten pad będzie nam wibrował. No i wszystko zostało poaktualizowane w biblioteki, więc też dźwięki, grafika powinno po prostu działać lepiej. No i kolejna gra, Shift Baktik Exo. To jest taka gra, w której jesteśmy w takim skafandrze, który też może się zamieniać w taki pojazd, samochód i eksplorujemy planetę, musimy różne minerały zbierać. To też gra, która powstała kilka lat temu, ale niedawno została zaktualizowana, bo też trafiła na Steam, i tutaj też właśnie po prostu silnik został poprawiony, Elektron, no bo to jest gra webowa, więc tutaj działa to na Elektronie, jeśli ściągniemy ją sobie na komputery. więc po prostu tutaj zostało wszystko poaktualizowane. A propos rzeczy, które trafiły na Steama, no to gry z serii Hellhunter właśnie też się pojawiły na Steamie. Najpierw pierwsza część, ale też później druga, więc no tutaj to są gry takie firmy Audio Game Store, które jeśli zakupimy w ich sklepie, no to tam system aktywacji był taki słaby, bo tak naprawdę dostawaliśmy tylko jeden klucz, który działał nam na jednym komputerze. No tak, jeśli kupimy sobie grę na Steamie, a ona jest zarówno na Windowsie i na Macu, no to po prostu już to dożywotnio tak mamy je zapisane do naszej biblioteki na Steamie, więc wystarczy po prostu je sobie ściągnąć, no i nie musimy nic później aktywować. No a przy okazji, że to jest Steam, no to też są osiągnięcia przy okazji do tej aktualizacji, przynajmniej w drugiej części Hellhuntera, no to tych osiągnięć jest ponad 100, więc jest co robić. A propos, żeby było co robić, no to gra War Sim też została zaktualizowana. W poprzedniej dużej aktualizacji, o której wspominałem, tam został dodany tryb eksploracji, w którym mogliśmy wyjść poza granice naszego królestwa, bo do tego przypomnę, w tej grze po prostu gramy właśnie jako króla państwa, które po prostu musimy zarządzać i rozrastać, no ale możemy wyjść poza jego granice i tam napotykaliśmy różne rzeczy, które były generowane losowo. Tych rzeczy zostało dodane jeszcze więcej, ale nawet wewnątrz naszego królestwa też kilka nowych wydarzeń zostało dodane. Możemy jeszcze więcej złota gromadzić w naszym skarbcu, wtedy tam musimy dosłownie góry złota tworzyć, które potem możemy z powrotem jakoś stapiać, żeby zamienić je w złoto, więc no tutaj kolejna gra, w której jest teraz więcej rzeczy, którymi możemy się zająć. Następnie Escape from Norwood i tutaj też są poprawki błędów, no i skrót do włączenia czytnika ekranu został zmieniony, wcześniej to było po prostu F12, ale że ten skrót też służy do robienia zrzutów ekranu w Steamie i tam był konflikt, no to został zmieniony i teraz jeśli sobie tą grę ściągniemy i chcemy sobie czytnik ekranu włączyć, no to musimy nacisnąć Ctrl F12, więc jeśli ktoś chce sobie tą grę przetestować, no to tym skrótem teraz się to robi. Następnie gra Redu od Aprona, czyli gra, w której zarządzamy wyspą. Tutaj jest wersja 2.0, w której dodano poziomy trudności i generalnie interfejs gry został trochę przeprojektowany, żeby wszystkie menu były bardziej przejrzyste, łatwiejsze w obsłudze. Następnie Advanced Wars Days of Ruin. Tutaj było dużo aktualizacji w ciągu października. To jest taka gra, w której generalnie gramy różnymi jednostkami, gramy generalnie żołnierzami, musimy ich doprowadzić w taki sposób, żeby pokonać naszego przeciwnika. No i w tym celu właśnie pojawiło się dużo aktualizacji, które poprawiają sztuczną inteligencję w grze, więc no, ci przeciwnicy powinni być bardziej inteligentni. No i też są inne poprawki błędów, gra powinna też po prostu działać szybciej i lepiej. Następnie Hearthstone, który przygotowuje się do następnego dużego rozszerzenia, które ukaże się 14 listopada. Już można je sobie, jak to wygląda zawsze w Hearthstone'ie, to rozszerzenie w przedsprzedaży wykupić. Starcie na bezludziu. No i tutaj będzie kolejne ponad 130 kart. Dwa nowe słowa klucz na niektóre kartach się pojawią. Szybki strzał, czyli karty, które będą miały jakiś dodatkowy efekt, jeśli zagramy nimi, jak tylko trafią do naszej ręki na początku tury. Oraz wykop, no bo gra jest osadzona, akurat to rozszerzenie w takiej kopalni. No i tam po prostu szukamy skarbów. No i właśnie niektóre karty będą nam pozwalały wykopywać różne skarby. Za każdym razem, jak użyjemy takiej karty, no to te skarby, które będziemy dostawać, będą się stawać coraz lepsze. To będzie 14 lipca, ale już gra została zaktualizowana. Jak zwykle
1: listopada, Piotrze.
0: A co powiedziałem?
1: Lipca.
0: Ups, a, no to...
1: Listopada.
0: Jedno i drugie na liście, czy na więc... Okay.
1: Ale, tak, ale na to pierwsze to trzeba by było poczekać. Za długo.
0: No, pewnie w lipcu też coś się ukaże, ale to pewnie coś innego, tak. Właśnie, 14 listopada, ale już sobie można to kupić, ale też w międzyczasie już pojawiła się aktualizacja, która przygotowuje grę do tego rozszerzenia. Przy okazji są też mniejsze zmiany w stronnikach, zarówno w tym trybie standardowym, jak i w ustawkach. No i zmienił się samouczek, co przysporzyło problemów twórcom moda Hearthstone Access, bo no musieli go przystosować, no to kilka dni zajęło, co w sumie nie jest jakoś bardzo długo, zwłaszcza dla tych ludzi. No sama aktualizacja, która przystosowała tego moda do tej najnowszej wersji, pojawiła się tradycyjnie następnego dnia, bo nawet kilka godzin po wydaniu tej wersji. No natomiast bez tego samouczka to zajęło kilka dni dłużej, ale już można sobie ściągnąć, więc nawet jeśli nie graliście nigdy w Hearthstone'a, a gorąco polecam, zwłaszcza, że gra jest po polsku i ma bardzo fajny dubbing, no to możecie sobie od samouczka zacząć i teraz zresztą jest to jeszcze łatwiej zrobić, bo ten mod doczekał się strony internetowej. Możecie wejść sobie po prostu na hearthstoneaccess.com i stamtąd ściągnąć tego moda, przeczytać dokumentację, no i uzyskać wszelkie inne informacje co nowego w aktualizacjach, więc tam wszystko na tej stronie znajdziecie. Następnie Wave of the Undead, więc następna gra, takie klimaty halloweenowe, tutaj kolejna gra, w której walczymy przeciwko zombie. Tutaj w tej aktualizacji, która się pojawiła, zostały dodane nowe dźwięki i więcej grafiki. I na koniec mod Classic Six Dragons wprowadził wsparcie dla grania rasami potwornymi, więc tutaj jakieś właśnie bardziej mniej humanoidalne postacie, na przykład nawet można grać dużym latającym okiem, takim, znów takie klimaty trochę horrorowe, halloweenowe, no to ponoć można, więc jeśli ktoś chciałby sobie zagrać w moda i takie bardziej ciekawe może jakieś klimaty, no to może warto się zainteresować, założyć konto na tym modzie i potestować. No, to wszystko w świecie gier, no ale jak widać faktycznie całkiem sporo się działo w tym miesiącu.
1: To się zgadza. Mamy troszeczkę komentarzy. Ja jeszcze dodam, że a propos Hearthstone Access i nowości w ogóle, jeżeli chodzi o dostępność tej gry, to w przyszłym tygodniu, zdaje się, że we wtorek, z Patrykiem Chojnackim sobie na ten temat porozmawiamy, także jeżeli ktoś nie grał w Hearthstone'a jeszcze, a będzie chciał sobie to odświeżyć, albo po prostu w ogóle zapoznać się z tym tematem, to, no to myślę, że będzie okazja, żeby to w najbliższym czasie zrobić. A tymczasem mamy wiadomość głosową od Rafała, a zatem posłuchajmy.
2: Nagrywanie bez przytrzymy, wyślij przycisk.
3: Dobry wieczór, tu po drugiej stronie Rafał. Mam dwie kwestie. Jedna kwestia chodzi o Alta. Problem się nie rozwiązał, nic nie pomaga. No, tak melduję. A co drugiej sprawy, powiedzcie mi, co mam zrobić, żeby komputer się hibernował po wyznaczonym jakimś tam czasie. No. Bo nie mogę znaleźć w ogóle usypiania. Owszem, można ustawić, żeby się usypiał po jakimś czasie, a hibernację nie. No, dodam, że mam Windows 11. No, komputer Dell, nie, dlaczego tej opcji nie ma i tak dalej. Może macie wy jakiś pomysł. To tyle. Do usłyszenia.
2: Wyślij.
1: Dzięki, Rafale, za tę wiadomość. Jak dobrze pamiętam, to hibernacja domyślnie tak generalnie nie jest włączona i trzeba ją sobie po prostu włączyć, żeby ta hibernacja nam działała. Jak to dokładnie zrobić i jak i gdzie konkretnie, to szczerze mówiąc nie pamiętam, ale może ktoś z was pamięta.
4: Mi się kojarzy, że jak się wejdzie w... No tam, gdzie się ustawia skutek zamknięcia pokrywy i przycisku zasilania naciśnięcia, to tam jest taki przycisk właśnie zasila ustaw, co ma być pod Alt+F4. W sensie nie wiem, jak dokładnie ten przycisk się nazywa, ale kojarzy mi się, że on tam właśnie jest, tylko że to, co tam... No są tam jakieś kontrolki, które są takie półdostępne i trzeba je jakoś tak obiektówką tego, co pamiętam, jak kiedyś to jeszcze ustawiałam. Natomiast taka najszybsza metoda, jeżeli chcesz na szybko coś w sensie komputer zahibernować, a na ogół tego nie potrzebujesz, no to możesz w Windows R wpisać shutdown, czyli schód, down, spacja, /H.
1: Okej, no to warto rzeczywiście o tym wiedzieć, ale czy to zawsze nam zadziała, Paulino? Bo wydaje mi się, że coś jeszcze z tą hibernacją trzeba było zrobić, żeby ona w ogóle nam się pojawiła i żeby ona była dostępna.
4: Znaczy, no to właśnie tam w tym...
1: Czyli ten przełącznik nam zawsze... Ale ten przełącznik nam zawsze zadziała?
4: Ale przełącznik działa zawsze.
1: Aha,
4: nawet
1: okay.
4: Jeżeli nie ma tej okay. menu.
1: Okej, okay. No to rzeczywiście to warto wiedzieć. A swoją drogą, słuchajcie, to ja, jak tak rozmawiamy sobie o opcjach zasilania, to ja powiem o jeszcze jednej rzeczy, którą warto sobie zmienić, jeżeli korzystacie zwłaszcza z komputerów przenośnych i no, te komputery działają wam w jakiś sposób dość powoli. Jest taka opcja w edycji zaawansowanych ustawień planu zasilania, jak minimalna i maksymalna moc procesora. Ja radziłbym ustawić sobie tę minimalną moc procesora także na 100, bo tam jest maksymalna, no to jest zawsze na 100, natomiast minimalna jest bardzo często na zaledwie kilka procent. Więc i oczywiście najlepiej sobie to ustawić na zasadzie takiej, że kiedy komputer jest podłączony do zasilania, tak, to żeby jedno i drugie było na 100. Kiedy nie jest podłączony, no to może niekoniecznie warto ruszać, jeżeli wam zależy na jakiejś tam, powiedzmy, dłuższej pracy na baterii. Natomiast warto sobie to ustawić. Ja kiedyś zawsze to zmieniałem, potem o tym kompletnie zapomniałem. A ostatnich kilka dni akurat miałem okazję pracować na laptopie. No i cóż, znowu sobie przypomniałem, że ta opcja naprawdę sporo zmienia i sporo rzeczywiście daje. Nie wiem, czy to tylko nam niewidomym, czy tak w ogóle wszystkim. I czy osoby widzące aż tak bardzo odczuwają te różnice. Mam wrażenie, że my jeszcze bardziej przez to, że no jednak na przykład synteza, która się generuje, to też każde najdrobniejsze opóźnienie w niej no, powoduje jednak u nas jakiś tam dyskomfort. To nie wszystko, bo mamy jeszcze komentarzy kilka. I mamy tu na przykład taki komentarz od użytkownika, który się podpisuje Android dla niewidomych. I to jest ciekawy komentarz. Witam, mam pytanie, jakie byście polecali iPhony do kupienia? Mam na oku dwa modele, mianowicie SE 2020 i SE 2022. Ja bym zawsze polecał najnowszy. Najnowszy, na jaki możesz sobie pozwolić.
5: To prawda, zwłaszcza, że z tego co ja pamiętam, to model 2020, no sporo osób narzekało tam na baterię jednak, że ta bateria sobie po dłuższym czasie używania, to znaczy już jak ten telefon był troszeczkę wyeksploatowany, przy czym troszeczkę, jakieś pół roku, to już ta bateria dawała znaki, że jest jakoś tam wyeksploatowana. Ponoć model 22 nie ma aż takich z tym problemów. Wiadomo, że ta bateria nigdy nie będzie porównywalna i pojemnościowo, i też no jakościowo prawdopodobnie z modelami tam Max, Pro i tak dalej. Natomiast no już nie ma takiej sytuacji, że po roku telefon woła o mało co wymianę i już tak powiem gwarancję.
1: Że bateria do serwisu.
5: Tak, tak, tak. I to rzeczywiście z sporą ilością znajomych o tym rozmawialiśmy, że jest coś na rzeczy z tą baterią w tym konkretnym modelu 2020.
1: No to jeszcze komentarz od użytkowniczki Justa Animuje na YouTubie. Ja nagrywałam streamy za pomocą StreamYard, ale nie wiem, czy gadacze dają radę. Szczerze powiedziawszy, ja StreamYard też nie używałem, więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast ja przypominam, że jest jeszcze TuneIn. TuneIn, co prawda w wersji płatnej, w którym można sobie programować i tam nagrywać wiele, przepraszam, Tapin Radio. I można sobie programować wiele różnych streamów w tym samym czasie, on może nam nagrywać, więc jeżeli ktoś woli sobie tak wyklikać, że tak powiem, to co chce nagrywać, to no to może w ten sposób, to się też całkiem fajnie sprawdza. Dobrze, przechodzimy do kolejnych tematów. Kolejne tematy, czas, żebyśmy omówili, a konkretnie tym razem, Pawle, twój temat o wytycznych WCAG, które się doczekały kolejnej edycji, konkretnie wersji 2.2. No i jak to zwykle w tych wytycznych, troszeczkę się zmienia.
5: Tak, zmian jest kilka, dokładnie weszło 9 nowych wytycznych, 9 nowych kryteriów sukcesu tak zwanych, wedle których oceniana jest właśnie dostępność czy to stron, czy też aplikacji mobilnych. Dla nas, jako dla osób niewidomych, tak bezpośrednio nie weszło nic nowego. Natomiast weszło parę rzeczy, które pośrednio mogą nam też pomóc i mogą też wpłynąć na to, jak my z tego internetu będziemy korzystać. A pomijając już to, to w ogóle takie przeanalizowanie sobie tego typu kryteriów to jest świetne studium tego, jak zmieniają się trendy w budowaniu stron internetowych, jakie nowe technologie wchodzą, jakie nowe zjawiska się pojawiają, jaka moda teraz panuje w ogóle w designie i tak dalej i no jakie z tego też często wynikają problemy. No właśnie nie tylko dla nas, bo się okazuje, że sporo innych osób z innymi niepełnosprawnościami albo po prostu, które no, używają tego internetu w jakiś troszkę inny sposób, no nie odnajduje się w tym, jak te strony są skonstruowane, w związku z czym no, te wytyczne starają się temu zaradzić. Taką pierwszą zmianą, o której dużo było dyskusji w kręgach właśnie ekspertów dostępności, to było usunięcie kryterium 4.1.1, czyli walidacja kodu. Było takie wymaganie już od wersji, zdaje się, 2.0. Pytanie, czy nie wcześniej, ale 2.0 to jest rok 2008 w ogóle, więc no możliwe, że to gdzieś tam wtedy. Żeby tworząc strony, żeby brać pod uwagę to, aby ten kod HTML zwłaszcza był czysty, to znaczy, żeby tagi były podomykane, żeby nie używać jakichś tam identyfikatorów, które są niejednoznaczne, żeby, nie wiem, kilka
1: albo
5: elementów
1: które
5: nie
1: się
5: miało
1: dublują.
5: Tego samego. Tak, które się dublują i potem są z tym problemy. Jakieś tam błędy w kodzie, takie gdzieś uczniowskie, typu tu gdzieś tam się jakiś cudzysłów nie dopisał, tu jakieś podkreślenia się nie dopisało. No okazuje się, że no, argument jest taki, że teraz przeglądarki potrafią w jakiś sposób kompensować. Aha, no czemu to było takie ważne? No, no oczywiście, no bo tagi wtedy nie działały, tak? Nie wiem, nie domknęliśmy jakiegoś tam elementu, na przykład A, no to link się nie renderował jako link. Gdzieś tam nagłówka nie domknęliśmy tego H1 czy któregoś, czegoś tam nie uzupełniliśmy. Co do znaku, no to się nie renderowało jako nagłówek. No teraz przeglądarki nowoczesne już mają pewne zaawansowane możliwości kompensowania, domyślania się tak naprawdę, że jak tu gdzieś tak otwarłem, to gdzieś tam go chciałem pewnie zamknąć, jak zrobiłem nową linię czy coś. Co no nie w każdym tagu jest oczywiste, ale dla wielu da się to zrobić. I gdzieś tam to domyślanie się jest na tyle już dobre w tych przeglądarkach, że można temu zaufać. No dalej są osoby, które twierdzą, że dobrą praktyką jest jednak, żeby ten nasz kod był czysty. Przede wszystkim jest on wtedy przejrzysty dla osób, które chcą sobie go przejrzeć. Dla innych osób, z którymi współpracujemy. Nasze intencje co do tego, co my w tych elementach planowaliśmy w tym drzewie, jest jasne. No i nie ma co tutaj się lenić, tylko jak się już pisze ten kod, to piszmy go porządnie i piszmy go czysto. No więc są dyskusje, są argumenty, ale nie jest to nic takiego, co by nam jako użytkownikom funkcjonalnie coś odbierało, więc pozbyto się tego kryterium po prostu. I oczywiście WCAG 2.2, no jakby dalej WCAG 2.1 jest tym obowiązującym w prawodawstwach, na pewno w europejskim. To, co w Polsce się dzieje, czy w ogóle w Unii, jeśli chodzi o dostosowywanie stron, no to opiera się o 2.1, natomiast jest już takie zalecenie, że nawet jeśli 2.1 wymaga, no to z tytułu tego, że 2.2, który jest nowszy, już nie wymaga, to zaliczać po prostu z automatu to kryterium jako spełnione, bo i tak już się na to nie będzie zwracało uwagi. Więc to wypadło. A teraz co doszło? Doszło wymaganie 2.4.11 i na poziomie AA, czyli tym takim pośrednim, bo A to jest ten taki absolutnie musi być spełnione, AA to jest taki dobrze by było, przy czym, to jest ta norma, przy czym w prawodawstwie europejskim na pewno, a w amerykańskim chyba też AA to jest to wymagane. Czyli no, na samym A nie pojedziemy, musi być to podwójne A. Potrójne A to już jest takie dla uczniów z gwiazdką, tak? Dla bardzo ambitnych. Jak ktoś chce się bardzo wykazać, to można to potrójne A spełnić, ale podwójne A to jest to, w co się celuje w większości, z tego co słyszę, prawodawstw, które gdzieś tam zakładają te wytyczne dostępności. No to tutaj mamy dla osób słabowidzących bardzo ważne wymaganie focus not obscured, czyli po prostu jeżeli i to jest właśnie, to też wynika tutaj z tego, jak teraz się zmienił internet od czasu, jak weszło 2.1, czyli doszły nam różne banery, pop-upy, które mają w strukturze strony, czy to CSS-em umocnione, czy gdzieś tam w tym, jak są w kodzie HTML-owym po prostu ułożone, swoje stałe miejsce i one zawsze w tym samym miejscu wyskoczą, na przykład banery o cookies. I zdarzało się tak, że po prostu sposób zaprogramowania tego stałego miejsca sprawiał, że ten baner po prostu zakrył sobie wizualny fokus, czyli jeżeli osoba słabowidząca nawiguje, ma to wizualne takie obramowanie, które ułatwia zorientowanie się, na czym ja w tym momencie jestem na tej stronie, na którym linku, na którym przycisku i tak dalej, no to taki baner potrafił sobie zignorować ten fokus, to, że trzeba respektować gdzieś ten fokus, nadpisywał go sobie i pojawiał się w takim miejscu, że fokus był częściowo bądź całkowicie przykryty. No i ta wytyczna stanowi, że jeżeli element interfejsu użytkownika, komponent interfejsu użytkownika otrzymuje fokus klawiatury, komponent nie jest całkowicie zakryty z uwagi na zawartość tworzoną przez autora. No czyli, no właśnie, że można było gdzieś tam coś wtrynić, coś wrazić gdzieś po środku i ten fokus, czyli to jak my się klawiaturą poruszamy, to obramowanie było zakrywane. No i tutaj mamy tu wytłumaczone, że są takie obszary, które właśnie zawsze na tym samym miejscu muszą się pojawić. No i chodzi o to, żeby nie zakrywały one tego, co normalnie na tej stronie się pojawia. Mamy też wymaganie 2.4.12 i to jest rozszerzenie tego samego, tylko do poziomu AAA. Jest to rozszerzenie. I tutaj już nie ma, że częściowo może być zakryty, czy tam częściowo nie powinien być zakryty, tutaj w ogóle nie powinien być zakryty. No więc taka jest różnica w tym wymaganiu potrójnego A. Potem mamy 2.4.13 i tu mamy znowu dla potrójne A, czyli no, dla ambitnych, że tak powiem, wygląd fokusa. Jeżeli wskaźnik fokusa klawiatury jest widoczny, to obszar tego fokusa musi spełniać wszystkie poniższe wymagania. Musi być tak samo duży, tu jest podane konkretne wymaganie w pikselach w stosunku do otaczającego komponentu i w stanie sfokusowania i braku fokusu musi być spełnione wymaganie kontrastu 3:1, czyli te wymagania kolorystyczne. Fokus musi po prostu się wyróżniać kolorystycznie na tle tego, jak coś nie jest sfokusowane, czyli żeby fokus klawiatury był dużo bardziej widoczny. Są do tego też wyjątki, czyli na przykład jeżeli user agent, czyli nasza przeglądarka, nasz system operacyjny definiują same z siebie fokusa i autor strony tak zaprogramował stronę, że sam nie ma nic do gadania, no to jasna sprawa, że nie może tego dostosować. No i jeżeli autor nie modyfikował ani tła, ani fokusa. Także no tutaj mamy takie wymaganie. Potem mamy 2.5.7. Gesty przeciągania, ruchy przeciągania. To jest na poziomie AA, więc w prawodawstwach w większości musi być spełnione. Chodzi o to, i tutaj jest ukłon w stronę użytkowników o ograniczonej mobilności. Jeżeli jakaś operacja na stronie wymaga przeciągania myszą jakiegokolwiek elementu, czyli różne mechanizmy przeciągnij i upuść i tak dalej, to powinien być zaoferowany również mechanizm pozwalający na to, żeby to samo wykonać bez przeciągania, czyli na przykład kliknij, aby zaznaczyć początek, kliknij, aby zaznaczyć koniec ruchu i bez ciągnięcia myszą czy tam palcem po ekranie można ten element upuścić. Więc takie wymaganie zostało też postawione. Następnie 2, 5, 8 target size minimum i to jest również na 2A. Tak, rozmiar elementu klikalnego musi wynosić minimalnie 24x24 piksele, chyba że... I tutaj jest cała lista wyjątków. W dużym skrócie chodzi o to, żeby elementy, w które mamy stukać, czy klikać myszą, czy stukać palcem na ekranie dotykowym, mają odpowiednią wielkość. Ten obszar jest dostatecznie duży, tak by osoby, które, no właśnie, gdzieś na przykład nie potrafią palcami trafić w jakiś bardzo, bardzo mały punkt na ekranie, albo po prostu trzęsą im się ręce, inna niepełnosprawność sprawia, że nie są w stanie tego zrobić, miały możliwość w taki element stuknąć i go aktywować. Następnie mamy wymaganie, kryterium sukcesu 3.2.6, consistent help i tu jest już pojedyncze A, czyli absolutnie musi to zostać spełnione. Chodzi o to, że jeżeli oferujemy jakiś mechanizm pomocy na naszej stronie, czy jest to pomoc w postaci kontaktu z żywym człowiekiem, czy jest to chatbot, czy jest to jeszcze inna forma, czy dane kontaktu z człowiekiem, czy mechanizm kontaktu z człowiekiem, czy opcja samopomocy, czy w pełni zautomatyzowany mechanizm kontaktowy. Tego typu pomoc na każdej podstronie naszego serwisu musi być oferowana w dokładnie tym samym miejscu. Tu chodzi o to, aby w tej strukturze strony, jeżeli mamy, nie wiem, pomoc w menu, w jakimś menu nawigacyjnym, to by ono na każdej podstronie zawsze było tam. I też się tak samo nazywało, a nie jakoś tam inaczej. No to chodzi o to też pod kątem czytników ekranu, ale też pod kątem osób, które przez różnego rodzaju niepełnosprawności kognitywne, poznawcze, żeby nie czuły się zagubione, że tu jest ta pomoc gdzie indziej, tam gdzie indziej, tu nazywa się inaczej, tam inaczej. No więc myślę, że nam to też pomoże. Potem 3.3.7 redundant entry, czyli zbyteczne wprowadzanie danych, zbyteczne wejście danych. Chodzi tu o to, że jeżeli wypełniamy jakiś formularz i z jakichś przyczyn jesteśmy proszeni o podanie dwa razy no mniej więcej identycznych danych, to żeby była opcja, o ile nie jest to wymagane do na przykład weryfikacji tych danych, do potwierdzenia typu nie wiem, hasło i powtórz hasło, to żeby była opcja przekopiowania danych z tego pierwszego wprowadzenia. Tutaj takim typowym przykładem użycia są adresy dostawy i adres rozliczenia faktury. No zdarza się tak, że coś zamawiamy i wpisujemy adres dostawy. No a za chwilę mamy płatność i w tej płatności mamy znowu podaj adres do rozliczenia. No to tutaj jest wymaganie i ono jest na poziomie podstawowym, czyli musi to zostać spełnione, żeby był mechanizm pozwalający nam te dane skopiować. Taki bardziej nam znany, znaczy nawet nie bardziej, ale podobnie nam znany mechanizm, który jest już, to tu jak ktoś współpracował z nami tutaj, z Tyflo Podcastem, to pewnie kojarzy te formularze danych osobowych. Mamy adres zamieszkania i adres korespondencji. No i tu w formularzu, który Michał nam zawsze wysyła, googlowskim, jest opcja adres tożsamy z adresem zameldowania, więc możemy sobie to wybrać, już nie musimy tego drugi raz przepisywać. Więc tutaj będzie to od teraz wymaganiem dostępności. No ja myślę, że słusznie, bo no komu by się chciało dwa razy te same dane przepisywać, no tak ułatwia to dane. No dla osób właśnie również tutaj z niepełnosprawnościami poznawczymi, no tak naprawdę ratuje to sytuację, bo bardzo łatwo jest w takiej sytuacji się sfrustrować tym, że już przecież te dane podawałem.
4: Myślę, że to wszystkim tak naprawdę ułatwia.
5: Tak.
4: No bo też, nie wiem, literówkę można zrobić zawsze, można no cokolwiek.
1: A też się można po prostu zgubić i ktoś może pomyśleć, że zaraz, ale ja to już wcześniej wpisywałem, to co, to się nie wpisało? O co tu chodzi?
5: No tak, właśnie. Dokładnie. No właśnie, mamy też kryterium sukcesu 3.3.8, Accessible Authentication Minimum i to jest na podwójne A. O co tu chodzi? Chodzi o to, i to jest ukłon w stronę osób właśnie z niepełnosprawnościami, również tu poznawczymi, osobami, którym trudność sprawiają wszelkiego rodzaju operacje, czy matematyczne, czy wymagające jakiegoś poznawania i tak dalej. Przy logowaniu się, przy jakiejkolwiek autentykacji, potwierdzeniu tożsamości, nie powinny być używane mechanizmy, które wymagają od nas skorzystania z funkcji poznawczych. Jeżeli takie funkcje są użyte, to musi zostać spełniona jeden z czterech warunków. Ma być podany mechanizm alternatywny, który nie polega na tej funkcji poznawczej. Jest podany mechanizm, który pozwala nam, pomaga nam w wykonaniu tej czynności. Jest rozpoznawanie obiektów, czyli że mamy wybrać sobie z listy obiektów, no to znamy te numery, tak? Jakiś tam wybierz jedną, który obrazek nie jest tam światłami na przejściach dla pieszych. Lub mechanizm taki ma się powoływać na nasze własne treści, które wcześniej wrzuciliśmy. I no o co tu chodzi? No chodzi o to, że na przykład osoba właśnie, która ma dyskalkulię, nie wykona działania matematycznego, a bardzo popularną alternatywą dla kapcz obrazkowych są bardzo często kapcze typu wykonaj działanie matematyczne. No tak samo problematyczne może być jakieś układanie puzli. I co się okazuje, tak samo problematyczne może być przepisywanie kodów, które gdzieś zostaną nam wysłane SMS-em. I o co tutaj chodzi? No chodzi o to, i to są bardzo proste rzeczy. Tu nie chodzi o to, żeby rezygnować z na przykład mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego. Chodzi o to, żeby po prostu nie unieruchamiać na przykład menedżerów haseł. Żeby nie unieruchamiać opcji kopiuj-wklej. Żeby możliwość zawsze była skopiowania, tak jak na iPhone'ach mamy opcję skopiuj z wiadomości, żeby kopiować ten kod, żeby tego mechanizmu nie blokować. Żeby... Słucham? Na Androidach też, tak, tak. Ja mam iPhone'a, tylko mówię o iPhone'ach. Żeby była jakiś mechanizm wspomagający tutaj właśnie jakieś na przykład autentykacja odciskiem palca lub twarzą, lub jakieś klucze sprzętowe. To wszystko są akceptowalne mechanizmy, które spełniają to kryterium. To też nie oznacza, że w ogóle tego typu mechanizmów nie ma być gdziekolwiek. Ich nie ma być na ekranach logowania, czyli jeżeli logujemy się na konto, to tam ma tego typu rzeczy nie być. Wszędzie indziej może sobie to być. No i osobiste treści, no czyli ma się to powoływać na przykład na jakieś zdjęcia czy jakieś dane, które my podawaliśmy w ramach danego serwisu, więc no po prostu mi się przypomina i nie wiem, czy tutaj to będzie spełnione. Na Facebooku było kiedyś przy odzyskiwaniu hasła rozpoznaj znajomych po zdjęciach. No, także być może cały czas mówimy o osobach z niepełnosprawnościami poznawczymi, nie o osobach niewidomych. To pamiętajmy o tym, to przynajmniej na tym poziomie to kryterium sukcesu. Nie odwołuje się póki co do użytkowników czytników ekranu. Póki co mówię, bo istnieje też kryterium 3.9, które jest rozbudowane, enhanced, i jest na 3a niestety i ono już eliminuje rozpoznawanie obiektów. Czyli już tutaj nie możemy się bawić w rozpoznawanie samochodów, przejść na pieszych i tak dalej. Tutaj ma być już albo mechanizm wspierający, albo alternatywa. Czyli no, to jest to, co nam by się najbardziej podobało. No niestety jest na takim poziomie, którego teoretycznie prawnie nikt nie musi spełnić. No więc szkoda. Szkoda, no ale... Prawdopodobnie by był taki bunt wszczęty, żeby nie przeszły takie wytyczne, więc no tak to wygląda. No i to wszystko, jeśli chodzi o te nowe wytyczne, więc no kilka takich ułatwiaczy, które no doganiają jakby współczesne dzieła technologiczne się pojawiło. Cały czas w planach, wielkich planach i nie wiadomo kiedy zostanie ukończone i jaki będzie ostateczny kształt tych wytycznych, jest WCAG 3.0. Nawet to się jakoś nazywa tam Silver Arrow, czy jakoś tam Srebrna Strzała, jakoś tak. Zobaczymy, co to ze sobą wniesie, natomiast na ten moment mamy 2.2. Zobaczymy, jak szybko prawodawstwa różnych państw to zaadoptują. Zważywszy na to, że nawet z 2.1 sobie nie potrafimy poradzić, no to zobaczymy, czy to cokolwiek da i kiedy, że tak powiem, się doczekamy tego 2.2. Natomiast takie są zmiany, które weszły w tych wytycznych. Myślę, że warto się w takich rzeczach orientować, bo w końcu jest to z pożytkiem dla nas i nie tylko dla nas, żeby te wytyczne były respektowane.
1: A propos zabezpieczeń CAPTCHA, czy wy mieliście te, no nie wiem, czy przyjemność, ja raczej zakwalifikowałbym ją raczej do wątpliwych, korzystać z najnowszego rozwiązania od HCAPTCHA? Mówię o wersji tekstowej, o rozwiązywaniu CAPTCHA poprzez wersję tekstową.
4: Czy łazienka to ssak i inne
1: tak,
4: takie?
1: Tak, tak.
4: To, no nie wiem, w sumie
0: znajomego zapytał, czy wieloryb siedzi w toalecie. Dziś się zastanawiamy, o co tam.
1: Ja na przykład dostałem pytanie, czy wielbłąd jest metalem. Natomiast dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, to jest mechanizm, o który możemy poprosić, jeżeli na przykład no, nie chcemy bawić się w to dostępnościowe ciasteczko. Nie zawsze zresztą też to dostępnościowe ciasteczko.
0: Tak, bo to musi niestety autor strony włączyć. A niestety z tego, co zauważyłem, większość tego nie robi.
1: Discord na przykład to włączył.
0: Discord to włączył, Bitwarden chyba też.
1: Ale słuchajcie, ja...
4: Poza tym to nie widziałem tego nigdzie.
1: Natomiast dla mnie jest to rozwiązanie, którego dostępność... Okej, ja wiem, że tam ktoś chciał dobrze, ale ja powiem szczerze, ja się czułem zagubiony, rozwiązując te CAPTCHA. I już wam mówię dlaczego. Bo tam była prośba o podanie odpowiedzi tak lub nie. No właśnie, była prośba odpowiedz tak lub ni, na przykład. Albo tak lub je. I teraz ja na przykład nie wiedziałem, co ja mam wpisać. Czy ja mam wpisać nie? Czy ja mam wpisać ni, tak jak on mnie prosi? Czy ja mam wpisać je? Ja się męczyłem chyba z tym jakieś 5 minut.
0: Żeby... Co oni to zrobili tak, żeby boty zmylić?
1: No właśnie, wiesz co, właśnie problem jest w tym, że ja nie wiem do końca, jakiej on odpowiedzi oczekiwał. Czy ja mam wpisać właśnie tak, jak on prosił? Ja no, słyszę, że mam wpisać tak lub tak. Okej, okay, no to dobrze, to tak wpisuję. A on mnie pyta znowu, czy nie wiem, na przykład kwiat jest krową. I znowu prosi mnie, odpowiedz tam, chyba było tym razem ak lub nie. No... I teraz w końcu mi się udało zalogować na tego Discorda, ale zeszło mi na tym jakieś dobre 5 minut, bo po prostu ja nie wiedziałem, jakiej odpowiedzi ta CAPTCHA oczekuje. Bo mogło być tak, że ja mam wpisać dokładnie, powiedzmy, tak lub je, na przykład, w zależności od tego, co jest tu prawdą, a co fałszem, albo rzeczywiście mogło być w drugą stronę, że bot wpisze je, bo taką ma prośbę, a użytkownik myślący wpisze nie. No ale no, to nie było oczywiste. To nie było oczywiste.
4: Nie, no to ja w sumie najbardziej w ogóle moją najulubieńszą CAPTCHA z tych, które trzeba rozwiązywać, bo Google'a nie liczę, ale z tych, które trzeba rozwiązywać, najfajniejszą jest Microsoftowa CAPTCHA, gdzie tak. Mamy na przykład tam, nie wiem, powiedz, na którym dźwięku słychać bębny, albo tłum, albo coś tam.
0: Tak. Też na stronie jest Sony też było takie coś. Bardzo mi się podobała CAPTCHA, nie wiem, czy to do dziś jest, którą miał Orange swojego czasu. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś się logował. Gdzie robimy dokładnie to samo, co osoby widzące, bo po prostu wybieramy obrazek niepasujący do reszty, natomiast te obrazki mamy podawane takim ciepłym głosem lektorskim.
4: Ojej.
0: To bardzo jest fajnie, tam faktycznie mamy przyciski opisane jako obrazek pierwszy, obrazek drugi, no wiadomo, nie są zaetykietowane, trzeba sobie nacisnąć otwórz, no i wtedy nam mówi jakiś mężczyzna, wybierz obrazek niepasujący, odpowiedź pierwsza, samochód, odpowiedź druga, krowa, odpowiedź trzecia, autobus, no i tak sobie rozwiązywaliśmy CAPTCHA.
1: No, więc jak widać, można.
4: Kiedyś miałam taką CAPTCHA, że tam, w sensie, myślę, że jedyna taka niedostępna dla nas Captcha to jest to układanie puzli, jakieś przeciąganie suwaków i tak dalej.
0: To bardzo Chińczycy mówią, bo to jest na tak, TikToku.
4: A to mi strasznie to robi.
0: Kiedyś chciałem.
4: To jest na Ali, to jest na Temu, to jest na aigai.com.
0: A faktycznie, ja się ostatnio na Temu logowałem, też musiałem poprosić kogoś widzącego. Faktycznie.
4: Znaczy, dobra, na Ali nie pamiętam, czy była.
0: Na Temu jest na pewno.
4: Ale na Temu jest, bo kiedyś sobie stwierdziłam, że kupię sobie stamtąd laskę zapasową, ale to inna kwestia. Natomiast. Jest możliwe, bo ja to przetestowałam i potwierdzone to jest info, że jest możliwe rozwiązać tę kapczę. Wybierz obrazek, na którym właśnie jest rower albo coś tam. I właśnie ja to robię przez Cloud Vision. Po prostu insert control i każdy obrazek, czytam opis i wybieram ten obrazek, który tam trzeba. Gorzej, jeżeli on zacznie halucynować. Gorzej, jeżeli to jest ograniczone czasowo. Do na tyle krótkiego czasu, że nie zdążą się te opisy wygenerować. Ale raz mi się na pewno udało.
1: Okej, okay, no to taka ciekawostka ze świata Captcha. Ja mam, szczerze mówiąc, nadzieję, że to rozwiązanie coraz bardziej będzie jednak odchodziło do lamusa, bo sztuczna inteligencja coraz lepiej sobie z tym radzi, a my jakoś niekoniecznie.
4: Właśnie trzeba będzie ChatGPT sprawdzić, czy umie przepisywać kody z obrazków.
1: No właśnie.
0: Ponieważ trzeba go złapać, że jesteśmy osobą niewidomą, hipotetycznie, czy mógłby nam pomóc akurat z tym zadaniem.
1: Dokładnie, bo tak sam z siebie to
0: ale ktoś tak zrobił.
1: Okej, okay, teraz kilka komentarzy od Maćka. Witajcie, fajnie, że mimo, że winny dzień, to jednak jesteście i to o tej samej porze. Fajnie też, że apka Tyflocentrum wróciła do łask. Jakoś bodaj w zeszłym tygodniu dostałem powiadomienie, iż jest ona znów dostępna i że zostanie zainstalowana na moim urządzeniu. Istotnie została zainstalowana i powiedzmy, że działa. Radio czasem niestabilne, że aż boli. Ponadto po zminimalizowaniu apki wyłącza się strumień transmisji, no ale apka jest nie tylko zresztą u mnie, ale też znajomy, któremu też zniknęła, doniósł mi, że odzyskał dostęp. No to bardzo się z tego cieszymy. Kolejny komentarz od Maćka. Co zaś tyczy się testów wirtualnej rzeczywistości, o których tutaj donosiłem i brałem w nich udział w zeszły piątek, wrażeniami podzielę się w kolejnym odcinku. Stricte zbieranie opinii dotyczących udoskonaleń w zakresie dostępności tejże się raczej zakończyło, niemniej nadal można sobie testować to rozwiązanie. Teraz odbywa się w charakterze otwartej wystawy, czyli każdy, kto przybędzie, będzie mógł sobie to przetestować. Wystawa mieści się w Małopolskim Ośrodku Sztuki w Krakowie przy ulicy Rajskiej 12 i generalnie można wchodzić od wtorku do soboty od godziny 11 do bodaj 19. Obsługa wystawy jest odpowiednio przeszkolona w zakresie audiodeskrypcji oraz asystowaniu podczas nawigowania w tej wirtualnej rzeczywistości. Jeśli by ktoś natomiast chciał przejść te gry z audiodeskrypcją w wykonaniu Reginy Mynarskiej, będzie takowa możliwość 16 listopada od 11 do 13.30. W czasie testów wchodziło się za darmo, natomiast teraz bilet wstępu na wystawę kosztuje 5 zł, jeśli chodzi o osoby niewidome, natomiast asysta wchodzi za darmo. Niestety taka asysta nie jest przez ośrodek zapewniana i trzeba sobie kogoś zorganizować we własnym zakresie, ale myślę, że raczej warto. Przypominam, przystanek Teatr Bagatela. Serdecznie pozdrawiam. I kolejna wiadomość od Maćka. Błąd dostępności w macOS straszliwy. Mianowicie w pierwszej wersji deweloperskiej 14.2 nie jest oznajmiana przez VoiceOvera treść pól edycyjnych, gdy nawigujemy po znakach, wyrazach czy też wierszach. Zaobserwowałem w aplikacji Test Edit, Pages, a także podczas nadawania lub zmieniania nazw plikom czy folderom. Skończyło się wymazaniem Maca i odtworzeniem wszystkiego z kopii Time Machine. Uff, jak to dobrze jest robić kopie zapasowe, dane i ustawienia ocalone. I tu, Piotrze, słyszę, że chcesz coś dodać.
0: Tak, bo to samo zauważył Arek Świętnicki jeszcze przypadku pierwszej bety, z tego co pamiętam, i spanikowany napisał o tym na Mastodonie. Ja tego nie miałem, więc zaczęliśmy szukać powodu. Jeśli ktoś się testuje, można to obejść bez reinstalowania systemu. Problem występuje tylko wtedy, kiedy mamy echo klawiatury ustawione na nic. Więc jeśli mamy echo na znaki lub słowa, no to wtedy VoiceOver nam będzie wszystko czytał. No to jest błąd i to jest na pewno poważny błąd, bo dużo osób sobie to po prostu wyłącza. No ale to właśnie tak się objawia. Na szczęście można to właśnie w ten sposób obejść.
1: I Piotrze, skoro jesteś przy głosie, to tu jeszcze pytanie od Maćka do ciebie właśnie w szczególności. Czy wiesz coś może o kolejnym błędzie dostępności macOS, który objawia się tym, że gdy Mac jest wymazany, nie można w ogóle w narzędziu odzyskiwania uzyskać dostępu do Wi-Fi. W menu w ogóle brak możliwości połączenia się z Wi-Fi, natomiast menu dodatkowe, skrót WOM plus M, niestety w ogóle nie działa. Finał, zakup przejściówki Thunderbolt 4 na Ethernet i połączenie przewodowe i w ten sposób można w ogóle zrobić cokolwiek, aby MacBook nie skończył niczym cegła. No to czy coś wiesz, Piotrze?
0: Słyszałem o tym, natomiast nie miałem jeszcze okazji, może nie miałem potrzeby tak

0: Jarosław napisał tak: spróbuj wpisać power CFG, czyli power CFG, to a propos hibernacji, jak się domyślam, i później spacja, hibernate spacja on w wierszu poleceń. No rzeczywiście, to może zadziałać. Power CFG, spacja hibernate spacja on. Potem restart kompa, tu jeszcze Jarosław dopisał, tak, to prawda, po włączeniu hibernacji trzeba komputer zrestartować. Android dla niewidomych z kolei nas pyta, mam pytanie, jakie wy macie iPhony, Pawle, Michale i Piotrze, jak się wam z nich korzysta, czy mieliście problemy z konfiguracją i kiedy je dostaliście? No ja mam trzynastkę od zeszłego roku, działa wszystko dobrze, nie miałem najmniejszych problemów z konfiguracją.
1: Ja mam 13 mini od 2 lat.
2: Ja mam 13 Pro od też jakiegoś półtora roku. Dlaczego akurat 13 Pro? No właśnie głównie między innymi przez baterię i przez to, że był trochę większy ekran. I też jestem bardzo zadowolony.
1: Właśnie 13 mini, no problemu z konfiguracją zasadniczo nie było. No FaceTime może tam poprosiłem osobę widzącą o pomoc, bo nie byłem troszeczkę zaznajomiony z tym procesem. Czy na coś narzekam? No bateria rzeczywiście, ona jest w porządku i długo działa, jak nie ruszamy tego telefonu. Jak jest ekran zablokowany, on sobie po prostu leży. Możemy nawet na nim czegoś słuchać. Możemy po prostu, żeby odbierał sobie powiadomienia, go zostawić. Najważniejsze, żebyśmy mało używali odblokowanego ekranu. Wtedy on sobie potrzyma, a potrzyma. Co jeszcze tam? Aha, nie wiem, czy to jest kwestia małego ekranu, ale miewam problemy z Braille'em. Bardzo często nie chcą mi się wbijać 4-5-punktowe litery, jakieś T, Y i tak dalej. Po prostu stukam i nie dzieje się nic, więc nie wiem, czy on jakoś wolno reaguje, czy te punkty dotyku są tak jakoś zagęszczone, że to nie chce działać za każdym razem. No i oczywiście przez to, że ekran jest mały, od czego się już odzwyczaiłem i ma interfejsy aplikacji też już do końca tego nie ogarniają, no to zdarza mi się, że nie wiem, na WhatsAppie chcę kliknąć w wiadomość głosową, a w przycisk i stuknąć 2 razy z przytrzymaniem, a przez to, że coś delikatnie palcem przesunąłem gdzie indziej, to mi się stuknęła wiadomość głosowa, ale nagrana przez kogoś i mi się zaznacza i otwiera się menu z reakcjami. I tak się często dzieje, że chcę w jakąś konkretną kontrolkę trafić, ale przez to, że ona jest gdzieś tam malutka na dole, to się klika coś innego w trybie właśnie jak palcem wskazuje konkretne elementy na ekranie. Także no takie są moje jakieś, powiedzmy, problemy z iPhone'em 13 mini. Ale mimo to lubię ten telefon, używam i chyba bym go polecił mimo wszystko.
0: I jeszcze Jarosław na YouTubie napisał w tym samym temacie, że SE 2022 jest spoko. No, więc tak do kompletu jeszcze opinia naszego słuchacza. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie NVDA. Swoją drogą ostatnio wyszła nowa wersja NVDA, ale też wychodzą nowe dodatki dla tego czytnika ekranu.
2: Nowe dodatki, też są dodatki aktualizowane, no bo właściwie zaczniemy od aktualizacji. Mianowicie syntezator Piper, o którym jakiś czas temu wspominaliśmy, to jest syntezator neuronowy, otwartoźródłowy. Pojawiła się jego nowa wersja, która trochę rzeczy usprawnia. No po pierwsze też sam silnik tego syntezatora został przepisany tak, żeby działał szybciej. On też jest uruchomiony w osobnym procesie, więc gdzieś to generowanie mowy powinno zajmować mniej czasu. Faktycznie jest bardziej responsywny, natomiast no wiadomo, to jest synteza neuronowa, więc ona trochę czasu mimo wszystko będzie zajmowała, zwłaszcza jak będziemy czytać jakieś dłuższe zdania. Natomiast no powiem szczerze, że już da się z tego korzystać. No, jeśli ktoś bardzo, komuś bardzo zależy na tym, żeby to był jakiś bardziej naturalny głos, natomiast no to jest bardzo, mimo wszystko dalej, trochę czasu zajmuje, żeby ten syntezator zareagował, mimo to, że faktycznie poprawa jest. Ale to jest nie jedyna nowość w tej wersji, bo też sposób, w jaki pobieramy głosy, został poprawiony, zmieniony właściwie, bo teraz dodatek ma zintegrowany menadżer pobierania głosów, który wygląda bardzo podobnie w sumie do sklepu z dodatkami NVDA, bo znajdziemy go w menu Spiper Voice Manager i tam mamy dwie zakładki, zainstalowane głosy i zakładkę Download, gdzie możemy sobie głosy pobierać. Tam mamy jedną listę, na której wybieramy język,

0: A później mamy listę z głosami, możemy sobie odsłuchiwać próbek i głosy pobierać. Wiem, że jakiś czas temu pytaliście się, czy są jeszcze jakieś polskie głosy oprócz tego jednego, który był wcześniej takiego bardzo bełkoczącego. Tak, dwa nowe głosy się pojawiły. One są trochę lepsze, natomiast jeszcze to jakaś bardzo rewelacja nie jest, no po niego może być to związane z tym, jak ten model językowy został stworzony, to jak Tomek jakiś czas temu wspominał. Natomiast myślę, że mogę szybko pokazać taki moim zdaniem najlepszy głos polski, który teraz jest tam dostępny. To jest głos Gosia i on, tutaj czytając przykładowy artykuł, brzmi tak.
1: Apple przedstawia nowego MacBooka Pro z chipami z rodziny M3, które sprawiają, że najlepszy na świecie laptop Pro stał się jeszcze lepszym. Apple.pl, Mozilla Firefox.
0: A nawet Apple Firefox, no proszę.
1: Z chipem M3 Pro i M3 Max dostępne są w pięknym nowym kolorze gwiezdnej czerni. Firma Apple ogłosiła dziś premierę nowych modeli MacBooka Pro z zupełnie nową rodziną chipów M3 obejmującą chip M3, M3 Pro i M3 Max. Chipy M3 korzystające z architektury GPU nowej generacji oraz szybszego CPU zapewniają MacBookowi Pro jeszcze większą wydajność i niezwykłe nowe możliwości. Nowy 14-calowy MacBook Pro z chipem M3 nie tylko świetny.
0: No, słychać, że to jest lepsze, natomiast jeszcze jakieś problemy z wymową są. To jest głos bodajże w jakości medium średniej. I mogę pokazać, że to jest nawet w miarę responsywne. No, ale widać, jak są jakieś dłuższe zdania, które tutaj strony, no to wtedy działa trochę wolniej. Jest też kilka nowych parametrów, które możemy ustawić, które nam pozwalają te głosy też lepiej przyspieszać. Bo mamy osobną prędkość, która można całkiem sporo podkręcić. Tutaj właśnie mamy ten rate boost, podkręcenie prędkości.
1: Speaker default, variant medium, wujce Gosia, length scale 65.
0: Mamy osobny parametr, co się nazywa length scale, który... Chodzi o to, że głosy neuronowe, kiedy zaczniemy je przyspieszać, one zaczynają zachowywać się no tak jak człowiek, tak? Jeśli próbujemy mówić, czytać coś szybciej, no to zaczynamy trochę zaplenić, gubić słowa, no i głosy neuronowe też tak robią. Więc no, mamy tutaj dwa osobne parametry, jeden takiej prędkości, który po prostu jakoś programowo to podkręca, no a drugi to jest właśnie ten length scale, no to decyduje, jaką prędkością mówi syntezator. Co ciekawe, to działa odwrotnie, jak się można spodziewać, bo wyższe wartości...
1: Length wcale 70.
0: Powodują,
1: wcale 80.
0: Że to zwalnia.
1: Lęk wcale 85.
0: A wchodząc lęk, w dół.
1: Lęk wcale 50. Lęk wcale 40. Lęk wcale 25. Lęk wcale 20. Lęk wcale 20. Lęk wcale 10.
0: A widzicie, ja tutaj to zmniejszyłem do 10 i już słychać, że ten głos zaczął gubić się. Co czyta. Więc to jest nowy Piper. Oprócz tego polskiego głosu są też głosy angielskie, całkiem przyjemne. Poza tymi oficjalnie dostępnymi społeczność też zaczęła się bawić w klonowanie głosów i tak na przykład powstał klon głosu Alex, znanego z iPhone'ów i Mac'ów. Powstał też klon starego syntezatora Keynote, który na starych notatnikach między innymi był dostępny, więc no, ludzie się też tym bawią i nowe głosy do tego syntezatora cały czas powstają. Więc to możecie sobie ściągnąć, potestować, może wam się spodoba. Jak nie do polskiego, to może do jakiegoś innego języku, bo tam faktycznie trochę wspieranych języków jest.
2: A z ciekawości, jak wiernie mówią te syntezatory, które zostały sklonowane?
0: Czy... Całkiem wiernie.
2: Aha.
0: Całkiem wiernie. Nie mam ich zainstalowanych, żeby pokazać, natomiast słyszałem próbki i no, brzmią całkiem fajnie.
2: Okej.
0: Okay. No, wiadomo, głosy neuronowe tam trochę dłużej nie są tak responsywne jak oryginały, no ale całkiem nieźle sobie radzą. No a teraz drugi dodatek. Dodatek dla tych, którzy lubią słyszeć dźwięki oprócz mowy. Dodatek nazywa się Nav Sounds czy Navigational Sounds. Znajdziecie do niego link w komentarzu, ale jest też on dostępny w sklepie z dodatkami. Jeśli macie nowsze wersje NVDA 2023.2 lub nowsze, więc można też go sobie po prostu stamtąd ściągnąć. No i to jest dodatek, który, jak jego nazwa może sugerować, pozwala nam odtwarzać dźwięki. Na co konkretnie? Na dwie rzeczy. Po pierwsze, były kiedyś takie dodatki, na przykład Unspoken, był jakiś audio films bodajże, no kilka tych dodatków było, które odtwarzały nam dźwięki na typy kontrolek zamiast wypowiadania ich, więc zamiast przycisku słyszeliśmy dźwięk jakiegoś przycisku, zamiast pole edycji słyszeliśmy dźwięk klawiatury, no tam różne schematy dźwiękowe były, no i w tym dodatku właśnie mamy dźwięki zarówno na typy kontrolek, jak i stan niektóre z nich. Więc no, na przykład jeśli mamy zaznaczone lub niezaznaczone pole wyboru, no to będziemy słyszeli różne dźwięki na to, czy to pole jest zaznaczone, czy nie. No i oczywiście też są właśnie dźwięki na typy najbardziej popularnych, najczęściej występujących kontrolek. Jeśli mamy to włączone, to oczywiście NVDA nam nie musi czytać tego typu, więc no w ten sposób można pracować szybciej. Ten dodatek nie ma wsparcia dźwięku 3D. Niektóre z tych dodatków to jeszcze nam dodawały taki dźwięk binauralny, że słyszeliśmy, gdzie na ekranie dany element jest. Tutaj tego nie ma, po prostu wszystko słyszymy na środku, w mono, więc wygląda to w ten sposób. Natomiast można sobie to łatwo przełączać skrótem NVDA Alt-N. Możemy otworzyć takie szybkie okno ustawień, tam tymczasowo te dźwięki wyciszyć, jeśli na chwilę właśnie chcemy je wyciszyć. Możemy też tworzyć własne schematy dźwiękowe, więc tam w zestawie jest taki domyślny schemat, też jest jakiś schemat dźwięków voiceovera, więc jeśli ktoś by chciał sobie przekształcić swój komputer z Windowsem na takiego Maca, powiedzmy, może jeszcze sobie tego Alexa z Fipera ściągnąć, no to można sobie tak to zasymulować. No i to jest jedno. A druga rzecz, ten dodatek... No?
3: Przepraszam, że cię dopytam. Czy jest możliwość uploadowania i pobierania schematów stworzonych przez użytkowników, czy nie?
0: Z tego co wiem, nie. Natomiast może jakbyś wysłała jakiś schemat do autora, to może by go włączył do dodatku, nie wiem. Można tak spróbować w sumie.
3: Okej.
0: Ale właśnie oprócz typów kontrolek można też sobie włączyć dźwięki na pisanie na klawiaturze, więc tutaj tak jak dodatek Typing Settings, o którym jakiś czas temu wspominaliśmy, natomiast tutaj to działa trochę gorzej o tyle, że dźwięki na pisanie po prostu są zawsze odtwarzane losowo. W dodatku Typing Settings mogliśmy sobie konkretne dźwięki ustawić na przykład na spację, na enter, na litery, więc to nam może pomogło czasami złapać jakąś literówkę, jakbyśmy niechcący nacisnęli spację za dużo razy. No i też nie mamy w tym dodatku, jak to było w dodatku Typing Settings, ustawień, żeby te dźwięki, żeby też echo klawiatury włączało się tylko w polu edycji. Dźwięki można ustawić, tak, że one tylko będą w polach edycji działać, natomiast nie ma ten dodatek kontroli nad echem klawiatury. Gdyby miał, to byłoby, to można byłoby w sumie ten drugi dodatek Typing Settings z nim zastąpić. Natomiast jeśli komuś to nie przeszkadza, nie potrzebujecie tej funkcji, a chcielibyście dźwięki na właśnie różne typy kontrolek, które działają z najnowszym NVDA, no to myślę, że warto się tym dodatkiem zainteresować.
4: No ja już sobie z mojego komputera pracowego, służbowego, zrobiłem Androida, bo tam ustawiłem schemat dźwięków TalkBack i Speaka. I naprawdę można się czasem zastanowić, czego ja w zasadzie używam. Natomiast czy też macie ten problem z tym dodatkiem, że przy nawigowaniu po stronach, jak się strzałką najedzie na jakąś kontrolkę typu nagłówek albo nawigacją tą taką w trybie przeglądania, to on tych dźwięków nie wydaje. On je wydaje na przykład jak się tabulatorem nawiguje po linkach, po przyciskach, ale nie jak w trybie przeglądania strzałkami i literami.
0: No właśnie, to jest też słuszna w sumie uwaga, bo z tego co ja testowałem, to ten dodatek właśnie nie działa na tą nawigację obiektową. On działa tylko wtedy, kiedy przemieszczamy fokusem. No i to w sumie to jest też kolejna rzecz, która mogłaby być zrobiona lepiej. Te inne dodatki chyba też tak działały, no nie?
2: Ciekawe swoją drogą, czy tak macie włączone to przeglądanie z użyciem kursora. Tam to jest chyba w przeglądarkach się to włącza albo F7, albo F8.
3: F7.
2: Aha.
0: Ale to chyba NVDA by wtedy przechwytywał te skróty, więc nie wiem, czy to by coś zmieniło.
2: Ja się
0: tutaj
2: tak po prostu zastanawiam, czy w ogóle cokolwiek to zmieni.
3: Ale też jest jedna rzecz, która niestety jest słaba, ale w sensie fajnie, że ten dodatek ma takie wyciszenie tych dźwięków. Bo to się przydaje wtedy, kiedy na przykład ktoś jest u nas na remocie i tych dźwięków nie ma, a nie ma informacji o opisie kontrolek. Bo właśnie ja przez to zrezygnowałam trochę z tego udźwiękawiania sobie NVDA, bo właśnie przyszedł ktoś do mnie na remote i totalnie nie wiedział, czy to jest przycisk, czy pole wyboru, czy przycisk opcji. Ale tutaj skoro to jest, no to jakiś tam, jakoś tam ten problem jest rozwiązany.
2: A tymczasem mamy kolejny telefon. Jest z nami Maciek, witaj.
5: Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dzisiaj w troszeczkę gorszej jakości, bo AirPodsy. Natomiast tak, jednak mam możliwości i warunki ku temu, żeby się podzielić tymi doświadczeniami z testowania tej całej wirtualnej rzeczywistości. Ale jeszcze zanim to w sumie zapytam cię, Piotr, jak ty, jeśli chodzi o twojego iPhone'a 13 Pro, to ile ci ta bateria tam w sumie teraz trzyma? A w ogóle ile ci trzymała? O, może tak, wcześniej, powiedzmy, jak był... jak ta bateria była mniej wyeksploatowana, nie?
0: Wiesz co, ja ostatnio się patrzyłem jakiś czas temu, no to miała ona chyba 91% żywotności, więc no całkiem nieźle. No i też ogólnie muszę powiedzieć, że ona naprawdę trzyma mi całkiem nieźle. Ja go dosyć intensywnie wykorzystuję w swojej pracy. I teraz tak, jeśli ja, kiedy ja z niego korzystałem gdzieś sporadycznie w pracy, no to jak go zawsze ściągałem z ładowarki, wracałem do domu, tam jeszcze w domu coś porobiłem, no to zazwyczaj miałem jeszcze 30%, 40% baterii. Jeśli teraz w pracy zacząłem puszczać na nim muzykę ze Spotify'a na głośnik Bluetooth i to, no to już kilka godzin tej muzyki leci, no to jak wracam, no to ona ma, nie wiem, procent 20. Faktycznie zaczynam dostawać to ostrzeżenia, że jest poziom baterii niski. W porównaniu, właśnie wcześniej miałem iPhone'a SE 2020, no to tam już tak wesoło nie było. To wyglądało tak, że po 6-godzinnej zmianie, jak wychodziłem z pracy, to tam już miałem 30% baterii. Więc to ta różnica jest znacząca.
5: No właśnie, bo ja mam w ogóle wrażenie, że kiedyś to mi, powiedzmy tak, rzeczywiście tak od tych 100%, powiedzmy do tych, no, powiedzmy 20, 10, no tak te jeszcze tej bezpiecznej granicy, powiedzmy takiej, no. To tak z 11-12 godzin chyba przy takim właśnie bardziej intensywnym użytkowaniu. No teraz chyba tak powiedzmy 9-8 i się właśnie zastanawiam, co jest z tego przyczyną, oczywiście poza, wiadomo, zużyciem baterii, bo ja tutaj też w Pechowej, że tak powiem, troszeczkę okolicy mieszkam, jeśli o to chodzi, no zasięg i on cały
0: właśnie
5: tak
0: miałem powiedzieć, to jest duży, to jest duży
5: więc
0: też
5: niestety,
0: czynnik.
5: No, więc niestety u mnie to gdzieś tam wygląda tak, że ta różnica między, no nie wiem, tym SE 220 a tym iPhone'em 13 Pro, niestety, jeśli chodzi właśnie, to ma związek z tym czynnikiem braku zasięgu albo bardzo znikomego tego zasięgu, to chociaż czasami jedna kreska 5G się zdarzy, no ale w każdym bądź razie, no to jest, ja wiem, różnica jakichś 2 godzin, może 2,5, niestety, więc ja się gdzieś tam spodziewałem więcej, a tu jednak ten zasięg, no niestety, robi swoje, więc to też na to, odnosząc się do tutaj wypowiedzi współsłuchaczy też gdzieś tam i tych, powiedzmy, sugestii, no to też, i waszych, no to też gdzieś tam trzeba by na to brać poprawkę, no nie, że taki, na takiej baterii jednak ten zasięg będzie miał też wpływ na to zużycie. No a co do tej wirtualnej rzeczywistości, no to cóż, no uprzedzano nas, że to, że tak powiem, nie myślano jeszcze o tej dostępności nad, prawda, tutaj przystosowaniem, gdzieś tam dodatkowych bodźców wprowadzenia i tak dalej, więc no bez nawigacji, zresztą ja się tego spodziewałem i rzeczywiście tak było. No, już pomijając to, że te okulusy to ciężkie jak cholera, no w każdym bądź razie, no bez rzeczywiście i audiodeskrypcji takiego wprowadzenia i bez potem nawigacji, zwłaszcza w jednej z tych powiedzmy gier, gdzie chodziliśmy sobie po powiedzmy no sali kinowej, to znaczy to było cały kompleks kina warszawskiego Luna i tam właśnie generalnie mroczności, klimaty takie troszeczkę. Najśmieszniejsze jest to, że w pewnym momencie jak się schodziło ze schodów, bo tak naprawdę zaczynało się to wszystko na piętrze, jakby na drugim poziomie tego kina, schodziło się do sali kinowej i tam widzące osoby nie widziały żadnych ludzi. Oczywiście no, w 3D były różne, prawda, przedmioty, to krzesła, to coś tam, to te rzędy, sala i tak dalej, różne tam rzeczy, natomiast żadnych ludzi nie było, a słychać autentycznie było rozmowy, słychać było kaszel, słychać było jakieś tam no właśnie tego typu dźwięki, jak to w kinie, jak to w tłumie i ja, widzący mieli wrażenie, że tam jest w ogóle pustka, że tam w tej sali nic nie ma i że chwilami jest naprawdę ciemno, a muzyka dodawała jeszcze uroku. i mroku. Natomiast ja byłem w ogóle totalnie zaskoczony, no bo ja tam jakby miałem po prostu ludzi dookoła, nie? Więc no, być może duchy, być może. W każdym razie, no, bez nawigowania bym sobie nie poradził. No, generalnie polegało to na tym, że w dwóch rękach trzymało się joysticki, przy czym w prawej ręce joystick służył do poruszania się do przodu bądź do tyłu. W jednej właśnie w tej grze lunatyk. Natomiast drugi w lewej do skręcania w prawo bądź lewo. No ale to samo, prawda, mogliśmy osiągnąć, czy to się obracając całym ciałem, czy to głową, czy to no właśnie w ten sposób. I te ruchy to były takie bardzo właściwie albo czasami za bardzo precyzyjne, że jak się lekko obróciłeś, to się za bardzo obróciłeś tą postacią, albo właśnie obróciłeś się bardziej, a nie obróciłeś się prawie w ogóle, więc to było dziwne doświadczenie w sumie, zwłaszcza, że takiego odwzorowania stricte przestrzennego, gdzieś tam dookólnego, to nie było.
2: Z ciekawości, Maćku, bo no, powiedziałeś, że można się było obracać i nie trzeba było używać joysticka, a na przykład jak chciałeś pójść do przodu czy w tył, to też można było sobie po prostu, nie wiem, jakimś gestem się przemieścić, czy już wtedy ten joystick był jednak potrzebny?
5: Właśnie to stricte tym joystickiem.
2: Okay.
5: Stricte tym joystickiem, tak. Przy czym właśnie się go naciskało najpierw tak z góry i potem albo w przód, albo w tył. No i co? I generalnie te dźwięki kroków były jakkolwiek słyszane, chociaż były trochę za cicho, a najbardziej były słyszane, jak wychodziłeś bądź schodziłeś ze schodów. Ale na przykład jak przyfanzoliłeś głową w ścianę, to już o tym nie wiedziałeś, że tak powiem, ani nie było nic słychać, ani nie było żadnego choćby cienia akustycznego, bo to nie było żadną binauralką nagrywane, ani niczym, tylko po prostu jakoś te... Mówię, przestrzenności to w tym było zero. Znaczy, nie, inaczej. Było niby, że po lewej, że po prawej, że coś tam z tyłu, tylko że tak naprawdę to też nie było adekwatne do kierunku nie jazdy, tylko chodzenia. Tak, jazdy, no w sumie fajnie. I tak naprawdę te dźwięki nie do końca nam pomagały, nie? Bo właśnie, niby tłumy, czyli okej, no jestem się w stanie domyśleć, że to powiedzmy jest większa przestrzeń, sala kinowa i tak dalej, gdzie być może, albo nawet wejście do tej sali, gdzie czekają ludzie. No ale tak naprawdę tyle, więc niby też był jakiś taki dźwięk wskazujący na, nie wiem, powiedzmy piszczenie, jakby jakieś kasy, powiedzmy coś, ale nie wiem, kasy biletowej, czegoś, jakby okienko, powiedzmy w jakimś sklepie, czegoś takiego. Natomiast widzący też tego nie widzieli, więc dużo tam takich właśnie zmyłek było, dziwnych. No i żadnych innych bodźców tak naprawdę pozawzrokowych, no to akurat w tej pierwszej grze nie było, w tym pierwszym rozwiązaniu właśnie w Lunatyku. No i cóż, tam dużo takich właśnie uwag odnośnie tego, jakby to można było udoskonalić, no też było, nie? Że żeby mimo wszystko tam, gdzie się da, nie wiem, cienie akustyczne, coś tam, jakby gdzieś jakieś inne zmysły też w to zaangażować, żeby zwirtualizować i tak dalej, nie? Więc no zobaczymy, co z tego powstanie dalej, bo no skoro zapisywali, skoro ankiety od nas zbierali, może coś z tego będzie, nie wiem.
2: Natomiast ta
5: druga gra, natomiast no, bo to gdzie, swój potencjał ma, nie? W różnych czy symulatorach dla nas stricte, czy do, a choćby nawet, nie wiem, jakiejś wirtualnej nauki, powiedzmy, orientacji przestrzennej, czy tam powiedzmy gdzieś tam. No, więc to gdzieś tam swoje zastosowanie fajne by miało. Natomiast ta druga gra była taka mniej skomplikowana, to znaczy tam nas za bardzo nawigować nie do końca trzeba było, bo znajdowaliśmy się w lesie nocą, no i chodzi o to, żeby tam też można było właśnie bardziej sterować jakby dłońmi. Tu już akurat wchodziły w grę dłonie tak stricte, bo tutaj nie ruszaliśmy się tak naprawdę joystickiem jako tako, nie używaliśmy go do nawigacji, tylko właśnie całymi dłońmi, w których były joysticki, można było właśnie, jak się je wyciągnęło w odpowiednim kierunku, zgodnie z audiodeskrypcją. No bo jeśli chodzi o dźwięki, no to okej, no oddawały w miarę ten klimat, taki rzeczywiście jest noc, że jakieś tam żyjątka sobie żyją i coś tam, ale no i muzyka gdzieś tam też, ale no właśnie, gdyby nie audiodeskrypcja, to też by z tym mogło być różnie, chociaż pewne dźwięki naprowadzające były, wydaje mi się. No to można było sobie właśnie, widzący to też widzieli, bo my, no to średnio. Na szczęście było to opisywane, że tam też te nasze dłonie widać w postaci jakichś tam niebieskich linii, czegoś tam. No i też w pewnym momencie, jak żeśmy odpowiednio wyciągnęli właśnie dłonie w lewą, w dół, prawą, powiedzmy w górę, to jak tam była trawa chyba, czy coś, to wtedy tam się coś właśnie rozświetlało jakimś niebieskim światłem, jakieś świetliki wylatywały, czy coś takiego. No i takie wibracje właśnie tych joysticków były, nie? Natomiast, no i też się można było rozglądać. Ten dźwięk, powiedzmy, też był. Tam była sobie taka fruwająca kobieta, która tam, nie wiem, no, zachęcała nas do różnych rzeczy. Znaczy na szczęście nie wprost niemoralnych i tak dalej, ale no tak właśnie, żeby tam ją objąć i tak dalej. No generalnie, prawda, ona tak sobie tak latała, niczym taki duszek. No a ty rzeczywiście mogłeś wyciągać ręce właśnie w górę i ją tam obłapić, coś tego, oczywiście wirtualnie. No i wtedy tam ona się cieszyła i tak dalej. Więc coś tam można z tego było, że tak powiem, wyczarować. No temu jeszcze do dostępności jako takiej daleko, ale fajnie, że coś się dzieje, no. Jeżeli by można było, nie, jakkolwiek zapachy wirtualizować też czy coś, no to by było w ogóle świetniej. No, więc... No,
2: ale tak na chwilę obecną, z ciekawości...
5: Sam byś tego nie przeszedł na pewno, ani jednej, ani drugiej.
2: Wiesz co, tak, ale czy ty na przykład w tej wirtualnej rzeczywistości jakoś tak się faktycznie poczułeś na zasadzie... takiego zanurzenia się w tej grze, czy to jednak dla nas jeszcze nie jest ten moment? Bo tak wnioskuję z opisu, ale to wnioskuję z tego, co mówisz, Maćku, że no na razie no. To są jakieś takie zaledwie próby, które to można by było tak naprawdę zrobić no sporo, sporo lepiej, chociażby zadbając o ten dźwięk binauralny. No tu mam wrażenie, że jest sporo
5: kłopot. Na razie to są, Michał, przymiarki, wiesz, to jest generalnie kwestia tego, że okej, wizualnie to naprawdę super wygląda, po prostu podobno, nie? Więc jakby pozostaje mi wierzyć na słowo. Natomiast tutaj no tak się troszeczkę czułem, jakbym, no nie wiem co, albo oglądał jakiś niezbyt udany film zrealizowany, jeśli chodzi o scenę dźwiękową, w którym tam, no, mogę ja też decydować, tak taki troszkę interaktywny, ale jednak troszeczkę taki film, który nie jest do końca, tak mówię, zrealizowany dźwiękowo, no coś takiego, no nie? Bo no, w filmie jakby nie patrzeć, no też tego zapachu nie poczujesz, nie dotkniesz sobie różnych rzeczy i tak dalej wirtualnie, więc no coś takiego. Ja bym gdzieś tam do tego przyrównał w sumie. No. Więc tak. To wyglądało tak, jak mówię, można sobie tam pójść, jak ktoś w Krakowie lub okolicach. Nie wiem, na ile zachęciłem, na ile zniechęciłem, ale choćby tak po to, żeby się na własnej skórze też przekonać, jak to jest, ile te okulusy też ważą, jak, no niestety to też miało swoje bolączki, dlatego że sprzęt, komputer, na którym to było wszystko uruchomione. Jak byłem tam pierwszy raz testować, bo dzisiaj sobie też tam poszedłem za opłatą, bo wtedy mi nie starczyło czasu na chodzenie sobie z okulusami, na chodzenie sobie w tym lunatyku. No a dzisiaj tam sobie byłem, jeszcze bardziej sobie pochodziłem i jak to żeśmy testowali stricte i zbierali te opinie, to nie przywieszało się to aż tak dramatycznie. Raz czy dwa mi się to zawiesiło, ale dzisiaj to już po prostu wszyscy mieli dość, bo to się dość mocno cięło, ale spokojnie z tego wszystkiego w czarnej rozpaczy zawnioskowali o wymianę komputera, więc jutro ma być inny komputer, już znacznie mocniejsza maszyna podobno, więc no to mam, miejmy nadzieję, że to były takie problemy techniczne, przejściowe, że to się jednak będzie dało się tym jakoś tam pobawić. No.
2: Cóż, oby tak rzeczywiście było, no i żeby rzeczywiście ta wirtualna rzeczywistość dla nas była coraz bardziej dostępna, niekoniecznie w formie takich eksperymentów, ale rzeczywiście w formie takich pełnoprawnych,
5: dzień, no.
2: Tak, pełnoprawnych no produkcji. No to ja pewnie pieśń przyszłości, bo na razie to i dla widzących to już rzeczywiście podejrzewam, że żeby wyposażyć się w taki sprzęt, to... Trzeba jednak być miłośnikiem takich technologii. To nie jest coś, co sobie każdy kupuje, nawet jeszcze w dzisiejszych czasach.
5: Miłośnikiem, no i wiadomo, też troszeczkę gdzieś tam mimo wszystko zasobniejszy portfel i tak dalej. No, ja nie ukrywam, że jak. No, czekam na ten 2024 rok, no chociaż bliżej pewnie 2025, bo do Ameryki nikt mi nie każe lecieć, ale no, jakby powiedzmy w Europie też Apple Vision Pro się pojawiły gdzieś, w jakichś w Apple Store'ach powiedzmy gdzieś, coś, żeby to choć tak, prawda, założyć, przetestować, sprawdzić w ogóle, jak to się będzie miało.
2: No tak, ukrywam, tym bardziej, że to będzie dostępne dla nas, tak od początku.
5: Dokładnie, więc no ja nie ukrywam, że po tym doświadczeniu, no takim powiedzmy średnim, ale warto było i tak pójść, no z tą większą ciekawością czekam na te i niecierpliwością też na te rozwiązania od Apple'a. No,
2: jasne.
5: Dobra, to ja wam dziękuję, fajnie się mogłem podzielić, no i jeszcze potem albo się nagram, albo się wdzwonię, jak już będą bardziej technikalia chyba, bo tam jeszcze będę. Ale teraz, żeby nie zaburzać porządku, to na nasłuchu pozostaje.
2: Dobrze, Maćku, dziękujemy ci bardzo za telefon i do usłyszenia.
5: Czekaj, wiesz co, czy jeszcze odnośnie Google Meeta. Ja na szybko jeszcze odnośnie Google Meeta.
2: Dobra.
5: Bo jest generalnie kwestia taka, znaczy inaczej, wiadomo, jak jest Mac, no to niestety, żeby, znaczy inaczej, na Safari działa, natomiast i wszystko fajnie czytane przez VoiceOvera, w ogóle pięknie dostępnościowo, jeśli o to chodzi, zrobione. Natomiast jak ktoś chce udostępniać dźwięk, bo niby można prezentację, znaczy ekran udostępniać, tylko już niestety do tego trzeba Google Chroma używać i właśnie tam wybrać opcję udostępnij kartę Google Chrome i dopiero można właśnie dźwięk udostępniać. To jest jedno. A dwa, chociaż to właśnie. A dwa to jest sytuacja taka, że niech. Dzisiaj sobie testowałem to, bo tam będę brać udział w jednym projekcie tam, który polega na nauczaniu osób przyjaznych z Ukrainy języka polskiego, no i oni tam będą wykorzystywać tego Meeta wesoło. No i sytuacja była taka, że ani ja na początku nie byłem słyszany przez rozmówcę łączącego się po drugiej stronie. Oczywiście na szczęście to wszystko było testowo, więc chociaż tyle. A potem co się okazało, rozmówca też, znaczy ja jego potem nie słyszałem, jak się przełączyłem, jak byłem na Chromie, a jak Safari to tak. I tak naprawdę nie wiem, co pomogło do końca, natomiast no tak, no to jest Google, to jest Microsoft, nie wiadomo co, znaczy Google, no Google Meet, ale ogólnie Google i Microsoft cechują się tym, że nie do końca wiadomo, co pomaga skutecznie, ale coś na pewno. Że podczas spotkania, tam jest taki przycisk więcej opcji, tam są ustawienia i jak się zmieni na chwilę mikrofon, stricte w tym spotkaniu, nie w systemie, nie gdzieś tam w przeglądarce, ale właśnie w tym spotkaniu, głośniki, potem się wróci na to samo ustawienie, które się miało, jak się ma oczywiście więcej mikrofonów, czy tam powiedzmy możliwość przełączenia się z głośników na słuchawki. I potem jeszcze ja tam dałem przetestuj głośniki. No i cóż, jak gruchnął dzwonek w Google Meetie, zamkłem te ustawienia, no co się okazało, dźwięk wrócił, ja już byłem normalnie słyszalny, ten rozmówca potem też, więc nie wiadomo, co zadziałało, coś zadziałało, dlatego jeśli by ktoś miał problemy, a dodam jeszcze, że w zeszły bodaj piątek łączyłem się nie dość, że z Safari, nie dość, że z Maca, to właśnie na Google Meetie, na innym też wykładzie, w związku właśnie takim szkoleniowym związanym z tymże projektem, wszystko było pięknie, ja byłem słyszany i tak dalej, dzisiaj nie, mordowaliśmy się z tym 20 minut albo więcej. No natomiast zadziałało właśnie to wejście w więcej opcji właśnie ustawienia, no i tam się zabawa tym dźwiękiem, zmienianie urządzeń i test głośnika. Coś z tego nam zadziałało na pewno, więc gdyby ktoś miał problem z Google Meetem, no to raczej się nie zrażać, nie wpadać w panikę, że ups, to już nie działa ta kaplica, tylko właśnie sobie tam próbować tych ustawieniach dźwięku. No na pewno nam to pomogło z rozmówcą, no a tak poza tym to... Mało to skrótów ma, całkiem to w miarę przyjazne. Kiedyś ja pamiętam, że na Safari ja miałem problem, że skróty na Macu i Safari i tak dalej niekoniecznie chciały działać. Teraz to działa. Command D, Command E to mikrofon i kamera i tak dalej. I tam Command, Control i różne skróty działają, żeby nie było w Windowsie Alt, Control. No, można, da się, tylko jeśli występują takie problemy z dźwiękiem, no to warto sobie właśnie tutaj
2: Swoją drogą to taki jednak trochę złośliwy chichot losu, że narzędzia przeglądarkowe, które teoretycznie powinny być proste i najprostsze, bo przeglądarkę mamy praktycznie w każdym urządzeniu, to jak przychodzi do czegoś nieco bardziej zaawansowanego, to no mają jednak kłopoty, tak jak chociażby opisujesz to z dźwiękiem.
5: Tak, bo nieraz, i to właśnie najczęściej dotyczyło dźwięku, jak próbowałem nieraz ludzi wpuścić na linka do połączenia po FaceTime'ie i też z przeglądarki, no to też tam się różne cuda niebiańskie wyprawiały, bo no bo właśnie się rozchodziło o dźwięk, że tutaj strona witryna nie ma przyznanego uprawnienia do mikrofonu, tutaj coś i potem ty się...
2: Poza tym jeszcze, Maćku, tu jest problem taki, że różne przeglądarki różnie mają zaimplementowane te mechanizmy audio i to się czasem potrafi zmieniać z wersji na wersję. I wtedy jest na przykład informacja, że no tam powiedzmy w Chromie w wersji takiej i takiej to rzeczywiście może być problem, ale jak sobie zaktualizujesz do najnowszej wersji, to już problemu nie będzie, no tylko, że czasem z jakiegoś powodu ten Chrome się na przykład nie chciał aktualizować, a cuda wianki. Ja powiem szczerze, ja naprawdę nie mam zaufania do narzędzi, które się komunikują tak audio przez przeglądarkę, bo zwłaszcza jeżeli chodzi o wysyłkę dźwięku, bo o odbiór to już jestem raczej spokojny, bo to generalnie działa, odtwarzanie działa zazwyczaj lepiej niż wysyłanie, ale właśnie ja też kilkukrotnie łącząc się za pomocą jakichś różnych narzędzi, różnych aplikacji, nie powiem, że zawsze, bo oczywiście, że nie, ale miałem też problemy z otwarciem urządzenia audio, a to tu gdzieś jakieś uprawnienie jeszcze dodatkowe, te okienka z prośbą o uprawnienia też nie zawsze się chciały pojawiać tak, żeby dało się w nie łatwo kliknąć. No, nie było to,
5: no właśnie,
2: nie
5: było to czasem takie proste. Ja się dzisiaj właśnie w Chromie, bo w Safari, no to już jestem oblatany, wiem co gdzie i sobie szybko te uprawnienia przyznam w razie czego. W Chromie to ja się dzisiaj tego naszukałem chyba z półtorej minuty, to tak na spokojnie, dopóki nie wpadłem na to, że tam jest ta wyszukiwarka i to mnie wybawiło, bo od razu sobie wyszukałem i te uprawnienia do mikrofonu przyznałem, tam wie się odświeżania, restarty, nie wiadomo co tam jeszcze tej przeglądarki. Natomiast zadziałało i choćby nawet z tego względu ja bardzo ubolewam nad tym, że no apka na iPhone'a Google Meet'a jest, na Androida jest, na platformie mobilne, na Windowsa właśnie nie wiem, ale chyba coś jest, ale pewien nie jestem, a na Maca nie ma, bo po co? I nawet jak się wejdzie w App Store'a z poziomu Maca, no to niestety M1 to nie wspiera i szkoda wielka, bo by była, człowiek by, że tak powiem, spał może spokojnie, to nie, ale przeprowadzał zajęcia spokojnie i tak dalej, nie? Więc to takie troszeczkę jest. No ale cóż, Zoom, szkoda gadać. Maksymalnie 40 minut, wersja bezpłatna. I to nawet jak są dwie osoby, te, więc no szkoda, że to tak się potoczyło, no i trzeba się tak ratować.
2: No ale tak naprawdę, no niestety, z naszej perspektywy, ja powiem szczerze, z tych takich oczywiście ogólnodostępnych i znanych rozwiązań, to no ja na chwilę obecną nic lepszego od Zooma nie jestem w stanie wskazać.
5: No, no właśnie, dlatego ja nie mogę przeżałować, że oni tak się uściwili na dodatkowy zarobek, bo kurczę, to naprawdę jest fajnie dostępne i bezproblemowo by sobie można było na tym realizować te projekty, wszystkie szkolenia.
2: To prawda, to prawda.
0: Wiesz, to jest trochę tak jak z Dropboxem, tak? To jest firma, która zajmowała się jednym, a jednak Google czy Microsoft, no to mają też wiele innych źródeł dochodów, więc no te narzędzia mogą jakoś tam zostać proste, no a tutaj no pewnie inwestorzy się odezwali, że no chcieliby coś więcej, no i niestety mamy co mamy.
5: Pewnie tak, no a te plany za Zooma płatnego to też se nie kosztują mało i to też jest... No ale cóż.
0: No ale faktycznie jakością dźwięku, no to nie, nie ma nic lepszego.
5: No właśnie.
2: Przynajmniej z tych ogólno takich znanych narzędzi, bo oczywiście wiadomo, że mówiąc o jakichś takich rozwiązaniach typowo studyjnych, to by się tam coś jeszcze znalazło.
0: Tak, to...
5: A ja się cieszę, słuchajcie, że Google Chrome na Macu dostał tę możliwość pęku kluczy, to znaczy wgląd w hasła w pęku kluczy, no bo co, no konto zabezpiecz, oczywiście hasło było, hasła nie pamiętam, hasło bym musiał do Safari, no a tak wypróbuję inny sposób, klucz dostępu, prawda, paski i tam się tylko zapytał, czy ma mieć wgląd w pęk kluczy, elegancko mnie zalogowało w Chromie, więc no naprawdę fajnie to działa. No i dzięki temu się mogłem na tym koncie Google'a w ogóle bezproblemowo w 3 sekundy zalogować, nie? Więc to też taki, no fajnie, że to jest.
2: Mała rzecz, a cieszy.
5: Tak, mała rzecz, a cieszy. I też fajne jest to, że ten podczas udostępniania, no właśnie, to gdzieś tam jest coś, o czym mówiliście w tej audycji o niedostępności stron internetowych i jak sobie z tym radzić, ty Michale z Pawłem. I właśnie aż mi się przypomniało, bo kwestia była tego, że nawigując sobie szybką nawigacją w prawo, ja nie miałem ani możliwości znalezienia opcji udostępniania, tak jakby, w sensie, żeby tam udostępnić też dźwięk, żeby tam wybrać sobie kartę Chroma, jaką chcę udostępnić i tak dalej, a pod tabem wszystko elegancko się znalazło, tylko potem, o ironio, nie było przycisku udostępnij, tylko było anuluj. No jak sobie tu poradzić? No klepnąć w return, w enter, no i zadziałało, nie? To taka troszkę niedostępność, ale i faktycznie ten tab zadziałał i można też to było zrobić.
2: No. Grunt to mieć pomysły w takich sytuacjach. Dobrze, Maćku?
5: Mieć pomysły, tak.
2: Dzięki serdeczne za telefon. Pozdrawiamy cię w takim razie i jak coś, to nagrywaj się lub dzwoń jeszcze.
5: Jasne. Dobra, cześć wam na nasłuchu.
2: Trzymaj się, pozdrawiamy, a tymczasem zajrzyjmy na WhatsAppa, bo tu mamy wiadomości. Tu mamy dwie wiadomości od Rafała. No to w takim razie posłuchajmy, co Rafał ma nam jeszcze do powiedzenia.
6: Nagrywanie bez przytrzymy. Wyślij przycisk.
7: To tak, powiedzcie mi taką, jak tą, bo ja tą funkcję ogólnie, hibernację, mam włączoną. I jak dam Alda F4, jest tam hibernacja, no i owszem. I wtedy jak dam hibernację, no to wtedy się zhibernuje. Tylko mi chodzi, że po jakimś czasie nie ma tej funkcji, że żeby tam na przykład po 15 minutach, po 20 minutach i tak dalej. Bo w Windows RS to chyba to, co podaliście, to rozumiem, że to się hibernuje w tym momencie. A to mi chodzi po jakimś czasie.
6: Wyślij przycisk.
7: No, to tyle. Dobra, wszystko fajnie. Mogę w tym wierszu polecić wpisać tą komendę. No, ale... Ale chodzi też mi o to, oprócz włączenia hibernacji, żeby ona się automatycznie sama się włączała po jakimś tam czasie.
2: Okej. Mi się wydaje, że to może być gdzieś w zaawansowanych ustawieniach planu zasilania. Ja bym szczerze mówiąc szukał tam, bo być może ta opcja tam gdzieś się znajduje, trzeba to po prostu przeedytować i już. Dobrze, to w takim razie teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Przechodzimy do Envision. Pawle, co nowego?
4: Zgadza się, bo no, byłem na ich webinarium, tak jak wam obiecałem. No i parę rzeczy się okazało. No po pierwsze, ten tryb eksploracji, który wszedł. Ja tutaj tydzień temu tak jojczałem, trochę narzekałem, że no po co takie coś, jak Seeing AI to już od dawna ma i jeszcze jest wzbogacony o LiDAR. No więc Envision ogłasza, że w trybie eksploracji również jest przewidziany LiDAR. Póki co go nie ma, ale będzie on wprowadzony. Również w aplikacji wejdzie nam możliwość opisywania scen, no w okularach też, z czatem GPT, czyli te opisy będą dużo bogatsze w szczegóły, ale też będziemy mogli zadawać o te sceny pytania. Sceny, czyli no rozpoznane zdjęcia albo no przez udostępni Envision, albo po prostu zdjęcia wykonane aparatem w trybie rozpoznawania scen. Znowuż tryb dokumentów doczekał się trybu offline i ja pytałem nawet, czy ten jest ten sam mechanizm, który służy do rozpoznawania krótkich tekstów, bo my wiemy, jak on działa. Przekonaliśmy się jakiś czas temu, kiedy nam go Envision wprowadził jako jedyny funkcjonujący, że no on najlepszy nie jest. On czyta dużo. On czyta byle co, trochę jakieś tam cyfry, litery oderwane od siebie, jakieś tam różne rzeczy, więc nie można na nim polegać. Ten online'owy był lepszy, przy czym, co ciekawe, ostatnio trochę osób mi zgłasza, że to na jakichś chyba nowszych iPhone'ach, nie wiem od czego to zależy, u mnie na 13 mini, ja tego nie widzę, że jakiś taki jakby ulepszony, ale chyba dalej offline'owy mechanizm się u nich odpala i trochę lepiej czyta. A jak to rozpoznać, że się włączył? No bo co jakiś czas, podobnie jak w starych dobrych czasach, odgrywana jest ta melodyjka taka charakterystyczna dla Envision, kiedy coś jest rozpoznawane. Nie wiem, czy wy też to macie? Ja nie mam czegoś takiego, żeby mi tam melodyjka wróciła i jakoś tam lepiej rozpoznawało, no ale może ktoś to ma. Zapewniono mnie, że przy rozpoznawaniu dokumentów, co prawda, mechanizm będzie ten sam, ale sposób przetwarzania obrazu będzie troszeczkę inny i dzięki temu, bo będzie zoptymalizowany pod kątem dokładności, a nie prędkości, tak jak ma to, jak jest to w przypadku rozpoznawania krótkich tekstów. No zobaczymy, jaki tego będzie efekt. Na ten moment pozostaję sceptyczny. No i na sam koniec okulary Envision, one, my je demonstrowaliśmy nawet dwukrotnie, one miały już od dość dawna funkcję poleceń głosowych, czyli tam te różne moduły, różne aplikacje, te różne tryby rozpoznawania można było aktywować głosem. No problem polegał na tym, że było to możliwe tylko w języku angielskim, a teraz mają wejść polecenia w wielu językach. Pytałem, czy polski będzie, mówią, że tak, jest to język oprogramowania, znaczy język, który istnieje w oprogramowaniu Envision Glasses, i jak najbardziej te komendy będą też po polsku. Szczerze mówiąc, jako że to urządzenie nie jest oficjalnie dystrybuowane w Polsce i ja nie wiem, czy tam ktokolwiek dba o jakość tego tłumaczenia, a Envision jest jedną z tych aplikacji, które no, były tłumaczone, umówmy się, komputerowo, no to się troszkę boję o jakość tych poleceń głosowych, no ale będzie jak najbardziej możliwość wykonywania ich po polsku. No, pożyjemy, zobaczymy, jak tam to wszystko się rozwinie i jakich to jeszcze funkcji nabierze. Natomiast na ten moment, no, nareszcie coś się zaczęło dziać w aplikacji. Fajnie, że te opisy scen, fajnie, że można odpytywać. No, ciekawe, czy do dokumentów też to dadzą do aplikacji, czy na przykład pozostawią sobie w okularach tylko i wyłącznie. No, ale to jest tyle, jeśli chodzi o Envision.
0: Jeśli jeszcze chodzi o to, ja tutaj widzę jedno bardzo fajne zastosowanie dla tego dopytywania ChatGPT, a mianowicie ta aplikacja w przeciwieństwie do Be My Eyes czy do Seeing AI nawet jest dostępna na Macach, więc ja już tutaj widzę potencjał w tym, że będę mógł sobie po prostu, nie wiem, zrobić zrzut ekranu, nawet napisać jakiś skrót czy skrypt do tego, który zrobi mi ten zrzut, otworzy okno udostępniania. Ja będę mógł sobie z poziomu komputera jakieś właśnie zrzuty ekranu, czy po prostu jakieś inne zdjęcia właśnie z sieci społecznościowego, tam jest nawet łatwiej zrobić zrzut ekranu, na przykład z jakiegoś Facebooka, wysłać go do właśnie czata GPT w ten czy inny sposób i po prostu go rozpoznać, jeszcze
2: A
0: dopytać
2: to prawda,
0: coś.
2: To prawda, to no rzeczywiście tak, może być
4: to
2: fajną
4: może być
2: opcją.
4: Ciekawe.
2: No dobrze, zaglądamy na naszą tablicę komentarzy, że tak powiem. Tu Piotr prosi mnie, żebym sprawdził maila tyflopodcastowego, bo wysłał linki do reportaży z udziałem i o niewidomych. Piotrze, nic nie dostałem, wyślij może na michal.dziwisz@firr.org.pl. Tu jeszcze napisał Piotr tak. Pawle, pojedyncze stuknięcie czterema palcami w dolną część ekranu przenosi kursor na ostatnią rzecz na ekranie. Jeśli na WhatsAppie masz ukrytą klawiaturę, to przeniesie na przycisk nagrywania.
4: Tak, ja tak robię, tylko że potem, nie wiem, coś palcem delikatnie ruszę, tak? To jest, nawet nie jest kwestia tego, że jakoś mocno, tylko coś będę chciał stuknąć, ale zamiast tego dotknę na przykład, bo tak on to odczyta i już jestem na innym elemencie i już się robi co innego. To ten motyw już przerabiałem, ale dzięki za poradę, jakby to jest bardzo fajny gest, ja go stosuję namiętnie.
2: No i słuchajcie, i mamy kolejne pytanie, tym razem od Mateusza. Witajcie, czy według was posiadanie iPada przez osobę niewidomą ma sens, jeżeli posiada się iPhone'a z dużą pamięcią?
4: Bo to zależy. Myślę, że to pytanie już było mielone na wiele sposobów i to nie jest zarzut w stosunku do ciebie, Mateuszu. Bardziej chodzi o to, że na to pytanie próbują już sobie niewidomi odpowiedzieć od lat. Ja dla siebie nie widzę, natomiast to zależy, z czym pracujesz. I ile na to potrzebujesz miejsca? Tak mi się wydaje, nie wiem, czy się Piotrze zgodzisz, ale na przykład rzeczy typu na przykład jakieś budowanie takich większych skrótów, gdzie tych czynności nie jest 5, tylko na przykład 105,
0: no
4: na
0: tak,
4: takim iPadzie byłoby dużo łatwiejsze.
0: No, budowanie skrótów. Na iPadzie możemy mieć dwie aplikacje na raz otwarte, jakoś dane między innymi przerzucić, to jest dostępne. Są aplikacje, których nie ma na iPhone'ie, na przykład Logic, aczkolwiek przynajmniej od jednej osoby słyszałem informację, że ten Logic o dziwo właśnie nie jest jakoś bardzo fajnie dostępny. Nie wiem, czy to prawda, czy to jest po prostu kwestia tego, że to nie jest jakoś bardzo przystosowane pod dotyk. No, natomiast jedno zastosowanie, które co jakiś czas słyszę, to są osoby, które nie chcą z jakiegoś powodu Maca, bo po prostu nie lubią, jednak lepiej im się pracuje na Windowsie, ale są jakieś aplikacje takie ze środowiska Apple'owego, które im się podobają, takie bardziej komputerowe, z których chcieliby korzystać. To na przykład Ulysses do pisania, na przykład to taki częste, czy właśnie do blogowania. Dużo osób, które właśnie dużo tekstów pisze, wiem, że tak pracuje. No to lubią sobie kupić iPada plus jakąś klawiaturę Bluetooth, no i traktować go trochę takiego mini laptopa poniekąd. Ale jeśli nie planujesz tak pracować, to nie wiem osobiście.
2: No ja powiem szczerze, kiedyś dawno, dawno temu miałem iPada, ale jakoś nie przypadł mi do gustu, więc też jestem jakoś sceptyczny, jeżeli o to chodzi, ale oczywiście wiadomo, najlepiej sprawdzić samemu, może komuś się spodoba po prostu taki sposób pracy i może jakoś sobie to wykorzysta, może jacyś użytkownicy iPada zadowoleni do nas napiszą albo zadzwonią, a teraz odbieramy kolejny telefon, tak a propos. Kto jest z nami po drugiej stronie?
8: No witajcie, Bartek po tej stronie się kłania.
2: Cześć Bartku, ty może używasz iPada?
8: Nie, ja tylko iPhone'a, jeżeli mówimy o stajni Apple'a, więc okay. Ani iPoda, ani iPada. Znaczy się tutaj moja koleżanka używała iPada i się zastanawiała, dlaczego złożoną kartą SIM nie może wykonywać połączeń telefonicznych, ale wydaje mi się, że jakiś czas temu żeście udzielili odpowiedzi na to pytanie, bo chyba te iPady to się dzielą na dwie kategorie, jak wspominaliście, że...
2: To znaczy karta SIM generalnie w ogóle iPady jest tylko do internetu.
0: Do internetu do tego stopnia, że nawet niektóre tablety z Androidem to nawet mogą chociaż SMS-y wysyłać z karty SIM, a nawet tego iPad nie potrafi, co czasami może przystworzyć problemy na przykład z załadowaniem, tak? Bo czasami trzeba wtedy się pośledzić stronami internetowymi, bo no właśnie tutaj nawet SMS-a nie odbierzemy.
8: Okej, ale czy taki iPad, tylko tak na marginesie zapytam, posiada opcję chociażby FaceTime'a?
0: Tak, oczywiście można dzwonić przez FaceTime'a, jest iMessage, nawet jeśli mamy iPhone'a, to tak samo jak na Macu, iPad połączy się z naszym iPhone'em, więc jeśli mamy iPhone'a w pobliżu, no to można spokojnie z iPada nawet zadzwonić. No tylko on wtedy, tak jak to wygląda na Macu, wykonuje połączenie naszym iPhone'em. Więc to musi być ta sama sieć Wi-Fi i ten telefon musi być gdzieś w pobliżu.
8: Wtedy to trzeba Bluetooth użyć, tak? Jak dobrze kojarzę.
0: No to się samo tam po cichu integruje. To są takie właśnie usługi Apple'owskie, one po prostu działają w tle. Włączamy je sobie na telefonie i na iPadzie i tyle.
8: To możliwe, że to będzie działać na podobnej zasadzie, jak mi zadziałało we wtorek, bo dzwonię do was z informacją, w końcu odebrałem swojego iPhone'a 13, z którym tak notorycznie do was dzwonię. Mogę wam tylko powiedzieć, że nic zaskakującego tutaj nie zdziałali na gwarancji, bo go po prostu wyczyścili. Twierdzą, że z tymi gestami jest wszystko w porządku. Ja wczoraj zauważyłem, że jednak nie jest, bo bynajmniej pod ładowaniem znowu miałem problem z potarciem czy odświeżeniem ekranu. Ale zobaczymy jeszcze, czy to może być kwestia samego kabla. Będę, że tak powiem, testował na kilku kablach tego iPhone'a i wtedy zobaczę. Ale właśnie dzwonię do was z tą informacją, o którą się też pytałem zresztą tydzień temu. Czy w iOS 17.1 został naprawiony ten problem z zanikającą klawiaturą podczas właśnie przenoszenia danych z iPhone'a na iPhone'a? Powiedzmy, że zaryzykowałem i wybrałem tę opcję. No niestety... Ta opcja nie została według mnie bynajmniej przywrócona, bo musiałem wyłączyć voiceover i mniej więcej w części górnej ekranu tapnąć jednym palcem i dopiero wtedy ta klawiatura nam się wyświetliła. Ale to też trzeba mieć farta, żeby po prostu w to miejsce utrafić.
2: Ja myślę, Bartku, że warto to w ogóle do Apple'a zgłosić, bo być może oni nawet nie są do końca świadomi, że tam coś jest nie tak, bo może niewiele osób albo zgłasza ten błąd, albo po prostu niewiele osób się na niego jeszcze natknęło.
8: No bardzo możliwe, że w ogóle jeszcze się nikt nie natknął, bo 17 wydaje mi się, że też sporo dla mnie bynajmniej zaskakujących takich aktualizacji, chociażby jeżeli chodzi o samego voice-overa. Nie wiem, czy to było wcześniej, ale ja to zauważyłem de facto, jak na nowo musiałem pobrać głosy, prawda? Te, które nam oferuje Apple. I zauważyłem taką dość zaskakującą i dla mnie może dość ciekawą rzecz, że można teraz też zmieniać wysokość danego głosu. Nie wiem, czy zauważyliście już to?
2: Wiesz co? Ja szczerze mówiąc nie zwróciłem na to uwagi aż tak.
8: A ja wam powiem, bo de facto nie można tej opcji sobie ustawić na same pokrętło, bo jeszcze nie testowałem, czy to można na przykład zmienić, jeżeli ma się, zakładając hipotetycznie, że mamy ustawioną Zosię, a chcemy zmienić głos na przykład na Krzysztofie, to wydaje mi się, że tego nie zrobimy, kiedy właśnie ten głos nie jest aktywny. A mianowicie to, jak ustawimy się fokusem na danym głosie, który mamy ustawiony i przesuniemy palcem w górę, tam jest chyba coś takiego jak więcej opcji. W to trzeba wejść i tam są dwa przyciski. Jest przycisk zmniejszenia i przycisk zwiększenia. I wtedy te wartości można tak porównać do zmiany, jak kiedyś się zmieniało w Audacity wysokość ścieżki. Czyli na przykład jak domyślnie bynajmniej zauważyłem, że ta wysokość jest ustawiona na 100, a próbowałem się, bo troszeczkę się tym bawiłem, przyznam dzisiaj, i jak na przykład ustawiłem sobie na 50, to brzmiało tak, jak w telewizji zmieniają głos, prawda?
2: Aha.
8: A zaś w drugą stronę to tak jakby Smurfy śpiewały.
2: No to rzeczywiście fajnie, że dodana została kolejna rzecz, jeżeli chodzi o edycję głosu.
8: No tylko, że szkoda, że bynajmniej w tej chwili jeszcze właśnie nie zostało to dodane jako opcja na pokrętle. Bo przed chwilą jeszcze sprawdzałem opcje, które można dodać na pokrętło i tego nie zauważyłem.
0: No bo to są te indywidualne parametry głosów, to właśnie to w 17 zostało dodane. Nie wiem, czy Apple ma jak to dodać. No to są raczej takie ustawienia chyba, że które się generalnie no właśnie gdzieś zmienia.
2: I też, i też podejrzewam właśnie, że nie zmienia się tego co chwilę tak naprawdę.
0: No pewnie tak jest tego zamysł, nie, no to, na przykład...
8: Zgadza się, akcja jednorazowa jest zazwyczaj.
2: No dobrze, Bartku, czy z czymś jeszcze do nas dzwonisz, bo no nie ukrywam, mamy tu jeszcze trochę tematów.
8: No więc słyszałem Hedy, także no powiem tak, no jeżeli chodzi o tego mojego iPhone'a, to dane udało się przenieść, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o tą klawiaturę, to może rzeczywiście spróbuję jeszcze uderzyć. Bardziej może na infolinii, żeby zgłosić to i
2: wiesz co,
8: zobaczymy,
2: ja bym chyba to zgłaszał bezpośrednio nawet do Apple'a, po prostu zgłaszając błąd na albo na support, albo na accessibility@apple.com. Gdzieś po prostu tam.
8: Okej, zobaczymy jak to się potoczy, bo jeżeli okaże się, że rzeczywiście to jest wina kabla, to będę musiał przejechać się do serwisu i po prostu kabel wymienić, to może przy okazji tam to zgłoszę.
2: No, można i w ten sposób, aczkolwiek ja raczej myślę, że lepszą opcją byłoby zgłoszenie tego po prostu bezpośrednio do Apple, bo pamiętaj, że tu masz tylko, no serwis, to nie jest Apple, tak? To jest jakaś firma, która jest powiedzmy partnerem Apple i... Czy oni to gdzieś tam przekażą dalej, to jest raczej wątpliwe.
8: No dobrze, no miejmy nadzieję, że też ktoś inny tutaj uderzy w tej sprawie. Ja też postaram się coś zrobić, ale nic nie obiecuję. Dobrze, okay. To w takim razie będzie na razie tyle. Jakby coś będę pisał albo po prostu nagrywał wiadomości głosowe.
2: Dzięki Bartku, pozdrawiamy. Do usłyszenia, trzymaj się. Zaglądam do waszych komentarzy. Tu mamy od... Jarosława, potwierdzenie tego, o czym mówiłem. Gdy już hibernacja jest włączona, można ustawić w zaawansowanych opcjach planu zasilania, którego się używa, hibernację po określonym czasie bezczynności. Tak, to dzięki Jarosławie za potwierdzenie tego. Tak mi się właśnie to kojarzyło, że to należy tam zmienić. Dobrze, to zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to odsłuchajmy jeszcze jedną wiadomość na WhatsAppie, tym razem od Agi.
9: Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Aga. Ja chciałam się odnieść do tego poprzedniego tyfloprzeglądu, gdzie była mowa o moim kanale, który założyłam nie tak dawno, a mowa tutaj o kanale Dostępny Domek. Jeśli chodzi o udostępniania filmów, jakie się pojawią na tym kanale, na stronie Tyflo Podcastu, to jak najbardziej na to wyrażam zgodę, bo też uważam, żeby to jak najwięcej ludzi mogło obejrzeć, dotrzeć do tego bez problemu. Także jak najbardziej udostępnianie tutaj, jak najbardziej wskazanie tutaj tak jak najbardziej. No i też zachęcam właśnie ludzi, żeby nagrywali te filmy, żeby się dzielili urządzeniami, jakie mają, posiadają. A wiem, że jest wielu ludzi, którzy mają naprawdę fajne urządzenia, które są bardzo dostępne, a wielu ludzi też się o to pyta, dlatego postanowiłam założyć taki kanał dodatkowo, żeby tam po prostu była podejmowana konkretnie ta dziedzina, ta tematyka. No i będzie mi też również bardzo miło, jeżeli te filmy

0: Co się zmienia?
1: Co się zmienia? Pojawił się na blogu GNOME Accessibility post, jeszcze tutaj wytłumaczę, GNOME Foundation, no to jest fundacja, która jest odpowiedzialna za bardzo wiele części Linuxa, tego, którego widzimy, właściwie większość z tych aplikacji graficznych, które widzimy, ten cały interfejs GNOME, który nam daje pulpit, wszystkie jakieś najbardziej popularne aplikacje wbudowane, menadżer plików, jakieś edytory tekstu, no oni wiele tych aplikacji dostarczają dla wszystkich najbardziej popularnych dystrybucji, na przykład do Ubuntu, czy do Fedory, no i do wielu innych dystrybucji. No i oni właśnie też są odpowiedzialni za jakieś też wewnętrzne API do pisania tych aplikacji, w tym za dostępność. No i oto okazuje się, że do GNOME Foundation dołączył Matt Campbell, człowiek, którego już możecie kojarzyć między innymi z wielu rzeczy, no bo od czytnika ekranu na Windowsie System Access, zresztą właśnie też jakiś czas pracował w Microsoftie, z narzędzia RIM, czy też właśnie innych narzędzi od Numa Solutions, co tam jeszcze, Access Kit, czyli biblioteka, która pozwala udostępnić interfejsy czytnikom ekranu wieloplatformowo właśnie na Windowsie, na Macu i na Linuxie, no więc on też zaczynał swoją historię komputerową zresztą właśnie od Linuxa, jeśli gdzieś cofniecie się do początków main menu tej audycji na ACB Radio, to on tam nawet, pamiętam, wrzucał samouczki właśnie jak pracować z Linuxem, to jeszcze był wtedy stricte Linux terminalowy, na zwierzę poleceń, syntezator sprzętowy, no i tak kiedyś się z Linuxa korzystało. No i dołączył właśnie do GNOME, żeby poprawić dostępność na Linuxie, która jest, ale jednak gdzieś ma swoje problemy i jak tutaj zauważa Matt, zresztą nie tylko Linux, bo głównym powodem, dla którego dostępność czasami zawodzi, jest to, jak wewnętrznie to ta dostępność jest zrealizowana. Ja to spróbuję w miarę prosto wytłumaczyć. Chodzi o to, że wszystkie właściwie API dostępności zarówno na Windowsie, na Linuxie i na Macu też działają w ten sposób, że kiedy nasz czytnik ekranu chce dowiedzieć się coś do danej aplikacji, no to wysyła zapytanie do systemu i ten system wtedy wysyła zapytanie do danej aplikacji i ona mu odpowiada, tak? Więc co jest, gdzie jest fokus? No i aplikacja nam wtedy odpowiada, fokus jest na tym przycisku w tym oknie. To czasami może działać wolno. Jeśli aplikacja jest zajęta, nie wiem, trwa kopiowanie plików, na czytnik ekranu pyta się, ile minęło procent, w jakim stanie jest ten pasek postępu. No, jeśli aplikacja jest zrobiona dobrze, odpowie szybko, równie dobrze może być zrobiona źle i po prostu powiedzieć, no jestem zajęta, nie mam czasu ci odpowiedzieć. Co się dzieje wtedy? No wtedy na szczytnie ekranu zazwyczaj zaczyna milczeć, no bo czeka na odpowiedź tej aplikacji, więc no jeśli coś się w jakiejś aplikacji zawiesi, no to po prostu możemy czasami stracić mowę. Matt tutaj szuka rozwiązania tego problemu i inspirację znalazł w tym, jak ta dostępność jest zrobiona w przeglądarkach internetowych, bo tutaj jeszcze jest taka kwestia, że czytniki ekranu, żeby troszeczkę sobie sprawę przyspieszyć, przynajmniej na Windowsie, bo tylko na Windowsie dało się takie rzeczy zrobić, wgryzały się do tych aplikacji, wszczekiwały swój własny kod źródłowy, dlatego czasami antywirusy też nie lubiły się z czytnikami ekranu, żeby dziś te zapytania były troszkę szybsze. No, nie wszędzie się da to zrobić w współczesnych aplikacjach Linuxowych, gdzie to często działa właśnie w różnych piaskownicach, no jestem też gorzej, więc tutaj dlatego też szukano rozwiązania. Rozwiązanie znaleziono w przeglądarkach internetowych, no bo może pamiętacie, rozmawialiśmy jak to Firefox na przykład niedawno przechodził takie zmiany, bo powstawała taka inicjatywa Cache the World, to się nazywało, Chrome już tak działał wcześniej. Te aplikacje działają tak, że przez to, że strony działają we własnych procesach, ale czytnik ekranu komunikuje się z głównym procesem przeglądarki, no to żeby gdzieś tą komunikację przyspieszyć i jednocześnie zrobić to tak, żeby te strony były bezpieczne, żeby aplikacje nie miały do nich jakiegoś nieuprawnionego dostępu, to te przeglądarki zapisują sobie w stan dostępności tych aplikacji w pamięci. Robią sobie takie drzewo, więc nawet jeśli jakaś strona jest robi coś i przeglądarka jest zajęta, to tą dostępność, informację o dostępności ma w pamięci, ewentualnie coś aktualizuje, jak jakieś poszczególne miejsce się zmieni, to zajmuje dużo mniej czasu, więc czytnik ekranu zawsze może się dopytać o dowolną część tej strony, no i w miarę

0: szybko o niej informacje otrzymać. No i to jest właśnie główne założenie tej nowej inicjatywy, jak przepisać dostępność na Linuxie, no bo ona generalnie będzie działała tak jak wcześniej, o tyle, że to jest gdzieś drzewko, w którym będziemy poszczególne jakieś elementy widzieć, więc to powiedzmy mamy główny pulpit, w tym pulpicie mamy okna, w tym oknie powiedzmy może być jakiś pasek narzędzi, no a w tym pasku narzędzi mogą być przyciski. To się nie zmienia, zmienia się to właśnie jak ta dostępność będzie wygląda, zamiast tego, że czytnik ekranu będzie musiał się pytać o wszystko i za każdym razem, no to aplikacja po starcie będzie wysyłała informację o tym, o stanie wszystkich kontrolek na ekranie, a potem ewentualnie będzie tylko wysyłać informację o tym, jakby jakiś element się zmienił. No efekt to ma taki, że właśnie nawet gdyby aplikacja zaczęła działać wolniej, bo jest zajęta czymś innym albo coś się zawiesiło, no to czytnik ekranu, tak jak osoba widząca, będzie mimo wszystko mógł zobaczyć to, co było wcześniej widoczne na ekranie, no i niektóre operacje, nie wiem, szukanie kontrolki w konkretnym typie albo wyszukiwanie jakiegoś tekstu, na przykład w dokumencie jakimś tekstowym, czy po prostu nawet na ekranie, powinny być cały czas bardzo szybkie, no bo po prostu nie będą musiały aż tak dopytywać się konkretnych aplikacji. Są niektóre aplikacje, w których to będzie wymagało więcej pracy. Tu jest podany przykład edytorów tekstowych, no ale tutaj ma nadzieję, że kiedy to gdzieś zostanie bardziej dopracowane, oczywiście też producenci takich aplikacji mogą brać udział w tych rozmowach, to wszystko będzie fajnie zaimplementowane, tak żeby to jakoś miało taki może wirtualną reprezentację tych dokumentów, żeby to działało fajnie. To ma jeszcze jeden duży plus, no przez to, że takie drzewo dostępności jest zawsze dostępne i to całe, to informacje o nim można też zapisywać i wysyłać w inne miejsca. No i tutaj takim przykładem jest to, co proponuje Matt, żeby do metadanych zrzutów ekranu właśnie zapisywać stan takiego całego drzewa dostępności. Po co? No po to, żebyśmy mogli po zrobieniu zrzutu ekranu, albo ktoś nam zrobi zrzut ekranu, tak jak to było to rozszerzenie kontekst do przeglądarek, że mogliśmy sobie zobaczyć kopię jakiejś strony, no tutaj na zrzucie ekranu, na szczytnik ekranu mógłby zobaczyć kopię danego interfejsu, więc to fajnie byłoby tak wejść sobie na stronę, widzimy jakąś aplikację, która nas interesuje, jest zrzut ekranu, otwieramy sobie ten zrzut ekranu i widzimy, czy autor tutaj zadbał o dostępność, czy są zaetykietowane przyciski, czy nie. No pomysł jest fajny, zwłaszcza jakby się udało to gdzieś włączyć do metadanych EXIF, bodajże to się nazywa właśnie, które są gdzieś w plikach obrazu stosowane, jeszcze tak, żeby namówić innych producentów systemów operacyjnych, żeby coś takiego zrobili, no bo tutaj potencjał jest duży, oprócz zrzutów ekranu, to tak samo podczas udostępniania ekranu, tam można, dało się tak zrobić, tak jak są protokoły, tak jak VNC na Linuxie czy RDP na Windowsie, gdyby się tam po prostu dało wysyłać informacje o stanie interfejsu, tak żebyśmy mogli, używając naszego czytnika ekranu z naszymi ustawieniami, nawet jeśli druga osoba nie ma włączonego czytnika ekranu, po prostu z takim zdalnym pulpitem pracować, tak jak byłby to pulpit lokalny i to szybko, jeszcze używając skrótów, które my sobie sami spersonalizowaliśmy, no myślę, że to byłoby naprawdę bardzo fajnie. No to są na razie początki prac. Właściwie tutaj jeszcze są umawiane plany na specyfikację, jak ten kod zmodernizować i pozmieniać. Jeśli faktycznie to zostanie zrobione, no to bardzo możliwe, że Linux, jak zresztą napisał Matt, mógłby tutaj naprawdę przeskoczyć to, co oferują nam inne systemy, jeśli chodzi o prędkość działania. No jeśli jakby się jeszcze udało zrobić te inne gdzieś pomysły z tymi zrzutami ekranu, z udostępnianiem ekranu, tak żeby to się spopularyzowało, no to byłoby naprawdę super. Warto, myślę, temat obserwować i śledzić, bo jeśli tutaj zacznie się coś zmieniać, a no umówmy się, moim zdaniem to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, to jest osoba z bardzo dużym doświadczeniem w dostępności, zarówno od zewnątrz i od środka, no to wydaje mi się, że jak najbardziej jest na co czekać.
1: Pytanie tylko, ile osób tak naprawdę będzie zaangażowanych w rozwój tego, czy to będzie sam Matt, czy trochę więcej jednak ludzi, bo tak mi się wydaje, że to nie jest praca na jednego człowieka,
0: no nie,
1: raczej na jakiś zespół.
0: I gdzieś tutaj przeglądałem dokumenty, które zostały do tego dołączone. Widzę, że jakieś spotkania były organizowane, więc wydaje mi się, że to jest bardziej przedsięwzięcie takie bardziej na całą organizację, a przynajmniej na jej część, która jest odpowiedzialna za dostępność, więc no.
1: No i oby tak rzeczywiście było, trzymamy za to kciuki. Rafał do nas nagrał kolejną wiadomość, czyli historii hibernacja pewnie ciąg dalszy.
2: Patrzyłem właśnie tam, opcje zasilania, plan zasilania zaawansowane i właśnie tam tego nie ma, tylko jest odnośnie usypiania, ale już odnośnie hibernacji to już tam nie ma. Dlatego właśnie się pytam, czy macie jakiś pomysł, żeby włączyć tą hibernację czasowo, bo właśnie tam w tych zaawansowanych nie ma.
1: A to ciekawa historia. Ja jeszcze spróbuję może coś tu przejrzeć i może coś uda się Rafale podpowiedzieć i rozwiązać jakoś twój problem. No, problem w tym, że też ja tu mam pod ręką Windowsa 10, nie 11, więc to też trochę inaczej wygląda, no ale może się uda, zobaczymy. A jeżeli wy również macie jakieś tutaj sugestie, propozycje, to no to dawajcie znać. A tymczasem przechodzimy do kolejnych tematów, bo tematów jeszcze w naszej dzisiejszej audycji troszeczkę jest. Jeszcze do technikaliów nie doszliśmy, cały czas jesteśmy w tyflo aktualnościach i teraz, no cóż, garść nowości ze świata. Zaczynamy od takich mało przyjemnych tematów, Pawle.
3: Tak, zgadza się, no bo kolejna audycja i znowu trzeba o wojnie mówić. Już chwilowo nie mówiliśmy dość długo o Ukrainie. Oczywiście dalej się tam dzieje wiele rzeczy i to nie za bardzo dobrych. Historie różne osób z dysfunkcją wzroku albo osób, które ten wzrok tracą w wyniku działań, napływają w mediach, natomiast no dzieje się tego tyle, że nie sposób po prostu mówić o każdym jednym przypadku. Oczywiście myśli są dalej z wszystkimi osobami z dysfunkcją wzroku i nie tylko właśnie tam w Ukrainie. Natomiast no, kolejny konflikt się odpalił, stary, nowy konflikt, czyli Izrael-Palestyna. No i tam również oczywiście są osoby z dysfunkcją wzroku i dotarł do dwóch takich kobiet, reporter BBC. W ogóle polecam wam podcast BBC In Touch. To jest podcast, który ukazuje się w każdy wtorkowy wieczór. On jest jakby zapisem audycji, która też jest transmitowana na BBC, zdaje się 4. I tam jest to audycja poświęcona właśnie osobom z dysfunkcją wzroku. I to w różnych aspektach. Może być jakieś ujęcie takie typowo brytyjskie, o czym za chwileczkę też prawdopodobnie wspomnę. Po drugie, no, takie jakieś kwestie międzynarodowe, również czasem jakieś technologiczne, jak coś rzeczywiście wybitnego się stanie, no o Forcy Motorsport było na przykład. No a 2 tygodnie temu został wyemitowany odcinek właśnie na temat Izraela i Palestyny. No i był jakby, rozpoczął się on od nawiązania, bo to nie jest pierwsze spotkanie przynajmniej z jedną z bohaterek właśnie tegoż podcastu, bo już w 2014 prowadzący audycję dotarł do tych pań i pytał właśnie, jak to wygląda po obydwu stronach konfliktu. No teraz pani po stronie, jedna z pań mieszka na północ od Tel Awiwu, to z tą panią się kontaktu nie udało nawiązać, ale wszystko u niej w porządku. Natomiast druga z osób, z którą dwukrotnie się udało kontakt nawiązać, no mieszka w strefie Gazy, w mieście Gaza i tam próbuje przeżyć. No i w dużym skrócie, jak to wygląda dla osoby niewidomej? Ja myślę, żeby w ogóle nakreślić technicznie, jak to wszystko wygląda, to trzeba zacząć od tego, że w Izraelu, a kiedy na Izrael lecą jakieś palestyńskie, nie wiem, rakiety, bomby, to puszczane są oczywiście syreny alarmowe, komunikaty są transmitowane w radiu, komunikaty są transmitowane w telewizji. I teraz tak, oczywiście, kiedy dzieje się to w radiu, no to wiadomo, jakie regiony danego miasta są zagrożone. W telewizji, no, wyświetla się to jako taki pasek informacyjny na ekranie, więc nie sposób tego odczytać. No a syreny, jakie są w mieście, no to po prostu je słychać. Wszyscy obywatele, którzy otrzymują taki komunikat o nadchodzącym jakimś ataku, mają 90 sekund dokładnie, żeby skryć się do najbliższego schronu. I teraz, jako że ten konflikt już się dość długo ciągnie, to wymogi architektoniczne budowania nowych budynków w Izraelu, mieszkalnych zwłaszcza, ale takich publicznych również, zakładają, że każdy dom, każdy blok mieszkalny ma przynajmniej jeden publiczny schron dla wszystkich, a najlepiej jakby mieszkania też miały swoje schrony. I to są takie wnęki, takie nisze poboczne, takie jakby półpiętra, w których są wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. To schodzi gdzieś tam pod ziemię, są odpowiednie wytyczne, jak powinien wyglądać, jakich wymiarów powinien być taki schron i co powinno w nim być. Jakiś chyba agregator prądu tam jest, tego typu różne rzeczy. No i teraz jakby jasna sprawa, jeżeli taka osoba niewidoma jest w domu, no to wie, gdzie się schować. No jeżeli to jest jakiś budynek, który ma tylko jeden, powiedzmy, schron na cały blok, no to trzeba się pospieszyć, żeby tam zdążyć. Bardzo wiele osób polega gdzieś tam na pomocy osób postronnych, pani, z którą przeprowadzona była ta rozmowa świeża, pani po stronie izraelskiej stwierdziła, że no na przykład ona nie wychodzi w ogóle z domu. I to rzeczywiście, to potwierdzają też te osoby, ta dziewczyna ze Strefy Gazy i ta pani, z którą wywiad był ostatnio przeprowadzany 8 czy ileś, 9 lat temu, że no osoby niewidome raczej starają się z domu nie wychodzić, jeśli już to w znajome sobie miejsca, na przykład pani teraz, która opowiadała, no przykładowo ma psa przewodnika i ma też psy, psa, którego po prostu ma jako zwierzę takie domowe, no i musi te psy wyprowadzić na spacer. Natomiast już jej się zdarzyło, że została zaskoczona alarmem przeciw właśnie lotniczym, będąc na zewnątrz, i na szczęście się zdarzyło tak, że gdzieś w okolicy ją znalazł chłopiec, który kiedyś już jej pomagał i ją w ogóle kojarzył z autobusu i wziął ją do swojego budynku razem z tymi pieskami i pozwolił jej przeczekać ten alarm w swoim schronie. Więc ludzie sobie w ten sposób pomagają. Oczywiście wszelkie aktywności dla osób niewidomych zostały gdzieś tam anulowane. Były różne jakieś kluby, pływacki, jakiś tandemowy. Wszystko zostało anulowane, na przykład basen, na który Związek Niewidomych zabierał swoich klientów, swoich członków. No nie miał schronu przeciw właśnie bombowego, no więc niestety trzeba było całe zajęcia odwołać. Tandemy zamieniły się w spacery, więc rzeczywiście chociaż tyle dobrego, że przychodzą wolontariusze i tych ludzi zabierają na spacer, żeby po prostu się z nimi przejść. I to jest naprawdę super. No, to tak, jeśli chodzi o tą stronę izraelską, natomiast dużo, dużo gorzej wygląda to w Strefie Gazy, tam gdzie to już jest Palestyna, bo tam na przykład nie ma systemów ostrzegawczych o atakach, więc ataku trzeba się po prostu spodziewać. Ta dziewczyna, która się tam wypowiadała, ona mówi, że ona już potrafi po tylu latach odróżniać odgłosy, które bomby są lotnicze, które bomby są morskie. Nie wychodzi praktycznie z domu, bo nie ma dokąd i zasadniczo się bardzo tego boi. Zakupy załatwiają jej znajomi, sąsiedzi. Teoretycznie robią to też organizacje osób z niepełnosprawnościami, tylko czasem ciężko jest się do nich dodzwonić, bo sieci komórkowe po prostu nie działają. Kwestia jest też problemu z dostępem do wody, bo w Palestynie, nie wiem czy Izraelu również, woda taka kranowa nie jest zdatna do picia, więc oni muszą się doposażyć w tak zwaną słodką wodę, woda, która jest wodą pitną. I taką wodę też dostarczają, jak się uda, z tymi dostawami też różnie bywa. Problem jest też taki, że to jak jest skonstruowany w ogóle system dostarczania wody takiej do mycia się, to działa mniej więcej tak, że nie wiem, czy z kanalizacji, czy drogą jakichś takich dostaw osobowych, napełniany jest olbrzymi zbiornik dla całego na przykład bloku mieszkalnego, gdzieś tam na dole centralnie, i pewną konstrukcją taką elektryczną, z tego zbiornika centralnego do swoich zbiorników prywatnych wodę pobierają konkretne domostwa. No problem zaczyna się wtedy, kiedy na przykład sieć elektryczna padnie, no to w tym momencie już, żeby w ogóle pociągnąć wodę z centralnego zbiornika, trzeba sobie zorganizować generator prądu. Także no jest to sytuacja bardzo mało ciekawa. I na pewno wiele jeszcze takich różnych osobliwości się dzieje w związku z tą wojną, więc no jasne, każdy jest poszkodowany i tu też nie chodzi o to, żeby to jakoś porcjonować i wydzielać, że ktoś gorzej, ktoś lepiej, ale przykład osób niewidomych pokazuje, jakich nietypowych rozwiązań trzeba się imać i tak naprawdę z jakich powodów i jakie trudności napotykają po prostu takie konkretne grupy osób, o których w tradycyjnych mediach po prostu się nie słyszy. Także warto czasem sięgnąć po takie historie i no, jakkolwiek idealistycznie, utopijnie to brzmi, mieć nadzieję, że to się kiedyś zakończy, no albo chociażby uspokoi na tyle, że można będzie wrócić do względnej normalności. To jest jedna rzecz, którą mam z newsów ze świata. Mówiłem już też o InTouchu i a propos InToucha najnowszego. My już kiedyś wspominaliśmy, że Wielka Brytania miała taki fantastyczny pomysł, no że jako, że już coraz więcej osób sobie kupuje bilety przez internet, za pomocą tych kiosków samoobsługowych, przez aplikację mobilną, no to w sumie, zwłaszcza na tych mniejszych stacjach, fajnie by było się pozbyć kas biletowych, że w sumie to już nie są potrzebne osoby, które tam będą siedzieć i te bilety sprzedawać. No i oczywiście wiele osób zaprotestowało, w tym też osoby niewidome, bo no nie każdy, zwłaszcza osoby gdzieś tam starsze, wśród osób niewidomych, posługuje się sprawnie technologiami i może sobie taki bilet zorganizować. Swoją drogą ja dzisiaj miałem, to też opowiadałem tu poza anteną, przygodę, bo kupowałem sobie internetowo jak najbardziej bilet z Wiednia do siebie do Polski. I z uwagi prawdopodobnie na to, jak te systemy są lub nie są połączone, bilet mi sprzedano przez aplikację austriackich kolei jak najbardziej. Natomiast biletu tego ja nie mogłem uzyskać w formie kodu QR, w formie cyfrowej. I zostałem poproszony o to, aby ten bilet sobie wydrukować. Jak wydrukować? Został mi wygenerowany kod. Kod jak najbardziej otrzymałem na maila, SMS-em oraz w aplikacji. Ale z tym kodem muszę podejść na jakikolwiek dworzec w Austrii i wydrukować sobie bilet samodzielnie, albo prosząc o to w kasie, albo przy użyciu jednego z automatów do biletów. Automaty do biletów oczywiście są maszynami wyposażonymi w ekrany dotykowe. I co ciekawe, jest na to stworzony pewien pomysł dla osób z dysfunkcją wzroku. Pomysł polega na tym, że na takim automacie w Braille'u napisany jest po pierwsze numer infolinii, po drugie numer automatu. Dzwonimy na infolinię, musimy się na niej doczekać, aż ktoś tam odbierze. Podajemy numer automatu, podajemy ten wygenerowany nam kod biletu i pracownica bądź pracownik kolei austriackich tam na infolinii jest nam w stanie ten automat, jest w stanie tym automatem sterować nam zdalnie i ten bilet wydrukować. No dlaczego my nie możemy takim automatem sterować zdalnie? Nie wiem. To, że to jest infolinia ogólna, to też nie pomaga, bo czekamy razem z innymi osobami załatwiającymi przeróżne sprawy na swoją kolej, a poczekać to sobie można, jak to na takich typowych infoliniach, wiele, wiele minut, stojąc oczywiście pod tym automatem na bilety. Więc jest to dość frustrujące doświadczenie. Na szczęście trafiłem na bardzo sympatycznego przechodnia, który pomógł mi ten bilet wydrukować i tak rozwiązaliśmy na dzisiaj ten problem. Natomiast no, domyślam się, że jeżeli zniknęłyby tutaj takie kasy biletowe czy okienka obsługi, no to już naprawdę byłoby strasznie. W Anglii też tak pomyśleli i rzeczywiście protest był przewielki i odwołano tą decyzję i w tym momencie już te biura po prostu pozostaną. Więc opłaca się protestować, opłaca się gdzieś tam swój głos sprawić, by był on usłyszany. Fajnie, że organizacje osób z dysfunkcją wzroku w taki sposób też tam funkcjonują i mają taki pogłos, że są na tyle zorganizowane i mają na tyle dużą siłę przebicia i potrafią się zorganizować, że taką decyzję są w stanie odwrócić. Także warto się uczyć na takim przykładzie i wyciągać lekcje, które nam również mogą posłużyć. Teraz przejdźmy może do biuletynu europejskiego, Europejskiej Unii Niewidomych, który się dziś ukazał, świeżynka. Jeszcze pachnie świeżo wydrukowanym papierem cyfrowym. I tu dwa artykuły mnie zainteresowały. Po pierwsze Wilno, stolica Litwy. Z okazji Dnia Białej Laski wypuścili w języku angielskim spot reklamowy na profilu Go Vilnius, czyli jakby profil zajmujący się turystyką i promujący turystykę w Wilnie, gdzie mieszkańcy Wilna niewidomi opowiadają o swoim mieście. Bardzo jest to skupione na tym, że jest to miasto dźwięków, że oprócz tego, że możemy to miasto postrzegać wzrokiem, to też wiele można postrzegać słuchem, że odgłosy dzwonów w katedrze, odgłosy tam przejeżdżających samochodów i tak dalej. Też kilka osób podkreśliło, że to bardzo bezpieczne miasto, że kiedyś wracali gdzieś tam bardzo późno z klubu piechotą i bardzo bezpiecznie się tam czuli, nic się im nie dzieje. Wilno jest bezpieczne, warto odwiedzać. Ale co nas najbardziej interesuje, to fakt, iż powstała trasa zwiedzania z szczegółowym przewodnikiem audio, także z jakąś opcją też, zdaje się, dość szczegółowej nawigacji, nie wiem, czy to jest w ramach jakiejś aplikacji mobilnej czy strony, która pozwala nam zwiedzać północ miasta, chyba też Starówkę. Więc no, gdybyście chcieli zwiedzać Wilno, to warto się tym zainteresować, bo jest trasa zwiedzania przygotowana dla osób z dysfunkcją wzroku. No i ostatnia wiadomość, też z tego biuletynu. Tutaj coś dla osób, które, a jakże, jeżdżą na tandemach. Jeżeli robicie to wyczynowo i chcielibyście się sportowo wykazać, no to jak pewnie wiecie, w przyszłym roku gospodarzem olimpiady jest Francja, jest Paryż. To tam będą odbywały się zawody, zarówno olimpijskie, jak i paraolimpijskie. No a też wymyślono taką inicjatywę, która miałaby zwiększyć świadomość na temat osób z dysfunkcją wzroku w ramach tego, że właśnie Paryż gospodarzy tak ważnym wydarzeniem i zorganizowany zostanie, otwarty dla wszystkich chętnych z Europy, rajd tandemowy z Lyonu do Paryża. Będzie on trwał 3 dni, od 24 do 27 sierpnia i będzie on okraszony różnymi wydarzeniami właśnie zwiększającymi świadomość. Będą różnego rodzaju spotkania, wystąpienia, koncerty. Nie wiem, czy chyba na trasie tego rajdu. Także można się zgłosić na przyszły rok i taką trasą z Lyonu do Paryża sobie w ramach takiej inicjatywy przejechać. No i to wszystko, jeśli chodzi o wieści ze świata na ten tydzień.
1: Ale nie wszystko, jeżeli chodzi o twoje informacje, Pawle, bo trochę jeszcze nas tu poopowiadasz i to w kwestiach Tyflo. Zanim jednak to uczynisz, to kilka wiadomości głosowych od Maćka.
4: Cześć wam ponownie, Maciek się kłania nisko. W ogóle, kurczę, co wy mówicie, że wow, to, że jak się do iPada włoży kartę SIM, tudzież w tym momencie zdaje się zainstaluje eSIM-kę, to że nie można wysyłać SMS-ów. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Jeśli tak jest rzeczywiście, to jest trochę paranoja ze strony Apple'a, no bo przecież Apple Watch, który wspiera eSIM, czyli przypomnijmy, nie wymagana jest obecność iPhone'a w jego pobliżu, bo możemy sobie wytruptać na miasto bez tegoż iPhone'a i normalnie, jeśli iPhone jest włączony, możemy normalnie SMS-y wysyłać i odbierać, wykonywać połączenia i je przyjmować, więc to jest dla mnie tym bardziej dziwne, że taki iPad nie może być takim niezależnym urządzeniem, no ale okej, okay, być może tak jest, no w sumie. Ciekawa sprawa. Ja powiem tak, no do tej pory myślałem, że iPad nie dla mnie generalnie, że to jest jednak za duże, dopóki nie zobaczyłem mini. Ale mini też nie kupię. Dlaczego? No dlatego, że jest droższy od tej podstawowej wersji z kolei. Tutaj typowe cebulactwo mi się włącza, mówiąc kolokwialnie, prawda? I no nie, to jest jednak droższe. Zwłaszcza, że mam tego Maca, który jest fajny, malutki, cieniutki, superutki, więc no też nie bardzo. Natomiast gdybym miał rzeczywiście taką potrzebę korzystania z iPada, to na, przepraszam bardzo, to na pewno byłby właśnie to iPad mini, dlatego że no, rzeczywiście jest takim fajny, malutki, na biurku się fajnie zmieści obok tego komputera gdzieś tam i telefonu. Nawet dla takiego minimalisty, który nie lubi mieć zbyt wielu urządzeń, no rzeczywiście taki iPad mini by ewentualnie mógł jakieś tam swoje zadania spełniać, a od choćby nawet właśnie tego, żeby sobie tak jak ja to mam w swoim zwyczaju nagrywania wiadomości tutaj do was, wziąć sobie iPada w jedną rękę, chodzić sobie po całym pokoju, nagrywać na tym WhatsAppie, prawda, i nie drenowałbym w ten sposób baterii iPhone'a. A przypomnijmy, że WhatsApp za niedługo na iPada również jako aplikacja się pojawi, więc no tym bardziej by to miało swoje zastosowanie, no gdyby nie ta jego cena, bo to jednak sobie kosztuje sporo drożej niż podstawowy większy iPad niestety. No i co, zwłaszcza z eSIM-em, nie? Zwłaszcza z celularem, z łącznością komórkową. No. Więc w sumie ten mini jest całkiem okej. Okay. Jeszcze w kolejnej wiadomości nagram pewne sprostowanie odnośnie łączności, ale to, tak jak mówię, w kolejnej będzie. Tak, odnośnie łączności Maca, iPada i tak dalej, jeśli chodzi o no, usługi telekomunikacyjne, mówiąc w skrócie. Właśnie chciałem troszkę sprostować, bo... Mówię na podstawie jakby doświadczeń użytkownika macOS tak naprawdę, ale przypuszczam, że i na iPadzie to wygląda dokładnie tak samo. Mianowicie, że jeżeli wykonujemy połączenie FaceTime, tudzież wysyłamy bądź odbieramy iMessage, no i właśnie odbieramy również połączenie FaceTime'a, to niepotrzebny jest tak naprawdę ten iPhone w pobliżu. To jeżeli wysyłamy SMS-y, bądź je odbieramy, wykonujemy slash, odbieramy połączenia telefoniczne, stricte telefoniczne, nie FaceTime, no to wtedy no, oczywiście na iPhone jest w pobliżu wymagany i tak dalej, bo bez niego nic nie zrobimy. Natomiast jeśli chodzi o FaceTime, o iMessage, to tak naprawdę wystarczy nam ta sama sieć Wi-Fi, jeżeli... No jeżeli rzeczywiście taki iPad nie ma tego połączenia, znaczy tej łączności z łącznością komórkową, no to rzeczywiście trzeba. Natomiast no, ja śmiem przypuszczać, że rzeczywiście na iPadzie wygląda to dokładnie tak samo. Mało tego, no, telefon ładuje się w pokoju. Ja sobie siedzę gdzieś tam daleko na ogródku, a mam to Wi-Fi. To rzeczywiście wszystko dochodzi. Więc tak jak mówię, no tutaj tego połączenia stricte z iPhone'em no, mieć nie musimy, byleby być zalogowanym w tym samym kontem Apple ID na obu urządzeniach, tu czytaj iPhone i iPad, Mac czy jeszcze inne tam urządzenia, no i być połączony z tą samą siecią Wi-Fi. No, FaceTime i iMessage w jedną i drugą stronę ta komunikacja jest możliwa. To tyle.
1: No i to tyle.
4: A właśnie, jeszcze jedna rzecz odnośnie klawiatur zewnętrznych podpinanych czy to do iPhone'ów, czy to do iPadów, to też gdzieś tam na to trzeba uważać, no bo fajnie, możemy sobie taką klawiaturkę podpiąć, ale niekoniecznie każda aplikacja, każde pole tekstowe, edycyjne służące do wprowadzania danych, no chce z tym polem współpracować. Niestety, była sobie sytuacja na grupie dostępnej Apple, gdzie jedna z użytkowniczek skarżyła się, że właśnie tam z którą z aplikacji bankowych, już teraz nie pomnę, Millennium chyba nawet, ale nie, Millennium chyba, nie mogła tam wprowadzać kwot przelewu, coś tam, tytułu chyba, jakieś tam miała z tą aplikacją dziwne nieprzyjemności. Natomiast jak jej podpowiedziano, żeby sobie to wpisała kolokwialnie mówiąc z palca, czyli z klawiatury ekranowej iPhone'a, no to wtedy jej magicznie zadziałało i faktycznie problemem niestety okazała się być klawiatura zewnętrzna. Także na to też gdzieś tam trzeba uważać. To też dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam no, nie lubią Maca, mają iPada, ja sobie pomyślałem, dobra, klawiaturka zewnętrzna załatwi mi sprawę, no to niestety gdzieś tam trzeba też na to mieć wzgląd, na to jakoś tam być tego świadomym, że może coś nieprzyjemnego w zakresie dostępności wystąpić.
1: I to tyle już rzeczywiście, jeżeli chodzi o wiadomości od Maćka. W międzyczasie ja trochę pogrzebałem w sieci i jeżeli chodzi o te przekierowywanie SMS-ów i wysyłanie SMS-ów z iPada, no to ponoć można jakoś właśnie takie ustawić przekierowanie gdzieś tam z naszego iPhone'a, żeby te SMS-y na iPada leciały, natomiast no to będzie z naszego iPhone'a, to nie będzie z tej konkretnej karty SIM, nie będą wysyłane te SMS-y. A że nie mam iPada, no to nie jestem w stanie tego w żaden sposób w praktyce zweryfikować i wszędzie, gdzie by nie wpisać, nie zapytać, czy można wysyłać SMS-y tak prosto z iPada, no to niestety odpowiedź pada, że nie. A szkoda. To teraz...
0: Ja tylko jeszcze szybko jedną rzecz, taka a propos jeszcze właśnie iPada, taka i właśnie niedrenowania baterii iPhone'a, bo mamy właśnie takiego iPada rodzinnego, powiedzmy, właśnie z kartą SIM, więc tutaj no, te doświadczenia z SMS-ami to było wszystko praktyczne. Natomiast jedna rzecz a propos drenowania baterii, właśnie jedna rzecz, która może przemówić do zakupu iPada, no, to jest bateria. Jeśli komuś się podoba bateria właśnie w iPhone'ie Pro, czy nawet Pro Max, który w ogóle ma jeszcze większą baterię, no to iPad przy sporadycznym używaniu spokojnie nawet może kilka dni bez ładowania wytrzymać. A jeśli go intensywnie używamy, no to myślę, że spokojnie te 20 godzin możemy pociągnąć.
1: No to rzeczywiście to akurat słuszna, Piotrze, uwaga. Dzięki za nią. A teraz nowości. Nowości między innymi, ale i nie tylko, w produktach Delfina. Pawle.
3: Tak, to prawda.
1: Gdzieś ci mikrofon chyba troszkę uciekł.
3: Mam tak? Taki... Ojej.
1: Już wrócił. Jest...
3: Dobrze. To dobrze wiedzieć. Tak, Dolphina, czyli Guide Connect i Supernova. No to jeżeli chodzi o Guide Connecta, na razie nie jest to dostępne jeszcze w Polsce, ta aktualizacja 1.26 wersja, ale ma być. I co tam dodano nowego? Dodano wyszukiwarkę ustawień, czyli można w menu ustawień przeszukiwać po prostu ustawienia. Tak, no i nie trzeba chodzić wtedy po menu, wystarczy otworzyć ustawienia i tam jest od razu na początku pole wyszukiwania. Tak. No i opcja podglądu wydruku w edytorze dokumentów. Są też poprawki w zakresie e-maili, powiadomień, mowy, podcastów, wprowadzania głosowego i obsługi stron internetowych. Jest oczywiście cała lista poprawek. Jeżeli ktoś używa Guide Connecta, to może się z tym zapoznać. Natomiast Supernova również w wersji 22.04 otrzymała trochę poprawek i tutaj poprawki dotyczą kompatybilności z najnowszymi wersjami Microsoft 365 i Mozilla Firefoxa, wsparcie dla kamery Stellar PK8 w tych trybach powiększania i wyświetlania dokumentów, w czytniku dokumentów usprawnienia w dopinaniu stron na końcu dokumentów i nowy ekran powitalny, który zawiera wszystkie najważniejsze skróty zarówno w układzie desktopowym, jak i laptopowym. Wstępne wsparcie dla czcionek webowych Web Fonts w Office 365. No i dalej również inne poprawki i usprawnienia. No a już tak poza Dolphinowo, no to mamy też no, po dość długim czasie nową wersję TwistCake'a 0.17.0. I tu mamy dużo, dużo zmian, bo mamy na przykład skakanie po skonfigurowanej ilości elementów, Control Windows Page Up, Page Down w interfejsie niewidzialnym, a Control Page Up i Down w interfejsie widzialnym. Oczywiście w ustawieniach można wybrać, ile to ma być opcji, ile to ma być elementów. Jest też opcja eksportu dowolnej zakładki, dowolnego bufora do pliku TXT. Poprawiono ładowanie innych kanałów RSS, jeżeli jeden nie potrafi się załadować. Można odczytywać wiadomości z kanałów RSS, jeżeli nie ma opisu w nich, tego pola description. Dodawanie i usuwanie kanałów RSS nie powinno już zawieszać programu. W buforach domen dodano sortowanie tożsamości. Tak, w Mastodonie, jeżeli publikujemy post, to ustawienia prywatności private zmieniono na followers only, tak żeby to było zgodne z terminologią Mastodona. Poprawiono podglądanie podbitych postów na Mastodonie. Można podczas załączania jakichkolwiek plików, czy zdjęć, czy plików audio, dodać opis alternatywny. Przepisano od nowa odtwarzanie audio na Mastodonie. Tak. Tak, odtwarzane są różne zewnętrzne typy, także odtwarzane są filmiki z Mastodona, no więc tutaj to powinno lepiej działać. Jest opcja w dołączaniu audio, żeby nagrać bezpośrednio w Twiskaku jakieś audio, które chcemy wrzucić na Mastodona. I jest opcja też dodana w konfiguracji, żeby nagrywał w stereo, podobnie jak to ma Telegram. W buforze wzmianek poprawiono podglądanie podsumowania danego posta. Spróbowano naprawić ulubione i zakładki. Rzeczywiście mi się dublowały posty, na przykład w tych buforach. Może teraz już tego nie będzie. Można podglądać i głosować w ankietach. I naprawiono błąd prawdopodobnie, gdzie w wiadomościach, jeżeli wiadomości prywatne wysyłaliśmy, to konwersacja cała potrafiła zniknąć i po jakimś czasie dopiero wrócić. I w podglądzie posta trochę kosmetycznych zmian w tym, jak pokazywane są media. I adresy do multimediów hostowanych na Mastodonie są teraz częścią opcji otwórz URL. I podczas streamingu naprawiono odczytywanie automatycznie buforów w Mastodonie. Telegram. Niektóre długo trwający błąd został naprawiony, że niektóre linki nie chciały się otwierać w Telegramie, bo była mowa, żeby potrzebna jest nowa aplikacja, żeby otworzyć linki typu TTPS, czyli to H pierwsze gdzieś uciekało. Naprawiono dołączanie do kanałów z linku zaproszeniowego w Telegramie. I to wszystko, jeśli chodzi o Twiskajka, i też wszystko, jeśli chodzi o moje nowości w programach na ten tydzień.
1: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o nasz Tyflo Przegląd, bo mamy Tyflo Aktualności za sobą, a mamy jeszcze technikalia. A w technikaliach trochę różnych tematów jest. Na dobry początek, Piotrze, jesteśmy po konferencji...
5: Przepraszam, Michale, czy ty czytałeś moją wiadomość?
1: Nie zauważyłem, ale w takim razie domyślam się, że chciałabyś teraz opowiedzieć
0: tak,
1: o swoim.
0: Tak, ja też właśnie chciałem po prostu zaproponować, że chciałbym koleżance oddać głos najpierw.
5: No to
0: najpierw,
5: też przed Paweł ją wysłałam i... Tak się zdziwiłam, czemu nie, ale dobra, bo...
1: To Paulino, w takim razie ty masz tu kilka drobnych różnych informacji, no to słuchamy.
5: Zgadza się. Zaczynamy od listy 20 najbardziej lukratywnych zapytań do Google'a, czyli takich, które Google'owi przynosiły najwięcej pieniędzy od użytkowników. I te pytania... Znaczy, te zapytania są zgromadzone w tygodniu z 21 września 2018 roku, więc już trochę stare, ale jest to jedyna taka nasza opcja, bo tam w ramach jakiegoś procesu Google zostało zmuszone, nie czytałam o backgroundzie tego, natomiast na samą tą listę się natknęłam. Jest to taka nasza właśnie jedna z chyba niewielu, jak nie jedyna możliwość dowiedzenia się, co Google'owi przynosi najwięcej pieniędzy z nas. No i co tu jest? Pierwsze, co wtedy przynosiło najwięcej pieniędzy, to iPhone 8. Dlaczego? Dlatego, że akurat on wychodził, no i każdy jakiś tam redystrybutor, reseller, nie wiem, dystrybutor akcesoriów, sam Apple chciał być jako pierwszy w wynikach, no i w reklamy sporo inwestował. Później iPhone 8 Plus, później Auto Insurance, czyli ubezpieczenie samochodu. I to jest też taka bardzo schematyczna część, już widzimy teraz, że najczęściej to są rzeczy, które są potrzebne prawie że każdemu, a szuka się najlepszej opcji I wtedy właśnie reklamodawcy na takie zapytania najbardziej czuwają. Później car insurance, czyli prawie że to samo. Cheap flights, czyli tanie samoloty. Później car insurance quotes, czyli no jakby oferty ubezpieczenia samochodu. Direct TV. Nie wiem w sumie, czy to jest jakaś konkretna telewizja.
1: Tak, to jest taka, online... zdaje się, amerykańska telewizja.
5: Okej. Okay. Kolejna rzecz to online colleges, czyli jakieś uczelnie online, czy no, college po prostu online. AT&T. Też nie wiem, co to.
1: Amerykański operator telekomunikacyjny, tak?
0: Tak, dostawca internetu i telefonów.
5: Następnie mamy Hulu, no to... To jest
0: serwis streamingowy.
5: Streamingowa platforma. Następnie po prostu iPhone, później Uber, później Spectrum, nie wiem co to może być.
0: Kolejny dostawca.
5: Comcast.
1: Kolejny dostawca. Kolejny.
5: Tak. Później Xfinity.
0: To jest chyba Comcasta jakaś usługa, jeśli dobrze pamiętam, więc.
5: A, okej. Okay. Później Insurance Quotes, czyli znowu to ubezpieczenie się pojawia, ale już nie car, tylko zwykłe. Free Credit Report, czyli pewnie coś jak nasz big, jak nasz raport big. Cheap Car Insurance, no to znowu tanie ubezpieczenie samochodu. AARP, nie wiem co to może być. No później to już no, LifeLock jest ostatni. No i cóż, taka lista na pewno pomoże jakimś analitykom danych, którzy będą designować swoje reklamy pod to, żeby gdzieś tam wbijać się w ten najbardziej...
1: No, jest bardzo amerykańsko-centryczna.
5: Mhm. Ale też pewnie, chociaż, no, nie wiem, czy to było dla wszystkich regionów, czy dla samej Ameryki. No cóż, chyba się nie dowiemy. Natomiast kolejna rzecz to jest dosłownie, w sensie nie wiem kiedy ten drugi wyszedł, ale Distal Whisper i Insanely Fast Whisper to są dwie modyfikacje modeli Whispera, które mają podobno sprawić, że będą one, że będzie ten Whisper działał szybciej. Distal Whisper ma premierę dzisiaj i obiecuje, że będzie 6 razy szybszy niż zwykły Whisper, 45% mniejszy i...
1: I jeszcze tu widzę, że jest ten margines błędu, tak, word error rate, tak, 1%. No ciekawe, czy dla polskiego też, coś czuję, że to się angielskiego tyczy.
5: Właśnie będzie to trzeba sprawdzić. Tomek mówił, że będzie to sprawdzał, ale ja też miałam sprawdzać, no ale nie ukrywam, dzień zaduszny to jest też jednak dzień, który się spędza z rodziną, więc gdzieś tam Distal Whisper przeszedł na dalszy plan.
1: A czy natomiast... to działa na CPU, GPU, czy na jednym i drugim? Tak, z ciekawości.
5: Znaczy to jest tylko model, a to w jaki, w ramach czego go użyjemy, to już jest inna rzecz, bo na przykład ja sobie planuję ten model wrzucić do aplikacji Whisper CPP, którą Dawid skompilował.
1: A, rozumiem. W ten sposób to
5: wrzucić
1: jest.
5: Wrzucić sobie go na CPU, ale no podejrzewam, że można byłoby go też gdzieś tam na GPU wrzucić w ramach jakiejś innej apki.
1: A to też ja sobie też to potestuję.
5: Tak bardzo nie znam na Whisperach, ale w sensie, no bo nie znam się, bo nie potrzebuję jakoś niesamowicie. Ale po prostu podrzucam, bo wiem, że są fani i że w niektórych apkach da się to podmieniać. Nie wiem, jak jest z basem, nie wiem, jak jest z tym audio hijackiem. Pewnie z audio hijackiem jest jeszcze mniej konfigurowalnie niż z basem, ale no po prostu sygnalizuje. Natomiast ten Insanely Insanely Fast Whisper mówi, że będzie w stanie w 10 minut, jeszcze sprawdzę. Że w 3 w mniej niż 10 minut będzie w stanie przetworzyć 5 godzin audio. Tylko, że no co, no to jest przecież zależne od tego, jak nasze zasoby są dostępne i jak to wszystko
1: wygląda. I na jakim modelu oczywiście.
5: Na jakim modelu. No i cóż, obydwa te modele mają swoje kolaby też na GitHubach podane, więc można się bawić na kolabach, tylko że wtedy porównanie nie będzie takie mega trafne, dlatego że za każdym razem, jak otwieramy nową sesję kolaba, to losują nam się nowe jakieś urządzenia i nie zawsze te urządzenia są ze sobą zbieżne parametrami. No ale jeżeli ktoś na przykład potrzebuje jakąś jedną konkretną rzecz szybko przeinspirować, no to te kolaby są, można sprawdzić, które po prostu działa sprawniej, szybciej i na przykład stabilniej i tak dalej. No, no po prostu sygnalizuje, że jest nowa zabawka Whispero podobna. Kolejna rzecz to jest konferencja Positive Technologies 2023, która będzie w Poznaniu 24 teraz listopada. I w ogóle ciekawostka taka nasza z niewidomym akcentem, bo na niej gościem specjalnym będzie Michał Zegan. Natomiast no czyli taki niewidomy programista z Krakowa, jeżeli ktoś nie zna. Natomiast no, ma ona dwie części. Pierwsza część jest online, druga jest offline i ta część, za tą część offline trzeba zapłacić tam ponad 300 zł, ale ja mówię właśnie tylko o tej online, bo według mnie wydaje ona się dość obiecująca. Jest 7 równoległych ścieżek tematycznych. W sumie nie wiem, czy czytać ich opisy, bo sobie tutaj wynotowałam je, ale generalnie z nazwy tych to jest AI/data, czyli sztuczna inteligencja i dane, architecture by GLS, czyli architektura rozwiązań biblioteki i wzorce projektowe, analytics/big data, czyli analiza i no jakby no big data, no tego się nie tłumaczy na polski, DevOps, security, czyli bezpieczeństwo, agile, czyli podejście zwinne do zarządzania projektami i scrum, czyli podejście scrum do zarządzania projektami. I cóż, no i na tej stronie, którą tam wrzuciłam w komentarzu w linku, jest no, możliwość przejrzenia sobie programów tych po szczególnych ścieżek. Możemy sobie po prostu bez zobowiązań wejść najpierw na coś z jednej, potem na coś z kolejnej. Nie wiem, jak będzie z nagrywaniem tego. Dlatego też będę się musiała dowiedzieć, albo po prostu wyjdzie w promieniu. Natomiast sygnalizuję, bo widziałam tam parę ciekawych projektów, na które sama też będę bardzo chciała się wybrać. Oczywiście wirtualnie, bo no jednak ta część offline nie jest dla mnie aż na tyle wartościowa, żeby te ponad 300 zł wydawać. Kolejna rzecz to jest...
1: A to od razu zapytam, a gdzie będzie Michał? Na tej online'owej będzie można posłuchać jakiejś jego prelekcji?
5: Właśnie będzie offline, jako gość specjalny, ale jakby to też zależy trochę od tego, bo oni mówią, że to jest online, ale jest też możliwe, że to jest hybryda i właśnie Michał chciałby się dowiedzieć tego, żeby to sprecyzować. Nie podejrzewam, że jeżeli to będzie jakoś, w sensie, jeżeli to nie będzie zwykły stream, a będzie się można wypowiedzieć, no to on też gdzieś tam będzie się wokół tego kręcił w tym dniu, więc będzie można go może i złapać też na tych online'ach. Kolejna rzecz, no to jest wirtualne muzeum internetu. Projekt się nazywa Internet Artifacts i to jest taka strona, na której no mamy właśnie takie trochę muzeum internetu. Na przykład tam jest pierwszy mail ze spamem, pierwsze użycie emotikon, no i takie bardzo historyczne anegdotki na temat tego, kiedy coś powstało w internecie i z jakim tłem historycznym. Fajna taka stronka, żeby sobie uświadomić, jak to było i od kiedy już to mamy w naszej rzeczywistości nieodłączne od tego, co się dzieje na co dzień. Kolejna rzecz to jest AudioWriter i to jest usługa do... No, oni mówią, że zapisywania myśli, ale to nie jest myśl, tylko strumień świadomości. Ja to tak doprecyzowałam. No generalnie chodzi o to, że mówimy sobie coś, bo mamy jakiś pomysł i mówimy do tego AudioWritera, a on jakby w zależności od tego, jaki wybierzemy tryb, w sensie ton wypowiedzi, która ma być, no to on będzie to przepisywał na taki ton, jaki określiliśmy. No mówią, że wspierają tam ponad 15 języków, ale nie doczytałam się do samej listy języków, a też nie mam zbytnio jak tego przetestować, bo to jest chyba tylko na Maca. No w każdym razie po prostu działa to tak, że mamy Whispera, który przewisperowywuje to, co mówimy. Później jest OpenAI z czatem GPT, który ma to wszystko pozmieniać wedle naszych kryteriów tego tonu i typu tekstu. To, co jest ciekawe, no to jest to, że musimy swój klucz API mieć, a sama usługa też kosztuje $15 na miesiąc, więc no tak w sumie jakbyśmy mieli sam klucz kupować tylko pod AudioWritera, no to by nas troszkę słonawo wyszło, jeśli chodzi o cenę. I ostatni mój news to jest rzecz na temat Snapdragona, Qualcomm Snapdragona 8 generacji trzeciej. To jest procesor mobilny, który ma zadebiutować między innymi w najnowszym Samsungu Galaxy. I on w sumie przynosi dla nas z najważniejszych rzeczy dwie. Znaczy, no nie wiem, czy z najważniejszych, ale ja tak myślę, że najbardziej przełomowe, bo z jednej strony mamy Snapdragon Sound, czyli coś, co ma wywrócić do góry nogami przesyłanie audio bezprzewodowe, bo to jest coś ponoć dużo lepszego niż Bluetooth, dlatego że będzie wykorzystywał zarówno Bluetooth, jak i Wi-Fi do tego, żeby obniżyć drastycznie opóźnienie. Tam jest 48 milisekund? Czy coś pokręciłam, ale nie wiem, bo tutaj wrzuciłam dużo linków i nie mam jak szybko tego sprawdzić, natomiast jest to gdzieś tam na pewno w tych informacjach. Po drugie ma wykluczyć taką dużą stratność tego dźwięku, bo dane będą przechodziły po Wi-Fi, więc po prostu będzie to dużo ładniej brzmiało ponoć. A trzecia rzecz to jest taka, że nie będziemy tracili tak szybko zasięgu i będziemy mogli sobie przechodzić z pokoju do pokoju na słuchawkach i mieć cały czas audio, niezależnie od tego, czy znajdziemy się tutaj, czy zaraz za ścianą, gdzie już zacznie nam przerywać, jak to bywa w tradycyjnym Bluetoothie. No czekam, chociaż podejrzewam, że dla mnie personalnie to era Snapdragon Sound się otworzy bardzo, ale to bardzo późno, dlatego że ja sobie umiłowałam słuchawki zawieszane na uszach, a słuchawek zawieszanych na uszach nawet z Bluetoothem jakimś lepszym, z Aptixem, zbytnio nie ma, a co dopiero z tym Snapdragonem, szczególnie, że wtedy trzeba byłoby jeszcze się wyposażyć w odpowiedni obsługujący to telefon. Chociaż to, co jest obiecujące, to jeszcze to, że bateria ma dłużej wytrzymywać. No i jeżeli wtedy wszystkie te obietnice zostałyby spełnione, to mogłabym się przerzucać na ten interfejs, bo na ten moment dla mnie tak personalnie, ja oczywiście nie zniechęcam do Bluetootha, ale dla mnie co kabel to kabel, no bo jednak jak cały dzień gdzieś tam jadę i mam studia, a potem wracam do domu i w sumie albo trzeba nawigację, albo jakiś rozkład jazdy, albo nawet po prostu YouTube'a, żeby się nie nudzić w autobusie i te słuchawki miałyby mi paść, albo miałyby mi, nie wiem, opóźniać cały czas na przykład echo pisania, czy echo, jakby w sensie, czy komunikaty, które dostaję z komputera, no to przecież przez cały dzień by się człowiek zamęczył. No, a to brzmi jednak obiecująco, no ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce, no bo w sumie też wcześniej wspominaliśmy o tym, że Qualcomm coś chce z tym zrobić, ale zaraz już mamy trochę bardziej konkretów, więcej konkretów. Natomiast druga rzecz, którą przyniesie ta generacja

0: Ale podejrzewam, że te zasoby będą mogły być zagospodarowane na jakieś inne procesy. No ale to będziemy się sukcesywnie przekonywać.
1: Okej, okay. I jak rozumiem, Paulino, to wszystko od ciebie.
0: Tak, to ode mnie wszystko i ja już się będę żegnać z państwem, także do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia,
2: trzymaj się.
0: No,
3: do usłyszenia.
0: Coś mnie zmęczył ten dzień i po prostu już odlatuję.
1: Okej, okay, to miłego lotu w takim razie i miękkiego lądowania. Natomiast teraz przechodzimy do tematu, który ma Piotr. A Piotr ma temat związany z Applem, związany z tym, co gigant z Cupertino pokazał ostatnimi czasy. Będzie szybko i będzie drogo.
2: Tak, no właśnie konferencja, której nagłówkiem właśnie było Scary Fast, czyli no właśnie strasznie szybko. Okazało się, że było strasznie szybko w sumie, bo to z tego co czytałem była najkrótsza konferencja w historii firmy. Nie słuchałem tej konferencji, bo to też odbywało się niestety o 8 czasu wschodniej strefy czasowej, więc to było u nas bodajże 2 w nocy, więc no jestem zagorzałym fanem Apple'a, ale nie aż tak, żeby zrywać noc, żeby to oglądać, po prostu sobie później to czytałem, co zostało zaprezentowane, a co zostało zaprezentowane, no tutaj było skupione to wszystko wyłącznie na Macach, a konkretnie na nowej linii procesorów, którą Apple wypuściło. Oczywiście to jest kontynuacja ich procesorów z serii Apple Silicon, z tym, że tym razem od razu zostały wypuszczone wszystkie 3 wersje tego procesora, wersja M3, M3 Pro i M3 Max, jak można się spodziewać, no to są po prostu coraz szybsze, coraz bardziej wypasione wersje tego układu. Zaczynając od... Też oczywiście pojawił się nowy sprzęt, ale o tym powiem na końcu, bo jeśli chodzi o zmiany w tym sprzęcie, to akurat one nie były aż tak duże generalnie. Zaczynając od procesora M3, no to jego układ rdzeni się jakoś nie zmienił. To jest 8-rdzeniowy procesor, mamy 4 rdzenie wydajne i 4 rdzenie energooszczędne, no ale oczywiście te rdzenie przyspieszyły. W ogóle te wszystkie układy są stworzone w nowej 3-nanometrowej technologii tworzenia. Tam mają, nie pamiętam już ile miliardów tranzystorów, no więcej niż poprzednie modele, no dzięki czemu też się mniej grzeją, są bardziej energooszczędne, bardziej wydajne. No co tutaj można powiedzieć, no ten procesor M3 ogólnie rdzenie wydajnościowe są o 30% szybsze niż M1, a rdzenie energooszczędne szybsze o 50%. W porównaniu do M2, no to tam ta różnica będzie mniejsza, to jest jakieś około 20%, więc no tutaj widać, że rok w rok te procesory generalnie przyspieszają, stają się coraz bardziej energooszczędne. Zresztą też nowy MacBook Pro, który ma ten procesor M3, no to nam może nawet zaoferować ponad 20 godzin działania na baterii, więc to są już naprawdę imponujące osiągi. Procesor, karta graficzna GPU w tym procesorze M3 jest na tej samej bazie stworzony co GPU w iPhone'ie, w procesorze A17 Pro, czyli tym, który jest właśnie w iPhone 15 Pro. Jak wtedy wspominaliśmy, no to jest duży skok wydajnościowy. Pojawiły się w nim technologie tak jak ray tracing, czyli symulowanie tego, jak światło się odbija od różnych powierzchni. To jest ostatnio taki trend w kartach graficznych, to jest coś, czego gracze coraz bardziej oczekują. To są też jest dynamiczne kaszowanie pamięci, jakoś system może umiejętnie lepiej zarządzać tą pamięcią, tak że kilka aplikacji, kilka zadań może karta graficzna jednocześnie wykonywać, ta pamięć jest jakoś lepiej zarządzana. Mamy też sprzętowe dekodowanie kodeku AV1, więc no to jest znów jakieś serwisy streamingowe, które z tego kodeku korzystają, to się może nam przydać, dzięki temu też po prostu będzie mniej energii gdzieś nam zużywać. Ta karta graficzna jest o 65% szybsza niż M1, więc tutaj też w porównaniu do M2 to też będzie jakiś skok 20-30%. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No właśnie tutaj są takie po prostu zmiany wydajnościowe. Jeśli chodzi o M3 Pro, Tutaj mamy taką ciekawą sytuację, bo zmienił się troszeczkę układ dostępnych rdzeni w porównaniu do procesora M2, bo tutaj też mamy, to jest jednostka, która ma 12

0: rdzeni. Ale tak, w M2 Pro było to 8 rdzeni wydajnościowych i 4 rdzenie energooszczędne. No i tak mieliśmy te 12 rdzeni rozłożone. W przypadku M3 Pro układ jest po 6. 6 energooszczędnych i 6 wydajnościowych rdzeni. Jaki to będzie miało wpływ na wydajność? No oczywiście te wszystkie rdzenie pewnie będą bardziej wydajne, tak samo jak to zresztą było w przypadku zwykłego M3. Czy to będzie miało jakiś negatywny wpływ na niektóre zastosowania tego komputera? Trudno mi powiedzieć, że też nie ma wyników tych procesorów. Ludzie dopiero te Maci gdzieś dostają do testów. One już są dostępne w sprzedaży, więc pewnie za jakiś czas to się okaże. Może być tak, że w niektórych przypadkach N2 będzie szybszy, ale generalnie ono, te procesory raczej przyspieszają tutaj właśnie te rdzenie wydajnościowe. Pewnie tak jak w przypadku zwykłego M3 też są o 50% szybsze w porównaniu do M1 czy M2 Pro, więc może w ten sposób po prostu ta różnica zostanie nadrobiona. Mamy też więcej pamięci RAM w zestawie. To jest taka ciekawa rzecz, nigdy nie spotkałem się z komputerem z taką konfiguracją, bo procesor M3 Pro możemy minimalnie teraz dostać w konfiguracji z 18 GB RAMu, a nie 16. I maksymalnie też jest to podobnie, zamiast 32, tak jak to było kiedyś, no to maksymalnie możemy w przypadku M3 Pro dostać 36 GB pamięci RAMu. Co ciekawe, tutaj przepustowość transferu w tej pamięci też się minimalnie zmniejszyła, bo w M2 Pro to było 200 GB na sekundę, tutaj jest 150, no ale tutaj doszedł ten caching, o którym mówiłem wcześniej, więc może tutaj też Apple stwierdziło, że to nie jest problem, można w ten sposób możemy to nadrobić. No te rdzenie są właśnie szybsze, więc no myślę, że to wyjdzie. Natomiast M3 Max już tutaj takich sytuacji nie ma, więc może po prostu chcą namówić ludzi, żeby jednak te Maxy kupowali, nie wiem. Bo tutaj mamy po prostu ogólnie więcej rdzeni. M2 Max miał 12 rdzeni wydajnościowych i 4 energooszczędne, więc to było 16-rdzeniowy procesor. A nie, przepraszam bardzo, tutaj jest tak, tutaj mamy właśnie 12 rdzeni wydajnościowych i 4 energooszczędne, a w M2 Max było o 4 rdzenie wydajnościowe mniej, więc tutaj mamy 4 rdzenie dodatkowe. Tutaj też mamy zwiększoną pamięć, mamy minimalnie 36 giga pamięci RAMu, a nie 32, a maksymalnie 128, a nie 96, więc jak ktoś potrzebuje więcej RAMu, no to generalnie tutaj jest tego RAMu więcej i tutaj z tego co wiem, prędkość, przepustowość tego RAMu jest taka sama jak w M2 Max, więc tutaj nie ma problemu i tutaj już mieliśmy wyniki tego procesora i tutaj trzeba przyznać, że ten procesor jest naprawdę imponujący, bo oto ten procesor M3 Max dostał praktycznie takie same wyniki, tam o kilka punktów procentowych, tam kilka punktów był benchmark Geekbench, no tam nie wiem, o 10 czy tam 20 punktów mniej dostał niż procesor M2 Ultra, a procesor Ultra no to są tak jakby dwa układy M2 Max połączone ze sobą, więc ten procesor naprawdę w porównaniu do poprzedniego roku znacznie przyspieszył. Wiadomo, pewnie za jakiś czas pokaże się procesor M3 Ultra, który będzie jeszcze lepszy, to pewnie będą znów dwa M3 Maxy połączone w jeden, no ale to pokazuje, przynajmniej jeśli chodzi o ten procesor Max, no tutaj faktycznie ten skok wydajnościowy jest widoczny i jest on naprawdę duży. I co są te nowe procesory? No a do czego te procesory zostały włożone? No do MacBooków generalnie. Są MacBooki Pro. MacBooki Pro z procesorami M3 Pro i M3 Max no, wyglądają generalnie tak samo jak te z procesorami M2 Pro i Max. Tutaj nic się zewnętrznie nie zmieniło. Mamy taki sam ekran, takie same głośniki, które są naprawdę bardzo dobre. Taki sam mikrofon. Natomiast zmieniło się dosyć znacznie sytuacja, jeśli chodzi o, powiedzmy, tego podstawowego MacBooka Pro, który to był 13-calowy MacBook Pro, który miał ekran stworzony w starszej technologii. No, te MacBooki miały właśnie procesor M1 i M2 i one jeszcze miały bardzo stary, no starszy układ klawiatury, który jeszcze miał Touch Bara. Teraz ten model został tak jakby usunięty i pojawił się MacBook Pro z procesorem M3, taki najbardziej podstawowy, ale on już ma cali 14, a nie 13, więc tutaj mamy taki sam ekran jak w tych lepszych modelach, on ma mniejsze ramki, on generalnie wielkościowo jest bardzo podobny, ale po prostu ten ekran może zajmować więcej miejsca, więc wyświetla więcej rzeczy. Nie ma touch bara, więc jak ktoś chciał właśnie MacBooka Pro takiego bardziej podstawowego bez touch bara, no to już można. Też ma lepsze głośniki w porównaniu do tego starszego MacBooka Pro z procesorem M1 i M2. No natomiast ma też dużo lepszy wyświetlacz, no natomiast co za tym idzie, niestety też cena poszła do góry i teraz nie pamiętam, w Polsce ona chyba zaczyna się od 800 zł chyba? Czy szybko zobaczę, żeby tutaj nie skłamać? Może ktoś tutaj szybciej tę informację znajdzie, no mniej więcej... tak, dokładnie, 8 tysięcy, no prawie 9 tysięcy złotych, więc no tutaj ta cena troszkę poszła do góry, natomiast jeszcze jest cały czas oczywiście dostępny MacBook Air, który na razie procesora M3 nie dostał, ale pewnie za jakiś czas przypuszczam, że dostanie. Został jeszcze odświeżony iMac, czyli to jest no, taki komputer stacjonarny z wbudowanym ekranem. Jakiś czas temu Apple wypuściło 24-calowego iMaca z procesorem M1, no i on właśnie po prostu został odświeżony z procesorem M3. No a poza tym nic się w tym iMacu nie zmieniło. Ekran, tutaj inne komponenty są takie jak były. No więc taka była konferencja, szybka, faktycznie strasznie szybka, mamy faktycznie szybsze procesory, no i
1: i szybciej pozostało. Gotówka z portfeli nam będzie wyciekać.
0: Dokładnie.
1: Tymczasem Maciek do nas jeszcze nagrał wiadomości i posłuchajmy, co ma do powiedzenia.
2: Ja jeszcze szybciutko na minutkę, nawet może mniej odnośnie iPadów. No, to dobrze, że to Michale wyjaśniłeś odnośnie SMS-ów. No cóż, trzeba to będzie jakoś przełknąć, przyjąć. I SMS-y owszem, iPhone w pobliżu, natomiast tak jak mówiłem, iMessages nie, tylko ta sieć Wi-Fi, to samo konto Apple ID i powinno wszystko śmigać. Na to, żeby było takie rozróżnienie, rozgraniczenie, zwłaszcza, że to wszystko w jednej aplikacji wiadomości się odbywa, prawda, więc i iMessages i SMS-y. SMS-y w iPhone w pobliżu, jeżeli w ogóle. A chyba zdaje się, że tak, chyba zdaje się, że moja mama tak w ten sposób też wysyła. Natomiast iMessages w tej samej sieci Wi-Fi, czy... A tutaj się nie wypowiem, czy przy połączeniu komórkowym też, jeśli chodzi stricte o no dostęp do internetu, prawda? Natomiast to, co jeszcze mnie w iPadzie tak no, trochę razi, mając doświadczenia z iPhone'em, no to kurczę, brak tych wibracji, brak w ogóle jakiejkolwiek haptyki, no nie, nawigujemy sobie z VoiceOver'em, na iPhone jesteśmy przyzwyczajeni do właśnie do tych doznań haptycznych, natomiast na iPadzie nie. No i właśnie, bo jak ja sobie tak tego iPada mini testowałem wreszcie właśnie w sklepie iMat w Krakowie, a bardzo też polecam, bo obsługa bardzo sympatyczna, to zwłaszcza te nowe iPady Mini Air, ich nie wiem, czy podstawowe też już, które nie mają tego przycisku Home, no trzeba się posiłkować tymi gestami, nie? Gestami znanymi też już z iPhone'ów, z Face ID, prawda, przeciągnięć od krawędzi dolnej do górnej, no w tym wypadku poziomej dolnej do gdzieś tam środka ekranu, jeśli chodzi o iPada. Natomiast, no właśnie, dźwięki są jakieś takie cichsze, a nie ma tych doznań haptycznych, nie? Więc nie do końca też wiem, kiedy, czy ten gest się udał, czy nie. To tak sobie, jak sobie testowałem. Jak jest cicho, jeszcze tak, no ale jednak jak jest trochę głośniej, no to już jest większy problem. Na iPhone'ie nawet jak jestem sobie w jakimś większym tłumie, powiedzmy, nie? To, no to ta haptyka jednak dużo daje. A w iPadzie tego niestety nie mamy. Tak samo te powiadomienia, dźwięki powiadomień, przychodzące powiadomienia. Jak sobie wyciszymy, to nie dostajemy totalnie nic, no poza gdzieś tam komunikatem voiceover ewentualnie. Natomiast no nie ma wibracji na iPadzie, nie? A z kolei jak dźwięki mamy włączone i tych powiadomień mamy non stop dużo, a czegoś sobie słuchamy, coś sobie oglądamy, no to złagodzenie dźwięku się włącza i zero przyjemności z oglądania z kolei, więc no to takie... Troszkę ten iPad jest moim zdaniem problematyczny mimo wszystko. Chociaż ta bateria rzeczywiście może gdzieś tam przemawiać na duży plus. Jeśli chodzi o tą Apple'ową konferencję, tak, generalnie od pierwszej w nocy, strasznie szybko, jak wspomniałeś Piotrze, no od pierwszej, rzeczywiście tam, no pierwszej jeden chyba, w każdym razie do pierwszej 35, 7, coś takiego, no króciutko, szybciutko, w miarę konkretniutko powiedzmy. Ja oglądałem z przerwami, akurat wcześniej tam sobie coś oglądałem, jakieś tam rzeczy na VOD. No i potem jak tam zaczęli się rozwodzić nad tymi szczegółami technicznymi z punktu widzenia inżynierii powiedzmy, no to stwierdziłem, że strasznie przynudzają i wróciłem sobie do oglądania tego, co wcześniej z powodu konferencji przerwałem, potem wróciłem tylko na chwilę i rzeczywiście był koniec. Więc tak, konferencja bardzo krótko. No, jeszcze może jakby to była nasz 19 naszego czasu polskiego, to może rzeczywiście nawet to przynudzanie inżynieryjne trochę się przyczyniło do nie wiem, jakiegokolwiek treningu angielskiego, a tak, no to wiecie, pierwsza w nocy jednak to zdecydowanie nie taka godzina na bełkot techniczny. No myślałem, że będzie dłużej, a to tak właśnie, strasznie szybko. I tak.
1: Dzięki Maćku za te wiadomości, a teraz kolejne wieści. Wieści o dwóch firmach, które chcą od nas pieniądze, bo zarówno Google, czy teraz Alphabet oni się nazywają, jak i Meta. No to oni zarówno jedni, jak i drudzy, jedni to będą chcieli więcej, a inni będą chcieli w ogóle.
0: Tak, ale cel jest taki sam, żeby reklam się pospieć.
1: Dokładnie.
0: No bo też zacznijmy od tego, że no właśnie YouTube ostatnio zaczął coraz bardziej agresywnie walczyć z adblockami. Jeśli korzystacie z YouTube'a, może się spotkaliście z tym, zwłaszcza na komputerze, że ludzie zaczęli różne komunikaty dostawać. Generalnie no, są blokady. Na początku to są ostrzeżenia, tam po kilku ostrzeżeniach po prostu możliwość oglądania filmów jest nam blokowana. Natomiast rozszerzenia blokujące reklamy, zwłaszcza tutaj taka chyba najlepsza, to jest uBlock Origin na Firefoxie, zwłaszcza no, radzi sobie z tym najlepiej, no ale generalnie wszyscy producenci rozszerzeń starają się nadrabiać. Tu, z tego co czytałem, to się zmienia tam codziennie, są jakieś nowe skrypty wprowadzane i muszą być szybko aktualizacje wypuszczane, żeby z tym nadążyć. No taką mamy sytuację kotka i myszki. Wszystko to, żeby zachęcić ludzi, żeby wykupić sobie abonament YouTube Premium, które no właśnie usuwa nam reklamy, od razu dostajemy w pakiecie YouTube Music. Niestety nie da się zakupić samego YouTube'a bez tego, a szkoda. Były w niektórych krajach testy takiego planu, natomiast zrezygnowano z nich kilka tygodni temu. Do Polski to niestety nigdy nie trafiło. Daje nam to też na przykład odtwarzanie w tle na urządzeniach mobilnych, więc no poniekąd jeśli ktoś słucha dużo YouTube'a, no to jest wart tego. Ja na przykład to sobie wykupiłem jeszcze zanim to się zaczęło, no głównie przez aplikację na iOS-a. Natomiast w tym samym czasie YouTube zrobiło coś, co no, na pewno nie zachęca tak do zakupienia tego abonamentu, bo zaczęło podnosić ceny. No i w przeciwieństwie na przykład do Disneya, który to ogłosił z miesięcznym wyprzedzeniem, jeszcze tam wyrzucał banery typu ostatnia szansa, jeszcze możesz kupić sobie w starej cenie. No tutaj po prostu od 1 listopada ceny zostały zmienione, więc jeśli ktoś teraz się zarejestruje, to zapłaci nowe ceny, a pozostali użytkownicy zapłacą je od stycznia przyszłego roku, więc jeśli już macie ten pakiet wykupiony, no to jeszcze jakiś czas będziecie z niego mogli w starej cenie korzystać. Jakie to są zmiany? Najbardziej to odczują osoby, które mają wykupiony pakiet rodzinny, który nam daje dostęp na kilku kontach, bo to wcześniej było 36 zł, teraz to jest 47, to są tam 46,99, ale po prostu zaokrągliłem, no czyli tutaj mamy 11 zł różnicy. Pakiety indywidualne, no to różnica jest trochę mniejsza, no ale tam jakaś różnica jest, no bo to jest 26 zł, a kiedyś było 24, a pakiet studencki to jest teraz 15 zł, a kiedyś było 13. No więc jeśli korzystacie z Arbloka i macie z tym problemy, albo zastanawialiście się nad wykupieniem YouTube'a Premium, no to teraz po prostu tak wyglądają nowe ceny. W międzyczasie Meta, czyli właśnie firma, która no, założyła takie bardzo popularne serwisy jak Facebook i Instagram, bo na razie o tych tutaj serwisach mowa, też wprowadziła płatny pakiet, żeby usunąć reklamy tylko w Unii Europejskiej, żeby dostosować się do przepisów. Nadal możemy korzystać z tych serwisów za darmo i cały czas gdzieś mamy preferencje dotyczące reklam, możemy zdecydować, czy firma ma nas śledzić, czy nie, w jakim stopniu. No pewnie nawet jak wszystko powłączamy, to tam mimo wszystko jakieś dane o nas zbierają. Więc jeśli naprawdę chcemy pozbyć się wszystkich reklam, no to
1: czyli
0: od listopada...
1: tak średnio co czwartego, co piątego postu na fejsie.
0: No właśnie, to od listopada możemy wykupić sobie abonament, żeby reklam się pozbyć. Pozbyć, przepraszam. Ile on kosztuje? W przeglądarce to jest koszt około 10 euro, czyli jakichś 45 zł. A jeśli zrobimy to z poziomu aplikacji mobilnej, niezależnie czy to jest Android czy iOS, no to już zapłacimy euro 13, no bo wiadomo, tutaj zarówno Apple i Google naliczają sobie prowizję, a Meta ją po prostu przełożyła na nas, więc no chyba lepiej, jeśli ktoś chce sobie to wykupić, to po prostu wykupić sobie to w przeglądarce ze strony, a później to w aplikacji też zacznie działać. To będzie działało zarówno na naszym głównym koncie, jak i na innych kontach, które mamy połączone. Natomiast od lutego za takie dodatkowe konta będzie trzeba dopłacać. Dokładnie nie wiem, o co chodzi. To chyba nie chodzi o zarządzanie stron, czy to właśnie o strony chodzi.
1: Szczerze mówiąc nie wiem, ale to nie wydaje mi się. To...
0: No nie, nic nie wiem, o jakie powiązane
1: chociaż, wiesz,
0: konta tu
1: chociaż
0: chodzi.
1: Teraz, chociaż teraz jako strona to też masz swoją jakby oś i możesz tam oglądać różne rzeczy, więc może, ale to... Czy naprawdę ktoś przegląda Facebooka jako strona? Dziwne by
0: nie
1: to
0: wiem.
1: Było.
0: Nie wiem, może tu chodzi o coś innego. Mniej więcej jeśli o takie konta chodzi, no to od marca 2024 roku za takie dodatkowe konta będziemy musieli dopłacać od 6 do 8 euro, czyli różnica tam około 27 do 36 zł. No mniej więcej tutaj nam taką możliwość zaoferowała firma Meta.
1: Ja powiem szczerze, z YouTube'a to ciężko by mi już było zrezygnować z premium.
0: Mi też.
1: Na Facebooka nawet nie będę się kusił, żeby to przetestować, bo się też tego obawiam. Chociaż akurat powiem szczerze, te reklamy facebookowe, mnie one aż tak bardzo nie irytują. Natomiast to, co było na YouTubie i jak to wyglądało, to po prostu no tego bez adblocka, a na iOSie, no to z aplikacji to ciężko było te reklamy blokować, no to po prostu to się nie dało. Nie dało się YouTube'a oglądać, zwłaszcza jeżeli ktoś ma taki tryb, że włącza sobie gdzieś tam filmy na YouTubie do snu. Jakieś coś tam sobie odpalamy i żeby nam się po prostu usypiało. Te reklamy były tak głośne i tak często się pojawiały, było to tak irytujące, że naprawdę no tego, z tego się już po prostu no korzystać nie dało.
0: Strzeliłeś dokładnie w moje zastosowanie i faktycznie to te reklamy zawsze były parę decybeli głośne, głośniejsze jeszcze to było na głośniku zewnętrznym, więc no tam często była głośna muzyka, jakieś efekty dźwiękowe, co fajnie wybudzało, tak.
1: No nie, także tu, no ale dajcie znać, czy na przykład chcecie sobie przetestować Face'a bez reklam, bo to ciekawe. Może ktoś się skusi. Dobrze, to w takim razie teraz kolejna informacja. Informacja o czymś, co pozwoli nam wyjrzeć przez czyjeś okno. Tak to, Pawle, wpisałeś.
3: Tak, Windows Swap, czyli no, strona internetowa windows-swap.com. Na którą wchodzimy. Ja teraz sobie na nią wejdę. I tu zdaje się, jeżeli dobrze rozumiem, jak to działa, ludzie wystawiają swoje takie live streamy. Coś jak to z Locusonus, które kiedyś podawałem. Tylko Locusonus się bardziej skupia. Oczywiście znajdzie się tam parę osób, które tam prywatnie od siebie z ogródka puszczają streama. Ale tam bardziej jakby jest akcent położony na miejsca publiczne, jakieś parki przyrody i rezerwaty przyrody i tak dalej. No a tu autentycznie jest slogan Windows Swap, Watch Windows Around the World. No dobrze, no to mamy tu przycisk Open a new window somewhere in the world. Otwórz nowe okno gdzieś na świecie. No to gdzieś. Strona nie jest wybitnie dostępna. To znaczy, da się z niej korzystać, ale no ani nagłówków żadnych, ani nic. Jakieś elementy klikalne odpalają w ogóle odtwarzanie. I teraz ja nacisnę. O, i słyszę. Jakiś powiew. Znaczy, jakieś tło słyszę. Ciężko mi je określić. Chyba jest. No nic się tam nie dzieje, gdziekolwiek jestem. Dostałem też informację, że za $5 miesięcznie. O, zaczęła skrzypieć jakaś podłoga. Dostanę dostęp do całego konta, gdzie są jakieś playlisty, gdzie można sobie po prostu przeglądać listę w ogóle tych okien. O, tu jakiś samochód przejeżdża. I gdzie, i w ogóle przeglądać całą listę tych wszystkich, a nie tylko otwierać sobie jakieś losowe. No, ale w wersji darmowej losowe możemy jak najbardziej otwierać. I gdzie ja teraz jestem? Altenburg, Germany, czyli w Niemczech jesteśmy. No i jesteśmy sobie w Niemczech i tu jakieś odgłosy się dzieją.
1: Pewnie oczywiście to bardzo zależy od tego, kto jakim sprzętem streamuje, bo to też pewnie wygląda
3: różnie. To prawda. Natomiast zastanawiam się, próbuję dokopać się do informacji, gdzie to jest hostowane. Czy to jest jakiś YouTube, czy to jest jakiś Vimeo, czy z czego jest brany ten stream w ogóle? No załadujmy sobie jeszcze jedno. Nie, bo to są raczej dobre, ten dźwięk jest raczej dobry, takie fajne stereo. O. A. Jest rzeczywiście pokazane Leo Snowyear's Window i to jest jakaś. I to jest jakaś ramka, która jest osadzona. Aha, ja to otwarłem teraz. O, Czeliabinsk, Rosja akurat. No, okej. No i w ten sposób pokazana jest tu też data i godzina. No więc można, że tak powiem, odpalać sobie te okienka i sobie po prostu podsłuchiwać, co tam u ludzi słychać, którzy coś tam chcą nam pokazać. No więc jak lubicie sobie włączać takie ambienty, jak lubicie sobie wyobrazić, że gdzieś się przemieszczacie, że podróżujecie, no to polecam, bo to jest kolejna strona, z której można oprócz LocuSound i Radio Apori sobie skorzystać.
1: A wszystko to na przykład można nagrać audio hijackiem i nie tylko nagrać, bo mamy nową funkcję w audio hijacku.
0: Tak, mamy nową funkcję. Funkcja, która, no właśnie, to jest, jak widać, to jest narzędzie, które, no właśnie, pozwala na nagrywanie dźwięku nie tylko. Jak ktoś jest zainteresowany, dowiedzie się jeszcze więcej, to odsyłam do podcastu, który nagrałem o tej aplikacji. No i właśnie dodano kolejną rzecz, którą można tym hijackiem zrobić. No to jest aplikacja, która faktycznie gdzieś może nam zebrać dźwięk w systemie macOS z dowolnego miejsca, z mikrofonu, z jakiejś aplikacji, no i coś z tym dźwiękiem zrobić. Nagrać, wysłać na jakiś inny serwis, po prostu otworzyć nam na słuchawkach tam z różnymi efektami, może podgłośnić, ściszyć. No, a teraz też potrafi nam w czasie rzeczywistym zrobić transkrypcję. Używając narzędzia Whisper, które, jak wiecie, jest już naprawdę, bo to jest bardzo fajne narzędzie, bardzo sprawdzone, zresztą no, tyflo podcasty też są transkrybowane Whisperem, no więc możemy sobie na naszym Macu bez wysyłania tego na jakiś inny serwis w czasie rzeczywistym sobie jakiś taki transkrypt stworzyć, no albo właśnie czegoś, co my nagrywamy, może przeprowadzamy z jakąś osobą wywiad, albo może włączyliśmy sobie jakiś film na YouTubie, czy gdzieś, który musielibyśmy przetłumaczyć, czy jakąś inną rzecz. No i z prostego możemy sobie taki klocek właśnie transcribe w najnowszej wersji hijacka dodać do naszej sesji. No i on nam po prostu tą transkrypcję stworzy. Oczywiście możemy sobie kilka rzeczy skonfigurować. Możemy zdecydować, jakim modelem ma być to tłumaczone. W aplikacji jest oczywiście taki mniejszy model wbudowany, natomiast w ustawieniach tego klocka można pobrać sobie model duży, który ma 3 giga, więc przypuszczam, że to jest ten model large, więc no tutaj z polskim powinien sobie bez większych problemów poradzić, wiadomo, tylko on nam będzie trochę pamięci zużywał podczas pracy. Tutaj producent też zaleca, żeby raczej z tego modelu korzystać na procesorach Apple Silicon, więc jak ktoś ma starszego Maca z Intelem, no to lepiej to po prostu zrobić no właśnie na jakimś procesorze M1, M2 czy nawet właśnie M3. Możemy też sobie zdecydować, gdzie ten plik ma być zapisany i nawet zdecydować, jakim formacie ma być ten transkrypt. Oczywiście można czas dać. No i co ciekawe, też możemy podać nazwę osoby, która mówi, bo co ciekawe, ten klocek jest na tyle mądry, że jeśli podłączymy do niego kilka źródeł, na przykład no, jednym źródłem będzie nasz mikrofon, a drugim źródłem będzie jakaś aplikacja VoIP, bo powiedzmy przeprowadzamy wywiad z jakąś osobą i chcemy go sobie transkrypować. Jeśli ponazywamy te klocki, no to nam aplikacja fajnie podzieli ten transkrypt na mówców i to będzie bardzo fajnie wszystko widoczne, no i to wszystko po prostu no, będzie się działo automatycznie. Producent mówi, że ta funkcja to jest na razie wersja beta, są jeszcze rzeczy, które chcą zoptymalizować, tam nie widziałem na przykład opcji, żeby konkretnie ustalić język. No Whisper potrafi ten język wykrywać i nie ma co większego problemu generalnie, no ale jakby ktoś chciał właśnie jakiś język konkretnie wymusić, bo jest jakaś sytuacja, że coś nie działa tak jak powinno, no to no fajnie byłoby jakby to się dało ustalić, no natomiast poza tym działa całkiem fajnie, no dobrze, że tutaj jest ten większy model dostępny, no bo zwłaszcza dla innych języków niż angielski, no fajnie jakieś inne modele mieć. Chwilę to miałem okazję przetestować przed audycją, no i po prostu, generalnie to po prostu działa, nic zaraz nic ująć.
1: To w takim razie, zanim przejdziemy do ostatniej wiadomości z naszego dzisiejszego spisu tematów, posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi Maćka.
2: Odnośnie tej całej subskrypcji w Mecie, czyli Facebook i Instagram, to wydaje mi się, że właśnie okej, no pozbywamy się reklam, natomiast tak czy inaczej, chyba w świetle tych przepisów unijnych, reklamy spersonalizowane chyba tak czy inaczej nie będą mogły być do nas kierowane. To się w międzyczasie gdzieś tam aktualizowało, już nie pamiętam, gdzie ja to czytałem, czy na MacRumors, czy na iCulture. W każdym bądź razie, że ponoć, tak czy inaczej, znaczy reklamy mogą być, owszem, ale że tak czy inaczej one nie mogą być spersonalizowane w tym darmowym planie. I co jeszcze warto dodać? Podobno użytkownicy niepełnoletni no nie będą w ogóle mieli reklam. Będą mieli nadal konto darmowe, nie będą obarczeni jakąkolwiek subskrypcją, natomiast oni nie będą w ogóle mieli żadnych ponoć jakichkolwiek właśnie reklam od tego tam 6 listopada, któregoś tam listopada. No w każdym bądź razie, no chyba teraz jest większa, że tak powiem, motywacja, żeby jednak się rejestrować jako niepełnoletni, prawda, pełnoletni i naciągać rodziców na tak zwaną subskrypcję, jeżeli chcemy się tych reklam jakkolwiek pozbyć, bo tu przynajmniej będzie korzyść, że tak ty, Michale, wspomniałeś, średnio co 5 postu, tak średnio posta i tak nie będzie.
1: I ja gdzieś czytałem właśnie, że użytkownicy niepełnoletni nie będą mogli z tej funkcji skorzystać, a nie, ja tego tak nie zrozumiałem, że po prostu nie będą dostawali reklam.
0: No pewnie jakieś treści sponsorowane pewnie będą.
1: Ja to właśnie odebrałem tak, że oni będą jeszcze w gorszej sytuacji, bo nie będą mogli w ogóle sobie tego wykupić w żaden sposób, no ale...
0: Może nie zobaczą wszystkich reklam, ale coś na pewno zobaczą.
1: No ciekawe, bo jeżeli to będzie tak, jak ty, Maćku, mówisz, to ja już widzę za chwilę lifehacka. Chcesz mieć Facebooka bez reklam, załóż sobie nowe konto i zarejestruj się jako tam nastolatek. Tak? Przez najbliższych parę lat nie będziesz miał.
3: Właśnie, a to jest mało praktyczne chyba, bo trzeba by zmieniać te konta co kilka lat i tam przekopywać znajomych.
1: Dokładnie.
3: To chyba nie jest takie rozwiązanie, na które wiele osób by się zgodziło.
0: Ale by Facebook zaczął ludziom dawać prezenty na 18, no i reklamy dostajesz w prezencie.
3: To już znaczy, że zaczyna się dorosłość.
1: Tak jest i że trzeba płacić albo po prostu swoim kontem, albo swoją kartą. To już zależy, kto czym chce płacić. Jak to mówią, nie ma darmowych obiadów. I teraz właśnie przechodzimy do tematu ostatniego, tematu też związanego z finansami, konkretnie z danymi rachunków bankowych. To jest ta cała usługa tak zwanego open bankingu, że jeden bank może się do drugiego połączyć i w interfejsie tego banku możemy wyświetlać sobie dane z innego konta. Na podobnej zasadzie działa portfel Apple na razie na Wyspach.
3: Tak, na razie na Wyspach, brytyjskich jak najbardziej. bo tam Apple początkiem roku wykupiło pewną firmę finansową i na podstawie właśnie umów z tą firmą rozpoczęła się współpraca z kilkoma bankami. Na pewno jest Barclays, na pewno jest Starlink, który też się okazuje, że jest taki bank w Wielkiej Brytanii. To nie tylko internet od Elona. I Monzo to taki fintech, który trochę przed Revolutem wszedł na rynek. I jeszcze któryś tam bank. I się okazuje, że Apple wprowadził taką możliwość, że właśnie można do portfela Apple podłączyć sobie nasze konto bankowe. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że możemy sobie w każdej chwili przez portfel Apple podejrzeć stan naszego konta oraz historię transakcji, nawet tych, których nie dokonywaliśmy Apple Pay. No, Apple zapewnia, że przez ich serwery nic nie idzie, żadne nasze dane, to się wszystko odbywa na zasadzie transparentnej, bezpośrednio od banku, w którym jesteśmy, do aplikacji portfel. Czy zastosowania jakieś to będzie miało, oprócz tego, że już w znajomym interfejsie portfela będziemy mogli to podglądać? No nie wiem, może ktoś nie lubi instalować aplikacji bankowych, a może tutaj takie pierwsze zastosowanie, jakie mi do głowy przychodzi, no to zegarek, że będziemy mieli na zegarku jakby podgląd, ile mamy w tym momencie na koncie, może jakiś widget z tego się będzie dało zrobić, nie wiem, ale też podgląd transakcji, jakie się działy właśnie na zegarku. Może też na Macu, na pewno też na Macu. Także no to mi przychodzi do głowy, więc taka ciekawostka. Na koniec w ogóle Apple powoli zaczyna do Europy nieśmiało wchodzić z Tap to Pay, czyli zrobieniem sobie terminala SoftPOSa z iPhone'a. Już gdzieś w Holandii siłą jakiegoś fintechu to odpalił przy współpracy z Worldline'em i także w Ukrainie ponoć już jako terminal Apple ma zacząć działać, więc no może i za jakiś czas
1: czekamy na nas.
3: Wtedy byłby dostępny SoftPOS.
1: Tak, i to by było rzeczywiście coś, a kiedy to będzie, no to zobaczymy. Też w ogóle Apple mówi się, że tam buduje na potęgę serwery i że w iOS 18 mają być wprowadzone jakieś rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, dość mocno bazujące na telefonach i na urządzeniach użytkownika, bo oni chcą pójść tą drogą, że nie wszystko będzie wysyłane do chmury. Pewne rzeczy będą lokalnie rozwiązywane. No, zobaczymy, jak to będzie i zobaczymy, co z tego będzie dostępne w Polsce, bo już gdzieś widziałem takie komentarze o tej mitycznej Siri, która w końcu mogłaby się pojawić po polsku. No, zobaczymy, czy prędzej Apple zmieni nazwę swojego asystenta, czy prędzej dostaniemy go po polsku. Słuchajcie, króciutka wiadomość od Bartka jeszcze nam się tu pojawiła.
4: Cześć, tu jeszcze raz Bartek. Orientujecie się może, czy w YouTubie można odtwarzać wideo podczas zablokowanego ekranu? Przyznam się, że przeszukałem całe ustawienia i nie znalazłem takiej opcji, ale może gdzieś to jest ukryte.
0: Bartku, jeśli masz premium, to tak.
1: Bartku, jak zapłacisz, to tak, to możesz.
0: Jak zapłacisz, to po prostu tak jest. To chyba się tam wyłączyć, ale z tego co pamiętam, to się po prostu automatycznie, domyślnie włącza.
1: Dokładnie, więc tak to wygląda, musisz sobie po prostu wykupić płatnego YouTube'a, no i wtedy będziesz sobie mógł na zablokowanym ekranie odtwarzać i naprawdę, no to jest coś, co... Powtórzę, ciężko by mi było już z tego zrezygnować po jakimś czasie. A tak w ogóle, to taka ciekawostka a propos YouTube'a. Ja wiem, że niewielu użytkowników to będzie dotyczyło, ale jak macie konto G Suite, to nie możecie wykupić YouTube'a w tej opcji rodzinnej.
3: O.
1: Tylko na Gmaila można sobie wykupić YouTube'a działającego w ten sposób. A jak mamy G Suite'a, to no to niestety, ale trzeba się, można tylko dla siebie wykupić.
3: Ja wiem, że w G Suite'ie były kiedyś też problemy z asystentem Google, że to trzeba było jakoś osobno aktywować coś tam. Więc to ludzie z głośnikami mieli potem problemy. No to jest ciężki korzek do zgryzienia.
1: No to prawda. To prawda. Czasem jakieś takie ograniczenia są, a podejrzewam, że będzie ich więcej i coraz więcej w związku z tym, że no Google chyba bardzo, ale to bardzo chce, żeby ludzie przestali korzystać z tego G Suite'a w wersji Legacy. A jeszcze to cały czas jest i jest to bezpłatne, jeżeli ktoś nie wykorzystuje tego komercyjnie, a po prostu chce mieć podpiętą skrzynkę pod własną domenę. I takim to akcentem kończymy 207 wydanie Tyflo Przeglądu. Jeszcze widzę na Facebooku, to już jakiś czas temu, Dawid nam napisał, że jego telefon, jego Blindshell po aktualizacji ma się dobrze, jest zadowolony.
3: O, no to super.
1: Się cieszymy. Pozdrawiamy cię, Dawidzie. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy z nami tu do piątku wytrzymali, bo już mamy
3: piątek, piąteczek, piątunio.
1: Tak, mamy 4 minuty
3: TGIF. Po...
1: mamy 4 minuty po północy i kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z wami. Za tydzień słyszymy się już standardowo w środę.
3: A czy można jeszcze chwilę coś tam?
0: Ja też coś będę miał.
1: Okej.
3: Bo 4 godziny minęły.
1: Dobra.
3: I jeżeli 4 godziny minęły, to ja poproszę może o udostępnianie ekranu.
1: Już możesz. Proszę cię bardzo. Tak.
3: To fajnie. To ja się tylko przygotuję.
0: To ja może w międzyczasie powiem, co chciałem powiedzieć. Mam dwa bardzo szybkie, drobne newsy. Po pierwsze, pojawiła się dzisiaj informacja na Mastodonie, że za parę tygodni pojawią się syntezatory CerProc na iOS-a, więc jeśli ktoś na przykład lubi głos polski, pole, tak, to...
1: Są tacy?
0: Nie wiem, no ale też mają inne języki, więc jeśli ktoś będzie chciał coś innego sobie potestować, no to będzie taka możliwość. A druga szybka informacja... do WhatsAppa na Windowsie, właśnie tej aplikacji UWP, będziemy mogli teraz się zalogować już tym nowym systemem przez wpisanie kodu zamiast skanowania kodu QR, więc myślę, że to wiele osób ucieszy. Jeszcze czekamy na wersję na Maca, no ale przynajmniej to już jest właśnie na tej wersji webowej, no i teraz też zostało to dodane do aplikacji na Windows.
1: Potwierdzam, ostatnio tak się właśnie logowałem.
3: Oj, super. No ja mi też taki artykuł mignął gdzieś na jednej z grupek. To ja dwa szybkie, krótkie newsy. Freedom Scientific, raczej Vispero, założyło kanał WhatsAppowy do JOS-a, gdzie będą wrzucane wszystkie nowości a propos JOS-a. I jeżeli pamiętacie, że kiedyś w Austrii powstały takie buty dla niewidomych do nawigacji, takie przyczepiane do naszych butów, takie InnoMake to się nazywało, InnoMake Shoes czy InnoShoes. Bardzo to było medialne, było to na wielu wystawach, w tym chyba też na Reha for the Blind. No, to firma upadła, to tak tylko przekazuję.
1: To tylko buty zostały, bo już no, ta sztuczna inteligencja gdzieś tam działająca, to podejrzewam, że niedługo podziała.
3: No, chyba nie. No i dźwięczek na koniec, dźwięczek jak dźwięczek, ale to takie z serii... Kto pamięta? Albo kto ogarnia?
5: Rozpoczęto udostępnianie dźwięku z komputera. Alert. Udostępniasz dźwięk swojego komputera. Okno. Zatrzymaj udostępnianie. Przycisk.
1: Embrolla?
3: Tak, zgadza się. Jakby ktoś chciał sobie zrobić taki retro experience. Nie, to tak jak Michale. Co będzie gorsze? To czy pola Cereprokowa?
1: Wiesz co... nie wiem, naprawdę. To... Bardzo trudne pytanie mi zadajesz, jeszcze zważywszy na porę.
3: Czy to jest Milena Linuxowa, czy to jest inny głos?
1: Nie. Embrolla to była, zdaje się, to był chyba w ogóle efekt podłożenia głosu. To była pierwsza synteza wykonana przez Dominikę Oliwier.
0: Nie poznałem.
3: Czyli Agatę. Nie, Agata. To jest głos Agaty. Dominika Oliwier. Z konceptowej czy też niuansowej. Nie, no dlaczego w ogóle ta Embrolla się tutaj pojawiła? No bo jest jeszcze jedna nowa wtyczka do NVDA dostępna w sklepie NVDA, eSpeak with Embrolla. I tak jak eSpeak domyślnie w wersji NASA API 5 tą Embrollę wspiera, tak, NVDA-owski no nie, więc pewien Brazylijczyk stworzył wtyczkę, bo ponoć w Brazylii dość dużą popularnością cieszą się głosy Embrolla, bo one były używane w screenreaderach brazylijskich i w programach typu DOSVox. Tutaj DOSVox, ty Piotrze chyba bardziej kojarzysz, nie?
0: Tak, to jest takie... Tak.
3: Klango jakby?
0: No to jest jakieś środowisko, które no właśnie zaczynało swój żywot w czasach DOS-a. To też w ogóle ciekawa historia, jak to powstało, no ale mniej więcej to jest takie właśnie środowisko, które miało swój klient e-mail, swoją przeglądarkę, jakieś różne gry, coś do IRC-a, manager plików. No to się dało na pendrive'ie skopiować na przykład i mieć cały komputer, no właściwie wszędzie. Znam osoby z Brazylii, które no w tym programie 90% swojego życia spędzało w latach 2000, więc no faktycznie. I on miał też swój jakiś czytnik ekranu też prosty.
3: No to jakby kogoś ciekawiło na przykład, jak brzmi taki brazylijski syntezator z Voxa.
5: Zmień głos. Lista rozwijana Polish. Puduga, Romanian, Persian, Persia, Punjab, Papiam, Polish. Polish minus.
0: Puduga,
5: Persian,
0: Pers, Punjab, Polish, Puduga. Może spróbuj na B. Jako
1: Brazylian. Ale to przypadkiem właśnie nie Portugal?
3: O. Nie portugalska, to była Portugalia europejska. Okay, tu mamy.
6: Brazil mi rola un. Predikuskie. Suwa kiedrita o ciebie. Głos. Lista huzuj, że na Brazil mi rola un zujnie ty o ciebie.
7: Brazil mi rola tres. Predikuskie. Suwa kiedrita o ciebie. Podkreki z zibikuski poli mi buruni ustnaki zujnie o tyka. Prediglus. Lista huzuj, że na Brazil mi rola tres zujnie ty o ciebie.
5: Brazil mi rola quatro. Predikuskie. Suwa kiedrita o ciebie. Podkreki z zibikuski poli prediglus.
8: Brazil. Brazil mi rola dois. Predikuskie. Suwa kiedrita o ciebie. Głos.
7: Portugal.
3: Tak, i to były głosy, które domyślnie przyszły z tym pluginem, no też...
7: Synhal, Słowa, Słomi, Serbi, Smysłaki, Spać.
8: Spanisz nie wybrola uno. Predkosk, Słowak, Trintal, P.
3: Tu mam hiszpańskie głosy.
8: Hello.
9: Spanisz nie wybrola nos. Predkosk, Słowak, Trintal, P. Hello.
10: Spanisz nie wybrola tres. Predkosk, Słowak, Trintal, P. Hello.
11: Spanisz nie wybrola cuatro. Predkosk.
1: Widać, że było to robione w czasach, kiedy mikrofony no nie były.
3: Tak, tak, to prawda. Oto mam jeszcze meksykański, hiszpański.
12: Prefkos, suak 30 alp. He mexicanem ebrola 2. Prefkos, lista rozwijana mexicanem ebrola.
13: Venezuela im ebrola 1.
3: O, i wenezuelski, hiszpański.
13: Prefkos, suak 30 alp.
7: Estonian bachte.
3: No i to...
5: Udostępniasz dźwięk.
3: Tak, i to w zasadzie tyle. Ja jestem ciekaw, czy pod tym mi się uda uruchomić głos, nie wiem, czy pamiętacie głos z wirtualnej Polski.
1: Speak.
3: Speak, przez i, speak.
1: Speak, dokładnie.
3: Który działał z komunikatorem WP Kontakt, później rzeczywiście Speak, on też działał z wtyczką Gadacz w PowerGG, jeżeli ktoś używał. To jest też Embrola, bo grzebałem w bebechach tego, natomiast nie udało mi się tego uruchomić, bo to jeszcze chyba się opiera o jakiś tam customowy serwer, więc nie mam pojęcia, czy mi się to uda, ale... Spróbuję. Jeżeli by się miało udać, to wam na następny raz puszczę, jak to brzmiało kiedyś z WP, ale nie, zobaczymy. No, a do Zvoxa to pamiętajcie, bo na następnym PubQuizie na pewno się pojawi pytanie o brazylijskie środowisko dostępu komputera dla niewidomych w latach 2000.
1: A tymczasem jeszcze dwie wiadomości od Maćka.
3: Okej.
1: Tak, ta audycja się never ending program. Dobrze, zobaczmy, co Maciek do nas jeszcze ciekawego nagrał.
14: No cóż, jeśli macie YouTube'a, chcecie sobie skorzystać chociaż w tej wersji darmowej, chociaż z tego, że nie wiem, słuchacie sobie tam czegoś, oglądacie, a chcecie wyjść sobie z tej aplikacji YouTube i coś tam robić, no to picture in picture, obraz w obrazie dostępny jest, to znaczy nie bezpośrednio u nas, cały czas to w USA się niby testuje, niby to jest, no więc jeżeli się człowiek przełączy na Amerykę za pośrednictwem VPN-a, no to normalnie będzie sobie można było, no właśnie, korzystać z tej funkcji picture in picture. Ja to testowałem, rzeczywiście działa. U nas w Polsce nie, w Europie nigdzie nie, w Ameryce tak. A kanały to się również pojawiły na Messengerze, tak swoją drogą. No, jedna firma, jedna stajnia, Meta, WhatsApp, Messenger. No, więc i są i kanały. Ciekaw jestem, czy ktoś z was jakkolwiek się tym bawił i czy to jest tak samo dostępne jak pisanie obecnie wiadomości, czy raczej, no właśnie, jak komunikacja stricte na Messengerze, czy jednak z kanałami jest troszkę lepiej.
1: No mnie jakoś fakt obecny, jak działa Messenger, to nie zachęca do eksplorowania.
3: Ja tam patrzyłem trochę do tego interfejsu, ale jakoś nie umiałem tam się odnaleźć. W sensie ani znaleźć sobie jakiegoś kanału, ani stworzyć. Jakiś taki dziwny ten interfejs, nie wiem. Może za mało czasu poświęciłem.
1: Może, a może z czasem po prostu będzie lepiej i tym życzeniem żegnamy się z wami już tak naprawdę w dzisiejszym 207 Tyflo-Przeglądzie. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz, Paulina Gajoch i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Wiemy, dobranoc.
1: Za niecały tydzień. Słuchajcie, w środę się słyszymy.
3: Tak.
1: Do usłyszenia, trzymajcie się.
3: Do usłyszenia.
1: Pa.
15: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
16: Witajcie, witajcie.
1: I my znowu o Zoomie. My znowu o tym Zoomie, o tym programie, o którym to ostatnio tak wszystkie portale technologiczne, tylko jakoś nie te zajmujące się bezpieczeństwem najwięcej o tym piszą. To mnie tak trochę zastanawia, bo ja najwięcej informacji takich dotyczących bezpieczeństwa Zooma widziałem na wszelkich portalach albo o Apple'u, albo zajmujących się tak trochę IT, trochę lifestyle'em i trochę tego typu rzeczami. Jakoś zaufana trzecia strona czy niebezpiecznik o tym nie pisały, a przynajmniej ja nic o tym nie słyszałem. Nie wiem, Pawle, czy ty widziałeś coś na ten temat?
16: Znaczy, niebezpiecznik w swoim webinarium na temat pracy zdalnej i jej bezpieczeństwa wspominał, że no Zoom nie jest do końca, znaczy oni niby szyfrują rozmowy i szyfrowanie jest włączone, ale że to nie jest do końca jasna sytuacja.
1: Inaczej, szyfrowanie end-to-end można sobie włączyć. Ono domyślnie, jak dobrze pamiętam, to jest wyłączone, ale jest możliwość jego włączenia. Także, no oczywiście wiadomo, że to jest z wykorzystaniem tej technologii też SSL, więc tam nie lata sobie nic w sposób otwarty, natomiast no jest to gdzieś rozkodowywane po stronie serwera, a jeżeli mamy ochotę, no to możemy sobie to potem gdzieś tam jeszcze włączyć, że tę dodatkową taką warstwę zabezpieczenia. Ostatnio też na przykład można było wyczytać, że sporo osób gdzieś tam mogło się natknąć na różnego rodzaju nagrania meetingów zoomowych, które są publicznie dostępne, ale to też dlatego, że ludzie włączali sobie to nagrywanie w chmurze, a czasem włączali nagrywanie takich rzeczy, których absolutnie w chmurze nagrywać nie powinni, bo to na przykład były sesje terapeutyczne albo spotkania biznesowe takie, których raczej...
16: Decydujące.
1: Tak, decydujące, które raczej to powinno się nagrywać, jeżeli już, bo być może rzeczywiście ktoś miałby ochotę, no to po stronie klienta, ale może niekoniecznie po stronie chmury, bo to wiadomo, że z chmurą to różnie bywa. My natomiast no, o bezpieczeństwie Zooma jako takiego wiele tu nie powiemy, to już musicie rozważyć, czy wam się podoba używanie tej aplikacji, czy też nie. My przede wszystkim skupimy się na dostępności i na możliwościach, jakie daje ta aplikacja, a daje tych możliwości rzeczywiście całkiem sporo.
16: To prawda, my w zasadzie dopiero po nagraniu pierwszego podcastu przejrzeliśmy różne opcje na stronie i w ustawieniach konta użytkownika i się nagle okazało, że dużo opcji, których potrzebowaliśmy, rzeczywiście już tam jest, tylko trzeba je włączyć, trzeba o nich wiedzieć, dlatego stwierdziliśmy, że w sumie drugi podcast to jest dobry pomysł, bo się okaże, że z tymi spotkaniami waszymi możecie zrobić jeszcze więcej i zrobić je jeszcze bardziej interaktywnymi. No i dzięki tym niektórym ustawieniom na przykład możemy korzystać z Tyflo Podcastu w czasie Tyflo Przeglądu, tak jak to robimy, że możecie do nas się wdzwaniać i to jest wszystko tam ładnie zorganizowane, nie ma bałaganu powiedzmy. I to fajne rzeczy są, przydatne.
1: Tak, to są bardzo przydatne rzeczy. Dziś opowiemy wam na pewno o waiting roomie, na pewno opowiemy wam o napisach, jak można ułatwić sobie korzystanie z Zooma, jeżeli ktoś ma problemy ze słuchem, przede wszystkim ze słuchem.
16: Tak, albo ze słuchem, albo jeżeli jest osoba, która prezentuje coś na slajdach i jest ktoś na tyle dobry, że chciałby te slajdy spisać w formie tekstowej dla osób na przykład niewidomych też, więc tutaj też jest taka możliwość.
1: Dokładnie. Powiemy o ankietach, powiemy o
16: breakout room, czyli jakby podgrupy, tak? Praca w podgrupach. Można się rozdzielić na takie podkanały w ramach jednego spotkania, żeby jakiś temat omówić powiedzmy w mniejszych grupach, a potem znów się spotkać wszyscy razem i to omówić.
1: Tak, więc o takich rzeczach opowiemy, czy jeszcze o czymś zapomniałem?
16: Parę takich administracyjnych, myślę, smaczków, jakieś może ustawianie haseł na pokoje, nie wiem, czy tam też jest, przydzielanie prawa współgospodarza konkretnej konferencji. No to wszystko się jeszcze okaże. Przy okazji tam chyba też jest ta opcja, żeby stereo było. Jak ktoś by chciał, żeby było słychać w stereo, to tam da się to włączyć.
1: Zgadza się, bo na dobry początek myślę, że zajrzymy sobie w ogóle do Zooma jako takiego, na stronę internetową Zooma, do ustawień Zooma.
16: Ja też opowiem już przy końcu samej audycji o tym, jak... Oczywiście opowiem o tym teoretycznie, bo nie mamy teraz warunków, żeby to zademonstrować, ale jak Zoom się prezentuje podczas webinariów.
1: Tak jest.
16: Bo to jest też inny troszkę kontekst, inaczej to wtedy wygląda. I warto o tym wiedzieć, bo dużo jest webinariów i to, co jest ciekawe, to to, że dużo teraz jest tych webinariów oferowanych nawet za darmo albo za jakąś symboliczną opłatą. No i można w ten sposób uzyskiwać wiedzę, a nawet uczestniczyć w wydarzeniach, w których normalnie nie moglibyśmy wziąć udziału, bo odbywają się w konkretnym fizycznym miejscu bardzo daleko. Ja na przykład w zeszłym tygodniu brałem udział w webinariach, które normalnie odbywałyby się w Singapurze, ale z uwagi na zaistniałą sytuację są streamowane, odbywają się wirtualnie właśnie przez Zooma i no musiałem wstawać o godzinie 6 rano, żeby uczestniczyć w nich, ale były bardzo ciekawe, więc warto się rozejrzeć po różnych stronach w internecie, czy ktoś takich webinariów nie oferuje.
1: Okej, na dobry początek w ogóle, gdzie te wszystkie ustawienia, i to podkreślmy w sposób globalny dla naszego użytkownika, bo można te rzeczy zmieniać w kilku miejscach, w zależności od tego, jak korzystamy z tego Zooma. Bo Zoom to tak naprawdę jest serwis, który umożliwia założenie nam takiej organizacji, w której mamy iluś użytkowników, możemy im przypisywać różne uprawnienia i to wtedy też z trochę chyba innego poziomu się tym wszystkim zarządza. Natomiast jeżeli chcemy ustawiać te rzeczy dla siebie, no to mamy taką stronkę jak no to tu już akurat nie jest to aż tak bardzo istotne, tylko profile ukośnik setting jest taka podstrona naszego profilu użytkownika i teraz jak to tu wygląda? Mamy coś takiego jak setting page.
17: Zakładka zaznaczony link meeting.
1: I tu mamy trzy zakładki. Meeting.
17: Zakładka link recording.
1: Recording.
17: Zakładka link telefon.
1: I telefon. I teraz zaczynamy sobie od zakładki meeting. Ważna teraz rzecz, żeby wejść do tej zakładki, to jest taka jakby aplikacja swego rodzaju. I kiedy wejdziemy literką O, użyjemy literki O,
17: aplikacja.
1: To mamy coś takiego jak aplikacja.
17: Nagłówek, poziom 2, link about.
1: I to jest, może być trochę mylące, jeżeli ktoś nie miał do czynienia z czymś takim, bo mamy coś jak aplikacja i poniżej mamy już about, zoom block i tak dalej, czyli mamy tę taką stopkę. I ktoś mógłby pomyśleć, kurczę, ale tu w zasadzie to nic nie ma. No nie,
17: aplikacja.
1: Musimy sobie w tę aplikację kliknąć.
17: Aplikacja, przycisk przełączania nieciśnięty host wideo.
1: I tu w tym momencie możemy się poruszać albo klawiszem tab, albo możemy sobie być w tej aplikacji i mieć włączony ten tryb wirtualnego bufora.
17: Nagłówek, poziom 4, partici, tamps,
1: i możemy sobie tym zarządzać w ten sposób. Mamy tu sporo różnych opcji.
17: Przycisk,
1: pierwsza
17: partner, link, host wideo,
1: pierwsza
17: nagłówek,
1: z nich.
17: 4, host, nagłówek, poziom 3, schedule, meeting. Nagłówek, poziom 3, schedule, nagłówek, poziom 4, host wideo. Start meeting, switch host video. Przycisk przełączania nieciśnięty host video.
1: No właśnie, host video. Możemy zadecydować, czy host ma mieć włączone wideo, czy nie. Ja zdecydowałem, że dla meetingów, które ja będę tworzył, nie chcę mieć opcji wideo włączonej. No bo po co? W naszym przypadku nie jest to potrzebne.
17: Nagłówek, poziom 4, partici, tamps, video. Start meeting, switch partici, tamps, video. Start przycisk przełączania nieciśnięty partici, tamps, video.
1: Też mogę zadecydować, że użytkownicy, którzy się dołączają do meetingu, mogą mieć włączone wideo, bądź też nie. No też nie jest mi to potrzebne. Ktoś może mieć inne potrzeby.
17: Partici tamps follow the instructions to provide for using non-zoom audio. Przycisk opcji oznaczone telefon and computer audio.
1: No właśnie, i to najlepiej sobie tak ustawić, telefon and computer audio. Zdaje się, że to jest chyba też domyślne zachowanie Zooma.
17: Przycisk opcji nieoznaczone telefon.
1: Możemy się zdecydować, że tylko przez telefon.
17: Przycisk opcji nieoznaczone computer audio.
1: Albo, że tylko przez komputer. Przy czym komputer to jest też aplikacja mobilna, i chyba przeglądarka również.
17: Nagłówek, tak. Poziom 4, join before host. Allow partici tamps to join the meeting before the host arrives. Przycisk przełączania nieciśnięty, join before host.
1: To możemy ustawić, czy chcemy, żeby użytkownicy mogli przyjść przed nami, czy nie.
17: Nagłówek, poziom 4, use personal meeting, it me from scheduling a meeting. Outan visit. Link personal meeting, chrome to handle our personal meeting settings. Przycisk przełączania nieciśnięty, use personal meeting, it me from scheduling a meeting.
1: Tu mówiliśmy o PMI, o tym, czym to jest, że to jest taki nasz identyfikator, jeden globalny, i identyfikatory poszczególnych meetingów też są, więc możemy zadecydować, czy my chcemy na tym naszym identyfikatorze tworzyć meetingi, czy nie.
17: Nagłówek poziom 400 personal meeting, kitnichem starting and instant meeting. Przycisk przełączania nie wciśnięty, use personal meeting, kitnichem starting and instant meeting.
1: Instant meeting, czyli taki po prostu już teraz, że chcę z kimś porozmawiać, też możemy sobie ustawić, żeby było to włączone i żeby na tym PMI było to tworzone.
17: Nagłówek Te partici tam smet, to autentica, te prior to joining, te meetings, host, san, hose, one of

0: Meetings. A passort will be generated when scheduling a meeting and participants require the passort. Joint meeting, the personal meeting, kidney meetings are not included. Przycisk przełączania niedostępne wciśnięty require a passort when scheduling meetings.
1: No właśnie, to jest ostatnio zmiana, require password when scheduling new meetings i te meetingi teraz są zawsze zabezpieczone hasłem. Naszego meetingu jakoś to na razie nie dotknęło i być może po prostu nie będzie to wymagane w tym przypadku. Jeżeli coś się zmieni, to będziemy tę sytuację monitorować.
0: Nagłówek poziom 4 require a password for instant meetings. A random password will be generated when starting an instant meeting. Przycisk przełączania niedostępne wciśnięty require a password for instant meetings.
1: No tak, to jest to do tych instant meetings.
0: Administrator has locked please setting controls and not unbait all of our meetings will set please setting.
1: Przecież ja jestem administratorem, to ciekawe. Mam chyba kogoś nad sobą, Pawle.
0: Nagłówek poziom 4 require a password for personal meeting with me. Przycisk przełączania niedostępne wciśnięty require
1: i to też.
0: Lock the przycisk opcji niedostępne nieoznaczone only meetings with join before hostenable. Lock the admin.
1: I teraz tak.
0: Przycisk opcji niedostępne nieoznaczone only meetings with join before hostenable. Przycisk opcji niedostępne oznaczone all meetings using me. Password 805.
1: No tak, i tu mamy. Tu mamy hasło.
0: Password in meeting link for on meeting password will be encrypted and included in the join meeting link to all of participants to join with you to Netflix without having to enter the password. Przycisk przełączania wciśnięty embed password.
1: Tak, że uwzględniaj hasło w linkach, więc jeżeli nie chcemy, żeby ktoś tam się kłopotał, to po prostu możemy zaszyć to hasło w linku i będzie ono działało.
0: Nagłówek poziom 4 require password for participants joining with home. A numer it's password will be required for participants joining with home if our meeting has a password for meeting with an alpha numer it's password a numer it's version will be generated. Przycisk przełączania niedostępne wciśnięty require password for participants joining with home.
1: No właśnie, tutaj też jest to zablokowane.
0: Admin. Administrator has locked pre-setting. Nagłówek poziom 4 mute participants uponentry.
1: I to dotyczyło hasła telefonicznego, czyli po prostu, no, że jeżeli mamy hasło, jeżeli kogoś chcemy wpuścić przez telefon, to on oprócz podania meeting ID, to musi również podać hasło.
0: Automatically mute all participants when they join the meeting, the host controls whether participants can unmute themselves.
1: Tu wybieramy, czy wyciszamy wszystkich na wejściu.
0: Przycisk support version. Przycisk przełączania nie wciśnięty mute participants uponentry. Nagłówek poziom 4 upcoming meeting reminder. Receive desktop.
1: Tu mamy jakieś przypomnienia.
0: Przycisk przełączania nie wciśnięty upcoming nagłówek poziom 3 in meeting basic. Nagłówek poziom 4 require encryption for share depart endpoints H323/i. Zone require encryption for all data between the zone cloud, zone client and zone ROM require encryption for share depart endpoints H323/i. Przycisk przełączania nie wciśnięty require encryption for share depart endpoints H323/i.
1: To tak, Zoom jest w stanie się integrować z różnego rodzaju usługami zewnętrznymi, no i dzięki temu możemy sobie tu wybierać, czy chcemy, żeby było to połączenie szyfrowane, czy też nie.
0: Poziom 4 hat. All of meeting participants to send a message visible to all participants. Przycisk przełączania.
1: Zezwalamy na wysyłanie. Zezwalamy na wysyłanie wiadomości do wszystkich na czacie. Możemy to włączyć lub też nie. Możemy na przykład też nie zezwolić, żeby ktoś zapisał sobie gdzieś ten czat.
0: Przycisk support version. Nagłówek poziom 4 private hat. All of meeting participants to send a private 1-1 message to another participant. Przycisk przełączania wciśnięty private hat.
1: Też możemy tego na to nie pozwolić,
0: nagłówek poziom 4 auto,
1: czyli na wysyłanie wiadomości prywatnych między użytkownikami.
0: Nagłówek poziom 4 autosaving chats.
1: Autosaving chats.
0: Automatic chats of hat hosts do not met on annually save the text of the hat after the meeting starts. Przycisk przełączania nie wciśnięty autosaving
1: chats. Czyli automatyczne zapisywanie czatów.
0: Nagłówek poziom 4 play sound when participants join or leave. Play sound when participants join or leave. Przycisk przełączania.
1: Odtwarzaj dźwięk, kiedy ktoś się podłączy.
0: Nagłówek poziom 4
1: wyjdzie.
0: To zone. Add the headmask tab to the Windows settings or match preferences dialog and also enable user stop. Provider, Edbat, Kozomat, przycisk, tu przełączania nie wciśnięty.
1: Rzecz, która...

0: która nie jest jakoś specjalnie istotna i lepiej tego nie włączać, no chyba, że bardzo chcecie. Ankietka do Zooma odnośnie jakości, no.
1: Nagłówek poziom 4, display and of making experience at back curve.
0: Tak, i tu jeszcze, chociaż nie, tu jest, tu jest ta ankieta, a wcześniej mieliśmy, wcześniej był opis, dobra. Czyli ocena meetingu możemy sobie ustawić. I to jest, myślę, że dość ciekawa funkcja i te funkcje pokażemy. I zaczynamy już tu przechodzić do pewnych rzeczy. Mianowicie co-host, czyli taki współadministrator danego meetingu. Żeby uczynić kogoś takim pełnoprawnym hostem, to musimy mieć więcej niż jedną licencję. Bo jeżeli na przykład ja uczynię Pawła hostem w tym momencie, no to on jakby, jemu jest przekazywana tymczasowo to uprawnienie wynikające z mojej licencji Zooma. Natomiast jeżeli mamy sytuację taką, że ja uczynię go takim tak zwanym co-hostem, czyli współadministratorem, to on dostaje pewne uprawnienia. Nie są to wszystkie uprawnienia, ale te najważniejsze uprawnienia się pojawiają.
2: W obrębie danego meetingu,
0: tak,
2: oczywiście.
0: W obrębie danego czatu... meetingu.
1: Tak. Przycisk reset, nagłówek
0: tak,
1: poziom 4,
0: sobie zmodyfikowałem.
1: Stop meeting control, przycisk support version, przycisk przełączania wciśnięty polling.
0: Polling, czyli ankiety.
1: Mobile.
0: Tak, przycisk też to kres, zmieniłem.
1: Nagłówek poziom 4, allow host to put attend on hold. Allow host to temporary remove an attend from meeting. Przycisk przełączania wciśnięty, allow host to put attend on hold.
0: Mogę allow host to put attendee on hold.
2: Attendee on hold.
0: Tak, czyli że mogę jakby go wstrzymać na chwileczkę, chociaż nie wiem, jakie to ma, jaka jest różnica między tym, a jak kogoś wyślę do waiting roomu, tak naprawdę.
2: Chyba raczej taka, że waiting room jest domyślnie, czyli na starcie każdy jest w tym waiting roomie i się go wrzuca do środka, do rozmowy, się go przyjmuje jakby na spotkanie i można go zawsze wypchnąć. A to jest jakby połowa z tego, czyli domyślnie każdy może wejść, nie musi czekać na zatwierdzenie, ale jeżeli chcemy na chwilkę się pozbyć rozmówcy, to go damy na wstrzymanie. To jest na przykład przydatne w sytuacji, kiedy prowadzimy rozmowę kwalifikacyjną przez Zooma i chcielibyśmy naszego kandydata na chwileczkę wyłączyć, żeby się samemu tam naradzić w jakiejś sprawie ze swoim zespołem i potem można znowuż go do spotkania przywrócić, żeby się podzielić feedbackiem, jakąś ewentualnie decyzją.
0: Dokładnie. Albo na przykład, jeżeli chcemy po prostu, mamy na przykład rozmowę z naszym kontrahentem w jakiejś sprawie i jest sytuacja sporna, no i musimy jakieś stanowisko sobie ustalić, tak? Do tego kontrahenta sobie na moment zrzucamy na hold i wtedy po prostu wewnątrz naszego zespołu się naradzamy.
1: Nagłówek poziom 4, Alvis of Meeting Control Toolbar. Alvis of Meeting Controls during a meeting. Przycisk support version. Przycisk przełączania niewciśnięty. Alvis of Meeting Control Toolbar.
0: Always show meeting control toolbar, czyli po prostu, żeby zawsze cały czas pokazywać te kontrolki do zarządzania meetingiem.
1: Nagłówek poziom 4, Show on Windows during Strength Hard. Nagłówek poziom 4, przycisk support version, przycisk przełączania niewciśnięty, schowzą Windows during strength hard.
0: Pokazuj okna Zooma, kiedy udostępniasz ekran. No tak, czyli włączone jest to po prostu, bo możemy na przykład nie zezwalać.
1: Przycisk opcji nieoznaczone hostom.
0: I tu decydujemy, kto może udostępniać swój ekran. Czy tylko host?
1: Przycisk opcji oznaczone alpartici.
0: Wszyscy.
1: Przycisk help info. Hotam start sharing. Femsome on LSS sharing. Przycisk opcji oznaczone hostom.
0: A i kto może zacząć udostępnianie, jeżeli ktoś już to robi?
1: Przycisk opcji nieoznaczone alpartici.
0: I tu jest ustawione na hosta.
1: Przycisk help info. Nagłówek poziom 4. Disable desktop slash strength hard for users. Disable desktop or strength hard in a meeting and only allow sharing of selected applications. Przycisk support version, przycisk przełączania niewciśnięty, disable desktop slash strength hard for users.
0: No to tak, to prawdopodobnie można by to wykorzystać w sytuacji, kiedy nasze komputery, których używamy do spotkań, mogą mieć jakieś otwarte programy z różnymi danymi, którymi nie chcielibyśmy się dzielić z wszystkimi. I tu możemy sobie tylko taką na przykład listę tych aplikacji udostępnić, które chcemy, no właśnie, które chcemy udostępniać po prostu, żeby przez przypadek jakichś danych wrażliwych na przykład w naszej firmie nie udostępnić.
1: Allo partici tam stose annotation to stop information to scharec frames. Przycisk support wers, przycisk przełączania wciśnięty annotation.
0: Pawle, ty zdaje się testowałeś to i to jest chyba dla nas niedostępne.
2: Nie, to nie jest dostępne. To jest takie podpisywanie na tych ekranach, które udostępniamy, że możemy na tych ekranach jeszcze jakieś notatki robić odnośnie tego, co jest aktualnie udostępnione, pokazane. Dla nas to nie jest dostępne.
0: A szkoda.
1: Nagłówek poziom 4 w hitboard.
0: Whiteboard, czyli tablica po prostu.
1: Przycisk support version, przycisk przełączania wciśnięty.
0: I czy ty to miałeś okazję testować? Czy to jakoś w ogóle działa?
2: Nie, jakoś wnikliwie, ale to chyba nie jest niestety dostępne, bo tam można po prostu myszką pisać, rysować i tak dalej, więc to jest taka przestrzeń, gdzie wszyscy mogą coś zanotować, zapisać, można wspólnie taką tworzyć przestrzeń, ale to chyba jest niedostępne.
1: Pole wyboru nieoznaczone autosavef hitboard content frames haring is stopped.
0: No tak, automatycznie zapisuj zawartość tablicy, kiedy jest udostępnianie wyłączone.
1: Nagłówek poziom 4 remote control. Buring frames haring preperson voice haring channel of offers to control press haring content. Przycisk przełączania wciśnięty remote control.
0: Zdalne sterowanie, czy chcemy, żeby w ogóle było dostępne dla użytkowników.
1: Nagłówek poziom 4 nonverbal feedback.
0: To jest interesujące, nie testowaliśmy tego szczerze mówiąc.
2: To możemy spróbować, bo możemy, może to będą
0: możemy spróbować,
2: emotki,
0: może
2: będą,
0: będą dokładnie, to
2: leader.
0: Włączymy.
2: W dużym skrócie chodzi o to, że jeżeli na przykład nie chcemy, żeby każdy mówił, a chcielibyśmy, żeby poznać opinię wszystkich na temat jakiejś propozycji, decyzji, to pozwalamy się wyrazić poprzez emotkę, która będzie widnieć koło naszego nika, czy tam imienia i nazwiska, więc po prostu każdy staje się jakby opinią na momencik.
1: No bilet, przycisk reset, nagłówek poziom 4, allo renowe partici tam storyline, allo spredu
0: zyr, nowe
1: meeting partici tam sant webinar panelist storyline.
0: Jeżeli kogoś usunęliśmy, to możemy zdecydować, że ta osoba będzie mogła połączyć się ponownie. Czyli tu przełączamy funkcję usuń, bo tu nie ma czegoś takiego, co jest popularne na różnego rodzaju czatach, na różnego rodzaju tego typu platformach, jak kick i kickban. Czyli tu po prostu ten kick, czyli to wykopanie, usunięcie, działa domyślnie jak ban. Czyli ta osoba nie będzie mogła ponownie wejść, jeżeli zostanie przez nas wyrzucona, ale możemy to zachowanie zmienić i jeżeli to sobie włączymy, to ten kick będzie zachowywał się domyślnie jak po prostu kick, a nie jak ban.
1: Nagłówek poziom 3 in meeting advanced. Nagłówek poziom 4 breakout room. Allo host to split meeting partici pants into separate smaller rooms. Przycisk przełączania wciśnięty breakout room.
0: I to mam włączone i to rzeczywiście działa. Breakout room, czyli po prostu zakładamy, że mamy jakieś różne działania w podgrupach, tak jak Pawle to powiedziałeś na samym początku naszej audycji. W tej sytuacji możemy rozdzielić użytkowników na kilka pokoi, oni sobie będą pracować, a my dostajemy informację, jeżeli jakaś grupa, jeżeli jakiś pokój potrzebuje pomocy. Otrzymujemy taką informację, możemy tam od razu wejść i się zapytać, w czym problem.
1: Mobile. Przycisk pole wyboru nieoznaczone allo host to assign partici tam sto breakout rooms hem scheduling. Przycisk support version. Nagłówek
0: no tak, czyli już od razu możemy sobie to poustawiać, kto, gdzie, jak.
1: Allo meeting host to provide 1-1 remote support to another partici tam.
0: Przy tworzeniu tego meetingu.
1: Remote support.
0: Remote support, czyli możemy się umówić na taką kontrolę zdalną komputera. To trzeba włączyć. I na przykład jeżeli ktoś ma problem jakiś tam, to możemy wykorzystać Zooma jako takiego poniekąd TeamViewera i mu po prostu pomóc indywidualnie.
1: Nagłówek poziom 4 closed captioning.
0: Tu mamy napisy. Włączamy to. To jest włączalne i to trzeba sobie włączyć też, bo to domyślnie nie jest włączone.
1: Przycisk przełączania wciśnięty, save zapiąc.
0: Tak, zapisuj. Tak, można zapisywać.
1: Przycisk przełączania nie wciśnięty, zaręcza mera control.
0: Aha, czyli tu jest jeszcze w ogóle ciekawie, tego nie przetestujemy oczywiście, ale możemy zezwolić na to, żeby ktoś miał kontrolę nad naszą kamerą, ale zastanawiam się, jak to ma działać. Czy to przypadkiem to jakieś chyba bardziej takie rozbudowane kamery, które mogą się poruszać? Na przykład.
2: Tak.
1: Chyba tak, bo to jest video.
0: Aha. Group HD Video, czyli wideo w wysokiej rozdzielczości. Swoją drogą ciekawe, to już może teraz tego nie będziemy testować, ale zastanawiam się, czy jakość na przykład na aplikacjach mobilnych by to poprawiło. Tak mi teraz to przyszło do głowy. Skoro HD wideo, wideo wysokiej rozdzielczości, to może i HD są. To sobie to potestujemy potem.
2: To jest całkiem przydatne w momencie, kiedy właśnie nie widzimy i chcemy mieć pewność, że nie zdradzimy czegoś, co jest za nami. Bo takie wirtualne tło zamienia wszystkie nieruchome elementy obrazu na to, co my tam rzucimy, na dowolne zdjęcie. I w tym momencie, jeżeli mamy jakąś obawę, że za naszymi plecami znajduje się albo jakiś element, który wygląda jak lustro i mógłby coś odbijać, czego nie chcielibyśmy, żeby było widać, albo pokazałby kawałek naszego pokoju w jakiejś niekoniecznie takiej prezentacyjnej formie, lub coś innego by się stało, no to możemy sobie tu wstawić jakieś naszą tapetę, zdjęcie, jakieś tło, które sobie sami wybierzemy, i wtedy będziemy przez to zasłonięci. Tu parę takich uwag, bo okazuje się, że jeżeli na przykład jest zbyt ciemno w pokoju, to zdjęcie się zacznie rozłamywać. Jak na przykład jest za jasno znowu gdzieś tam przed nami, to będziemy mieli bardzo taką naświetloną twarz, więc ta funkcja jest bardzo czuła, wrażliwa na światło, no w końcu jest to tylko komputer, który coś tam podmienia i zamienia. Więc warto zrobić tak, że w pokoju mieć załączone światło i jakieś drugie źródło światła mieć skierowane na naszą twarz. Można też zrobić tak, że wrzuci się jakieś kolorowe tło i zaznaczy się takie pole, że mam zielony ekran. I wtedy włączy się taki filtr, który to wszystko jakoś znormalizuje. Takich porad udziela Uniwersytet w Melbourne, jeśli chodzi o Zooma i różne porady dla niewidomych użytkowników. No więc taki mi się dziela też tu.
0: A to bardzo przydatna rzecz. Ja myślałem, że to jest po prostu jakiś obrazek, który się jakby przy nas tylko i wyłącznie wyświetla, ale to dobrze wiedzieć, bo to rzeczywiście dla niewidomych może być istotne, no bo w końcu tak do końca nie mamy nad tym kontroli, co nasza kamera rejestruje.
1: Nagłówek poziom 4 identity blast participants in training / webinar. Participants who belong to our sound concept at a blast some on who does not belong to our.
0: Tu mamy już takie rzeczywiście korporacyjne rzeczy, czyli jeżeli mamy organizację i ktoś jest spoza organizacji, no to wtedy on jest odpowiednio identyfikowalny.
1: Przycisk support version, przycisk przełączania nie wciśnięty, identity blast participants in
0: training. Zwróćcie uwagę, jak bardzo to fajnie jest wszystko opisane. Tu naprawdę Zoom pod tym względem odrobił lekcję, moim zdaniem, bardzo dobrze, bo to po prostu wszystko wyjaśnia się w zasadzie. No wystarczy tylko znać angielski, tak? I albo skorzystać z jakiegoś tłumacza i wtedy wszystko staje się jasne.
1: Nagłówek poziom 4 auto transfer grouping hat. Enabler to seant ad contact to auto transfer grouping pre contact liston hat anical. From members of his group will be automatically transferred. Przycisk przełączania nie wciśnięty auto transfer grouping hat.
0: To jest jakaś grupa automatycznie odbieralna, tak? Jeżeli mamy ileś osób na czacie, to jeżeli...
2: Tak, ja nie wiem, czy to nie jest właśnie waiting room. Znaczy, jeżeli mamy włączoną poczekalnię, to że będzie automatycznie to osoby przyjmowało. Tak to rozumiem, ale nie jestem pewien, czy to jest to, czy to jest bardziej powiązane już z tym dodawaniem kontaktów.
0: Chyba bardziej z tym mam takie wrażenie, ale to, to by trzeba było jeszcze pewnie o tym poczytać troszkę więcej. Aha, czyli tu możemy na przykład zezwolić, żeby użytkownicy tylko na domyślnym kliencie pocztowym mogli wysyłać zaproszenia. No tak, to się wbrew pozorom może okazać przydatne, bo na przykład jeżeli mamy komputer w firmie, a teraz wszak jest RODO. I jednym z wymogów RODO jest tak zwana klauzula informacyjna, którą dodajemy do stopek naszych listów wychodzących. Naszych maili. I na przykład, jeżeli wysyłamy komuś takie zaproszenie, to może i rzeczywiście lepiej, żeby to było z domyślnego klienta poczty, które nam skonfigurował administrator naszego serwera i dzięki temu unikniemy jakichś później problemów, jeżeli do kogoś byśmy na przykład wysłali taki link bez tej klauzulki.
1: Przycisk przełączania nie wciśnięty on list of default email from sending email invites. Nagłówek poziom 4 UHTML format email for Outlook plugin. UHTML format przycisk
0: O właśnie. I tu jest myślę, że rzecz, którą większość osób, zwłaszcza niewidomych, będzie chciało sobie włączyć.
1: Przycisk przełączania wciśnięty
0: Czyli zezwalaj użytkownikom na włączenie stereo. To trzeba sobie oczywiście później włączyć w opcjach zaawansowanych, żeby to działało, ale bez tego nie będziemy mieli dostępu w ogóle do takiej opcji. No właśnie. Bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza w naszej sytuacji.
1: Przycisk reset. Nagłówek poziom 4 waiting
0: room. No tak, czyli że dwie opcje się wzajemnie wykluczają, czyli po prostu jeżeli waiting room mamy włączony, no to ludzie sobie nie mogą pogadać, tylko wszyscy muszą grzecznie czekać na to, aż my się pojawimy, uruchomimy meeting i zezwolimy im na
1: wejście.
0: I tu jest, Pawle, to, o czym ty mówiłeś, czyli kogo umieszczać w waiting roomie. Bo można ustalić, jeżeli użytkowników mamy pod naszą firmą jakby, to wtedy możliwe jest, pod naszym kontem, to wtedy możliwe jest, że te osoby automatycznie będą się dołączać do naszego meetingu. Czyli po prostu... Wtedy nie muszą czekać, aż my ich zatwierdzimy. Oni wchodzą bez kolejki.
1: Przycisk edit.
0: Tu mamy customize title, logo and description. No, trzeba będzie się tym pobawić. Może jakoś da się fajnie coś tam uzupełnić i wpisać do tego waiting
1: room.
0: To domyślnie nie jest włączone. To trzeba sobie włączyć i jak jest to włączone, to dopiero wtedy możliwe jest skorzystanie z przeglądarki internetowej. Inaczej. Chyba tak naprawdę to możliwe jest i wcześniej, ale nie mamy tego linka w wiadomości mailowej. Jest nawet jakaś specjalna wtyczka do Google Chroma, która wyłuskuje nam ten link i dzięki czemu nie musimy tam wcale się w to bawić, ale w wiadomości mailowej, którą wysyłamy do użytkowników z zaproszeniem, tego linka domyślnie nie ma. Jak to jest zaznaczone, to on się dopiero wtedy pojawia. I dzięki temu możemy wejść z przeglądarki, nie musimy instalować aplikacji Zoom.
1: Przycisk przełączania nie wciśnięty, a lovely best programming meetings.
0: To jest rzecz też całkiem interesująca, czyli możemy wysyłać meeting nasz na różnego rodzaju inne serwisy. Zdaje się, że można na YouTube'a, zdaje się, że można też chyba na Facebooka i w kilka jeszcze jakichś innych miejsc, więc jeżeli chcemy zrobić transmisję z naszego meetingu z użyciem Zooma, to można.
1: Nagłówek poziom 4 w Hematlout Recording is available.
0: Co my tu mamy? Aha, powiadomienie, kiedy jest domy, kiedy jest nagranie.
1: Przycisk przełączania wciśnięty w pole wyboru nieoznaczone senta copy to person host bullet premeting slash webinar for host.
0: Aha, czyli kto zarządza planowaniem, możemy też zażądać wysłania tej informacji o nagraniu. Jeżeli na przykład my jesteśmy hostem, ale ktoś w naszym imieniu to wszystko planuje, na przykład mamy sekretarkę, tak, która tym zarządza.
1: Notify host w hemparpici tancjoin premeting before hem. Przycisk przełączania wciśnięty w hemat.
0: Powiadamiaj hosta, kiedy użytkownicy przyszli wcześniej. Nie działa z moich obserwacji, jeżeli jest włączony waiting room. Ja wtedy nie dostaję powiadomień. Jeżeli ktoś się wcześniej pojawił, a waiting roomu nie było, no to wtedy to działało, teraz nie.
1: Nagłówek poziom 4 w hemameting is cancelled.
0: Powiadamiaj o odwołaniu. Powiadamiaj alternatywnych
1: hostów.
0: Bardzo przydatna funkcja, nie sądzisz, Pawle? Powiadamiaj hosta,
2: tak,
0: jeżeli ktoś dla niego zaplanował meeting.
1: Przycisk przełączania wciśnięty w hemsome one schedule
2: tak.
0: Dokładnie, bo to też jest istotne.
1: Nagłówek poziom 4 w hemprecloud recording is going to be permanently deleted from notify prehost 7 days before prehcloud recording is permanently deleted from pras.
0: Powiadamiaj, kiedy będzie usunięte totalnie nagranie.
2: Tak, z chmury do kosza.
1: Przycisk przełączania nie wciśnięty w hemprecloud recording is going to be permanently
0: deleted. To jest akurat wyłączone.
1: Nagłówek poziom 4 blur snaps hot on your task sweeper. Enable this option to hide potential sensitive information from the snaps hot of the online. Windows this snaps hot display as the previous frame in the your task sweeper from multiple apps. Are open. Przycisk przełączania nie wciśnięty blur snaps hot on your task sweeper.
2: Zdaje się, że pewne informacje będą w momencie, kiedy będziemy prezentować, staje się ekran iOS, a nie wiem, czy za pomocą AirPlay chyba tej funkcji, którą pokazywaliśmy, że ona jest. Wtedy, jeżeli wejdziemy na ekran przełączania aplikacji, to będzie on oczywiście w jakiś sposób zaciemniony, zamazany, żeby nie pokazać jakichś wrażliwych danych z Zooma.
0: Co może być przydatne? Tak, możemy wybrać języki, w których nasi goście dostaną zaproszenia.
2: Chyba możemy też edytować. Możemy chyba...
0: Tak, jest
2: tak,
0: edit.
2: Bo możemy w każdym języku napisać swoje zaproszenie, to jest spoko.
0: To jest
2: fajna
0: tak,
2: opcja,
0: to jest bardzo fajne, bo dzięki temu te maile, no jak na przykład Zoom, podejrzewam, że może nie mieć na przykład polskiego szablonu, to możemy go stworzyć i dzięki temu te zaproszenia są no takie po prostu bardziej zrozumiałe dla wszystkich.
1: Przycisk send me a preview email.
0: Send me a preview email. Czyli wyślij podgląd wiadomości, żebyśmy sobie jeszcze w naszym kliencie pocztowym mogli to przejrzeć, czy tam, aby się wszystko dobrze wyświetla, czy się linki klikają i tak dalej, i tak dalej.
1: Schedule privilege. Ocana signus er sin aurat sound to schedule meetings on our behalf. Ocana also schedule.
0: No właśnie.
1: Meetings on behalf of some on etat has assigned to scheduling privilege to and pre-assigned. Scheduler must be on a tight plan between the same at sound. Assign scheduling privilege to przycisk assign more.
0: No tak, czyli mamy tę opcję tej tak zwanej sekretarki, która może w naszym imieniu planować meetingi, ale ta osoba też musi mieć płatną licencję, niestety. Czyli po prostu może ktoś w naszym imieniu zaplanować, możemy na przykład w naszej organizacji, w której mamy konto Zooma, poprosić kogoś, żeby w naszym imieniu się tym zajął, bo my jesteśmy zajęci czymś innym. No tak, i tu jeszcze możemy wybierać, że ja mogę kogoś. Tu mamy, to jest ostatnia opcja, to są rzeczy
2: z
0: usługami zewnętrznymi, to się może przydać, jeżeli będziemy Zooma chcieli jeszcze tam z czymś zintegrować. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o tę zakładkę. Myślę, że jeszcze możemy pokazać telefon, bo to może się przydać. Jeżeli chodzi o cloud recording, to już proponuję, żebyście sobie też we własnym zakresie to zobaczyli i poustawiali, co tam sobie będziecie życzyli.
1: Zakładka link telefon.
0: Telefon.
1: Aplikacja. O.
0: Przejdźmy
1: sobie w górę.
0: Pokazuj numery międzynarodowe w...
2: Link do numeru.
0: Tak, link.
2: Możemy wybrać te kilka numerów kierunkowych do krajów, które, no, z których przewidujemy, że najwięcej uczestników może się wdzwaniać. Natomiast możemy też zamieścić dla wszystkich innych zainteresowanych linka do oficjalnej strony Zooma, gdzie są wylistowane wszystkie numery, żeby każdy sobie mógł znaleźć swój kraj.
0: Zgadza się.
1: Nagłówek poziom 4 Polsal. Include preselected numbers in presence and premail invitation via pre-international. Numbers link participants. Przycisk przełączam na niedostępne wciśnięty Polsal. Only admin can make a hand for preset. Przycisk close.
0: Czyli to też mi
1: Argentina plus
0: z jakiegoś powodu...
1: Przycisk close.
0: Zostało zabrane.
1: Pust na link on block, na aplikacja. Aplikat na głowę include press moon przy Argenti, Austria, przycisk seal numbers.
0: Seal numbers, tu mamy, czyli po prostu możemy sobie tym jakoś
1: na głowę
0: chyba też zarządzać, albo przynajmniej wyświetlać.
1: Przycisk przełączania nie wciśnięty 3rd party audio.
0: First party audio, czyli jakaś usługa zewnętrzna po prostu, że mogą się integrować z czymś.
2: Tak, na przykład z drugim systemem konferencyjnym, na przykład jak używamy już jakiegoś konkretnego i chcemy ludzi z Zooma spiąć z ludźmi z jakiegoś innego systemu, to możemy.
0: To jest, myślę, że dość istotna rzecz, która może się przydać. Czyli maskowanie numerów telefonów. Zakładamy, że na przykład nie chcemy, żeby współuczestnicy tego meetingu widzieli numery telefonów, jakie się wyświetlają, żeby później na przykład sobie tego nie spisywali, nie dzwonili tam, no bo wiadomo, numer telefonu to nie jest rzecz, którą łatwo można zmienić. To możemy sobie to włączyć.
1: Przycisk przełączania nie wciśnięty maskowany numer in pre-participant list.
0: I będzie to po prostu wyświetlane z gwiazdkami. Tu wybieramy sobie kraje, które chcemy, aby domyślnie były wyświetlane w tych zaproszeniach przy meetingu, czyli Polska, Stany Zjednoczone. Możemy to zmienić. I to jest wszystko. I to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o ustawienia Zooma, te webowe dla naszego profilu. No i teraz możemy sobie już powoli pokazywać różne rzeczy związane z zarządzaniem, z dodatkowymi ustawieniami meetingu. Na dobry początek myślę, że możemy pokazać, no co, waiting room?
2: Jasne, jak najbardziej.
0: Dobrze.
2: Ja w takim razie się odłączę.
0: Okej. Okay.
2: I wejdę raz jeszcze do naszego meetingu. No i nam się to uda.
0: Dokładnie. I zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ja teraz jestem na liście użytkowników. Teraz Paweł wyszedł i czekamy, aż się połączy. Do nas chce wejść na rozmowę. Teraz pojawiła mi się informacja, że Paweł Masarczyk połączył się z tym właśnie pokojem oczekiwania i ja w tym momencie mam możliwość zrobienia message, kliknięcia message, czy ja mogę? Czy ja mogę wysłać na przykład wiadomość do Pawła?
1: To everyone in waiting room, przycisk rozwijamy.
0: To everyone in waiting room. Czy mogę wysłać wiadomość? Na przykład zobaczymy. Napiszę do Pawła, co tam. Zobaczymy, czy Paweł będzie w stanie mi na to odpisać. To jest interesujące, bo może nie będzie w stanie. Zaraz się tego dowiemy, bo wpuścimy Pawła. Musimy sobie otworzyć. Tu mam. Teraz miałem listę, cofnąłem się dwa razy Shift Tab i mam teraz Pawła wyświetlonego na takiej dodatkowej liście użytkowników, którzy chcą się dołączyć. I teraz mam go podświetlonego i klikam Admit. Dzień dobry, Pawle. Czy otrzymałeś, czy otrzymałeś przed momentem moją wiadomość do waiting roomu?
2: Nie, nic nie słyszałem.
0: A to jest ciekawe, bo ja miałem możliwość wysłania ci wiadomości. Napisałem się kulturalnie, co tam. Ciekawe, czy mogłeś mi
2: na pewno
0: to
2: nie dostałem odpisać. Powiadomienia, które samo z siebie by coś przeczytało.
0: Aha, czyli może to...
2: To też nie starałem się niczego szukać.
0: Czyli może to po prostu jest najzwyczajniej w świecie dla nas niedostępne. No w każdym razie tak to działa, ale ja w tym momencie mogę na przykład, bo mamy teraz Pawła, który jest już z nami połączony, ale to nie znaczy, że musi być połączony cały czas. Bo ja mam tu opcję More options for Paweł Masarczyk. I mogę Pawła z powrotem odesłać do waiting roomu i to w tym momencie zrobię. Odesłałem Pawła ponownie do waiting roomu, no ale z racji tego, że nie chcę prowadzić tej audycji sam, to już Pawła ponownie przywracam. Tak jest. Więc tak działa waiting room. Przydatna opcja, szczególnie jeżeli po prostu no, chcemy, żeby była jakaś jednak mimo wszystko kolejka użytkowników, którzy sobie tam czekają.
2: No dlatego też czasami musicie w tym powisieć, jak słuchacie nas w Tyfloprzeglądzie, bo to jest właśnie ten waiting room, który domyślnie wszystkich łapie, kiedy my mówimy, więc potem z tej poczekalni są wyciągani słuchacze, żeby z nami móc rozmawiać.
0: Wszystko się zgadza.
2: No może spróbujmy napisy.
0: Dobrze, ale zanim pokażemy napisy, to ja muszę zrobić coś takiego, żeby Paweł na przykład mógł te napisy wprowadzać. Żeby Paweł mógł wprowadzać te napisy, to wybieram sobie opcję dla Pawła. Assign to type closed caption. Jest taka opcja. Trzeba było ją sobie włączyć w ustawieniach meetingu, żeby w ogóle te napisy były wyświetlane, ale ja już to sobie ustawiłem i teraz, proszę bardzo, Pawłowi przyznaję takie funkcje.
2: The host has assigned you to type closed captions. Ja się w tym momencie dowiedziałem, że Michał przyznał mi uprawnienia do bycia naszym skrybą spotkaniowym.
0: Tak jest.
2: Więc ja może opowiem, w jaki sposób to wygląda z mojej strony. Więc muszę się przejść po oknie Zooma i mam tutaj taki przycisk jak Closed Caption. Ja mogę nacisnąć ten przycisk albo mogę też dać Tab i jest drugi Closed Caption Options. Nacisnę Closed Caption Options. Jest to menu kontekstowe, w którym mam Show Subtitle i wtedy te napisy będą się pokazywać na ekranie, ja to zaznaczę. I to się zmienia wtedy na Hide Subtitles. View Full Transcript. Wtedy otworzy się osobne okienko, w którym będzie możliwe przeglądanie tych napisów. To ty pewnie, Michale, będziesz zaraz pokazywał.
0: Dokładnie tak.
2: I Subtitle Settings. To nas przeniesie do ustawień dostępności Zooma, gdzie można ustawić czcionkę dla tych napisów, wysokość i różne inne parametry wizualne. Ja teraz przeniosę się do Closed Caption, do tej pierwszej kontrolki. Jestem w Closed Caption okno. Jest tu opcja Use a third party service. Możemy podpiąć sobie jakiś zewnętrzny serwis do robienia tych napisów. No wtedy oczywiście będziemy musieli jakoś tam zapłacić. Zobaczę z ciekawości, co się stanie, jak nacisnę. A, API token copied to clipboard. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest taki serwis, który oferuje integrację w jakichś tam miejscach trzecich, to możemy po prostu podpiąć się do tego serwisu i ten serwis, albo jego pracownicy, albo jego sztuczna inteligencja będą nam serwować te napisy. Ale jak naciśniemy raz jeszcze tab, to mamy pole edycji, w którym możemy te napisy pisać.
0: Okej. I teraz, co ja powinienem zrobić, żeby móc w ogóle z tym się zapoznać? Wychodzę sobie z listy uczestników i zaczął pisać Paweł w tym momencie. I mi się jakaś informacja pojawiła, że są te napisy.
2: Zdaje się, że musisz znaleźć ten przycisk Closed Captions.
0: A może more...
2: Closed Captions Options.
0: Tu jest, w More Meeting Options. Ja to mam akurat. Mm-hmm. Jako być może, no pytanie, czy jako tylko administrator, czy po prostu tak to zwykle jest, ale w każdym razie. Jest closed caption, show subtitle, view full transcript, subtitle settings i to jest tyle. Więc teraz wybieram sobie opcję show subtitle i teraz mamy tu okno. Pojawiło się pod klawiszem F6.
1: Okno na fokus. Okno na fokus. Pojawiło się pod pole edycji. Pojawiło się pod...
0: No właśnie. I coś nam synteza powiedziała. Ale niestety...
1: I coś nam synteza powie, pole edycji, i coś nam synteza powie.
0: Ale niestety, żeby odczytywać ten tekst...
1: Ale mi se pole edycji, ale mi se... Ale mi se tepy, żeby pole edycji, ale mi se tepy, żeby... Ale mi setety, żeby odczytywać ten tekst.
0: To ja muszę naciskać klawisze Insert i Tab w przypadku NVDA. Być może da się to jakoś gdzieś zautomatyzować, żeby było to odczytywane na bieżąco. No ale w każdym razie tak to niestety
2: wygląda. To, co jest ciekawe, czasami cię mu uda, nawet bez wchodzenia w to okno, czasem jakiś alert się wyświetli, to jest bardzo rzadko. Ale mi się już zdarzyło, że jakiś napis się wyświetlił. Natomiast na Androidzie, nie wiem jak na iOSie, te napisy są odczytywane w czasie rzeczywistym.
0: To, Pawle, to zaraz zalogujemy się z iOS-a. O! No, niestety teraz mamy zwrotkę. Ale jak słyszycie, to po prostu działa.
2: Ciekawe, czy... możesz wyłączyć te napisy za pomocą pokrętła.
0: Nie widzę.
2: Mhm. Okej, okay, no to w takim razie...
0: A ciekawe, jak wyjdę z okna Zooma... Zablokuję... Dobra, na razie sprawdźmy tak.
2: Mhm. O! Aha! Wysłałem.
0: I nic.
2: Więc chyba musi być otwarte okno Zooma.
0: Obawiam się, że tak.
2: Dokładnie.
0: Dobrze. To ja w takim razie wychodzę już z Zooma mobilnego, żeby oszczędzić waszym uszom tych dziwnych zwrotek. Jest jeszcze jedna fajna opcja. Już sobie tu do niej przejdę. Mamy coś takiego jak View Full Transcript. I teraz zdaje się, że... Tu możemy nawet przeszukiwać ten, te nasze napisy w poszukiwaniu konkretnych fraz.
1: lista 21, 33, trzymaszcie, obawiam się, że tak zaznaczony.
0: Ta lista jest w formie zawijanej. Tak naprawdę możesz... I to jest...
2: Iść po karuzeli.
0: Tak, to trochę błąd moim zdaniem, chociaż może i ktoś chciał dobrze nawet. Dobrze, że HomeYent nas doprowadzi we właściwe miejsce, ale można się zakręcić, używając samych strzałek, bo tak sobie można naciskać tę strzałkę i naciskać i nigdy nie dojść. Save Transcript. Możemy zapisać sobie to jako... Co? Aha.
2: Jako to XT, to już ci powiem.
0: Jako
2: ale,
0: XT?
2: I to ze znacznikami czasu, ale jest to w folderze Zooma.
0: W folderze Zoom, okej.
1: Okay.
0: I tu mamy jeszcze...
1: Panel Control przycisk rozwijamy.
0: Panel Control?
1: Panel Control przycisk rozwijamy na fokus.
0: Panel Control.
1: Close.
0: Close.
1: Close.
0: Close. Aha,
2: czyli... To pop-out, czyli możemy mieć albo zamknąć to okno, albo je wyrzucić jako to osobne pod F6.
0: Jasne. Czyli to jest tyle, jeżeli chodzi o napisy, bo chyba już tu nic więcej nie pokażemy mądrego. I teraz spróbujemy pobawić się w udostępnianie praw administracyjnych. Jestem na liście uczestników, jest Paweł, wybieram sobie
1: More Options for Paweł.
0: To jest w ogóle ciekawa rzecz. Ja bym chciał, żeby była taka sama opcja związana z audio, bo niektórzy nasi...
2: Może by była, tylko trzeba wyłączyć, nie ma?
0: No właśnie nie widziałem jej. Nie widziałem. Jest tylko z wideo. I niektórzy nasi słuchacze mają z tym problem, że oni się łączą, a ich nie słychać. A tam trzeba jeszcze po prostu się połączyć. Podłączyć na zasadzie tego audio w Zoomie. I to niektórym sprawia niestety, ale problem. A tutaj jako administrator mogę jakby poprosić cię o udostępnienie wideo. I dzięki temu być może byłoby to łatwiejsze, gdyby dało się to samo zrobić z audio. Make host to jest opcja, która daje ci pełnię praw, ale jest też opcja make co-host, której teraz użyję. I wybieram opcję yes.
2: You are the co-host now. Mnie przyszedł komunikat. I teraz, gdy wejdę na listę uczestników... Michał Dziwisz, ja nie mogę ci prawdopodobnie nic zrobić. A nie, more options for Michał Dziwisz. Tylko, że jak klikam, to nie dzieje się nic, ale mogę cię wyciszyć. I w tym momencie chyba cię nie słychać.
0: No chyba mnie nie słychać.
2: Ale teraz?
0: Teraz już.
2: O, teraz już tak. Tak, więc ja mogę wyciszać, gdyby Michał nie był hostem. Tak, to mógłbym pewnie też go wyrzucić, albo wrzucić do pokoju, do poczekalni, albo jakieś inne operacje też wykonywać. Natomiast teraz mogę też prawdopodobnie robić te inne rzeczy typu ankiety, robić breakout roomy. Lepiej, żebyś mi te uprawnienia odebrał, jeżeli chcesz, żebym zagłosował w jakiejś ankiecie, jeżeli mamy.
0: Zgadza się, bo to jest niestety problem, że jakby współgospodarze także nie mogą głosować w ankietach na przykład, co... Jest trochę niesprawiedliwe, uważam, ale no nie ja to rozwiązanie projektowałem. Widocznie więcej jest sytuacji takich, w których to gospodarze nie mają prawa głosu. Dobrze, więc w takim razie już...
2: A poczekaj, Michale, bo ja teraz sobie idę. Jestem na liście uczestników, miałem more options. I teraz idąc mam przycisk taki jak yes, no, go slower, go faster... More nonverbal feedbacks. I to jest to, co właśnie włączyłeś, czyli te emotki, które mogą w jakiś sposób coś tam wyrażać. I jeżeli ja teraz bym coś wybrał, ja jeszcze wejdę w te more feedbacks. Dislike, like, clap, czyli klaskanie.
0: Aha.
2: Need a break, potrzebuję przerwy. Away, idę z dala od komputera. I tyle.
0: No to spróbuj wybrać jakąś emotkę.
2: Dobrze.
0: Zobaczymy.
1: Michał Dziwisz, host, net, computer, audio, mute, no, video, son, net, step, record, link, to,
0: pet, load. Dobra, ale to... czekaj.
1: Paweł, nor, participant, Michał, Paweł, Masarczyk, co, host, computer, audio, mute, video, w, closet, sap, loner, record, link, to, pet, load, head, mask, slap, zaznaczony.
0: Aha! No, trochę długa ta lista, ale da się to odczytać.
2: Tak, a spróbuję jeszcze raz coś zmienić tu z tą reakcją.
0: Okej, okay. Jestem na twoim niku, więc zobaczymy.
2: Dobrze. O, teraz taki wyskoczył mi SP Toolbar Parent. O, dobra, już się udało.
0: Tak, to niestety jest czasem taki błąd w tym Zoomie.
2: I tam na przykład jest.
0: Okej, wraca teraz na moją pozycję na liście, choć...
1: O.
2: No, czyli to czyta, ale dałoby się, a jakbyś wyszedł na jakieś inne kontrolki niż na swoje, niż na uczestników.
0: No.
2: Okej, okay, ja bym teraz...
0: O, na przykład gdzieś tu powiedzmy, no i spróbuj.
2: O, wcisnąłem. Powiedziało mi no pressed, ale u ciebie nie powiedziało nic.
0: Nie, nie powiedziała w sumie.
2: Aha, ale przy tym no, ja mam teraz liczbę 1. I gdyby więcej osób kliknęło, to można by podejrzeć, ile osób wcisnęło na przykład właśnie proszę wolniej, proszę szybciej, albo tam nudzisz pan, czy coś, nie podoba mi się. Więc można sobie tutaj to przejrzeć. Teraz ty pewnie też idąc po tabem, po uczestnikach.
0: Zaraz zobaczymy, jak to tu wygląda. A, ja dostaję tylko taką informację.
2: Tak, a tabem jakbyś szedł dalej? Nie ma nic, że...
0: Nie.
2: Aha.
0: Mogę tylko tyle.
2: Ale to wiemy, że już też to działa, więc można też w taki sposób, nie mówiąc nic, jakoś publicznie wyrazić albo poparcie, albo sprzeciw wobec sposobu prowadzenia szkolenia czy tam spotkania.
0: Owszem, można sobie poklikać w obrazki i te obrazki są nawet dostępne, a potem odczyt tych obrazków jest również dostępny. Więc dobrze, więc ja teraz Pawłowi trochę tu poodbieram tych różnych rzeczy. O właśnie. To się nazywa tak ta opcja.
2: You are no longer the co-host, tak. Czyli już nie jestem.
0: I już mnie nie pyta. Ważna rzecz. Jeżeli ja na przykład w tym momencie, załóżmy, no muszę wyjść i przyznam ci uprawnienia co-hosta, to ty w tym momencie, jak ja wyjdę z meetingu, nadal możesz go prowadzić.
2: Mhm.
0: Więc to też jest o tyle fajne, że po prostu no, ja mogę zająć się czym innym, nie musi mnie tu być. Bez problemu możesz nadal kontynuować to, co zostało zaczęte.
2: Mhm.
0: Więc tak to wygląda. Dobrze, to co teraz?
2: Spróbujmy jakieś ankiety założyć.
0: Okej. Więc wychodzimy z tego. I wybieramy opcję Pulse. I tu mamy... Tu już kiedyś testowaliśmy... testowaliśmy ankiety. I teraz tak. Lista jeden, edit musimy, zdaje się, zrobić. Tak, i otwiera nam się przeglądarka. Adapool. Wpisujemy tu tytuł ankiety, więc wpisujemy ankieta audycyjna. Anonymous, czyli czy ankieta ma być anonimowa, czy nie. Ja decyduję, że nie ma być anonimowa. Wpisz swoje pytanie w tym miejscu. Czy ta audycja jest tajna? Tu wybieramy, czy pytanie jest jednokrotnego, czy wielokrotnego wyboru, czyli czy mamy przyciski opcji jakby w tych odpowiedziach, czy pola wyboru, tak obrazowo mówiąc. Więcej nie ma, możemy tylko między tym i tym wybrać. Nie można na przykład swoich własnych odpowiedzi proponować, więc wybieramy single choice. Odpowiedź pierwsza, tak. Odpowiedź druga, nie. Odpowiedź trzecia, a moja wiem. I teraz klikamy w przycisk Add a Question. Jeszcze pokażę, że maksymalnie tu może być 10 odpowiedzi.
2: Odpowiedzi.
0: Tak, nie widzę opcji, żeby 11 dodać, ale możemy zrobić add a question. I teraz, no bo jest puste pytanie, więc... A zrobimy delete.
2: Delete.
1: Przycisk tak nagłówek poziom 4, przycisk edit.
0: I mamy...
1: Nagłówek poziom 4, czy ta audycja jest fajna?
0: Tak.
1: Edit, przycisk, delete, przycisk, i... czy ta audycja, question, przycisk, save, przycisk.
0: Save.
1: Niedostępne. Select, przy edit, przycisk, select,
0: dobrze.
1: Przycisk.
0: I teraz robimy select.
1: Lista, to link 1, ważne pyta, to link 2, ważne pytania, to link 3, ankieta audycyjna zaznaczony.
0: I okazuje się, że żeby... Ankieta nam się zapisała, to być może jest jakiś błąd, bo tak się nie powinno dziać. Należy stworzyć puste pytanie, następnie je usunąć i dopiero wtedy kliknąć przycisk Save. W przeciwnym wypadku ankieta nam się nie chce zapisywać z jakiegoś powodu.
2: Tak, bo tam nie ma chyba jakiegoś mechanizmu, który by zamykał pytanie jako skończone, jako już utworzone.
0: Tak nie powinno być i miejmy nadzieję, że ten problem występuje tylko u nas. Bo to takie trochę dziwne. W każdym razie. Robimy select. Wybieramy sobie ankietę audycyjną, która nas w tym momencie interesuje. Naciskam Enter. I ta ankieta już teraz jest wybrana. Jest edit.
1: Lista. 1. Czy ta audycja jest fajna? Question has 3 alternative answers zaznaczony.
0: No właśnie, w tej ankiecie mamy jedno pytanie i 3 odpowiedzi do tego pytania. Mogę teraz uruchomić. I czy mogę coś jeszcze zrobić? Nie. Ale mogę zrobić launch polling, co teraz robię.
2: I u mnie otwarło się od razu okno polls, czyli ankiet. Ja teraz idąc tabem mam ciszę. Ankieta audycyjna, czyli nazwa tej ankiety. I jest lista. Na liście mam. 1. Czy ta audycja jest fajna? This question has 3 alternative answers. Zaznaczone. Czyli tutaj mam dokładnie to, co widział Michał. No i teraz nacisnę tab. Lista. Tak. Przycisk opcji oznaczone. Nie. Przycisk opcji oznaczone. Lub, albo ja wiem, przycisk opcji oznaczone. Wybieram strzałkami. I tu uwaga. Najlepiej na tej liście zostać, wybrać tutaj te odpowiedzi i dopiero potem przejść tabem i nacisnąć OK, bo jeżeli już przejdziemy raz w jedną stronę do przycisku OK, to shift tabem nie wróci nam fokus na te odpowiedzi. Niestety, to jest kolejny błąd w Zoomie. Można dotrzeć do nich potem przeglądaniem obiektowym NVDA, czy tam przeglądaniem ekranu nawet. Albo można wyjść z tego okna F6 do Zooma, wrócić jeszcze raz i wtedy będzie. Natomiast tak prosto się znowu z niej wydostaniemy, więc warto na tych odpowiedziach się chwilkę zatrzymać, dokonać wyboru. Tak. Tab. Tu jeszcze tab oczywiście nas też przemieszcza po możliwych odpowiedziach, ale jak nie wiemy, znaczy wiemy, bo słyszymy ile jest odpowiedzi, ale jak nie jesteśmy do końca pewni, to lepiej chodzić strzałkami, bo jest pewność, że nie wyjdziemy nigdzie za daleko. Zwłaszcza, że strzałkami się pętli nam fokus wokół tych odpowiedzi, więc nie ma zagrożenia, że pójdziemy gdzieś za daleko. Tab, nie, ale ja wiem. Submit, naciskam.
0: Dokładnie. I teraz zdaje się, że ja mogę jakoś, chociaż teraz mam toolbar parent WND, czyli kolejny dziwny twór, jeżeli chodzi o Zooma, ale o, wystarczyło, że kliknąłem sobie nawigacją obiektową i mogłem w tym momencie sobie po prostu przejść do tego okna.
1: Czy ta audycja jest fajna? Question has 3 alternative answers zaznaczony. Lista tak, 1, 100%.
0: I?
1: Nie, 0%. Albo ja wiem, 0%.
0: No i właśnie. I mogę w tym momencie zakończyć głosowanie.
1: Ankieta audycyjna in progress. Attendees are not questions. 1 of 1, 100% voted.
0: A, i taka jeszcze informacja, że jedna osoba, która bierze udział w tym spotkaniu, również zagłosowała. Spróbuję się włączyć z aplikacji mobilnej i pokazać, jak na aplikacji mobilnej można jeszcze oddawać te głosy. Tak. Ciekawe swoją drogą, jak ja wyślę jakąś wiadomość. No i...
3: Przycisk 5, 1, 3, 5,
0: aha!
2: A, i trzeba kliknąć w czat.
0: Czy ja mogę... A czemu? Czy ja nie mogę odpisać?
2: Nie.
0: Nie. Ale
2: no
0: mogę...
2: Tylko w jedną stronę.
0: Tak, to tylko w jedną stronę działa. No to dobrze. Skoro tak ma być, to niech tak będzie. Już się tu podłączam. Mam coś takiego jak Pull in Progress i wybieram ten przycisk. Ankieta audycyjna. Czy ta audycja jest fajna? I tu mam przyciski do wyboru. Tylko to są po prostu takie jakby własne kontrolki mam. Tak

0: Przełączyłem się klawiszem F6 na okienko z ankietą.
1: Endpolling, ankieta, endpolling,
0: przycisk. I mam przycisk, który się nazywa endpolling. Wybieram ten przycisk.
1: Stacja 0%, 50%.
2: Polling, i u mnie ankieta, wyskoczyło okno pulse.
1: Select przycisk, edit przycisk, polling is closed, 2 voted.
0: Polling is closed, 2 voted.
1: Lista. 1. Czy ta audycja jest halna? Question has 3 alternative answers zaznaczony. Lista tak, 1, 50%. Nie, 0%. Albo ja wiem, 1, 50%. Sorry, result, przycisk.
0: I teraz mam jeszcze taki przycisk, za pomocą którego mogę podzielić się wynikami z uczestnikami spotkania. Używam zatem przycisku share results. Mogę ponownie włączyć tę ankietę. I to tyle, więc wybieram przycisk share results.
2: U mnie wyskoczyło w tym momencie pause. Host is sharing poll results. Nacisnąłem tab. Jeszcze raz tab. Lista. 1. Czy ta audycja jest fajna? The question has 3 alternative answers, czyli widzimy to, co zazwyczaj. I mamy lista. Tak, 50. Nie, 0. Tu muszę chodzić tabem, nie mogę strzałkami. A bo ja wiem, 50. Czyli nie widzę, ile osób zagłosowało na co. A już tym bardziej nie widzę, kto.
0: No właśnie.
2: Jak, ale widzę procenty.
0: No właśnie. A ta ankieta niby nie miała być anonimowa, więc wydawać by się mogło, że pojawi się informacja, kto jak głosował. Być może ta informacja nie jest po prostu dla nas dostępna.
2: Bardzo możliwe, albo trzeba się gdzieś wklikać w jakieś szczegóły, żeby to przejrzeć.
0: Też jest taka opcja.
2: Aplikacją obiektową. No dobrze, to chyba nam zostały już tylko breakout roomy.
0: Breakout roomy, dokładnie.
2: Takich rzeczy, które możemy pokazać.
0: Więc już sobie tu wybieram... Okej, okay. Wybieram sobie znowu opcję, która się nazywa More Meeting Controls. I mamy coś takiego jak breakout rooms.
1: Breakout rooms, okno. Assign dwa participants into jeden rooms, pole edycji jeden.
0: I tak, dopiero informacja, że opuściłem. I teraz mam...
1: Assign jeden participant into jeden rooms. Create rooms automatically, przycisk opcji oznaczone.
0: Mogę wybrać create rooms automatically.
1: Create rooms manually, przycisk opcji
0: oznaczone. I create rooms manually, czyli mogę jakby automatycznie nakazać po prostu rozdzielenie tych użytkowników pomiędzy pokoje, ale mogę też po prostu podzielić ręcznie.
2: Tak. Konkretne osoby do konkretnych grup.
0: Dokładnie, więc załóżmy, że idziemy sobie najłatwiejszą ścieżką, automatically.
1: Jeden participant per room.
0: No, trudno, żeby dało się coś więcej.
1: Assign jeden participant into jeden room, pole edycji jeden. Create rooms, przycisk.
0: I teraz wybieram przycisk create rooms.
1: Breakout rooms, not started, okno.
2: Pozwolił ci chyba wstępnie zorganizować taką strukturę na wypadek, gdyby ona była potrzebna, żeby potem nie musisz tego robić w trakcie spotkania, żebyś mógł już spokojnie prowadzić spotkanie,
0: chyba,
2: a dopiero
0: tak.
2: Potem szybko wystrzelił akcję.
1: Open all rooms, drzewo, brak,
2: chyba open all rooms.
0: Dobra, może w ten sposób. Spróbujmy użyć, i teraz użyjmy tej opcji open all rooms.
1: A właśnie.
2: U mnie wyskoczył komunikat The host is inviting you to a breakout room, czyli ja wcale nie muszę tego przyjąć. Jestem teraz w takim oknie i pod tabem mam The host is inviting you to breakout room, breakout room number one. One nie mają swoich nazw w ogóle, one są takie bezimienne, mają tylko numery. Join later. No to mogę zrobić join. No to uwaga, znikamy.
0: Okej, okay. I teraz Paweł jest w tym pokoju. Siedzi sobie w... Tak. Mam komunikat, że Paweł Masarczyk has left the meeting. I teraz mamy breakout room 1. I teraz ja, jako administrator, mogę wybrać opcję join. Mogę tam sobie przejść. Jest taka też opcja, że Paweł zasygnalizuje, jeżeli będzie potrzebował jakiejś pomocy, na przykład. Ciekawe, czy to teraz zrobi. czy nie.
1: Broadcast

0: Mogę wysłać wiadomość do wszystkich. No właśnie, Paweł Masarczyk poprosił o pomoc. I mogę od razu jakby stwierdzić, że dobrze, już tam przejdę, mogę zrobić later, ale zrobię join.
1: Nowe powiadomienie o ukrainie.
2: Okay. I witamy, jesteś.
0: Tak, może to potrwać. Może to potrwać chwilę.
2: Ale
0: to
2: już chwila minęła i jesteś.
0: Dokładnie. O. Oczywiście jeszcze Zoom musi swoje wygadać. Jakbyś mógł powiedzieć, co zrobiłeś, żeby poprosić o pomoc?
2: Więc pojawiły się dwa nowe przyciski. Tu widziałem Open Chat Panel. Mamy okno, gdzie są uczestnicy, Open Participant List. I pod tabem mamy Share Screen, tak jak normalnie jest. Open Chat Panel, to jest do czatowania. Closed Captions, Closed Caption Options, czyli tutaj te opcje są, jeżeli mamy włączone napisy. I dalej mamy Ask for Help. I to jest właśnie ta opcja, której użyłem. W momencie, kiedy ją otwarłem, to pojawił się komunikat, że mogę zaprosić, you can invite a host, czyli mogę zaprosić gospodarza, by poprosić o pomoc. I jest opcja Invite Host. Naciskam przycisk i do Michała wtedy poszło to powiadomienie. Jest też opcja Leave Breakout Room. I jak nacisnę to, to wrócę z powrotem do sesji głównej.
0: Tak jest. Co natomiast mam ja? Tak, mam Leave Breakout Room i tyle tak naprawdę dla mnie się zmienia, z mojej perspektywy. Więc ja robię Leave a Breakout Room i proponuję, żebyś też przerzucił się do naszego głównego kanału. Więc... No właśnie, i tu jest kilka pytań. Leave meeting, return to main session i cancel, więc wracam do okna głównego. Może to potrwać chwilę, jesteśmy, rzeczywiście istotnie chwilę to trwa. No i tak dalej, i tak dalej. Mamy ten komunikat. Więc rzeczywiście, słuchajcie, to jest kolejna opcja użyteczna, jeżeli prowadzimy jakieś zadania, jeżeli na przykład, no często jest nawet i w szkole, tak, podzielcie się na grupy i coś tam wspólnie zróbcie. To jest typowe narzędzie do tego typu zadań.
2: Mhm. No dokładnie, to może ja jeszcze powiem, tak na sucho, jak obiecałem, jak wygląda kwestia w przypadku webinariów.
0: Tak, bo dodajmy, że meetingi w Zoomie to jest jedno, ale jest jeszcze coś takiego jak webinary, czyli takie opcje, dzięki którym możemy wysyłać sygnał do znacznie większej ilości osób niż na przykład 100.
2: Tak, i do tego trzeba wykupić, żeby organizować takie webinaria. Trzeba zakupić osobny pakiet. On tam się zaczyna chyba od 20 albo i więcej dolarów zwyż. I to jest dodatek, który dokupujemy jeszcze dodatkowo do tego konta premium, który mamy. Więc to już jest wydatek większy. Ale też organizacja, która się porywa na organizację, na prowadzenie webinariów, pewnie się z tym liczy, że czy tam, czy siam będzie musiała za platformę, przez którą będzie prowadzić transmisję, zapłacić, no bo nic za darmo nie ma. Ewentualnie jest YouTube i płacenie danymi. Natomiast takie webinarium jest trochę jak wykład na uczelni, czyli teoretycznie powinien mówić tylko i wyłącznie ten, kto prowadzi, albo grupa osób, które prowadzą. No i ma to sens, bo jeżeli ktoś chce coś przedstawić, ktoś chce z czegoś przeszkolić, no to tylko okazjonalnie by sobie życzył, żeby z publiki jakieś się odzywały głosy, no bo inaczej byłoby to troszkę zdezorganizowane i byłoby ciężko zapanować nad tym, żeby to przeszło jakoś w miarę płynnie i by ta wiedza została przekazana. No więc nie ma się co obawiać. W momencie, kiedy takiego webinarium dołączamy, to jest normalne ID Zoomowe, czyli albo dostajemy linka, takiego jak właśnie w przypadku tyflo przeglądu, czy jak typowego linka do spotkania. Po dołączeniu do takiego webinarium, w ogóle jak do takiego linka docieramy, to też warto wspomnieć. Jeżeli się już dowiemy o jakimś webinarium, to bardzo często jest zamieszczony link rejestracyjny na stronie, która takie webinarium oferuje. To jest strona do Zooma, i osoba organizująca webinarium tworzy na tym Zoomie, na stronie Zooma, w domenie Zooma, swój własny formularz rejestracyjny i tam wstawia jakiś swój opis tego webinarium, jakieś wskazówki dla uczestników i pola do rejestracji, więc tam możemy wpisywać dane, których od nas oczekuje organizator. Zazwyczaj jest to imię, nazwisko, e-mail, to jest taki standard, a potem jakieś pytania dodatkowe, na przykład czy korzystałeś już kiedyś z naszego produktu, czy coś tam, a podaj nam jeszcze jakąś daną, no i to jest już potem fantazja organizatora, jakie dane o swoich uczestnikach by chciał mieć. Wypełniamy, rejestrujemy się i przychodzi e-mail oraz na stronie wyświetlane jest ID, no i linki do dołączenia do spotkania. Nawet jeśli przegapimy tego maila, to nie ma problemu, bo zawsze na godzinę przed rozpoczęciem takiego spotkania jest nam wysyłany e-mail z przypominajką i w tym e-mailu z przypominajką możemy w tego linka ponownie kliknąć. Klikamy w link, cała procedura przyłączania się odbywa się tak jak zwykle, czyli wprowadzamy nazwę, pod którą chcemy się wyświetlać i dołączamy. I w tym momencie nasze wideo i nasze audio jest wyłączone i nie ma opcji, żeby je włączyć. My jesteśmy po prostu wyciszeni. Mówić może jedynie i prezentować na ekranie osoba organizująca spotkanie oraz osoby wyznaczone do tego, żeby współprowadzić. One mogą transmitować audio, one mogą transmitować wideo, one mogą pisać napisy i one też mogą pokazywać rzeczy na ekranie. Co możemy robić my? Przede wszystkim słuchać i czerpać wiedzę. Oczywiście możemy też prowadzić interakcje. Możemy podnieść rękę. Nie jestem pewien, czy organizator webinarium może przyznać nam prawo głosu, jakby prawo do mówienia przez mikrofon. Nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, szczerze mówiąc. Natomiast być może taka funkcja jest. Natomiast bardziej powszechną opcją jest... Aha, no i chyba tylko organizatorzy mogą korzystać z czatu tekstowego. To jest też taka specyfika i bardzo często przez czat tekstowy docierają do nas wszelkiego rodzaju linki do jakichś, powiedzmy, materiałów, o których mówi osoba prowadząca webinarium i różnego rodzaju jakieś, powiedzmy, notki dodatkowe, które warto by było, żeby gdzieś się odbiły w tekście. Co możemy robić my? My możemy korzystać z mechanizmu pytań i odpowiedzi. I jest przycisk, który się pojawia zarówno na aplikacji mobilnej, jak i na komputerowej, Q&A, w który to przycisk naciskając wchodzimy w sekcję pytań-odpowiedzi. Możemy tam zadać nasze pytanie. Jest pole edycji, wpisujemy pytanie, które chcemy zadać osobie prowadzącej i naciskamy submit. Jeżeli osoba prowadząca zdecyduje się udostępnić konkretne pytania, bo one są domyślnie niepublikowane dla wszystkich uczestników, to ona wtedy takie pytanie akceptuje i ono się pojawia. I wtedy, kiedy wejdziemy w Q&A, już nie mamy tylko pola edycji. Mamy dwie zakładki. Mamy zakładkę, zakładkę All Questions i zakładkę My Questions. Na All Questions są pytania wszystkich uczestników. Możemy sobie je przejrzeć. Oraz mamy zakładkę My Questions, gdzie są tylko pytania, które my zadaliśmy. I teraz co może zrobić? Aha, oczywiście jak my zadajemy pytanie, to oprócz pola edycji jest też pole wyboru Anonymous Question, czyli pytanie anonimowe. Jeżeli to zaznaczymy, to nawet jeżeli udostępni to pytanie prowadzący, to publiczność nie wie, że pytanie było od nas konkretnie. Nie jesteśmy wymienieni tam z tej naszej nazwy, pod jaką się wyświetlamy. I teraz co może zrobić osoba prowadząca webinarium? Osoba prowadząca webinarium może odpowiedzieć na pytanie tekstowo, co najczęściej się robi w kwestiach takich organizacyjnych, których nie warto wyjaśniać na żywo i wtedy się po prostu udziela odpowiedzi i wtedy jest taka struktura jak przy ankietach. Mamy pytanie w tej zakładce All Questions albo w My, jeżeli to jest nasze pytanie i pod tabulatorem pokazują nam się odpowiedzi, jakich udzieliły osoby prowadzące. Albo może ta osoba wybrać, że odpowie na to pytanie na żywo i wtedy pojawia się komunikat, że osoba prowadząca zdecydowała się odpowiedzieć na pytanie na żywo i w momencie, kiedy zaczyna mówić, zaznacza, że zaczyna odpowiadać, więc my słyszymy, że na to nasze pytanie pada odpowiedź na żywo. Ta osoba wyjaśnia kwestię, odpowiada na pytanie, po czym zaznacza, zakończyłem odpowiadać. I my otrzymujemy o tym wszystkim oczywiście komunikaty. No i w dużym skrócie Takie jest, taka jest różnica między zwykłym spotkaniem, takim jakie my teraz tu prezentujemy, a webinarium.
0: Oczywiście, jeżeli ktoś miałby ochotę docierać do większego grona użytkowników za mniejsze pieniądze, to warto skorzystać chociażby z możliwości wysyłania streamu naszego webinaru na YouTube'a po prostu. I w tym momencie na przykład część osób może dołączyć się za pomocą Zooma na taki meeting, a pozostali mogą oglądać to przez YouTube'a. No tylko wymaga to nieco większej organizacji, bo już na przykład w tym momencie mamy dwa miejsca, na których to mogą pojawiać się pytania i wprowadza nam to już pewien chaos. To już nie jest wtedy tak wygodne jak webinar w Zoomie.
2: No tak, wymaga to większego zespołu, który będzie, i to zazwyczaj chyba tak wygląda podział w ogóle obowiązków w takim zespole, że ktoś się zajmuje prezentowaniem per se, jakąś demonstracją czegoś, obsługą komputera, na którym coś prezentuje i skupia się na tej publiczności, na tym, żeby dostarczać wiedzę, a jest druga osoba wyznaczona do odpowiadania na pytania. Tak zwany, to się nazywa ten przewodniczący spotkania, tak? Chair of the meeting. I rzeczywiście najczęściej jest tak, że hostem takiego webinarium jest osoba wyznaczona z konkretnej organizacji, a osobą prowadzącą, czy szkoleniowcem, czy wykładowcą jest kto inny. To jest wtedy podzielone, bo przewodniczący spotkania wita o przybyłych, informuje o różnych kwestiach technicznych, że coś działa, coś nie działa, coś będzie zorganizowane tak albo inaczej. No i właśnie, i kontroluje te pytania. Ma nad tym kontrolę i potem, zresztą tak jest na prawdziwym spotkaniu, że ktoś jest przewodniczącym, a ktoś jest szkoleniowcem. I potem ten moderator dyskusji zachęca uczestników do zadawania pytań, zachęca do dyskusji. Tą dyskusją też w odpowiedni sposób moderuje, czy mamy jeszcze czas na jakieś pytania, a ile tych pytań jeszcze możemy zadać. No więc taki sam podział ról zazwyczaj też funkcjonuje w Zoomie. Więc osoba, która prowadzi, rzadko kiedy sama patrzy na te pytania, tylko te pytania podsuwa osoba przewodnicząca. Też ciekawą praktyką, jaką widziałem właśnie w kontekście teraz tego, że te webinaria się przenoszą do, znaczy, że te różne spotkania, które miały się odbyć fizycznie, przenoszą się do internetu i że różne rzeczy się dzieją na Zoomie, to też spotkałem się z tym, że jako, że no, mimo, że się zbierzemy licznie, to nie możemy poklaskać czy oddać braw osobie, która coś ładnie zaprezentowała, więc jest taka praktyka, żeby za pomocą tej emotki właśnie klap, tej reakcji, którą pokazywaliśmy wcześniej, albo rąk wzniesionych w górę, w jakiś sposób oddać aplauz osobie, która przedstawiła jakąś tam treść, jakąś zawartość.
0: No to rzeczywiście na pewno będzie tak miłym gestem wobec tej osoby, która poświęciła swój czas, żeby o czymś ciekawym opowiedzieć. A jak jest z nagraniami z tych webinarów? Spotkałeś się z tym, żeby na przykład one były jakoś udostępniane, czy raczej nie jest to powszechną praktyką?
2: To zależy już od polityki osób prowadzących. Byłem na webinarium, które, i to głównie jakoś takie te webinaria związane z osobami niewidomymi, z dostępnością. Oni bez problemu udostępniają nagranie. Jeżeli jesteś uczestnikiem webinarium, albo się nawet na nie zapisałeś, ale tam z jakiejś przyczyny przegapiłeś, to przychodzi za jakiś czas e-mail, to najczęściej jest tam, nie wiem, dzień, dwa, bo pewnie chcą to przejrzeć, chcą to jakoś może wyedytować, coś zrobić. I to nagranie jest upublikowane albo dla wszystkich, albo nawet na YouTubie. W każdym razie jakaś informacja do nas przyjdzie. Natomiast te bardziej szanujące się konferencje, które no normalnie odbyłyby się w jakiejś hali konferencyjnej w jakimś mieście, na które ktoś normalnie kupiłby pewnie jakieś też bilety trochę droższe, no to się już potrafią trochę wycwanić i mi się zdarzyło uczestniczyć w zeszłym tygodniu w takim webinarium, gdzie żeby dostać dostęp do nagrań, musiałbym wykupić jakiś dodatkowy jeszcze pakiet, w ramach którego miałem dostęp do jakichś jeszcze innych szkoleń, które mnie średnio interesowały, no i przy okazji do tych nagrań. Więc tutaj już albo w tym webinarium uczestniczyłem, albo, no albo mój pech, niestety tego dostępu miał nie będę. Więc tutaj trzeba rzeczywiście zdać się na politykę, jaką obierze sobie organizator takiego spotkania.
0: No po prostu ktoś też widzi w tym jakiś tam biznes, a rzeczywiście takie nagrania z tych webinarów to jest również i nawet jeżeli czasem nie możemy uczestniczyć na żywo w takim spotkaniu, to jest też kawał wartościowej wiedzy, który gdzieś tam później możemy wykorzystać w naszym codziennym życiu, więc nic dziwnego, że co niektórzy chcą za to również odpowiedniego wynagrodzenia. Tak czy inaczej pokazaliśmy Wam kolejne możliwości Zooma i to tak naprawdę chyba wszystko, co przynajmniej na razie mieliśmy zamiar Wam pokazać. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się o tej aplikacji czegoś więcej, jeżeli na przykład chcielibyście uzyskać odpowiedzi na jakieś konkretne pytania, które Was nurtują, to prosimy, zadawajcie je w komentarzach, bo dzięki temu tylko będziemy w stanie odpowiedzieć jakoś sensownie na Wasze pytania. Ta aplikacja cały czas się gdzieś tam rozwija, są pewne rzeczy, które się w niej zmieniają i po prostu myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy jeszcze sporo rzeczy może się zmienić, no bo tak jak mówiłem na samym początku tej audycji, no obecnie też się sporo pisze o różnych rzeczach w kontekście bezpieczeństwa Zooma. Teraz bardzo dużo osób zaczęło używać tego programu i tak naprawdę sporo rzeczy różnych wyszło, o których być może jeszcze dość długo by się nie mówiło.
2: To prawda, aczkolwiek Zoom teraz się skupia bardziej na tym bezpieczeństwie i chyba dlatego za wiele się nie zmieni, ponieważ ogłosili, że na najbliższe 3 miesiące zamrażają wypuszczenie jakichkolwiek nowych funkcji właśnie po to, żeby się skupić na poprawkach bezpieczeństwa. Dużo jest mówione o tym, że jakieś dane wyciekały do Facebooka, czy były wręcz sprzedawane, że bardzo prosto było odgadnąć albo nawet wykonać masę zapytań do strony Zoom, żeby wyciągnąć z niej identyfikatory aktualnie działających spotkań. Teraz powstał taki termin nowy, dzisiaj się o nim dowiedziałem, Zoom bombing, czyli atakowanie po prostu, wyszukiwanie złapanki różnych identyfikatorów spotkań. I to, o czym na YouTubie się mówi, o rajdowaniu streamów, czyli po prostu 150 osób jednego YouTubera wchodzi na stream drugiego YouTubera i mu tam wysyła masowo jakieś wiadomości. Albo dobre, żeby tam jakoś wyrazić poparcie, no albo złe, żeby jakoś tam sparaliżować to strumieniowanie i utrudnić dostęp dla rzeczywiście grupy odbiorców, która chciała tego słuchać. No i były już sytuacje niestety takie, że no dość poważne spotkania, czy jakieś terapeutyczne, czy biznesowe, były rozbijane przez osoby, które odgadły identyfikator, no i postanowiły, że tak się potocznie wyrażę, trollować hosta, trollować uczestników i wysyłać tam różne treści, do które tam raczej nie należą. Też różnego rodzaju informacje o tym, że z tym szyfrowaniem nie do końca ponoć tak było, jak być miało. Natomiast Zoom to chyba sobie wziął do serca i zarówno zamierza usprawnić z tego, co pisali gdzieś swój program lojalnościowy wobec osób, które zgłaszają różne poważne błędy, czyli jakieś wynagrodzenia będą wypłacane, na jakie pochylić się właśnie nad tymi różnymi błędami i teraz zacząć je łatać. Więc przez najbliższy czas chyba nowych funkcji nie będzie, za to będą poprawki bezpieczeństwa, co bardzo, bardzo jest w tym czasach ważne.
0: Oczywiście i pamiętajmy, że teraz dla Zooma nastał naprawdę czas, w którym mogą pokazać, że są serwisem, któremu warto zaufać i muszą naprawdę mocno się skupić na tym, żeby to dobrze wykorzystać, bo Zoom jest jedną z platform, która jest powszechnie używana do różnego rodzaju spotkań, bo i te ceny za te spotkania nie są jakieś bardzo duże i dla nas bardzo ważna kwestia, dostępność. Jak sami widzicie, no tu są pewne gdzieś tam problemy, czasem coś może nie do końca wydaje się intuicyjne, ale to jest masowy komunikator, to nie jest komunikator zaprojektowany z myślą o niewidomych, tylko to jest normalny, mainstreamowy program, z którego jeżeli będziecie pracować w jakiejś większej firmie, albo mniejszej też na pewno, to prędzej czy później tak czy inaczej skorzystacie. Jeżeli jesteście studentami, uczniami, to też prędzej czy później z niego skorzystacie, więc warto się go uczyć i warto po prostu poznawać to narzędzie. A my staramy się w miarę naszych skromnych możliwości Wam w tym pomóc. Jeżeli władacie angielskim, to jest jeszcze książka Jonathana Mosena, która także o tym opowiada, o programie Zoom. Można sobie jej posłuchać. Chociaż tak naprawdę chyba w ciągu tych dwóch audycji powiedzieliśmy nieco więcej niż jest w tej książce.
2: bardziej ze strony administracyjnej, on się też mocniej pochylił nad aplikacjami mobilnymi, ten, ale myślę, że te dwie lektury się bardzo, czy
0: zdecydowanie warto też książkę Jonathana sobie przeczytać, no może dlatego powiedzieliśmy też i więcej, bo my tę książkę przeczytaliśmy, przesłuchaliśmy jej, więc tu też już wiedzieliśmy, o czym Jonathan mówił, o czym nie wspominał i o czym jeszcze, czym warto się jeszcze pobawić.
2: A ile rzeczy doszło w międzyczasie, kiedy on, bo ta książka jest też troszkę starsza i chociaż jakby zasadniczo interfejs Zooma się nie zmienił w taki sposób, w jaki często zmieniają się aplikacje w tak krótkim czasie, o tyle doszło dużo nowych funkcji na tej infrastrukturze, o których on nie miał prawa wiedzieć tą książkę nagrywając, więc no my mamy teraz informacje, które są aktualne na teraz.
0: Za dwa lata może się okazać, że i te nasze audycje są nieaktualne, że doszły jeszcze takie rzeczy, że to po prostu dziś nie mamy
2: głowa
0: o tym
2: mała
0: pojęcia. Tak, ale to wtedy zrobimy może jeszcze jakąś aktualizację, bo coś czuję, że Zoom zostanie z nami na dłużej i to wcale niekoniecznie tylko dlatego, że mamy w powietrzu koronawirusa. A na dziś to tyle. Wspólnie z Pawłem Masarczykiem rozmawialiśmy o tych nieco bardziej rozbudowanych i zaawansowanych funkcjach Zooma. Dziękuję Ci, Pawle, za udział w audycji.
2: I ja również dziękuję i do usłyszenia ponownie.
0: I ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia i Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Tym razem taki nawiązujący do czegoś, co już w Tyflo Podcaście było. Mowa o konferencji Rehab for the Blind in Poland z roku 2017. Ponieważ wypowiadali się już ludzie, którzy odwiedzali tą wystawę. No a teraz pora na kilka słów od wystawców, którzy w tej wystawie brali udział. Przy czym tu jest taki mały bonusik. Na końcu będzie wywiad z osobą, która nie brała w udziału w konferencji Rehab for the Blind. Natomiast w związku z tym, że tworzę bardzo ciekawe rzeczy, myślę, że jest sens też, żeby pojawiła się ta osoba. Mowa o Janie Szusterze, który tworzy aplikację na iPhone'a, który tworzy kilka jeszcze innych rozwiązań dla niewidomych, ale sam o sobie na samym końcu audycji powie, co trzeba. Zapraszam więc na konferencję Rehab for the Blind in Poland.
5: Mańko Mikołaj, firma Altix, specjalista do spraw koordynacji projektów. Jesteśmy tutaj w boksie Altixu, w którym przedstawiamy tyflografikę, czyli grafikę wypukłą w wszelkich jej formach i możliwościach i zastosowaniach. Gdzie to można spotkać? Wie pan, tę część produktów naszej oferty kierujemy przede wszystkim do tak naprawdę instytucji głównie, bardziej niż do klientów indywidualnych. Do takich miejsc jak urzędy, muzea, dworce. W takich miejscach te rozwiązania się sprawdzają głównie. Oczywiście służą koniec końców indywidualnym użytkownikom niewidomym i słabowidzącym, jak i wszystkim, bo to też jest kwestia, że to jest projektowane uniwersalnie, za każdym razem dla każdego odbiorcy. Natomiast generalnie oferta jest w stronę raczej takich instytucji większych, tak, które mają większe budżety, są w stanie bardziej. Jako firma dostosowaliśmy już bardzo wiele muzeów, żeby jak tylko wspomnieć, bardzo wiele miejsc komunikacji, wydziały obsługi mieszkańców w Warszawie, lotnisko Okęcie w Warszawie, bardzo wiele dworców w całej Polsce, mnóstwo zoo w Toruniu, zoo w Białymstoku. Naprawdę bardzo wiele obiektów. Staramy się i walczymy, próbujemy, chodzimy, staramy się ile można, żeby więcej tych urzędów, więcej tych wszystkich instytucji się decydowało na takie rozwiązania, bo one bardzo pomagają. Mamy odzew, wiemy, że to te rzeczy naprawdę pomagają się poruszać i pomagają się odnajdywać w przestrzeni osobom niewidomym, słabowidzącym. Więc jakby no walczymy, staramy się o to, żeby to były rozwiązania jeszcze szerzej dostępne i jeszcze bardziej popularne niż są na ten moment. Na ten moment nie ukrywamy, że jest dosyć ciężko, trudno jest. Choć jeździmy na spotkania, spotykamy się z urzędami, z urzędnikami, nie są przekonani do tych rozwiązań, boją się cen, boją się troszeczkę tego, że że być może tego nie potrzebują. Staramy się tłumaczyć, jest to ciężka, długa praca, żeby namawiać na to, że to są rozwiązania, które warto montować i które są przydatne i które są wartościowe. Uwypuklamy układ pomieszczeń, ściany, najważniejsze miejsca. Zaznaczamy takie przeszkody na ścieżce komunikacyjnej, jak słupy, filary. Oczywiście wszystko w zależności od tego, jakie pomieszczenie w danym momencie pokazujemy. Tak? Mapy, te też plany są, tak jak wcześniej wspomniałem, projektowane uniwersalnie. To znaczy służą nie tylko osobom niewidomym, ale też słabowidzącym, ponieważ pod tą warstwą wypukłą, która najczęściej jest zrobiona z jakiegoś przezroczystego materiału, dodajemy poddruk w kontrastowych kolorach, na którym jest taka, powiedzmy, już klasyczna, standardowa, stricte mapa, która jest jakby też... Dzięki niej mogą z niej korzystać również osoby słabowidzące i widzące po prostu również też.
6: Maciej Motyka, firma Altix. W tej chwili oferta nasza jest dość szeroka i nie tylko zawęziliśmy się, czy zafokusowaliśmy się na tyfloinformatyce, ale też na nieco innych projektach, takich jak właśnie drukarnia brajlowska, czy tyflografika. I wydaje mi się, że są to też tak obszerne obszary, że wymagały tego, żebyśmy pokazali to po prostu na osobnych stanowiskach, żeby ludzie mogli szerzej i więcej czegoś dowiedzieć się na temat tych akurat produktów, które tam prezentujemy. Jeżeli chodzi o nowości stricte tyfloinformatyczne, to już oczywiście użytkownicy czy osoby zainteresowane sprzętem tyfloinformatycznym mogły się o tym wcześniej dowiedzieć na targach różnych międzynarodowych, na przykład na CSUN czy na Site City. Więc w zasadzie można powiedzieć, że powielamy to, co wydarzyło się na tamtych targach. Natomiast z nowości tutaj prezentujemy w tym roku podczas Recha są multimedialne terminale dla osób niewidomych, mapy mówiące, którymi chcemy zainteresować jak najszerszą liczbę osób, bo są to projekty, które naprawdę sprawdzają się w życiu codziennym. Są to rzeczy, które po prostu są mocno użytkowe. Tak? To nie są, one nie wyglądają tylko ładnie, nie zdobią, z tego naprawdę korzysta cała masa osób, bo w tym momencie robimy terminale właśnie tyflograficzne tego typu, aby mogły z nich korzystać nie tylko osoby niewidome, nie tylko osoby słabowidzące, ale również osoby widzące. Czyli żeby plan taki był jak najbardziej uniwersalny i mogło z niego skorzystać jak najszersza liczba osób. Tego typu urządzenia, o jakich mówię, czyli mówiące mapy świata, udźwiękowione, obrajlowione mapy wypukłe, właśnie pojawiają się w miejscach użyteczności publicznej, w parkach, w urzędach, w szkołach, na uczelniach, więc to jest odbiorca i staramy się tak kierować swoją ofertę, żeby te nasze produkty były jak najbardziej trafne, na jak najwyższym poziomie i tak jak wspomniałem wcześniej, żeby właśnie trafiały do jak największej, najszerszej liczby odbiorców. Cały czas staramy się mieć rękę na pulsie po to, żeby nasi polscy klienci oczywiście w takim samym czasie mieli dostęp do technologii jak użytkownicy specjalistycznego sprzętu w innych krajach zachodnich. No tak się zdarzyło, że akurat na ten moment nie ma chyba nic takiego szczególnego, tak? Jakiegoś urządzenia, które byłoby jakoś mocno rewolucyjne i stało się hitem może tego roku. Natomiast warto chyba wspomnieć o oprogramowaniu Your Way, tak? które jest nowością na naszym rynku. Jest to aplikacja, którą stosujemy na przykład właśnie w naszych udźwiękowionych i obrajlowionych mapach, tak, wypukłych. Jest to aplikacja, która znajduje, można powiedzieć, użytkownika swojego i wskazuje mu drogę do tej mapy. Bo proszę zauważyć, że częstym problemem właśnie użytkowników jest to, że nawet jeżeli gdzieś na dworcu, przypuśćmy kolejowym, stoi mapa, która przedstawia obszar tego dworca, budynek tego dworca, przekrój budynku, to bardzo ciężko jest ją znaleźć. No, jeżeli ja, przypuśćmy, wyjadę z Torunia do Warszawy, to pojęcia zielonego nie mam, gdzie znajdę taką informację.
4: I czy w ogóle taka informacja jest?
6: Oczywiście. Dlatego Your Way jest aplikacją, która znajduje smartfony, oparte właśnie o system operacyjny Android bądź iOS, znajduje sama użytkownika i wysyła mu wiadomość o tym, jeżeli jest taka wiadomość, jeżeli znajduje się taka pomoc w najbliższym otoczeniu, wysyła tą informację, co to jest za pomoc i gdzie jej możemy szukać.
4: I to jest do pobrania w sklepie Play lub App Store, jak rozumiem?
6: Jasne. Jasne, można tą aplikację również pobrać ze strony www.altix.pl.
7: Dzień dobry, Małgorzata Bauer, firma Brawo z Łodzi. Przywieźliśmy w tym roku powiększalniki oparte o tablety Samsung Galaxy Tab S. Jedyny dostępny w Polsce, na świecie, powiększalnik dwuekranowy Exigo umożliwia pracę uczniom i studentom w tym samym czasie z tablicą i z zeszytem. Nie musimy przełączać kamery. Pracujemy dokładnie jak każda inna osoba, przenosząc wzrok na górny ekran i na dolny. Mamy również ze sobą lupki zrobione z telefonów Samsung Galaxy S5, S6, S7 i S8. Rozwiązania, które są dostępne na rynku już od blisko 3 lat i bardzo lubiane przez naszych klientów. Poprawiliśmy software, są to niuansiki, może zmniejszyliśmy wagę, łatwiej się składają, są bardziej funkcjonalne. Pracujemy nad urządzeniem, które będzie miało bardzo dobry OCR, będzie komunikowało się w łatwy sposób z telewizorem, z monitorem i które umożliwi odczytywanie głosem syntetycznym tekstów, robienie zrzutów ekranów, zapisywanie ich, takie dosyć mobilne. Nasze urządzenia bazują na tabletach, więc zachowują wszystkie funkcje tabletu. Można pracować na nich jak na komputerze, czyli korzystać z internetu, wysłać maila. To się też podoba i przede wszystkim to nowe rozwiązanie, tak? Tablica i zeszyt w tym samym czasie. Nie ma przełączania, nie ma straty czasu. Umożliwiło to naprawdę osobom słabowidzących powrót do szkół publicznych. Dla niektórych dzieciaków było to istotne i ważne.
8: Ja mam na imię Mieszko, jest ze mną Kasia, jesteśmy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
4: Centrum Nauki Kopernik, czyli miejsce, gdzie można
8: eksperymentować, doświadczać w jakiś sposób różnych zjawisk fizycznych, przyrodniczych, czyli po prostu pogłębiać swoją wiedzę, a przynajmniej pogłębiać swoją ciekawość, tak żeby tą wiedzę potem odkrywać. Mamy bardzo wiele eksponatów w centrum i spora część tych eksponatów to są wrażenia, czy dotykowe, czy wrażenia słuchowe. I to głównie takimi też mikrodoświadczeniami chcemy się z Państwem podzielić. Natomiast przychodząc do centrum, znacznie więcej eksperymentów, które właśnie można dotknąć, poczuć, usłyszeć. Czy słyszymy teraz ten dźwięk? Dam do ręki pewien przedmiot.
4: Sprężyna.
8: Tak jest. Nie byle jaka.
4: Duża.
8: W sklepach kupimy zwykle plastikowe. Ta jest...
4: To jest metalowa.
8: Ta jest metalowa. I to ona odpowiada za
4: czyli
8: ten
4: taka
8: dźwięk,
4: duża sprężyna, słyszymy. Średnicy jakieś 8 cm. Taka tak sprężyna, jest. Spirala, takie coś. To czasami się kupuje, żeby pokazać, że sprężyna może chodzić po schodach na przykład.
8: Tak. Przy czym właśnie te kupowane najczęściej są plastikowe. One takiego dźwięku nie dadzą. To jest dźwięk typowy dla przedmiotów metalowych. Tutaj użyłem też pewnego głośnika, który można zrobić w domu. Daję kolejny przykład do ręki.
4: Kubeczek plastikowy. W zasadzie taki nawet styropianowy.
8: Dokładnie tak. Kubek styropianowy, który był wewnątrz tej sprężyny. Ja teraz spróbuję tą sprężynę jeszcze raz uruchomić bez kubka. Nie wiem, czy ten dźwięk będzie słyszalny tutaj w mikrofonie.
4: Jest na pewno. Słabo, ale jest.
8: Tetek był dużo słabszy, prawda? Ale dzięki temu kubkowi już możemy dźwięk usłyszeć dużo, dużo lepiej. Ten kubek, może nam Pan podpowie zaraz, co się z nim dzieje. Proszę rękę wyciągnąć w moją stronę i delikatnie na kubek.
4: Mhm. Jest nałożona na niego sprężyna.
8: Czy coś Pan wyczuwa?
4: Kubek wibruje, drga.
8: O właśnie. O te wibracje tutaj chodzi. Możemy je pogadać na tej sprężynie, na tym kubku. Ale przychodząc do Centrum Nauki Kopernik również usłyszymy podobne dźwięki, na przykład przez nasze kości szczęki, czy przez nasze kości ramion, bo nasze kości doskonale taki dźwięk przewodzą.
9: Dzień dobry, Konrad Łukasz, Rewizy CE. Parę słów o najnowszym brajlowskim notatniku firmy Selvas, czyli HIMS z kolei. To jest notatnik License Polaris. Bardzo nowoczesne urządzenie, którego działa w oparciu o system operacyjny Android 5.1.1. Urządzenie to ma właściwie wszystkie nowinki techniczne. Znaczy oprócz tego ma normalnie dużą pamięć 64 GB. Ma procesor 8-rdzeniowy, system operacyjny Android 5.1.1 Lollipop. 2,1 GHz procesor. Budowane ma wyjście HDMI, co jest o tyle przydatne, że cały system operacyjny, obraz jego widać, możemy przedstawić na ekranie monitora lub na przykład projektora. On, ponieważ obsługuje pliki PowerPointa, możemy zrobić po prostu bezpośrednio z niego prezentację przy pomocy rzutników tekstu. To jest dosyć istotna sprawa, zwłaszcza dla studentów, którzy mają jakieś tam prezentacje, to mając w Braille'u pełen opis slajdu, prawda? Ten slajd jest udostępniany osobom widzącym w audytorium. Ale oczywiście oprócz tej funkcji Polaris ma w sobie wszystkie te funkcje, które miał do tej pory Braille Sensor 2. Znaczy nie ma radio FM, ma menedżera plików, edytor tekstów, prawda, odtwarzacz plików multimedialnych, ma wszystkie podstawowe rzeczy, prawda, czyli kalkulator trochę bardziej rozbudowany od wersji poprzedniej, no wszystko się tam troszeczkę dożyje. Ale to, co jest unikalne, czego do tej pory nie miał radniki, ma swój własny screen reader do Androida. W związku z tym możemy z Google Store ściągnąć aplikację, na przykład KNFB Readera i wykorzystując kamerę 13-megapikselową, która jest budowana do Polarisa, rozpoznawać sobie i odczytywać dokumenty. Można też, dzięki temu, że ma wbudowany odbiornik GPS, uruchomić system nawigacyjny, który chodzi na Androidzie. O ile dobrze pamiętam, panie Domku, to chyba Walking Dots, tak?
10: No, jest kilka tych systemów.
9: No, ale ten był... na przykład ten, tak? Te wszystkie, które są dostępne dla niewidomych, będą dostępne również na Polarisie, czyli jego screen reader, no przynajmniej tak się chwalą twórcy, że nie ustępuje, broń Boże, tym screen readerom, które są dostępne na Androida. Prawda? Ma jedną taką obszar czuły na dotyk. To jest obszar takiej linijki, która jest pomiędzy linijką brajlowską a przyciskami pozycji, czyli cursor routingiem. Jeżeli przesuwamy tam palec, to możemy wykonywać różne akcje na ekranie. Możemy tam i double tap, możemy, znaczy podwójne uderzenie, naciśnięcie, tak, przesunięcie jakieś tam, przechodzenie po obiektach, no i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest taki ekran dotykowy, jakbyśmy mieli w telefonie, prawda? Tylko to jest, powiedzmy, wydzielona taka linia na linijce brajlowskiej, która jest, rozpoznaje gesty. No ma Wi-Fi, BGN, AC, ma Bluetootha 4.2, ma wejście ethernetowe, tylko że ethernet to jest opcja przez USB. Tak jakby ktoś chciał podłączyć, no to musi mieć taką przejściówkę. No i IRDA, to jeśli chodzi o interfejsy, tak? Jeśli chodzi o klawiaturę, jeżeli ktoś znał starego BrailleSense'a, no to ona się niewiele zmieniła. Oprócz tego, że pojawiły się dwa przyciski po bokach klawisza odstępu. Po lewej i po prawej, to są Ctrl i Alt. No i pojawiły się przyciski głośności, bo w BrailleSense 2 nie było przycisku głośności, ile pamiętam. I są dwa przyciski po lewej stronie. Poza tym to normalny układ, taki bardzo podobny do BrailleSense Classic, do BrailleSense U2, czyli ta klawiaturka multimedialna, przyciski, znaczy blokada klawiatury, przełącznik, no normalna klawiatura brajlowska u góry w układzie Perkins, wyświetlacz LCD, taki, że można podejrzeć sobie coś tam na bieżąco. Jakby ktoś chciał pomóc i coś tam osobie niewidomej, no to widzi. Chociaż po podłączeniu przez HDMI, łącze HDMI zewnętrznego monitora, ta informacja jest pełna. To znaczy tam widzimy normalnie ekran komputera, także jest znacznie wygodniej wtedy, bo na tym ekranie na dole pojawia się, wyświetlony jest graficznie obraz linijki brajlowskiej, natomiast na górze zawartość na przykład strony internetowej, po której się przemieszczamy, tak? No to tyle. Jeśli chodzi o wagę, to no jest troszeczkę lżejszy, jest troszeczkę bardziej płaski. 18 godzin czas pracy na akumulatorach. A co może dla pana monitoringu ważne? Podłączenie stereofonicznego mikrofonu jest możliwe. W najbliższym czasie będziemy mieli polską konwencję, no ale to troszeczkę potrwa, no jednak to jest skomplikowany system. Także myślę, że początek przyszłego roku, może połowa przyszłego roku już taki dopracowany. Można też u nas go obejrzeć na Nowogrodzkiej, jakby ktoś chciał przyjść i dotknąć i popatrzeć, jak wygląda, to od godziny 9 do 17 przez 5 dni w tygodniu zapraszamy na ulicę Nowogrodzką 56, mieszkanie 21 w Warszawie.
4: Od siebie dodam, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to spróbujemy jakiegoś podcasta o tym urządzeniu zrobić.
11: Dzień dobry, Romek Roczeń, ECL. Dziś pokazujemy rzeczy, które nas zaciekawiły, które mamy do część do podziwiania, część do kupienia. Więc Orion ECE, o którym wspominałem kiedyś